0: świecie. Wiesz o tym?
1: Tak? No to o tym nie wiedziałem, ale to jest
0: No nie
1: zdanie Einsteina.
0: wiedziałeś. A wiesz,
1: Ale
0: że Tesla się wyśmiewał z Einsteina?
1: tego nie wiem. Ale ja
0: No to
1: wciąż
0: już wiesz.
1: próbuję dociec do tego GPS-u,
0: A wiesz,
1: słuchaj.
0: że Einstein był teoretykiem i był tylko i wyłącznie synusiem urzędnika patentowego?
1: No to prawda, tak, był synem urzędnika patentowego, to prawda, ale co w tym złego, kto czymś jest synem?
0: Miał dostęp do technologii, miał dostęp do wiedzy, która w tamtym czasie była i była tak
1: Ale
0: samo
1: Filip,
0: tłumiona,
1: nie
0: jak jest
1: zmieniaj
0: teraz.
1: tematu. Ja się o ten GPS ty dopytuję. Skąd się bierze sygnał GPS-u, że ja mogę jechać po pustyni i wiem, w którym jestem miejscu? Jaka tam jest antena i gdzie ona jest? Jak to działa? Bo jak są
0: No może
1: satelity
0: masz,
1: dookoła.
0: nad tym miejscem jest satelita, gdzieś u góry
1: Ale
0: sobie
1: jaki
0: wisi,
1: może być
0: jedzie.
1: satelita? Filip, jak może być
0: No
1: satelita, jak Ziemia jest
0: normalnie.
1: płaska? No to skąd, jak on się trzyma na tej górze?
0: No normalnie, balony przecież przyczepiają do tych satelit.
1: Czyli
0: Nie wiedziałeś
1: satelity,
0: o tym?
1: czyli te satelity konstelacji GPS to mają balony doczepione. I tak to lata.
0: No tak, no nie widziałeś nigdy?
1: No nie, no ja GPS-u z balonem,
0: No to
1: satelity z
0: musisz
1: balonem
0: się
1: to przynajmniej
0: trochę
1: widziałem.
0: dointeresować,
1: A ty
0: jak oni
1: widziałeś?
0: te satelity umieszczają.
1: Filip, a ty widziałeś taką satelitę z balonem?
0: No, latają z balonami. No co, moja wina, że
1: Satelity?
0: taką mieli taką technologię kiedyś? Może teraz mają, dopracowali sobie, mają jeszcze lepszą.
1: Czyli takie balolity to są.
0: Znając
1: Balolity.
0: życie, mają dużo lepszą, tylko wiesz, przed nami ukrywana jest taka technologia, że ona jest wiele dekad do przodu, a nam
1: Aha.
0: dają tylko taką szczątkową. Internet nam dali do późno, dosyć nam go dali. Ale cieszymy się, że go nam dali, bo dzięki temu, że mamy ten internet, możemy poznać dwie strony
1: No
0: medalu.
1: to
0: Możemy poznać
1: zgodzę się, no to mogę
0: awers
1: Cię
0: i
1: poznać.
0: rewers. Możemy się zastanowić i wypośrodkować.
1: No tak. Czyli
0: Tak
1: mówisz,
0: jak
1: że.
0: masz
1: No nie, ale dobra,
0: teorię
1: okej, bo to jest, słuchaj, teoria,
0: księża
1: która.
0: centryczną, masz teorię niebocentryczną i masz teorię jeszcze płaskocentryczną,
1: Aha.
0: że Ziemia jest płaszczyzną.
1: No,
0: Bo
1: no.
0: nie jest płaska, Ziemia jest płaszczyzną,
1: No.
0: płaszczyzną materialną. I nawet o tym mówi hermetyzm.
1: A co to jest hermetyzm?
0: Praweda.
1: A, jak praweda, no to tak. No dobra. No nie, no jasne.
0: Zobacz, nie znasz drugiej strony medalu, a się tak wypowiadasz, jakbyś 10 kilo rozumów
1: Wiesz
0: zjadł,
1: co,
0: wiesz?
1: bo po prostu nie wspina mi się
0: No.
1: to, że satelity latają na balonach. Po prostu te wasze teorie, one się łamią przy już. No tak często zmieniacie
0: Nie.
1: tematy, że one się łamią, te satelity. Grzesiek pisze, że GPS to geolokalizatory polsko-słowiańskie. Słuchaj, no to dobra, nie no, Filip, no super, no to w waszej teorii GPS to są satelity na balonach i dlatego nad Australii pustynią mamy sygnał GPS-u i tyle. No luz, no nie no, każdy ma prawo mówić, ale ja uważam, że to są bzdury i których nie ma co powierać, bo dlatego tak często zmieniacie tematy, że po prostu te wasze teorie się nie spinają i dlatego nagle zmieniacie temat.
0: Nie, to
1: Tak.
0: ty wiesz co, ty sobie możesz dużo rzeczy wkręcać i możesz być przekonany nawet, że
1: To ja sobie wkręcam.
0: wróżka zębuszka ci, nie wiem, przynosi prezenty.
1: Nie, ale
0: Możesz być naprawdę
1: ja
0: do
1: nie
0: wszystkiego,
1: mam.
0: możesz być tylko i wyłącznie przekonany
1: A
0: w
1: ty
0: tym
1: jesteś, a ty
0: momencie.
1: masz wiedzę. Ja jestem przekonany, ty masz wiedzę.
0: Tak, ja mam
1: No
0: wiedzę.
1: rozumiem. A słuchaj,
0: Bo
1: a.
0: ja staram się szukać za i przeciw i wyciągać jakieś wnioski, a nie tylko nos w sosie ma mieć tylko w jednym i tylko tam w jednym widzieć i ta blebe jak ta owca głupia, tępa, bezrozumna, blebe, powtarzać jak
1: A ty
0: wszyscy.
1: nie powtarzasz
0: Nie
1: tak,
0: jestem
1: ale powiedz, a ty nie
0: wszystkimi,
1: powtarzasz za
0: wolę
1: tymi
0: być.
1: swoimi kanałami jak bebe, owca bezrozumna właśnie? Jaka jest różnica między tobą a mną w takim razie?
0: No jest duża różnica,
1: No.
0: bo ja byłem heliacentrykiem tak samo, byłem nauczany tak jak ty od dziecka, byłem indoktrynowany takimi właśnie religią naukowców,
1: Aha.
0: religią XXI wieku i tak samo byłem tak jak ty, ogłupiony,
1: A
0: ale
1: czyli,
0: wiesz co,
1: aha.
0: poznałem prawedę,
1: Czyli...
0: poznałem drugą stronę medalu, wyciągnąłem z tego jakieś wnioski i widzę, że jest zupełnie inaczej niż mi
1: Czyli
0: wkrętali. No
1: mówisz,
0: i
1: że
0: co?
1: na
0: Czego nie
1: przykład,
0: rozumiesz?
1: czyli mówisz, że ty masz prawedę i mówisz, że satelity mają
0: Czego nie
1: balony, żeby
0: rozumiesz?
1: istniał GPS. Aha. Czyli satelity latają na balonach i to jest fajne i mądre. A jak ja
0: I
1: uważam, że Ziemia
0: teraz
1: jest okrągła, to
0: słowo
1: jest.
0: wschód. Słowo wschód to znaczy wschodzić,
1: Ale co
0: czyli
1: ma wspólnego
0: poruszać
1: polskie
0: się.
1: słowo języka polskiego, który powstał.
0: Ma dużo, masz.
1: Ale
0: To
1: w innych
0: oznacza,
1: językach to
0: że
1: brzmi
0: Słońce
1: inaczej.
0: idzie, wykonuje ruch.
1: No ale w innych językach to brzmi
0: Potwierdza ci
1: zupełnie
0: to
1: inaczej, Filip.
0: astronomiczna księga Henocha, starożytna księga.
1: Ale w innych
0: Nigdy
1: językach
0: nie
1: to inaczej
0: wierzono,
1: brzmi.
0: że Ziemia jest. w jakąś wirującą kulką. Żadne ludy starożytne, nikt w to nie wierzył. To jest wymysł masonerii.
1: Ale też nikt nie wierzył w to, na przykład, że istnieje, dajmy na to, energia nuklearna, a istnieje, prawda? Albo nikt nie żył w prąd elektryczny, a istnieje.
0: No, a skąd wiesz, jak oni to robią? Bo ci tak
1: Ale
0: powiedzieli.
1: na przykład, ale nikt nie wierzył w to, że
0: Byłeś tam
1: istnieje
0: w środku,
1: informatyka, a istnieje.
0: byłeś w środku reaktora, widziałeś
1: Nie, nie
0: na czym
1: byłem w
0: to
1: środku
0: polega.
1: reaktora, no ale, a ty byłeś w środku
0: To
1: reaktora?
0: możesz tylko w to
1: A
0: wierzyć,
1: ty byłeś w
0: możesz
1: środku
0: tylko w to
1: Wedy?
0: wierzyć.
1: A ty byłeś w środku tej swojej Wedy? Albo byłeś wtedy, a ty byłeś na przykład wtedy, kiedy język polski tworzył się te 10 tysięcy lat temu, też możesz to tylko wierzyć. Bo ja uważam, że język polski się stworzył kilkaset lat temu mniej więcej, tak około X wieku się, IX wieku się oddzielił i nie ma to nic wspólnego z angielskim, w którym wschód i zachód brzmi zupełnie inaczej.
0: A ja uważam, że my po prostu powróciliśmy do pewnych spraw, które były dawno temu i dzięki temu, jak myślisz, dlaczego naród wybrany się uczy też języka polskiego?
1: A naród wybrany się uczy języka polskiego?
0: No
1: W
0: pewnie ci
1: Izraelu?
0: Hasydzi jakoś się uczą tego języka polskiego. Oni jakoś
1: Ale byłeś w
0: tak
1: Izraelu
0: nie
1: kiedyś?
0: gardzą nim,
1: Filip,
0: nie
1: byłeś w Izraelu
0: gardzą tym
1: kiedyś?
0: językiem.
1: Byłeś w Izraelu kiedyś?
0: Tak jak Polakami.
1: Aha, i oni się uczą, bo to jest pierwszy język. Tak?
0: To jest magiczny
1: No
0: język, oni to
1: magiczny, no
0: wiedzą.
1: oczywiście, że magiczny, skoro wschód i zachód, słońce chodzi i tak dalej, na pewno, że magiczny. Nie, no jasne, Filip, pewnie,
0: A
1: słońce...
0: dlaczego to nie jest? No to daj inną nazwę. Wymyśl inną nazwę na wschód słońca według twojego prawa
1: Ale
0: NASA.
1: nazwę możesz sobie
0: I
1: wymyślić, jaką
0: całych
1: chcesz. Co
0: wszystkich
1: to
0: tych
1: nazwać? Co?
0: masonów,
1: Po angielsku to jest Jane
0: Newtona,
1: and Dusk.
0: masona Kopernika, masona Pitagorasa, tego całego
1: Ale czekaj,
0: kółeczka
1: Pitagoras,
0: wzajemnej
1: Pitagoras to jest mason?
0: adoracji.
1: Filip, coś fajnego. Pitagoras to jest mason? Był?
0: A czemu nie?
1: Ale na przykład powiedz mi, czy równanie Pitagorasa, trójkąta prostokątnego, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe?
0: A no jest prawdziwe, a dlaczego nie miałoby być prawdziwe? Co w tym złego, że jest
1: No to
0: prawdziwe?
1: jak to jest powiedzieć z tym. To czemu on jest Pitagoras? Czemu był masonem?
0: No bo się zajmował nauką. Się zajmował,
1: Co, każdy,
0: tam
1: kto
0: jest
1: się zajmuje
0: kasta
1: nauką, to jest
0: przecież.
1: mason?
0: To kasta była, to były kasty, to już był taki rozdział między na plebs, ciemnotę taką parafialną. I oni się już bawili wtedy w bogów wiedzy.
1: Przepraszam cię, Filip,
0: No
1: ale musiałem
0: co?
1: pójść sobie dolać mleka do kawy, bo na trzeźwo to ja tego nie wytrzymam. Mam nadzieję, że to mleko chociaż trochę zsiadłe jest. No dobrze.
0: Ja sobie yerba mate zrobiłem,
1: A, to
0: wiesz?
1: też bardzo ładnie,
0: Nie
1: bardzo miło.
0: piję takich.
1: A powiedz mi proszę, na przykład w silniki odrzutowe wierzysz czy nie? Pytam tylko.
0: Silnik odrzutowy? Czy ja
1: No.
0: wierzę, czy nie wierzę?
1: No bo mówiłeś, że na przykład w energię atomową to nie wiesz, bo nigdy nie byłeś w środku tego reaktora. A byłeś kiedyś w środku na przykład silnika odrzutowego?
0: Nie byłem w środku. Widziałem silnik, że jakiś jest silnik doczepiony do samolotu
1: I działa.
0: i ten silnik powoduje, że samolot się rozpędza i wzbija się w górę, zaprzeczając wszelkim prawom grawitacji, bo przecież samolot jest tak ciężki, tak po prostu, wiesz, on w ogóle nie powinien się nawet ruszyć, wiesz?
1: Dlaczego się powinien ruszyć?
0: No nie, ale nie, w ogóle nie powinien się ruszyć nawet. Tak samo
1: Dlaczego?
0: ty, powinieneś stać w miejscu i się nie ruszać, jakby była ta ogromna siła,
1: Ale ona
0: grawitacja,
1: nie jest ogromna,
0: która
1: bo ja
0: nie
1: uważam, że tam
0: przyciągnie,
1: w tym
0: która nie ma
1: momencie.
0: siły przyciągnąć twojej nogi, ale ma siłę przyciągnąć wszystko, co się nie rusza według
1: Ale poczekaj,
0: teorii
1: czemu
0: chemii
1: samolot mówisz, że
0: ascentycznej.
1: nie może się poruszać? Przecież silnik taki odrzutowy, który ma ciąg rzędu kilkuset kilonewtonów, to naprawdę kolosalna siła. Tak jakbyś parę ton przyczepił do samolotu, on powinien pędzić jak cholera. Więc dlaczego on nie powinien działać? Poza tym samolot jest bardzo ciężki, to prawda, ale siła nośna, która powstaje na skrzydłach przy tak dużej prędkości, też jest kolosalna. To wszystko można bardzo łatwo policzyć. Prawo Bernoulliego tutaj wchodzi do tego kąt natarcia skrzydła i to można policzyć. Wszystko lata pięknie. Czemu mówisz, że to nie działa?
0: Jeszcze raz, zapoznaj się z
1: Nie, nie, nie,
0: Ewą
1: słuchaj, ale nie
0: Raną.
1: odsyłaj mnie, bo to jest niegrzeczne.
0: Zapoznaj
1: Filip,
0: się
1: to
0: z
1: jest
0: tym wszystkim,
1: niegrzeczne. Ja się
0: bo
1: ciebie
0: ja nie mam
1: pytam.
0: czasu, naprawdę nie będę się z tobą kłócił o
1: Ale ja
0: nic,
1: się nie
0: o
1: chcę
0: twoje
1: kłócić. To
0: prawa,
1: jest
0: twoje teorie,
1: dyskusja
0: bo
1: naukowa,
0: my
1: Filip.
0: teoriami tylko nauczyli nas samych teorii i wierzyć w teorie, w jakieś prawa wymyślone niektóre. przez masonów.
1: Mhm.
0: I właśnie wtedy powstaje taki mętlik.
1: No ale
0: Zamiast
1: słuchaj, samolot lata,
0: wziąć,
1: nie? Lata czy nie lata?
0: przestudiować
1: Jak to
0: sobie
1: jest
0: to,
1: samolotem?
0: tamto i wyciągnąć wnioski logiczne.
1: Filip, ale nie
0: Podobno
1: odsyłaj mnie do kogoś,
0: jesteś
1: bo to jest
0: logicznie
1: niegrzeczne.
0: myślącym, masz siebie za logicznie myślącego. Ja nie wierzę w to, że ty jesteś logicznie
1: No
0: myślący.
1: masz
0: Gdybyś
1: prawo.
0: logicznie myślał, na pewno byś się zapoznał bardzo dokładnie z drugą stroną
1: Zapoznałem
0: medalu.
1: się, tylko tam się nic nie zgadza. Tam wszystko się po prostu,
0: Na
1: każda
0: pewno
1: teoria
0: byś
1: się łamie.
0: wypunktował z tą swoją zawziętością, jaką masz, i nienawiścią do tych, którzy
1: Ja nienawiścią mam. Przecież ja dzwonię,
0: inaczej
1: rozmawiam z tobą,
0: myślą
1: Filip, grzecznie i kulturalnie. Filip, czemu tu mówisz, że cię nienawidzę? Jaką nienawiścią? Przecież dzwonisz, obyczajnie sobie rozmawiamy. Nawet chciałem, mówię, że to nie jest żadna kłótnia, tylko
0: ty.
1: chciałem
0: Ty
1: jakieś takie,
0: udajesz.
1: wiesz, porozmawiać sobie.
0: Mam wrażenie, że ty udajesz.
1: Dlaczego ja udaję? Przecież to wszyscy mnie zdają w nocnym radiu, wiedzą, że ja nie jestem człowiekiem, który się denerwuje, ani też nikogo nie nienawidzę. No, Matko Boska, czemu miałbym nienawidzieć kogoś, kto się ze mną nie
0: Ale
1: zgadza?
0: znaczy to nie chodzi mi o nienawiść w sensie, że ten taki nazistowski, tylko taki hejterski po prostu, taki zwykły hejterska nienawiść. To jest
1: Nie, po prostu
0: zupełnie
1: się.
0: coś
1: Brakuje.
0: innego. No to
1: Jeżeli
0: jest
1: coś mi się nie
0: taka.
1: zgadza, Filip, no to ja o tym mówię. No przecież to
0: Ale
1: chyba ma
0: powiedz,
1: prawo.
0: jak ci się może coś nie zgadzać, jak ty nie znasz z drugiej strony medalu? Co
1: Ale.
0: ci się może nie
1: No bo na przykład
0: zgadzać?
1: mówisz, że samolot nie może latać. No to dlaczego
0: Oczywiście, nie
1: samolot lata,
0: zgadza.
1: skoro lata? Dlaczego?
0: Masz kilka godzin filmów. Weź sobie obejrzyj, wypunktuj,
1: Ale nie możesz mnie
0: obejrzyj
1: odsyłać, Filip.
0: sobie
1: Ja się ciebie pytam.
0: wtedy.
1: Ja nie dzwonię do kilku godzin filmów, tylko ty zadzwoniłeś. I czy ja do ciebie potem odzwoniłem? No ja nie dzwonię do filmów, tylko z tobą chcę porozmawiać. Jak to jest z tymi samolotami? Czemu latają?
0: No jak czemu latają? No jak
1: Dlaczego?
0: czemu latają?
1: No dlaczego?
0: No jak czemu latają? No latają.
1: Ale dlaczego? Co je
0: No
1: nosi
0: muszą
1: do
0: latać.
1: góry?
0: Wykorzystują powietrze
1: Ale w jaki
0: do tego,
1: sposób?
0: żeby latać.
1: W jaki sposób? Bo mówiłeś, że nie powinien latać. No to ale teraz mówisz, że lata. No to jak
0: No
1: to jest?
0: według twoich teorii nie powinien latać,
1: A
0: ale
1: jaka jest
0: lata.
1: twoja teoria, Filip? No to proszę cię, przedstaw mi
0: No
1: swoją.
0: lata. No lata.
1: Słucham?
0: Bo jest rozpędzony i leci. No co?
1: Ale
0: Czy
1: to, że.
0: wowiec
1: Ale jest
0: musisz też
1: rozpędzony.
0: rozpędzić?
1: Ale
0: Czy wowiec
1: samochód
0: nie
1: też
0: ma
1: jest
0: silnika?
1: rozpędzony.
0: Nie ma silnika, musisz go rozpędzić, musisz wziąć inny samolot, odpalić, wlać paliwo. Te paliwo musi zostać przemienione w pęd, musi ruch być przemieniony i wtedy leci. No co,
1: Ale
0: czego nie
1: Filip,
0: rozumiesz?
1: samochód też porusza się do przodu, a czemu
0: Odpowiednie
1: nie lata?
0: skrzydła dopasowane. No wszystko musi się zgadzać,
1: No
0: no.
1: właśnie, wszystko musi się zgadzać, tu się z tobą zgodzę, tu się nie pokłócimy, ale zobacz, mówiłeś, że
0: No.
1: co unosi samolot do góry, bo samochód też pędzi do przodu, ale nie lata, a samolot lata, dlaczego?
0: No dlaczego? No leci szybciej i ma ustawione odpowiednio skrzydła. Samochód
1: Czyli
0: nie ma
1: to
0: skrzydeł.
1: skrzydła jednak unoszą
0: Gdyby
1: samolot do
0: samochód
1: góry,
0: miał
1: czyli
0: skrzydła, na
1: Filip, no
0: przykład
1: to gdzieś idziemy
0: myślę, że
1: razem
0: jakby
1: wspólnie.
0: samochód miał skrzydła,
1: No.
0: na przykład takie, nie wiem, Bugatti, no to on by mógł się wznieść przecież i mógłby lecieć. No ile samolot potrzebuje, żeby się wznieść w powietrze? Ile kilometrów na
1: To
0: godzinę?
1: zależy jaki samolot, ale na przykład JAK-52, który bardzo lubi latać, ma prędkość obrotu R1 chyba 110 z tego co pamiętam kilometrów na godzinę. Ma bardzo duże skrzydła, bardzo fajny jest JAK-52. Także Q1 ma przy 110 albo 115, strasznie pamiętam. Przy 120 idzie do góry jak winda po prostu. Ale słuchaj, zgodzę się z tobą. Samolot ma skrzydła, dlatego lata, więc tu się wszystko zgadza, tak jak mówiłem. Na skrzydłach powstaje siła nośna, idzie do góry. A ty mówisz, że to nieprawda, że on w ogóle nie powinien się wznieść, bo jest taki ciężki. No zgadzam się, Airbus 380.
0: Tak nie powiedziałem.
1: No
0: Nie
1: powiedziałeś, że jest.
0: powiedziałem,
1: No
0: że
1: nie,
0: według
1: no
0: teorii
1: powiedziałeś jakieś 5 minut
0: grawitacji nie
1: temu.
0: powinien latać, bo powinien być tak przyciągnięty mocno, bo on jest tak ciężki
1: No.
0: od powietrza, wiesz,
1: No.
0: dużo, dużo, dużo, dużo, wiesz, więcej
1: No.
0: waży. No to no nie powinien mieć szansy. No tak jak wieża Eiffla powinna być przytwierdzona,
1: Ale wieża
0: tak
1: Eiffla nie ma
0: powinien też
1: skrzydeł.
0: samolot być przytwierdzony,
1: Filip,
0: no.
1: wieża Eiffla nie ma skrzydeł. Airbus 380 pełni zatankowany
0: Nie
1: waży
0: ma.
1: prawie 500, no nie, no nawet ponad 500 ton może ważyć.
0: A
1: A
0: wiesz, czym
1: leci.
0: byłaby wieża Eiffla
1: Jeszcze raz takiego?
0: pierwotnie?
1: Co?
0: Wiesz, czym była wieża Eiffla pierwotnie?
1: No czym
0: Dlaczego
1: była?
0: była zbudowana?
1: No gdzie, czym?
0: To była antena.
1: Antena! A co to była za antena?
0: No,
1: No
0: antena.
1: to opowiedz,
0: To
1: Filip, opowiadaj.
0: przekazywanie.
1: Opowiadaj.
0: A eteryczna. Dlaczego zniesiono? Dlaczego nam taki termin jak eter rozwalili i ukryli przed
1: No
0: nami?
1: dlaczego?
0: No dlaczego? No, domyśl się.
1: No to opowiadaj, Filip, jak to było? Co to była za antena, ta wieża Eiffla?
0: No, antenka przesyła prąd.
1: Skąd dokąd?
0: Do innych anten, które były na kamienicach, na różnych budowlach, katedrach.
1: Czy prąd przesyłała? W sensie to była taka transmisja energii,
0: no,
1: że mogłeś na przykład, nie
0: zbierała,
1: wiem. Miałeś potem w gniazdku taki prąd?
0: Inaczej, zbierała prąd ze sfery.
1: Ale z jakiej sfery? Z jakiej sfery?
0: No, z eteru.
1: Z eteru. I potem co z tym prądem robiła?
0: Przekazywała do domostw.
1: I potem normalnie można było tego wykorzystywać w domu, jako normalnie w gniazdku.
0: No.
1: Kurde, no rewelacja. Ja o tym kompletnie nie słyszałem o tym. Ale jakoś to nie wierzę. Przyznam, że nie wierzę.
0: Ja też nie wierzę.
1: Ty też nie wierzysz?
0: No, nie wierzę, nie wierzę.
1: No widzisz, no to nic. Wiesz co, Filip, dobra, słuchaj, wierzę. Dzięki wielkie za telefon.
0: Taki,
1: dajmy powoli szansę innym.
0: Taki jest opis, nie?
1: Jeszcze raz
0: jest
1: mówisz?
0: Taki opis. I teraz to jest tak samo na tej zasadzie działa cała nauka szkolna praktycznie.
1: Tak.
0: Też mogę wierzyć w nią, ale nie muszę w nią
1: ale
0: wierzyć.
1: Ale masz pewne, na przykład to, że nie, sobie rozmawiamy tutaj obyczajnie i ty jesteś w innej części świata i ja, i mamy komputery, a ja mogę na przykład do ciebie przylecieć i możemy pójść sobie na piwo, a piwo można zrobić i dowiedzieć się, co jest w piwie, to jest wszystko dzięki nauce. Nie zgodzisz się ze mną?
0: Nie.
1: Aha. A dzięki czemu?
0: Dlaczego nauka? Co ma piwo do nauki? Co ma nauka do piwa?
1: No to, że to jak wyglądają dzisiaj na przykład technologie tworzenia piwa, to wszystko jest dzięki naukowcom i technologom, którzy to spasowali razem. A to, że mogę do ciebie przylecieć, to jest dzięki temu, że rozwija się technologia i nauka lotnictwa.
0: Piwo wynaleźli naukowcy, a nie piwowarzy?
1: A piwowar też...
0: Ci, którzy brali chmiel, zbierali na wsiach...
1: Ale wiesz, dzisiejsze piwo to jest coś zupełnie innego niż piwo, które
0: ale
1: robiono kilka tysięcy lat temu.
0: Ale najpierw dostali tą wiedzę, jeszcze musieli dostać tą wiedzę skądś, czyli mieli wiedzę, dostęp do prawedy, do ksiąg alchemicznych, do ksiąg mikstur różnych i wiesz, piwo... Mieli dostęp do tej wiedzy takiej pierwotnej, a naukowcy, że zrobili teraz przemysłowe piwo, to, czyli coś zupełnie innego niż powinno być, no to wiesz, jak woliście, wy w ogóle pijecie szczochy i bycze, wiecie, gruczoły, nie?
1: Ja sobie
0: ja
1: wypraszam.
0: Wam współczuję ci, wam wszystkim, którzy pijecie te piwsko, no, masakra, nie dość, że aluminium, nie dość, że... Te bycze gruczoły, żółcień, wiecie, taka tam żółcień, tak samo to jest w tych energetycznych napojach.
1: Energetyków nie pijemy, nie, to jest fatalna rzecz. Tu się zgodzę w 100%. Nie pijcie tego gówna.
0: No.
1: Tu się zgodzę z
0: tym. Także robicie sami sobie wszyscy krzywdę.
1: Zgadzam się, nie pijcie energetyków.
0: Widzicie komuś, kto nie pije, że ma inny umysł zupełnie. Ja wody z kranu nie piję wiele dziesiątek lat i wiecie... Woda z kranu też niszczy mózg.
1: Niszczy mózg, woda z kranu. Filip, słuchaj, no woda z kranu niszczy mózg. Ja cię najmocniej przepraszam, ale czas chyba wywietrzyć antenę, bo ja muszę lecieć z tematami, a tutaj już nie chcę odchodzić.
0: Tam jest fluor.
1: Tam jest fluor. Już to prawda, od wielu lat nie ma fluoru w wodzie, ale może u ciebie jest. No nie wiem, nie byłem, nie wiem, gdzie mieszkasz. Filip, dzięki ci wielkie za telefon. Było mi bardzo miło. Trochę się tutaj pokłóciliśmy, tak obyczajnie trochę, nie? Już się umówiliśmy, że GPS z siebie...
0: Wszystkich zachęcam, wejdźcie sobie na kanał YouTube Ewa Ranon. Tam poznacie wszystkie argumenty, wszystko za i wszystko przeciw. I wtedy sami rozsądzicie, czy jesteście faktycznie nie australopitekami, tylko homo sapiens sapiens.
1: Homo sapiens sapiens. Polecam wszystkim.
0: Dobrej mocy.
1: Słuchajcie, trzymajcie się. Ja też polecam. Cześć, Filip. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Filip, słuchajcie, a skąd się bierze sygnał GPS-u? Sygnał GPS-u bierze się z satelit, które wiszą na balonach, stąd bierze się GPS, który możecie wiedzieć, gdzie jesteście nad pustynią Australii, tam gdzie nie ma sygnału GSM, pamiętajcie, satelity na balonach. Najlepsze jest to, że każdy, ale to każdy, z kim rozmawiam, z tak zwanego środowiska alternatywnego, daje mi inne wyjaśnienie, dlaczego samolot lata, dlaczego bierze się sygnał GPS, czym są satelity, skąd się bierze to, że u mnie jest lato, a u was jest zima, skąd się bierze to, że u mnie jest wczesny poranek i 8:25 w niedzielę, a u was w tym czasie już minęła północ, jest 25 minut po północy. No dobrze, to co? Jedziemy dalej chyba, nie? Z tym wszystkim. Co my tu mamy? Ach, właśnie, mamy tu jeszcze jakiś drobny wycinek na temat lotnictwa. Słuchajcie, no liczyłem na to, że zadzwoni może ktoś od Szabla albo coś takiego, ale na razie nikt nie dzwoni. Wciąż nikt nie dzwoni, wciąż nikogo nie ma, więc co zrobić? Słuchajcie, jedziemy dalej z tematami o lotnictwie. Co my tu mamy? A, wygrzebuję z mojego kufra lotnictwo płasko. Lotnictwo płaską nadzieję, że dobrze usłyszycie. Prawie 2 minuty nagrania. Muszę wszystko tu ustawić. Mój komputer szuka, wyszukuje. I posłuchajcie, moi drodzy, tego.
2: Ten Anglik, który podobno też jakby był ten systemowy, ale on właśnie wymierzył, biorąc pod uwagę te tak zwane te zakrzywienia, jest ten kanał chyba w Anglii, który ma tam ileś 230 kilometrów, gdzie on na tej bazie właśnie te różnego rodzaju patyki powbijał i okazało się, że tam nie ma żadnej różnicy. Mało tego, samo chociażby to, że na przykład ten najdłuższy most, który jest zbudowany został chyba między Azją, tak? Tam, gdzie to? Chińczycy wbudowali.
1: Bo
2: tam nie ma żadnego tam nie ma żadnej krzywizny. Tam wszystko jest prosto zrobione.
3: No, inżynierowie nie brali pod uwagę żadnej.
2: Ale mało tego, przecież piloci, którzy latają, mówią jedną rzecz. Jest płasko.
1: Nie.
2: Jest po prostu płasko. Jak się leci, nie ma. Jesteś na wysokości 5000, 10000 metrów nad ziemią, jest płasko. Nie ma żadnego zakrzywienia.
4: Ale tak. Mam pytanie. No, jeżeli jest płasko i on leci tym samolotem, on wali całą długością, normalnie prosta linia, no nie?
2: No tak.
4: No to do którego punktu on doleci?
2: Słuchaj, ja ci...
3: Poczekaj, ja ci to wytłumaczę. Daj mi to lek sekundę, ja ci to wytłumaczę. Teraz te niektóre samoloty latają bardzo szybko, no nie? I teraz jak on by leciał cały czas w linii prostej i nie pomagałby sterem, to znaczy, żeby podążać za kulistością Ziemi, musiałby mieć ster cały czas minimalnie w dół. A jeżeli by tego nie robił i leciał cały czas prosto, to co jakiś czas musiałby korygować do dołu, bo Ziemia by mu spierdalała. Naturalnie... Czekaj, Tolek, naturalnie w linii prostej lecąc, po prostu by się oddalał od ziemi, dlatego że krzywizna by po prostu jakby, wiesz, uciekała, no nie? I więc musiałby korygować w dół, żeby podążać za krzywizną ziemi, a czegoś takiego w ogóle nie ma.
1: Czegoś takiego w ogóle nie ma, to prawda. I nie musi tak być. To jest błąd, który ja słyszałem już naprawdę tyle razy, tak często o tym słyszałem, że bardzo powszechny błąd. Gdyby Ziemia była okrągła, to piloci samolotów musieliby korygować lot. Nie musieliby. Dlatego, że no właśnie tutaj pierwsza zasada dynamiki Newtona nam pomaga. To samolot cały czas koryguje wciąż i cały czas sam z siebie to, że jest krzywizna Ziemi. Żeby samolot leciał na wprost, ze stałą prędkością, na jednej stałej wysokości, wszystkie siły działające na końcu... O, dzwoni Gabriel, słuchajcie, no coś niesamowitego. Halo, halo, cześć Gabriel.
5: Siema, Gabriel z tej strony.
1: Cześć, Gabriel,
5: z kim jestem?
1: Z Jackiem. Z Jackiem z Australii, cześć.
5: Tak, witam wszystkich słuchaczy. No słuchaj, a propos meritum Australii odnośnie.
1: No.
5: Słuchaj, to powiedz, gdzie ty byłeś, i gdzie najdalej się zapuściłeś w głąb kontynentu? Ile tam lat mieszkasz?
1: Mieszkam już tak na stałe, bo ja tu byłem pierwszy raz, pomieszkiwałem jeszcze w 2014 roku. Mieszkam od 17 roku na stałe, czyli już 6 lat mija, Boże, jak ten czas leci. Natomiast byłem praktycznie wszędzie. Najgłębiej w głąb kontynentu byłem niedaleko Alice Springs, w okolicach Uluru, w okolicach Katatiuta, to jest sam środek Australii, południowa część terytorium północnego. Tak naprawdę to byłem już prawie wszędzie, bo przejechałem Australię wzdłuż i wszerz. No, tak by to wyglądało.
5: Znaczy, to mówisz, w dłuższym czasie Australii można przejechać, wszędzie drogi są, nie ma żadnego płotu przez, kurwa, nie. Środek Australii.
1: Jest płot, który jest tak, jak mijasz, jedziesz na przykład z Perth do Canberry, bo jechałem tak w marcu, na początku marca tego roku, to w pewnym momencie jedziesz i widzisz napis płot na króliki mija tutaj, mijasz w tym miejscu i przejeżdżasz normalnie obok, bo jest brama, gdzie przejeżdżasz i tyle. Nie ma płotu ani w jedną, ani w drugą stronę. Przejeżdżasz przez ten płot jak chcesz. To taki historyczny płot na króliki, on już jest dziurawy w wielu miejscach i już nie spełnia swojej roli w ogóle. No, można jak najbardziej.
5: I to nie ma tak, że nie wiem, przejeżdżasz ten płot, a dalej, nie wiem, jakieś patrole dziwne, jakieś
1: nie,
5: tak, czy...
1: Nie ma kompletnie nic takiego. Nie ma nic w ogóle.
5: Przejechać, nie ma z rzeczy, tak?
1: Nie.
5: Nie ma.
1: Gabriel, ja tam byłem. Tam nic nie ma. A jeżeli powiecie mi, gdzie jest miejsce, gdzie mogę pojechać i te patrole spotkać, to obiecuję, daję słowo, że znajdę weekend i się wybiorę. Tylko powiedzcie mi, kurna, gdzie?
5: To mówisz tak, w połowie, że Australii w centrum byłeś i tam, gdzie dojechałeś z samochodem, tak?
1: Tak.
5: Do środka Australii, ile tak. 1000 kilometrów było?
1: No na przykład ode mnie tak mniej więcej do okolic Uluru i Alice Springs jest około 2000 kilometrów. Tak na oko.
5: 2000. tak? I tam normalnie po drodze są, nie wiem, droga, autostrada jest, nie wiem, drogi wyasfaltowane, normalnie miejscowości są zamieszkałe, tak?
1: Są miejsca, gdzie są te miejscowości. Na przykład taka słynna autostrada, która biegnie, to jest Stewart Highway, z tego co pamiętam, z Adelaide do Darwin. Ona idzie tak z góry na dół i ona jest wyasfaltowana. To było takie miejsce, którego jeszcze niedawno, chociaż to była pojedyncza droga, nie autostrada, można było jeździć bez żadnych ograniczeń. Po czym zjeżdżasz z tej drogi i są nie tylko wyasfaltowane, są szutry, są zupełnie takie, wiesz, drogi terenowe tylko, po których można jeździć, więc oczywiście w środku Australii nie ma dużo dróg asfaltowanych, ale są też takie szutry i tak dalej i dojedziesz gdzie chcesz. Nie ma żadnych obostrzeń. Halo, halo. Halo Polska. Halo Błażej. Halo, Boże, Błażej. Halo, Gabriel.
5: Nie ma obostrzeń. Nie ma obostrzeń, mówię, ale Parki Narodowe w Australii.
1: No.
5: Był Parki Narodowy, ale że do każdego, nie może parku dojechać samochodem,
1: można.
5: Tylko możesz samolotem dobrać się.
1: Ale możesz spokojnie dojechać samolotem. No przecież to zdjęcie, które wrzucałem, nie wiem, czy widziałeś godzinę temu, to też jest z Parku Narodowego. To jest z Parku Narodowego, który jest wokół Góry Kościuszki. Tam wjedzie droga, jest taka miejscowość Fredbo, do której można dojechać. W pewnym momencie jest brama, bo musisz zapłacić opłatę za to, że wjeżdżasz do Parku Narodowego. Tak to już bywa. Chyba $8 z tego, co pamiętam, ostatnio byłem na przykład w Parku Narodowym Kościuszko i dalej wjeżdżasz kawałek asfaltem. Ja tam byłem na motocyklu. A potem już idziesz na piechotę. Ja przeszedłem po bezdrożach i po buszu, no kilkanaście kilometrów poszedłem, bo to nawet więcej, kilkadziesiąt kilometrów, tylko że potem zacząłem wracać, no bo już doszedłem aż na Górę Kościuszki. To cały dzień mi zleciał na tym. Wyjechałem, pamiętam, z Canberry chyba o 5 rano i byłem z powrotem, już było po zachodzie słońca. To było w grudniu 2019 roku, tuż przed COVID-em. Więc bez problemu możesz tam iść, zwiedzać. Nawet mogę wrzucić jeszcze jakieś zdjęcie stamtąd. Co my tu mamy? Zaraz rzucę na... Już się nauczyłem na naszego OBS-a. Takie ładne zdjęcie. O, tu na przykład idę. Tak, żeby było bardzo dziko pokazane. To jest piękne zdjęcie. Jak doszedłem do takiego wodospadu, który tam jest, 13600. Czekajcie, wrzucę tu ładnie. Hop, siup. O. I zrobimy transform. Fit to screen. To jest wodospad, który w pewnym momencie w buszu znalazłem, idąc w kierunku właśnie Góry Kościuszki za Fredbo w Parku Narodowym Australii. To pełny busz, gdzie tam już musisz zostawić motocykl i dalej idziesz na piechotę. Tak to wygląda.
5: No to słuchaj, to nic nie jest takich rzeczy, że przekazy są, że ludzie mieszkają w Australii tam, nie wiem, czy to jest z Europy, jeszcze środkowo-wschodniej, mieszkali tam kilkanaście lat, ale właśnie głównie w tych miastach na wybrzeżu.
1: Ale co, ja nie mieszkam w mieście na wybrzeżu. Ja mieszkam w centrum, mieszkam w buszu. Nawet mam napisane na mojej tablicy rejestracyjnej. Canberra ma swoje tablice rejestracyjne, bo to jest oddzielny stan, oddzielne terytorium. Jest napisane The Bush Capital. Więc ja mieszkam daleko od wybrzeża. No, ode mnie w prostej linii do wybrzeża to jest 150 km, a do Sydney jest 300. Więc nie tylko na wybrzeżu można mieszkać. Można również wjechać w busz.
5: 150 kilometrów od wybrzeża to nie jest daleko, z kontynentu.
1: No nie, oczywiście, że nie, ale ja byłem też dalej, ja tylko ci mówię, gdzie Canberra jest.
5: No słuchaj, ja takie znam przypadki, że ludzie, mówię, mieszkali w Australii tam dużo lat, kilkanaście, chcieli się pojechać z Parku Narodowego i po drodze, niby że droga jest na mapie, normalnie droga prowadzi tam. Jadę normalnie autostradą czy droga szybkiego ruchu. Nagle droga, asfalt się kończy. Chociaż na mapie powinno być, że dalej był asfalt być. Rozpoczyna się szutrowa droga. Ja dalej też szutrem. Nagle jakieś bramy dojeżdżają. Do bramy sami tam przejechali. Na środku drogi brama. Później następna brama, jakieś tutaj straż jakaś dziwna. Pytają, czy przepustki mają. Mówią, że mają przepustki, może kara za brak przepustki, ileś tam dolarów wynosi. Oleli ten patrol, pojechali dalej. Ale się zaczęły jakieś dziwne, jakieś kurde patrole jakieś konne.
1: Gabriel, ja o tym słyszałem, na twoim streamie o tym słyszałem. Ale takiego czegoś nie ma. Słuchaj, ja się, tak jak mówię, ja się podejmuję. Masz moje słowo, powiedzcie mi tylko, gdzie to jest, ja tam pojadę z kamerą. powiedz mi, gdzie to jest, bo ja naprawdę po prostu bardzo lubię podróżować po Australii. Byłem w wszystkich stanach Australii, już byłem. Byłem i w centrum, i na wybrzeżach, i blisko wybrzeża, ale też trochę w kierunku centrum. Przejechałem ją z góry do dołu i z zachodu na wschód. I kurde, gdzie to jest? Ja się po prostu tam wybiorę. Nawet mogę pojechać cały czas drogą. Nie ma sprawy. Wezmę parę dni, gdzie nie będę musiał nic robić, weekend i tak dalej i pojadę. Ale powiedzcie mi, gdzie to jest? Podejmuję się tego.
5: Dobra, słuchaj. Na przykład, ciekawe jest miasto Australii Wightenum, dawne miasto w Australii, 1420 km od Perth, zostało zamknięte ze względu na zalegające tam złoża azbestu pozostałe po jego wydobyciu. I też wiele miast w Australii zamkniętych.
1: Jak to się pisze? To White Room?
5: Tak.
1: White Room.
5: White Room. Wightenum.
1: A, Wightenum. Okej, okay, Wightenum. No szukam. Wightenum. Rzeczywiście, w zachodniej Australii właśnie widzę, tak. To jest w Pilbarze. No tam, gdzie wszystkie kopalnie są. Okej.
5: Okay. O właśnie. No. Też kopalnie w Australii są takie, że w ogóle automatyczne.
1: No, więc... powiedzmy. One, ja pracowałem dla Rio Tinto, dla dużego tej firmy w Australii. No, to jest różnie z tą automatyką, ale mów.
5: No, słyszałem, że one są pociągi bez maszynistów.
1: Tak. Pociągi są jak najbardziej. Tak, zgadza się. Pociągi są autonomiczne w Australii w tych kopalniach. Wszystko się zgadza. To jest super rzecz. Mhm.
5: No, pytanie jest tutaj ogromne, te kopalnie są autonomiczne pociągi, koparki.
1: Tak.
5: Jest wersja, że albo ten teren mógł być skażony po jakichś tych kataklizmach, tych wojnach atomowych sprzed kilkuset lat, albo może tam właśnie są pozostałości jakichś miast starożytnych, zniszczonych.
1: Żeby Gabriel, te pociągi autonomiczne pojawiły się dosłownie kilka lat temu i to jest tak, że tam są dwie sieci, takie dwie duże sieci, to jest największa na świecie sieć prywatnych kolei. One rzeczywiście mają grubo ponad 1000 km długości i kilka lat temu pojawiły się, firma Rio Tinto była pierwsza, która wprowadziła te pociągi zupełnie autonomiczne. Jest jeszcze druga firma, BHP, która na przykład jeszcze, z tego co ja pamiętam, kilka lat temu nie miała autonomii tych pociągów, więc tam byli normalnie ludzie, maszyniści w tych pociągach. Nawet był taki wypadek słynny w 2018 roku. A na kopalniach, owszem, są autonomiczne maszyny. Gdy ja byłem, to tam były autonomiczne, te takie duże ciężarówki, które wożą urobek. One rzeczywiście były autonomiczne. Dzisiaj się pewnie trochę poprawiło, ale tam wciąż są ludzie. Obok autonomicznych maszyn pracują cały czas ludzie. Więc to nie może być tak, że tam jest jakiś skażony teren, no bo ludzie też są obok tych maszyn.
5: No właśnie, są tam ogromne zarobki są, też płacą.
1: No nieźle płacą, to prawda.
5: Górników, ale właśnie nie ma chętnych też i właśnie przechodzą w automaty, autonomiczne kopalnie, pociągi. To dziwna strefa właśnie. No są teorie, mówię, że jakiś skażony może być teren, coś tam ludzie nie chcą puszczać, może też.
1: Ale Gabriel, tam ludzie nie chcą pracować, bo to jest fatalne warunki. Tam jest koszmarnie gorąco, po 40 i więcej stopni. Tylko czerwona ziemia i tam to tak zwane są robotnicy FIFO, czyli first in, first out. Co się bierze ta nazwa, że tam lecisz na 2 tygodnie albo na 3 tygodnie na tą kopalnię, siedzisz, pracujesz, zarabiasz dobrze, zarabiasz kilkaset dolarów albo $1000 albo więcej na dzień, brutto. To prawda, super zarobki są. Ale potem wiesz, siedzisz tam, to jest tak jak praca na statku albo praca na platformie wiertniczej, więc nie ma w tym dziwnego, że firmy wolą zainwestować w autonomiczne rzeczy niż w ludzi. Szczególnie, że tam zawsze jest taki problem, że zawsze jakiś wypadek się zdarzy, przynajmniej raz w roku, ktoś zginie i tak dalej, albo raz na kilka lat, więc lepiej, że tam pracowały automaty. Ale to nie jest miła praca, pomimo tego, że zarobki są bardzo dobre, to nie jest fajna praca.
5: No myślę, że słuchaj, to nie można tam tych pociągów klimatyzacji zrobić, maszynach.
1: Można, pewnie, że tak, one są w ogóle bardzo wygodne, ale wciąż to jest sytuacja, w której lecisz przez pustynię w pociągu przez wiele godzin i tyle, nie?
5: No, są wersje właśnie to tłumaczące teorię, że tam maszyny jakiś skażony teren być nie wiadomo czym. Jeszcze słuchaj, może dobra, mówisz, te wszystkie teorie odnośnie Australii są fejkowe, normalnie jest jak jest, tak. Ja zbadam właśnie, znajdę relacje świadków, którzy właśnie których miejscach przekraczali ten płot właśnie.
1: No dokładnie, powiedzcie, gdzie to jest. No, to czytam sobie o tym miasteczku, o którym mówiłeś, Whitenum, rzeczywiście, i to jest jak zupełnie 1420 km na północ od Perth. I to jest rzeczywiście teren, jakieś miasteczko, które jest skażone, 50 tysięcy hektarów, najbardziej skażone miejsce na południowej hemisferze, czyli to jest zamknięte. W ogóle o tym nie wiedziałem. I co tam jest? Jest skażone azbestem. No dobra, ale to jest jedno miasteczko gdzieś na środku pustyni. Skażone jest niebieskim azbestem. Rzeczywiście tam nie wolno wjeżdżać. To w porównaniu z całą Australią to jest wiesz, to jest coś... To jest jedno małe miasteczko, nie? No, tak to wygląda.
5: No, ale to mówię, jedno miasteczko małe, a tu masz taką kopalnię autonomiczne pociągi. Też włączanie właśnie wjazd ludzi. I też ludzie, podobno pracownicy, robotnicy w tych kopalniach, już zgodę podpisują, że nie będą wyjawiać tego, co zobaczyli tam.
1: Nie no, ale jak się pracuje dla firm takich dużych kopalni, to trzeba podpisać, że się technologii, nie będziesz opisywało technologii, na którą się pracowało. Ja też to podpisywałem, ale nie ma w tym nic dziwnego, jak zaczynasz pracować dla jakiejś dużej technologicznej firmy, nawet zdalnie, to też ja takie coś podpisuję. Jak pracuję z Amerykanami, bo często mi się zdarza pracować dla Amerykanów, to też musisz podpisać taki papier, że nie będziesz zgradzał tajemnic technologicznych. Dzwonił Artur Reptylek. Artur, zadzwoń jeszcze raz, nie zdążyłem cię odebrać. Więc dzwoń śmiało, przepraszam, nie zdążyłem. Więc jeżeli pracujesz dla firmy technologicznej, zawsze takie coś podpisujesz. No to nie ma w tym nic dziwnego. Nie no, słuchaj, ja bym chciał, żeby te teorie o Austrii były prawdziwe, żeby był gdzieś płot, w którym są, wiesz, jakieś... Halo, halo? Gabriel, czy jesteś z nami? No, widzę, że jesteś w połączeniu, ale cię nie słyszę.
5: No,
1: halo, ja cię słyszę, no teraz okej.
5: No, znaczy, dobra, ja tu jeszcze sprawdzę, jeszcze się może...
1: Słuchaj, jeżeli tylko jest jakieś miejsce, to ja się naprawdę tam wybiorę, gdzie jest jakiś park narodowy, gdzie są te patrole i tak dalej. Ja tam pojadę i zobaczę to, gdzie to jest.
5: Dobra, no ja mam tylko podeszle w wolnej chwili. Jasne. To ja propos samolotu.
1: No,
5: jedziemy. Zauważ, że są wersje właśnie, że no, logikę wziąć, na przykład załóżmy ten Airbus największy.
1: 380.
5: Tak. On pisze oficjalnie, że on zabiera 300 ton paliwa. No. Tankuje. No i swoje pytanie, gdzie te paliwo zmieści się ma?
1: No, jest kilka, jest kilka miejsc.
5: Wejścia, system samochodowy, kiedy jeżdżą do samochodu, to jest z paliwem. Gdzie te samochody, kurwa, się szybko zmieści? To
1: Airbusa 380 ma zbiorniki paliwa i w skrzydłach, i w kadłubie. I one się ciągną praktycznie od całego, od środka kadłuba aż po samogon. No nie ma w tym żadnej tajemnicy. W ogóle nie wiem, czy kiedyś leciałeś A380. Mi się ja naprawdę wiele razy leciałem tym samolotem. Jest bardzo przyjemnie, z nim leci. I on zabiera, no, z tego co mają, prawie 300 ton paliwa. Połowa jego masy startowej to jest paliwo. To się wszystko mieści, no to nie ma z tym problemu. Skrzydło jest kolosalne tego samolotu, absolutnie wielkie. Jedno i drugie skrzydło, ale to zawiera tam około 100 ton paliwa, 150 ton chyba zawierają skrzydła oba, a reszta jest w kadłubie.
5: To mówisz na jednostce...
1: No czekaj, zaraz zobaczmy, bo ja nie mam przed sobą, nie znam danych A380 na pamięć. Ale jak będziesz.
5: Sam samolot waży 300 ton suchy.
1: Suchy waży 300 ton, tak.
5: No to sobie to mówisz, na jedno skrzydło wchodzi gdzieś tam.
1: Kilkadziesiąt ton paliwa na jedno skrzydło.
5: 10 cyster samochodowych tirów podjedzie i zatankuje w jedno skrzydło, tak?
1: Tak, przecież Artur dzwoni. Ale nie wiem, dlaczego nie mogę cię odebrać, Artur. Kurde, no. Ach. Nie wiem, czy zadzwoniłeś jako konferencja, Boże, ale nie mogę odebrać Artura. No, przykro mi. Nie wiem, klikam, odbierz i nic z tego nie wychodzi. Ach, nie wiem czemu, słuchajcie. To jeszcze muszę się tego Skype'a ogarnąć. Najwyżej jak się Gabriel rozłączy, to zadzwoni Artur, bo próbuję cię odebrać, ale nie mogę. Ale zobaczmy, masz coś on plane. Ile mamy w skrzydle? Fuel tank. Zaraz ci powiem dokładnie, ile tam tego jest. No dokładnie widzę, że według danych 315 tysięcy litrów to jest całość paliwa, nie? Paliwo jest trochę lżejsze od wody, więc to nie będzie tyle tego. No więc skrzydła mają łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skrzydeł, sześć zbiornik, oddzielnych zbiorników paliwa w każdym skrzydle. Łącznie sześć, aż po koniec. Więc w tym momencie masz w każdym fit tanku Czy w skrzydle masz tak, 2 razy 28 tysięcy ton, potem masz 2 razy 26 tysięcy ton, w outer tankach masz 10 tysięcy ton, no jest ponad, w skrzydłach masz ponad 100 tysięcy litrów paliwa. No, zgadza się. W skrzydłach, w samych skrzydłach. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Gabriel. Artur, przepraszam cię, nie dzwoń teraz, bo nie mogę cię odebrać, dopóki rozmawiam z Gabrielem. Nie wiem, co się dzieje. Gabriel, ty mnie słyszysz?

0: Halo,
1: słuchaj, no o to mówisz, oficjalna wersja, że tyle paliwa wchodzi,
0: halo.
1: zmieści się, tak? Tyle 10 system do jednego skrzydła, tak?
0: No, do jednego skrzydła masz. No nie no, każda jedna cysterna samochodowa to jest 30 tysięcy litrów. No to jak? No to nie, no to gdzieś trzy cysterny do jednego skrzydła.
1: Jak 30 tysięcy litrów ma
0: No w jednej
1: cysterna?
0: cysternie samochodowej, takiej pełnej, masz około 30 tysięcy. No ile masz? Ile ma za jedna cysterna?
1: 20 tysięcy litrów.
0: W jednej takiej cysternie, która jest w ciągniku siodłowym, ile masz tysięcy litrów paliwa? No, do, no
1: 20.
0: dobrze, masz 20, no to wchodzi 5 cystern mniej więcej na jedno skrzydło, no. Dokładnie.
1: No
0: Na jedno
1: czekaj,
0: skrzydło chodzi
1: czekaj.
0: 5 cystern.
1: 20 tysięcy masz, tam jest
0: A 100 tysięcy chodzi w jedno
1: tyle.
0: skrzydło, no to masz około 5 cystern na jedno skrzydło, tak mniej więcej.
1: 100 tysięcy, tak, w jedną, w drugiej też 5 cystern.
0: No.
1: Tak, a jeszcze 5?
0: Jeszcze 5
1: To
0: wchodzi.
1: 15 powinno być.
0: Jeszcze masz w kadłubie i w tylnym, jeszcze nawet masz w
1: Aha.
0: stateczniku poziomym są
1: Aha.
0: zbiorniki paliwa. Tak zwany trim
1: To
0: tank.
1: mówisz, to objętościowo to nie będzie problemu, zmieści się to paliwo.
0: Pewnie, że
1: Nie
0: tak.
1: widzisz problemów
0: Nie, nie
1: takiego.
0: widzę problemu z tym.
1: Objętościowo
0: Nie
1: nie
0: widzę z tym
1: widzisz, tak?
0: problemu. No, gdzie tu widzisz problem przecież? Słuchaj, skrzydła tego samolotu są absolutnie kolosalne. To jest coś wielkiego, to jest kilkadziesiąt
1: Tak,
0: metrów.
1: to słuchaj, dobra. Jak leci samolot,
0: No.
1: to tam jakby tyle paliwa było
0: No.
1: i nie przelewałoby się, nie?
0: Nie, ono się
1: Zmniejszyło by
0: przelewa.
1: się
0: Słuchaj, bo to te paliwo,
1: przelewać,
0: to nie jest
1: tak?
0: jeden zbiornik. One są podzielone na zbiorniki. Teraz właśnie widzę na schemat skrzydła każdego A380, to każde skrzydło ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zbiorników oddzielnych. I komputer steruje tym, żeby one właśnie były trymowane, to znaczy, żeby wyrównywać to paliwo. Czyli w każdym skrzydle ma siedem zbiorników oddzielnych, tego co widzę.
1: To słuchaj, tak. Dobra. No to ile trwa tankowanie
0: O
1: samolotu
0: Jezu,
1: takiego, że
0: długo. Bardzo
1: pokaż
0: długo.
1: 15
0: Ale mówisz o
1: system
0: A380?
1: tak samochodowy. No, ile trwa?
0: Nie wiem, ale musiałbym to sprawdzić, ile trwa. Ale A380, no tankuje się ładnych kilkadziesiąt minut.
1: No to 10 minut.
0: No,
1: To trzeba
0: kilkadziesiąt minut.
1: niestety obliczyć. Tutaj ciśnienie,
0: No.
1: które musiało być na tym wężu, żeby z takim siłą to tankować, żeby rozsadziło skrzydło
0: Ale
1: samolotu.
0: dlaczego miałby je rozsadzić? Przecież ono jest
1: 15?
0: zwentylowane.
1: 15
0: Gabriel, ono jest
1: system
0: zwentylowane,
1: paliwa.
0: to skrzydło. Przecież jeżeli masz kilkadziesiąt
1: Sterowane
0: tysięcy...
1: jest, tak?
0: Zobacz, czekaj. Tam jest 100 tysięcy litrów na skrzydło. Załóżmy, że tankujesz to 30 minut, tak? 30 minut. Znaczy, że w każdą minutę musisz rzucić 3000 litrów. Prawda? Dobrze mówię? Tak, 3000 litrów. No to jest 3000 litrów na minutę. 3000 litrów na minutę to jest przeciętny flow. Cały czas wentylujesz te zbiorniki. Po prostu one są, cały czas wiesz, rzucasz powietrze, a rzucasz paliwa, a powietrze uchodzi z drugiej strony. Więc gdzie tu jest problem? Zresztą one są podatkowo wypełnione specjalnym gazem, żeby to potem wszystko nie wybuchało, bo tam nie ma zwykłego powietrza w zbiornikach takiego samolotu. No 3000 litrów na minutę, to co to za ciśnienie jest?
1: 300 tysięcy
0: 3000 litrów na minutę.
1: na minutę, tak? Bo to jest 100 minut, nie? To
0: Jeszcze raz
1: jest 2
0: takiego?
1: godziny, tak?
0: No, było kilkadziesiąt
1: No
0: minut.
1: masz
0: No,
1: 300
0: załóżmy, że 30
1: tysięcy,
0: minut
1: nie?
0: tankowania. No, załóżmy, 30 minut.
1: 30 minut, tak?
0: No, czekaj,
1: No
0: zobacz,
1: to co, ja tak.
0: szukajmy, jakie są dane. Fueling A380, time. O nie, przepraszam, więcej. A380 to jest ponad godzina refuelingu. Czyli ponad godzinę się tankuje. Od godziny do 2 godzin. No, to liczmy 90 minut. No, to masz 1000 litrów na minutę wchodzenie w jedno skrzydło. No, to co to, kurna, jest 1000 litrów
1: Tak?
0: na minutę?
1: Następny tydzień co będzie?
0: Hmm?
1: 12 tysiące.
0: No to w
1: Nie
0: tym
1: już.
0: momencie masz 30, no, no to co to jest za ciśnienie? No to przecież to jest...
1: No. Ile za sekundę litrów?
0: No to jeżeli masz, w każde skrzydło wchodzi ci 100 tysięcy litrów, 90 minut, no to masz 1000 litrów mniej więcej na minutę, no to jeżeli minuta ma 60 sekund, prawda?
1: 10 na sekundę litrów, tak?
0: Jeszcze raz, ile?
1: Litrów na sekundę
0: No to jeżeli
1: tankowała
0: masz 1000
1: paliwa.
0: litrów na minutę mniej więcej, Gabriel, 1000 litrów na minutę, a minuta ma 60 sekund, no to ci tak mniej więcej
1: No.
0: chodzi 15 litrów na sekundę. No to co to jest? 15 litrów na sekundę. Co to jest?
1: No to słuchaj, no to nas to jest dużo.
0: No to przecież jak tankujesz samochód, to na
1: No.
0: sekundę, no na sekundę ile wrzucasz? Litr do zbiornika? No ile tankujesz? Minutę tankujesz? No to co to jest? Jeżeli do samochodu wrzucisz litr na sekundę benzyny czy ropy, no co to jest dla takiego wielkiego samolotu 15 litrów na sekundę? Gdzie tu problem jest? A
1: 50 litrów na
0: widziałeś, jak ten
1: sekundę.
0: wąż jest
1: 50 litrów na
0: szeroki?
1: sekundę.
0: Jeszcze raz, co?
1: 50 litrów na sekundę.
0: Ile?
1: 50 litrów.
0: Dlaczego
1: 50
0: 50?
1: litrów na sekundę.
0: Nie, nie, to jest około
1: Co?
0: 1000 litrów. Poczekaj, spokojnie, wprowadźmy trochę logiki. 1000 litrów na minutę mniej więcej, tak? Jeżeli masz 1000 litrów na minutę, a podzielisz to
1: Nie,
0: przez.
1: 3000 litrów na
0: Nie,
1: minutę.
0: nie 3000, bo to

0: trwa, tak jak mówiłem ci, tankowanie sprawdziłem, trwa około godziny do dwóch. Teraz każde skrzydło...
1: No jest trzy.
0: Ale każde skrzydło tankujesz oddzielnie. Skrzydła są tankowane oddzielnie, dlatego że one są tankowane grawitacyjnie. Podłączasz końcówkę węża pod koniec skrzydła, do każdego ze skrzydeł, więc każde skrzydło jest tankowane oddzielnie. Więc w jednym skrzydle jest około 100 tysięcy litrów i tam wbijasz ten wąż, tak? I leci 100 tysięcy litrów w ciągu 90 minut, przeciętnie 90 minut, bo to jest półtorej godziny. Skoro jest 90 minut, prawda, no to można przyjąć, że to jest około 1000 litrów, mniej więcej na minutę, co ci daje około 15-16 litrów na sekundę. No to co to jest?
1: Dużo jest, to jest. Dużo to jest.
0: Nie, przychodzi też audycja o tankowaniu. Tak, to jest audycja o tankowaniu.
1: Ale tyle nie wchodzi, że fizycznie 500 to w skrzydło w miejscu.
0: No, mi się wydaje, jak się zmieści i się wydaje, myśli. RK się pyta, czy 100 ton w samolocie. Paliwa jest nawet więcej, mniej więcej. W A380 to jest grubo ponad 200 ton paliwa.
1: Dobra, słuchaj, tak, dobra. To mówisz tak, wszystko wygląda normalnie, nie ma jakichś kontynentów ukrytych, świat normalnie wygląda.
0: Ja nie widziałem Błażej. Gabriel, ja nie widziałem ukrytych kontynentów, a znam ludzi, którzy opłynęli Australię dookoła. Skoro da się opłynąć, no to nie możesz mieć przejścia na Antarktydę z Australii.
1: A sam płynąłeś? Powiedz, że płynął.
0: Jeszcze raz powiedz. Czy co?
1: Czy sam opłynąłeś Australię?
0: Skoro, wiesz co, strasznie coś się oddalasz od mikrofonu. Pytasz się mnie, czy ja sam opłynąłem Australię dookoła? Nie, nie opłynąłem Australii, natomiast objechałem Australię, natomiast nie opłynąłem. Zobacz, Grzesiek Bukowski mówi, że samochody wyścigowe podczas pit stopu są tankowane szybciej, 100 litrów w kilka sekund na przykład. Proszę bardzo. Także widzisz, skoro w F1 możesz zatankować w taką prędkością, to tym bardziej taki wielki samolot.
1: No, tylko mówię, obiem to wczoraj nie zmieści.
0: Ale dlaczego się nie zmieści? No przecież to można, nie, przecież to można wziąć, słuchaj, można wziąć model takiego A380, model skrzydła, który jest rozrysowany gdzieś w internecie i policzyć dokładnie, ile tego tam jest. Po prostu wziąć i policzyć, jakie są wymiary tych zbiorników. Słuchaj, wiesz co, dobra, może do tego się przygotuję.
1: Ja mam tam takie filmy z samolotami, obliczali i to się nie trzyma kupy.
0: No to słuchaj, to ja też to obliczę, dobra. To ja też to obliczę, jak dokładnie, gdzie się to paliwo mieści.
1: Dobra, słuchaj. Ja się rozłączam, słuchaj. Mówię z tobą tutaj, ciebie tutaj nie przekonam, bo wszystkie wytłumaczenia masz tutaj, co do tutaj rzeczy alternatywnych, nie widzisz tego.
0: No nie widzę. Może ja mam coś, po prostu brakuje mi jakiegoś zmysłu, ale nie widzę. Jeszcze raz, co tak.
1: Czy w Australii nie ma, nie wiem, zasypanych miast starszych 200 lat, tam są budynki pod ulicą, czy jakichś budynków antycznych, bo wiesz.
0: Antycznych właśnie nie ma. Właśnie to jest problem, że najstarsze budynki, jakie są w Australii, to są te, które wybudowali Brytyjczycy, gdy przypłynęli do Sydney. To jest tak zwana część Sydney, która nazywa się The Rocks, gdzie właśnie pod koniec... O, Jan Toronto dzwoni, spróbuję go odebrać, może teraz się uda. O, i udało się chyba. Jan Toronto jest z nami, ale w Australii są takie miejsca, coś, kurde, nie wiem, co się udało, ale może udało. Jest taka dzielnica The Rocks, gdzie przybyli pierwsi Europejczycy, są najstarsze budynki. Niestety po aborygenach nie zostało żadnych budynków. Pewne konstrukcje znajdą się w Nowej Zelandii. Halo, halo, cześć, Jan, jest Toronto. Oj, coś strasznie trzeszcześ.
2: No witam, witam.
0: Cześć, Janie.
2: No ja tylko, wiecie, ja powiem z własnego doświadczenia. To są moje oczy widziały. No. Moje oczy, podkreślam. Ile podjeżdża cystern pod samolot, który przylatuje z Europy, znaczy z Nowego Jorku do Warszawy.
0: No jasne.
2: Czy ktoś widział ile cystern?
0: Ja widziałem, tak. Ja muszę ci powiedzieć, że mam jako pasażer mam kilkaset lotów ze sobą.
2: Konkretnie. Powiedz, ile cystern podjeżdżało pod prawie pusty samolot.
0: No to a dokąd on potem leciał? Ile chcieli go zatankować? Bo samolotów się nie tankuje pod korek.
2: Do Nowego Jorku.
0: Z Warszawy?
2: Z Warszawy do Nowego Jorku.
0: Ale jaki samolot to był?
2: Transamerica.
0: No dobrze.
2: Transamerica.
0: Mi chodzi o model. Czy to był na przykład 787?
2: No to 767.
0: No to pewnie trzy cysterny powinny wejść. Dwie, trzy cysterny paliwa mniej więcej. Trzy cysterny paliwa, no to już jest maks.
2: No to jest 75 tysięcy litrów.
0: No. Tak wychodzi.
2: No. I tyle widziałeś trzy cysterny, tak?
0: No. Jak najbardziej.
2: No, tyle widziałeś?
0: No oczywiście, że tak. No przecież widziałem wiele razy tankowanie samolotu. Podjeżdża jedna cysterna, wrzuca paliwo.
2: To ja ci mówię, na własne oczy widziałem, że podjechała jedna cysterna, tankując jeden samolot, który leciał do Nowego Jorku.
0: No dobrze, ale w jednej cysternie masz 30 tysięcy litrów, prawda? Ale skąd wiesz, ile w tym samolocie było już paliwa wcześniej? No skąd możesz o tym wiedzieć? No. Skąd on przyleciał? Jeszcze jest rezerwa i tak dalej.
2: Ja tylko cię informuję, nic więcej.
0: Ale ja nie mam z tym problemu. No dobrze, ale skąd wiesz, ile paliwa było wcześniej? No
2: super. Natomiast jeśli mówisz, że wchodzi 300 tysięcy litrów paliwa...
0: Do 380.
2: No to...
0: Ale do jakiego samolotu? Ja mówię, 380.
2: No dobrze, no to jak ten samolot się oderwie od ziemi, mając cztery silniki o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych?
0: Ale one nie mają... No, a co, dlaczego miałby się nie oderwać? Ja nie rozumiem.
2: Dlaczego? 12 tysięcy... No,
0: dlaczego miałby się nie oderwać? Przecież to można policzyć, że on się oderwie. Gdzie tu jest błąd?
2: To bardzo cię proszę. No to więc ja byłem świadkiem, że tylko była jedna cysterna. Czyli przelecenie 6 tysięcy kilometrów na jednej cysternie, no. Czyli około 25 tysięcy litrów, no to trzeba sobie policzyć.
0: No to policzmy, jakie ma na przykład 767 pełne fuel capacity. No to pełne fuel capacity 767...
2: Nie. No to z tego wynika, aha, że w Nowym Jorku będzie też jedna cysterna tankująca paliwo do Warszawy. No. Tego samego samolotu.
0: Jeżeli masz...
2: Z tego wynika.
0: No tak, mogłoby tak być, ale to zależy ile miałeś paliwa wcześniej. Właśnie widzę, że 767, niezależnie od modelu, ma taką samą pojemność, 63 tysiące litrów. Czyli żeby zapankować go pod korek, potrzeba byś tak naprawdę dwóch cystern, takich jakie są na lotnisku. Dwóch i pół mniej więcej, no. Prawda? Więc no, teraz, ale to, chodzi o to, że...
2: To skąd te 300 tysięcy litrów?
0: Ale mówimy o 767, czy mówimy o A380? Bo ty mówisz o 767 teraz.
2: No ja mówię o 767.
0: No to 767 ma 63 tysiące litrów tylko, a A380 ma 300.
2: To są no to dobrze, no to by podeszły trzy, no to co najmniej by podeszły trzy cysterny.
0: Nie, no poczekaj, no to sprawdźmy cysterny. Jaka jest, ale ja nie, samolotów się nie tankuje pod korek. Zależnie od tego, gdzie one lecą w porównaniu z zasięgiem samolotu, samoloty są bardzo nieekonomiczne, jak się tankuje pod korek.
2: Dobra, nie ma sprawy. Jest twoja teza, nie ma sprawy. To ja polecam, bo są pewne na przykład te filmiki na YouTubie, na jak wyglądają wraki samolotów, które wyszły już z eksploatacji. I warto sobie oglądnąć te złomy na tym skrapiardzie, czyli tym na złomowisku, jak wyglądają zbiorniki. Ja polecam tą informację.
0: Co jest złego w tych zbiornikach? Co tam nie pasuje, powiedz?
2: No, zbiorniki mają chyba na 15 tysięcy litrów. I ty obsługuje w zasadzie jeden silnik, który jest na samej dupie samolotu, który, bo nikt nie widział, jak odrzutowe silniki, cztery odrzutowe silniki wydalają spaliny.
0: Jak to nikt nie widział? Przecież bardzo wyraźnie. Ale ja nie. W samolotach pasażerskich bardzo wyraźnie widać spaliny, które uciekają.
2: Ja cię bardzo przepraszam.
0: Ja to widzę.
2: Podejdź do samolotu na odległość 20 albo 30 metrów na lotnisku.
0: No.
2: I zobaczymy, co poczujesz.
0: No,
2: czy smród spalin?
0: Oczywiście, że czuć smród spalin bardzo mocny. To jest taki zapach, jak kerozyna ma taki specyficzny zapach, jak taka palona świeczka, bo taki jest zapach tego kerozyny.
2: Nie.
0: Przecież to bardzo mocno czuć.
2: Latają na specjalnym paliwie dieslowskim,
0: nie,
2: czyli na ropie
0: diesel.
2: Naftowej.
0: Nie.
2: No
0: ja
2: to,
0: nie,
2: jest
0: specjalne, to nie jest diesel.
2: Specjalne paliwo.
0: To nie jest specjalne. Zeta 1 nie jest dieslem. Przepraszam, może ja coś powiem, bo ja trochę na temat wiem, bo sam jestem pilotem. Paliwo, które się wlewa do silników odrzutowych, to jest do cywilnych, to jest zwana Jetta 1. Jest to frakcja paliwa, która jest trochę lżejsza niż diesel, a zdecydowanie cięższa niż benzyna. Ona we frakcji jest tak mniej więcej pomiędzy dieslem a benzyną. Okay. I to jest tak zwana kerozyna po polsku, albo nafta lotnicza.
2: Nie ma sprawy.
0: I to on bardzo specyficznie śmierdzi.
2: A nie bierzesz pod uwagę tą kwestię, że może być na przykład dwie sprężarki w samolocie, aha, które jeden silnik spalinowy dieslowski, który wytwarza w tych sprężarkach 1200 atmosfer, które zasilają cztery silniki odrzutowe.
0: Nie biorę tego pod uwagę, bo to się fizycznie nie spina, Janie. Nie ma żadnego silnika dieslowego,
2: dobra,
0: to są cztery silniki odrzutowe. I widać wyraźnie, jak one wyrzucają się spaliny i nawet czuć te spaliny, właśnie taki zapach palonej świeczki.
2: No wiesz,
0: bardzo
2: to spalona świeczka, spalone świeczki to są odrzutowe silniki, jeśli chodzi o bojowe silniki.
0: Nie, nieprawda. Bojowy silnik i silnik taki, który jest w samolocie cywilnym, są takie samoloty cywilne, które mają dokładnie ten sam silnik. Na przykład, żeby ci daleko nie szukać, silniki turbowentylatorowe, nie turbowentylatorowe, przepraszam, tak zwane no, turbopropy, te silniki, które działają tak jak silnik odrzutowy, chociaż mają śmigło, bo tam jest napędzana turbina, w środku napędza śmigła, to są te same silniki, które wykorzystuje się zarówno w silnikach w samolotach cywilnych, jak i w samolotach wojskowych, i to jest dokładnie to samo paliwo, czyli Jetta 1, i nie ma żadnej różnicy. No. Nie ma żadnej różnicy.
2: Ja ja tylko chciałem zapytać się, czy nie bierzesz pod uwagę, że może mogą być na przykład dwie sprężarki na samym tyle samolotu, które zasilane jest jednym silnikiem dieslowskim, które te sprężarki wytwarzają ciśnienie 1200 atmosfer napędzające silniki odrzutowe. Cztery silniki.
0: Silnik diesla w środku.
2: Tylko to mnie interesuje.
0: Silnik diesla w środku.
2: Nic więcej.
0: Nie, no, żebym wiedział, o czym rozmawiamy. Czyli mówi, że jest silnik diesla, on wytwarza ciśnienie i dopiero...
2: Nie, to sprężarki są napędzane przez ten silnik. Sprężarki.
0: Ale ten silnik gdzie się znajduje? A gdzie on się znajduje, Janie, ten silnik?
2: Na samym tyle samolotu,
0: to jest tak zwane APU. Janie, ten malutki silniczek, który jest na samym tyle samolotu, to jest zwane APU, czyli Auxiliary Power Unit, i on służy do tego, że w momencie, gdy samolot stoi na lotnisku i nie ma podłączonego prądu, albo ma jeszcze za niski ciąg silników, on wytwarza energię elektryczną. To jest tak zwane APU, i je wyraźnie widać zarówno w Boeingach, jak i w Airbusach. Przeznaczenie tego silniczka jest znane.
2: No dobrze, to by cię przekonało, że mówię prawdę, czy wystarczyłyby ci zdjęcia na przykład zrobione przez obsługę lotniska?
0: Ale zdjęcia czego? Silnika diesla, który jest w środku.
2: Czy to by cię przekonało?
0: Ale co by mnie
2: przekonało?
0: Ale co?
2: Zaraz.
0: Ale co by mnie przekonało?
2: Zaraz. No to poczekaj sekundę, daj mi skończyć.
0: No, no.
2: Jeśli zdjęcia by cię przekonały, że mówię prawdę, że są dwie sprężarki, które są napędzane przez jeden silnik dieslowski w tyle samolotu. Czy chcesz, czy mam zorganizować takie zdjęcia?
0: Zorganizuję,
2: by cię te zdjęcia przekonały?
0: To są sprężarki, jak czekaj, powietrze?
2: Pytam się, czy te zdjęcia by cię przekonały?
0: Nie, bo ja muszę pójść to zobaczyć i obejrzeć.
2: Pytam się.
0: Nie, no zdjęcia mnie nie przekonały, bo zdjęcia...
2: Dobrze, idź na lotnisko, idź tak? na lotnisko w Warszawie, czy tam, gdzie jesteś, i pogadaj sobie z obsługą
0: samolotu. Ja nie jestem w Warszawie,
2: dobrze.
0: Jestem w Canberrze.
2: Bez znaczenia. No dobrze, no to pogadaj z obsługą, czy chciałbyś zobaczyć tył samolotu. I sam sobie zrób zdjęcia, okej?
0: Okay? Ale co tam, no dobrze, Janie, to powiedz, co tam z tyłu jest.
2: No nie, no to sam sobie zrób zdjęcia.
0: Ale słuchajcie, czemu tak wszystkich odsyłacie? Janek, opowiadaj, co tam z tyłu jest.
2: Nie, ja nie chcę cię odsyłać, tylko sam sobie zobaczysz na własne oczy.
0: Ale tam jest silnik, Janie, tam jest silnik i to nie jest silnik dieslowski.
2: Idź sobie zobacz. Przepraszam, idź
0: ja
2: sobie
0: byłem,
2: zobacz.
0: Ja widziałem nie jeden samolot, naprawdę.
2: Możesz mi dać zdjęcia, skoro byłeś tam, to pokaż mi zdjęcia.
0: Ale ja nie robiłem zdjęć tych silników, ale następnym razem będę, to ci pokażę zdjęcia.
2: Nie. No to jeśli byłeś, no, to proszę, pokaż mi zdjęcia.
0: Ale ja nie byłem
2: natomiast
0: tam, nie robiłem
2: nie
0: zdjęć,
2: byłeś,
0: tylko byłem, widziałem samolot.
2: Jeśli nie byłeś, to idź do obsługi, pogadaj z jakimś członkiem obsługi lotniska i zapytaj się, czy możesz wejść na tył samolotu, bo chciałbyś zobaczyć, co tam jest.
0: Mówisz, tam jest silnik diesla. Janek, poczekaj, no to wprowadź mi trochę logiki
2: zaraz,
0: do tego rozmowy.
2: Zaraz. No. Poproś, grzecznie poproś, że dobrze, chcesz tam wejść.
0: Grzecznie poproszę i pójdę. Ale zanim
2: wtedy pogadamy.
0: Ale to mi opowiedz, co tam widziałeś. Opowiedz po prostu.
2: Nie, ty po prostu musisz sam wejść.
0: A dlaczego?
2: Sam zobaczyć. Musisz zobaczyć.
0: A ja widziałem coś z tyłu silnika, coś z tyłu samolotu.
2: No to ja cię poproszę.
0: Tam nie ma żadnych sprężarek. I nie ma silnika
2: diesla.
0: Ja nie.
2: Pytam
0: nie
2: się,
0: ma.
2: No to skoro byłeś, tak, no to poproszę zdjęcia.
0: Ale ja tam nie robiłem zdjęć. Dlaczego ty mam zdjęcia? A ty byłeś w kiblu dzisiaj, to pokaż mi zdjęcia. To ty jak wszędzie gdzieś, to robisz zdjęcia?
2: Ja nie mówię o kiblach, tylko ty mówisz o samolotach.
0: Ale ja nie byłem tam zdjęć. Ja wiele razy przechodziłem z tyłu samolotu.
2: No
0: i tam
2: ja cię
0: nie wiem.
2: Rozumiem, ja cię rozumiem, nie ma sprawy. Ja cię rozumiem. Nie rozmawiamy o kiblach, tylko rozmawiamy o napędzie samolotu.
0: Ale tam nie ma żadnych sprężarek i silników diesla.
2: Pasażerskich. No skoro nie ma, to ja cię proszę, pogadaj z obsługą lotniska i żeby cię wpuścili na tył samolotu. Nic więcej.
0: Ale mówisz,
2: niech oni cię tam
0: wprowadzą. Powiedz mi proszę, o jakim samolocie mówisz? Daj jakiś przykład jakiegoś modelu.
2: No to Boeing na przykład 737, 747, 767.
0: Tak, trzymajmy się jednego. Zostańmy przy 737.
2: Boeinga.
0: Dobrze, mówimy o 737. 737 to jest wąskokadłubowy samolot krótkiego i średniego zasięgu, dwusilnikowy, który z tyłu ma APU, który ma z tyłu bardzo ładnie widoczne dodatkowe zasilanie. Tam nie ma żadnego silnika diesla. Zresztą tył samolotu widać bardzo wyraźnie, bo tam można praktycznie dojść do tyłu. Tam nie ma żadnego silnika diesla, żadnych sprężarek, bo coś takiego nie jest potrzebne. Jest natomiast jedna turbina, która generuje prąd. To jest wszystko, co jest z tyłu samolotu. Nic ma nic tam więcej, Janie. Naprawdę.
2: Ale ja cię bardzo proszę. No to wejdź na jakikolwiek samolot pasażerski
0: ale
2: na tym samolotu.
0: Setki razy
2: wejdź
0: w samolotach.
2: Ale ja cię bardzo proszę.
0: Ja setki razy byłem w samolotach.
2: Ja nie jako pasażer, tylko jako członek obsługi samolotu.
0: I co tam z tyłu zobaczę?
2: Jako członek obsługi
0: lotniska.
2: No to powiedz,
0: Janie, co tam
2: proszę
0: z tyłu zobaczę.
2: Ja cię bardzo proszę.
0: No dobrze, już mnie prosisz, dobrze słyszałem. Ale co by tam, opowiedz, co tam z tyłu zobaczę.
2: Ale ja nie chcę ci opowiadać.
0: Dlaczego? No to
2: ja,
0: po chuj dzwonisz. Przepraszam, to po co dzwonisz, jak nie chcesz opowiadać?
2: To ty nam opowiadasz, że samolot bierze 300 tysięcy litrów paliwa.
0: A
2: czy to ty nam opowiadasz.
0: Tak, a czy 180 bierze 300 tysięcy litrów?
2: 380 tysięcy, to jest 300 ton.
0: Nie. A czy samolot, przepraszam, nie zrozumiałeś. Samolot modelu Airbus A380, czyli największy, jaki teraz latają samolotów cywilnych, dokładnie bierze prawie 300 tysięcy litrów paliwa. To jest, dokładnie ci powiem, dokładnie ile to jest, momencik.
2: No powiedz mi, ile samolot waży?
0: Ale muszę, a A380?
2: Pytam cię, ile waży samolot?
0: Ale który? Jaki model?
2: No ten, który bierze 380 tysięcy paliwa, litrów paliwa.
0: Już ci odpowiadam. A380, mówimy o Airbusie, tak zwany Super Jumbo. Fuel capacity jest dokładnie, podać ci w litrach, 320 tysięcy litrów.
2: Ile on waży?
0: Słyszę, daj mi odpowiedzieć.
2: Z tymi zbiornikami.
0: Dobrze, no więc tak. Tak jak mówię, bierze 320 tysięcy litrów, natomiast maksymalna masa startowa A380, max take-off weight, mój drogi, maksymalna to jest 560 ton. 560 ton, dokładnie. Masa maksymalna, masa startowa A380 zatankowanego pod korek.
2: No i ja pytam się, ile on waży?
0: 560 ton waży cały samolot zatankowany.
2: Nie, no to odejmij sobie 380 ton i zobacz.
0: Chodzi ci o wagę suchą, tak?
2: No to powiedziałem, zapytałem się, ile waży samolot bez paliwa?
0: Już ci mówię, momencik. Waga sucha, 277 ton.
2: No to ja już nie mam pytań, dziękuję bardzo.
0: A dla co w tym jest nie tak?
2: No, pomyśl sobie.
0: No nie, no
2: ja
0: już
2: bardzo dziękuję,
0: mi.
2: Wyłączam się.
0: Do widzenia.
2: To ja już się wyłączam.
0: Się. Cześć, Janie, papa, hej. Siema.
2: Na
0: razie. To był Jan z Toronto, który nie ma pytań. Tak, więc A380, świetnie się nim lata. No muszę przyznać, że lata się nim jak... No, wspaniale, to jest super samolot do latania na duże odległości. Największym operatorem A380 jest Emirates, którym się cudnie lata, 560 ton przy każdym i... przy 50 ton maksymalnej masy startowej, 277 ton, jak sprawdziliśmy, masy tak zwanej na sucho, czyli bez ładunku, bez załogi, bez paliwa. Tak, strasznie protekcjonalny ton ma ten Jasiek. Pisze to. Kto to pisze? Pisze Marcin, co się zgadzam. Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Może jakiś puścimy podkład na chwilę? Jacek z Toronto pisze, jak samolot może wziąć więcej paliwa, niż jej sam waży? Bez problemu. Tak samo jak tir, który ma na przykład ciągnik siodłowy z naczepą, waży mniej niż cały ładunek, który sam waży. Nie ma w tym nic, co by przeczyło jakiejkolwiek zasadzie fizyki. To prawda. Masa paliwa, jaką zabiera samolot, jest większa niż masa sucha samolotu. Tu się zgodzę. Tu się jak najbardziej zgodzę. Będziemy powoli, pomalutku zbliżać do końca, chyba że ktoś zadzwoni. Mam tu jeszcze w moim tajemniczym kufrze trochę rzeczy, ale może to czego tu jeszcze zrobić? O! Ha! Właśnie, o czym mówiliśmy. Wróćmy na chwilę do tego, czy trzeba korygować ruch. Otóż nie trzeba korygować lotu samolotu po to, żeby nie wyleciał z atmosfery, tylko samolot sam się koryguje. Tym, że jak lecimy, to cały czas, żeby samolot leciał na tej samej wysokości, siła nośna ze skrzydeł musi się wyrównywać z siłą grawitacji. I dlatego właśnie obok, w każdym samolocie tak zwany trymer, którym delikatnie sobie regulujemy, tak żeby ustawienie steru wysokości, żeby w tym momencie siły grawitacji i siły nośne i ze skrzydeł się wyrównywały. Teraz gdyby, mówią tak, gdyby samolot leciał, gdyby Ziemia była kulista, to samolot lecąc na wprost wyleciałby spoza Ziemi. Nie, dlatego że gdyby wleciał trochę poza Ziemi, to zwiększyłby wysokość i w tym momencie powietrze robi się rzadsze i spada nam siła nośna, więc samolot dlatego cały czas trzyma się na tej samej wysokości, bo gdyby, to jest taka zasada regulacji, jaka jest na przykład w Segwayach, w tak zwanych takich elektrycznych pojazdach, on cały czas porusza się tak naprawdę do przodu, do tyłu, ale my tego nie widzimy. Podobnie samolot, wyrównuje się siła, gdyby nagle leciał na wprost i odleciał od Ziemi, to siła nośna by spadła, bo wtedy by zmniejszyła się. Dzwoni projekt 28, odbieramy. Halo, halo Mietku.
3: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, kłaniam się. Cześć, cześć Dobliński.
3: Witam, witam, cześć panie agenciku.
0: No co tam słychać? Co tam pięknego w Dublinie słychać, powiedz?
3: A w Dublinie to nie wiem, a powiedz mi, jak nam płacą w ABW za robienie takiej audycji?
0: Przyszło trochę grosza
3: od
0: Sorosza.
3: Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii. Ja wiem, że ty nie jesteś w Australii, ty jesteś w mieszkaniu operacyjnym ABW na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Już cię rozkminiłem, namierzyłem.
0: Tak, słuchaj, no dobra, tak. Masz tu mnie, no rzeczywiście u mnie jest sama gość. Ale słuchaj, ale dobrze mi idzie to udawanie stanu w Australii. Musisz się zgodzić, że jakoś mi to idzie, prawda?
3: No jakoś ci to idzie, no ale wiesz, no zostałeś już tutaj niestety, jak to się mówi, wyjaśniony zostałeś, o, tak. Takie słowo zamiennik, wyjaśniony zostałeś już tutaj, słuchaj, wiadomo, że jesteś agentem, pracujesz tutaj dla służb, rozumiesz, są ludzie, którzy całe życie poświęcają na to, żeby dotrzeć do prawdy, a ty im tą prawdę chcesz wziąć i tutaj zafałszować, no.
0: Fajnie byłoby być takim, wiesz, takim czarnym charakterem, nie, takim Karamba z tego, z tej bajki takiej, gdzie był, pamiętasz taką bajkę, bo taki Karamba się chował, jak to się nazywało, ten, co był taki...
3: Smog Wawelski,
0: właśnie. I tam taki Karamba się chował, mówił z krain deszczowców, nie? To ja jestem taki sam, tak. Dokładnie. Strasznie mi się to podoba.
3: No słuchaj, to jesteś ty, no tak, tak. No tak mówię właśnie. Przecież to wiadomo, to jest proste, że Australia nie istnieje, ludzie. Gdybyście byli na kanale na YouTube pod tytułem Jedyna Prawda Święta Objawiona i byście obejrzeli tam wszystkie filmiki, to byście wiedzieli doskonale. A tak to o czym ja mam z wami gadać w ogóle tutaj. No. Wy nawet Księgi Świętego Jeremiasza nie czytaliście.
0: Wszystko wytłumaczone.
3: No to, tak, dokładnie. No to jak wy takiej prostej, elementarnej wiedzy nie macie, to jak wy macie myśleć, że Ziemia nie jest płaska? No?
0: A ziomek pisze,
3: że Ziemia jest płaska.
0: Twój ziomek pisze na czacie, kiedy umysł sprany, to i oczy ślepe.
3: No coś w tym może być, słuchaj. A ja w ogóle udowodniłem, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale.
0: Bo Erkat coś pisze, szkoda, że ode mnie Skype nie można odebrać, innych można. Erkat, poczekaj, bo widziałem, że dzwoniłeś przed chwilą, a dzwoniłeś po tym, jak zadzwonił Dubliński. Teraz jak się rozłączę z Dublińskim, to poczekam tylko, jak ty zadzwonisz, Erkat, bo to chyba ty jesteś ta konferencja, która dzwoni. I pojawia mi się, że jak cię odbiorę, to rozłączy mi Dublińskiego. Więc Erkat, jak się Dubliński rozłączy, zadzwoń jeszcze raz i na pewno cię odbiorę. Przepraszam, Dubliński, mów.
3: Cześć Gosia. Gosia pisze na czacie, że cześć Michał, no to odpowiadam, cześć Gosia. No, a tego jeszcze wracając do tematu, to ogólnie ja wiem, że Australii nie ma, dlatego, że ja byłem po ciemnej stronie Księżyca i po ciemnej stronie Księżyca jest baza reptylian i jest portal do tego miejsca, które się znajduje poza tym lodowym murem takim, na który mówimy Antarktyda. To żeby się tam dostać, to tam trzeba najpierw przez ciemną stronę Księżyca się przez ten portal reptyliański tam się transportować, bo jakbyście chcieli tak iść z buta, to wyskoczą tam agenci z ostrą amunicją, z karabinami i was zatrzymają i wam nie pozwolą iść dalej.
0: Dokładnie tak będzie.
3: Tak to będzie.
0: Tak będzie, tak.
3: Tak jest.
0: Ja w ogóle, ja obiecuję, pojadę tam, gdzie są ci agenci. Naprawdę, tylko powiedzcie, gdzie to jest. Powiedzcie, bo mi się serce kroi. No, po prostu serce mi się kroi. Powiedzcie, gdzie to jest, kurde, no. Ja chcę tam pojechać. Tylko ja muszę się dowiedzieć, gdzie. Bo ja też bym chciał, żeby ktoś zadzwonił. To jest fajne, zatrzymują cię, nie? Wyskakują tacy goście z giwerami. Gleba. Masz to wnukom opowiadać. Ale mi się do Australii nigdy nie zdarzyło. Ja chcę tam wreszcie pojechać. Powiedzcie, gdzie to jest, no. Jak też chcę mieć przygody w życiu. Nie tylko nudy. Komputer, programy pisze. Kurde, no.
3: A w ogóle, to ja udowodniłem ostatnio, że Ziemia jest płaska u siebie na kanale, jak mi nie wierzycie, w Heroesy grałem, można zobaczyć, tam mapa jest pokazana i dookoła mapy jest taka ściana i za tą ścianę się nie da przejść, ani nic zobaczyć.
0: No proszę, i pozamiatane.
3: No. Także no. Każdy, kto grał w Heroesy, to wie, jaka jest prawda. Także nie ma sensu tutaj się kłócić. Dobra, zwalniam antenkę, bo jak tam Eckart chciał dzwonić, tak, może coś ciekawego.
0: Słuchajcie, ja idę. Włączę na chwilę małą muzykę. Dzięki wielkie, Dabliński. Trzymaj się, do usłyszenia.
3: No, siema, siema.
0: Eckart, poczekaj, tylko zrobię trysnę humorkiem, bo już 3,5 godziny tutaj siedzę i włączę może jakąś małą. Zrobimy sobie malutką, drobniutką przerwę muzyczną. Co my tu mamy? I pójdę sobie trysnąć humorkiem, a jak tylko się zgłoszę, to jak najbardziej, Eckart, wpadaj i dzwoń. Co by wam tu wybrać? Słuchajcie, znalazłem pewną rzecz. Z dawien dawna, coś absolutnie pięknego. Ciekawe, kto to... Ciekawe, czy ktoś to pamięta. Jeszcze z czasów sławetnej kontestacji. Na koniec mam dla was małą niespodziankę przygotowaną. Ale co my tu mamy? Idę trysnąć z humorkiem, zaraz wracam.

0: I jestem już z powrotem, witam się z wami. Słuchajcie, kto miał dzwonić, niech dzwoni. W tym momencie, Erka, dzwoń śmiało. Nie ma nikogo na antenie, więc jak najbardziej mogę cię odebrać. Dzwońcie, dzwońcie. Tu Jacek. Dzwońcie, proszę. A jeżeli nie, to ja mam jeszcze kilka parę fajnych tematów. No i mam dla was przygotowany mały cymes na końcu. Ale to za chwileczkę. No właśnie, tak jak to piszą na czacie, samolot zabiera więcej paliwa niż samoważenie. Nie ma w tym nic dziwnego. Bo co w tym miało być dziwnego? Przecież mamy zbiorniki paliwa, które zabierają więcej paliwa niż same ważą, tiry, które zabierają więcej ładunku niż same ważą. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby coś latało, bo liczy się nie to, ile coś waży, jak lata, tylko jaką siłę nośną generuje. Gosia się pyta, Jacek, kiedy przylecieć do ciebie, chcę zobaczyć kangury. Gosiu, wpadaj nawet jutro. Nie ma sprawy, samoloty ze Stanów latają, sam byłem kilka razy w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu mieliśmy? Jakieś takie fajne nagranie? Zaraz do niego chwilę jeszcze dojdziemy. Ach, tak, co tu jeszcze jest? No bo trochę tych nagrań przygotowałem. Ziemia się kręci i tak dalej, po to samoloty latają. Ach, no właśnie, jeszcze jedno nagranie, skoro na razie nikt nie dzwoni. To chyba było to.
1: Dlatego piloci odrzutowców się zastanawiają, drapią się po głowach, bo jak się to policzysz i na papierze zobaczysz, że kurde, na już 20 kilometrach, a ile to jest do takiego odrzutowca przelecieć 20 kilometrów? To jest 7 metrów buły wody, no to już byś chyba to widział, że trochę musisz skorygować, tak, te ileś tam naście metrów.
2: Ale na przykład, czy wierzysz na przykład, że te kontynenty, które są pokazane, powiedzmy, na globie, że one tak wyglądają? Nie wydaje się na przykład, trochę podejrzane na przykład, że lot na przykład do Australii odbywa się przez Los Angeles, czy tam, gdzie tam oni lecą? To jest jakieś w ogóle dziwne.
0: Loty do Australii przez Los Angeles. Jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej można dolecieć do Australii przez LA, przez Kalifornię. Jest to tak zwana trasa pacyficzna przez zachodnią hemisferę. Leciałem już w ten sposób kilka razy pomiędzy Europą a Australią. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Co prawda nie przez LA, a przez San Francisco, ale też przez Kalifornię. To było w okolicach świąt. W okolicach świąt wybrałem się pierwszy raz po 4 latach, po czasach okropnego COVID-u do Europy i nawet sobie zrobiłem przyjemność, bo kupiłem biznes klasą przez San Francisco prosto do Warszawy z Canberry. Bardzo przyjemna trasa, można się zatrzymać w Stanach na dzień albo na tydzień, tak jak ostatnio, bo ostatnio znowu leciałem przez Stany, leciałem przez Sydney do Auckland, dalej do Chicago, do Nowego Jorku i polecam, jeżeli będziecie kiedyś lecieć do Australii, będziecie mieli czas, to trasa pacyficzna jest jak najbardziej do przemyślenia. Filip, co, nie dzwoń teraz, Filip, bo ja czekam na Erkadę, jak nie zadzwoni, to wtedy cię odbiorę. Filip, nie dzwoń na razie, bo czekam na Erkad ma dzwonić, a to chyba nie ty, więc czekam, aż zadzwoni. Co my tu mamy dalej? No właśnie, więc jeżeli kiedyś będziecie lecieć do Australii, przelećcie przez Stany, to jest trochę dłuższa trasa niż tak zwany Kangaroo Route, czyli Kangaroo Route przez południowo-wschodnią Azję, ale można te loty przez Stany dostać w naprawdę dobrych cenach. Często amerykańskie firmy wyprzedają te bilety. Nawet można loty biznes klasą w zupełnie normalnych cenach dostać za kilka tysięcy dolarów. Dlatego zupełnie polecam. Nie ma w tym nic dziwnego. A Mario ze Wkrzaków mówi, że do Australii najlepiej to lecieć przez Chrząż, Szczyrzewo, Szyce, powiat Łękołody. Ja tak jeszcze nie leciałem, ale polecam gorąco, jak najbardziej możecie się tak dostać. Również, także jak najbardziej zapraszam. Słuchajcie, dostałem jeszcze ostatnie nagranie, do którego chciałem się odnieść. A nie, jeszcze jedno właśnie. O chłopsko-rozumizm i atmosfera. Chłopsko-rozumizm i atmosfera. Również to musimy włączyć i również musimy tego przesłuchać. Co to tam słychać w tym chłopsko-rozumizmie i w atmosferze?
2: Coś się nie słychać.
0: To trochę nagranie.
1: Podróżują sobie jak chcą, bez żadnej fizycznej bariery, gdzie zobacz, grawitacja jakby przeciwnie do odległości od jakby od źródła tej grawitacji, jest jakby siła grawitacji jest przeciwnie proporcjonalna. Czyli jeżeli im dalej jest w Ziemi, tym mniejsza jest grawitacja do kwadratu. To znaczy, że cząsteczki, którym udałoby się gdzieś tam uwolnić trochę wyższe jakby warstwy atmosfery, już nigdy by nie wróciły, czyli powietrza, a tym bardziej, że wtedy już tam działa coraz bliżej, coraz bardziej ta próżnia, która wysysa je jeszcze bardziej na zewnątrz, więc tak naprawdę nie byłoby żadnej atmosfery ani powietrza na Ziemi, gdyby się zgodzić z tym, co mainstreamowa nauka proponuje, że nie ma...
2: Samo...
0: Tak, no teraz musicie przyznać, że to paradne, ale jednocześnie dość podstępne. Tutaj trzeba zrozumieć coś ważnego. To nie próżnia wciąga, tylko ciśnienie wgniata w próżnię. I ten przykład z balonikiem bierze się stąd, że jeżeli balonik włożycie w próżnię, to on zacznie się pompować dlatego, że w tym baloniku wciąż jest trochę powietrza. I to ciśnienie powietrza, które jest w baloniku, zacznie rozsadzać ten balonik, dlatego że będzie większa niż próżnia dookoła. I nie jest dlatego prawda, że w atmosferze im bliżej próżni, tym bardziej próżnia wciąga. To jest błąd myślowy. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Ten kolega mówił, że jeżeli mamy atmosferę, która jest wokół Ziemi, to te rzeczy, które te cząsteczki powietrza, które są dookoła atmosfery, najbliżej granicy kosmosu, powinno wyciągnąć w atmosferę. Nie, nie powinno, dlatego że tam się wyrównuje ciśnienie, które jest na tej dużej wysokości, z grawitacją. Dlatego, że to nie próżnia wyciąga, tylko ciśnienie. I nie jest tak, że im wyżej, tym bliżej próżni, więc tym mocniej ona ciągnie. Tylko im wyżej, tym ta próżnia mniej ciągnie, dlatego że ciśnienie jest mniejsze. To ciśnienie, które jest wyżej, powoduje, że jest, ponieważ jest mniejsze ciśnienie wyżej, też jest mniejsza grawitacja, tak jak mówił ten kolega. Więc ciśnienie i grawitacja się wyrównuje. Jest mniejsze ciśnienie wyżej, ale mniejsza grawitacja. Bliżej Ziemi jest większa grawitacja, ale większe ciśnienie, bo jest więcej, więcej cząsteczek. Zresztą musicie się wreszcie zdecydować, jak to jest. Grawitacja istnieje, czy grawitacja nie istnieje, bo jakoś się nie mogę z wami dogadać z tym całym środowiskiem Alter Ezo. I co? I nic, i nie ma. No dobrze, co nam zostało? Zostało nam jeszcze jedno małe pytanie z kategorii, jest też znaczy nagranie z kategorii chłopsko-rozumizm, o Gwieździe Północnej. Gwiazda Północna, posłuchajmy sobie Gwiazdę Północną. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, mnie wyjaśnić. Erkat, miałeś dzwonić i co? Nic z tego nie wychodzi. Coś cały czas nie dzwonisz, a ja czekam specjalnie na ciebie na telefon. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, wyjaśnić mnie albo po prostu powiedzieć, może się podobała mu audycja, bo powoli, pomalutku, spokojnie, a jeszcze kawałek, ale zbliżamy się do końca. W ogóle to chyba będzie mój rekord, dlatego że nadaję już 3,5 godziny. Spałem tylko 3 godziny dzisiaj, 3,5 godziny nadaję. No, to będzie najdłuższa audycja ze wszystkich audycji z prawej strony mapy. Mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie poszedł spać, bo na sam koniec mam małą niespodziankę właśnie dla krawca. Więc mam nadzieję, że krawiec jeszcze nie śpi. Krawiec, że nie śpisz, napisz na czacie, że nie śpisz. O, nawet napisał krawiec, że nie śpi, super. Ale słuchajcie, posłuchajmy może o tym Gwieździe Północnej, o Gwieździe Polaris. Co to tam się do...
1: Weźmiesz aparat w nocy, żebyś mnie dobrze zrozumiał z tą Gwiazdą Północną. Aparat i sobie zrobisz na długie naświetlanie, sobie ustawisz, tak jak na przykład robisz zdjęcia miasta i widzisz te takie podłużne światła, jak auta przejeżdżają, że nie widzisz aut, tylko światła, linie świateł.
2: Tak, no, zrobisz takie zdjęcia
1: naświetlaniem, no to i sobie ustawisz aparat na gwiazdę, na Polaris, na Gwiazdę Północną, no to zobaczysz, że Gwiazda Północna nie drgnie nawet o milimetr, a wszystkie gwiazdy tworzą okręgi coraz to większe wokół Polaris. No to jak to jest możliwe, że my się kręcimy wokół własnej osi? No to musielibyśmy być jakby na szpilce przebici przez, wiesz, w jednej osi z tą gwiazdą Polaris i to od tysięcy lat, żeby ona nawet nie drgnęła. To jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Jak ona jest miliardy lat oddalona od nas.
0: To
1: ten Hawking, moim zdaniem, no to czemu na przykład takiego fenomenu nie wytłumaczył?
0: Tak, Hawking głupek, Einstein głupek. Typowe takie teksty, jakie słychać ze środowiska Alter Ezo. To, co mówił ten kolega, to bardzo ciekawe, tylko że to nie jest prawda. Rzeczywiście, Gwiazda Północna, czyli Polaris, tak naprawdę to nie jest jedna gwiazda, tylko układ trzech gwiazd. Ułożenie tej gwiazdy jest takie same przez tysiąclecia, dlatego że tysiąclecia to jest mgnięcie oka w porównaniu z całą historią, z całym czasem istnienia kosmosu. I jest ona z nami, w układzie razem z całą galaktyką, z Drogą Mleczną i rzeczywiście znajduje się prawie idealnie ponad osią obrotu Ziemi, ale nie jest prawda, że Gwiazda Północna nie robi okręgów. Jeżeli postawicie aparat, robi, jak najbardziej, tylko te okręgi są bardzo, bardzo małe. I nie ma w tym dziwnego. Są gwiazdy, które są dalej, niektóre są trochę bliżej. No ale już płaskorozumizm w natarciu. Jest to świetne doświadczenie, jeżeli postawicie sobie aparat z długim czasem naświetlania, skieruje się w niebo, to zrobi wam piękne zdjęcie, gdy te gwiazdy się tak rozmazują w okręgi i im gwiazda jest dalej od osi obrotu Ziemi, tym ten okrąg będzie miał większy promień, a im bliżej osi obrotu Ziemi, tym ta gwiazda będzie robiła mniejszy promień. Gwiazda polarna jest bardzo blisko osi obrotu Ziemi, ten promień będzie malutki, ale jak najbardziej będzie. Więc znowu chłopsko rozumieć na tarciu i znowu jest ten sam problem. To znaczy, znowu mamy takie mieszanie prawd z nieprawdami. Stwierdzenie, że ona jest idealnie jak pineska, padło w tej audycji. Nie, nie jest. Po prostu nie jest. Ziemia jest płaska, Earth is flat, cały czas mówię, że nieprawda. Słuchaj, dzwoń, nocne radio, ja jestem na Skype'ie, mam się trochę energii, u mnie jest 9:30 rano w niedzielę, śmiało dzwoń. A u was która? U was 1:30 w nocy. No tak, tak myślałem. Słuchajcie, ostatni, czwarty temat deserowy, strumień świadomości. Posłuchajmy może małego strumienia świadomości, które tu gdzieś znalazłem.
3: No teraz, myślisz, że te 7 czakry to przypadkiem nie zostało nam teraz narzucone i jesteśmy w takiej pozycji ochronnej?
4: Te 7 czakr to jest po prostu chwilowy, że tak powiem, rozkład światła.
3: Mieliśmy czakry poza ciałem.
4: Danego zakresu w danym środowisku, postrzegany przez dany zakres, czyli to jest tylko dla ciebie 7. Dla innych jest więcej.
3: Mieliśmy czakry poza ciałem, a teraz jest tylko szkoła węża, która jest totalną obroną, tak jakbyśmy już byli na ostatnim jakimś, kurcze, stopniu obrony przed tymi wyżej wymiarowymi, którzy się, kurcze, tutaj żywią tym naszym smogiem.
4: Ale oni się niczym nie żywią. To są często, to jest też błędne postrzeganie, ta wiara, że to oni się żywią, złomeniem. Jest tak, że ładujecie po prostu przez bycie na niższym zakresie i niższe emocje ładują te niższe zakresy i to jest to przenośnia, że oni się żywią jakąś niższą energią. Po prostu ładujecie pole niższym zakresem.
0: Tak, wybaczcie, ale mnie nikt nie ładuje. Ładujecie pole niższym zakresem i otrzymujecie gorszy efekt. No czego nie rozumiecie? To, co usłyszeliście, to był typowy przykład tak zwanego mishmash new age'owego tutti frutti shuro opowieści. Energie, poziomy, gęstości, czakry światła, oko węża, dupa pawiana. Był kiedyś taki kierunek w sztuce, dosyć niszowy, nazywał się dadaizm. Był popularny tak mniej więcej 100 lat temu w zachodniej Europie i w USA. Artyści znani byli z tego, że odrzucają logikę i zdrowy rozsądek. Czy mówi wam to coś? Ich takim motywem przewodnim było epatowanie nonsensem. Naukę, porządek logiczny i zachodnie podejście do prawdy uznawali za co? Za burżuazyjne przesądy. Burżuje jedni imperialiści. Ci ludzie, ci dadaiści, tworzyli na przykład schematy elektryczne albo rysunki techniczne, które nie miały sensu. A jednym ze sposobów tworzenia tej, no dobra, bądźmy grzeczni i umówmy się, że to była sztuka, ten cały dadaizm. No więc jednym ze sposobów tworzenia tej sztuki była metoda kapelusza. Brało się garść karteczek zapisanych różnymi słowami, wrzucało się te karteczki do kapelusza, po czym losowało się na przykład 3 słowa i wychodziło wam coś. Na przykład osioł, hamulec, bin Laden. Co zrobić z takimi słowami? Normalny człowiek, widząc słowa osioł, hamulec i bin Laden, powie, no z tego to ja już nic nie uszyję. Ale jakiś artysta dadaista jak najbardziej powie tylko, podtrzymaj mnie piwo. I uszyję z tego, że kiedyś naprawiał hamulce w aucie syna bin Ladena albo coś podobnego. No dobra, a gdzie osioł? A to, że wy będziecie takie osły, że będziecie w to wierzyć. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie teraz myślę, a może o to chodzi? Może ja tego nie rozumiem? Może dzisiejsze szury to są tacy właśnie... Tacy wysublimowani artyści, tacy dadaiści XXI wieku, oni odrzucają naukę i racjonalne myślenie jako przesądy, że książki są do niczego. Może pod każdą taką audycją siedzą przed komputerem, mają taki francuski beresik na głowie i mówią, o, magnifik, ale zrobiłem dadaistyczny piękny pasek. O, psycho dzwoni. Halo, halo, psycho, cześć. Halo?
5: No, cześć.
0: No, cześć.
5: Cześć, bo ty tak opowiadasz mądrze o tej nauce całej, a skąd wiesz, że ta nauka jest tak naprawdę prawdziwa?
0: Ale jaka nauka? Która?
5: No ta, w którą ty wierzysz.
0: Jest to dlatego, że to, co ona opowiada, potem nam się sprawdza. Dlatego, że na przykład mamy komputery, samoloty i cała technologia, która w Łodzi się zna. Przecież mamy energię elektryczną i energię atomową i możemy za pomocą tej nauki stworzyć dużo praktycznych, pożytecznych rzeczy i to wszystko się spina w całość. A z szuro nauka się nie spina w całość, psycho.
5: Dobrze, ale to może jest tylko jedna część, jakaś tam wąska nauki, a pozostała część jeszcze jest nieodkryta, tak samo jak te czakry i inne energie, o których nie wiemy. jeszcze do tej pory, a za 100 lat będzie to bardziej znane niż
0: energia jądrowa. Słuchaj, to jest możliwe, że na pewno czegoś jeszcze nie wiemy, tylko że za każdym razem, jak nauka się rozwijała i dodawaliśmy to do tej nauki, to nigdy to nie było sprzeczne z tym, co istnieje dotychczas. Czasami to rozszerzało tą teorię, ale nie było sprzeczne. A cała ta ezo-szmezo-nauka jest po prostu sprzeczna z tym, co teraz wiemy, więc nie może być zgodna, nie może się sprawdzać. Pewnie, może za 100 lat się okaże, że energia czakr istnieje i wtedy powiem z nieba albo z piekła, zaraz będę siedział, że was serdecznie przepraszam, ale nie wydaje mi się.
5: Tak. Czekaj, bo zgubiłem wątek, bo czytam czata. Chodzi mi o to, że na przykład jeszcze nie wiemy, czym jest na przykład ciemna materia, ciemna energia.
0: No pewnie, że nie, bo mnóstwo rzeczy nie wiemy. Masz rację, oczywiście, że tak. Masz rację.
5: I to możliwe całkiem, że to wszystko jest prawdziwa nauka, której jeszcze żeśmy nie odkryli. A pamiętasz tą no, newtonowską, tą, a potem się przyszła ta druga i się wszystko newtonowskie...
0: Tylko, że okazało się wtedy, to o czym mówisz, to jest to, że pojawiła się fizyka relatywistyczna i ona udowodniła, że jeżeli poruszamy się z prędkościami bliskimi prędkości światła, to wtedy rzeczywiście do nauki newtonowskiej trzeba wprowadzić poprawki. Ale przy niskich prędkościach to się wciąż sprawdza i nagle się okazało, że dla niskich prędkości, z takimi, jakim Newton miał do czynienia, fizyka relatywistyczna i fizyka ta klasyczna newtonowska się zgadza. A tymczasem tu się okazuje, że poza tym fizyka relatywistyczna została oparta o pewien metodę naukową, o pewne dowody, o pewne wyliczenia, o pewne eksperymenty. A w ezoświecie nie ma nic z tych rzeczy. Tam się nic nie zgadza, rozumiesz?
5: No niektóre są różne teorie, które się potwierdzają.
0: To dawaj, jaka?
5: Na poziomie takim...
0: Przepraszam.
5: Nie wiem, no, są jakieś eksperymenty, które nie wiadomo, jak to się dzieje i się zgadza wszystko.
0: No ale na przykład... w szuronauce?
5: No pewnie.
0: Jaka?
5: Telekineza na przykład.
0: A co działa? Jest jakaś telekineza, eksperyment, który jest potwierdzony ze ślepą próbą i tak dalej?
5: Nie, no są filmiki na YouTubie.
0: No filmiki na YouTubie, ale coś jest oprócz filmików na YouTubie, coś konkretnego, jakieś opublikowane badania, gdziekolwiek oficjalnie?
5: No nie ma badań. Nie ma badań jeszcze, bo nikt nie wie, jak to działa.
0: No to czekaj, jak nikt nie wie, jak to działa, no to chociaż jakiś no to eksperyment, który można powtórzyć może.
5: No to powtarzalne są eksperymenty z przesuwaniem jakichś tam przedmiotów drobnych siłą myśli.
0: I ty na przykład, kto tak umie zrobić, powiedz?
5: No, ja.
0: A, no to słuchaj.
5: Nie, no ja nie potrafię, ale widziałem kilka filmików, że tak potrafią robić.
0: No super, no słuchaj, no może się kiedyś okaże, że to jest coś możliwe w takim razie, że możemy umysłem przesuwać, ale na razie nie ma, jak się pójdziesz, zapytasz gdzie i kogo, no to powiedz na przykład, kto tak umie robić, psycho. Kto, gdzie, jak?
5: No nie wiem, a na przykład mówiłeś coś o grawitacji, tak?
0: No.
5: Ja, znaczy słyszałem, no, że grawitacja, a znasz wzór na grawitację?
0: A co to jest wzór na grawitację?
5: No właśnie nie wiem, no to jak coś istnieje, to no, powinien wzór być na to.
0: Równanie. Równanie, jak na przykład opisuje jakaś zależność między masą, siłą i grawitacją, jest znany jak najbardziej. Siła to jest masa razy współczynnik grawitacji na danej planecie. Jest też równanie grawitacji, które opisuje grawitację pomiędzy dwoma ciałami niebieskimi, również doskonale znane. Więc o jakie równanie pytasz?
5: Ogólne. Nie ma takiego wzoru ogólnego?
0: Wszyscy fizycy próbują znaleźć ogólną teorię wszystkiego, ale wciąż to się akurat nie udaje. To prawda. Ogólna teoria ogólnych rzeczy na razie wciąż nie istnieje. Pytanie, czy kiedyś da się ją uznać. Bardzo filozoficzne tematy się zapuszczamy.
5: Wyjaśnij mi na przykład, jak jest stan nieważkości. Na czym to polega? Przecież grawitacja już nie działa tam?
0: Nie działa. Jesteś tak wysoko,
5: dalej
0: tak,
5: od Ziemi?
0: Jesteś tak daleko od Ziemi, że ta grawitacja jest tak malutka, że już nie działa. Tak. Tak naprawdę jest bliska zeru. Pomijalna. To, że się odpychasz rękami, powoduje, że cała grawitacja już nie działa.
5: Czyli tam już na przykład człowiek drugiego człowieka nie przyciągnie, bo...
0: Przyciągniesz, dlaczego? Złapiesz się za rękę i go przyciągniesz. Ty przyciągniesz jego, a on przyciągnie
5: tak,
0: się.
5: Ale nie. Ale jak będą w odległości kilku metrów, to nie będą siebie przyciągać. Czyli
0: jeżeli nie ma między
5: grawitacja
0: między
5: człowieka na człowieka.
0: No bo grawitacja człowieka jest bardzo człowieka, malutka. Nie... Psycho, dlatego że nasza masa jest malutka i ta grawitacja jest tak pomijalnie mała, że nie ma znaczenia. A Ziemia ma kolosalną masę i dlatego właśnie grawitacja Ziemi jest bardzo duża. Księżyc ma mniejszą masę niż Ziemia, tylko grawitacja na Księżycu jest mała, więc ci, co wylądowali na Księżycu, mogli tak wysoko skakać. A grawitacja nie, na przykład na Jowiszu wgniata w fotel.
5: Dobrze, nie mieszajmy w to lądowania na Księżycu, które było sfilmowane przecież.
0: No tak, wiadomo. Wszystko fejki.
5: A dlaczego na przykład...
0: No.
5: Mniejszy. I nie spadnie księżyc na ziemię. Albo na słońce wszystko nie spadnie.
0: Dlatego, że porusza się. Dlaczego na przykład... No, świetne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, psycho. To ja lubię. To jest pytanie, które można odpowiedzieć i albo nauka daje na nie odpowiedź, albo nie. Dlaczego księżyc nie spada na ziemię? Dlatego, że porusza się dookoła ziemi i siła dośrodkowa, jaka jest potrzebna, żeby utrzymać na orbicie, jest wyrównywana przez grawitację. Czyli Ziemia, pomimo tego, że ma grawitację, nie jest w stanie zbliżyć bardziej Księżyca, bo Księżyc cały czas się porusza dookoła Ziemi. Czyli siła odśrodkowa, czyli ona siła pozorna, wyrównuje się z siłą grawitacji. Z tego samego powodu Ziemia nie spada na Słońce, ponieważ obracając się cały czas, pędąc dookoła Słońca, siła odśrodkowa, czyli siła pozorna, tak naprawdę wyrównuje się z siłą grawitacji Słońca. Tak to działa.
5: To znaczy, że jakby się przestało...
0: Marcin Chudzik dzwoni, no kurde... O, odebrałem.
5: Zaraz, chwilę.
0: Czekaj, bo jeszcze Marcin Chudzik zadzwonił. Chyba mi się udało go odebrać.
5: Da się we dwóch?
0: No, spróbujemy. Powinno się udać. O, chyba się udało. Marcin jest z nami. Cześć, Marcin.
6: No, siemano. Siemano cześć. W kolano.
0: Siemano dzień w kolano. Dobry. Cześć.
6: No, tam psycho chciałem pozdrowić przy okazji. Psycho, jak tam?
5: No, dobrze. Na razie to słucham. Zadaję dziwne pytania, bo na
6: które nie znam. Nie ma dziwnych pytań.
0: Nie ma dziwnych pytań, są tylko dziwne odpowiedzi. Tu się zgodzę. Tu się zgodzę akurat, tak, prawda.
5: No. Dobrze, Chudzik, teraz ty, twoja kolej na zadawanie dziwnych pytań.
6: A co? No ja tam, czekaj, bo ty powiedziałeś, że księżyc obraca się względem Ziemi, tak?
0: Tak.
6: Dookoła a nie na no, odwrót?
0: Czy Ziemia się obraca? Nie, księżyc się obraca wokół Ziemi.
6: Księżyc się obraca wokół Ziemi, czy Ziemia się obraca wokół księżyca?
0: Księżyc wokół Ziemi.
6: Na 100%,
0: tak? 100%.
6: Tak.
0: Oprócz tego.
5: Słońce wokół wszystkiego.
6: Dobra, ale czym jest księżyc?
0: Ciałem niebieskim.
6: Czym ciało niebieskie. To znaczy niebieskie czy białe?
0: Chodzi, no, pytasz o kolor?
6: Czy białe? Tak, kolor, no.
0: No tak jest szarawo, żółto, biało, kremowy. A wczoraj akurat w Australii był taki bardzo żółtawy mocno, bo był tak zwany żółty księżyc.
5: A właśnie, a dlaczego...
6: Zależy, ale czekaj, bo to zależy, czy pryskali, czy nie pryskali, bo też patrz na pryzmat metali ciężkich, które się, jakby to powiedzieć, wiesz, no, załamują światło, no nie? To też jest ważne.
0: Ale pryskali, kto kogo pryskał? Czekaj, Marcin, wprowadźmy trochę...
6: Chemtrail, kto? Samoloty NATO.
0: Samoloty NATO pływają, mówimy, że spryskują chemtrailsami i wtedy kolor zmienia księżyc, tak?
6: Tak, bo to są metale ciężkie, one odbijają, rozumiesz, światło. Światło i zmienia się pryzmat. Zazwyczaj robi się taki bardziej czerwonawy, nie?
0: Ale to nie wynika z tego, że ktoś pryska metalami ciężkimi. To z zupełnie innego powodu zmienia się kolor tego księżyca.
6: Stricte kolor tak.
0: To pryskają samoloty NATO metalami ciężkimi. A masz jakieś dowody, Marcin? Masz jakiś dowód na coś takiego?
6: Znaczy ja obserwuję niebo, wiesz, i widzę, czym się różnią smugi kondensacyjne od smug chemicznych.
0: A czym się różnią, powiedz, jak odróżniasz? Powiedz mi proszę, jak odróżniasz smugę kondensacyjną od smugi chemicznej?
6: Smuga kondensacyjna na wysokości, dajmy na to, ile tam masz, 5000 metrów?
0: Ale zależy, jaki dajmy samolot. Samoloty latają wyżej niż 5000 metrów.
6: No zależy, czy tam jak najbardziej. Ale ta smuga kondensacyjna, czyli to jest para, która wydziera, zostaje wydzielona poprzez wysoką temperaturę. Rozumiesz? Wysoką temperaturę poprzez... Wiesz, o co chodzi, nie? No. Czyli ta para wodna skroplona, skraplana, ona zanika de facto jakieś tam na oko 5 kilometrów za samolotem.
0: Nie,
6: ona
0: to nieprawda. To nieprawda. Ona może się utrzymać, zależy od tego, jakie są warunki. Marcin, ja coś powiem. Zależy od tego, jakie są warunki, na jakiej wysokości samolot leci, bo samolot może zostawić smugę kondensacyjną na wysokości od dosłownie kilkuset metrów, aż do 10, 11, 12 kilometrów. To masz
6: zupełnie... Nie polonizuję.
0: Masz zupełnie różne ciśnienie i różną temperaturę.
6: Ale poczekaj, ale ona się rozpuszcza.
0: Ale zależy w jakim czasie. Ona się może rozpuścić po godzinie, a może się rozpuścić po dwóch minutach. To zależy, jakie są warunki.
6: Zależy na jakiej wysokości, jaka jest różnica temperatur przede wszystkim.
0: Jaka różnica temperatur między czym a czym?
6: Między wydzielonym powietrzem z silnika, a wysokością, czyli im wyżej, tym zimniej.
0: Nie zawsze,
6: prawda?
0: Tak jest. Marcin, czasami tak jest, na ogół tak jest, ale nie zawsze.
6: Im wyżej, tym cieplej?
0: Tak, zdarza się inwersja temperaturowa. To się czasami zdarza na dużych wysokościach. Tak zwana inwersja temperaturowa, na chwilę masz, że to jest, to się oczywiście nie zdarza często. Tak, zdarza się inwersja temperatur, że im wyżej, tym cieplej. To się zdarza.
6: Może się zdarzyć. Wysokości.
0: Na dowolnej. Inwersja temperaturowa może być na dowolnej
6: ale
0: wysokości.
6: Ale czekaj, jeżeli by była inwersja temperaturowa, to by lodowce topniały.
0: Nie topniałyby, dlatego że się nie pojawia, a potem znika. Ale jak najbardziej inwersja temperaturowa może się utrzymywać przez jakiś czas. To jest zupełnie normalne, nawet w górach się to pojawia.
6: Dobra, ile tam oscylując? Pół godziny?
0: Ale o czym mówisz teraz?
6: O tych smugach kondensacyjnych.
0: Mogą się utrzymać pół godziny, mogą się utrzymać dwie minuty. Zależy od tego, jakie są warunki.
6: Dobra, od pół godziny do jakiej maksymalnej ilości czasu?
0: No, podejrzewam, że jak masz odpowiednie warunki, to może się smuga kondensacyjna utrzymać. Podejrzewam, że z godzinę na spokojnie. Szczególnie że, dlatego, że to, jakie masz smugi, słuchaj, jaki jest rodzaj smug, zależy od tak gęstości tego gazu, który tam masz, bo to nie jest tylko para wodna, a tak skład tej smugi zależy w bardzo dużej ilości na przykład od tego, jakie paliwo lejesz i jakie masz budowę silnika. Dosłownie ilość łopatek, sprężarek w silniku zrzutowym mogą ci wygenerować zupełnie różny typ smugi.
6: Okej, dobra. Słuchaj.
0: No.
6: Ta smuga kondensacyjna, tak jak mówisz, po godzinie czasu powinna za tym samolotem zaniknąć. No. Zaniknąć kolokwialnie, tak?
0: No może, tak najbardziej, tak. Oczywiście,
6: że powiem, co? A co byś powiedział, jeżeli ta smuga się rozszerza i zostaje na 4 godziny?
0: No to co z tego? Znaczy, że masz takie warunki, które powodują, że para tam zostaje. No i co w tym dziwnego? I ona się rozszerza, dlatego że jak najbardziej się rozszerza. No, zmienia się warunki. I jeżeli ona zostaje szczególnie tak długo, tak jak mówisz, to zmieniają się warunki, zmienia się ciśnienie, jednak najbardziej może się rozszerzyć. Nie ma w tym nic dziwnego. Szczególnie, jeżeli
6: słuchaj,
0: tak długo się utrzymuje.
6: Jeżeli taka para, okej, po 4 godzinach, dajmy na to, ona się powinna rozpuścić, czyli de facto niebo zostałoby po tym wyparowaniu czyste, tak?
0: Nie, czyste, dlaczego miałoby zostać czyste? Nie zostałoby czyste. Słuchaj, razem,
6: no
0: pamiętaj
6: jak,
0: proszę,
6: no
0: że... Marcin, ale to nie jest tylko
6: to para. Się robi.
0: Marcin, nie. Pamiętaj, że to nie jest tylko para.
6: To znikoma ilość metali ciężkich, znikoma
0: nie,
6: ilość.
0: Nie znikoma. Ona jest, po pierwsze tam się wyciera tlenek azotu. Wydają się metale ciężkie i cały ten syf, który jest w paliwie odrzutowym. Pamiętaj, proszę, paliwo odrzutowe jest dużo cięższe. Cięższe niż benzyna, więc jest troszeczkę tylko lżejsze niż diesel. Dlatego ilość ciężkich cząsteczek, ilość niespalonych węglowodorów, ilość niespalonych metali ciężkich, które się w ogóle nie palą, ilość związków azotu jest kolosalna. I to są jądra kondensacji.
6: Poczekaj, kolego. No to w tym przypadku to by naprawdę te silniki kopciły, a to są silniki przede wszystkim wysokooktanowe, które spalają.
0: Nie, tam nie ma nic spalają. Marcin, tam nie ma nic wspólnego z oktanami. Co spalają?
6: To praktycznie wszystko, co zostaje nadane do silnika.
0: Nie, to jest nieprawda, Marcin. To jest nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. Po pierwsze, nie ma to nic wspólnego z oktanami, dlatego że wprost przeciwnie, tam jest raczej liczba cetanowa, a nie liczba oktanowa istotna, dlatego że te silniki to są silniki, które działają na zupełnie innej zasadzie i te silniki nie spadają, właśnie jest odwrotnie. Silnik odrzutowy zostawia dużo więcej syfu niż silnik taki tłokowy, dlatego że spalanie jest zupełnie innego typu. W silniku tłokowym masz wysokie ciśnienie, które spręża ci powietrze. Tak?
6: Jaka jest ilość oktanów w tym paliwie?
0: Nie ma oktanów tego paliwa w ogóle. To jest bardzo niska ilość oktanowa, dlatego że to jest, pamiętaj, kerozyna, a nie benzyna. Więc tam nie ma oktanów. Liczba oktanowa to jest odporność na zgniatanie paliwa, odporność na detonację. Tam nie ma mowy o żadnym oktanach,

0: innym paliwo, tak?
1: Silniki lotnicze, czyli tak zwane tłokowe, latają na awgaz. To jest zupełnie inny rodzaj paliwa, jest tak zwana benzyna
0: Czekaj,
1: lotnicza.
0: tłokowe na awgaz, a silniki odrzutowe.
1: Na kerozynę latają. To nie ma nic wspólnego z liczbą oktanową.
0: Tak tylko kolokwialnie zapytam, czy miałeś okazję zobaczyć jakieś tam zajawki na temat II wojny światowej, że Niemcy wynaleźli jako pierwsi silnik odrzutowy.
1: Tak, to prawda, chociaż to jest tym troszeczkę mitu, dlatego że Niemcy i Brytyjczycy robili to razem. Pierwszy silnik można stworzyć praktycznie wspólnie. Ten silnik niemiecki to był silnik Jumo, który stworzyli pierwsi, natomiast silnik Brytyjczycy wtedy stworzyli silnik, on się nazywał bodajże Goblin, a w ogóle pierwszy silnik odrzutowy świata powstał, nigdy byście się nie domyślili, w jakim kraju, w Rumunii. W Rumunii Henry Coanda stworzył pierwszy silnik odrzutowy świata jeszcze przed II wojną światową, ale Rumunia była za bardzo zabiedzonym krajem i to się do niczego nikomu nie przydało. Natomiast Niemcy...
0: A czyli kupili patent,
1: Nie,
0: tak?
1: nie kupili patentu, nie, tam nie było w ogóle mowy o patencie. Oni sami stworzyli silnik Jumo, na podstawie różnych tam badań naukowców, równolegle z Brytyjczykami, którzy stworzyli, bodajże ten silnik się nazywał Goblin brytyjski. Natomiast Niemcy, trzeba przyznać, pierwsi go zastosowali w odrzutowcach. Pierwszym takim odrzutowcem, który został powszechnie wdrożony do produkcji, był Messerschmitt 262 Schwalbe z silnikiem odrzutowym.
0: Ja słyszałem taką teorię spiskową, kolokwialnie mówiąc, że Niemcy podobno wzięli tą technologię z Agarty.
1: No tak, tak, jasne, z księgi Akaszy.
0: Kolokwialnie tylko mówię.
1: No ale to jest nieprawda, no przecież silniki odrzutowe, koncepcja silnika odrzutowego znana była przed wojną, naprawdę. To jest pomysł znany przed wojną, żadni Niemcy tego nie musieli znać z Agarty.
0: Tutaj mówisz o resecie, że na przykład
1: nie.
0: Przed resetem były hulajnogi na prąd, a później po resecie
1: resety nie istniały, nie Marcin, to są bzdury. Ja ci powiem więcej, nie wiem czy
0: znaczy,
1: o tym...
0: Może nie kolokwialnie tylko mówię reset, tylko jakieś tam zacofanie technologii, ukryta technologia poprzez jakieś tam, no można kolokwialnie powiedzieć, szajki, którym było niewygodnie, żeby się społeczność rozwinęła.
1: Słuchaj...
0: Było tak?
1: Nie było
0: tak
1: nic
0: myślisz?
1: takiego. Nic takiego nie istniało. To jest bzdura.
0: Ale zwróciłeś uwagę, że były filmy, filmy są na YouTubie, tam starodawne filmy, że w Niemczech na przykład sobie jeździli hulajnogami na prąd. No. Samochody były na prąd, nawet takie małe dla dzieci.
1: Ja ci powiem więcej. Pierwsze samochody, jakie powstały na świecie, były na prąd, tylko że okazało się, że nie mamy wtedy, bo silniki na prąd elektryczny są o wiele sprawniejsze i o wiele przyjemniejsze w produkcji i użytkowaniu niż silniki spalinowe. Pierwszy Porsche, Ferdinand Porsche, czyli starszy Porsche, nie ten od filmu Porsche, tylko ten, który produkował czołgi, ten od Volkswagena Garbusa, on w ogóle pierwsze swoje samochody robił na prąd. Nie ma w tym nic niesamowitego, ale okazało się, że technologie baterii są tak beznadziejne.
0: A zwróciłeś uwagę, że wtedy nie było linii trakcyjnych?
1: Ale jakich linii trakcyjnych? Czego linii trakcyjnych?
0: Nie było słupów na tych filmach, bo ja tam, wiesz, oglądałem te filmy, tak
1: weryfikowałem.
0: Ale mówisz
1: o słupach na przykład takich, które niosą...
0: Linie trakcyjne prądu, ale... rozumiesz, słupy i linie.
1: Czekaj, Marcin, linie trakcyjne to są linie, które napędzają jakieś tramwaje, trolejbusy albo, bądźmy precyzyjni, albo pociągi. To są linie trakcyjne.
0: One... Tak, te właśnie napędzanie tych trolejbusów, momencik, napędzanie tych trolejbusów, czy tam innych takich szynowych pojazdów, one się odbywały w prądzie, ale na ziemi.
1: A skąd się ten prąd brał w tych trolejbusach?
0: A właśnie pytanie,
1: Były napędy, na pewno istniały trolejbusy i tramwaje przed wojną i pociągi, chociażby na przykład berliński S-Bahn, który napędzał się z linii trakcyjnych. Ale
0: to nie
1: istniały
0: było
1: też...
0: linii trakcyjnych, tylko one były napędzane prądem, ale z szyn.
1: No to okej, okay. No to do dzisiaj jest przecież taki system, że czasami w metrze prąd ma szyny. No i co w tym dziwnego?
0: Teraz pytanie. Skoro były napędzane, bo tam duży voltaż był potrzebny, nie?
1: Niekoniecznie. Kilkaset voltów wystarczy przecież. Do tramwaju ma 600 voltów.
0: Ale te kilkaset, nadepnąwszy na tą linię trakcyjną, mogły cię zabić.
1: Jeżeli nadepnąłeś na linię trakcyjną, jednocześnie mając drugą nogę na ziemi, to tak, mogłeś jak najbardziej. Mogło cię to zabić.
0: Tak, ale tak czy siak, de facto, deszcz pada, to już masz wykluczone, żeby stanąć na linii trakcyjnej, jak deszcz pada, bo de facto
1: woda jest
0: przewodnikiem.
1: Ale nie było takich linii trakcyjnych, po których można było chodzić, Marcin, takie coś nie istniało nigdy, bo tylko debil tak
0: Czekaj, ale tutaj nawiązuję do technologii Tesli, DCAT.
1: Co, no,

0: AC? To mówisz o przetworniku z prądu stałego na prąd przemienny? DC-AC to jest
1: A
0: przetwornik.
1: konkretnie rzecz biorąc, Nikola Tesla,
0: Aha.
1: miałeś, oczywiście, że miałeś. Nikola Tesla, który przedstawiał prąd, który nie zabija, na przykład. To był niski amperaż, a wysoki voltage.
0: No to chyba odwrotnie, odwrotnie Marcin, dlatego że niski amperaż, a
1: Ampery
0: wysoki.
1: zabijają, nie wolty. Wolty cię nie zabiją,
0: Oczywiście,
1: tylko
0: że tak,
1: ampery.
0: tylko że motyw polega na tym, że jeżeli masz wysoki voltage i puścisz go przez ciało, to ciało ma taki opór, że w tym momencie pójdzie duży prąd. Natomiast o taki prąd jak najbardziej może cię również zabić. To zależy od jaka jest wydajność prądowa źródła. Prawda?
1: Ale czekaj, wolty nie zabijają, tylko ampery. Natężenie
0: Tak,
1: zabija.
0: ale oczywiście, że tak, ale problem polega na tym, że jeżeli puścisz przez ciało człowieka duże napięcie, no to ono jak najbardziej sposób spowoduje przepływ dużego
1: Ale
0: prądu.
1: napięcie to masz ampery. Rozumiesz?
0: Ale wiesz co, ja
1: Napięcie to
0: naprawdę,
1: masz ampery.
0: Marcin, posłuchaj, ja się doskonale znam na teorii obwodów. I napięcie to są wolty, a natężenie prądu są ampery. Ale Marcin, prawo Ohma mówi, że jeżeli masz
1: Czyli
0: wysokie.
1: czekaj, ampery zabijają czy wolty? Reasumując.
0: Ampery jak najbardziej. Duże,
1: Okej.
0: powyżej 10 mA człowiek już czuje prąd. Powyżej 100 mA, które płynie przez ciało człowieka, zabija. Ale jeżeli podłączysz ciało człowieka do wysokiego napięcia, to w tym momencie pójdzie również duży amperaż, chyba że
1: Ale
0: masz
1: czekaj,
0: opór na źródle.
1: trójfazowe,
0: Jeszcze raz takiego, co? Powtórz, proszę.
1: wysokie napięcie względem trójfazowe czy
0: A to nie ma
1: jednofazowe.
0: znaczenia.
1: Tutaj
0: To nie ma
1: ja tylko
0: kompletnie znaczenia.
1: nawiązuję do sieci
0: Ale to
1: energetycznej.
0: nie ma znaczenia, Marcin. W sieci energetycznej masz trzy fazy, które świetnie zabijają, potem masz jedną fazę, która jest doprowadzona do gniazdek, po prostu jedną z tych faz wyciągniętych. I to nie ma znaczenia, czy prąd jest przemienny, czy stały. Jeżeli chodzi o zabicie człowieka.
1: Jedna również może zabić,
0: Słucham?
1: jedna również może zabić,
0: Oczywiście,
1: to
0: że
1: jest
0: może
1: kwestia
0: zabić.
1: czasu.
0: Ale nawet nie potrzebujesz fazy. Prąd stały też cię może zabić. Jak najbardziej. Jeżeli ma tylko odpowiednie napięcie. To, o czym mówię, Marcin, to że jeżeli podłączysz do człowieka wysokie napięcie, to pójdzie również wysoki amperaż, chyba że masz gdzieś inny opór, na przykład opór źródła, który spowoduje, że ten amperaż zostanie ograniczony. Rozumiesz?
1: Czyli odejście, tak?
0: Jak nie odejście.
1: Odejście.
0: Nie odejście. Po prostu, jeżeli do człowieka podłączysz wysokie napięcie, prawo Ohma mówi, że jest tym wyższy amperaż, tym wyższe natężenie prądu, im wyższe napięcie. Ale możesz to regulować za pomocą oporu. Opór człowieka ludzkiego ciała jest taki, że jeżeli bezpośrednio podłączysz, na przykład już 100 V, no to poczujesz, przy 200 V człowieka zabijasz, przy 150 V nawet człowieka zabijasz. Ale jeżeli podłączysz wysokie napięcie do człowieka, tak na przykład w takiej zapalniczce, którą możesz kogoś porazić, to opór tej zapalniczki, opór wewnętrzny źródła jest tak duży, że i tak pomimo tego wysokiego napięcia pójdzie mały prąd. Rozumiesz?
1: Nie.
0: No trudno, to już nic nie poradzę, to
1: Nie,
0: musisz przestudiować teorię
1: nie,
0: obwodów.
1: nie. Dlatego, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Dlatego zapalniczkę tutaj tak kolokwialnie, ale względem paralizatora
0: No,
1: na przykład.
0: no.
1: Tam masz w paralizatorze masz około 800 V.
0: O,
1: Tak
0: najwięcej.
1: strzelam, nie?
0: No.
1: 800.
0: Wiem, dużo więcej.
1: Znaczy tam...
0: Marcin, w paralizatorze masz dużo więcej, masz kilka tysięcy voltów, tylko że bardzo niski amperaż. Na tyle niski amperaż, że raczej człowieka nie zabijesz, natomiast poparzysz i.
1: Ale rzeczywiście było, nie?
0: Słucham?
1: Żeby cię nie zabiło, ale żeby cię kopło.
0: Tak. I teraz spójrz, proszę Marcin, jeżeli podłączysz się pod sieć energetyczną, która ma kilka tysięcy voltów, to cię absolutnie spali. Jeżeli się na przykład podłączysz pod taki paralizator, to cię nie spali, dlatego że natężenie prądu, jaką wytworzy paralizator, będzie o wiele mniejsze, ponieważ opór wewnętrzny źródła jest kolosalny, natomiast opór wewnętrzny źródła sieci energetycznej jest bardzo mały. Dlatego pójdzie przez ciebie, sieć energetyczna cię spali w popiół w ciągu ułamku sekundy, a pomimo tego, że paralizator ma dokładnie takie samo napięcie. Słucham?
1: Tutaj mówisz względem
0: Nie, ja mówię,
1: natężenia.
0: że natężenie jest pochodną napięcia. To napięcie decyduje o tym, jakie jest. Napięcie i opór decyduje o tym, jakie będzie natężenie prądu. Pamiętaj, że natężenie zawsze
1: Znaczy
0: jest pochodną napięcia. Rozumiesz?
1: natężenie,
0: No.
1: dajmy na to, to nie jest spadek energii
0: No nie jest.
1: podczas przystyłu.
0: Nie, to nie jest spadek energii. Znaczy, natężenie prądu,
1: Natężenie.
0: jaki. Marcin, jeżeli masz sieć energetyczną, to jaki następuje dysypacja energii na tej sieci, zależy od tego, jakie jest natężenie prądu, a nie napięcie. Dlatego właśnie duże sieci energetyczne mają wysokie napięcie, a niskie natężenie.
1: Słuchaj, kolego, napięcie masz znamionowe 230 V.
0: No,
1: Na,
0: okej.
1: w niskoenergetycznych sieciach 230 V.
0: Okay. Nie, Marcin.
1: Napięcie
0: 230
1: to
0: V to
1: jest.
0: masz w gniazdku, natomiast sieci energetyczne do przesyłu mają nawet kilkaset. Największa, jaka jest w Polsce, to jest 750 kV, czyli 750 tysięcy voltów.
1: Jak, w gniazdku?
0: Nie, mówię o sieci energetycznej przesyłowej. Natomiast w gniazdku masz 230.
1: Mówię o mocy znamionowej w gniazdku, w którym ty odbierasz w domu.
0: To jest 230 V, Marcin, ale to jest tylko, pamiętaj, że to jest tylko napięcie skuteczne, bo tam jest napięcie jednofazowe. Jeżeli mówisz o jednym fazie, to masz jedną fazę napięcia zmiennego, czy przemiennego, 50 Hz, gdzie najwyższe napięcie masz 310, ale to jest tylko napięcie w piku tak zwanym, natomiast napięcie skuteczne jest 230 V. Ale dlaczego, powiedz mi, dlaczego nagle zaczęliśmy gadać o teorii obwodów? Przecież to ludzie już usypiają tam po tych wieczorem. Do czego do tego doszliśmy?
1: Być może.
0: No, no słuchaj, wiesz co, teoria obwodów to jest fascynująca historia, ale nie wiem, dlaczego o tym rozmawiam. Może przejdźmy do następnych tematów, bo jak nie, to psycho już usnął, ludzie usypiają, jest u was w Polsce, jest druga w nocy, a my o teorii obwodów gadamy. Marcin, masz coś ciekawego, to jeszcze powiedz.
1: Ja bym chciał z psychem dwa zdania zamienić,
0: no,
1: jeżeli
0: psycho,
1: jest.
0: Włącz się, bo Marcin chce z tobą dwa zdania, a powoli będę kończył.
2: Marcin, ale to nie jest moja audycja, tylko Jacka z
0: ale
2: Australii.
0: Marcin chciał z tobą dwa zdania, więc może coś, dwa zdania, Marcin, do
1: Jacek. Jacek, co w Australii w ogóle? A
0: dziękuję.
1: Jeżeli chodzi o psycho, tylko dwa zdania wtrąć. Kurde, zawsze masz coś do powiedzenia.
0: W Australii, słuchajcie,
1: dzisiaj
0: kończy się zima. Piękny, widzę, słoneczny poranek niedzielny się zaczyna. Tak jak mówiłem, przed nami głosowanie w sprawie tak zwanego The Voice to the Parliament w październiku. A ja już powoli myślami jestem w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że przyjadę jeszcze przed świętami do Polski, ale kiedy przyjadę, na pewno to nie wiem. Słuchajcie, dobra, ja powoli będę kończył. Marcin, ty się chyba...
2: Czekaj.
0: No, co tam, psycho?
2: Czekaj, a gdzie przyjeżdżasz do Polski?
0: No tam, gdzie zawsze, słuchaj, tak jak to
2: do
0: bywa.
2: Jakiego rejonu?
0: Szczecin, Poznań, Warszawa i każde inne miejsce, w którym mnie ktoś zaprosi. No, ja jestem, wiesz, człowiek... Ja jestem głównie człowiek z zachodu, muszę przyznać, a nie z Lublina, ale na ogół jestem na zachodzie, w okolicach Szczecina.
1: Ale Lublin fajne
2: okay,
1: strony.
2: Okej, okay, bo... Tak, mogę. Ale właśnie, bo poruszyliście temat tych chemtrailsów, nie? Ja tak, nie zdarzyło ci się, że musiałeś wozić jakiś ładunek, który powinieneś, który musisz rozpuścić gdzieś tam.
0: Nigdy mi się nie zdarzyło.
2: W atmosferze?
0: Nigdy, pamiętaj, że ja nie jestem zawodowym pilotem, to po pierwsze, ale też nigdy mi się nie zdarzyło, nie słyszałem, żeby jakiś zawodowy pilot musiał rozpuścić ładunek w atmosferze. Jedyne ładunki, jakie się rozpuszcza, to nad polami, gdzie się rozrzuca na przykład środki ochrony roślin, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie w Australii, robią to raczej drony niż ludzie. I to zawsze robi z niskiej wysokości. To tyle. Słuchajcie, Baton Rusz się
2: dobrze,
0: pyta...
2: Poczekaj.
0: Baton Rusz się pyta...
2: Poczekaj, bo jeszcze nie wykończyłem pytania.
0: Co tam? Co tam
2: Baton
0: jeszcze?
2: Baton Rusz to sobie tam może później.
0: Jasne.
2: No bo jest taka teoria, że dlatego są te bilety tak tanie, tam po 5 zł do Londynu, bo właśnie te linie lotnicze biorą takie ładunki, za to biorą grube miliony od firm jakichś tam utylizacyjnych, żeby to gdzieś w powietrzu rozpuszczać.
0: Fantastyczna
2: rozrzucać.
1: Teoria. Tylko tutaj, jeżeli chodzi, ja tylko przerwę, jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, one nie mają takiej możliwości, żeby cokolwiek wozić ze sobą ekstra, ale tutaj konkretnie
0: mają,
1: rzecz
0: jak
1: biorąc,
0: najbardziej, najbardziej mają, Marcin. Tak zwane...
1: Ale nie do rozpylania.
0: Cargo
1: nie
0: belly.
1: Do rozpylania.
0: Tam... Ale istnieje takie cargo belly tak zwane, czyli coś, co się wwozi dodatkowe ładunki, znaczy tylko tak, ładunki, czyli cargo w samolotach pasażerskich.
1: Ekstra. Ale ja tutaj chciałbym tylko zauważyć, że tutaj jeżeli chodzi o jakiś dyskant, jeżeli tam w kwestii tych przelotów, oni płacą miejsca parkingowe na lotniskach. I to jest tak zwany charger, znaczy charger, może nie charger, ale oni płacą miejsca parkingowe i oni muszą oblatać i te samoloty muszą tam być. To nie jest tak,
0: ty
1: że
0: o tym, że linie lotnicze muszą trzymać sloty, no ale to jest bardziej, o wiele bardziej skomplikowane i tych biletów za 5 zł już tak naprawdę nie ma i one są, nie ma ich zbyt wiele, jest to razem kilka biletów na cały samolot po to, żeby można powiedzieć, leci do Londynu za 30 zł, prawda, i tak dalej. Ale w dzisiejszych czasach to już wszyscy dobrze wiemy, że tak nie wygląda i tak dalej. Nie ma żadnych kokpitów.
1: W kwestii chemtrails ty definitywnie mówisz, że tego nie ma, tak?
0: Nie ma. Nie ma chemtrailsów. Nie. A twój ziomek mówi,
1: nie
0: zobacz...
1: Ma, według ciebie, tak?
0: Nie ma, nie. Według mnie nie ma chemtrailsów. Absolutnie nie.
1: Rozumiem.
0: Absolutnie nie ma. No niestety, przykro mi, chłopaki. Nie ma chemtrailsów na świecie.
1: Rozwijałeś moje
2: po co one, oni... Nie, to poczekaj, to po co oni te wszystkie robią takie na niebie, jakby...
0: No.
2: Te samoloty wojskowe.
0: Ale jakby to robią co? Bo nie wiem, co robią. Mówisz o smugach kondensacyjnych? One same się robią. To jest to, co zostawiam silniki ze sobą. No.
2: Mhm. Ale czasami to wygląda tak, jakby wzory jakieś chcieli utworzyć na niebie i im się udaje.
0: Czasami tak,
2: To specjalnie
0: dla
2: tak,
0: jaj
2: żeby
0: czasami
2: ludzie
0: robią takie rzeczy, nawet jest taka
2: zobaczyli.
0: technologia pisania po niebie, którą robią małe samoloty, awionetki, na przykład chcesz
1: To się
0: napisać kocham
1: nazywa
0: Jolkę.
1: pentagramy. Pentagramy.
0: Nie, nie pentagramy, no możesz na przykład zamówić, jest taka, o czekaj, jest taka na przykład, Filip zadzwoń za chwilę, bo jest napisane answering will call,
1: Da,
0: will
1: dawaj
0: place.
1: Filipa.
0: Ale no nie mogę, bo
1: Słuchaj,
0: jak odbiorę, to was zrzucę. Jak odbiorę, to was
1: oni
0: zrzucę.
1: również tworzą Marry Me.
0: Na przykład, tak, wyjdź za mnie. Możesz zapłacić i napisać ci kocham Jolkę na tym, na niebie, jak najbardziej.
2: Czemu Jolkę akurat? Czemu Jolkę?
0: Bo ja kiedyś miałem dziewczynę Jolkę z Lublina, no. I co, mogłem już napisać kocham
1: No
0: Jolkę nad
1: widzisz.
0: Lublinem.
1: Jola fajna.
0: Fajna była Jolka, tak. Czekaj, co się z nią stało. Podobno nie żyje.
1: Jolo ogólnie ładne, takie przyjemne imię, no
0: Tak,
1: nie?
0: zgadza się. Słuchajcie, dobra, będę kończył, bo powoli naprawdę już padam, madam. U mnie jest 10 rano, u was minęła druga w nocy, a ja dzisiaj spałem 3 godzinki, więc wiecie co? Dziękuję wam, że dzwoniliście, ale ja naprawdę muszę powoli kończyć, a jeszcze mam małą niespodziankę na koniec.
1: Nic się nie dzieje.
0: Trzymcie się, chłopaki. Dzięki wielkie za
2: Nic
0: telefon.
2: się nie dzieje.
1: Wszystkiego dobrego, zdrowia ci życzę.
0: Dzięki, hejka, cześć.
2: Będzie after? Będzie
0: Raczej
2: after?
0: niedługi, raczej króciutki i malutki. No, dobra, hejka. Cześć. Słuchajcie, musicie mi to wybaczyć, ale u mnie minęła już 10 rano i jestem dosyć zmęczony. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Mam dla was małą niespodziankę w klimacie dysku pełnego wspomnień, czyli to, co gdzieś tam krawiec znalazł. Bo ja jestem związany z polskimi radiami internetowymi jako słuchacz, potem jako dzwoniący, gdzieś tak od 2011 roku. Boże, 12 lat. Jak ten czas zleciał. I z mojego przepastnego kufra z audycji, w ogóle nie lubię tego określenia gówno radyjka, bardzo mi się nie podoba, nie lubcie, nie mówcie tak, ale z mojego przepastnego kufra z audycjami wygrzebałem taki mały cymes. Zgadnijcie proszę, jak tylko go znajdę, kto to nadaje, kto to taki jest. O, tutaj sobie ustawimy, cofniemy się na początek, podbijemy i powiedzcie mi, kogo to słyszycie w tle?
3: Pakierzy? Sorry, że was tak ostatnio zrąbałem, nie? Mądre chłopaki jesteście. W sumie nic do was nie mam. Znaczy właśnie mam. Mam pytanko. Jest taki temat. Najpierw techniczne sprawy. Kompa mam wyjebanego na maksa, nie? Gościu w sklepie powiedział to samo, co mój trener na siłce, że więcej się nie da, nie? 12 GB RAM-u, 3 nagrywareczki, 2 karty graficzne Ultra Behemoth Monster Pro GTX, słuchawki stereo, budowa wyciszana, podświetlana, klawiatura bezdotykowa i tak dalej, nie? I tak, włączam taki programik, zaskołowałem, nie? Magic Hip Hop Market, nie? I wyskakuje mi takie coś, nie? Invalid Serial, nie? I pytanko teraz, co ja muszę jeszcze dokupić, żeby mi to działało, nie? No. To weźcie tam między sobą ustalcie, który tu do mnie przyjedzie, nie? Mi to ustawi, żeby działało, nie? Ja też mogę wpaść, ale wtedy będzie inna rozmowa, nie? Spoko, żartowałem, nie musi. Na odpowiedź czekam do jutra. No to czuwaj.
4: Geek Cloud. Audycja nie tylko dla geeków.
0: Tak, to był uwielbiam tego jingla. To był oczywiście nasz drogi ojciec dyrektor. Rok tak mniej więcej 2011-2012. O, wczoraj się ktoś dzwoni. Hello? Kto mówi?
5: Cześć Jacek,
0: Cześć
5: cześć.
0: krawiec, co tam u
5: Wieczór.
0: ciebie? Dobry wieczór.
5: No, szacun wielki. Naprawdę jestem pod wrażeniem twojej wiedzy,
0: Dziękuję.
5: ogarnięcia. Kurczę, fajnie by było, jakbyś wrócił do nocnego radyjka, bo gromisz szurów, tempaków, idiotów. Świetnie się tego słuchało. W ogóle, jak można się znać na tylu rzeczach różnych? Być jednocześnie... Tak Zenon przynajmniej twierdzi, jednym z lepszych specjalistów od sztucznej inteligencji, być
0: Adesko.
5: pilotem, się znać na silnikach, na tylu rzeczach. Kurde,
0: To nie
5: naprawdę
0: jest tak
5: jestem pod
0: naprawdę, że
5: wrażeniem.
0: ja się po prostu znam na technologii i to tylko na wycinku technologii jakiś tam. Trochę znam na lotnictwie, trochę znam na komputerach i tyle, a na przykład nie wypowiadam się o medycynie. Nie za bardzo chcę się wypowiadać o polityce, bo się na tym nie znam. To jest domena szurów, że oni się znają na wszystkim. Ja się nie znam na biologii, nie znam się na lekach. Ja się na tym nie znam, ale znam się na technologii tylko trochę. No i znam się na Australii, dlatego że tu mieszkam. I jak słyszę te opowieści, które szuro padają, no to bolą mnie zęby, no i tyle. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
5: przyznam ci, że teraz na koniec nie wytrzymałem. Po prostu tempota niektórych, taka bezczelność i to jeszcze jakby to był człowiek zaburzony jakiś, bo on specjalnie pisze z błędami, tak żeby podkreślić nie wiem co.
0: Wiesz, na czacie?
5: Tak, zbanowałem go właśnie. Strasznie mnie po prostu już wyprowadził z równowagi, nie? Wcześniej też, no niby Jan z Toronto, który dzwonił, też widać było, że coś wie, że się zna na tych samolotach, ale też jego zachowanie, to ciągłe odsyłanie właśnie, zobacz sobie filmik jakiegoś tam profesora Szulskiego, zobacz sobie filmik, a na końcu wiesz, takie jakieś stwierdzenie, że tak jakby on ciebie zaorał, mimo że odpowiedziałeś na każde pytanie zadane praktycznie tobie w audycji. Na niczym cię nikt nie zagiął, a ktoś tak, wiesz, bezczelnie... to nawet ciężko opisać takie zachowanie. To tak jakby przyszedł na imprezę jakiś jełop i nieustannie wszystkich beształ i pouczał i wyzywał od idiotów, nie?
0: No tak, to można by w ogóle zrobić taką małą dyskusję, skąd to się bierze u ludzi. Ale moim zdaniem to się bierze stąd, że ktoś chce błyszczeć tą alternatywnością. To znaczy, to jest taki sposób, żeby, wiesz, ktoś zna się na czymś, a ty możesz to wszystko zanegować w ten sposób, że mówisz, to wszystkie te książki, cała ta technologia, cała ta wiedza, to są bzdury, wiesz, i tak dalej. I to jest taki sposób, żeby tak naprawdę nagle wskoczyć na poziom eksperta, z poziomu zero. Zanegować wszystko, co istnieje i powiedzieć, to ja mam wiedzę. No to ja tak sobie to tłumaczę, że ta alternatywność powoduje nagle, że wiesz, idziesz tak jak w grze w RPG, lądujesz 10 leveli wyżej, bo inaczej no nie przejdziesz, musisz przejść przez te wszystkie levele, całą wiedzę klasyczną ją nazwijmy, albo zachodnią, albo jakkolwiek to chcesz nazwać. No więc skąd to się bierze?
5: Nie wiem, bo to jest coś więcej, to jest jakaś taka bezczelność, chamstwo, brak w ogóle umiejętności rozmowy i co najwyżej odsyłanie do filmików i negowanie, że tego, jak czegoś nie uznajesz, to tego nie ma po prostu. Nie?
0: Tak, tak, ale to Ruscy mieli taką metodę za komuny, że jeżeli oni o czymś nie mówią, to tego nie ma, dlatego Polska to był jedyny kraj w całym obozie socjalistycznym, który transmitował lądowanie Amerykanów na Księżycu i się Polacy... Trzeba przyznać, że się wypieli na ruskich, na cały ten komunistyczny obóz, bo Ruski mówił, że jak oni czegoś nie mówią, to tego nie ma. Tak, to jest jedna z metod. No, to prawda.
5: No, ale to była bardzo potrzebna audycja. Mi też trochę dała do myślenia. Nawet nie chodzi tylko o same informacje, ale o podejście do ludzi. Chyba trochę zmienię, bo mnie zaczynają szury wnerwiać po prostu swoim zachowaniem. No.
0: Wiesz co, bo jest taki motyw, się pojawia w tym momencie, że szury zaczynają płynąć. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Oni się nie trzymają tematu, tylko... Oni są tak zwani śliscy. Jeżeli tylko gdzieś ich złapiesz, to oni natychmiast przechodzą do innego tematu albo wrzucają ci pytanie. Nie odpowiadają na pytanie, nie dyskutują, o czym mówiliśmy, tylko nagle cały czas zmieniają, przechodzą z tematu na temat. No i mogą tak płynąć godzinami. I to widziałem często na tych wszystkich szurskich forach. Aleksandra mówi, oświeceni uważają się za lepszych od innych. Tak, to prawda. Ci oświeceni z środowiska EZO uważają się za lepszych od innych. I tak dalej, i tak dalej. A mówi coś Barbara Barańska. Co ty mówisz, Basiu? Czy tak się ładnie odezwę? Też coś na czasie mówi, że tutaj jakoś do szpryc nie publikowali wyników badań. No właśnie, ja się nie wypowiadam na temat medycyny i COVID-a, bo się na tym nie znam. Nie mam pojęcia o tym. Więc nie będę o tym dyskutował. Ja mogę tylko mówić o tym, na czym się znam. No natomiast to, że ty chcesz zmienić podejście krawiec do niektórych dzwoniących, ja to gorąco popieram. Super, bo ja zrobiłem tą audycję dlatego, że ja do nocnego radia wróciłem po kilku miesiącach, bo w pewnym momencie wszystko mi się przejadło, musiałem sobie zrobić przerwę. I jak wróciłem, to się trochę przestraszyłem, że to już nie jest to samo radio, które było kiedyś, bo dawniej jak był Bajtiter, dawniej jak był Kotkiewicz, jeszcze jako potrzeba, to radio wydawało mi się inne i nawet ono było bardziej cywilizowane, rozsądne, rozsądomyślące. Natomiast jeżeli zostawiasz, wiesz, ludzi, którzy opowiadają swoje historie na 2-3 godziny, no to w pewnym momencie, no mi się to nie podobało, może tak. To nie jest moja bajka, więc chciałem, żeby trochę wróciło to tak do mojej starej bajki.
5: No i to jest dobry pomysł, żeby to wróciło. Tak trzeba to zrobić po prostu. Tak po prostu. Tak. Bo To był, wiesz, jakiś tam eksperyment. Nadal się trzymam, jestem takiego zdania, że dobrze jest udostępnić to forum dla wszystkich, żeby był i pluralizm, i wolność słowa, i tak dalej, ale po prostu strasznie mi się nie spodobało dzisiaj zachowanie niektórych ludzi. I nie ma z kim gadać za bardzo po prostu.
0: No, trochę tak, ale to jest, wiesz, dlatego moim zdaniem to, co się gdzieś tam wyrobiło w standardzie Radyjek, że jednak ludzi się nie trzyma godziny na czacie, znaczy na połączeniu, tylko 15 minut już jest długo, to jest dobra metoda, bo jeżeli ktoś 15 minut się nie sprawdzi, ktoś opowiada jakieś pierdoły albo nie potrafi zainteresować czymś, tylko zaczyna, wiesz, bluzgać wszystkim dookoła, no to wietrzymy antenę i to trzeba wietrzyć w miarę często. Tak mi się wydaje. Ja wiem, że twoje audycje trwają długo, więc to jest trochę inna dynamika. Ale na przykład ta audycja trwała 4 godziny, nie? I nikt nie siedział jakoś tak bardzo długo. Więc myślę, że to jest też ważne, żeby wietrzyć antenę w miarę często. Nie pozwalać ludziom być chamskim, płynąć i po prostu powiedzieć, nie umiesz się zachować, to spadaj. No ale słuchaj, ja nie będę ci tu mówił, jak prowadzić radio, bo przecież ty masz dużo większe doświadczenie niż ja. To trzeba przyznać uczciwie.
5: Nie, no wiesz, doświadczenie. No, okazuje się, że właśnie popełniam błędy. Będę teraz na pewno ostrzej gonił tutaj. Jak tylko zobaczę, że ktoś na przykład pyskuje na dzień dobry, albo jak dzisiaj zadzwonił człowiek i wyzywał cię, nie?
0: No tak.
5: Po prostu wrzeszczał, wyzywał i był dumny z tego, że jest jełopem niewychowanym. I takie jakieś traktowanie z góry, wiesz, teraz jak już po tylu godzinach kończysz audycję, to ten ci, o, idzie, ucieka dziecina, to wiesz, po prostu nienawidzę czegoś takiego, nie? Ale to, sorry, musiałem to z siebie
0: nie, jak najbardziej.
5: Wyrzucić po prostu, bo się zdenerwowałem.
0: Kagibierut fajnie napisał, wiele razy mówiłem, że to nie są żadne szury, na miano szura trzeba sobie zasłużyć.
5: Tak, są szury i szury. Niektórzy dzwonili i całkiem była spoko rozmowa, nie?
0: No.
5: Ale tak. Z niektórych to wyszło coś takiego nawet gorszego, bo wiesz, bo na przykład z Bardem, czyli z Filipem, wielokrotnie gadaliśmy na antenie normalnie, spokojnie, ale widać, że jest coś takiego, że jak oni wyczują, że ktoś jest mądrzejszy i ma coś do powiedzenia i potrafi ich skontrować, to budzi się w nich takie chamisko jakieś po prostu zwykłe, nie?
0: Dlatego też nie rozumiem. To jest, jak można się w ogóle zacząć, wiesz, podniecać i denerwować takimi rzeczami, że ktoś ma inne zdanie? Filip, czyli Bart, robi świetną muzykę, bardzo mi podpowiada, ale z drugiej strony jego sposób wypowiadania i to, że wiesz, nagle w komentarzach pod zapowiedzią okazało się, że jak to napisał, jestem downem, pisane przez po polsku. No trzeba przyznać, że jest to mało eleganckie, prawda?
5: Tak, tu wyzywał w komentarzach od downów to, i po takim czymś dzwoni i dalej, wiesz, coś tutaj stęka do ciebie i pokrzykuje, jakieś odzywki krzywe. No, nie ma co tego dłużej tolerować. Także w tym temacie mi twoja audycja dała do myślenia.
0: Dzięki,
5: nie?
0: Wielkie. Właśnie Bart napisał trzeci raz to samo. Dlaczego Jacuś, pisane przez S tak jak z dolarem, więc chyba jestem opłacony, nie ma żadnych filmów, które pokazują z kokpity, które pokazują słońce w locie. Otóż, drogi Filipie, jak najbardziej są. I słońce świetnie widać z samolotu, jak wschodzi, i to zarówno ja widziałem je wiele razy na żywo, i są filmy z kokpity, które pokazują słońce, więc nie opowiadaj głupot, jak najbardziej takie filmy istnieją. Ale wiesz, Jacuś pisany z takie S na końcu, z taki dolar. Dolar, bo opłacony agent. No.
5: Dla ciebie, Filipie, pan Jacuś ewentualnie i z szacunkiem się odnoś do mądrzejszych od siebie. A, się zdenerwowałem, kurde.
0: Nie, denerwuj się, słuchaj. Pamiętaj, Nocne Radio to jest pewnego rodzaju forum, więc tutaj jak tworzysz forum, tworzysz agorę, to musisz się liczyć z tym, że przychodzą różni ludzie, tylko trzeba umieć ich ogarnąć, nie? Natomiast jeżeli, wiesz, nie możemy liczyć na to, że to będą zawsze tylko i wyłącznie kulturalni ludzie, bo no bo kurde, nie będą, nie?
5: No, Krawcze, popatrz na siebie, nie krytykuj innych, masz lustro. No właśnie, to takie jakieś odzywki, takie nic nie wnoszące, nic nieznaczące, w stylu no, byś się zastanowił lepiej sam nad sobą, zanim wiesz, no takie to jest takie nic, nie? Po prostu ktoś pokazuje swoją dezaprobatę i nic więcej z tego nie wynika. I to też mnie tak drażni. Jak jest jakaś krytyka, to wypada coś konkretniej napisać, nie? A nie takie popatrz się w lustro, dobra. Albo ktoś całą twoją audycję podsumuje jakimś stwierdzeniem, że większość teorii spiskowych się sprawdziła jakoś, nie? Co jest bzdurą, bo mała część się sprawdziła i no, co to za kontrargument, nie? Wielki. To znowu takie nic. Po prostu szury często to, co piszą, to, co mówią, to jest po prostu nic. Zupełnie nic. Nic to nie wnosi.
0: No,
5: dobra, mój telefon też niewiele wniósł, ale chciałem cię przywitać na koniec.
0: Ach, dziękuję tak bardzo. Dziękuję bardzo.
5: Słuchaj, tak trochę
0: ja mogę obiecać, że jak jeszcze znajdę trochę siły przed świętami, to jakąś jeszcze jedną audycję zrobię. No wiesz, musisz mi wybaczyć, bo to jest dla mnie dosyć trudne, bo ja muszę, wiesz, wstać o 4:30 rano, ogarnąć wszystko, trochę się do tego wcześniej przygotować i tak dalej, więc ten różnica czasu niestety powoduje, że nie jest to dla mnie takie łatwe nadawanie nawet co 2 tygodnie, ale obiecuję wam, że jeszcze przed świętami postaram się zrobić chociaż jedną audycję. Nawet tu Mario ze Wszaków pisze, że w pewnym momencie było prawie 150 osób, więc było super. Miła dla ucha orka, dla szurów, na to liczyłem. A powiedz jeszcze, Krajs, na koniec, czy słyszałeś swojego jingla z Geek Cloudu, którego znalazłem w przepastnym kufrze moim?
5: Tak, nie miałem go w swojej kolekcji, więc chyba sobie zgram, tak, żeby mieć.
0: To był super, ja go uwielbiam. Pamiętam, jak go usłyszałem, że on w Geek Cloudzie był puszczany kilka razy. No Geek Cloud to byli fajni goście. To byli goście, którzy się znali na komputerach, którzy nadawali gdzieś tam w kontestacji w latach 2011, 13, czy nawet później, z tego co pamiętam. Był Byteater, był Damist, był Kitor, był Luklew. No, świetna ekipa była. No i byłeś ty, jako twórca jingli. Super temat to był. Szkoda, że tego już nie ma. Szkoda, że to zostało gdzieś za nami, w tle.
5: Może uda się przynajmniej trochę wrócić do takiego klimatu, bo Szuria jest fajna, tak żeby sobie posłuchać niesamowitych opowieści, ale to zaczyna w pewnym momencie trochę męczyć. A jak jeszcze z Szura wyjdzie taki prymityw jakiś, no to już w ogóle się robi nieprzyjemnie. No i dalej takie nic nie wnoszące wypowiedzi, żebym się poszedł i zaszczepił i zwolnił miejsce. No, no i na takie komentarze można liczyć. Od wielu ludzi z tego środowiska właśnie, nie? Takie jak na podwórku, nie? A twoja mama nosi okulary, a mój brat jest 2 razy większy od twojego, jak cię kopnie, to polecisz na księżyc. I takie, wiesz, takie rozmowy to nawet dla mnie, co ja jestem bardzo, bardzo prosty chłopak, ale nawet mnie takie coś po prostu irytuje, męczy, więc spoko, ja cię będę, Jacku, molestował teraz, żebyś ty do nas wrócił. Będę cię molestował. Masz to jak w banku.
0: Trudno, słuchaj. Już mam problemy, jak to mówią. Sam w tego chciałem.
5: No.
0: Super, fajnie. Cieszę się, że się podobało. Ale też na koniec powiem, wiesz co, ja lubię czasami posłuchać audycji tak zwanych szurów, czy alter ezo, tam gdzie są pewne rzeczy takie szczególnie historyczne, których nie wiemy, już się nigdy nie dowiemy. Czy Europejczycy dotarli do na przykład Ameryki 2000 lat temu, jakie są dowody, jakie są za, jakie są przeciw, czy Wikingowie dotarli do Nowej Zelandii, czy naziści uciekli do Argentyny, nie? To są rzeczy, których się nie dowiemy, których możemy jakoś tam sobie spekulować, które są gdzieś tam w odmętach historii i są pewne rzeczy, które mówią, że a może są jakieś poszlaki? I tego się fajnie słucha. Ja lubię tego słuchać, naprawdę. To jest ta część Szuri, która jakoś tam dobrze gra z moim serduszkiem. Ale jak się słucha, wiesz, opowieści o tym, że tak naprawdę samoloty nie latają, no to a w Australii na kangurach jeżdżą niemieccy żołnierze, no to no ja wymiękam dosłownie.
5: Była też pojawił się też temat anten satelitarnych, które nie są zwrócone do góry, tylko w bok, nie? No to dla mnie to też jest normalne, bo one są po to, żeby właśnie ominąć, żeby sygnał przeszedł jakoś przez krzywiznę Ziemi. Ja tak to rozumiem, tak?
0: To wynika z tego, że te wszystkie satelity, które służą do transmisji, to są satelity geostacjonarne. No i one znajdują się gdzieś pod różnym kątem. Czasami wiszą nisko bardzo nad horyzontem, bo na przykład jakaś satelita może być geostacjonarnie znajdować się na przykład nad Hiszpanią, prawda? No i w tym momencie zwrócona ona jest, w tym momencie taka satelita nie pionowo w górę, tylko gdzieś tam właśnie w prawą stronę. Jeszcze Marcin Chudzik dzwoni na chwilę, nie wiem, czy go odbierać. No dobrze, spróbuję cię odebrać, Marcin, jak chcesz coś dodać. Dobrze, odbiorę jeszcze chudzika na chwilę. Co tam, Marcin? Co, z czym nas dzwonisz? A nie, coś się... Chyba się nie udało go odebrać. Coś Skype mnie wkurza, wiesz? O nie, jest z nami Marcin. Krawiec, Marcin z nami.
1: No, sorry, że się wtrącam tak na koniec. Tutaj wszystkiego najlepszego dla Krawca. Ja widzę, że Krawiec jest troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, na fajnym melanżu, no nie?
5: Nie, zupełnie nie. Nie piję alkoholu i też teraz nie jaram już od jakiegoś czasu na przykład też nic.
1: Krawiec, nie kłam, bo wszyscy słyszą, tak mówię.
5: A jednak nie.
1: No. A jednak tak. Ale jednak dobra, nie. Ja tutaj szurcką teorię chciałem tylko zapodać. Naprawdę tak dla takiej zagwozdki. Wiecie, co wyczytałem?
0: No, co takiego?
1: Słuchajcie, o co chodzi. Te wiatraki, które zostały postawione na ziemi, no nie?
0: Tak.
1: Wiatraki do niby robienia prądu.
0: No. Co z
1: wiecie,
0: nimi?
1: Wiecie, o które wiatraki chodzi?
0: Tak,
1: takie wysokopowierzchniowe.
0: Wysokopowierzchniowe, no dobra, no niech ci będzie.
1: Ale słuchajcie, ja oglądałem bajkę Simpsons.
0: No.
1: I w Simpsonsach było jaśnie i wyraźnie pokazane, że te wiatraki mają napędzać wiatr,
0: tak,
1: a nie zbierać energię wiatru do napędzania tam turbin i w ogóle do robienia prądu, tylko z tym, że one mają na zasadzie kierować wiatrem.
0: Tak.
1: Taka teoria szkoda.
0: Ja słyszałem
1: co
0: o tej teorii też. To jest doskonała. Ja jest jedna z teorii spiskowych, które wierzę. Po to są...
1: To, powiedz mi to, ale rozkminiałeś temat. Co na ten temat sądzisz?
0: Uważam, że jest to absolutna, totalna i koszmarna bzdura. I nawet dziwię się, że ktoś może to traktować na poważnie, ale to jest super bajka. To jest to jest genialna rzecz. To jest cudowne, jak się o tym myśli, że to jest takie... To jest takie coś, jak wiesz, jak oglądasz film science fiction, nie? Jak na przykład film science fiction Nolana. Nolan nawet mówi, że to nie musi być prawdziwe. Nie interesuje
1: ale czekaj, bo w każdym filmie science fiction są różne przekazy.
0: No pewnie, że są
1: wiesz,
0: różne przekazy. Ale o co chodzi?
1: Są przekazy podrogowe. Jak najbardziej, to nie ma co polemizować nawet na ten temat.
0: Tak, są te przekazy, ale słuchaj, wiatraki nie robią prądu. Wiatraki właśnie robią prąd, a nie robią wiatru. Marcin... Ja bym się wiatrakami tak bardzo nie zajmował. To prawda była taka, że robiono... Słuchaj, Marcin, robiono wały na wiatrakach. To prawda. To takie coś wyszło w Niemczech, zrobiono wały na wiatrakach.
1: Ale ogólnie utylizację wiatraków to jest naprawdę porażka.
0: Zgadza
1: wiesz,
0: się. Zgadzam się, dlatego wiatraki nie są wcale tak ekologiczne, jak się je przedstawia. Bez dwóch zdań to jest prawda. Natomiast i też robiono wały na wiatrakach, że podłączano silniki elektryczne po to, żeby dostawać dotacje. Jak ktoś wprowadza nierynkowe rzeczy i zaczyna wprowadzać dotacje na wiatraki, to takie rzeczy się pojawiają. Ale... Ale generalnie to nie robią wiatru.
5: A ja słyszałem, że samochody tak naprawdę tymi kołami obracają ziemię. I...
1: Tak, tak. Ale one muszą, ale czekaj, ale jak stoją w korku, to ziemia się przestaje obracać.
0: Tak, dokładnie tak jest. A jak wszyscy się zgadamy i zaczniemy iść na zachód, przynajmniej na wschód, to wtedy ziemia przestanie się obracać. To przecież oczywiste.
1: Ale ja słyszałem, że jakby Chińczycy podskoczyli wszyscy w tym samym momencie, to by było przebiegunowanie ziemi.
0: Tak.
1: Słyszeliście?
0: Dokładnie tak. Dokładnie, jak wszyscy Chińczycy podskoczyli, to już ruscy naukowcy obliczyli, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli i spadli na ziemię, to byłby taki huk, że ja cię pierdolę. To już dawno jest obliczone. Słuchajcie, wiecie co? Ja się chyba jednak...
5: Przepraszam, no. Tak, ja tylko na koniec powiem, że Ziemia nie może się obracać, bo by się wszystkim brzygać chciał.
0: No. Dokładnie tak.
1: Właśnie względem przyciągania ewentualnie grawitacji, ale czekaj, ty mówiłeś, że przyciąganie, nie? Ale ja tutaj chciałbym nawiązać do tego, że organizm ludzki, konkretnie rzecz biorąc chodzi o mózg, mózg działa na zasadzie elektronów. Wiecie o tym, że
0: nie
1: mózg...
0: Nie elektronów. Mózg nie działa na zasadzie... Proszę? Marcin, ty jesteś taki typowy dadaista, wiesz? Wybierasz jakieś słowa, wrzucasz je i robisz taki miszmasz i wychodzi ci, nie? Wysokooktanowe paliwo silnikowe, mózg działa na zasadzie elektronów. Coś jeszcze, dawaj. Tak się nie tworzy poważnej wiedzy, Marcin. Tak to nie działa. Nie można wrzucać
1: sygnowanych
0: rzeczy.
1: Ale dadaista, co to znaczy dadaista?
0: No opowiadałem, dadaizm to był taki prąd w sztuce, gdzie się brało, wrzucało się słówka do kapelusza, wyciągało i robiłeś taki miszmasz właśnie. Elektrony, mózg, energia kwantowa i tak dalej, energia... To jest właśnie typowa szuria.
1: Tak, nie jestem szurem. Absolutnie.
0: Może nie, ale takie, co masz opowieści, że mózg działa na zasadzie elektronów. Nie, mózg nie działa na zasadzie elektronów. Mózg jest o wiele bardziej skomplikowany i tak naprawdę nie wiemy, jak działa.
1: Oh. Znaczy, masz tam neurony.
0: No. Ale przesyłanie energii między elektronami, energii, między neuronami jest chemiczne.
1: Mózg działa na... Ale mózg działa na zasadzie prądu.
0: Również, ale nie tylko, bo przesyłanie sygnałów pomiędzy neuronami jest chemiczne i nie tylko na zasadzie elektryczności, ale również chemiczne. Więc aktywacja pomiędzy neuronami jest...
1: Jak najbardziej chemiczna, ale człowiek de facto jest prądem. Jak najbardziej, przecież...
0: Nie, człowiek nie jest prądem. Poczekaj. Poddaję się. Słuchajcie, ja już muszę tańczyć przed komputerem, żeby nie usnąć.
1: A czekaj, moment. Poprzez, bo to jest bardzo ważne też,
0: bardzo.
1: Poprzez aktywność fizyczną mięśnie ludzkie wywołują między swoimi powiązaniami przeskok elektronów. Te elektrony dążą do serca i napędzają pracę całego serca. Serce działa wyłącznie na zasadzie prądu, przecież niczego innego.
0: Ten prąd, który się bierze w sercu, bierze się z tego, co wiem, z pompy.
1: No, z czego się wie?
0: To jest tak zwana pompa jonowa, która napędza serce, ale ja się na biologii nie znam, natomiast nie ma to nic wspólnego z tymi, z mięśniami.
1: Taka pompa.
0: Słucham?
1: Słuchaj, pocieranie się cząsteczek wywołuje prąd.
0: Tak, a to ma wspólnego z sercem.
1: A aktywność fizyczna.
0: No dobrze, słuchajcie, to był pan doktor, fizjolog Marcin Chudzik, a to była audycja z prawej strony mapy.
1: Kardiolog jak już.
0: Kardiolog Marcin Chudzik i nasz drogi dyrektor Krawiec. A ja właśnie otworzyłem sobie czekoladę, bo pomimo tego...
1: Ale czekaj, ale
0: nie, ja już nie będę czekał, Marcin, nie, posłuchaj, koniec, już nie będę czekał. Pomimo tego, że wypiłem kubek kawy...
1: Masz na prąd.
0: Wszystko jest na prąd, komputer jest na prąd, ale ja nie jestem na prąd. Marcin, ale ja nie jestem na prąd. Mi nie wystarczy wymienić baterii, ja się muszę przespać. Dlatego życzę wam serdecznie wszystkiego dobrego.
1: Dobra, dzięki.
0: Cześć, Marcin.
1: Przepraszam, że cię zamulam, jak najbardziej. Tutaj serdeczne dzięki za uczestnictwo w audycji.
0: Dzięki wielkie.
1: Krawca, jak najbardziej pozdrawiam, ciebie również.
0: Miejmy ja cię nadzieję, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam cię,
1: dziękuję
0: Marcin.
1: Bardzo.
0: Pozdrawiam cię, Krawiec. Dzięki wielkie, że wpadliście. Do następnego razu.
5: Trzymaj się, Jacek. Pa, pa, hej.
0: Cześć, Krawiec. Hej, Marcin, cześć.
1: Okej.
0: Fufu pisze na czacie, że Jacek się zepsuł i chyba coś w tym jest, bo powoli zaczynam się psuć. Wypiłem kubek kawy, otworzyłem czekoladę, ale to już nie wystarczy. Będę się z wami żegnał. Było mi bardzo miło, naprawdę mam nadzieję, że wam się to również podobało, tutaj się działo. Powolutku mówię wam do widzenia. Niech żyją szury, niech żyje nauka, niech żyje nocne radio. Kto wygrał? Jacek czy szury? Wygrało nocne radio. Trzymajcie się, hej!

czołem wielkiej Lechi. Co tak się nic nie odzywacie na czacie? Czemu nie słyszę waszego głosu? Co taka cisza? Tyle osób już słucha, a nikt się nie wypowie. Nic na czacie nie pozdrowi. Pozdrowieniem lechickim, polskim, naszym, rodzimym. Nic. W ogóle. Ja jakiś taki wkurwiony jestem w ogóle teraz, bo się dowiedziałem, że ktoś troluje przeciwko mnie. Jakieś dziwne linki wkleja, tam krawiec to, krawiec tamto. Słuchaj. Pedale. Nie, cfelu. Przepraszam. Jakby to powiedzieć. Słuchaj. Gościu. Masz jakiś problem? Możesz się dowiedzieć o moim adresie. Bardzo łatwo. Wystarczy, że napiszesz na kontakt@nocneradio.pl. Możemy się ustawić. Tylko ja cię uprzedzam. Ja zabijam jednym strzałem. Ja zabijam jednym strzałem. Po prostu dostaniesz kopa w głowę i pójdziesz spać. Będziesz połamany. Będziesz połamany, gościu. Jakieś wąty masz? Możemy się ustawić. Nie ma problemu. Słuchaj, załatwimy to między sobą. Nikt nie musi wiedzieć, kto jest kto. Stary, po prostu... Ja się nie pierdolę w tańcu. Ja się nie pierdolę w tańcu. Człowieku, po prostu jeden strzał i ciebie nie ma. Będziesz mi jakieś tutaj linki wklejał, coś? Ty kurwa, giku internetowy? Taki jesteś cwaniak? Chodź, chodź kurwa, chodź kurwa. Przyjeżdżaj do Środy Śląskiej. Dawaj kurwa. Tylko ja cię uprzedzam. Ja cię kurwa załatwię jednym strzałem, wrzucam cię do kanału ściekowego, zasypuję kretem za radą Etama, zasypuję kretem i ciebie nie ma, kurwa, stary. Jeszcze jakieś pytania? Nie, bo się wkurwiłem po prostu.

0: Jakie liście? Stary, liście to są, wiesz, dla... Sorry, bo tu się zapędziłem trochę, a tu ktoś dzwoni. Becia dzwoni. Halo, halo?
1: Siema, ostatnio też mam taki nastrój wkurwiony, więc stwierdziłam, że jakoś może wyluzujemy, spróbujemy wyluzować razem.
0: Albo się powkurwiamy razem i pozłożyczymy sobie na cały świat. Słuchaj, dzwonię dzisiaj do Jabłonowskiego 10 razy, 20 razy. Chciałem mu naurągać, jemu i temu prosiaczkowi, i nic, nie mogę się dodzwonić. W ogóle, wiesz, jakiś dramat. Do nocnego radia to się można dodzwonić trzask prask. Dzwonisz tutaj i jesteś na antenie, nie? Jesteś tego najlepszym przykładem. A do nich to już nie, wielkie szychy teraz, już odbierają telefony i musisz się przedstawić tutaj czołem, kamraci, bardzo was uwielbiam i szanuję i podziwiam i w ogóle i chciałbym być taki jak wy. Już mnie to wkurwia po prostu. Chętnie bym komuś wpierdolił po prostu, Becia, wiesz? Tak powiem ci, mam taki... Ty też masz taki nastrój, tak?
1: Ja ogólnie to tego typa, co mówisz, to nie słucham nawet. Ogólnie nawet od kiedy jestem na nocnym radiu, to rzadko kiedy kogoś innego słucham, bo nawet często nadajecie. A wiesz, ja nastrój, żeby komuś pierdolić, to zawsze chyba mam. Dawno się w ogóle z nikim nie grandziłam. Właśnie chciałam się zapytać ogólnie, jak tam rower. Ja sobie kupiłam stacjonarny i sobie tak pedałuję, ale później wieczorem jakoś dopada mi melancholia i muszę się napić, nie? I co z tego, że pedałuję, skoro każdego dnia jakieś piwko wjedzie, nie? Masakra.
0: A jaki masz rower?
1: O Jezu, no jakiś stacjonarny. Ogólnie przyszedł bez śrubek do kierownicy, One Fitness. I sobie jeżdżę bez kierownicy, czaisz, bo mi powiedzieli, że jak nie sprawdziłam przy kurierze, no to to już nie jest ich problem, że nie ma jakichś części, nie?
0: No jak to bez kierownicy? No co ty? Tutaj coś ściemniasz, bez kierownicy? Znaczy nie, ja no też kiedyś, jak byłem mały, to tak jeździłem bez trzymanki, tak sobie tutaj ręce z boku i szpaner, ale nie wierzę, że ty jeździsz bez kierownicy. To nie wierzę.
1: No stacjonarny to nie trzeba mieć, wiesz, jakiegoś utrzymania czy coś. Jest monitorek, więc mi liczy wszystko. Wszystko jest podłączone. No tylko po prostu brakuje dwóch śrubek do tej kierownicy, ale są na wylot, więc planuję, ale jeszcze nie doszłam do jakiegoś budowlanego i może sobie jakieś odpowiednie kupię, nie? Ale no na razie po prostu mam ten rowerek przy parapecie i jakoś to tak jeżdżę, nie?
0: Stacjonarny, czyli taki do ćwiczeń po prostu sobie w mieszkaniu siadasz, jeździsz, ćwiczysz nogi. O, to fajnie, to będziesz miała takie nogi, nogi muskularne, jak Chan Li ze Street Fightera. Takie po prostu taka, będziesz na górze taka drobna, a na dole takie końskie udo. Mi się nawet podobają takie dziewczyny, które mają muskularne nogi, powiem nawet.
2: Miechu bardzo.
1: Nie, no wiesz, ja chodziłam na siłownię, napierdalałam cały czas schodki, w ogóle miałam taką zajebistą kondycję, zajebistą figurę, ale przez COVID zamknęli mi siłownię. Od tamtego czasu tylko trochę w domu. Od tamtego czasu trochę się więcej je, od tamtego czasu się więcej siedzi, to od tamtego czasu się więcej pije. I dopiero w ogóle, wiesz, teraz tak dużo pada, to stwierdziłam, kurczę, czemu ja sobie takiego rowera stacjonarnego nie kupię, nie? I żałuję, że tego nie zrobiłam w zimę, bo mogłabym być o kilka kilo mniejsza, lżejsza.
0: Mam taką ciotkę, która ma bardzo seksowne nogi. Właśnie fajnie, jak dziewczyna ma takie troszkę nogi, wiesz, takie fit, jak to się mówi, nie? Chociaż lubię też takie nogi u kobiet, które są takie, jak to się mówi, brazylijskie, no wiesz, takie po prostu jędrne uda, wielkie uda, duża pupa, też mi się to podoba. W sumie wszystkie nogi mi się podobają, też takie szczupłe nóżki, fajne, jak tyczki od pomidorów. A tymczasem przyszły tutaj donaty. Hona Solo, 10 zł. Chodź, kurwa. I napisał mi tu kutasiarzu. O ty, kurwa. Słuchaj, Środa Śląska. Wiesz, gdzie pisać. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Sorry, jeszcze ciosany tutaj 10 zł. Dyszka za chęć na urągania Ludwiczkowi. Ludwiczek, czyli faktycznie, kurwa, Osadowski to jak Ludwiczek, faktycznie, no taki ryj. Okej, Becia, sorry, bo tak trochę tutaj głupoty gadam, ale wiesz, jest piątek, wieczór, więc możemy sobie trochę pogadać głupoty. No powiedz coś,
1: Ja właśnie dzwonię pogadać głupoty, też się już trochę chciałam. I ogólnie dzisiaj tak myślałam, że jakbyś na przykład miał blisko, tak, żeby dojechać na rowerze do jakiejś wróżki defraudacyjnej, albo jasnowidza, o, albo jakiś wywiad z hipnotyzerem, jakbyś tak na żywo przeprowadził, nie chciałbyś przypadkiem? Ciekawe, co by z tego wynikło, co? Myślisz, żeby cię zahipnotyzował?
0: Myślę, że mógłbym być odporny na hipnozę, wiesz, bo niektórzy tak mają, że są po prostu odporni na te różne czary mary, odpływasz, Adin, 2, 3, 4. Niektórzy są odporni i tak myślę, że też by mnie to spotkało, żebym tak nic nie poczuł znowu dziwnym trafem, nic by mnie dziwnego nie spotkało i znowu bym taki wyszedł, wiesz, że mam mniej o 200 zł, nie? Więc...
1: No ja tak rozmyślałam właśnie dzisiaj nad tym i stwierdziłam, że chyba szybciej ja bym kogoś zahipnotyzowała niż ktoś mnie.
0: No właśnie, to te czaramarniki. Mi się wydaje, że ci różni ludzie o dziwnych zdolnościach to mają wpływ na innych ludzi o słabej psychice. Takich, którzy chcą czegoś doświadczyć niezwykłego, takich, którzy, wiesz, są podatni na różne wpływy, a my to tak raczej jesteśmy tacy jak kamień, wiesz, odporni.
1: Nie, no oczywiście właśnie masz rację, nie? No to właśnie chodzi o silną psychikę, kto na kogo się da jak wpłynąć, nie? I to są zwykłe techniki takie, hipnoza to taka, moim zdaniem, trochę manipulacja po prostu, nie? Że wpływasz na kogoś i kto właśnie zależy, jaki jest odporny i jaką ma silną psychikę i jak też nie daje się po prostu czyjemuś wpływowi, nie? To myślę, że na tym to polega wszystko. Jak ktoś jest właśnie taki łatwowierny, no to później tak wierzy bardzo, tak bardzo, że obojętnie już to taki jasnowidz czy ktoś taki powie, no to już łyka to, nie? Jako taką prawdę objawioną.
0: A może to chodzi po prostu o taką zagryziakowatość, bo ja jestem dosyć podatny na wpływy, to znaczy, wiesz, tam się tu nasłucham jednego i zaraz tam głoszę jakieś treści w radio, tutaj jestem pod wpływem kogoś tam innego i mi się włącza jakaś inna faza, ale z drugiej strony mam coś takiego, że pójdę do jakiegoś takiego jasnowidza i mi się włącza taki zagryziak, że a ja tam mu udowodnię, że to gówno wszystko. I on mi tam gada, Adin, 2, 3, 4, widzisz przed sobą morze, zamykasz oczy, usypiasz się, a ja tak, tak gówno właśnie, ja ci udowodnię, że to bzdury są. I wiesz, po prostu tacy jesteśmy odporni, ale pod pewnym tylko względem, że nie dajemy sobą manipulować, jak ktoś bardzo chce i czujemy, że po prostu ktoś chce z nami coś tam robić, na nas wpływać, to my wtedy, a właśnie nie, a gówno.
1: Ale no wiesz, no właśnie na tym polega silna wola, że nawet jak ktoś nie próbuje, ale czujesz, jak za bardzo na ciebie napiera, no to masz opór, nie? I to, o to chodzi właściwie w silnej woli, że ona jest odporna na wpływy z zewnątrz. I to niekoniecznie chodzi, że hipnotyzer specjalnie i wiesz, że to robi, ale czasem ktoś nieświadomie nawet chce, nie wiem, w sklepie sprzedać ci coś i w ogóle. Ale twoja silna wola wie, że tego nie potrzebujesz, więc się nie dasz na takiemu, na przykład ładnemu uśmiechowi czy coś, tylko po prostu no, jesteś na to odporny, nie? No na tym to właśnie polega, myślę.
0: No. A tak dookoła nas to ludzie raczej są podatni na wpływ, nie? Tak jak obserwujemy, jakiś się pojawia trend, czy coś tam mówią w telewizji, czy jakaś jest moda, to zaraz wszyscy, wiesz, chodzą i się tam wkręcają w coś. A ty pewnie też i ja, to tak mamy, że raczej tak na przekór modzie, na przekór trendom jakimś tam, no i tak
1: Wiesz co, no powiem ci
0: to
1: na
0: takie smutne życie trochę takie, bo wiesz, tak żyjemy sobie i tak w sumie nagle czujemy się obco, bo wszyscy coś robią, a my tak trochę takie odludki.
1: Nie, no zgadzam się z tobą. Wiesz co, ja mam tak na przykład, że ja na początku jestem otwarta bardzo, żeby wchłonąć, nie wiem, czyjeś zdanie, czyjeś opinię. I jakbyś zobaczył, w ilu jaszurskich jakichś kręgach byłam, w ilu grupach, na jakie rzeczy ja słuchałam i jakby w to wierzyłam. To ja mam coś takiego, że okej, na początku jest spoko, ale niech mi to jakieś daje rezultaty. Niech to, co gadasz, już kilka miesięcy do mnie trafia. A często zauważ, że w takich kręgach to jest po prostu ciągle powtarzanie i kręcenie się w kółko wokół tego samego, nie? A ile możesz czegoś takiego słuchać i uważać, że to jest prawdą? Wiesz, o co chodzi? Bo jeżeli coś do ciebie trafi, to czasem jedno zdanie, które w ogóle nie jest ani, wiesz, ani prawdą, ani szurskie, ale jedno zdanie kogoś tak jest tak mądre, że zmieni całe twoje życie. A często na takich kanałach, które próbują jakoś, wiesz, cię zakręcić, żebyś tylko słuchał, nie wiem, płacił pieniądze, kupował coś, no to one często się tak kręcą, że niby ci pomagają, ale po raz 20 raz mówią ci na przykład sposób na szczęście. No kurczę, skoro by pierwszy raz już zadziałał, to byś był szczęśliwy, a nie musiał słuchać na przykład 20 raz.
0: A ja dzisiaj wchodzę do sklepu i tam wszyscy w maseczkach. A ja bez maseczki idę i mówię, co kurwa? I taki jeden do mnie podchodzi i mówi, a gdzie maseczka? A ja mówię, wypierdala, i mu tak kopa z półobrotu strzeliłem. A wszyscy tak patrzą, o. I ja się pytam, skąd te kagańce? No i ja uważam, że nie powinniśmy nosić maseczek. A ty jak uważasz?
1: O kurwa, masz poczucie humoru jak Drozda normalnie.
0: O kurwa, proszę pani, ja tu Drozda, dyżurny satyryk nocnego radia, idę tutaj, skórka od banana, patrzę, a co tam taka skórka od banana, idę dalej, patrzę,
1: Wiesz co, szczerze nie wiem, nie wypowiadam się raczej na temat okołowirusowe. Maseczkę nie mam na dworze, w budynkach mam.

0: Kurią. Wirus jednak jest. Ludzie umierają. I Polaki, cebulaki nie chcą nosić tych maseczek, nie dostosują się. Wielkie indywidua tutaj i będą protestować, buntownicy wielcy. A to jednak te kraje, które, w których noszono maseczki, już sobie poradziły z COVID-em. A ty, kobieto, co? Nie będę nosić maseczki, tak? Bo mi się tak podoba. Będę się wykłócać z policjantem. O, tu proszę podać imię i nazwisko i stopień. I będę chodziła na protesty, a potem Polska w gruzach. I wszyscy, i tutaj rekordowa ilość zachorowań. Jesteśmy w tyle, w ogonie, w Europie, jeśli chodzi o ilość zachorowań. Jak ci nie wstyd?
1: Nie wiem, czy słyszałeś moją pierwszą audycję, ale jestem za ludobójstwem, więc myślisz, że będę wspierać to, żeby szybko się ogarnęło. Ja jestem za tym, żeby dużo ludzi umierało, no.
0: A to w sumie ciekawy pogląd, wiesz? I powiem ci, że taki trochę bliski mnie, bo w sumie człowiek to taka... Jakby to powiedzieć, człowiek nie zdał egzaminu, człowiek się nie sprawdził, człowiek jest takim wirusem trochę i tak patrzę na rodaków, to mi się rzygać chce, tak na Polaków, cebulaków, psolaków i tak w sumie myślę sobie, że dobrze, nawet niech przejmą to Żydzi, Ukraińcy, nawet ktokolwiek, niech ta ziemia w ogóle cała zginie, za miliard lat się narodzi nowy gatunek.
1: Ziemię zostaw w spokoju. To ale ludzie są problemem. Co? Ziemia jest okej, okay, naprawdę.
0: Nie, ziemia tak. Ale człowiek, niech to wyginie. Wiesz, ziemia to jest taka istota, Gaja, na której się zalęgły te ludzie, jak wszy. I niech to wyginie w końcu, a za miliard lat to szybciutko minie. W skali kosmicznej to jest sekunda. Niech się znowu narodzi tutaj nowe życie i może będzie lepiej. Może powstanie jakaś cywilizacja ludzi empatycznych, wrażliwych, którzy stworzą taką cywilizację jakąś, nie wiem, a la Atlantyda, gdzie będziemy sobie fajnie chodzili w togach, grali na lutni, I tam dbali o przyrodę, wiesz, zajmowali się sztuką. A niech to gówno, to co jest teraz, aż mi się rzygać chce po prostu, to człowiek to jest coś takiego obrzydliwego w ogóle. Wojny, ludobójstwa, tortury, niewolnictwo, handel ludźmi. Co to jest w ogóle? To trzeba to wyplenić. Jakbym miał takiego rajda, bym psiknął w tą ziemię, tak pst, i po prostu niech to zdechnie.
1: Wiesz co, ostatnio rozkminiałam sobie. A skoro jakby spojrzeć odwrotnie, może to z nami coś jest nie tak, skoro tak uważamy. Może właśnie to, jak świat wygląda i to, jacy są ludzie, to jest serio jest normą, a tacy ludzie, którzy się na to nie godzą i mają coś przeciwko temu, to my jesteśmy anomalią tak naprawdę. Myślałeś tak kiedyś?
0: No, cały czas tak myślę. No pewnie, że jesteśmy anomalią. Żaden inny gatunek nie... Znaczy, niby tam mamy przewagę, że tam technologia, coś takiego, ale w sumie to inne zwierzęta... Słuchaj, jakie psy, koty potrafią być wspaniałe, wiesz, czułe, opiekują się swoimi małymi, tam sobie tak żyją, wiesz, fajnie, w zgodzie z naturą, a człowiek to jest coś strasznego w ogóle, jakaś choroba. Ja to myślę, że czas najwyższy się pozbyć tego tałataństwa. To jest coś, co się wymknęło spod kontroli i tylko człowiekowi się wydaje, że jest taki wspaniały, że tak przewyższa inne gatunki tutaj, a to jest coś, najgorszy syf w kosmosie. W kosmosie to jest postrzegane jako taki rak, kiła, ja bym powiedział kiła. I to się trzeba pozbyć, to niech to zdechnie. Każda cywilizacja, bym przyrównał to do takiego owoca, który sobie tam dojrzewa, a nasza to jest taka

0: jest takie zgniłe jabłko, które toczą robaki, robactwo już takie spleśniałe, zgniłe. Trzeba wyrzucić do kosza. Daj spokój.
1: Ale wiesz, na przykład to, co mnie łączy z tobą, no to, że jesteśmy trochę odizolowani od ludzi. I nie sądzisz, że na przykład właśnie ludzie może właśnie tacy są i że to jest naturalne na przykład, a że my myślimy, że to jest pasożyt, to jest właśnie nienaturalne.
0: A czy naturalne twoim zdaniem jest wyrzucenie zgniłego jabłka do kosza? No my też to robimy, nie? Tam sałata nam w lodówce zgnije, to tam wyrzucamy do kosza, nie? Jest to normalne, naturalne, więc to, że coś jest naturalne, to nie znaczy, że nie trzeba tak po prostu zrobić. No, zgniło, zepsuło się, to wywalamy i koniec.
1: No niestety zawsze, co myślę o ludzkości, to zawsze gdzieś ostatnia myśl to jest jednak ludobójstwo. Nie wiem, jakoś nie mam cierpliwości do ludzi. Najczęściej to właśnie szukanie tych problemów. Ostatnio zaczęłam się uczyć, dopiero zaczęłam, ale tak nie szukać problemu na siłę w ludziach, jakoś ich akceptować. Ale naprawdę ciężko, takie absurdy ludzkie, nie? Są bardzo z jednej strony interesujące, naprawdę, jak to obserwuję, albo takie kłótnie i że ktoś to przeżywa i się tym całym sobą poświęca temu, to jest zaskakujące. Ja na przykład tak nie mam i totalnie nie mogłabym się czemuś poświęcić całe życie.
0: No właśnie, to takie dziwne, nie? Się poświęcać czemuś całe życie. A też sobie dzisiaj stoję w sklepie i patrzę, a tu nagle między batonikami utka z kurczaka, tak wtrynione. Wziąłem tam, oddałem ekspediencję. I ona mówi, no co za ludzie, no i teraz to już pójdzie na straty do kosza, bo tu nie wiadomo, ile to leżało. A ja też mówię, no chamy wtrynią gdzieś tam, bo się boją po prostu dać do zwrotu, się rozmyślili, bo za drogie czy coś, chuje, nie? Debile po prostu, proszę pani. Ona mówi, no, tak, widzi pan, no tacy są ludzie. No i tacy są ludzie, no. Aż tak mnie korciło, żeby się odwrócić i po prostu przyjebać z piąchy temu, co za mną stał, pierwszemu lepszemu, żeby aż mu perełki się wysypały na ziemię. Po prostu nienawidzę ludzi, mnie denerwują chamy.
1: A widzisz te wady w sobie, bo ja na przykład ostatnio dociera do mnie, że tak jak nie lubię ludzi, no to ja też jestem człowiekiem i czasem robię takie błędy jak oni i chyba to mnie nic tak nie wkurwia w życiu jak to, jak popełniam takie same błędy.
0: No bo my przesiąkamy tym. A pomyśl, jakbyś się urodziła pod inną szerokością geograficzną, byś była zupełnie inną osobą. Gdybyś się urodziła gdzieś tam, nie wiem, w Stanach czy coś, to byś teraz sobie pływała na materacu, na basenie, gdzieś tam byłabyś, wiesz, bogatą, piękną kobietą, która sobie gdzieś tam żyje w luksusie. Zajmowałabyś się swoim hobby, swoją pasją, a tak to żyjesz w tej Polsce, kurwa, i tak od pierwszego do pierwszego. No tak przesiąkliśmy tym gównem.
1: Ej, po pierwsze jestem piękną kobietą, po drugie poświęcam się swojemu hobby. Może finansowo nie jest kolorowo, ale bez przesady. Ogólnie nawet 3 lata temu to kochałam ludzi, byłam taką hipiską, można powiedzieć. I naprawdę czułam to wszystko i było zajebiście nawet w tej Polsce. Tak nam się pozmieniało. Ale właśnie może tak jak mówisz, że to się przesiąga jakimś towarzystwem, jak się słucha w ogóle, więc ostatnio staram się, nie wiem, serio jakoś tak słuchać w miarę tylko nocnego radia, w miarę nie przesiąkać żadnym towarzystwem i wraca mi jakieś takie poczucie zadowolenia z tego wszystkiego, nie? I nie wiem, staram się cieszyć po prostu, że żyję, może właśnie o to chodzi, żebym jakoś szukam pozytywów w życiu, bo tak to są. Tak to szybko mnie dopadają depresyjne myśli i co mam przetrwać tylko, no jednak chciałabym się bawić, chciałabym doświadczać, poznać fajnych ludzi, co fajnie, że tu jest nocne radio, serio, bo fajni ludzie są, Zwłaszcza jedna osoba. Ale tak.
0: A która? A która? Która fajna osoba?
1: Nie powiem. Domyślcie się. Jak kobieta, o, domyślcie się. Nie no, ale serio, fajni są wszyscy i nie wiem, fajnie się gada i nawet jak są jakieś dramaty czy coś, to też jest fajna, nie wiem, jakaś atrakcja czy coś. Jakoś to się życie kręci, chyba o to właśnie chodzi, nie? Że obojętnie jak jest źle, żeby jakoś doświadczać, nie? Tak myślę, że o to chodzi w życiu, żeby chciało się żyć. O.
0: No tak, właśnie. Trzeba mieć jakiś w życiu cel, jakieś bodźce, jakiś cel, jakąś misję, nie? Może to jest nasz błąd, nasza przegrana wielka, że nie znaleźliśmy w życiu takiej jakiejś prostej misji, nie wiem, rozmnożyć się, dorobić się, a innych to motywuje. Całe życie temu poświęcają.
2: Dziękuję za pieniądze.
0: Przepraszam, bo tutaj jakiś donate przyszedł od dobrodzieja, 3 złote.
3: Tylko od kogo zacząć, mądry człowiek?
0: Na depopulację, tylko od kogo zacząć, mądry człowieku? Aha, czyli tą depopulację, tak? No to taki stały kontrargument, od kogo zacząć, to sam się zdepopuluj. Ale to nie o to chodzi, to chodzi o to po prostu o pewien trend, o pewną politykę ogólnie, żeby może nie dążyć do tego na świecie, tak żeby się mnożyć, żeby było nas dużo. Że nie jest tak, że im nas więcej, tym lepiej, tylko po prostu, a może właśnie im, znaczy, jak jest nas mniej, to jest lepiej. Bo wtedy wyobraźcie sobie taki film, gdzie żyją sobie w dawnych czasach, powiedzmy, jacyś tam Szkoci, chatka zbudowana dookoła pola, znaczy pola, no po horyzont równina, trochę jak w Polsce, nie? I sobie żyją spokojnie tam, robią swoje. A teraz tak żyjemy w takim zgiełku, w takim tłoku i tak się tłoczymy, wszędzie nas pełno i się robimy wkurwieni po prostu, bo jak w celi więziennej i jest nas dużo, no to się zaczynamy za sobą handryczyć i wkurwieni jesteśmy, nie? Więc z tą depopulacją to chodzi po prostu o pewną taką politykę, no i pewien trend, żebyś tak się, nie jak Kościół katolicki mówi, o, mnóżcie się, im więcej, tym lepiej. Oni tak pierdolą, bo chcą, żeby więcej tam było dzieci do ruchania przez księży i tam chrzty, pieniądze. Wiecie, ile się płaci za ślub kościelny? Niektórzy płacą 2 koła. No to gratuluję i wszystkiego dobrego. 2000 za ślub kościelny. To trzeba być debilem, żeby takie pieniądze płacić, bo tam przyszedł, dzwonkiem zadzwonił i tam coś tam po łacinie powiedział, hawla, hawla, hawla, hawla. Czadamarnik, kurwa, jebany.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak szczerze, coś taki mam sen erotyczny o tym właśnie, żeby stworzyć sektę, która zajmowałaby się właśnie depopulacją. Najpierw tych słabych osobników, którzy po prostu są takim największym pasożytem ludzkości, toksyczni ludzie i tak zająć się nimi, nie? I chciałabym zobaczyć, co z tymi mądrzejszymi, co by się stało, wydarzyło na świecie, gdyby nie było właśnie tych słabych osobników, nie?
0: No, mogłoby być krucho, powiem ci, wiesz, bo znasz taki serial animowany Niezwyciężony, Invisible?
1: Nie znam.
0: To jest taki serial, który mówi o, który opowiada o chłopaku, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem na świecie. W ogóle taki, wiesz, Superman razy 10, nie? I on się wychowuje, mając takiego ojca i dopiero nabiera tych mocy. W ogóle niesamowita opowieść. To jest taki film o superbohaterach, ale taki inny trochę. Taki, wiesz, trochę głębszy, nie? Bardziej o relacjach, o człowieku, o tym, jak, wiesz, jak złożony potrafi być świat, nasze relacje, wiesz, i tak dalej, a superbohaterstwo jest trochę w tle tego wszystkiego. Tam są bardzo w ogóle dziwne moce ludzie mają. Jedna klientka tam się potrafi duplikować i za każdym razem, jak ją zabijają, to umiera po prostu, bo zostaje jakby jej klon zabity, jest jakiś człowiek, który się urodził taki niepełnosprawny, jest taki, wiesz, ale jest geniuszem i stworzył robota, przez którego jakby, no, w którym działa, w którym się manifestuje w życiu. No taki, wiesz, poważniejszy trochę film o superbohaterach. I co chciałem powiedzieć? Kurczę, zgubiłem myśl. Co mówiłaś, Becia, na końcu, że jakby coś mówiłaś i chciałem się do tego odnieść i zapomniałem.
1: Jejciu, nie pamiętam. Ale ogólnie... Też nie pamiętam,
0: coś
1: ale...
0: było pewnie ogólnie... o odpowiedzialności, o mocy.
1: Nie, właśnie, ogólnie właśnie tak wtrącę. Ostatnio przestałam wierzyć w ogóle w uczucia nawet, że wiesz, że są relacje, że to wszystko jest, ale ludzie spierdalają, bo tak naprawdę, że to nie jest wszystko trwałe, tylko że wszystko jest takim instynktem. I wiesz, zwierzęta właśnie żyją takim instynktem. My to pięknie ubieramy, produkujemy różne rzeczy, ale że tak naprawdę w końcu wszystko się nudzi i że zawsze jednak ten instynkt jakoś zwycięża i dlatego wiele osób, nie wiem, nagle po 20 latach małżeństwa idzie się napierdolić i robi wszystkie głupie rzeczy, nie? Bo wiesz, że jednak w nas jest ta zwierzyna jakaś, która nie ma jakoś takich patrzenia, że to są relacje, że to trzeba o to dbać, że to ma jakiś większy sens, bo wiesz, patrząc na życie, to tak naprawdę to nic nie ma sensu, nie? Tak naprawdę, wiesz. I to jest takie przygnębiające z jednej strony, ale z jednej strony może się pocieszyć, że wiesz, nie ma to wszystko sensu, rób co chcesz. Tylko później wpada ta moralność, ale ostatnio mam rozkminę, czy ta moralność nie jest tylko taka wyuczona i że to nie przez religię właśnie społeczeństwo stworzyło, że ta moralność jest, a tak naprawdę jej nie mamy za grosz, tylko ubieramy się w takie maski słodko pierdzące, żeby to wszystko miało jakiś sens i szukamy jakiegoś, wiesz, wytłumaczenia swoich zachowań, a tak naprawdę jesteśmy po prostu zwierzynami, które zatapiają się w tym szaleństwie.
0: Toś mi brat, bym powiedział, gdybyś była mężczyzną, ale tak to powiem, toś mi siostra, bo w sumie podobnie myślę. No tak to wygląda, no nie ma co się oszukiwać, no większość naszych jakichś tam moralnych kodeksów, systemów moralnych, to są wszystko wyuczone rzeczy. Tak naprawdę wszystko jest względne. Prawdopodobnie istnieją gdzieś tam we wszechświecie inne rasy, które są podobne do nas w jakiejś tam części. Może są niektóre bardziej wyewoluowane i moralne i w ogóle, wiesz, światłe, ale pewnie są też i takie jak my, no bo czemu nie miałoby być inaczej, nie? Co, tylko jedni ziemianie są tacy we wszechświecie, którzy dążą do samozagłady, którzy kochają wojny. Pewnie są też inni tacy. To, że nikt nas jeszcze nie napadł, to może być spowodowane różnymi powodami, no nie wiem, może po prostu nas nie odnaleźli, nie zauważyli, a może jest jakaś unia międzygalaktyczna, która tutaj czuwa, żeby nas nie zaatakowali, się nami opiekuje, ale tak naprawdę ziemianie jak gdzieś polecą w kosmos, to zaczną tam opanowywać inne planety, drenować złoża, tutaj pieniądze, co ja będę z tego miał i tak dalej, wiesz... Wielcy ziemianie, nie? My się uważamy za takich super, a tak naprawdę co możemy dać innym? Nie wiem, kurwa, PlayStation 5? Czy co?
1: Nie, no właśnie, no ogólnie tak. Właśnie patrzymy, wiesz, na jakieś obce rasy, swoją miarą mierzymy, nie? Więc właśnie my wszystko dzielimy na DNA, nie wiem, chcemy wszystko rozczłonkować, mieszać DNA, wykorzystać. Więc to takie ludzkie patrzenie, że jakaś inna rasa patrzyłaby na nas tak samo. Wiecie, wiesz, to jest takie odbicie po prostu, jakbyśmy patrzyli w lustro w kosmos, nie? Więc wiadomo, że albo byliby mądrzejsi właśnie, bo my się uważamy za najmądrzejszych, to tamci jakby już dolecieli, to wiadomo, żeby chcieli nas wykorzystać, coś zmienić. I to jest takie ludzkie, nie? Ale ostatnio właśnie tak rozkminiam, że czy to właśnie takie patrzenie na wszystko tak pretensjonalne nie jest jakimś właśnie problemem we mnie, i że powinnam się dostosować i żyć tak jak ludzie. Znaczy walczą we mnie ostatnio dwa wilki. Jeden wilk mówi, weź szalej, pierdol to wszystko. Tylko boję się, żeby to się skończyło, że serio bym kogoś zabiła w końcu. A drugi mówi, to z tobą jest problem, więc może się dostosuj i próbuj żyć tak jak inni. Może w tym znajdziesz szczęście. I powiem ci, że nie wiem ostatnio, naprawdę. Dlatego piję już piąte piwko, bo nie wiem.
0: To nieźle. To mam dobrą kompankę do picia dzisiaj. To możemy się napić. No, w sumie ludzie nie powinni mieć nam za złe, że pijemy. Świat jest ciężki do zniesienia na trzeźwo. Taka jest prawda. Więc pijemy, bawimy się, radujemy. Robimy w sumie, słuchajcie, z Becią to, do czego jest stworzony człowiek. Do radowania się, do śpiewania. Wszystko inne to marność. Nie wiem, chcecie iść na wojnę, walczyć tam za symbole, za flagi, to idźcie. A my się z Becią tutaj napijemy, będziemy się bawić, weselić, dyskutować sobie, opowiadać sobie opowieści jakieś. I chyba to jest najlepsze, co możemy robić w tym przypadku, nie? No bo co możemy jeszcze robić? Możemy jeszcze założyć firmę. Zakładamy firmę jakąś, będziemy się tam zapierdalali od rana do wieczora i umrzemy. Jak już się dorobimy, zbudujemy dom, zasadzimy drzewo, to w końcu umrzemy. Tak.
1: Wiesz, my fantazjując i pijąc też w końcu umrzemy, więc tak naprawdę każda droga prowadzi do tego samego. A ostatnio się ciebie pytałam, co byś chciał zrobić. Ja jestem naprawdę chętna. Mogę firmę założyć, mogę wszystko zrobić. Mam coś w dupie. Chciałabym, żeby się coś działo. Powiem ci, że ostatnio taka nuda w moim życiu jest, taka stagnacja, że już mi nawet mogę tą duszę diabłu sprzedać, byle żeby się coś działo, naprawdę, bo wiesz, my fantazjujemy dużo, narzekamy, ale czy to do nas gdzieś prowadzi? No nie. Więc ci, co się zajebią w jakichś firmach, sprzedadzą duszę diabłu, to chociaż żyją, robią coś, nie wiem, jakoś doświadczają, a my tak wbrew pozorom chyba mało doświadczamy, co?
0: Ale czy życie polega na tym, żeby jak najwięcej doświadczać? No może z jednej strony tak, jakaś taka lekcja, nie, że musisz się nauczyć, doświadczać, zdobyć punktów dużo. A ja nie wiem, ja się cieszę, że sobie tutaj robię co chcę na przykład, nie, że sobie żyję jak chcę, z tego się cieszę. A tak patrzę na innych, to wiesz, nawet ci, co odnieśli sukces, to tacy nieszczęśliwi trochę są i tak marudzą cały czas. O kurwa, o ja pierdolę, o kurwa.
1: Prawie
0: mać.
1: Od początku audycji wymordowaliśmy ludzkość, więc nie marudzimy, no weź, wiesz, nie bądź hipokrytą. Wiesz, ostatnio, znaczy zawsze chciałam robić co chcę i nadal robię, ale ostatnio mnie chodzi myśl, że chciałabym zrobić coś więcej niż tylko żyć lekko, że ten zapierdol może właśnie jest takim dodatkowym powodem do życia. Ostatnio mam takie myśli, nie? To są tylko rozkminy, ale tak mnie nachodzą ostatnio.
0: No czasami też mam takie myśli, że chciałbym czegoś więcej, że chciałbym coś zrobić niezwykłego. Przełamać jakieś bariery, wiesz, i nagle coś tutaj, nie wiem, zabłysnąć, wykazać się, ale szybko to mija i w sumie czym jest życie? Snem we śnie. Czy warto w ogóle się żyłować? Zawsze to prowadzi do stresu, do wielkiego stresu, nie? Co byś nie robiła? Jak się nie starasz, to zaczynasz tam coś działać, stresować się i to zawsze jest stres, a stres nas strasznie wyniszcza. To jest, okazuje się, najgorsza choroba, ten stres. I tak patrzę sobie na ludzi, niby odnieśli sukces, mają tam piękny dom, rodzinę, samochód, wszystko, ale oni tacy są nieszczęśliwi, tak wstają z rana, zapierdalają, gadam z nimi, to kurwa, dzisiaj tu mnie, ale mnie wkurwili, ja już nie mogę. A my co? A my sobie żyjemy tak jak chcemy, na luzaku i co, źle?
1: Wiesz co, no właśnie o to mi chodzi, że ostatnio dopada mnie stres, że żyję tak właśnie lekko. I nie wiem, może mam po prostu głupie rozkminy, ale...
0: Presja, wiesz, rzeczywistości cię dopada. Po prostu patrzysz sobie tak na resztę i czujesz taki dysonans, nie? Taki niepokój, że coś ze mną nie halo, bo jest inny standard i nie pasuje do tej układanki, to cię pewnie męczy.
1: Nie wiem, ostatnio dużo rzeczy nie wiem. Wiesz, tak jak jakoś ułożyłam sobie jakoś, nie wiem, zasady moralne i plan na życie, to ostatnio mam coś takiego, że może coś tracę, może, że oni w tym nieszczęściu, w tym zapierdalaniu, w tym poświęceniu się całemu życiu czemuś, mają coś takiego, właśnie ten cel. A jak ja, nie wiem, miałam cel, żeby właśnie być szczęśliwą i sobie żyć lekko i fajnie, okej, żyję sobie, tak? To teraz jakbym coś traciła, tak mnie ostatnio takie myśli dopadają. Nie wiem, czy wiesz, co jest poprawne, czy nie, ale ostatnio się zdarzają coraz częściej i nie wiem.
0: Krawiec, ty żyjesz jak chcesz, weź wyjaśnij. No to wyjaśniam, no żyję sobie jak chcę, robię co chcę każdego dnia. Wstaję sobie o której chcę, żyję sobie tak jak chcę. Lubię sobie grać w gry i oglądać filmy, więc sobie oglądam filmy i gram w gry. Jak mi coś nie pasuje, to mówię, sam wypierdalaj, kurwa, weź się odjeb pode mnie. Już! Mam ochotę sobie coś zjeść, to sobie jem, co chcę. Chcę sobie wyjść na spacer, to sobie idę i idę sobie tam, gdzie idę. Niczym się nie przejmuję w sumie. Przestałem się przejmować czymkolwiek. I tak sobie żyję. No, robię, co chcę. Co mi przyjdzie do głowy, to sobie robię. I co? No, też tak można, nie? Wiem, że to nie jest jakiś idealny sposób na życie, ale ja sobie tak wybrałem i sobie tak żyję, no. I co?
1: Ostatnio myślałam właśnie, jakbym miała mieć marzenie, jakbym chciała żyć, to tak najczęściej mnie nachodzą myśli jakieś takie hipisowskie. Takie, wiesz, że nie wiem, jeździsz stopem, spotykasz fajnych ludzi, cały czas, nie wiem, bierzesz jakieś narkotyki, żyjesz chwilą, ale cały czas jest przygoda. Jednak takie stagnacyjne życie trochę mnie wykańcza. Taka mnie myśl dopada. A jednak fajnie hipisi żyli, wiesz o co chodzi, że tak cieszyli się chwilą, żyli, doświadczali, poznawali. Chyba to jest fajne w jakiś sposób.
0: Pewnie, że fajne. Oczywiście to też ma swoje wady. Można powiedzieć, że gdyby cywilizacja cała była zdominowana przez hipisów i to oni by rządzili światem, to byśmy do niczego nie doszli, bo by tam sobie ćpali i spali i muzyki słuchali. Ale prawda jest też taka, że to hipisi założyli Dolinę Krzemową. To oni są właściwie trochę takimi... No, takimi osobami, które się przyczyniły do tego, że mamy internet. To są takie różne doświadczenia po kwasie, które pchnęły ludzi ku fajnym wynalazkom, więc też nie jest tak źle. Ale dajmy może głos adwokatowi, który do nas dołączył. Cześć, adwokat.
2: Cześć, Krawcze, cześć, Becia. I pozostali uczestnicy.
0: Hej.
1: Adwokat, ja tylko do ciebie jedno pytanie. Mogę kupić to szambo? Przepraszam, ale musiałam po prostu, no.
0: Szambo.
2: A już chciałem coś pozytywnego powiedzieć o tym, co mówisz i teraz zaczynam się zastanawiać, czy iść tym tropem, czy nie iść. Nie, ale słuchaj, wiesz co, fajnie gadasz i podoba mi się twój tok myślenia. Właściwie jest taki ożywczy na tle masę innych telefonów do radia i jest właściwie taki tu i teraz, bo o ile można opowiadać o historii, można o jakiejś filozofii opowiadać i licytować się na różne karty i hasła, to wydaje mi się, że trochę równowagi brakuje, jeśli chodzi o takie kwestie tu i teraz i podoba mi się jakby trop, którym idziesz. Być może jest ci z tym niewygodnie, ale to chyba jest ciekawa podróż, tak mi się wydaje. Dlatego nie daj się za bardzo Krawcowi wciągnąć, bo on tu ma swoją wersję wyjaśnienia, ale póki co nieźle ci idzie i chyba tylko tyle chciałem powiedzieć, żebyście sobie tak tutaj dywagowali, bo to spoko, wesoło się tego słucha. Nie wiem jak reszta, ale mi się podoba.
1: Nie, no właśnie, podzwoniłam. Wiesz, na mnie manipulacja nie działa, więc Krawiec ma swoje zdanie i spoko. I ja zgodnie z swoim zdaniem. Nie, spoko, może swoje manipulacyjne sztuczki na mnie wypróbować. Ja zawsze uwielbiam wyzwania. Ale od początku, kiedy tu dzwonię, mam jakieś wyraziste swoje zdanie. Taka jestem. To jest jakaś część mnie. A dużo rozkmin mam, naprawdę. Lubię myśleć nad takimi nawet czasem dziwacznymi rzeczami, ale chyba o to też trochę w życiu chodzi, żeby rozmyślać, nie?
0: A powiedz, tak, przepraszam, Becia, bo taka się tutaj jawisz mi jako taka kobieta wyzwolona, która ma własne zdanie, to tak nie uchodzi, to mężczyzna ma ostatnie słowo i tu powinien kierować kobietą, taka wyzwolona kobieta. Nosisz może krótkie włosy? Masz krótkie włosy? Bo mi się ostatnio podobają u dziewczyn krótkie włosy.
1: Nie, ostatnio jestem na etapie zapuszczania. Ja mam krótkie, ale teraz zapuszczam i ogólnie u mnie to tak wygląda, że zapuszczam na długie, później skracam na krótkie, prawie na chłopczyce, miałam irokeza, dredy, czego ja nie miałam na głowie. A teraz jestem na etapie naturalnych, zapuszczających się włosów.
2: Siwych.
0: Czemu siwych?
1: No, jestem młoda, jeszcze nie siwieję. Halo, mam 24 lata dopiero.
2: A, no to byłoby nienaturalne, faktycznie. Nie, no bo już moje otoczenie siwieje, więc dla mnie to jest oczywiste, że się pojawiają siwe włosy. I też u kobiet tak bywa. Słuchajcie, dobra, ja nie mam nic mądrego do powiedzenia, ale spoko. Wiesz, jakby podoba mi się to, że szukasz rozwiązania w stworzeniu problemu, bo właściwie z czego czerpiemy satysfakcję? Z tego, że co, że zjemy pyszny obiad? To chyba jest słaby powód do satysfakcji. No może jak go sami zrobimy, jeszcze kogoś poczęstujemy, żeby mieć jakby możliwość.
0: Kurwa, dzisiaj wątróbkę zrobiłem, kurwa, z cebulką. Kurwa, jaka satysfakcja. A ty mi mówisz, że tu nie ma satysfakcji, że obiadek zrobił sam, kurwa, pyszny. Wątróbki kurze, pyszne, z cebulką przyprawione.
2: Ale słuchaj, ja mam niedosyt. Z chlebkiem. Zrobię jakiś dobry posiłek i nie mam możliwości poczęstować go nim. Kogoś i usłyszeć od kogoś, wiesz.
0: No, kurwa, sam zjadłem, aż mi się uszy trzęsły, będę częstował, kurwa, że sam zrobiłem, sam zjem, kurwa.
2: Ale wiesz, jeszcze to częstowanie ma to do siebie, że być może kiedyś i ty zostaniesz poczęstowany, więc to jest takie trochę inwestowanie.
0: No to się opłaca nawet, no to bym, ale też dasz komuś tam, ktoś powie tam, o, bardzo dobre, smaczne, i tam z uprzejmości powie, tylko zje i co ja będę z tego miał. Sam wolę sobie zjeść. Będzie więcej dla mnie.
2: Może nie było dostatecznie dobre, poza tym nie musisz kogoś karmić regularnie, przecież jak komuś nie podejdzie twoja kuchnia, no to dziękujesz bardzo i do widzenia. Nie, spoko, dobra, słuchajcie.
1: Adwokat, mam pytanie właśnie, ty masz bardziej poglądy religijne, tak? Bo wiesz, słuchałam trochę audycji, ale nigdy nie rozmawiałam z tobą, więc chętnie bym się dowiedziała, jakie masz spojrzenie na świat.
2: Nie, jestem daleki od religijności, ale co nie wyklucza wiary jakiejś tam, ale religijności nie, czyli jakby wiesz, jakiejś obrządkowości i jakichś rytuałów, to jakoś tak udało mi się. Znaczy udało mi się. No, nie uważam tego za sukces, po prostu jakoś jestem na etapie, że nie potrzebuję tego i nie zajmuję sobie tym w tej chwili czasu. Ale
1: ogólnie szanuję. Wierzysz w Boga, tak? Wierzysz w Boga, tak?
2: Tak.
0: Adwokat to jest taki dziwny, bo on niby nie katolik, ale tam różaniec odmawia. Dziwny.
2: Ja ci za ten różaniec to... Nie, spoko. No może tak być, jak chcecie.
0: Tak na wszelki wypadek wtedy, odmawia.
2: Dobra, żeby to poważnie wyglądało. Po prostu dla mnie jakby wiara w Boga jest czymś, jest jakby pewnym filarem, bo dla mnie to jest gwarant pewnej mojej wolności w to, że jesteśmy stworzeni przez Boga i nikt nie ma prawa do tej kwestii. Nikt nie może sobie przypisać, bo każda próba przypisania sobie prawa do posiadania ludzkości na własność, czyli tak jak dzisiaj korporacje robią, że tworzą nowe gatunki, czy tam nowe rośliny, czy zwierzęta i je sobie patentują i stają się ich właścicielami, to w moim rozumieniu i w moim poczuciu wiara w Boga i istnienie tego Boga w ramach tej wiary nie dopuszcza w ogóle takiej sytuacji. A rezygnacja z tego jest dla mnie pierwszym błędem i krokiem do tego, żeby ktoś inny na tym łapę położył, bo natura próżni nie lubi. Wydaje mi się, że nawet takie bezmyślne wierzenie w Boga jest bardzo rozsądnym podejściem do rzeczywistości.
1: Jeśli serio? Ktoś... Wiesz, nie wiem, dla mnie sam fakt, że jesteśmy ludźmi, powinno dawać nam jakąś zasadę, że jesteśmy wolni. I no tak, to... czy to Bóg nas stworzył, czy natura, czy po prostu jesteśmy efektem przypadku, no to nie powinno nam jak komuś dawać jakieś zasady czy możliwości, żeby miało nad nami kontrolę, tak? Bo nie wiem, dla mnie wolna wola, obojętnie czy Bóg jest, czy nie, jest najważniejsza. I jednak takie wpierdalanie się na siłę i próba kontroli, kurczę, nawet przez Boga, no to jednak już jest takie nazbyt
3: Sandra
1: nachalne,
3: X,
1: nie?
3: 200 zł. No, krawiec na życie, jak chcesz.
2: Nie wydaje mi się, żeby w jakiś uporczywy dla mnie sposób mną kontrolował, mnie kontrolował, mną sterował, więc jakby ja z tym nie mam problemu. No to widzisz, każdy tam, każdemu jak sobie kraje. No, nie
0: przepraszam,
2: wiem
0: się, zachłysnąłem ja... tutaj, bo donate przyszedł 200 zł od Sandry. Krawiec na życie, jak chcesz.
2: A nie ma,
0: to znaczy,
2: nie ma takiej zasady?
0: Na życie, jak chcesz, czyli żebym sobie żył, jak chcę. No i widzicie, słuchajcie,
1: ej,
0: mam...
1: Ale takie donate'y to są dzięki mnie, więc musisz się podzielić ze mną. Nie możesz wyjść.
0: Tak, o, coś przerywa. Halo, coś trzeszczy. To nie słyszę. Podzielić, tak. Ja nie znam tego słowa, podzielić się w ogóle. Co to...
1: O, widzicie? O, krawiec jest taki dobry. O, tak wrzuca ludziom, ale jak co do czego przyjdzie, widzicie, jaki hipokryta? Nic, nie chce ani się podzielić, ani nic. Widzicie? Widzicie, jaki on jest? Widzicie?
0: Dobrze, dobrze. Niech będzie, bo będzie, że wujek zły. 10 zł dla Sandry odpalę. No właśnie, ale słuchajcie, no żyję sobie jak chcę i są takie osoby jak Sandra, które sprawiają, że sobie żyję jak chcę w sumie, no i sobie żyję dalej jak chcę. No nie wiem, co powiedzieć w tym momencie.
1: No, czyli chcę, muszę chyba prowadzić radio. Teraz zróbmy ankietę, krawiec będziesz tłumaczył. Znaczy, mówił 0, 1 i 0 to nie rób audycji Becia, 1 to znaczy rób i żyj jak chcesz.
0: Audycja Beci? No w sumie się zwolniła środa teraz.
2: Ale to jest może jakiś pomysł, Becia, na te twoje wrzucanie się w jakieś problemy, bo wiesz... Audycja z pewnej perspektywy może być problemem, bo to trzeba się przygotować albo i nie, zależy od podejścia.
0: Jezu.
2: Widzisz, a jako kobieta mogłabyś tu niezłą kasę trzepać, podejrzewam, na piwniczniakach, słuchacz, samcach ukrytych. Dobra, głupoty gadam. Słuchajcie, dobra, ja uciekam, bo nie.
0: Ile ja
2: coś
0: domyć,
2: bo ci blokuje mowę. Krawiec.
0: No, tak. Idź, tak, dobrze, cześć. Trzymaj się.
2: Papa,
0: tak, papa.
2: Dobry, hej.
0: No, hej. 200 zł. Jezu, ile ja pieniędzy mam? Ja nie wiem, na co... To mnie zepsuje. Ja się boję, że ja się zepsuję. Woda sodowa mi do głowy uderzy i na co ja to wydam, te pieniądze? To nie wiem. No były co prawda plany kupić sobie tam buty, sweter czy coś, ale w sumie to po co mi to? Ja nie wiem, na co wydać te pieniądze w sumie.
1: Ale krawiec, ogólnie chciałeś zrobić coś zmienić w ogóle, no to chyba nie wiem, bo nie jestem tu od początku, ale chyba kobieta nie notowała audycji, nie? Nie wiem, jak tam reakcja, czy ktoś coś odpisuje, czy nie. Ale ja z miłą chęcią poprowadziłabym jakieś audycje. Z tego co wiem, to z Gumbalem mam we wtorek poprowadzić jakąś wspólną audycję. I z chęcią bym to zrobiła, nie? Dla mnie to jest bardzo fajne wyzwanie i jakaś nowość w życiu.
0: Zaraz odpowiem, tylko mi przejdzie szok. Tak, wysłuchacie Nocnego Radia na antenie Krawiec i Becia. Becia właśnie powiedziała, że chciałaby prowadzić audycję swoją. Jak się do tego ustosunkowujecie? Czy audycja prowadzona przez kobietę w Nocnym Radio? Tak, kobietę. Kobietę, czyli właśnie tą płeć, której tak bardzo brakuje w Nocnym Radio. Czy to by było dobre? Właśnie rower chyba kupię za to. Tak, właśnie, czy audycja z kobietą? Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Właśnie brakuje nam takiego kobiecego głosu, kobiecego punktu widzenia. Słucha nas też wiele kobiet, które by chętnie posłuchały innej kobiety. Co wy tam, kobiety, o czym tam gadacie? O butach i tam tego, no. Tipsy, buty, tak? Co tam macie za tematy jeszcze?
1: Proszę cię, kurwa, nie jest takimi stereotypami, proszę cię, krawiec. W każdym razie, tak, no nie wiem, kobiety mają takie same przemyślenia. Myślę, że te, co słuchają Nocnego Radia, no to są bardziej normalne niż te puste, które gadają o tipsach. Nie wiem, jakby ludzie chcieli, to ja z miłą chęcią pogadam. Lubię rozmawiać, fajnie mi się tu dzwoni. Więc okej, spoko, możemy zobaczyć.
0: Okej, okay, no to w środę.
1: O tipsach nie będę rozmawiać, na pewno.
0: Okej, okay, no to w środę audycja z Becią. Audycja będzie się nazywała Becia na gorąco. Głosem Beci. Becia 360. Becia 24. Becia... Becia... Nadaje.
1: Becia 666.
0: Becia 666. No.
1: Apokalipsa Beci. O, Apokalipsa Beci. Dzisiaj na gorąco temat. I tu temat, nie? Tytuł. No. Apokalipsa Beci, myślę, spoko.
0: A jakie tematy cię interesują? O czym mogłaby być taka pierwsza audycja Beci?
1: Kurczę, szczerze, to mnie tyle interesuje. Mogę gadać o psychologii, o filozofii, o jakichś duchowych sprawach, mogę rozmawiać o szurskich sprawach, mogę rozmawiać o okultystycznych sprawach, o sektach, o zagładzie. Kurczę, naprawdę, ja lubię wiele tematów.
0: O seksie, ja bym chciał.
1: O seksie też mogę rozmawiać.
0: Już mi się przejadło to buszowanie po Pornhubach i tych innych, i bym chętnie posłuchał. Tak.
1: Oczywiście mogę rozmawiać o seksie, nie ma problemu dla mnie. Mogę rozmawiać o wszystkim, co ludzie chcą, tak szczerze. Jeżeli by ktoś chciał usłyszeć jakiegoś kobiecego oka albo po prostu mojego oka, to jasne, jestem za.
0: No to już okiem było, lewym okiem właśnie się przeniosło ze środy na sobotę.
1: Nie, to by było Anarchia Beci albo Apokalipsa Beci, Mord Beci i jakiś tytuł, nie wiem, coś takiego. Myślę, że Anarchia Beci może była zachęcająca.
0: Ja nie wiem, czy ja to wytrzymam. Jak się kobieta pojawi tutaj w Nocnym Radio, to ja chyba oszaleję po prostu. Kobieta. Nie mogę. Kobieta. Prawdziwa kobieta. No tak, jestem jak najbardziej za. Myślę, że drugi kapitan też będzie jak najbardziej za. No to co, w środę o 21:00?
1: Zdecydowanie, oczywiście. Okej, spoko, luz.
0: No to
1: jeżeli
0: co?
1: Ludzie są chętni, bo nie wiem, nie czytam komentarzy, jestem na telefonie, więc musisz mi powiedzieć.
0: Są chętni. Ja już to wiem. Są chętni. Tak więc w środę. Środa 21:00. Tylko teraz w Nocnym Radio. One man, one desire. Nie, przepraszam. One woman. Tak. Ja już się nie mogę doczekać. Nie wiem jak wy. A co będzie za temat, to się jeszcze dowiemy. Niespodzianka. Analfabecia tutaj propozycje są. Analfabecia. To złośliwy trolling tutaj. Becikowe też podpowiadają tutaj. Złośliwe takie komentarze właśnie chcą tu zniszczyć Nocne Radio.
1: O, wiem. Becia Hitler przedstawia. I tytuł audycji.
0: A to ty byłaś tą... A, to ja cię kojarzę. Kojarzę twoją wypowiedź.
1: Ja myślałam, że się z tobą... Pierwsza dogadam, jak cię słyszałam u Enkiego, ale później słyszałam potrzebę, jakoś tak już poszło w jego stronę. Ale pamiętam cię z audycji właśnie tam. I spokojnie. Jednak jestem.
0: Czyli co? Hitler miał rację, tak?
1: Lubię Hitlera po prostu. Artysta, gadacz. Jak ja troszeczkę.
0: No, w sumie nie były takie złe te jego prace. Tak widziałem i tak okiem artysty muszę stwierdzić, że o ile kiepsko mu... Znaczy, on miał bardziej zmysł do architektury. On był taki bardziej, wiesz, tutaj linie, perspektywa, linie, tutaj, wiesz. A nie miał w sobie takiego jakby ducha artysty, wiesz, kiepsko mu... Pewnie by poszło z martwą naturą, czy tam z modelką, ale to architektura, budowle, no to mu trochę lepiej szło. Akwarela to nie jest taka prosta technika, ci powiem. Do akwareli trzeba mieć trochę takiego zmysłu. To jest ciężka technika, bo akwarelą trzeba maźnąć raz, a dobrze. Nie, to właśnie w sumie pasuje do Hitlera. Raz, a dobrze. Tak, w sumie to pasuje trochę, tak.
1: O, SS Becia przedstawia. Wiesz, ja też właśnie kiedyś bardziej rysowałam, najbardziej ołówkiem lubię. Później mi talent poszedł, teraz bardziej piszę, na przykład dużo wierszy napisałam, nawet książek. I wiesz, ja Mein Kampf też czytałam i myślę, że gdyby wojna mnie tak zmieniła i nagle bym szybko się dostała na takie stanowisko, też by mi odbiło jak Hitlerowi, nie? Wiesz, to też był tylko człowiek. Później dostawał jeszcze te dragi. I po prostu ludzie tego nie rozumieją, ale ja staram się go zrozumieć. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy wiesz, ale po prostu czasem rozumiem taką sytuację, jakie kto ma myślenie, obojętnie jakim jest mordercą czy coś, ale rozumiem jego drogę, która doprowadziła go do takiego stanu, w jakim był.
0: No tak, ja też tak się staram wczuć trochę właśnie w człowieka, który dostał kiły od żydowskiej prostytutki i znielubił kobiety i go żydowski artysta wygryzł i się nie dostał do szkoły artystycznej i jest taki zły na Żydów. Troszkę to mógł być bardzo wrażliwy człowiek w sumie. W gruncie rzeczy. Bardzo przeżył też śmierć swojej tej dziewczyny. Jak się nazwała ta blondynka taka, co tam się zabiła, bo nie lubiła wujka Adolfa, Adiego, Reni Riefenstein, nie, już nie pamiętam. No, taki dużo przeżył. Życie go doświadczyło. Ksiądz go uratował, on by umarł, wpadł kiedyś pod lód, ale go ksiądz uratował i go wyłowił. Taka trauma trochę. Jakby mnie ksiądz uratował, to bym chyba, kurwa, nie wiem, się załamał.
1: Wiesz, chodzi o to, że za każdym psychopatą czy mordercą stoi historia. Niektórzy mówią, że są psychopaci od urodzenia czy coś, ale na przykład taki typek, który badał mózgi seryjnych morderców, ogólnie psychopatów, zauważył, że coś tam jest z płatem czołowym i że on ma to samo. I dotarło do niego, zaczął się pytać z rodziny i w końcu mu powiedzieli, że w jego historii rodzinnej dużo było morderców czy jakichś takich z odchyłami. Tylko po prostu urodził się w rodzinie, która bardzo dużo mu miłości dawała. I on wie doskonale dzięki temu, że jego dzieci też będą miały ten syndrom. Tylko to zawsze jest taki syndrom wyzwalający. Naprawdę, w każdych historiach, w których się słucha, jest taki syndrom, że albo nie było się akceptowanym, albo poszło się na wojnę, albo było się torturowanym, bitym, albo po prostu no najczęściej nieakceptowanym. I ja to rozumiem w jakiś sposób, bo wiem, że w końcu gdyby mi już dużo w życiu nie wyszło, a na przykład bałabym się samobójstwa, mogłabym działać agresywnie na ludzi i nie wiem, chcieć ich naprawdę zrobić im krzywdę. A na przykład taka historia Hitlera, no to pomyśl sobie, że nie wiem, masz jakąś taką zażyłość do ludzi i nagle dostajesz taką władzę. To jest tak naprawdę bardzo łatwo wpaść w taką fobię wręcz. Bycie aż tak pojebanym, żeby aż tyle ludzi zabijać. No tak uważam przynajmniej. Wiem, że dla niektórych ludzi może to być chore, że tak uważam. Ale dla mnie po prostu zawsze każdy jest człowiekiem i każdy ma swoją historię.
0: No w sumie, no to jest ciekawy temat w ogóle. Zawsze mnie jakoś tam fascynował Adolf Hitler, przyznaję się, druga wojna światowa, Hitler, Stalin, no to, co by o nich nie mówić, to mieli wpływ ogromny na naszą cywilizację, na naszą historię i jakoś tam nas fascynują. A tymczasem, no w ogóle jeszcze Hitler to był taki mamisynek, w sumie on strasznie przeżył śmierć mamy, był bardzo za mamą. Ja też w sumie taki jestem trochę. No nie wiem, czy ja sobie tak wąsa nie zgolę trochę, może wam się po raz pierwszy ukaże na kamerce tutaj z takim właśnie wąsikiem. A tymczasem Gumball do nas dołączył. Witamy,
4: cześć,
0: Gumballa.
4: Cześć, wiesz... słyszałeś o stylu wiec Lidla?
0: Nie.
4: A to teraz Lidl wypuścił zestawy ciuchowe takie z ich logosami. To wiesz, ja obstawiam, że to będzie niedługo warty towar do rozchwytywania. Ogólnie koszulki, jakieś buciki, wszystko tam z ich, wiesz, no logosami. I powiem ci, że wpadłem w ten trend. Tylko, że postanowiłem pójść o krok dalej, bo po prostu zrobiłem to z Biedronką. Także powiem ci, że tutaj za momencik tylko niech mi się włączy coś, to ci pokażę po prostu fenomenalny styl. A w międzyczasie powiedz mi, co w ogóle myślisz o streetwearze? Słyszałeś o czymś takim?
0: Streetwear?
4: No, streetwear.
0: Nie wiem, o co chodzi.
4: Nie wiesz, co to streetwear?
0: Nie.
4: Streetwear to jest coś w stylu kupujesz ciuchy na miasto, tylko że to są zwykle markowe ciuchy, no napakowane logosami, no i każdy się tym jara, czyli swoista moda miejska.
0: Napakowane logosami, czyli taka idiokracja, że masz tam logo na czole, logo 10 logosów na klacie, logo na dupie, z przodu, z tyłu, z boku i tak chodzisz taki logos,
4: no
0: jeden
4: tak,
0: wielki.
4: Tak, tak. No to teraz włączę. Czy działa? Tak, działa. Proszę bardzo. Oto jest mój styl Biedronka Szyk 2021. Technologia Cache prezentuje. Także widzisz, bardzo dobrze się prezentuje. Nawet się trochę przybliżę, widać, prawda? Logo Biedronki. Także wiesz, nie jest źle, całkiem dobry szyk i ogólnie no nie mogę po prostu.
1: Ja pierdolę, nie, ja już powiedziałam, że jak zobaczę kogoś w tej stylówie z Lidla, to serio zacznę mordować. Nie, bo jak zobaczyłam ten pełny komplet, to już jest nudna i dalej się już upaść nie da.
0: A powiedz, Becia, widziałaś może film On Wrócił? Albo czytałaś książkę?
1: Nie, chyba nie. Nie mówi mi to nic przynajmniej. Ja ciężko mam z nazwami, więc musisz powiedzieć.
0: No to jest o tym, jak Adolf Hitler powraca na ziemię do czasów współczesnych.
1: Kurczę, to zainteresowałeś mnie. Nie, ale chyba nie czytałam. Ani no, nie widziałam.
0: No to jest fenomenalny film i książka, wiesz, i taka gorzko-słodka trochę i czasem nas to śmieszy, a czasem zastanawia. I fajne, fajne. No polecam, no aż się zdziwiłem, że nie znasz. Fajne, fajne, naprawdę. Zacne. Zobacz sobie, On Wrócił.
1: Zapiszę sobie. Ogólnie wbrew pozorom ja naprawdę nie jestem jakoś oczytana czy nasłuchana. Ja po prostu nie wiem. Znając kogoś historię, ja mam własną opinię i nie wchodzę aż tak w to. Myślę, że dopiero ogólnie się interesuję takimi rzeczami bardziej jakoś. Jakoś mnie to nigdy aż tak nie interesowało, nie? Zawsze po prostu żyłam, a przez tego wirusa, przez to, że się siedzi więcej w domu, dopiero mam więcej czasu, żeby się interesować jakimiś historiami i oglądać coś czy czytać. No, taka
0: kurwa.
1: Prawda.
0: Sorry, tutaj coś się poplątało.
4: Coś mówiłeś? Coś mówiłem.
0: Nie, tu źle ekrany przełączyłem, mi się wydawało. Ach! Dobra, nieważne. Okej.
4: Okay. Jak ci się podoba? Skonfigurowałem to i nie ma już problemu z oczami, nie ma z wszystkim. Ja używam biedackiej kamery. Także widzisz, da się wszystko. Mm-hmm. Ale zmieniłem oprogramowanie, także nie używam już tego oprogramowania, co ty używasz. Używam lepszego.
0: No tak, moje oprogramowanie się okazało chujowe. Tutaj wszystko widzimy, już piszą na czacie. No dobra, no.
4: Tak.
0: No już się dowiedzieliście, że za dużo sapie. No sapie. Się postaram nie sapać. No.
4: Dobry refleks, wujka Tai Chi. Kurde. Ogólnie co, nikt nic nie mówi? To już tak się wam spodobała moja piękna persona? Moja osobowość was tak...
1: Co ty tak zjebałeś atmosferę? Normalnie tak mi się super z kartem gadało, a ty tylko przyszedłeś i normalnie atmosfera zepsuta, nie?
4: Oj tak.
0: Dobra.
1: Ale Gumball, prowadzimy we wtorek audycję. Ej, to ja we wtorek i w środę już prowadzę. O kurczę, ale szybki awans.
4: Dokładnie. Ale nie martw się, ja już to przygotowałem. Także wiesz, mojej persony się nie ominiesz, bo ja już tutaj mam wprowadzone poprawki. Jak się uda ogarnąć jeszcze kamerę kiedyś, to w ogóle to będzie pikuś, glankuś działało. Ale na razie jest git. Także
1: no,
4: działa.
1: No i spoko, fajnie. Będę miała zajęcie, chociaż jakieś.
0: Co, że ja za dużo sapię?
1: Prawie zagarni się! O Jezu, zadzwonisz do mnie albo do nas, jak będziemy prowadzić. Też jesteś tu ważny, no już wiesz. Nie czuj się taki pominięty.
0: Znasz Becia mojego Skype'a, żeby tam się odezwać? W sprawie nadawania?
1: Na prywatne, nie. Mam tylko nocne radio.
0: To ci zaraz tu udostępnię, żebyś się odezwała, bo tam musimy uzgodnić różne sprawy. Drugi kapitan, jak go znam, to się zgodził tam. A zresztą on tam, co on ma do powiedzenia, to zgodził się, dobra. Becia tutaj udostępni. Okej. Dobra, to co? To wietrzymy antenę w takim razie?
4: Już mnie chcą przewietrzać, kurde. Bo co? Bo reklamówka z Biedronki na zamiast koszuli? Co? Tak się szanuje widzów? Słuchaczy? Oj, krawiec. Dobra.
1: Ja już jestem za długo, więc na razie będę słuchać dalej.
0: Jeszcze tylko powiedz, Becia, czy doszedł do ciebie kontakt udostępniony do mnie na priwa, na Skype'a? Sprawdź tam. No, mi się tu wydaje, że doszło.
1: Jest.
0: No,
1: jest,
0: to dobra. To tam się odezwij, to pogadamy sobie jeszcze.
1: Dobra, okej. Okay. No.
0: To trzymaj się. Trzymaj się, Becia. Hej. Dobra, rozłączamy Becie. Gumball jeszcze został. No dobra, on jeszcze może chwilę zostać. Gumball, powiedz mi, Gumballu, jak tam matura? Czy zdałeś matematykę w końcu, czy nie?
4: O. Matura to bzdura. I matura to jest zło.
0: Nie zdał.
4: Zdam. Ja ci mówię, to będzie zdane za pierwszym podejściem, także wiesz, tak, za pierwszym podejściem, tylko że za trzecim. Ale tak serio, matura z matematyki jest trudna. Ty nie możesz ode mnie oczekiwać jakichś tam fenomenalnych rezultatów. Nie wiem, czy sam byś sobie poradził z matmą. Może ktoś powie zaraz tutaj, na przykład taki Jacek z Australii, że to jest łatwe. No ale sorry, Jacek, ty jesteś jednak koksu, a nie wiesz, a ja jestem taki berbeć z matematyki. Także mam nadzieję, że się uda. trochę wiedziałem, trochę się przygotowałem, ale no, cholera wie.
0: A tymczasem tutaj się łączy z nami Potrzeba, który ma jakieś bardzo czułe słuchawki mistrzowskie, w ogóle jakiegoś tam Sennheisera.
4: Oddychaj, oddychaj, spokojnie, oddychaj. Musisz oddychać, to jest podstawa.
5: Nie, to naprawdę bardzo niedawno się pojawiło coś takiego. Ja z początku, pierwszy raz, kiedy to usłyszałem, byłem w 100% przekonany, że zacząłeś przysypiać, tak? I zacząłeś być zmęczony i zacząłeś być tak trochę wręcz nieprzytomny i w taki wręcz ezoteryczny sen popadłeś, tak sobie powoli głęboko oddychając i wydychając, nie słuchając absolutnie niczego. Ale teraz słucham ciebie takim, jakim jesteś, Zan

0: Maciej Rodo, krawiec masz na szlugi.
1: Krawiec masz na szlugi kolejne. Udało mi się bezdomnemu ukraść.
0: Udało mi się bezdomnemu ukraść. Bardzo dobrze, właśnie słuchajcie, złote zęby babci, czy tam jakieś bitcoiny, to tam wszystko, kapitan Pijawka, wszystko. No, jak się potrzeba, wytłumaczysz z tych wściekłych ataków na mnie.
2: Absolutnie się nie wytłumaczę. Te wściekłe ataki dumnie będę je nosił na swojej piersi.
0: A, to taki człowiek właśnie.
2: Ale wiesz co, jeszcze tutaj, tylko sobie słuchawki poprawię, moje słuchawki za 2,5 miliona złotych co najmniej. Wracając jeszcze do tej kwestii na samym początku, chciałem zacząć swój telefon jak zwykle w piątek, dostał pan linki, ale jakieś linki cię uruchomiły, aż wlazłem sobie na Skype'a Nocne Radio i szukałem jakichś linków, żadnych nie było. Stary, co to było? Co cię tak uruchomiło? Dlaczego się tak wkurwiłeś?
0: Ja?
2: No, na samym początku, bo ktoś ci tutaj coś wrzucił, jakieś, nie wiem do końca co, nie do końca z tego się wytłumaczyłeś, ale kurde, stary, aha, nie wiem, aż tak bardzo emocjonalnego, naprawdę bardzo dawno cię nie słyszałem, dawaj, dawaj.
0: No bo to chodzi o to, że no dzisiaj sobie tam trochę gadałem z Ewą Lipką. I tutaj jakieś takie komentarze dziwne na cda.pl, nie wiem skąd to w ogóle się wzięło.
3: Cda.pl? Pod
0: jakimś filmem Lustra, może coś to znaczy. Bardzo dobry film, obejrzałem już nie po raz pierwszy raz i zapewne nie ostatni. Polecam Krawcu. Następny komentarz. Obejrzałem kolejny raz, gdyż film jest świetny. Polecam i pozdrawiam Krawcu. I tu znowu Krawcu, pozdrawiam Krawcu. To ja Krawcu, ktoś się podszywa pode mnie. To ja Krawcu, jak w innych komentarzach i naprawdę polecam. Zapewne jeszcze raz tu, nie raz tu powrócę. I tak ktoś mnie tutaj wziął na warsztat i mnie tutaj szkaluje, Krawcu. Krawiec to, krawiec tamto. Znowu tutaj krawiec, polecam. Krawiec i to nie wiem o co chodzi. Po prostu ktoś mnie atakuje tutaj. Ja już pomijam, że 100% moich komentarzy na cda.pl to są takie... Nie powiem, co mi w pupę, bo jest za wcześnie jeszcze. Albo, że mnie podejrzewają o skłonności, że nie jestem heteroseksualny, tylko właśnie w drugą stronę. I grożą, co by mi zrobili, jakby mnie spotkali. No i same takie właśnie wściekłe ataki. Nie wiem, skąd to się bierze. Wiem, że potrzeba, ty też masz wprawę i doświadczenie w byciu nielubianym, ale... Dla mnie to jest nowum trochę, więc ja się z tym jeszcze nie uporałem. Jak ty sobie radzisz z tym, że jesteś przez niektórych tak nielubiany, ale przez niektórych ubóstwiany z kolei?
2: Wiesz, co mi się wydaje, że... Jak sobie radzę z tym, że jestem nielubiany przez kogoś? No nie wiem, jakoś próbuję się z tego nauczyć, tak? Próbuję wysłuchać, próbuję jakoś to włączyć w swoje życie, tak? Żeby coś za tym sensownego stało. A jeżeli są to tylko i wyłącznie wściekłe, bezsensowne ataki, no to mogę równie dobrze mieć to w dupie.
0: Ktoś ostatnio powiedział o tobie, że jesteś niekulturalny. Już nie powiem kto, gdzie tam... Coś, ale...
2: No, doszły mnie pewne słuchy i pewne, że tak powiem, moje własne domysły.
0: Że jesteś hamem. Tak.
2: Tylko i wyłącznie dlatego, że powiedziałem, że Magraf nie działa?
0: Nie tylko dlatego w sumie. Tak, jeszcze inne tematy może, tak wiesz. No ale niekulturalny taki właśnie ham. Znaczy, w sumie ja cię znam jako raczej kulturalnego, tak szczerze mogę powiedzieć. Chociaż czasami coś tam w tobie pęknie i się robisz niekulturalny, ale to jak każdy z nas, no każdy z nas czasami po prostu, wiesz, coś w nim pęka i tak dalej. Ale no a to zostawmy. Wiesz, bo tam...
2: Nie no, kurde, może skoro już się ulało, to może trochę to pociągnijmy, tak? Bo dlaczego...

0: okej, bywam niekulturalny. Mogę się z tym zgodzić. Może faktycznie jestem osobą zbyt wyrazistą, żeby była, zbyt irytująca, gdzieś się wybijała ponad ten budyń, którym jest nasza cywilizacja. Wyciągam czasami rękę i coś od czasu do czasu zwyczajnie staram się ponad to powiedzieć. I to, czy to czyni mnie niekulturalnym? To, że jestem osobą wyrazistą, która jest w stanie stanąć w obronie prawdy, czy stanąć w obronie logiki, czy stanąć w obronie innych wartości, które są dla mnie istotne. To jest dokładnie to samo, co sam robisz tak w kwestii takiego, wiesz, takiego miłego klimatu, tak? Bo z jednej strony możemy sobie spojrzeć i powiedzieć, no dlaczego będziemy tutaj, nie wiem, czy tu prześladować właśnie Keshę, czy jakichś szurów, którzy tutaj się za bardzo uruchamiają i zrobić im taką bezpieczną przystań. A co jeżeli z drugiej strony stoi kilkaset innych osób, czy nawet niech tych osób będzie 10, czy nawet jedna, którym to też na serduszku za bardzo źle zadziała?
1: O co to za jakieś tam...
2: Dobry soczek piję, nie wiem, czekałem.
0: No właśnie, kiedy audycja o sokach.
1: to właśnie jest przykład tego braku kultury, wypominanie mi. Kiedy audycja o sokach, kiedy kupi rower, właśnie to jest takie wyciąganie brudów.
2: Kiedy kupisz rower? No i nie odpowie.
1: Dobra, już zmęczony jestem. Kończymy audycję. Się spać chcę.
2: Ja w ogóle sobie jeszcze powiem, że jak uda mi się zdobyć lepszą kamerkę, teraz to w ogóle na pewno wejdę, ale jak zdobędziesz lepszą kamerkę, to nawet może zamiast tego, tej VTuberskiej twarzy, pokażę swoją prawdziwą, ale to zobaczymy, pomyślę.
1: A tu coś z donatami chyba nie tak, bo faktycznie przyszedł donate od Tadeusza Drozdy, mojego ulubionego satyryka polskiego, 3 złote, cieszę się, że słucha, na butle z tlenem dla kapitana, to żeby nie sapał, tak? A jak coś zostanie, to na kurs nurkowania albo BMX. BMX-a, to wspaniała tutaj dedykacja, dziękuję bardzo.
2: Ja naprawdę brzmię tak, jakbym w sumie był ciągle napity. W sumie dobra ekonomiczna opcja, nie muszę pić, żeby brzmieć jak napity. Przydatny skill życiowy.
1: Ty brzmisz jak rozjechana żaba.
2: Zależy. Czasem potrafię brzmieć jak English, so I can speak English and start actually, sounding normal, like normal being and not fucking frog.
1: A spotkałem się też z taką opinią na twój temat, że twój angielski wcale nie jest taki dobry i że jak miałbyś się dogadać z kimś po angielsku, to gówno by z tego wyszło i byś dukał.
2: To już jakieś szkalowanie? Kto ci to powiedział?
1: Nieważne.
2: Ja mam akurat niewielu rzeczach jestem pewny siebie, ale w angielskim jestem pewny siebie. To powiedz tej osobie, niech przyjdzie do mnie i zacznie ze mną rozmawiać na żywo. I can start speak with him, her, whatever. We can talk about anything she, he wants. Like, we can talk about sports, movies, cars, whatever. We can even talk about school.
1: Okay.
2: You want to stock, exchange markets, want to know how to invest, maybe some,
1: NFT,
2: Nasdaq freaking thing,
0: This is, tak jak pan Andrzej Duda mówił, nie róbmy sobie jakiejś takiej poczty pantoflowej, jeżeli ktoś ma jakąś pretensję do kogokolwiek, to po prostu wywalić mu to prosto w twarz, łatwo znaleźć każdego z nas, zapraszamy czy to na Discorda, czy nawet odezwać się w komentarzach, pod tą audycją, niech się ta osoba odezwie, zawsze będzie taka okazja, zresztą Gumball jest bardzo łatwy do znalezienia, czy to na YouTubie, czy to na Switchu, na Twitchu i bardzo będzie łatwo. Jestem ciekaw, tak? Taka batalia, taka wielka walka dwóch pongliszów, która...
1: No dobra, ja tu zaraz przetestuję. Co prawda słabo znam angielski, ale zaraz tutaj Gambola przetestuję. Do you think your English is good? Yes?
2: Yes. Yes, well,
1: speak with me, talk to me. What All is right. your favorite color?
2: My favorite color is blue, just like sky, you know, because it's the one thing that humans have in their mind, you know. Blue is just color of peace, you know, you have a peace of mind, and it just makes you relax, just like green. But green is a little bit more of a nature. Blue is, you know, like blue waves on the ocean, you know, tides that come into beach, you know, everything that happens in the beach, you know, you have golden sand and you have blue sky and a little bit like ocean blue. And that's why it's a perfect color, you know. You often go to a beach and hear the sounds of a tide, you know, you hear that noise. They always call it not white noise because it's such a pleasant thing, but they should call it blue noise because it's, you know, from ocean.
0: A teraz, krawiec, w 6 zdaniach napisz krótką rozprawkę dotyczącą jego wypowiedzi.
2: Dokładnie. Proszę teraz mi opowiedzieć, o czym mówiłem. Także, proszę bardzo.
0: Może być po polsku.
2: Może być po polsku.
1: Well.
2: Także zapraszam, naprawdę. Ja miałem, i to bez chwalenia, znaczy kurwa, będę się chwalił. Miałem 96% z angielskiego i tylko miałem 96, bo pan głośnik... Halo?
1: No, witamy na antenie. Kto się do nas dodzwonił?
3: Rafał.
1: Witamy Rafała.
3: Witam krawiec, witam potrzeba i ten trzeci.
0: Gabol, masz nową ksywkę, ten trzeci.
3: Jaki pseudonim?
0: Ten trzeci.
3: Gambol. Bo tak słuchałem teraz, jak mówisz po angielsku.
2: Robię dużo błędów, jeśli chodzi o czas, ale uważam, że mam dobre flow.
3: Nie, znaczy tak, chodzi o ten głos, ten flow. Bo jak mówisz po polsku, to mówisz gorzej, niż jakbyś mówił po angielsku. Jak mówisz po angielsku, to jest tak, no tak inaczej. Taki mniej zniewieściały, a jak mówisz po polsku, to tak...
2: Wiecie.
3: To jest w sumie rację, że jak mówisz po polsku, to taki żabotłok jest troszeczkę, ale jak mówisz po angielsku, to jest taki fajny radiowy angielski. No to tylko tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam.
2: Dziękuję.
1: No, dziękujemy.
2: Ja bardzo pozdrawiam tego słuchacza. Powiem tak, szanuję ciebie i szanuję twoje opinie i chciałbym, żeby było więcej takich ludzi.
1: You are listening night radio. This is the best radio in the on the whole world.
2: Ale dziękuję za pieniądze. Captain Kraviec, Flavorite, Gumball, Potrzeba 19. The best radio on the internet.
1: Sam bym tego lepiej nie powiedział. Dobrodziej tutaj pisze, Gumball się wychował u cyganów.
4: Miechu warte.
1: Przepraszam, tutaj nie doczytałem. Gumball.
5: 20 złotych. To ja mówiłem, Gimbal, masz polski
1: moment.
5: Akcent i polskie wypowiedzi.
1: Gumball.
5: Też znalazłem Gimbala na YouTubie. Good, dzień dobry, okej.
2: Nie mogę.
1: Dobra, pierwszy donate. Gumball się wychował u cyganów amerykańskich, stąd ten u cyganów amerykańskich, stąd ten akcent. Dzięki, dobrodzieju. I jeszcze dwie dychy od Tadeusz Drozda 2. Proszę, Tadeusz Drozda 2. Dwie dyszki. To ja mówiłem, Gumball, masz polski akcent i polskie wypowiedzi. Też znalazłem Gimbola na YouTubie. Good. Dzień dobry, welcome, dupa.
2: Dziękuję.
1: No, ja też dziękuję. A tymczasem Etam do nas się przyłączył.
2: Witamy. Hello, Etam.
1: Hello, Etam. Nice to meet you. Nice to meet you, Etam.
4: Night Radio. Powiem, gumbala angielski trochę mi przypomina tych tłumaczy z VHS-u. Znaczy, chodzi mi o tonację, bo tam co tam mówił, to nie zrozumiem. Coś o dziwkach mówił na plaży. Okay. I po tym niebo. No, beach, no coś tam, Sanawa Beach. No w każdym razie ja iśkajny Atolka paruski gawalić, także jestem rozgrzeszony, bo za moich czasów to się rosyjskiego nas zmuszali, żeby się uczyć i nic na to nie poradzę. Próbowałem 3 razy podchodzić do angielskiego, ale raz mi się nie udało, drugi raz mi się nie udało i trzeci raz mi się też nie udało.
2: Mogę cię pouczyć, Etam, jak chcesz.
4: Nie chcę. Ja już jestem jak taki ten Dzień Świra, ta scena na klozecie, co słychać, co spada na półkę w klozecie i on mówi, że tego angielskiego się już nigdy nie nauczy. Nie? Mój angielski jest taki bliżej, no może bym mniej więcej dorównał panu Andrzejowi, naszemu preziowi w tej kwestii. Brakuje mi słów często, to znaczy radzę z czytaniem, jeżeli coś mam przeczytać, jakąś instrukcję, czy jakieś teksty, testy w internecie, to sobie radzę. Gorzej, kiedy jestem poddany stresowi i muszę z kimś rozmawiać, natychmiast zapominam wszystkiego. Podobnie miałem z niemieckim, kiedyś jechałem do Berlina Zachodniego na handel, jak to się jeździło. No i chciałem kupić Atari. No i nauczyłem się tak pięknie, że poproszę komputer Atari 800XL. Wszedłem Guten Tag, czy tam jakoś tak się chyba wita tam po niemiecku. I
2: Atari? Co pan? Ja nie jestem rolnikiem.
4: Ale nie, no to były czasy już Atari ST, a oni już nie mieli 800XL, nie? No i wszystkich słów zapomniałem dokładnie, jak zobaczyłem tego Niemca, który się patrzy takim pytającym wzrokiem na mnie, co ja chcę, nie? No, także
1: Atari,
4: nie. Już języki
1: Atari,
4: to już w pewnym wieku, powiem wam szczerze, że to trzeba, żeby nauczyć się języka, to tak powiem fachowo, bo nie znam, to będzie bardzo fachowa wypowiedź. To trzeba oglądać dużo filmów, grać w dużo gier, oczywiście filmów bez lektora najlepiej, nie? To wtedy będziecie właśnie mówić tak fajnie, jak mówi Gumball, dodając do tego tak fantastyczny akcent, jak ma moja córa jeszcze, nie? Ona też ponad 90% na maturze miała.
2: Ja mogę wam dać prawdziwy poradnik, jak się nauczyłem angielskiego. Pierwsze, zapoznajcie się z samym językiem, czyli słuchajcie go. Czy to w serialu, czy gdzieś, po prostu musicie sam język słyszeć. Potem powoli próbujcie oglądać, czytać albo jakieś rzeczy robić bez tego napisów. I tak powoli się wkręcajcie. Ja zrobiłem to trochę hardą opcją, bo przeczytałem 2 książki po angielsku, mając prawie zerową wiedzę. I używałem co chwilę tłumacza, słownika. I doszedłem. Po 2 książkach po prostu udało mi się. Potem kolejną już opcją było wchodzenie na Discordy albo jakieś opcje. To zaczęło się chyba od grania na jakichś publicznych serwerach, gdzie mogłem po angielsku mówić. A potem zacząłem dzwonić na Discordzie. Pamiętam, że to był 2016 i już wtedy już szlifowałem tą płynność wypowiedzi tylko. Więc...
1: I have a question to the potrzeba. Is your English is very good too?
6: My English is not as good as it used to be.
2: But it's good enough. It's always good enough. You know, it doesn't have to be great. If it's good enough, then you can talk with almost anyone on the internet.
6: Not just in the internet. I can handle myself in Eastern Europe. If you look for the Southern Europe, it looks really, really bad, but it's not because of my bad English, it looks bad because of English of...
2: Czekaj, stop. Czy ja tu widzę Anon TV? Czy ja tu widzę Anon TV? Ja tu widzę w czacie chyba Anon TV, człowieka, którego chyba mam zasubowanego na drugim kanale swoim.
6: O! Dobra.
2: Tak, tak, bo widzę to Anon TV na czacie, to ja pozdrawiam, bardzo lubię pana content. Ten kolega mi kiedyś polecił i super się ogląda.
4: Wiecie co? Żałuję, że córki akurat nie ma, bo by wam pojechała łaciną i francuskim jeszcze. To byście byli troszkę zaskoczeni.
1: Francuski z Karolą po francusku?
4: No uczyła się 2 lata i powiem szczerze, że byłem zaskoczony, bo to bardzo, bardzo fajnie to wychodzi, ale jeszcze lepiej łacina jej wychodzi.
1: A co tam u Karolinki słychać w ogóle?
4: Co słychać? No. Czekaj, posłucham, bo jest piętro wyżej. Imprezuję.
1: Rozwija się tam, rośnie? Jak na drożdżach?
4: No, wiesz, no, skończyła parę dni temu 20 lat, nie?
1: To już taka kobieta młoda, tak?
4: No, zgadza się. Przyjaźni się z kolegą takim tutaj. Także, no. Co ja mam powiedzieć? No, muszę akceptować pewne wybory dorosłej osoby, no niestety. Zresztą jako ojciec nakładłbym po mordzie, a jakbym nie dał rady, to może zostać jej mężem, bo zawsze jej to tłumaczyłem, jak była mniejsza, nie? No, ale co zrobić, no?
1: No właśnie, gdzie te czasy, jak jeszcze taka mniejsza była, teraz już tak
4: to jest test, urosła? To jest test, że tak powiem, no, czy się facet nadaje na męża, aby pobić go po prostu, a jak się nie uda, to no dobra, jest w stanie cię obronić, to
2: niezły test.
4: Może być. Znaczy to nie zawsze działa, nie? To trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że ojciec musi być odpowiednio masywny, ale to... Powiedzmy, że w części przypadków zadziała, bo jak się jest troszkę starszym, to z natury mężczyźni mężnieją, nawet jeśli wcześniej byli chuderlakami. Także jeśli są chuderlaki wśród nas, nie martwcie się, kiedyś będziecie tacy jak ja.
2: Eta, powiedz mi, byłeś w Lidlu kiedyś, w tym pięknym sklepie?
4: Byłem 2 razy albo 3 razy w życiu byłem w Lidlu, bo generalnie ja nie lubię wchodzić do niemieckich sklepów.
2: To teraz wrzucę ci 2 zdjęcia. Pierwsze to butów i skarpet, a trzecie to z drugiego zestawu ciuchowego. I to tak się mówi po angielsku na to drip, albo właśnie streetwear, czyli miejskie ciuchy. I teoretycznie streetwear to zawsze się kojarzyło raczej z takimi markami jak chyba... A już nawet nie pamiętam, cholera. Jak ta marka Potrzeba się nazywała, co taka była bardzo popularna? O, Supreme, dobra, mi się przypomniało. I raczej to drogie rzeczy, które są w dropach, czyli coś sprzedaje się przez krótką chwilę, a potem wszyscy się biją o to na eBayu i sprzedają to za 3000 zł, także dobry biznes.
6: Czyli jak PlayStation.
2: Dokładnie. I to przypomina tym właśnie streetwear takim chwilowym dropem i takim brandowaniem, czyli wrzucaniem logo. I powiedz mi tam, czy ty byś w czymś takim chodził, jakby ktoś ci coś takiego dał? Już nie mówię, że kupił, bo pewnie byś nie kupił, ale jakby ktoś ci coś takiego dał.
4: A gdzie to mam zobaczyć?
2: Na Skype'ie wrzuciłem tutaj na ten czat.
1: A ja wkleiłem na ekran, więc można też zobaczyć na YouTubie.
4: Wiesz co, powiem tak. Nie lubię być żywą reklamą takich rzeczy. Pewnie bym skrócił sobie te skarpetki, obciął tak, żeby nie było tego logo. Ja obcinam skarpetki, bo te gumki są trochę ciasne. Było to w jakimś filmie polskim ten pomysł. Jako komedia oczywiście, ja to robię naprawdę. Poza tym mam, nie chcę się chwalić, ale chyba z 8 par skarpet, więc jestem
1: zadowolony. Ja dostałem dzisiaj.
2: Kurde, 8 par, to nawet więcej niż ja mam, bo ja czasem potrafię mieć tylko 4 pary na dany moment.
4: Znaczy nie powiem, że część z nich jest dziurawa, no, bo jest, no, nawet dosyć mocno, ale ceruje się z szywaczem takim, także spokojnie.
1: Ja dzisiaj dostałem skarpety w paczce. Jest osobna audycja o tym, unboxing właśnie paczki. No, ale takie noszenie logosów, to nie wiem, nikt mi nie płaci za to, żebym był reklamą, chodzącą stojakiem na reklamy. Czemu mam reklamować kogokolwiek?
4: To znaczy, nie chodzi już o logos, nie, ale po prostu raz, że te buty wyglądają takie, jakieś takie bardzo homoseksualne są. Znaczy, krój jest okej, okay, nie, tych butów, gdyby mi noga weszła. Tylko żeby były w jednym kolorze, nie?
1: Teraz nie wszyscy faceci noszą raczej takie skarpetki, stópki się nazywają, tak? Że są takie krótsze. Czy Gumball albo, albo Potrzeba noszą takie krótkie skarpetki, modne? Wpisujecie się jakoś w ten trend, żeby nie nosić takich tych wieśniackich skarpet typowych, tylko takie właśnie krótkie, że nie widać ich spod butów?
4: I ja stópek nie noszę, bo stópki mi spadają ze stópek. Po prostu czuję się w nich, jakbym miał bosą nogę, nie? Także ja muszę mieć takie ponad kostkę, nie? A tutaj ten Lidl jest akurat tak minimalnie powyżej kostki. No zależy, jak ma kto stopę skonstruowaną jeszcze, ale dałoby się z nich zrobić taką, powiedzmy, że taką nie taką długaśną, aż żeby do łydki sięgała, ale taką, żeby była powiedzmy powyżej tego miejsca, gdzie ociera but o stopę, nie? Ale te takie stópki to zupełnie nie.
6: Kurde, słuchajcie, ale to jest naprawdę, to jest jakaś taka nieuczciwość, bo w pewnym momencie pojawiła się moda na te skrócone skarpetki, które były akceptowalne wśród kobiet, tak? A wśród mężczyzn nie. Ale wyobraźmy sobie taki zajebiście gorący dzień, 40 plus stopni, żar się leje z nieba, siedzimy sobie w tych krótkich spodenkach, w koszulce, żonobice, no i czemu by czasami nie oddać trochę więcej temperatury, żeby nie zasłaniać jakimś materiałem naszych kostek. Kurde, naprawdę zajebista sprawa.
4: Ale przecież możesz włożyć bosą nogę.
6: No tak, a potem mi but prześmierdnie. Ale właśnie, kto wiesz, właśnie. Skarpetka jest takim buforem.
4: Tak, i tak, tak śmierdzi.
6: Chyba tobie.
1: A po co to się myśli, tak będzie śmierdziało potem?
2: Jak biegasz, tyle na przykład robisz sobie przebieżkę, no to nie uratujesz się. Ja robię ten błąd, że do biegania używam tych samych butów. No mam w sobie drugą parę, planuję kupić. Tak, ja jestem człowiekiem, który chodzi w jednych butach wszędzie. W ogóle to jest nienormalne, ale tak robię i
1: no, były takie czasy, kiedy faceci chodzili w rajtuzach, nie? I było to był szyk, nie, że się takie
4: ja chodziłem
1: białe...
4: jako dziecko, rajtuzy dla chłopaków były takie grube, one były z grubszego takiego materiału i się chodziło normalnie w rajtuzach, w tym przedszkolu, ja nie byłem w przedszkolu, w zerówce i w
1: przepraszam,
4: klasie.
1: To były pończochy, takie jedwabne pończochy. I przychodziłeś na bal, na imprezę dawną, w takich pończochach i wyciągałeś dumnie stópkę. Tam był pantofel ekskluzywny i ta biała pończocha, to był szyk. No a dzisiaj to tak... No, raczej
6: ale
1: siara.
6: Co jest złego w tym, że mężczyzna wygląda elegancko? Co jest złego w tym, że ma płatne buty? Niech ma nawet tę pończochę, niech nawet ma jakąś, nie wiem, jakiś piękny frak, smoking, niech nawet się pomaluje. Co jest w tym złego? No,
1: Potrzeba ładnie. We fraku i w pończochach wymalowany, wyobraziłem.
2: Ja teraz już się zapisałem i to nie jest żart, będę farbował włosy na niebiesko.
6: No, wiesz, o Jezu, nie, no my...
4: Wiesz,
6: nie, przepraszam, tam to jest bardzo ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Ty, Mystic, kąpię się w wodzie po parówkach.
2: Pierdal.
1: Gumball chce być manga. Mangol.
4: Dlaczego ja Mangol. Gumball, Mangol. Gumball? Nie mogę tego zapamiętać po prostu, masz strasznie trudny nick.
1: Mangol.
2: Ale Gumball to jest chyba... Kurwa, sam w sumie nie wiem. Teraz nieźle mnie zacięliście. Chyba Gumball to się tak mówi. Gumball to chyba takie polskie błędne, a mówi się Gumball.
4: Nie, no bo
2: tak.
4: ty mi się mylisz z Gimbalem. Poza tym Potrzeba uświadomił mi o żonobika, tak? Ty powiedziałeś tak? Dobrze pamiętam?
6: No tak, no taka wiesz, koszulka, nie?
4: Ty wiesz, zdarzył się pewien taki statystycznie niemożliwy cud. Ja dzisiaj po raz pierwszy w życiu usłyszałem to słowo. Nigdy tego nie słyszałem wcześniej, że żonobijka i definicji tego. Ja dosłownie przed godziną słuchałem jakiegoś kanału na YouTube i po raz pierwszy w życiu usłyszałem to słowo i w tym samym dniu, godzinę później słyszę po raz drugi w życiu to samo słowo. Nigdy wcześniej tego słowa nie słyszałem, autentycznie, słowo honoru. Dwa razy to się zdarzyło w jednym dniu.
1: A to ci
4: to dopiero. Musi być jakiś specjalny dzień. Trzeba by zobaczyć, jakie koniunkcje planet dzisiaj są.
1: A to ci dopiero.
2: Koniunkcja planet, raczej to uważam...
6: Czy on nie podrywa?
4: Znaczy, najlepsze jest to, że ja takie koszulki mam, nie? Znaczy, no takie jeszcze komunistyczne, z takiego materiału paskowanego, nie? Tak jak kalesony kiedyś się robiło porządne. W ogóle kaleson to dostać. Jakby ktoś miał kalesony, to niech się do mnie zgłosi, bo kurde, muszę laki nosić, bo teraz są tylko laki dla mężczyzn.
1: Ciekawi mnie właśnie, czy kobiecie może się podobać taki facet w kalesonach, z brzuszkiem, w jakichś łapciach, taki wychodzi, drapie się po jajkach. Taki właśnie
6: liczy
1: włochaty.
6: Się osobowość.
1: Nie no, a może kobieta na to tak samo patrzy, jak my, nie wiem, na kobietę w jakichś tam barchanach, w majciochach. Taka kobieta też potrafi fajnie, seksownie wyglądać w jakiejś takiej bieliźnie, troszkę retro. Ciekawi ale mnie, czy kobieta krawiec, też. No.
4: Ja wątpię w to, znając twoje podobieństwo do mnie, no bo to tak trzeba powiedzieć, bo jestem starszy, to ty jesteś bardziej podobny do mnie niż ja do ciebie. W każdym bądź razie wątpię w to, że nosisz współczesne majtki. No przecież te współczesne majtki to w ogóle nie ma miejsca, żeby tam była jakaś swoboda, nie? Po prostu one są niewygodne, one po prostu powodują uciski, jakieś obtarcia i w ogóle, nie? A normalne majtki muszą być takie duże, no swobodne.
2: No to kupuje się takie pod siebie, nie kupuje się obcisłych, nie?
4: No właśnie. No, ja na przykład ostatnio z uwagi na brak majtek w sklepach, które byłyby takie, że tak powiem, dla mojej pupę odpowiednio wygodne, noszę, kupuję takie piżamkowe spodnie i w takich spodenkach chodzę po prostu na goły tyłek, nie? No bo co mam zrobić, no co mam zrobić, nie?
2: Moda
4: a w ogóle Dumble to ja mam w ogóle obie pary butów, które używam tak na co dzień, bo są jeszcze pary, których nie używam na co dzień, to obie pary butów są starsze od ciebie, wiesz o tym?
2: Kurde, to ja co rok wymieniam buty. Nie no, co rok to przesadzam. A tak półtorej roku co wymieniam buty, a tutaj pan Etam, kurde, ma buty. O kurde, no ty wiesz, czy żyją? To jest dobre pytanie.
4: Jakim aha, i są w dobrym stanie, kochany. Ja ostatnio się przekonałem, bo czasami tak sobie myślę, kurde, może to jest fantazja, że tak one długo wytrzymały, ale nie, obejrzałem film z chrzcin mojej córki, buty, których dzisiaj byłem na spacerze jakąś półtorej godziny temu, to są te same buty.
1: A jak wy się ubieracie, panowie? Tak zdradźcie coś. Gumball, jak ty się ubierasz na co dzień? Raczej tak dresy, dżinsy,
2: znaczy,
1: elegancko, koszulka?
2: To mam takie spodnie, które są zakrute i takie zapierdziałe dresy i one są bardzo wygodne. Biorę jakąś koszulkę, pierwszą lepszą, taką większą o rozmiar, żeby była taka wygodna i kapcie pokroju Crocsy, czyli Crocs and Style. I po prostu tak sobie siedzę w domu, no ale jak już wyjdę, no to wiadomo, no dżinsy, najlepiej nie kurwa obcisłe, żadne rurki, nienawidzę obcisłych spodni, muszą być trochę szerokie, bo no po cholerę ja mam się męczyć chodząc, to ja wolę, żeby jednak było wygodnie. No jakąś koszulkę normalną, chociaż czasem też ubiorę nienormalną, no i bluza, no i to standard życiowy. Taka bluza raczej zapinana, nie taka od góry.
1: No okej, czyli tam byle jak i co tam mama kupi, dobra.
2: Nie, powiedziałbym, ale okej, niech będzie. Mhm.
4: Żaden problem, macie mnie na obrazie, jak wyglądam aktualnie chodząc po domu. Bluzowe, takie spodnie, jakaś koszulka. Bardzo schudłem ostatnio, 22 kg, ale teraz trochę przytyłem znowu.
2: 22 kg?
4: No, bo ważyłem 120 prawie, a ważę teraz no, minimalnie ponad 100, także nie jest tak, nie jest, no fajnie, nie? Fajny chłopak.
7: przystojny, z brudką podstrzyżoną siwą niestety, no, ale co zrobić.
1: Czekaj chwilę.
7: Dosyć patrzenia.
1: Nie. Czekaj chwilę, tutaj weź się jeszcze raz się pokaż. Etam, jak wyglądasz?
7: O Jezus Maria.
1: Pokaż się.
2: Zrób jakąś pozę. Zrób pozę na strongmana.
1: A, się wyłącz. Nie, a jest, dobra. O, jest.
7: No, jestem. No i co, fajnie? Fajnie.
1: Okej, okay, dobra.
7: Brzuszek trochę jest. Już taki nie jestem masywny jak kiedyś, bo byłem taki masywny, się ledwo w kamerze mieściłem.
1: No i łapka elegancja, jest. Elegancja Francja. No,
7: łapka jest jeszcze, mimo że schudłem bardzo. No. Nie mam nawet nie mam 50 w łapce, także. Na wątpię, mam też 47.
1: No, ty byku, ty.
7: No, ty byku, także spoko. No, a tutaj moje piękne stanowisko. Widzisz, jak sobie fajnie się zorganizowałem. Kurde, pozazdrościć tylko. Dobra, włączę tą kamerę, bo mi zjada kilobajty. O, widzę jeszcze siebie z opóźnieniem teraz na YouTubie. Dobrze wyszło. Dobrze
2: piękne.
7: Wyszło.
2: Nadal chyba kamera włączona.
7: Nie, już jest wyłączona. Widzę.
1: A czy potrzeba jeszcze jest z nami, czy już się rozłączył? Chyba się rozłączył. Zwiał, wystraszył się.
7: Spojrzał na mnie i po prostu poszedł
1: kompleksy. Kompleksy, się bał, że się go zapytam, a jak ty się ubierasz i wypadnie blado na twoim tle, się wystraszył.
7: No, słuchajcie, ale ja muszę niestety tutaj kończyć, bo muszę zejść jeszcze, mamy tylko jeszcze pół godzinki, żeby coś kupić psu, bo pies nie ma jeść, a zaraz zamkną mi sklep osiedlowy.
2: No, etam, zanim pójdziesz, kiedy ze mną audycję zrobisz?
7: A wiesz co, nie planujmy, ale możemy zobaczyć, może jutro, może pojutrze. Zadzwonię do ciebie, jak będę miał ochotę coś pogadać, audycję. Okay. Zrobimy spontaniczne. Ty możesz się postresować, że to będzie spontaniczne. Ja się nie stresuję.
2: Right. No.
7: Także okay. To niech to będzie zależne ode mnie, dobra?
2: Okej, okay, nie ma problemu.
7: Dobra, no uciekam panowie, bo
2: cześć.
7: Trzeba kupić psów. Pa, pa.
1: No dobra, Potrzeba nas opuścił po angielsku, Etam się pożegnał, jest jeszcze Gumball, którego zaraz tutaj zrzucę.
2: Z 20 piętra.
1: No, wietrzymy antenkę, przerwa muzyczna. No to co, Gumballu?
2: Chciałem powiedzieć, że w niedzielę będę robił grilla i będę miał kiełbaskę zwykłą, białą i karkóweczkę. Oraz jakieś dodatkowe frykasy, może rybkę. No tutaj pewnie pojawi się śledzik zwykły, niesmażony. Także będzie pewnie, gdzieś tam będzie wódka w tle, ale ja zamierzam nie pić, powiem stanowcze nie. Także życzę każdemu dobrej niedzieli. Mam nadzieję, że ta niedziela będzie taką powtórką za majówkę. No ci, co pracują, no trochę smutno, a ci, co nie pracują, no to zróbcie sobie grilla, przynajmniej będziecie mieli chwilę odpoczynku. Także cześć i czołem, trzymajcie się.
1: Okej, dobra, trzymaj się też, hej.

więc na pociechę whisky nam daj. Ha, ha! Nocne radio. Ha! Słuchajcie. Teraz, teraz. Ha, ha!

0: zimno. Chcę zimny, bracie, do kru. Pragnienia, pragnienia. Nie czuję tylko trup.
1: Yeah. Oj, mam dzisiaj dobry dzień. Wstałem sobie o 15, nie no, trochę wcześniej. Się ogoliłem, już byłem po pracy. Potem dostałem paczkę z prezentami. Potem dostałem donata. Takiego, że mi wpięty poszło, że będę teraz żył jak król. Jak król! No i takie życie to mi się podoba. A, jeszcze pół litra wypiłem, tak.

Ale prawda jest taka, że faktycznie najbardziej się dostaje po rajtach za prawa autorskie dotyczące polskich utworów. Zagraniczne, no to tam mamy 100% pewności, że po prostu będzie przejęcie praw majątkowych do nagrania, czyli być może niektórzy z was zobaczą reklamki na filmiku, tam Nocne Radio, nie? I to wszystko. A w przypadku polskich utworów, no to to już różnie może być. Możemy nawet dostać strajka, ale to raczej nie. Strajka się dostaje raczej za łamanie praw, jak to się nazywa? Praw społeczności, zasad społeczności, obcowania ze społecznością LGBT, YouTube, coś tam. No, więc spoko tam. Pirackie radio.

co, że pół litra sam? Co ja poradzę? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, to wasza wina, że mi nie dostarczacie lepszych używek. Gdzie kokaina wysyłana paczką? Gdzie amfetamina? Gdzie jakieś kwasy wysyłane w klaserze Krawculkowi? Gdzie? Gdzie dary mamy natury? Gdzie ziółka? Co? To ja po prostu przez was muszę pić. No, jeszcze mi tu piszą, że piję. Tak złośliwie. A wy słuchacie nocnego radia, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki.

0: z sąsiadem byś się napił na zgodę. A może, może wpadnę z flachą do tych Ukraińców na przykład któregoś dnia. Czemu nie w sumie? Tak myślałem, tak mnie już korciło. Ale potem tak patrzę na tą flaszkę i... szkoda trochę. Ale w sumie, czemu nie? Zawsze jakieś nowe znajomości. No tak, zdrówo, zdrówo. Ja teraz to akurat piję sobie soczek. Zdrowy, owocowy sok mandarynkowy. 100%. A to z Biedronki, to tu pewnie ten tłuszcz palmowy, syrop fruktozowo-glukozowy, glifosat, bisfenol. No tak to jest z tą Biedronką. A powiem wam, że Biedronka to chyba to jest spory zastrzyk gotówki. Tomu mnie rozwalił. Z magrawem razem to nie wiem, a jak, ale to jakoś wzmocni działanie, myślisz? Czy... nie wiem, ja się już trochę... A może nie powinienem się bać w sumie? Krawiec, nie bądź taki no-life, iść do sąsiada. Ale ja co mam, same dziady tutaj mieszkają, tutaj... Ja mam z dziadami gadać. O czym? O chorobach? Ale mnie sąsiedzie strzyka tutaj. O! Chyba mi wątroba wysiada i nerka nawala. O, to... A się porobiło teraz to złodziejstwo całe te... To co mam gadać z sąsiadem? Daj spokój. A tu Ukraińcy od remontu u sąsiada się dobijają, ale też zadzwonią, tylko pyk i uciekają. Ja nie wiem po prostu, o co chodzi. No tia. Się rozmarzyłem, nie wiem, się rozmarzyłem, dobra. Grzesiu zadzwonił, tu przerwał mi brutalnie moje rozmarzanie się, akurat się rozmarzyłem o mamie naturze i tak dalej, a ten tu dzwoni i co on tu powie, no?
1: Słucham, chciałem wrócić do pojednywania się z sąsiadem, bo ja bym cię jednak od tego pomysłu odciągał bardziej, bo wyobraź sobie scenę, że tak puk, puk, sąsiad uchyla drzwi, widzi ciebie, widzi twoją twarz, tak już chce zamykać, ale troszkę jeszcze otwarł i widzi flaszkę i tak o, nie, otwiera, wchodzisz do środka, siadacie, a tu wypada pies i zaczyna szczekać i ty go bierzesz na oczach sąsiada rozszarpujesz.
0: No ten pies się rzuca na mnie za każdym razem, to jest suka, to jest wredna suka, ona się zawsze na mnie rzuca. Nie wiem, co kurwa, śmierdzę, czy co...
1: Wtedy sąsiad cię ociąga jeszcze tym oto butelką, tak pa w głowę i trup na miejscu, idziesz na 25 lat do więzienia, więc kto by prowadził audycję, może nie iść do sąsiada.
0: A poza tym tak ciężko się trochę pojednać z sąsiadem, jak tam się wcześniej krzyczało przez okno, tam ja cię zniszczę, ty debilu jebany i tak dalej, to tak brzydko trochę, nie? To teraz tak ciężko przyjść i tam, sąsiedzie, co słychać?
1: Że taki podpity, dzień dobry, że sąsiedzie. No. Kurwa, nie wie, czy otwierać, czy zamykać. No faktycznie.
0: No, a tu sentyment pisze, że bo środa teraz już tylko dla starych emerytów, ale faktycznie coś w tym jest. Ja tu widzę strasznie dużo starszych ludzi. Chodzą tak i mieszkają tutaj ze mną, sami starzy, i tak coraz więcej tutaj do wynajęcia, zamknięte, i tak chodzą ci starzy ludzie, leżą w błocie ci starzy ludzie, nieżywi, tak już taki obraz nędzy i rozpaczy. No tak to wygląda trochę. No. No niestety, no Polska się wyludnia.
2: To jest po prostu no coś...
0: Przepraszam, bo znowu...
2: Coś takiego, czego nie rozumiem.
3: Sandra X. 79 zł na jeszcze jeden dzień życia jak król.
0: Wyobraź sobie, Grzesiu, że znowu Sandra tutaj zasponsorowała hojnie 79 zł i jeszcze pisze tutaj, że na jeszcze jeden dzień życia jak król. No w sumie to tak żyję trochę jak król. Ja jestem królem życia. Słuchajcie, no... tak się czuję trochę jak król życia. No powiedz, Grzesiu, ty tak w sumie czujesz się wolny? Czujesz się królem?
1: Ja czasem bywam takie... Bywam wolnym, czasem mam takie odczucia, ale przechodzą, czasem czuję się bardzo niewolny i tak nie mam permanentnego przekonania, że jestem wolny lub niewolny, tylko tak mam w zależności od sytuacji jest.
0: Ja się czuję wolny w sumie. No,
1: pozdrawiamy Sandritę.
0: No, tak, no tutaj...
1: Jest tutaj na czacie.
0: To jest,
1: ale nie, ale nie powiem, kto to.
0: Ja też nie powiem.
1: Tak. Nie chcę o rowerze wspominać i o sapaniu, ale wcześniej miałem dzwonić, bo jak człowiek ma mniejsze, nie jest aktywny fizycznie, no to płuca zmniejszają swoją powierzchnię, pęcherzyki płucne i jak dużo mówisz, to powietrze się nieprawidłowo wchłania, bo powietrze to jest to, co wciągasz i wypuszczasz, tak? Naczynie to nie, to jest powietrze, głos to jest, tak działa w ten sposób. Więc, gdy, nie chcę mówić o rowerze, ale pomaga na powiększenie powierzchni płuc, więc ten, wiosna idzie, to wiem, że cię wkurwiam teraz właśnie o tym rowerze, ale jak mówiłeś o tej powierzchni płuc, że były skargi, że sapiesz, to musiałem to powiedzieć.
0: Nie no, ja tam z tym rowerkiem działam nawet, już tam nawet dzwoniłem się, rozpytywałem. Już niedługo. Robię rozeznanie, sprawdzam, ale patrzyłem też, ile kosztują nowe rowery. No to też sprawdzam, nie? Nie chcę tak na hop-siup, na łapu-capu.
1: Pewnie.
0: Ale jak już kupię, to po prostu jak się rozpędzę, jak po prostu wyjadę, to wam oko zbieleje. Po prostu ja chcę kupić rower ładny. Ma być przede wszystkim ładny. Taka kobieca natura we mnie trochę jest. A ty umiesz, Grzesiek, jeździć na rowerze? Czy nie?
1: Owszem, tak. Nauczyłem się, jak byłem małym brzdońcem. Wujek mnie nauczył. Chyba ojciec powinien, nie? Kurwa, ojciec nie miał czasu dla syna, to mnie wujek nauczył. No i tak sobie jeżdżę. Od czasu do czasu. Był czas, że nie miałem kilka lat roweru, ze 4 lata i bardzo żałowałem. Fajnie mieć jest rower. Bardzo odstresowy wuje.
0: Dobra, przyznam wam się, ja nie umiem po prostu jeździć na rowerze. Się boję, że się wywrócę. Nie no, dobra, umiem. Ale na takim trójkołowym. To wstyd trochę, czy nie? Jak na takim trójkołowym bym wyjechał? Wyjechał, to by był wstyd, czy nie?
4: Wiesz, to przystanie
1: taka... Nie, ważne, żeby się ruszać. Co takie trzykołowe rowery?
4: Ale dziękuję za
1: pieniądze. Nie mówią dzieci innych, że masz kółka doczepiane, żeby się dziecko nie wywaliło, tylko takie, że masz dwa koła z tyłu, koszyczek, takie siedzenie, tylko się ciężko na nich jeździ jednak, stosunkowo ciężko, bo tam trzeba się rozbujać, jest trudniej. No to wiesz, także nie ma, że nie umiesz, czy umiesz jeździć, można kupić i taki rower. No, wiesz, co jest fajne, że pamiętam, że jak kupiłem sobie po kilku latach rower i tak, o, to sobie pojadę na wycieczkę, no to ten 20 kilometrów obrałem, kurwa, plecak, kanapki, termos, herbatą, energy drink, Red Bull właśnie i tu sobie pojadę, tu sobie zrobię przerwę. Okazało się, że te 20 kilometrów to nawet się nie zatrzymałem i byłem tam za chwilę, kurde, nie? I cały dzień przede mną i prowiantu na 3 dni. Więc tam zrobiłem ponad setkę wtedy. Bolały nogi na drugi dzień, ale to pokazuje, jak dużo można przemierzyć tak nie myśląc o tym, gdzie się po prostu jedzie. To jest fajny środek transportu.
0: Ja się trochę po prostu boję, że tak jak tu Aldona pisze, że za dużo lasek by się zainteresowało, to ja tak się trochę boję, bo na rowerze, wiesz, te pośladki napięte, jak będę jechał, boję się trochę, że mnie dziewczyny obskoczą. Tak już jestem na związki trochę za stary. Boję się, że polecą na ten rower, no popatrzą, ma rower, ma rower, dziany. No i tak się trochę się krępuję, boję się, nie wiem. Ale w końcu się przemogę, no raz kozie śmierć, no to trzeba się brać za bary z życiem, no i wsiądę. Może faktycznie taki trójkołowy kupię na początek, trzeba od czegoś zacząć, ale się tak się, tak myślę, że się tak rozpędzę na tym rowerze, odpadną te dodatkowe kółka i tak będę jechał na tym rowerze. Jadę. A jak wpadnę pod tira jakiegoś, zaraz będziecie się śmiali potem, tak? O, kupił rower, wyjechał i wpadł pod samochód. O, ale śmieszne, no. I będziecie mieli rozrywkę. Nie wiem sam, no właśnie. Waham się trochę.
1: Spoko. A zmieniając temat, to te buty z Lidla fajnie wyglądają. Skarpety chujowo, ale buty w miarę okej nawet. Nie wiem, mi się podobają. Tam nie ma tego loga Lidla na butach. Także spoko. Czemu nie?
0: A ty jak się, Grzechu, ubierasz na co dzień?
1: Na co dzień ubieram się w buty, ale w lecie chodzę właśnie w tych stópkach, skarpetach, bo jak się ubiera skarpety wysokie, nosząc krótkie spodenki, to później mamy taki pasek nieopalony na stopach, co wygląda strasznie źle. Nie wiem, nienawidzę tego. I z tego tylko powodu, może nie tylko z tego, bo druga rzecz, że łatwiej je wyprać i szybko schną, nie są takie, że pół metra masz skarpety, kurwa, bawełniane i tak w wodach skapuje i schną 3 dni tylko. Suszą się 3 dni tylko, tak pach, pach, szybko w mydełku czy tam w proszku i one są tak małe, że szybko schną i fajnie, szybko można je wyprać. To też jest plus. No i to opalenie, nie ma opalonej półłytki, tak, a na czarno, a druga na biało. No to przemawia za tym, żeby w lecie chodzić w stópkach, a podczas zimy, kiedy chodzę w długich spodniach, to ubieram skarpety długie. I dżinsy do tego, plus koszulki, koszule, bluzy. Normalnie się ubieram. Tak a propos. Mm-hmm. Nie jakoś ekstrawagancko.
0: Czyli tak dość tak. Zwyczajnie.
1: Kiedyś punkowałem, no to bojówki glane obowiązkowo. I tak się ubierałem przez długi czas. Długie włosy miałem, zanim zaczęły mi wypadać. Od gimnazjum miałem długie włosy przez sporo lat. Człowiek był ładny, młody. No może nie mądry, ale młody.
0: W sumie to chętnie bym chyba posłuchał, jak się kobietki ubierają, gdyby zadzwoniła jeszcze może jakaś kobieta, dziewczyna i no, opowiedziała mi. Bo tak od Grzesia, tam, co on ma tam opalone, co nie, to tak posłucham, ale...
1: Słuchaj dalej. I dlatego bokser... Nie, dobra, już nie będę mówił o bokserkach. Także ten.
0: A jakby mi tak kobieta opowiedziała właśnie, o, tutaj noszę czułenka, tutaj stringi, bo lubię, stanika nie noszę,

0: trochę wypełniały tą niszę, że to było... Ja się załapałem na samą końcówkę, gdzie takie już stare dinozaury, niedobitki punków były, no ale jednak no, pamiętam takie super wolnościowe czasy, gdzie człowiek się absolutnie niczym nie przejmował i naprawdę, gdzie się położył, tam się budził i tylko patrzeć w dworzec, w jakim to mieście. No może często mi się nie zdarzało wspać na dworcu, ale się zdarzało. To było fajne. Teraz młodzi ludzie są pozbawieni subkultur i troszkę jak część życia jest ich jakby, no są ubodzy o jedną część życia. Ktoś może powiedzieć, że teraz, że zawsze są jakieś subkultury, ale ja się nie zgodzę, że tam ktoś się identyfikuje na portalu społecznościowym z jakąś grupą, to nie są subkultury jednak.
1: No, trochę wymarły subkultury. Dziś tak wszystko się ujednoliciło. Cała cywilizacja się tak trochę ujednolica, niestety. A Ewa pisze, że nosi pantalony. Pantalony, czyli takie barchany, tak? Czyli takie tradycyjne, długie majciochy.
0: Pantalony to spodnie są francuskie chyba, nie?
1: A chyba tak. Pantalony, no. Pantalony. Ciekawe.
0: A nie, masz rację, to takie majciochy długie teraz wpisałem.
1: Chyba się mówi pantalony też i na takie spodnie, i na takie majciochy właśnie, takie a la barchany.
0: Pantalony spodnie, także mundurowe w wojsku, między innymi polskim, w pierwszej połowie XIX wieku. Jak przecież w XIX wieku nie było Polski, to jak mieliśmy wojsko, to nie ma sensu, że pod zaborami byliśmy. W innym znaczeniu to bielizna przykrywająca nogi, noszona przez kobiety, dziewczęta i bardzo młodych chłopców.
1: Młodych chłopców.
0: Młodych chłopców, czyli gumbal pasowało.
1: Co się tak podniecasz, Grzesiu, tutaj?
0: No, o gumbalu chłopców. Że gumbal tu szukał, jak się ubrać. No to tak. To uniwersalne bardzo. I można na wojnę iść, i dziewczynie ładnie dać, seksowne są, i gumbal by się ubrał, w to same plusy.
1: Grzesiu się podjarał normalnie, jak o tych młodych chłopcach zaczęliśmy gadać. Się podjarał normalnie, jak ksiądz w niemonitorowanym przedszkolu. A tutaj Gosia pisze, że z kolei w pantoflach chodzi. W pantoflach. A w laczkach ktoś chodzi? W laczkach?
0: Nocne. Ja z południa jestem, u nas się chodziło w klapkach, w laczkach, to na północy chyba bardziej.
1: Laczki.
0: Spoko, dobra, to ja się przyłączam na odsłuch. Też jestem po pracy, padam na twarz. Dopiero sobie siadłem tak naprawdę.
1: No. Dobra, to trzymaj się.
0: No to... No widzisz, ziewasz, jesteś niedotleniony. A na przykład gdybyś przyjechał na rowerze parę kilometrów. Trzymajcie się,
1: Hej, cześć.

mówiłem o tej Biedronce, to jest ciekawy temat. Okazuje się, że Biedronka rocznie w Polsce płaci około 1 000 000 000 zł kary. To są naprawdę konkretne pieniądze. Wyobraźcie sobie, że budżet Polski to jest jakieś tam, nie wiem, 400 miliardów i taka Biedronka samej kary nałożonej przez, jak się nazywa ta instytucja, antymonopolowa, jakaś tam antymonopolowe coś tam, jakieś tam, no to nakładają na tą Biedronkę 1 000 000 000 kary rocznie, a jeszcze podatki, no to, to naprawdę nagle się może okazać, że taka Biedronka to spory wkład do budżetu i że bez niej to mogłoby być krucho. A w tej chwili rząd stara się jakby ściągnąć trochę tą Biedronkę za nogi w dół, ponieważ okazuje się, że coraz większy monopol się tworzy na rynku i z tych hipermarketów, no to tak, mamy Biedronkę, a potem długo, długo nic, nie? Biedronka i Kaufland? No, jakaś tam druga sieć.

gdzieś tam jest na drugim miejscu na podium, ale już tak niżej, niżej, niżej, ta Biedronka wiedzie prym i tutaj w ogóle dyktuje warunki gry. No i straszliwe pieniądze. Zysk Biedronki to jest jakieś 600 miliardów rocznie, czyli więcej niż budżet Polski. Kumacie? Taka Biedronka w ogóle zarabia więcej niż miliard, to chyba nie jest dużo dla państwa. No, zależy jak na to spojrzeć. No powiedzmy mamy 400 miliardów PKB, projektu przychodu krajowego brutto, czyli cały ten nasz budżet, tak? No i a taka Biedronka dostaje miliard kary i odprowadza tyle do budżetu tylko z tytułu jakiejś tam kary antymonopolowej. No to chyba sporo jednak, sporo, nie? I chcą tą Biedronkę trochę tak ściągnąć w dół właśnie, żeby ona nie była taka potężna, wszechwładna i w ogóle, żeby nie było imperium Biedronki. Tą holenderską sieć chcą troszkę... Biedronka, z tego co kiedyś pisali, to kara 60 milionów. No ja czytałem dzisiaj, że miliard kary dostała. Ostatnio. No więc sporo, sporo. No i to się niektórym nie podoba, ale bez takiej Biedronki to byłoby krucho. Niektórzy też mówią, że dzięki tej Biedronce Polacy mają szansę kupić faktycznie taniej te różne towary. Ja nie wiem w sumie, czy taniej, czy nie. Ciężko to jakoś rozsądzić, ponieważ Biedronka stosuje różne chytre takie myki, że tutaj na czymś zaoszczędzi, tu coś da taniej, tutaj drożej, tutaj zmniejszy litraż, tutaj mniejsze troszkę opakowanie, nikt nie zauważy, tu oszuka na promocjach. Biedronka dostaje bardzo duże kary za oszukiwanie na cenach. To znaczy dla Biedronki stało się czymś normalnym, że kantują nas, że tutaj zmienią cenę, tutaj coś nakłamią i oni za to płacą kary, po prostu wliczają sobie to w koszta. To, że nas robią w ciula, nie? Więc to jest taka ich strategia po prostu. Wytaniać, ściemniać trochę, zamawiać własne towary. To, że oni zamawiają własne towary, to nie jest tylko po to, że oni chcą mieć jakąś tam własną markę z własnym logiem wyprodukowane dla sklepów Biedronka, tylko po prostu to im daje możliwość właśnie takiego kantowania. Czyli zlecają jakiejś wytwórni, jakiejś przetwórni, jakiejś fabryce wypuszczenie partii towaru, który ma gorsze troszkę zamienniki tam, gorsze składniki, nie? Gorszy tłuszcz, gorszy cukier, tańsze substancje słodzące i tak dalej. No i to sprawia, że i biorą tego dużo, dużo, dużo i sprawia to wszystko, że mają to tam o złotówkę taniej, nie? I tyle, no i pchają, a ludzie przychodzą i o, tu tanio w tej Biedronce. Dziękujemy ci, Biedronko, to polska sieć, Biedronka, ukochana nasza. To dobrze, że to do Polski idzie, bo to polska sieć. Też cwany ruch, nie? Nazwać sobie, po prostu spolszczyć nazwę, żeby brzmiała polsko i baby myślą, że to właśnie, no baby i faceci też, myślą, że to właśnie polskie, o, dobre polskie, Biedronka, tak. Też jeśli ktoś z was myśli na przykład o wzięciu franczyzy od Żabki, no to radziłbym się dwa razy zastanowić, bo można się w niezłe bagno wpierdolić. Wygląda to tak, że zarobicie, powiedzmy, przy dobrych wiatrach te parę tysięcy złotych. Jak będziecie się starać siedzieć sami w sklepie, tam oszczędzać na pracownikach, sami
sami towary rozkładać, będziecie tam jeździć dzień w dzień do tej Biedronki, no to tak wam wyjdzie, że zarobicie parę tysięcy złotych. No to przepraszam, dla kogoś przedsiębiorczego tutaj, są tutaj ludzie przedsiębiorczy u nas, tacy, którzy odnieśli sukces, no to te parę tysięcy to nie jest chyba jakiś taki majątek, nie? To jakaś taka kusząca perspektywa, że te parę tysięcy zarobicie. Ale jak pewnego dnia wpadniecie na pomysł, żeby zrezygnować sobie z tego, owszem, to możecie z dnia na dzień zrezygnować z takiej franczyzy. Przyjadą, zamkniecie tutaj, podpiszecie co trzeba, tylko że wtedy zaczną was przetrzepywać, sprawdzać jakieś tam niedobory towaru, straty, co, a jeszcze to musicie opłacić i tamto sfinansować, a tutaj są koszty reklamy i nagle się okaże, że jesteście do tyłu, w ogóle macie do spłaty jakąś kosmiczną kwotę, nie? Bo wtedy już się z wami nie cackają, po prostu wezmą was już wtedy za ryj i pomyślą sobie, o, to już trzeba go ogołocić i ostrzyc jak owieczkę do gołej skóry. Tak to wygląda. Tak wygląda właśnie współpraca z franczyzami różnymi. To jest właściwie droga jednokierunkowa w jedną stronę. Albo w to wchodzicie i rozwijacie, staracie się, zapierdalacie, a jak wam się noga powinie, no to już krucho, to już wtedy ciężko, ciężko. Tak, myślę, że być może nie tylko w Polsce sentymencie drogi, nie tylko w Polsce jest teraz taki plan, żeby zlikwidować klasę średnią. Na całym świecie to się teraz dzieje. W Polsce oczywiście mamy ten jakiś tam holding hotelarski, państwowy, czy jak to tam się nazywa. No, w każdym razie taka państwowa spółka, która skupuje te różne bankrutujące hotele, motele, zajazdy i tak dalej. Wszystko to, co pada, skupują. No i będą to jakoś reaktywować, ale już pod szyldem spółki państwowej. Różne tam Obajtki i inne się przy tym zakręcą. No a cel jest taki, żeby korporacje, myślę, nie miały konkurencji właśnie, żeby wszystko było albo korporacyjne, albo państwowe. Też korporacje być może będą mogły jakoś współgrać, wejść w jakąś komitywę z tymi właśnie państwowymi molochami. No, tak naprawdę największe firmy w Polsce, takie, które przynoszą największy dochód dla państwa, to są właśnie Biedronka na pierwszym miejscu, przepraszam, na drugim. Na pierwszym jest Orlen. Na pierwszym Orlen, a na drugim Biedronka. No więc tak to wygląda. A rządzący chcą, też im to jest na rękę, żeby nie było takich właśnie takich Polaków, którzy się rozwijają, coś tworzą, tylko żeby wszyscy byli biedni, zdani na łaskę państwa. A korporacje, no to też można z nimi coś ugrać. Korporacja to korporacja, nie? Można nakładać kary miliardowe właśnie, jak na Biedronkę. Można ich doić po prostu, żyć w takiej symbiozie, nie? Że my nie ruszamy was, nakładamy na was jakieś tam kary, tutaj opłaty, zmieniamy prawo, ale korporacja i tak wyjdzie na swoje, więc to jest taki układ, bym powiedział. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak to widzę. Okiem laika. Orlen już nie jest praktycznie polski. Serio? A to nie wiedziałem. Myślałem, że to jedna z takich niewielu spółek, które jeszcze są polskie. A czyj jest Orlen? To nie wiedziałem, że już jest czyjś.
No to przepraszam, jak druga pod względem wielkości firma już nie jest polska, no to słyszałem, że Netto ma przejąć Tesco. No Tesco to tak jakoś zaliczyło padakę, nie? I właściwie tak sobie działa, bo działa tak trochę z rozpędu, ale już tam likwidują różne markety, zwijają się, myślą, żeby ktoś ich tam wykupił. Więc to takie konania śniętego dorsza trochę. Już...

No, ale to są problemy gospodarcze, ekonomiczne. No, jest jeszcze Kościół. Kolejny ciekawy gracz na tej szachownicy. W sumie największy posiadacz ziemski. Nieruchomości ma najwięcej. Żadna inna instytucja na świecie nie ma tylu nieruchomości, tyle ziemi. No i Kościół jakoś tak sobie cały czas działa. No, ma swoje problemy oczywiście. Czy do ręki, czy do ust na przykład, nie? Takie problemy. W sumie to jest jakieś w ogóle dziwo, taki Kościół katolicki. Sam nie wiem, jak to się skończy, bo to już jest pewne, że ludzie tym już odchodzą od tego kościoła, mają w dupie ten kościół rzymsko-pedofilski, ale właściwie to kościół już od dawna jest na takiej pozycji, że może się utrzymać sam z tego, co ma. I tutaj już nawet nie trzeba sprzedawać albumów z Janem Pawłem, znaczków, dewocjonaliów, nic. Ale Kościół ma wykupione bardzo dużo dziwnych takich licencji, praw różnych. Na przykład Kościół ma prawa do różnych komiksów, na przykład do Lucky Luke'a. No, takie dziwne rzeczy inwestują, nie? W co tam się tylko da. To jest korporacja, która zwyczajnie inwestuje w różne rzeczy, które można potem sprzedać, na których można zarobić, więc nie powinno to nikogo dziwić, nie? Że jakby tak poszperać, to by się okazało, że Kościół ma prawa do jakichś tam napojów, do filmów. To jest normalne, no, tylko o tym się nie mówi za bardzo. To jest takie mało ciekawe, nie? Ale nadal żebrają, nadal co łaska tutaj. No słuchajcie, jak nie być bogatym, jak za taki ślub kościelny musicie zapłacić powiedzmy te 500 zł, 2000, to też jest taki fajny chwyt, nie? Że co łaska, że niby co łaska. To tak jak ja bym wam tutaj ustalił jakieś zasady, że za słuchanie nocnego radia, no co łaska, może być 100 zł, może być 2000 zł, no to co z tego, że ja tutaj wam wymyślam, że tak, o, co łaska, a jak ktoś, a nawet jak ktoś nie ma pieniędzy, to może za darmo słuchać, tak, naprawdę, no ale co z tego, jak i tak bym kosił olbrzymią kasiorę, nie? Bo by było tak ogólnie przyjęte, że ten da 100, ten da 1000. No i tak Kościół działa trochę, no. Chcesz zrobić pogrzeb, chcesz zrobić komunię, cokolwiek, jakąś tam mszę, to zawsze tą 100, 200, 500, 2000. Jest kasiora, no. Jest kasiora kosmiczna po prostu, jak to wszystko zebrać do kupy. No i dlatego no, w dupie się przewraca, nie? Jak ludzie mają, jak żyją sobie w taki sposób, te klechy, no to nagle mają problemy. Ich głównym problemem jest to właśnie, czy do ręki, czy do ust. Czy do ręki, czy do ust. Właśnie porozmawiajmy o tym. No, to takie mają problemy.

0: kiedyś gadałem z informatykiem, znaczy z takim kolesiem, który naprawia komputery. Gdzieś wam się tam komputer zepsuje, nie działa, to dzwonicie, nie? Takie na pogotowie informatyczne. No i ten koleś mi opowiadał, że kiedyś przyszedł do księdza, któremu się zepsuł komputer i słuchajcie, jemu ten komputer się okazało, że się zrobiło zwarcie. I bym wam powiedział, przez co to zwarcie było, jakie tam płyny po prostu spowodowały to zwarcie, ale trochę się wstydzę, bo tu są kobiety. No po prostu mu się zakleił ten komputer, ale tu Leniuch, o, co za niespodzianka, dawno nie gadaliśmy, cześć Leniuch.
1: No, cześć, tak, dawno. Myślę, że już minęło z 2 tygodnie. Cześć, Krawcze, cześć, drogie nocniki, drogie nocniczki. Słuchaj, strasznie dziwnie generalizujesz ten cały Kościół katolicki, którego ja też nie lubię. Jestem całkiem podobnie jak ty, przeciwny wielu rzeczom, które się dzieją w tej instytucji. Ale muszę panie powiedzieć, że trochę ci zniszczę twój światopogląd, bo to trochę nie jest tak, jak mówisz i zaraz będzie oho, Leniuch, musimy kończyć. Nie, wiesz co, załatwiałem papiery, bardzo dużo papierów w przeciągu ostatnich kilku lat z tą instytucją. Nic nie płaciłem, no możesz mi wierzyć lub nie. To jest, pozostawiam tobie.
0: Ale to, Leniuch, faktycznie... ja przecież sam to zaznaczyłem, że to jest właśnie taka chytra strategia, że wiesz, od tego 2000, od tego 1000, za tam wymruczanie, a takiemu Leniuchowi powiesz, no to, jo, to nic nie trzeba. No to wiesz, gdybym tutaj dostawał no tak, od ludzi, wiesz, po 1000, po 2000, to też bym takiego odebrał, takiego Leniucha i powiedział, no tu proszę, można dzwonić za darmo, już nie bądźmy tacy wyrachowani, słuchamy, odbieram tutaj Leniuszka za darmo.
1: Leniuch może za darmo. Nie, ale prawda jest taka, Krawcze, że załatwiałem papiery i to załatwiałem je jeszcze zdalnie z parafią, gdzie tam zostałem wpisany przez rodzinę, jak byłem dzieckiem i w ogóle potrzebowałem te papiery również do ślubu. I ślub organizowałem w Irlandii z moją żoną Madziuszką. Tutaj wszystko ogarnialiśmy. No i co ja ci mogę powiedzieć? Rozmawialiśmy z księdzem przez telefon, proboszczem akurat parafii tam z Tarnowa Mościce, skąd musiałem wziąć dokumenty. Nie wiem, może to jest zmiana pokoleniowa, bo byłem bardzo zdziwiony, jak młody był. Nie wiem, miał 40 lat może, bo bardzo młodo wyglądał. Pytałem o to, ile za tamto. Nic, dziękuję, miłego dnia, życzę, wszystko po kolei. Ogarniałem ślub w Irlandii, poszedłem tutaj do kościoła, bo braliśmy ślub osoby wierzącej z niewierzącą, no bo moja Maciuszka jest wierząca, ja nie. Można taki ślub dostać bez problemu, o dziwo, przy tym księdzu, bo to też jest taki foszek, że był tutaj inny polski ksiądz wcześniej, który robił trochę schody, ale to był taki stary, stary ksiądz, teraz jest młody ksiądz i on już nie robił żadnych problemów. Tak samo przy moja Maciuszka, jak się urodziła nasza Jagódka, bardzo nalegała na to, że chciałaby, żeby młoda była ochrzczona. Ja mówię, ja jestem przeciwny, no ale żeby nie eskalować wszystkiego, mówię spoko, dobra, jeżeli chcesz, na twoją odpowiedzialność, najwyżej to ty się będziesz dziecku tłumaczyła, czemu chciałaś ją ochrzcić. Poszedłem do księdza, pytam to, tamto, jak, ile to kosztuje? Nic, przyjdźcie po prostu i zrobimy. I teraz ci jeszcze trochę bardziej zburzę światopogląd, ja wiem, zaraz mnie rozłączysz.
0: Nie, burzysz, Leniuch, ja wiem, że są wyjątki, gdzieś tam fajny ksiądz na gitarze grał, na drzewie siedział i nic nie wziął. Nie. Jeszcze kawał opowiedział. Aha.
1: Nie, no nie opowiadają kawałów. Ale taka ciekawostka. Ja współpracuję z lokalną parafią, nie jest jakimś wielkim, nie jest jakąś wielką tajemnicą.
0: A co tam robisz? To mnie ciekawi, co tam
1: streamuję na
0: chodzisz
1: Facebooku
0: w tych takich, w takich koronkach, tam chodzisz i podajesz tam do ręki, do ust.
1: Widzę, że ci się tutaj włączy jakiś erosoman, panie
0: Krawcze. A do ręki księdzu dajesz, czy do ust, czy zapodajesz, czy jak to tam jest?
1: Ty faktycznie jesteś wygłodniały. Coś o tym Pornhubie mówiłeś, ale widzę, że cię tutaj... Ja bym przeglądał twoją historię Pornhuba, bo tam ciekawe rzeczy byśmy mogli znaleźć po tych insynuacjach.
0: Nie, nie, nie. Nie.
1: Co tam wpisujesz w tego Pornhuba, co? Ksiądz i zakonnica, te klimaty, nie? Ale nie, wracając do tematu, to pamiętam, jak rok temu na 17 marca zamykali Irlandię na lockdown na 3 tygodnie, tak miało być i w ogóle. I pierwszy raz wtedy się ze mną skontaktowali, bo wiedzieli, że ja robię jakieś tam wideo, nie wideo, czy mogłem streamować mszę. I tak teraz, jak jest potrzeba, po prostu dzwonią do mnie i ja robię streamy z mszy, zarówno polskich, jak i irlandzkich, na Facebooku, wiesz? I teraz jest taka ciekawostka, że oni faktycznie od przeszło roku nie zarabiają, bo ludzi nie ma na mszach. Więc nie ma tych składek i w ogóle.
0: Leniuch, kościelny. Proszę? Leniuch. Nie, tutaj się nie spodziewałem, że robisz za jakiegoś tam cyber kościelnego czy coś tam.
1: Wiesz co, dlatego też Radio Dialog streamuje na Facebooku, bo bardziej mi się podobają streamy facebookowe niż streamy YouTube'owe. Troszkę inna jakość, jeśli chodzi o to, że no nie robi się takiego trochę chłamu, bo jednak na Facebooku ludzie już nie są tacy super anonimowi.
0: Ale i czemu ty to robisz? Ale czemu ty to robisz właściwie?
1: Czemu? Czemu robię to dla te deale z kościołem? No. Bo ci powiem, to jest mój bardzo dobry płatnik. Wybitnie dobrze płacą. Mogę ci na privie powiedzieć, ile i ile płacą za stream.
0: No, to już dobra, to już teraz rozumiem.
1: I teraz wychodzi na to, że jak wszyscy chodzą i płacą księdzu za jakieś usługi, tak ja nie płacę, a jeszcze zarabiam na tym.
0: Także no to spoko, to też bym nawet mógł. Jasne. Nie, to fajny deal, no tam przyjdzie 1000 babć, da tam po...
1: Właśnie, że nie przychodzi,
0: euraczu,
1: wiesz?
0: A potem Leniuszek przychodzi i tam tu streama zrobi, pieniążki lecą, Kasiora. Nie, no w sumie to teraz cię rozumiem, no to już myślałem, że coś ci się w głowę stało w ogóle i to tam jakieś coś tam...
1: Nie, wiesz co, po prostu jestem dogadany z lokalną parafią, że jak potrzebuję. Tak samo robiliśmy takie nagrania w sumie, ich kilka było, na przykład upamiętniające ofiary drugiej wojny światowej irlandzkie, jakiegoś ofiary wielkiego głodu, takie klimaty, wiesz, dzwonią do mnie, umawiamy się, wiesz, mamy jakoś to rozpisane. Chyba w sumie agent Tomasz robi podobne jakieś zlecenia, tylko że w Polsce, z tego co pamiętam. A ja sobie tutaj z nimi działam, dzwonią, umawiamy się, czy na kiedy nam pasuje, ogarniamy. No wiadomo, w święta, no to wtedy ja się muszę już bardziej dostosować. No ale tak na lajcie, powiem ci, że naprawdę dobrze płacą, więc podejrzewam, że z całą niechęcią twoją nawet byś wziął takie zlecenie.
0: No tak z obrzydzeniem, ale bym w sumie może wziął. No pieniądz nie śmierdzi, no to może bym
1: a
0: wziął.
1: A ja ci powiem taką.
0: Chociaż nie wiem, czy bym wziął w sumie. Musiałbym się zastanowić poważnie. Nawet, wiesz, kasa to nie wszystko. Jednak współpracować...
1: Z wrogiem,
0: to tak, wiesz, bym się czuł trochę jak... ci, co ciągnęli za dźwignię w Auschwitz, nie?
1: Wiesz co, ja na przykład mam ogromny szacunek do jednego z księży, z którymi współpracuję. Wiesz dlaczego? Bo on ma 60 lat i opowiadał mi taką fajną historię, bo ja się go tak zapytałem, nie będę strzelał z imienia, no bo wiadomo, to jest radio, gdzie ktoś mógłby go łatwo wystalkować i później zrobić, wiesz, robić mu jakieś przykrości, nieważne. Mogę tobie na privie opowiedzieć tak
0: jak
1: bardziej.
0: Irlandia, to jakiś irlandzki, tak, ksiądz?
1: Tak.
0: No to jakiś tam Ryan albo...
1: Tak, dokładnie, przyjmijmy, że Brian.
0: Ryan,
1: i ten właśnie Brian opowiadał mi taką ciekawą historię swojego życia, bo ja się go tak zapytałem, no co go w ogóle nakłoniło, że został księdzem, bo co ciekawe, gość ma 60 lat, mówi, pierwsze 20 lat jego życia, no to była młodość i nauka, po czym został bankierem i był, wiesz, kredyty tam, ogarniał te kredyty przez 20 lat.
0: No, to pasuje.
1: Halo?
0: Bankier, tak, pasuje właśnie, ksiądz, bankier.
1: Tak, i na 40 urodziny opowiadał mi tą historię i to było całkiem fajne. Mówi, że po prostu na 40 urodziny stwierdził, że nie może już tego więcej robić i że potrzebuje zmiany w swoim życiu, bo nie czuje się z tym dobrze, bla, bla, bla, te wszystkie klimaty. I poszedł to, wiesz, na księdza akurat w momencie, kiedy w Irlandii się zaczął największy rozpierdol za przeproszeniem i zaczęli ludzie, wiesz, masowo się odwracać od kościoła i i ta cała akcja z tą pedofilią, co tu była i w ogóle, nie? To akurat w najgorszym czasie, jaki mógł być, on poszedł na księdza. Więc to też trochę świadczy o jego postawie, więc tak tylko.
0: No, taki, dorzucam. Taki kamikaze trochę.
1: No, powiem ci, że taki wariat. Bardzo lubię z nim akurat współpracować, bo ma bardzo dużo historii, ale przy okazji powiem ci, że bardzo lubię współpracę tutaj z tymi kościołami, bo to są kościoły, które się zajebiście różnią od kościołów polskich. Wiesz dlaczego? Bo tutaj nie ma złota w kościołach. Tutaj tynk z tych kościołów odpada czasem, naprawdę.
0: No, bo złoto to tam chowają do szkatuły, to nie ma na ścianach, dokładnie. Tylko tam do szkatuły
1: przecież
0: chowają.
1: Przecież, że tak.
0: No i mądrze. A u nas tak trochę do szkatuły, trochę tam na ścianach.
1: A trochę na ścianę przykleją, żeby było widać na bogato, nie? W każdym razie z racji tego, że no współpracujemy, no to czasem bywam na tejże oto parafii i bywam w domu, gdzie oni mieszkają. Chłopie, ja ci coś powiem. Jakby tak polskiego księdza, znaczy kogoś, kto ma aspirację być księdzem i chce iść do seminarium, wysłać najpierw do Irlandii i zobaczyć, w jakich warunkach jest możliwe, że będzie mieszkał, to by się 10 razy zaznaczył. Tam jest taka, chłopie, bida, że to po prostu dramat, nie? Naprawdę.
0: U nas też tak jest. U nas też tak jest, tylko że u nas się na takie karne parafie, gdzie jest właśnie bida i twój dom się nie różni od chlewu, w zasadzie żyjesz z tego, co tam ci ludzie dadzą, zaproszą cię, no to się wysyła takich księży, którzy po prostu są nieefektywni, mało zarabiają, no bo tych, co tam gwałcą dzieci, to tam to jeszcze nie, to nie jest takie duże przewinienie. Najgorszym przewinieniem jest, że źle zarządzasz parafią, że tam mało kasy płynie, to wtedy cię wysyłają w taką bidę i nędzę, gdzieś tam, wiesz, na karną parafię.
1: No nie wiem, czy tak Sligo to by była aż taka wielka bida, no ale okej. Okay. Nie, no po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że ci księża, z którymi ja współpracuję, jakoś nie gonią za, no wiesz, za takim fancy życiem, gdzie mają za dużo nowinek technologicznych i wszystkiego. Kurczę, ten ksiądz, z którym ja tam, polski ksiądz, z którym ja tu współpracuję, to on chyba jeździ, nie wiem, autem 20-letnim. Że dziwne, to ludzie z reguły aż tak długo samochodów nie mają. No nie wiem, no to tak wrzucanie wszystkich do jednego wora to takie trochę z dupy jest, powiem ci szczerze.
0: Też bym tego nie robił, wiesz, też byli naziści, co ratowali Żydów.
1: O proszę, no.
0: Też się tacy zdarzali, nie można mówić, że każdy nazista zły.
1: No dokładnie, naprawdę. Ale ty masz to porównanie, jak ty jesteś kąśliwy. A, nie tylko... Żeby kopnąć.
0: No a co dobrego mam powiedzieć?
1: Ja ci powiem, że tak, ja jeszcze dużo wcześniej, jak gadaliśmy tutaj tam x czasu temu, to ja zawsze twierdzę, że najgorszą rzeczą, jaką my niewierzący możemy robić, to ludziom, którzy wierzą, burzyć to wszystko i mówić, ej, to głupota, nie wierzcie w to i w ogóle. No bo pomyśl, masz taką, nie wiem, babcia 70, 80, 90 lat i zaczynasz tak truć głowę tym, nie? I po co? Na całe życie w to wierzy. Niech se wierzy. Jej już nie przekonasz. Szkoda twojej energii. A nawet po co jej te wątpliwości wbijać? Młodzi i tak się od tego odwrócili. I tak podejrzewam, że ta organizacja przy moim pokoleniu i takiego gumbala, to oni po prostu zdechną z głodu.
0: No dlatego już przepraszam.
2: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Kto tutaj wysłał?
3: Zielonoświatkowy w Srodzis.
1: Coś się stało, bo nie słyszę.
3: Szanowny panie krawcze, serdecznie zapraszamy do nas na rekolekcję. Zapewniamy, że w naszym kościele odnajdzie pan prawdziwą wiarę.
1: Żydek nasz.
0: Zacieram rączki. Dzięki, zbór zielonoświątkowy w Środzie Śląskiej. Szanowny panie krawcze, serdecznie zapraszamy do nas na rekolekcję. Zapewniamy, że w naszym kościele odnajdzie pan prawdziwą wiarę. No, to 3 złote, to tak, wiecie, tutaj leniuch lepiej na tym wychodzi tutaj na współpracy. To ja liczyłbym, wpadnie stówka, to może wpadnę na te wasze rekolekcje.
1: Ty się kiepsko cenisz, naprawdę.
0: A jak wpadnie 2 stówki, to w ogóle się ubiorę w białą koszulę, w ogóle się uczeszę z przedziałkiem, spodnie w kancik i pójdę i będę śpiewał Alleluja. Alleluja.
1: A wiesz, że ja na Discorda swego czasu wrzucałem zdjęcie moje, jak tam stoję przed, z kamerą przed ołtarzem, tylko akurat złapałem zdjęcie z takiego serwisu streamingowego, który tam obsługuje tam też parafię i po prostu sobie złapałem takie ujęcie od tyłu, jak ja też streamuję i tak właśnie wrzucałem przy okazji, to chyba było na Discordzie, czy tylko na Telegramie, bo teraz się już pogubiłem, jak to w tym, jak to w irlandzkim kościele w czasie mszy na ołtarzu leżą po prostu jakieś te opakowania z pudełkami, z lampami, zwłoki. Jakieś drabiny, te klimaty, to w Polsce by nie przeszło i do zakon by się do babcie zajojdały po prostu.
0: No tak, tak. U nas jest z kolei taka tradycja, że się co roku robi szopkę, która ma taka jakaś wielka szopka, która ma nawiązywać do aktualnych wydarzeń. Czyli powiedzmy, no jak teraz mamy takie czasy, a nie inne, to tam Józef i Maryja będą w maseczkach, gdzieś tam będzie jakaś strzykawa no i tak dalej, nie? Jakieś takie aktualne rzeczy. I Polaków strasznie zawsze to oburza, że ktoś tam wtrynił jakąś tęczową flagę, że jak coś tam, jakiegoś kaczora gdzieś tam wśród zwierzątek dał. A to w sumie i nie kumają. I nie kumają no. Po prostu ci Polacy, te robacy, że to jest, że to ma tak działać, że to ma pracować, że to ma być jakieś przesłanie w tym, tylko oni są tak przywiązani, że ma być Maryja i Józef z brodą, a czemu ta broda nie jest siwa? I
1: czemu
0: nie ma
1: taki biały, tak?
0: Czemu nie ma żłobeczka? Kurwa, no Polacy tak podchodzą trochę, wiesz, że są strasznie zafiksowani na jednym i ta tradycja i ma być po Bożemu,
1: ja
0: tak
1: wiem,
0: jak zawsze było.
1: Czy drogi, ale czy ty jesteś Polakiem?
0: Nie.
1: Powiedz
0: nie.
1: Dlaczego.
0: Nie jestem Polakiem.
1: To by się dzisiaj taki polonowo włączył, cały czas napieprzesz.
0: W dupie
1: Polaków.
0: Mam Polskę, co mnie Polska interesuje? Jestem obywatelem ziemi. Ziemianinem jestem. Kosmitą.
1: A ile tej ziemi masz, co? Podzieliłby się. Ja też mam takie kosmopolityczne raczej zacięcie i też bardziej się uważam za obywatela świata niż Polski, ale takie napierdalanie za przeproszeniem na ten swój kraj, na ten swój naród. Polacy są naprawdę fantastycznym narodem. To jest... Naprawdę, jeżeli poznasz każdego, wiesz, bo ludzi się... Ja też nie lubię ludzi tak na dzień dobry. To chyba wszyscy w tym Nocnym Radiu to, co jesteśmy, że nie lubimy ludzi za bardzo. Ale jak poznasz każdego tak z osobna, to Polacy się naprawdę dają lubić i często ten Polak ci bardzo pomoże. Jest tak, że wiesz, jak poprosisz o pomoc, to ci pomoże. Jeżeli będziesz chciał wchodzić, wiesz, w jakieś kłótnie czy coś, oczywiście da się, ale ja mieszkam z tymi Polakami i na osiedlu tutaj, i w ogóle od 15 lat w Irlandii, rok w Stanach, to nie jest tak, że za każdym razem ci Polacy są źli. Mamy swoje jakieś tam wady, ale to też nie jest tak, że tylko my. No. W każdym kraju są jakieś takie z dupy ludzie, prawda?
0: Albo ty jesteś taki leniusiek, słodziusiek, przytulasek.
1: No nie jestem wcale taki słodziusiek, bo ja też, też wiesz, nieraz się tutaj z ludźmi kłócę czy coś, bo tu wszyscy jesteśmy jacyś tacy bardziej charakterni w tych radiach internetowych, ale nie wiem, takie plucie na tą Polskę cały czas to już jest trochę nudne. Ta Polska jest naprawdę fajnym krajem.
0: Nudne.
1: Stary, ty chociażby popatrz na to, technologicznie, nie? Rozmawialiśmy dzisiaj o tym trochę na Discordzie. Ja w Stanach mieszkałem przez rok. Stary, jak o takim internecie, mieszkając w Chicago, płacąc, nie wiem, chyba ze $100 na miesiąc za internet, to ja nie mogłem pomarzyć nawet o takim internecie, żeby z jednej tysięcznej tak dobry, jaki miałem internet zarąbisty w Polsce z Internet Solution w 2000 roku, stary.
0: No to dziwne, bo właśnie się mówi, że to Ameryka internetem stoi, że tam najlepszy internet, ojczyzna no,
1: tak
0: internetu, a ty
1: a
0: mówisz,
1: kiepsko. Wiesz co, tak samo przecież w Irlandii jeszcze w 2000, czekaj, tutaj mieszkamy 13, tak, to w 2013 rok był, jak założyłem internet, możecie sobie sprawdzić pewnie na tym, jak to się nazywa, archive.org całym ofertę. Można było, można tam gdzieś znaleźć. Ja miałem internet w Irlandii. 2 megabity prędkości radiowego internetu za 40 euro. Przecież to była radiówka, która jak tutaj tylko mgła nie działała. A w Polsce ja światłowód miałem od 15 lat wcześniej.
0: No, no to tak.
1: Tą Polskę. Stary, najlepsze komputery ludzie sobie ściągają z Polski w dobrych cenach. Na przykład kuchnie, meble, wszystko, bo tam mamy naprawdę fajnej jakości produkty.
0: Dobra, bo tu Robert się połączył i tam dźwięki z siebie wydaje, jakieś tam coś warczy, warczy odbytnicą. Możesz zostać, możesz zostać. Cześć, Robert.
2: No cześć, Krawiec, nie?
0: No i Leniu.
2: Tak, włączyłem się już 10 minut temu i tu kolega z Irlandii nadaje, tak?
0: Tak, profesor, no profesor Leniuch, tak.
2: No to profesorze, to ja proponuję wrócić do Polski. Jak pan tak mówi, że jest dobrze w Polsce, to ja zaraz wszystko wytłumaczę, jak tutaj się odbywa.
1: Proszę, tłumacz mi. Jestem... Słucham.
2: Nowych technologii z Polski nie wychodzi. Mamy do 2020 roku chyba 10 milionów mieć samochodów elektrycznych. Mamy 9 tysięcy.
0: Chyba okay. Nawet mniej.
2: Mamy montownię na Śląsku telewizorów LG. Sukces niesamowity. Mamy też za free do 2030 roku silników Mercedesa od Niemców. Tutaj wykupiony za free plac plus niewolników. Mamy też...
1: A przepraszam, a kim są ci niewolnicy, bo... Przepraszam, że cię przerwę. Powiedz mi o tych niewolnikach.
2: To już od razu ci mówię. To jest na przykładzie Amazona. Cztery osoby już umarły z przepracowania w Polsce.
1: W fabryce Polsce... Mercedesa.
2: Nie. W Amazonie.
1: A, w Amazonie.
2: No, to mówimy.
1: Przed chwilą mówiłeś coś o Mercedesie, ja już się gubię. No.
0: Mamy też sprzęt wojskowy, taki, co go tam nie chcą. Już i na śmietnik by poszedł, ale... Da się Polaczkom, niech se tam latają.
2: Krawiec, ja mam tutaj z opóźnieniem, to proszę moderować, żebym ja wtedy, kiedy ja mogę...
1: Ale, wiesz co, ale to może słuchaj nas przez telefon czy przez Skype'a, a nie z radia, bo faktycznie no jakoś dziwnie z opóźnieniem.
0: A ty, Robert, co ty słuchasz tam przez radio? To w Skype'ie się słuchamy tylko.
2: Oczywiście, ja już jestem stałym słuchaczem, dawno radio jest wyłączone, słucham tylko w Skype'ie, tylko was mam z opóźnieniem, bo Krawiec mówi, a ten Krawiec głos plus twój.
0: A to dziwne, że do ciebie przychodzi z opóźnieniem. Powinieneś mieć normalnie, w czasie rzeczywistym.
1: W technologicznej dupie pan jest.
0: No właśnie, to ty, Robert, jesteś w jakiejś takiej dupie technologicznej, gdzieś tam masz jakiś internet z opóźnieniem.
2: Podobnie to właśnie Polska jest tam technologicznym czempionem. Nawet router na 5 gigaherców zmieniłem.
0: No wiesz, no Robert, ja tam mam światłowody, nie? I tam nie narzekam na jakieś tam opóźnienia.
1: Powiedz mi, Krawcze, ile płacisz za światłowód, jaką masz prędkość?
0: No tam 50 zł płacę za internet i telewizję w tym jeszcze mam, ale tam nie używam telewizji, tylko sam internet.
2: O, to bogato.
0: 50 zł?
1: No to ja mam abonament 39,99 euro za 100 megabitów po światłowodzie.
0: No to jest... ja też coś takiego
1: no,
0: mam.
1: No, także...
0: A Robert dzwoni przez wzwaniany numer TPS-a.
2: Ja z profesorem Leniuchem rozmawiam, tak?
0: Tak.
1: No profesor, i sprawdzę w pakiecie.
2: Profesorze Leniuchu, nie można tak...
0: Profesorze, tak nie można. Tak nie można, profesorze.
1: Przepraszam, już nie będę.
2: Mogę się wypowiedzieć?
0: Prosimy.
1: Nie można
2: tak mówić jeden do jednego, bo jeżeli zaczniemy euro przeliczać na funty sterlingi, albo na euro, albo na szekle, i ile pan na przykład traci procentowo ze swojej pensji na internet, a ile pan Krawiec traci procentowo za internet, ile ja tracę procentowo za internet.
1: A czemu tracisz? Przecież nikt ci go wiesz.
2: Dlaczego tracę? Bo to nie jest obowiązek. Po prostu my jakby, no prąd, gaz, tak, rozumiem, nie? To jest jakby zobowiązanie. Bo bez tego można żyć, ale chyba się nie da. Ale bez internetu można żyć. I proszę mi powiedzieć, profesorze Leniuchu, do swojej pensji, proszę mi powiedzieć pensji swojej, tylko proszę procentowo powiedzieć, ile pan za internet płaci, a ja panu powiem, ile w Polsce się płaci.
1: Powiedziałem 39,99, 40 euro.
2: Nie interesują mnie bez względem...
1: To pytasz się mnie, poczekaj.
2: Procentowo do pensji, na przykład to jest 1% pensji, 2% pensji, 10% pensji, to mnie interesuje.
1: To jest jakiś marny procent.
2: Marny,
1: bez przesady. Tak?
0: No. 40, 39 razy 4, 55 euro. 177 zł. No ale to leniuch tam, to dla to niego to jest tak jak ej, nam panowie, tutaj panowie, kupić karton mleka.
1: Nie przekrzykujcie
4: się. No.
2: Panowie, można się śmiać, ale to jest właśnie procentową wartość uzyskaną przez pracę, bo to jest wartość dodana pracownika, a wartość dodana pracownika w Polsce. Powiedzmy, ja 1% płacę, a pan ile?
1: Czy się mnie znowu pytasz?
2: Tak, tak.
1: Bo ja już nie wiem, bo tu gadasz z tym krawcem, krawiec się przekrzykuje.
0: Nie no, było pytanie.
2: Właśnie,
0: no,
2: się zawsze przekrzykuje, a zamiast słuchać, to się zawsze przekrzykuje.
0: Nie, słucham ciebie zawsze, Robercie, uważnie.
1: Pytałeś się... Ach, zaraz wyjdę.
0: No leniuch, mów.
2: No nie wiem, kiedy można mówić.
0: Nie no, spokojnie, Robert, słyszymy się, no. Wiemy, co powiedziałeś, teraz leniuch tak, odpowie. Było pytanie do leniucha, no jaki to jest, jaka część twojej tam,
1: no
0: twoich zarobków?
1: To jest
0: no.
1: Jakiś, jakaś marna część procenta, to nie jest nawet 1%.
2: A właśnie, i tu dochodzimy do tej kwestii, to jest marna część procenta, a u mnie to jest 1%. Czyli ja jestem w gorszej sytuacji.
0: A u mnie to jeszcze więcej procent, bo no, ja to
2: właśnie,
0: niewiele
2: wyżegram. I trzeba wspomóc krawca.
0: Nie, to dzisiaj to nie narzekam.
1: Panie,
0: dzisiaj...
1: To... Co ja ci
2: nie, tak trzeba robić. Tak trzeba robić, no to... uważam, że to jest question radio.
1: To bardzo dobrze uważasz, też tak myślę.
0: No. Ja też się zgodzę, że trzeba dofinansowywać krawca.
2: Ja się a następny procent na paliwo, a następny...
1: To znaczy,
2: procent.
1: poczekaj, Robert, to ja mam dla ciebie dwie podpowiedzi. Albo znajdź tańszego providera, albo zacznij więcej zarabiać.
2: To ja powiem tobie, odpowiedź jest prosta. Providera nie znajdziesz tańszego, trzeba więcej zarabiać.
1: O, no to masz rozwiązanie swojego problemu.
0: No po tak, dzisiaj to ciężko znaleźć w Polsce tańszy
2: to
0: internet
2: ty
0: niż
2: jak
0: za te
2: 50 nasz
0: zł.
2: Wspaniały ten giermek naszego przywódcy. Pinokio, to jest giermek przywódcy naszego.
1: Nie, ja nie mówię tak, ale słuchaj, to jest tak, jakbyś mnie oskarżał o to, że masz za mało na wypłatę. No to jak ja mam ci na to odpowiedzieć? No,
2: ale ja to w ogóle odwracam, tylko no. Ty mnie nie posłuchałeś. Bo ty mówisz,
1: no
2: że w Polsce...
1: Już cię słucham.
2: I tak dalej. A ja uważam, że jakby było lepiej, to byś nie był w Irlandii, bo ty jesteś z Irlandii, co nie?
1: Tak, żyję, no mieszkam w Irlandii od 15 lat, no, tyle tylko. No, halo, no właśnie. Halo, to, no, dobrze, tylko daj mi coś powiedzieć. To nie jest tak, że wiesz, ktoś mi coś tutaj dał. Ja sobie też na to wszystko tutaj zapracowałem. To wiesz, to nie jest tak, że Polak wyjeżdża za granicę i nagle ohoho mu się przelewa. Jak tu przyjechałem, to naprawdę przecierałem ścieżkę wielu, wielu, wielu Polaków. Zaczynałem gdzieś od mycia garów, pomocy na kuchniach, wiesz, później praca w restauracjach, gotowanie, te klimaty, praca w fabrykach, później swój własny biznes. Stary, no ja tu nie przyjechałem i nie dostałem na tacy, ej, masz, wyjechałeś do Irlandii, masz tu 4 miliony na koncie. No to tak nie było, stary.
2: No to właśnie ja do ciebie dokładnie to samo mówię, że nic się nie bierze z niczego, tylko teraz wyobraź
1: sobie...
2: No
1: dobrze, ale mogłem siedzieć w Polsce i na przykład narzekać na to, że mam źle, bo zarabiałem naprawdę turbo gównianie. Pracowałem w sklepie motoryzacyjnym jako informatyk, magazynier, sprzedawca i wtedy stażowego dostawałem 466 zł. Stary, za miesiąc, kurwa, pracy. No, ostatnia moja wypłata w tamtej firmie to było 533 zł, gdzie ja, no, powiedzmy sobie szczerze, 533 zł to się nawet nie rozpędzisz. Zmieniłem pracę na inną i po prostu przyjechałem sobie na wakacje tutaj. Mnie mój własny ojciec zaprosił, zobaczyłem plaże w Bundoranie, zakochałem się w tym mieście, miejscu, powiedziałem, dobra, ja tu zostaję i zacząłem swoje życie od zera. I nie płakałem, że jest mi źle. Stary, ja tu płaciłem 80 na początku, jak miałem pierwszy internet, jak wziąłem, płaciłem coś koło 80 euro za takiego dongla, co się wpina na USB z Vodafone, jakiś gówniany internecik, płaciłem za 1 gigabajt transferu miesięcznie. Podczas gdy w Polsce w tamtych czasach to ludzie po światłowodach śmigali, bo wiem, bo zostawiłem to wszystko w Polsce, co miałem. Więc no to... nie mów mi, że jest taka wielka chujnia w tej Polsce. Proszę.
0: Nie no, Irlandia no to, właśnie, to była zapóźniona, to tak, jak tam pojechałem, to zapóźniona.
2: A to krabisz teraz, tak? Dobra.
0: To ja szybciutko też potwierdzam, że jak wyjechałem do Irlandii, to pod względem, pod każdym względem Irlandia mi się wydawała taka zapóźniona, po prostu taka trochę do tyłu, mniej wszystkiego, mniej sklepów, gorszy internet, komputery stare, mało firm i informatycznych. Ja tam nie mogłem znaleźć agencji w ogóle takich żadnych, gdzie bym w ogóle pracy szukał, nie? A w Polsce tutaj jakieś sieciówki wielkie... pootwierane, współpraca dla dużych firm pracowałem, a tam wyjechałem, a tam jakiś typ robi stronki tam, kurwa, w garażu.
1: Tak, tak, to jest cała Irlandia, to jest, wiesz, ja się zawsze śmieję z tego i cisnę bekę z Etama, naszego kochanego, że który tak ostatnio pieprzy takie głupoty, że po prostu aż mam ochotę mu nakopać, ale ja sobie go wypunktuję gdzieś w audycji, bo już po prostu się tego nie da słuchać, ale wracając do tematu, Etam się często śmieje z tego, że a Irlandia to tam w Irlandii to tylko leniuch mieszka i owce. No, w zasadzie tak, tutaj wiecie, no Dublin nawet, stolica tego kraju, to no, nie powala technologią.
0: No nie powala, no ja właśnie też w stolicy... Okej,
1: przepraszam,
0: Robercie,
1: ja tylko coś powiem. W 2015 roku, jak odpaliłem biznes z drukiem 3D, to przez 2 albo 3 pierwsze lata, to jak tam rozmawiałem z ludźmi, czym się zajmuję, to oni nie mieli bladego pojęcia, co to jest druk 3D. Oni myśleli, że to są, wiecie, takie kartki, jakieś widokówki, które, wiesz, jak ruszasz nimi, to wiesz, taka się robi, jak to się nazywa, krawiec, coś jest grafik.
0: Jakieś tam obrazy 3D takie, tak, że ruszasz i tak, masz taki trójmiarowy.
1: Że to się zmienia, wiesz, w zależności od kątu widzenia.
0: Takie wieśniaki trochę są. No, dobra, Robercie, zaraz ci dam głos, tylko psycho do nas...
2: W ogóle profesor Leniuk to mnie nie zrozumiał, bo ja w innej kwestii to chciałem do niego, że... Maciej, także Rodo. Ja chyba na razie się rozłączę z pana na słuchu i odzwonię potem, nie? Ale chciałem powiedzieć tylko do profesora Leniucha, że w dużej kwestii się zgadzam, tylko w malutkiej nie, no ale nie dało się to przepchnąć. No,
1: to znaczy, wiesz co, ja cię, Robercie, rozumiem, tobie chodzi po prostu o stosunek tego, co możemy kupić za godzinę pracy, bo to jest dla mnie najfajniejszy przelicznik.
2: To jest poboczna sprawa, tylko mi o to chodzi, o możliwości rozwoju. Na przykład jakbyś został w Polsce, to co byś osiągnął, jak wyjechałeś gdzieś tam za granicę, nie? To chciałbym to rozwinąć tam, może nie na teraz.
1: To może zróbmy tak, umówmy się na audycję, nie będę mówił gdzie, po prostu się gdzieś skontaktujemy.
2: Ja wiem, ja znam twoje radio, mam tu sobie dane w telefonie.
1: No to stary, umówmy się na audycję i się dzwonimy i sobie pogadamy i zrobimy fajną audycję, bo to nie jest tak, że i wiesz, ja rozumiem, nawet te zarzuty sobie tam czytam tak przelotnie na czacie tutaj.
2: To nie są zarzuty,
1: nie twoje. Robert, halo.
2: Ja lubię być taki, żeby wiesz, rozmowa konstruktywna była. Halo? To nie ma zarzutów. Każdy wyraża swoją opinię i ja mogę powiedzieć, jaka moja była tu kariera. No powiedzmy, tam gdzieś mojej żony, syn jest teraz też chyba w Irlandii. Czekaj, Walii. O tym możemy właśnie rozmawiać, a
1: Nie mówię o zarzuty.
2: Nie, bo no Boże.
1: To nie chodzi o zarzuty od ciebie, tylko czytam sobie tam Przemek, to ja, Leniuch, a nie mogłeś w Polsce pracować na kuchni i myć gary. No tak się trafiło, że akurat zacząłem w Irlandii, no i tu kontynuowałem. W Polsce pracowałem w dwóch miejscach.
2: W Polsce garów to nie dorobisz, a jednak na zachodzie można.
1: Euronem pisze, czy udaje idiotę, nie rozumiem rozmówcy, czy jemu nie chodzi o to, jak doszedłeś do tego.
2: Nie słuchaj tego.
1: No nie, no wiesz, to są takie ataki, wiesz, no spoko.
2: Nie, nie słuchaj tego, to bez sensu jest.
0: To wściekłe, no, wściekłe ataki.
2: Ja na razie zostanę na odsłuchu, a potem może się włączę, dobra?
0: Dobra, ja trzymaj się, Robert. No, dzięki za telefon, hej, hej. No właśnie, taka jest różnica, że gdzieś tam zmywając gary za granicą, to pierw zmywasz gary, potem będziesz szefem kuchni, potem sobie kupisz własną kuchnię, potem coś tam, a w Polsce no to się zatrzymasz na tym zmywaniu garów. Będziesz
1: i tak,
0: zmywał.
1: Nie, wiesz co, to jest kwestia podjęcia ryzyka, bo znam ludzi w Polsce, którzy naprawdę dobrze żyją, tylko oni, powiem ci szczerze, ja mam tak ogromny szacun do Polaków. Skąd oni mają odwagę brać takie kredyty w Polsce? Ja mam znajomych przedsiębiorców, którzy w Polsce dają radę, ale stary, ja bym nie mógł żyć, nie wiem, z milionowym kredytem. Ja bym miał tam, wiesz, milion euro kredytu wzięty na rozwój swojego biznesu w Polsce, ja bym, chłopie, nie spał, przysięgam, nie dałbym rady. A są ludzie, którzy mają na to odwagę, biorą to i dają radę. Znam dziewczyny, które nawet wróciły z Irlandii z jakimś swoim to tam wkładem własnym, wzięły jakieś pożyczki jeszcze w Polsce, pootwierały salony kosmetyczne, takie rzeczy, dają radę, zarabiają naprawdę fajny hajs, ale mają setki tysięcy kredytów wzięte.
0: No, na pewno, co by nie mówić o wspaniałości Polaków, to bardzo, bardzo daleko nam do takiej świadomości finansowej, jak mają, nie wiem, Szwajcarzy na przykład. A jak jesteśmy przy pieniądzach, to bardzo dziękuję. Satan Christ wpłacił tutaj donejcika. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
1: No, dokładnie.
0: Tak, tak trochę jest, dokładnie. Faktycznie.
1: Dokładnie. U sąsiada trawa bardziej zielona zawsze.
0: No, w Irlandii akurat jest bardziej zielona, bo tam jest...
1: Tak, dobra, no nie łap mnie za słówka, no wilgoć, tak, to mi się udało.
0: I niebo bardziej niebieskie. To pierwsze, co zauważyliśmy, jak wyjechaliśmy z Mapetem, z Edkiem do Irlandii, to, że tam jest niebo takie fajne, błękitne.
1: A zauważyłeś ładne. Jakość powietrza inną też, może?
0: Tak, tak, tak. Ja lubię ogólnie wilgoć. Tam była straszna wilgoć. Z rana się budziłeś i ciuchy wilgotne, nie? Ale to mi odpowiada. Ja w ogóle lubię wodę, no tak spod znaku ryby, to może dlatego. I jeszcze dziękuję bardzo Maciejowi Rodo, który też tutaj zacnie zadonatował i pisze on: zajebałem bezdomnemu łopatą, bo miał maseczkę. Bo miał maseczkę i przy okazji poleciały mu srebrniki. To właśnie wyślę w donejcie. To jakiś taki żydowski bezdomny, tak? Że napierdalasz w niego łopatą i srebrniki, tak jak w grze komputerowej, tak ding, ding, nie, nie. Ding.
1: To się nie, wiesz, kojarzysz grę tą Mario, jak tak podskakiwałeś do tego klocka i tak, wiesz, kilka razy i tam ta monetka tak wybija.
0: No właśnie, to ten też tak napierdalał łopatą tego żydowskiego bezdomnego i srebrniki wylatywały, no to.
1: Oj, to z żydowskiego. A nie było psychoznań przypadkiem?
0: No był, ale się zmył. Wpadł na chwilę i...
1: Obraził się.
0: I poszedł. To
1: wiesz co?
0: Nieładnie.
1: Tak, i w każdy kraj. Ja na przykład, ja uwielbiam Irlandczyków za ich taki, wiesz, Tiger Time, taki luzik, takie wszystko, taki bez stresu, takie... Ale to ma swoją drugą stronę. Tak mnie to czasem wkurwia, jak oni coś robią, wiesz, byle jak, czy te... Zamawiasz jakąś usługę, żeby ci zrobili. No tak jak na przykład z internetem. Zakładałem ten internet tutaj z Vodafona, to nawet Cairo taka firma zakładała. Człowieku, przyszło mi tutaj trzech gości do chałupy, żeby mi wywiercić dziurę w ścianie i zainstalować router. I jeszcze wcześniej taką skrzyneczkę, którą pewnie tylko potrzeba zna nazwę, jak to się fechowo nazywa, to przez do czego światłowód wchodzi, taki konwerter sygnału. Człowieku, oni mi zrobili w pół godziny taki syf w domu, że ja musiałem to przez kolejnych, nie wiem, 3 godziny chyba sprzątać. Po prostu ten pył z wiercenia wszędzie. No ja jestem trochę hip-hopo Hendrykiem i lubię mieć posprzątane i perfekcyjnie i w ogóle. Oni mi tymi brudnymi łapami odcisków na kanapie czarnej, skórzanej nie zostawiali. Syfu takiego narobili w pół godziny. I co? I nic. O, wie pan, mogę panu posprzątać? Mówię, nie, nic już nie. Hydraulika zamawiasz. Mój sąsiad zamawiał sobie hydraulika, bo mu coś tam nie działało, nie? No to sobie przyszedł hydraulik, wiesz, wszedł mu w butach do wanny, jeszcze sobie stanął, no, wziął gościa ręcznik z drzwi, wrzucił sobie pod buty w wannie i zadowolony. To są takie rzeczy, to są takie niuanse, które się tak wkurwiają, że przychodzi gość naprawić ci toaletę, I on mówi, o, ja muszę pojechać do sklepu, kupić tam części do tego, nie? No i tyle go, kurwa, widziałeś, dzwonisz do agencji, od której tam, z którą uzgadniałeś hydraulika. Oni do niego dzwonią, tak, tak, on sobie przypomniał, zapomniał, w ogóle te sprawy przyjeżdża, naprawia ci coś, za tydzień znowu to przestaje działać.

0: metę, tylko że ja miałem z Irlandii z wakacji wrócić do Polski i wylecieć z powrotem do Stanów, a że trafiłem do Bundoranu, zobaczyłem tą piękną plażę, to już tu zostałem. No i tu zacząłem w zasadzie też od zera, jak chyba każdy.
1: No dobra, Leniu, to dzięki za twoją opowieść.
0: No spoko, to nie narzekaj tak na tych Polaków, bo popatrz na ten czat, mam kupę fajnych ludzi tutaj.
1: A to zawsze to powtarzam, że w Nocnym Radio to no. jest to jest taki wyjątek tutaj i to są
0: chyba, że nocniki to nie Polaki.
1: No w dużej części są to ludzie, którzy wyjechali z Polski, bo się tu męczyli na przykład, nie?
0: Bo to jest właśnie to.
1: Bo nie każdy wyjeżdża wbrew obiegowej opinii tylko za kasą, za lepszym życiem, tylko niektórzy, niektórzy po prostu się tu źle czują i się czują niekompatybilni trochę z Polską, więc wyjeżdżają w świat.
0: Wiesz co, ja absolutnie nie siedzę w Irlandii dla pieniędzy, bynajmniej. Ja tu żyję dlatego, że się po prostu łatwiej żyje. No wiesz, to uczucie, gdy nie musisz się martwić o te rachunki, za co zapłacisz, idziesz do sklepu. Pamiętam, chyba Etam powiedział coś takiego, że fajnie by było iść do sklepu i nie patrzeć na to, ile coś kosztuje, tylko brać do koszyka to, na co masz ochotę. I właśnie dlatego żyję w Irlandii. Bo nie dość, że jest tu piękna przyroda, fantastyczne powietrze, musimy kiedyś pogadać o jakości powietrza na świecie, to właśnie to fajne uczucie, że idziesz do sklepu i po prostu bierzesz do koszyka to, na co masz ochotę, a nie patrzysz, o nie, dobra, tego sobie nie kupię, bo za drogie. Dobra, kochajmy Polskę i w ogóle tam. Do usłyszenia, hej.
1: O, jebać PiS, trzymaj się, hej.
0: Na razie.
1: No co to? Kurde, ten Skype to jest w ogóle... O, już...

Tutaj były komentarze, że o, Gierab ma siłę, że co, do nadawania? No to jak on zaczyna o 12, no to ma siłę, nie? A ja zacząłem o 21. To wiecie.

zależało na tym. Komuś zależało na tym. No właśnie, komu zależy na tym, żebyśmy tacy byli? Kto nam tu bruździ? Kto nam przygotował taki los? Dlaczego nie jesteśmy taką potęgą gospodarczą jak Niemcy? Dlaczego się tak nie odbudowaliśmy pięknie po wojnie, a oni tak? Kto za tym stoi?

0: i dlaczego nam wybito inteligencję całą i ja jestem taki głupi, bo nie ma inteligencji. Ja jestem głupi, ja nawet matury nie mam, cholera jasna, to też jestem głupi. No i kto za tym stoi? Kto chciał, żeby tak było, co? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Ja myślę, że to reptiliańska, żydowska, to Żydzi wywodzący się od reptilian. A tak mówiąc serio, to trochę tak jest, że jesteśmy rozgrywani jednak, no więc to tak śmichy chichy, ale zawsze ktoś tu na nas dybie i ktoś nas wykorzystuje. Myślę, że jednym z naszych głównych grzechów jest to, że jesteśmy naiwni. Naiwni, a są gorsze grzechy niż bycie naiwnym w sumie, nie? Można być na przykład być odpowiedzialnym za największe masakry w historii ludzkości, jak Szwabiska na przykład, albo wywoływać wojny, jak Amerykanie, mieć za sobą ludobójstwa, to co oni robili z Indianami, kurwa. Albo kolonizację, a Polacy to tacy w sumie trochę niewinni są na tym tle. Becia zadzwoniła. Cześć, Becia.
1: Kurczę, miało być bardzo.
0: Chciała beknąć i jej nie wyszło. Nie nadajesz się na trolla.
1: Nie nadaję się, fuj. O Jezus, ja pierdolę. Zjebałam całą audycję. Przepraszam.
0: No i co powiesz?
1: O Jezu, no nie wiem. Nie słuchałam ostatnich kilku minut.
0: Co, Gierapa się słuchało, tak? W tyle, tak sobie przełączałaś tam. O, se włączę na chwilę teorię chaosu, tak?
1: Słuchałam takiego jednego typka, który siedzi mi w głowie.
0: Jakiego? Ale powiedz, kto to jest. Ja jestem zazdrosny.
1: Nie powiem ci, to tajemnica.
0: Łysego.
1: To od razu tajemnica, od razu wszystko wypaplasz.
0: Łysego się słuchało, tak?
1: Nie. Z tego co wiem, nie jest łysy. Trochę siwy, ale nie jest łysy.
0: Jak to? Ja mam na myśli tego, co jest łysy akurat. Całkiem łysy.
1: A ja mam na myśli takiego, co jest siwy, ale nie łysy.
0: No, czy siwy, czy łysy, to.
1: Nie wiem, jak już zadzwoniłam i nie bekłam, to mogę chwilę z tobą pogadać. Mm-hmm. Co tam u ciebie słychać po tej przerwie?
0: No nic, tak sobie siedzę, gadam, co mi tam ślina na język przyniesie i liczyłem, że ty coś tutaj, jakiś temacik podrzucisz może.
1: No kurczę, no.
0: Becia ale bekająca tu piszą. O, a psycho, usłyszał, że ktoś beka, to zaraz z powrotem przyszedł. A idź sobie słuchać Michałka swojego ukochanego. Jak tam kadził ostatnio, to się zgadzam z tobą, to nas oszukują tu, depopulują, chcą nas tutaj, chipy nam wszczepiają, się zgadzał ze wszystkim tam. U Michała
1: dzwonił. Szczerze to myślałam właśnie ostatnio, ostatnia myśl to taka, co w środę bym ja... O, przyszedł, kurwa, siwy typ. Zastanawiałam się, co bym miała w środę poprowadzić, o jaki temat właśnie. Bardzo mnie to zastanawia.
0: Żaden, wejdź tak po prostu i tak, co tu tamtego, tu, no dzwońcie, bo tu już nie wiem, co powiedzieć.
1: No pierwsza audycja to była z buta wjeżdżam, więc myślę, że kurwa, jak wjadę z własną audycją, to już tym bardziej, nie?
0: No, o jakiejś pasji swojej, co tam ci, wiesz, co tam cię kręci, o tym opowiedz.
1: Kocham pisać o wszechświecie, ogólnie o wszystkim. Wszechświat u mnie bardzo równy, no, nawet prosty dosyć. Reszta krzywa, reszta prosta. Wszechświat prosty.
0: No to... O tych sprawach może coś. O wszechświecie. Kosmos. Nieskończony, nieodgadniony. I co to tam jest?
1: No to środę filozoficzne myśli jest Beci. Na to wychodzi. Spokojnie. Może tak być.
0: Masz jakiś pomysł na tytuł audycji? Było tutaj bekająca Becia, ale to słabe, bekająca Becia. Chociaż to by budziło zaciekawienie. O co to w nocnym radio, bekająca Becia? Ale to wtedy by przyszli niekoniecznie może tacy słuchacze, co byś chciała i by tylko czekali, aż bekniesz. Więc tytuł jednak jest ważny, wiesz? Tytuł przyciąga określonych słuchaczy, jest jakąś obietnicą zawsze tytuł.
2: Tak, cześć, a wcześniej pisał Kurt na czacie, wcześniej Esbecja, Esbecia, czyli że Esbecia i Superbecia, na przykład w skrócie Esbecia. No myślę, że fajny tytuł Kurt wymyślił.
0: No, nawet fajny, fajny.
1: SSBecia też może być. Spoko.
0: SS
1: nie wiem, jestem otwarta.
2: SSBecia, tak? Czyli super, super becia.
1: Tak. No.
2: Spoko, odzwonię na chwilkę, tylko właśnie z propozycją, z taką petardą, od czego mogłabyś zacząć, od jakiego tematu, a mianowicie mam na myśli to, jak postrzegasz boomerów, no bo jednak... Ja nie chcę kobiety pytać o wiek, ale tak średnio pewnie jesteś dekadę młodsza od wszystkich z nas. Dobra, załóżmy, że tak jest. Średnio, tak?
1: Wiesz co, właśnie we wtorek mam prowadzić z Gumbalem audycję, więc nie wiem, czy wtedy nie wyjdzie moja młoda strona.
2: Nie, nie. I to jest bardzo fajne, że nie chodzi o wiek, tylko chodzi o to, żeby można to przekuć w dobrą sprawę, że moglibyście nam tak chamsko po prostu zacząć wykładać, dlaczego jesteśmy boomerami tutaj. Jak młode pokolenie myśli inaczej. I może są pewne rzeczy, które u starszych ludzi, które są fajne, ale pewnie my nie dostrzegamy takich cech, które już dla młodych ludzi są wkurwiające, boomerskie. I myślę, że jak wyłożylibyście nam razem to taką kawę na ławę, w czym jesteśmy boomerami, to by nam te skarpetki z Lidla spadały. Może w ten sposób, ale nie chcę na chama proponować. Przemyślcie to.
1: Myślę, że spoko. Ogólnie mieliśmy właśnie wspólnie przedstawiać, jak widzimy, szury i ogólnie, więc boomerstwo też może być. No. Jesteśmy prawie z tego samego rocznika, więc myślę, że będziemy mieli inne i ciekawe poglądy. A to, co sama będę gadać, no to nie wiem jeszcze, ale to, co mówisz, to będzie pewnie ciekawsze z Gumbalem. To tak dyszy, kurwa, człowieku.
0: To ja, bo zabrali, tutaj...
1: Kurwa.
0: Nie, bo było, że krawiec znowu tutaj dyszy jak z bok.
1: Dobra.
0: No przepraszam, no, a może jestem z bokiem po prostu i dlatego tak dyszę, jak z bok. No, nie wiem, no,
1: mam
0: stary jestem.
1: Mam wrażenie, że walisz sobie, jak mnie słyszysz, bo ostatnio ktoś pisał, czy tam gadał, że mam taki głos, taki, że aż się podnosi i jakby potrzeba nie dopowiedział, to nie wiem, co się podnosi, nie?
0: Aż się siurek podnosi, a to może po prostu ja jestem już stary, taki stary z bok i dlatego tak sapię, po prostu może inaczej nie umiem, no. Ja, ale zaraz no, tutaj się okaże, że tak sapię, tylko jak słuchaczki dzwonią. No cóż.
1: No dobra, to jak sama poprowadzę, to może będzie bardziej erotycznie, żeby więcej donate'ów było i bardziej sapiąco. A z Gumbalem bardziej poprowadzę, jak to nasze młode pokolenie widzi, nie? Będziecie mieli ciekawe spostrzeżenia pewnie.
2: Dobrze, młode pokolenie. Nie szczędźcie nam złych... argumentów, dlaczego nie przystajemy do współczesnego świata i co najchętniej według was starzy ludzie, tacy jak my, powinni zmienić, żeby bardziej pasować do tego świata, bo wtedy to będzie fajne z pieprzem takie. Także na taką audycję liczę i ten czekam z niecierpliwością.
0: A ty, Becia, ty jesteś młode pokolenie?
1: Wiecie, ale ty wytrzymasz taki hejt, bo ciągle co ja gadam, ci coś piszę, to mówisz weź, wyluzuj, weź,
2: nie,
1: wiesz co? Więc nie wiem, czy dasz radę.
2: Nie, tak pisałem, owszem, bo na tym, kiedy zaczęłaś dzwonić, to wyzywałaś ludzi, a te ludzie to głupie takie, to chamo, nic nie wiedzą, jacy oni są płytcy w ogóle, ludzie to debile i tak raz, drugi, trzeci, tak właśnie pisałem, ty zluzuj może z tymi ludźmi, tak, że tak naprawdę wszyscy debile, tak ten, to o to mi chodziło, ale jak tak słucham cię w dalszych telefonach, no to nie widzę tego, że wzywasz ludzi od debili, no to może się zafiksowałem na tym i tak, to wypominałem konsekwentnie, jak tego wszystkich ludziach można mówić, że debile.
1: Wiesz, to potrzeba zrobić taki temat o dezartyzacji, że jakoś tak, to poszłam w ten temat, po prostu miałam wtedy dużo w sobie nienawiści, ale mam też w sobie dużo miłości.
2: No to super.
1: Także usłyszysz to na pewno.
2: Jak najbardziej, o miłości w ogóle trzeba mówić, bo o nienawiści jest za dużo.
0: Ludzie są wspaniali ogółem, kochajmy się, świat jest piękny, a po burzy zawsze jest... deszcz, tak? Nie. Słońce jest po burzy.
2: Potęczy jest.
1: Ogólnie słońce. Właśnie mogę zrobić audycję taką sama, no to bardziej tą swoją stronę pokazać, która kocha ludzi i która jest taką hipisowską wersją, bo właśnie twoje komentarze, Grzesiek, pokazały mi, że naprawdę pokazałam się z tej strony takiej dosyć ostrej i nie wiem, czy ludzie do niektórych ludzi dociera, że też mam w sobie sporo jakichś uczuć czy dobrych emocji, więc patrząc po moich wielu audycjach, do których dzwonię, no to może to się przyda, nie? Może się przyda pokazanie tą wersję mnie, która naprawdę jest pokojowa do ludzi, nie?
0: A ty raczej jesteś taka... właśnie, nie wiem, tak sorry, wiem, że się nie pyta, ale taka młodsza dziewczyna, czy raczej taki milf?
1: No, mam 24 lata. Mówiłam to dzisiaj na audycji.
0: Aha, to
1: więc zapomniałem. Raczej młoda chyba.
0: No tak.
1: Więc mam raczej młode spojrzenie na świat, no, dosyć ostre, nie powiem, że nie, ale też mam tą mniejszą stronę, tylko po prostu nie wiem, jakoś nigdy nie było tematu, akurat zawsze co dzwonię, to akurat się taki temat hejterski zaczyna, ale jak już będę miała sama poprowadzić, to oczywiście mogę się przedstawić z tej mniejszej strony, nie? Na przykład z Gumbalem pokażemy się, nie wiem, ze strony... jak to boomerzy z naszej strony wyglądają i jakie jest nasze pokolenie, jak to widzi, bo myślę, że w taką stronę to pójdzie. A jak już sama to pokażę, no to może właśnie pokażę się z tej mniejszej strony. No dlaczego nie? No byłaby ciekawa audycja pewnie.
0: No to ciekawie może być. No coś czuję, że nas dziadów wezmą na języki, właśnie mnie, Etama i będzie śmianie się z dziadersów. No ale dobra, może być i tak.
2: Wiesz, to nie chcę być niemiły, ale to nie sztuka się z ciebie śmiać z Etama.
0: No, dziękuję bardzo.
2: Sztuka się śmiać z 30-latków, którzy myślą, że są tacy na topie, kurwa, że tacy są chopsiub do przodu, a tu okazuje się, że są dekadę w plecy troszkę, nie?
0: Ale masz słuchać się, Beciu, wujka Krawca. Jestem dwa razy starszy od ciebie. Już tyle przeżyłem... Widziało się to i owo, więc słuchaj dobrych rad kapitana, papy Smurfa.
1: Nie słucham nigdy nikogo, słucham zawsze siebie. Nie wiem, no jedyną osobą, która mnie to wkurzała, to myślę, że ludzie, którzy są na Discordzie, to wiedzą. No nie wiem, ostatnio myślę, że na audycjach no, pokazuję się z innej strony, nie? No tak, to jestem bardziej taka buddyjsko nastawiona do świata, raczej dobrze.
0: Będę strzelał, kto cię wkurzał. Zenon się wkurzał.
1: Nie.
0: Nie, a to dziwne, bo jaki...
1: Nie, totalnie właśnie z Zenonem, spoko, totalnie inna osoba.
0: Aha, to dziwne, że wkurzał kogoś jedna osoba, to byłem przekonany, że to Zenon.
1: Z Zenonem nie wiem, jakoś myślałam, że będę się kłócić, ale rozumiem jego postawę, on może rozumie moją. Nie wchodzimy sobie w drogę i jest okej, nie? Ale była taka pewna osoba, już jej właśnie nie ma. O kurwa, nie wiem co zrobiłam. W każdym razie ta osoba już jej nie ma, więc jest okej, nie?
0: Dobrze, to kurwa. Dobrze. Przyłączył się Etam, może to on cię wkurzał.
3: Ja na pewno nie, bo ja jestem adyscordowcem. To raz. Dwa, Krawiec, nie jesteś starszy od Beci, którą słyszę po raz pierwszy w życiu. A zawsze mi się gdzieś ten nick przewijał. Już od dawna. Nie wiem, dlaczego ciebie pierwszy raz słyszę. Starszy dwa razy dokładnie jestem ja. Także jeszcze ci trochę brakuje, krawiec.
1: Tam, słuchaj, wiesz, ja nie gadałam właśnie z tobą ani razu na żywo. Nie pojawiam się aż tak często na Lustrum Radiu. Gdzieś, nie wiem, jestem osobą rozpoznawalną. Najbardziej ciebie kojarzę z historii z reklamówką, naprawdę. Ona do mnie tak przydarła się do mojej świadomości i wiesz, nie wiem, Etam, czy wiesz, ale napisałam już o tobie dwa erotyki, no, więc to już jest coś.
0: Erotyki no, o Etamie.
3: Osoba. No to jest straszne, wiesz co, ja krawiec
0: ja też myślę, odkrywam. Że to jest straszne. Erotyki o Etamie, tak, to jest straszne.
3: To jest straszne, ale nie dałeś mi dokończyć. To jest straszne, bo zaczynam odkrywać, że nie tylko memy, nie tylko jakieś filmiki, nie tylko jakaś gra komputerowa, ale i poezja na mój temat.
0: Fantazje seksualne, nie bójmy się tego słowa. Mieć...
3: Nie. To odradzam. Natomiast nie, mówię obiektywnie zupełnie w tej chwili o sobie. Musiałbym o siebie trochę zadbać, ale ja już nie jestem, że tak powiem, do tego. Natomiast no po prostu no, jestem przerażony tym troszeczkę, nie? Jak z człowieka może z takiego, który no, trochę się poudziela gdzieś tam, może się nagle, bo już to drugi raz przeżywam, miałem to na okazję przeżyć na własnej skórze popularność, tak to nazwijmy. O, tego słowa szukałem.
1: Miałam właśnie taką rozmowę, Etam, czy wzbudzam w tobie respekt, czy strach? Jak oceniasz?
3: Znaczy nie. Ja absolutnie, ja się dziewczyn nie boję. To dziewczyny powinny się bać mnie raczej. Ale nie, ja absolutnie, ja nie mam takiego podejścia do ludzi, że ktoś wzbudza we mnie strach. Czy jakąś niechęć, czy jakiś ten... Nie, ja takiego czegoś nie mam. Prędzej grupy ludzi, jeżeli jakieś grupy mam przed sobą, których nie toleruję lub nie akceptuję jakichś zachowań, to może coś takiego być, ale też jestem w stanie się powstrzymać przed jakimiś komentarzami. Bo wiecie, ten awatar taki, który tworzymy w radiu, czy tam w jakichś vlogach, czy jakichś innych mediach to jest społecznościowych, to jest taki awatar, nie? Człowiek. Ja naprawdę jestem w życiu codziennym troszeczkę inny i tak jak tutaj kiedyś mnie zmuszał Zenek do powiedzenia, powiedz, że mówisz nieprawdę, czy tam ściemniasz, coś takiego tam się pytał. Tak, ja czasami wam pościemniam, to prawda. On miał absolutnie dobre wyczucie, no bo każdy z nas myślę, że troszeczkę inną osobowość przedstawia niż jest w niej rzeczywiście w tej roli jak gdyby swojej w życiu, bo przecież inaczej to by nie było zabawne w ogóle brać w tym udziału, nie?
1: Ja zawsze, jak mam wenę, czyli jak jestem pijana zazwyczaj, to piszę erotyki o kimś, kto jest taki bardzo zauważalny, więc
2: zauważalny tutaj. Etam, coś ci odpowiem, bo żeby nie być tak w cieniu, to ci coś odpowiem. A propos boomerów, Etam, tak zmieniając troszkę temat, bo ty masz córę, tak, która jest już nie nastolatką chyba, 18 to już miała nie tak chwilę temu.
3: Kilka dni temu 20 lat skończyła.
2: No.
0: Wiek rozrodczy.
2: Czyli masz kontakt z pokoleniem, które jest właśnie 20+, no od niedawna co prawda, ale masz. Twoja córa ma jakieś koleżanki, więc chcąc nie chcąc odbijasz się od młodego pokolenia i powiedz, czy ty je rozumiesz, to pokolenie. Już nie chcę tu wchodzić w prywaty tych dziewczyn czy kolegów twojej córki, ale jak ty widzisz przez pryzmat właśnie ojca te pokolenie, czy nie wiem, czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby się z nimi dogadać, jakiś wspólny język nawiązać, czy nie?
3: To wąskie grono koleżanek, które tutaj się przewijają i z którymi mam ochotę porozmawiać, a córa mnie goni, żebym sobie znalazł swoich kolegów, bo to są jej koleżanki. No to powiem szczerze, że bardzo dobrze mi idzie interakcja taka werbalna z nimi. świetnie mi się rozmawia na różne tematy.
2: Ty mówisz, że oni słuchają, czy interakcja, czy
3: to znaczy nie, znaczy interakcja jak najbardziej, czyli to jest, że coś powiem, tylko troszkę, to są rzeczy troszkę inne niż w radiu, ale generalnie takie, które w pewnym stopniu tam sprawdzają, na jakim poziomie jest dzisiejsza młodzież. I myślę, że akurat o tej wąskiej grupie mogę powiedzieć dużo dobrych rzeczy, tak? Na przykład jest dziewczyna, która studiuje prawo i z zaciekawieniem słuchała tego, co mówiłem, potem mówiła to, co ona wie na ten temat. Przecież to dopiero pierwszy rok, tak? No także trudno tam czegokolwiek więcej oczekiwać po pierwszym roku studiów, ale już z zaciekawieniem można porozmawiać, nie? Także no, te osoby, które są, tylko muszę też przyznać, że moja córa nawiązuje raczej kontakt z osobami o 10-15 lat starszymi, z uwagi na to, że no, jest trenerką w tej chwili i samoobrony i po prostu w ogóle tam od lat uczęszcza i jest w takim środowisku, gdzie są osoby na tych, z którym jest na ty między 35 a 70 lat, nie?
0: Dobra, dajmy Gumballowi coś powiedzieć.
4: Chciałbym to dedykować wszystkim, którzy są starzy, są młodzi, są w średnim wieku, po prostu żyją. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie dzień.
0: No wszystko pięknie, tylko czemu tak zanikasz, jak śpiewasz? Chybaś tam się wczułeś za bardzo i się oddaliłeś od mikrofonu, zacząłeś biegać po pokoju, bo tak trochę zanikałeś.
3: Nie, to nie to krawiec. Skate ma
1: zabezpieczenie. Ja bym chciała przeczytać taki krótki poemat, który ostatnio napisałam właśnie z dedykacją dla Etama. Nie wiem, czy mogę.
0: Czy to jest ten erotyk?
1: Erotyk to był wcześniej, ale dosyć jest długi. Chciałabym tylko tak krótki, żeby nie przerywać za dużo.
0: Oda do mastki, to prosimy.
1: Nie przerywać, nie wiem, czy mogę, chcecie.
0: Chcemy, bardzo, tak. Oda do mastki.
1: Dobra, to czytam. I znów Ethan ze swoją reklamówką poszedł na spacer i szukał nowej ofiary. Spotkał pod balkonem Grażynę, która robiła siku. Od razu się w niej zakochał i widział wizję wspólnego strania do reklamówki.
0: Piękne, piękne, aż mi łza spłynęła spod pachy. No... To jest talent, talent, nieoszlifowany diament, słuchajcie.
3: Ale widzicie tutaj, bo pewnie wielu słuchaczy pamięta tą moją historię, ona przecież, to nie jest jakiś dla mnie, że tak powiem, norma, tylko to jest po prostu wypadek przy pracy. Ja wtedy tłumaczyłem, jak dobrze mieć dwie łazienki, tak, w domu, i nie jeść morel jeszcze w danym dniu, tak? To tam jest troszeczkę dłuższy fundament, podbudowa logiczna i jeszcze kontekst, nie?
0: Dobra, ale tam, bo tak, wiesz co, tak trochę smędzisz.
3: No wiesz, no, chcę tylko wytłumaczyć, tak, że to, żeby nie myśleli, że ja biegam z reklamówką codziennie na balkon, nie?
4: Ogólnie polecam Discorda, nie wiem jak długo będzie ta audycja trwała, prawdopodobnie do 5 nad ranem, ale jak się skończy, to polecam wejść na Discorda, prawdopodobnie będę tam odpierdzielał karaoke na jakimś czacie głosowym, bo Skype jest chamski i mi nie pozwala nic robić. To jest wina Skype'a, to jest wina Billa Gaya.
3: Skype jest tak przystosowany,
1: żebyś... Wydaje, że go nie ma, ale jest. Nie mam dłuższy erotyk, ale nie wiem, czy mi się chce go czytać, więc przeczytałam tą krótszą wersję. Wcześniejsza jest bardziej erotyczna. Jest już trzecia część tego erotyku, więc mam nadzieję, że im dłużej będę, tym wydłuży się ta historia.
2: Może zakończ na tym tryptyku etamskim, może już nie rób czwartej części.
3: Słuchaj,
4: ja mam pomysł dla ciebie. Ja ci przedstawię takie uniwersum, i zamienimy tam trochę rzeczy i wstawimy tam nocne radio i jeszcze zamienimy płeć wszystkich na dziewczynki, także będzie fenomenalne uniwersum.
1: Tak. Gumball, ja myślę, że my jako młode pokolenie przejmiemy to radio, także wiesz, tyle ile wizji możesz spełnić tutaj z nami, to jest no, mega dużo po prostu, nie, wiesz, oni się sypią, oni już są boomerami i kiedyś przeminie ich chwila, a my jesteśmy młodym pokoleniem, który przejmie to radio, no nie oszukujmy się, Gumball,
4: nie.
1: Co powiesz, taka jest prawda.
4: Ważne jest słowo, nie możemy tu używać słowa radio, bo radio już jest tak naprawdę przedpotopowe, już tak naprawdę nikt tego nie używa. My tu będziemy robić streamy, my będziemy nadawać na żywo, my będziemy robić live streamy, a nie jakieś tam radio.
3: Jak się czujesz, Krawiec, w roli człowieka, który stworzył arcydzieło, które nabierze wartości dopiero po twoim odejściu?
0: Ja razem z młodymi, my młodzi musimy się trzymać razem. Ja z Gumballem i z Becią pokażemy tym dziadom, tym dziadersom łopatą w łeb już i chrzanić ich. Oh yeah.
1: My, młody Polacy, dobra, kończę już na razie, żegnam się. Może dołączę później, jak mnie Bena natchnie. Chciałam beknąć, ale nie wyszło.
2: Trzymaj się, Becia, może beknięcie nie wyszło, ale energię masz faktycznie. No do audycji myślę, że spoko. Także czekam z zaniecierpliwieniem.
0: Trzymaj się, okay. Bekcia.
1: Hej, na razie. No,
0: hej.
2: A Gumballe, skoro już gadam, to Gumballe zapytam, co cię najbardziej zirytowało, nie wiem, skrinżowało, kurwa, nie ma takiego słowa, ale wiesz, o co mi chodzi? Kiedy przystąpiłeś do NR, że takie boomersy są, bo ty chodzisz po streamach różnych i masz szerszy obraz i wchodzisz do wąskiej grupy, jednak reprezentatywnie no, starszej od ciebie i co cię tak uderzyło pierwsze? Tak, o kurwa, o.
4: Ale nikt się nie obrazi?
2: Nikt, nie, dawaj, właśnie o to chodzi. Że,
0: no, nie wiem, zobaczymy.
4: Ja chyba mam nadal problem z żartami o seksie, bo po prostu, no, ja wiem, że mnie czasem chuj bawi albo ten, ale jak ktoś tak zaczyna pokroju, no, a tam coś tam, albo coś tam teges, albo śmeges, albo jakieś tam inne rzeczy, ja tak z automatu tak trochę cringe'uję. Uważam, że humor związany z seksem jest dosyć trudny, o dziwo, i żeby brzmiał dobrze, no to trzeba troszeczkę więcej w to włożyć niż go powiedzieć, a zaruchałeś? Także uważam, że to jest taką małą przywarą ode mnie, ale tak ogólnie to nie, to wszystko jest okej, jak na razie.
3: Czuję, że mogę cię tutaj pocieszyć, bo ja akurat z dowcipami o seksie nie mam problemu, ale mam problem z seksem, więc wybierz co lepsze.
4: Zawsze zostaję braweran. No nie. Jeśli chodzi o takie rzeczy, no mówię, ja nie mam w większości problemu z nocnym radiem. Gdybym miał, to by mnie tu już dawno nie było. Czasem poczuję ten boomerski klimat, ale...
2: Spoko, dobra, no to żart o seksie takiego wujka na kurwa komunii, nie? Który
4: tak,
2: jest,
4: tak.
2: Bo musi być, bo jest sąsiadem i który chujowo go nie zaprosić i przyjdzie i coś pierdolnie i wszyscy poker face'y mają, a z takich ciekawostek, takich, nie wiem, śmiesznostek, może nie przywar, tylko nie wiem, takich śmiesznostek, jakieś jeszcze przywary przychodzą ci na myśl.
4: Znaczy zawsze mnie trochę śmieszy to jaranie się promocjami w Biedronkach, Lidlu i innych rzeczach, dlatego że ja po prostu jestem z natury oszczędny i po prostu przeglądam sobie takie te, ale nigdy jakoś nie gadam z kogoś na przykład, o tutaj patrzcie, te ziemniaczki są na promocji, to weź tu jeszcze rybeczka, a tu tam coś tam i wiesz, takie dosłownie rozmowa o tym, gdzie kupować. No ja to trochę rozumiem, bo jest bieda, ale z drugiej strony no jest to dla mnie takie nadal boomerskie. Ja staram się też korzystać z promocji, ale nie staram się o tym rozmawiać, bo po prostu czuję, że to jest jakaś taka rzecz no staroszkolna, takie rozmawianie, o
2: kurwa panie, kurwa zwyczajna, kurwa pana grillowa jebana po 2,50. jak się tym nie podzielić, Gumball, no, kurwa. To grzech.
3: Ja dzisiaj odbyłem konwersację z sąsiadką na półpiętrze, bo akurat się tak mijaliśmy. Miała stertę gazetek i tak się zaciekawiłem, po co jej tych gazetek z tego. Ona mówi, że szuka okazji, nie przeglądnęła i teraz idzie odnieść na parter z powrotem. Ja nie wiem, po co ją to wyrzucić do śmieci. A ona widocznie po prostu ten papier oszczędza i no w sumie dobrze. No. No, ale to inna sprawa, że ja bym otworzył skupy makulatury z powrotem.
4: A właśnie, wiecie, po czym poznać Karen Boomera w Ameryce? Że ma iPhone'a. Nie, no to tak trochę hamsko powiedziałem.
2: Grubo.
4: Ale nie, to jest trochę prawda. Ja uważam, że iPhony i Maci to często mają osoby starsze, które nie mają pojęcia, jak się używa komputerów lub telefonów i mają kasę. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że jest dużo takich osób. Są osoby, które korzystają z tego jako sprzętu, ale ogólnie dużo właśnie starszych osób z kasą, czyli tak zwanych nadzianych boomerów, ma właśnie albo iPhony, albo MacBooki, albo oba naraz. Miałem z tym do czynienia dosyć sporo, szczególnie jak chodziłem na chór, to nie chcecie wiedzieć, jak dużo boomerów, którzy mnie uczyli, mieli właśnie sprzęt Apple'a.
2: Tak a propos, odniosę się do czata, bo Aldona Trzep pisze, że tak poważnie gadam z tym młodym chłopcem. Tu chodzi o Etama. Ja tak naprawdę chodzi o Gambala, no to Aldona, żebyś ty wiedziała, ile razem obejrzeliśmy brazylijskich seriali.
4: Chcę więcej obejrzeć.
2: To byś inaczej mówiła. Kopę lat, nie Gumball?
4: Tak, dokładnie, Grzesiu. Powiem tak, telenowele łączą ludzi.
2: Tak, dokładnie.
3: No i jest o czym porozmawiać w komunikacji miejskiej, nie? Ja naprawdę kiedyś widziałem dwie babki, które mało się nie zaczęły trzepać gazetami. Pokłóciły się o jakąś postać, chyba w tym księdzu na rowerze, tam jakieś
4: Ojciec
3: babki
4: Mateusz.
3: Były.
4: Znam wszystkie odcinki tego, to w większości dlatego, że to codziennie prawie leci w salonie, także znam wszystkie chwyty sandomierskiego gambitu.
3: No, także tam prawie się pożarły w tym autobusie. Znaczy ja ogólnie nie lubię oglądać, rozmawiać na temat filmów, chyba że...
2: Etam na Tyla Oreiro, nie? Dwa seriale zrobiła. Dobra.
3: Natalia Oreiro to jest wenezuelska aktorka to i śpiewaczka.
2: No tak, no to
3: nie?
2: Wiesz, brazylijskie, wenezuelskie i tamte klimaty są.
3: Aha,
2: No i kurwa, nie znasz, też byś mi przyjebał gazetę w tramwaju, gdybym coś złego powiedział pewnie.
3: Tak by... Nie, to już nie był mój rocznik, bo mój rocznik to jest Lucélia Santos, brazylijska aktorka grająca w Niewolnicy Izaur, że Kamiennym Kręgu i tam jeszcze jeden był taki serial popularny, nie pamiętam już tytułu. Tylko, że pamiętajcie o tym, że u nas te telenowele to weszły dopiero, ja byłem chyba w szóstej klasie, to dziś podejrzewam połowa lat przed połową lat 80., ale wcześniej takim pierwszym wielkim serialem, który zrobił karierę i był w polskiej telewizji, to nie był wcale żaden brazylijski film, to była Pogoda dla Bogaczy. To było jeszcze przed dynastią, wiele lat przed dynastią. Pogoda dla Bogaczy.
4: Ten, Seks w Wielkim Mieście i jeszcze coś takiego było. Znaczy to ogólnie chyba mój ojciec oglądał w większości, ale był jeszcze taki jeden serial z kobietami. Czuję, dlaczego to oglądał. Prawdopodobnie
3: A to z tą kobietą koń, tą taką...
4: Prawdopodobnie większość tych seriali, bo on bardzo lubi romanse, jakieś takie rzeczy, prawdopodobnie nie ogląda dla widoków, tak jak on to lubi mówić, tylko po prostu dlatego, że są tam ładne aktorki i niech mi nie ściemnia i nie wpaja.
2: Czekaj, a dlaczego ty oglądałeś te brazylijskie seriale razem
4: mi się, mi się fabuła mi się fabuła podobała tego, Diabeł wie lepiej. Poczułem gangsterkę włoską, człowieka, który jest Meksykanin, Meksyko i mieszka w Nowym Jorku.
5: Italiano, Meksykano, tak? Amerykano. No to tak, akurat... To...
3: Ja zawsze zapominam ten tytuł Seks w Wielkim Mieście. Mi się kojarzy Kurwy w Nowym Jorku, ale to tam nie ma ładnych aktorek w ogóle.
4: Nie wiem, ale był jeszcze taki jeden, tylko nie wiem, jak one się nazywały, że tam były trzy babki i że to były, nie wiem, one tam się rozwiodły i potem się znowu żeniły, ale za cholery nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Wiem, że to był jakiś serial, taki stricte z kobietami, na które można sobie popatrzeć. No.
3: O, wiecie, jaki mi się podobał z takich telenowelowych, no to trudno powiedzieć, ale takich romansideł, to mi się podobał z tą taką aktorką, trzy części tego były, co ona nie wiedziała, w którym się kochać. Jeden był w jej redakcji, zaraz sobie przypomnę tytuł tego filmu. Z tego jest taka piosenka, którą też zapomniał tytuł. Cholera, jestem za stary na radio, żeby dzwonić
0: taki
3: do...
0: film, gdzie grał ten taki w tym, co się ten film nazywał,
3: Bridget Jones.
0: Było w takim mieście, nie pamiętam jakim, i oni tam, nie pamiętam.
5: W tym mieście taki blok był taki wysoki, to już wiesz.
0: I była ta taka, co włosy miała, taka, z włosami taka, zapomniałem.
3: I robiła tam nie wiadomo co. Nie chodzi mi o Bridget Jones. O, ten film mi się nawet całkiem podobał, bo był śmieszny. Nawet bardzo śmieszny. Byłem kiedyś na jednym fajnym polskim filmie. W kinie nawet byłem z dziewczyną. Wówczas jeszcze, że tak powiem, dobrze między nami było. I to był taki film... Cholera, jak to się wysypało.
0: Dobra, Etam, ty nie wspominaj już, bo ty nic nie pamiętasz, wszystko ci się myli, zapominasz.
4: A kojarzycie taki program telewizyjny, on prawdopodobnie na Polsacie leciał, nazywał się Bar i tam była taka czołówka. I tam ludzie romansowali z jakimiś babkami przy barze, tam też babki z facetami. I chodziło o to, kto ma najlepszy podryw. I to był z jednej strony strasznie prosty program, a z drugiej strony wszyscy to oglądali. To było tak nakręcone, tak jakoś, nie wiem, popularne. I nie wiem, co w tym było takiego. Może wy pamiętacie, bo ja tylko tak jak przez mgłę to pamiętam.
3: Ja ci pokażę, albo ja wam pokażę. To było to, o co mi chodziło wtedy. Tak to się nazywało. Z Danutą Stenką, chyba taka aktorka. Patrz, jak sobie przypomniałem dużo. Kurde.
5: A Kumba, skąd ty znasz takie klimaty? No bo ja na przykład nie znam klimatów, które działy się 10 lat wcześniej, kiedy dorastałem. Znam kabarety niektóre, ale to są zabawne rzeczy, więc tam...
4: W 2004 jeszcze leciało.
5: Klimaty?
4: To bar był jeszcze od 2002 do 2004.
5: A to ten bar, gdzie taki Doda, Big Brother?
4: Doda tam
5: Big
4: była.
5: Brother z Downem, to?
4: Tak, Doda tam była. I to było takie słabe, ale z drugiej strony wszyscy to oglądali. No. Ale najlepszy, wiecie, jaki był program? Fort Bayard. I tam Pudzian, pamiętam, był jakiś odcinek, że wziął babkę i tam kasę ładował na nią. Jezu, to był zajebisty program. Jakieś tam trzeba było odpierdzielać figle. Tam chyba lina była, jakieś tam na przykład, że się wkładało rękę i coś tam się gmerało, że mogło ci zablokować ją, nie?
5: Dobra, nikt tego nie zna, ale wróćmy do baru, to każdy zna.
4: Nie znasz, kurwa, Fortu Bayard?
5: Dobra, w barze były dwa plemiona, znaczy inaczej. Był domek taki wyposażony bardzo dobrze i była rzeka, jakiś tam mostek, który był zamknięty i był znowu był ogródeczek, tak jak wcześniej, i znowu domek, który był taki wiejski domek, że trzeba było w piecu rozpalać i były dwa światy i ludzie przechodzili, jak dobrze się tam sprawowali, czy widzowie na nich głosowali SMS-ami, to przechodzili z tego gorszego domku do lepszego. Może tam jeszcze inne były przepisy, ale już nie pamiętam. Tylko pamiętam, że zabronili im się komunikować, tak?
4: Jezu.
5: Czekaj. Tym ludziom, którzy mieszkali w bogatszym domku, do tych ludzi, którzy mieszkali w tym mniej bogatszym domku i odwrotnie, oni wychodzili sobie jedni drudzy tak na ogródek, mówili, no, ciekawe co się stało, droga Małgorzato, bo u nas ostatnio to piec się spalił. I tak sobie głośno gadali o tym, co się działo i cały ten modus operandi założycieli tego teleturnieju poszedł się jebać, bo oni rozmawiali sobie głośno o tym, co się działo.
4: Przepraszam, przeczytam coś. Silver idzie.
5: To było fajne.
4: No. Silver idzie, napisał, jest jakaś nazwa na młodych, co udają boomerów. Gumball tak ma właśnie. Nie do końca, po prostu rozmawiam z tym, co mogą znać, bo jakbym zaczął im rozmawiać na temat Pokemonów, albo Sonika, którego oglądałem namiętnie na Polsacie, albo Muminki to każdy zna, ale jakieś rzeczy, które leciały wtedy w telewizji. Oglądałem Finasza i Ferba, jakieś rzeczy na Disney XD, tego było od groma kreskówek. Nie ma to jak hotel, jakieś takie inne rzeczy, no to wy byście w ogóle nie znali tego, to ciężko byłoby.
3: A znasz taką kreskówkę Mamemu? To pewnie z twojego bardziej okresu. Mamemu albo Yoko Yamamoto Toto?
4: Coś mi to mówi Yamamoto Toto. Czekaj, aż muszę...
5: To nie koleś to F1 jeździł w formule? Czy nie? Taką starą bajkę pamiętam japońską. W Polsce retransmitowaną, czy nie? A tam?
3: Znaczy te sportowe to było kilka różnych, no był kapitan Tsubasa, był jakiś siatkarki.
5: A Tsubasa grał w piłkę nożną.
3: Tak, to wiem. A potem były jakieś siatkarki japońskie jeszcze i być może była formuła, a tego to już nie pamiętam. To na Polonii 1 leciało.
4: To tego chyba nie kojarzę akurat, bo ja Polonii 1 ogólnie nie oglądałem. RTL-7, jeżeli już, tam gdzieś Dragon Ball leciał. To wtedy TVN-7 chyba się już nazywało, już nawet nie było RTL-7, jak ja to oglądałem. Co tam jeszcze? No mówię, ja od groma oglądałem Disney Channel, Cartoon Network, Jam Łasice, jakieś takie rzeczy, bo ja oglądałem w ogóle Pasmo Wieczorne, gdzie jeszcze stare leciały kreskówki,
3: no
4: serio.
3: No to Clifforda znasz na pewno.
4: Tak, Clifforda to każdy zna. No, to wiesz, tam leciały...
3: Nawet piosenkę znam do dziś.
4: O, mój kumpel z WF-u jest małpą i tam była taka piosenka. Mój kumpel z WF-u jest małpą. Małpą.
5: Ja pierdolę.
3: Wiesz, ty mając ten
5: wiek... Kurwa, nie śpiewa już dziś, kurwa, proszę.
3: Ty mając ten wiek, to prawdopodobnie też oglądałeś Niedźwiedzia w Wielkim Niebieskim Domu.
4: Czekaj. Niedźwiedź w niewielkim. Tam było ten, i on do tego księżyca tam gadał, nie? I miał takiego tak, szczura.
3: Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Pseneczka była na końcu.
4: Tak, to było fajne. No to dużo rzeczy widziałem. Ja znam. Oglądałem jeszcze Zigzapa, to tam była szóstka w pracy i tam było. To było fajne w ogóle, szóstka w pracy, taki. Kreskówka, którą mógłby sobie nawet krawiec obejrzeć, albo taki powiedzmy Tomu, albo nie wiem, nawet tych Grzesiu, bo to jest to ludzie, którzy szukają po prostu pracy i no tam mają te 16 lat, ale to nieważne, bo perypatie są typowo takie raczej właśnie związane z pracą, a nie tam wiesz, typowymi dzieciakowymi sprawami.
3: To ja bym tego nie mógł oglądać.
4: No akurat tak, to byłby problem. Ale był tam jeden gościu, co nie pracował cały czas, to byś go lubił.
3: Nie, ale myślę, że to byłaby jakaś tam marginalna. Ja nie wiem w ogóle, ten kult pracy, nie wiem, czy chcecie na ten temat rozmawiać. W każdym razie ten taki kult pracy, ja to wszędzie normalnie się nawet jak tą sąsiadkę spotkałem, to jej chłopak, jej syn, notabene się okazało, że jest moim rówieśnikiem, właśnie wracał z pracy, nie? Jak ja go zobaczyłem, takiego zmęczonego, ojejku. Od razu przyszedłem z psem do domu, bo z psem byłem wtedy.
5: Tak, i wtedy położyłem
3: się spać od razu.
5: Tak, i on wtedy wrócił do domu i tak powiedział, no, zobaczyłem takiego pana, tak mieszka tutaj na tej klatce blisko i był taki zmęczony w ogóle, jakby miał 100 lat i mówił o tobie wtedy, tam.
3: Nie, wiecie co, po prostu... No. kiedyś musimy ten temat tak porządnie, ale tak porządnie, to już krawca głowa, żeby taką audycję zrobić. A może z Gumbalem porozmawiam właśnie na takiej audycji o tym etosie pracy, nie? Jak to odbierają młodzi i jak to odbiera moje pokolenie, to już zmęczone takie, nie, tą pracą.
4: Ja chyba tak samo, chociaż ja po prostu nie daję sobie w kaszę dmuchać i nie dzierżę chamstwa, jak ktoś, szczególnie szef, jeżeli szef jest chujem, no to ja będę chujem i będę tak samo się zachowywał wobec niego. Jeśli szef jest spoko, to ja tak samo będę się zachowywał i po prostu...
5: Wiesz, tego Gumball, czasem trzeba na początku, jak pracujesz u kogoś, czasem trzeba jednak tą głowę skulić, może nie być poddanym takim 100%, jednak zanim się zorientujesz, jak to wszystko działa, czasem można to przyjąć, tą krytykę, ale jak to się powtarza i wiesz już, o co chodzi, dalej ta krytyka jest i się nie podoba, to fuck you, szefowi, no, od razu wtedy i ten. Tylko chciałem zaznaczyć, że duży ludzie od razu przychodzą i chcą być kurwa w ogóle nie uwielbiani na starcie. No to nie, czas na początku czasem.
4: Wiesz, jak ktoś się
5: trzeba
4: dojeżdża,
5: się przystosować pomalutku, nie? I potem wiesz, jak ta krytyka, czy jest słuszna, czy niesłuszna, jak nie. Słuszna, to tak jak powiedziałem, fuck you, szefowi, szukasz lepszej pracy, nie? Nie ma co.
4: Chciałem powiedzieć, że nie obraziłem Toma, tylko dałem rekomendację fajnej kreskówki i szóstka w pracy. Także to nie było w ogóle związane z obrażaniem, no chyba, że oglądaję kreskówek, to jest obelga, to wtedy, no to tak, to wtedy obrażałem.
5: Jeszcze do etam, Boże, drogi, może twoje pokolenie jest zmęczone pracą. Tak, jak ciebie słyszę, to prawie widzę, jakbyś reprezentował to pokolenie zmęczone pracą, ale pracą. Dajże spokój, tam, no.
3: Jak dajże spokój, no ja.
5: Że jak zaczniesz ludziom w radiu tłumaczyć, tu jest tam, niech słucha setka tam i tysiąc, półtora tysiąca na odsłuchu i ty będziesz mówił ludziom o pracy, gdzieś się z ludzi z pracy nabijasz bardzo często, no to może to nie przynieść dobrego efektu.
3: Ale ja się nigdy nie nabijam. Ja mówiłem, że podziwiam ludzi, którzy są w stanie odbywać cykl, idę do pracy, wracam do domu, kładę się, idę do pracy i tak w kółko, nie? To jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia w ogóle. No, ja skończyłem pracować 1 kwietnia 2009 i tak i nadal jestem zmęczony, nie? I ja mówię zupełnie poważnie. I nie nudzę się, bo niektórzy ludzie mówią, żeby się nudzili. Ja się nigdy nie nudzę.
4: Ja rozumiem trochę bycie zmęczonym po pracy, nawet takiej lekkiej, bo ja w zasadzie to muszę się dopasować, żeby w ogóle żyć w trakcie pracy, bo ja mam tak, że idę gdzieś do pracy, jeszcze w ogóle jak muszę pojechać, to jak wracam, to jestem tak styrany, że nie mam ochoty robić nic, idę znowu spać i znowu idę do pracy. I to jest mój problem z pracą trochę, że ja mam trochę zwalony ogólnie zegar biologiczny, dlatego moja praca jest efektywna, jak robię ją zdalnie. Ja wiem, że to trochę brzmi górowato, ale serio, jestem o wiele wydajniejszy, jak zrobię coś zdalnie i zrobię to z domu, bo nie będę musiał marnować czasu na przyjazd i wyjazd i się nie, jak to się mówi, nie zmęczę w pracy jeszcze tym, że ktoś będzie mi patrzył na ręce.
5: Tak, Kuba, wiesz co, ty jesteś jakby z przodu stawki ludzi starających się o pracę, bo większość ludzi trzeba przymuszać. Na przykład ja też jestem z tych ludzi, że sam z siebie to się nie wezmę, ale jak już wejdę do tego zakładu, a tu już kurwa się loguję i wchodzę w ten cały rytm i jest mi z górki wtedy. Wiem, że ty zrobisz grafikę, nie wiem, animację, co tam robisz, cokolwiek, jakąś społecznościówkę ogarniesz, nie trzeba tobie mówić, tylko sam sobie to ogarniesz, więc spoko, nie? To też jest praca, więc nie chodzi o to, żeby tą zakładową kartę w dużym zakładzie na kilka tysięcy osób wbić i to jest praca. Nie chodzi o to, także...
4: Ale ja nie mam problemu z żadną pracą, tylko mam problem z pracą, gdzie jestem cały czas kontrolowany. To znaczy, ktoś mi patrzy na ręce non-stop. To jest dla mnie stresujące. Wiesz,
5: masz motywację taką oddolną, nie? Od siebie, a nie musisz zewnętrznej motywacji czuć na plecach, że ci jakiś szef mówi, co kiedy masz robić, żeby
4: się
5: czuć zmotywowanym.
4: To nie jest problem, jak ktoś ci coś powie, co masz robić, ale nie lubię, jak ktoś, wiesz, tak non-stop cały czas siedzi przy tobie i kurwa... dosłownie, bo ja pracowałem w małych biurach, gdzie szef był praktycznie przy tobie. I jest najgorsze, kurwa, jak nie możesz się nawet rozpiąć, bo zaraz ten rozciągnąć, jak to się mówi, bo zaraz będzie się patrzył na ciebie, że nic nie robisz. No kurde, nie jest to tak, że można być 100% efektywnym, nie? Że człowiek...
3: To ja ciebie doskonale rozumiem, bo ja w poprzedniej pracy, której tam 10 lat sobie siedziałem, zanim skończyłem, jak mówiłem, 12 lat temu, to pierwsze, co robiłem, to włączałem oczywiście YouTube'a, nie? Jak już była, czy jak nie było, to włączałem sobie film na DivX-ie, nie? Ale ja byłem bardzo ogarnięty. Ja pozyskałem w swojej pracy, no, może dzięki temu, że byłem alfą i omegą w tym, co robiłem, nie umiał tych rzeczy, to no, taki człowiek nie do zastąpienia, aż w końcu go zastąpili, no ale mniejsza o to. Po prostu starałem się optymalizować. No nie jest to tak, że na tym cierpiało jakoś firma, tak? Nie, absolutnie nie. Ja miałem to wszystko zautomatyzowane. Musiałem trochę czasu na początku właśnie poświęcić, żeby to ogarnąć. I tylko w wypadkach takiej totalnej już awarii systemów, gdzie nikt sobie nie umiał z tym poradzić, wtedy dopiero przychodzono do muła, proponowano herbatkę i ja sobie przychodziłem i to wtedy tam spokojnie robiłem i dłubałem.
4: Ja kumam to i w ogóle trochę nie rozumiem ludzi, jeżeli twoja praca jest dobra, nie żebym ja tak robił akurat, bo trochę mi byłoby głupio oglądać filmy, ale jeżeli robisz swoją pracę i twoja praca daje zyski firmie, to jest kurwa nieważne, czy ty kurwa będziesz robił, czy ty będziesz stał, siedział, nie wiem, tańczył. Ważne jest to, że ty dasz zysk, że ty dasz firmie benefit i tak samo ja robiłem. Ale tak jak ty, no czasem mi się zdarzało, że jednak na chwilę po prostu coś musiałem pomyśleć, nie? Taki reset dosłownie albo coś, bo to przy komputerze była praca też. I człowiek musi pomyśleć, a tu zaraz patrzą, że no jak tu nie masz pracy, to ci jeszcze rzucimy coś innego, no. No okej, tylko że ja mam pracę, bo robię to, tylko sobie muszę przemyśleć albo jakiś ten, ale oczywiście nie, bo musi być cały czas coś robione.
5: Nawet sobie tego nie wyobrażasz, bo może się zraziłeś, trafiłeś prawdopodobnie na bardzo złe środowisko, że ktoś z za pleców tobie patrzył na komputer, panie, na monitor, co on robi? No to jest, kurwa, to jest... straszne i nie powinno chyba tak być.
4: No tak, to... też uważam. No. I to jest straszne, jeżeli, bo wiesz, w ostatecznym rozrachunku liczy się to, co ty zrobisz.
5: Dokładnie tak. W danej jednostce czasu, a nie, że czy tu tak. Teraz, czy tam kreślisz na Photoshopie te oczy, rysujesz i białeczka w postaci, tak akurat, czy tam nosek. Czy zastanawiasz się, robisz research, jak na przykład postać ma wyglądać i sobie robisz, nawet oglądasz bajkę Disneya, bo akurat taki nosek sobie się podoba i go pierdolniesz, potem szybko będzie najładniejszy nosek w całej agencji.
4: To była agencja reklamowa i ja robiłem banery, różne takie rzeczy. I ja no, nieskromnie powiem, że robiłem kurwa robotę, której ten szef nie mógł zrobić. Czy
5: mógłbyś tak zatrolować, Gumball, że robisz takie banery na metr? I tak już zrobiłeś w 3 godziny tak, jak to się mówi, że robisz program, który regeneruje długość, tylko tam zmienia w czasie rzeczywistym gwiazdki, kurwa, chmurki, napisy i tak. No i tak ten szef się patrzy, no dobra, to zrobiłem 6 kilometrów banerów.
4: Jezu.
5: To teraz mam tydzień wolnego, tak?
4: Nie, to w ogóle tak by nie przeszło, nie, ale... To... Ale problem jest z tego
5: chodzi
4: typu...
5: Chodzi o to, że chciał dużo i szybko. No, to mogłeś
4: nie, mówić, nie, nawet nie to. Chciał, żeby coś było wykonane, ale żeby było cały czas wykonywane, żeby nie mieć pustej w ogóle tej. A to jest najgorsze w takim kreatywnym procesie, bo jeżeli cały czas będziesz narzucał jakieś rzeczy, bo nie możesz mieć kurwa chwili spokoju, no to sorry, ale pracownik będzie po prostu już sam nawet spowalniał pracę, żeby nie dostawać, wiesz, natłoku. Ale problem tu był taki i mnie on wkurzał, bo ja uważam, tak jak mówię, że efektywność to jest końcowa. Tak jak ja na przykład robię filmy, I mam, powiedzmy, taką kwotę, że muszę ją zrobić, ale to jest kwota tylko na słowo, nie jest na papierze, bo nikt mnie nie wyliczy z tego, że ja tego nie zrobię, bo to jest na zlecenie, co nie? I problem jest, znaczy to nie jest problem. Problem byłby wtedy, kiedy ja bym tego nie robił, ale ja zwykle mam tak, że deadline jest niedziela, bo trzeba do niedzieli wysłać. To ja, powiedzmy sobie, mam jakiś na przykład poniedziałek sobie przesypiam, wtorek na przykład zapierdzielam, powiedzmy wtorek znowu tam robię jakieś przesypianko i znowu tam pracuję kolejny dzień i kwotę robię większą niż 100%, bo po prostu mam ustawione pracę tak, jak ja bym chciał i wszyscy są zadowoleni. Szef
5: jest
4: zadowolony.
5: To chyba wszyscy wiemy, o czym mówimy, no po prostu trafiłeś w złe środowisko. A teraz chyba o Etama. O krawca trzeba zapytać, czy nasz wszechmocny krawiec, pan Radia, żyje. Jeden i sprawiedliwy.

0: z poprzedniej epoki.
1: Ja naprawdę mogę być efektywny, tylko jestem efektywny w pewnych okresach, nie cały czas, nie? I dużo ludzi traktuje to jako lenistwo, ale po prostu z kreatywną pracą, bo ja nie mówię, są prace, gdzie po prostu robisz coś cały czas i wiesz, co masz robić. Ale z pracą kreatywną jest tak, że w pewnym momencie masz blok. I musisz na przykład pójść sobie zapalić, wypić tam herbatę, wracasz po godzinie i zajebiście wiesz, co robić, nie? Musisz zrobić tą, taki mentalny reset, ale uwierz, że ta godzina da ci więcej efektywności, jakbyś przez tą godzinę próbował to robić, bo potem już w ogóle będziesz rozwalony i nie będziesz mógł nic zrobić.
0: No, no to tutaj piątkę przybijam z tobą, tak. Aż tak myślę, tak jest, że tak jest.
1: Tak, mieszkam z rodzicami.
0: Nie przyznam, jak to zmienił temat szybko.
1: Tak. Nie, bo Aldona pyta się, czy to... mieszkam z rodzicami. Ale... Tak, mieszkam z rodzicami.
0: Ale autobot autonomicznie dosyć. Nie mówię, możesz sobie zamówić ten KFC na przykład o pierwszej w nocy i nie musisz, możesz live'a napierdalać do rana, nie? Też tak autonomicznie z rodzicami.
1: Tak, bo nie ma problemu, bo oni śpią na górze, ja jestem na dole i mógłbym mówić głośno i nie byłoby problemu. Ogólnie
2: to
1: mam...
2: łóżko piętrowe?
1: Nie, mam pokój normalny, wydzielony, taki, gdzie praktycznie nikt nie ma, to znaczy nikt nie wchodzi. To jest taka część domu, gdzie po prostu nikt się nie pojawia. Trochę czasem słychać głosy z salonu, ale to nie jest problem. Ogólnie można powiedzieć w cudzysłowie taka piwnica. Nie chcę tego tak nazywać, ale no, jeżeli ktoś by chciał to tak nazwać, to mogłoby to się nazwać piwnicą, ale jest to normalnie na piętrze, więc nie jest to pod, więc jest okej. I co do tego, ja tu wytłumaczę pewną sprawę, że ludzie mówią, no jak możesz mieszkać z rodzicami, wyprowadź się, zrób coś tam. Wiecie jak drogie są mieszkania, wiecie jak drogie są rzeczy. Ja wiem, powiecie, że to jest wykorzystywanie rodziców, ale każdy coś w życiu wykorzystuje, macie jakieś szanse. Na przykład tu wam kolega skombinował pracę. Nazwiesz to wykorzystaniem? No pewnie nie, bo powiesz, że kolega ci wykombinował. Każdy w życiu ma jakieś furtki. Korzystajcie z nich. Ja nie mówię, żeby wykorzystywać ludzi, bo jak przecież wiadomo, moi rodzice by nagle mieli problem z tym, że tu mieszkam, bo nie wiem, byłbym jakimś tym, no to by mi to wprost powiedzieli. Ja bym wziął to do siebie, no i bym się wyprowadził, jakoś bym to przeżył, nie? Ale dopóki macie furtki, macie możliwości, korzystajcie z nich, bo to jest głupie powiedzenie, no ja sobie poradzę i muszę być taki i taki, bo potem sobie nie poradzisz i będziesz żył na kredytach, będziesz miał jakieś rzeczy, jakieś tam inne. Dużo ludzi popełnia ten błąd. Dla niektórych to nie jest błąd, żeby nie było, bo często jest tak, że ludzie, to im daje satysfakcję, że żyją sami i to też jest okej, ale dla mnie na przykład byłby to trochę błąd, bo ja możliwe, żebym po prostu no nie dał rady takiego kredytu nawet pociągnąć.
0: Slow down. Wiesz co, myślę, że ludzie wyprowadzają się od rodziców, bo przeżywają tak na poważnie ten bunt pierwszy, że za wszelką cenę chcą się wyprowadzić, chociaż dobrze z rodzicami poniekąd żyją, nie mają im nic do zarzucenia, ale to tak na chama po prostu to forsują i tego dokonają. A druga rzecz, że ludzie nie wszyscy czują się fajnie ze swoimi rodzicami i przeszli przez dzieciństwo tak bardzo trudne i jeśli mają szansę, to oni będą zapierdalać na 3 prace po szkole jeszcze, żeby tego dokonać i to też jest okej. Okay. Więc nie ma co oceniać, jednym jest lepiej z rodzicami, tak, innym bez. Ja na przykład wyprowadziłem się późno dosyć, że żałowałem, że tak późno, ale potem też wróciłem, mieszkałem chwilę z rodzicami, bo już całkiem na innej stopie się z nimi dogadywałem i było okej. Także myślę, że to jest indywidualna sprawa, ale też nie ma kogo oceniać po wieku, że a wtedy możesz się wyprowadzić od rodziców, a wtedy jest za późno, a wtedy za późno, za wcześnie. No, chociaż możemy się zgodzić, że jeśli ktoś koło 30 tam, nie wiem, nie był nawet te pół roku poza domem mieszkalnym, cały czas mieszka, to coś jest nie tak, powinien chyba tak te pół roczku, czy tam rok gdzieś w innym mieście pomieszkać, tak dla zwały po prostu, żeby się odzwyczaić.
1: Ja tutaj będę miał opcję, bo będę mógł normalnie mieć

0: bo brat chce się wyprowadzić, to jest takie mieszkanie podłączone i on będzie mi je normalnie zostawił, ja tylko będę opłacał, wiadomo, wszystkie rachunki, jakieś rzeczy, bo on nie chce tego sprzedawać, chce sobie to zostawić i po prostu ja będę powiedzmy tam mieszkał, będę płacił wszystko i wszyscy będą zadowoleni, także niedługo już też nie będę technicznie mieszkał z rodzicami obok, ale już technicznie będę mógł zamknąć, wiecie, jak to się mówi, drzwi.
1: Z osobnym wejściem.
0: No, nikt mi nie wejdzie, także już niedługo, ale to takie pieśni przyszłości.
2: No to się nam Gumball rozpije, już będzie wina nosił tylnym wejściem, kurwa. Reklamówkami całymi, no proszę.
1: Mieszkaj z rodzicami jak najdłużej się da. Myśl o tym usamodzielnieniu, ale żeby jak najtaniej, żeby żadnych pożyczek nie brać, ani nic w tym rodzaju i tyle, no po prostu. Ja tam nie rozumiem takiego jakiegoś złoszczenia się na ludzi, którzy mieszkają z rodzicami. Ja gdybym nie znalazł sobie dziewczyny, też bym mieszkał cały czas z rodzicami. Zresztą większość ciuchów, które mam, to kupiła mi mama. Do dzisiaj mam. I to jest moja większość ciuchów, no. Boże kochany. Zresztą sąsiad, którego dzisiaj spotkałem, też mieszka z rodzicami, jest w moim wieku. Jaki problem? Ja nie widzę w ogóle tej jakiegoś rozdźwięku czy coś.
0: Dopóki to nie jest problem dla ani jednej, ani drugiej strony, to tak, czemu nie? A jak mówię, jeżeli ktoś pracuje, jeżeli ktoś jest, normalnie żyje, to jest okej, okay. Wszystko jest w porządku. Tak jak mówię, ja spokojnie daję radę, no ale mówię, jakbym na przykład nie skorzystał z tej furtki, no to musiałbym na przykład już pójść do Amazonu, nie? Już szukać jakiejś takiej tej. No i bym się wypalał, powiedzmy. No ktoś powie, że okej, że tak powinienem, ale ja na przykład nie chcę, tak? Ale są ludzie, którym to odpowiada, tak jak mówi, że ci, którzy chcą szybko się wyprowadzić i życzę im, jeżeli naprawdę mają jakąś lipę albo coś, bo może to są tacy ludzie, którzy jeszcze mieszkają, nie? I chcą się wyprowadzić, to żeby im się to udało po prostu.
2: Tak, nie ma co zapierdalać, czy tygodnie w miesiącu na czynsz, a tydzień, że na resztę życia. I ale jestem kurwa wolny, nie? Super, w chuj. No to też, to nie wiem, czy to najlepsza wolność.
0: Ja na przykład zazdroszczę.
2: Może lepiej właśnie rodzicom się dołożyć, dogadać się z nimi i mieć troszkę kasy na rozwój, mniej pracować i tak dalej. No.
0: Ja ci powiem, masz
2: każda sprawa
0: pracę.
2: Jest indywidualna. Nie?
0: Ja ci powiem szczerze, że ja myślę, że ty masz taką trochę fajną pracę. No, miałbym trochę problem, ale z drugiej strony fajnie brzmi, powiem ci, co fajnie brzmi, to, że jeździsz gdzieś, co chwilę spotykasz jakichś ludzi i zawsze jak spotkasz tych ludzi, to zawsze to są ludzie, którzy są głodni, czyli zawsze na ciebie czekają, wiesz. Zawsze
2: no i tak, ktoś... tak jak widzę ładne na przykład dziewczyny, tak? I tak, o, że pizza już doszła i tak sobie wyobrażam, że nie patrzą na tą pizzę z pudełka, jest to tak para leci, Steam napierdala, tylko że są takie szczęśliwe, że mnie widzą, tak sobie wkręcam.
0: No, tak dokładnie, ale serio, w ogóle mi by się taka praca podobała, gdzie bym jeździł gdzieś, nawet jako taksiarz, nie?
2: A tak naprawdę to tak sobie wkręcam, tylko tak mówię.
0: Bo jako jakaś osoba, która gdzieś jeździ, taksiarz, albo nawet kierowca autobusu, byłoby w sumie mi fajnie, bo ja lubię trochę jeździć, ale z drugiej strony no, autobus byłby słaby, bo to byłaby ta sama trasa cały czas. Taksiarz trochę lepiej, bo zawsze coś trochę innego. No ale mówię, albo w ogóle tirowiec, o panie, jedziesz kurde 8 godzin. I jak to się mówi, słuchasz podcastu albo czegoś, bo droga jest wiadomo długa i żmudna, ale nie możesz zasnąć, nie możesz stracić opanowania, bo w każdej sekundzie może stać się coś no, niebezpiecznego. Ty jesteś kurwa kierowcą ciężarówki, to jest odpowiedzialna praca, nie możesz stracić, wiesz, tej kontroli. Ja też jest fajne, kurde, ja mówię, że te takie prace też są super i dlatego ja naprawdę szanuję wszystkich i każda praca jest zajebista. Nieważne co robicie, nawet jakbyście szambo wypompowywali, to super.
2: Super, dopóki paski w pompie się nie grzeją.
1: Znaczy, mówię się co, mi się wydaje, że każdy z nas ma taki moment w życiu, kiedy dochodzi do takiego stanu, który uznaje za stan właściwy dla swojej osoby. Ja jestem taką właśnie osobą. Jest mi dobrze, jak jest, po prostu. I tyle, nie? Osiągając taki stan, po prostu nie szuka się już niczego nowego. To znaczy tam, wiadomo, jako hobby, tak, ale na przykład ja siebie nie wyobrażam zwyczajnie pracującego gdzieś tam na etacie i nie mającego czasu na swoje zainteresowania, że mogę na przykład sobie poczytać jeden dzień o tym, drugi dzień o tym, tak? Zwyczajnie sobie tego nie wyobrażam, tak? Jeszcze gdyby mi ktoś jakieś polecenia wydawał, no raczej by marnie skończył ten człowiek, tak?
0: A jest jakaś praca marzenie, którą chciałbyś robić? Ja wiem, że ty tam mówiłeś, że nie za bardzo lubisz pracę, ale czy jest w ogóle jakaś, którą chciałbyś robić, taka praca idealna?
1: Oczywiście chciałbym być kosmonautą.
0: Serio? Nie bałbyś się? No bo to trochę ryzyko jest, wiesz, zawsze śmierć jest trochę wliczona w tą pracę.
2: A tam gumba śmierć to najlepsze, co by mogło spotkać Etama w kosmosie. Już tłumaczę dlaczego. To nie jest chamskie. Ale
1: gumba, ja muszę wyjaśnić.
2: Ja ci wyjaśnię młody. Coś. Etam, poczekaj chwilę. Wiesz, że kosmonauta czy astronauta, zanim zostanie wyszczelony w przestrzeń kosmiczną, przechodzi bardzo restrykcyjne badania. Tam nie ma weekendów, nie ma tydzień jest podzielony na ćwiczenia. Oni przechodzą przez bardzo restrykcyjne ćwiczenia, przez bardzo restrykcyjne wręcz głodówki. Są poddawani jedzeniu jak okropnych rzeczy i sprawdzają, czy organizm da sobie radę z tym i z tym jedzeniem syntetycznym, a później mają 24 godziny na stacji kosmicznej. Załóżmy, że cię tam wyszczeliliby. I tam 24 godziny na dobę mają dla ciebie zagospodarowaną robotę co do minuty. I badają przez czujniki, dziesiątki, setek czujników przeróżnych od twojego dechu, rytmu serca. Jak się czujesz, czy jesteś zdenerwowany, czy nie. Tam nie ma tam chwili na odpoczynek. No jest niby odpoczynek, ale ten odpoczynek też jest monitorowany. Więc porównując to do twojego życia, no to jest, wiesz... Tak,
1: chcesz wywołać
2: po jednej
1: mnie,
2: po drugiej stronie, więc.
1: Chcesz wywołać u mnie atak?
2: Nie, bo jak to połączyłeś, że chciałbyś być astronautą?
1: Moja odpowiedź była bardzo przemyślana, chociaż to przemyślenie trwało tylko ułamek sekundy. Oczywiście, że chciałbym zostać kosmonautą. Taka zresztą będzie moja odpowiedź na komisji ZUS-owskiej w sprawie renty na ergofobię. Ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, że nie spełnię w żaden sposób kryteriów, żeby wykonywać tą pracę, więc jest to bardzo logiczna odpowiedź.
0: Ale powiedzmy, uznajmy, że żyjemy w świecie, w którym wszystko jest możliwe i serio by się spełniło to. Jaką byś tak serio, co chciałbyś robić? Nawet nie nazwijmy tego pracą, po prostu coś, co dałoby ci pieniądze, ale jednak musiałbyś cokolwiek wykonać, jakieś minimum z minimum.
1: To chciałbym mieć drukarnię pieniędzy.
0: Czyli pracować w Narodowym Banku Polskim, okej.
1: Okay. Nie, okay. Nie mówię. Mówię o wprowadzeniu lokalnej waluty. O lokalnej, przy tym ma swoje, w Japonii jest 300 lokalnych walut, w Szwajcarii jest chyba z 50. Więc nie ma problemu przecież. Zakłada się jakaś niewielka społeczność i ja bym był emitentem. Zwiększałbym podaż pieniądza poprzez jego emisję, tak jak Fed, dokładnie prywatny bank. No. Czyli bankierem, krótko mówiąc, emitentem jakiegoś srebrnego polskiego, tak byśmy to nazwali, roboczo. Opartego na kruszce.
2: Polski bezrobotny. Na drugiej stronie etam, kurwa, na rewersie.
0: Ktoś tu się pyta, czy mogę dać na antenę. Ja nie wiem, czy ja nawet nie wiem, czy tu się da. Powiem tak, jeśli chodzi o Skype'a, to jestem strasznym boomerem. I dla mnie Skype jest trudniejszy niż Discord. Serio. Dla mnie Skype jest jakiś archaiczny po prostu i to jest takie dla mnie jakaś czarna magia.
1: No a poza tym tak jeszcze do Gumbara, tej śmierci i tak dalej, czy cię przeraża. Otóż młodych ludzi często jak sobie uświadamiają perspektywę śmiertelności, to przeraża, nie? Szczególnie w takim młodym wieku, 20 parę lat, nie? Ale musisz sobie wtedy wyobrazić jedną rzecz. Co robiłeś przed urodzeniem? No byłeś nieżywy. No. Także już miałeś to doświadczenie za sobą.
0: Znaczy, wiesz, ja może tego tematu nie będę. Nie,
2: do profesora Leniuka, Sorki, wchodź, dodamy cię na antenę, jasne.
0: Bo serio, jest 1:40, a jak zaczniemy teraz takie rozkminy, to ja serio będę potem przez całą noc rozkminiał takie rzeczy, to może sobie odpuśćmy to, okej?
2: Okay? No co? Ale to tak, jeśli chodzi o pracę, ale tutaj do Leniucha, Leniuszku, możemy cię dodać. Prawdopodobnie.
0: Gumball, o właśnie, z tym Skype'em to ja mam problem. To jest chyba jedno z nielicznych słów, które czasem wymawiam źle, bo jest Skype i Skype. Tylko nie wiem, Skype się
1: ja mogę, Skype się dodawać.
0: Skype, tak?
2: Bo to nie Skype, że, no to nie Skype. Dobra, nie bać.
0: No, no to Skype, Skype, Skype.
2: Skype też można ich.
0: Jak ten, jak Polacy kiedyś nie mówili Java, tylko Java. No nic, no to tak, takie jest. Ja się przyznaję bez bicia, że słowo ten Skype jest. Taki jest ze mnie anglistyk. Wiesz co, odpierdol się, dobrze? Bo jeżeli będzie się przypierdalał do jednego słowa, to ja ci powiem, że napisałeś herbata przez CH i co? No sorry, no. Ja nie lubię ludzi, którzy dowalają się o jedne słowa. Ważne jest to, jak się mówi, a nie jak się ale tam...
2: Powiedz, że teraz czepiasz się kogoś na czacie, bo później ktoś będzie to odsłuchiwał.
0: No tak, tak, czytam, czepiam się kogoś na czacie, tak, tak, żeby nie było, ja tu czytam czat, bo po prostu, zresztą czat widać na odsłuchu, wiesz o tym.
2: No, ale niektórzy słuchają to offline, wiesz.
0: A, to przepraszam, no.
2: Znaczy większość znaczna zresztą. No. Niektórzy...
0: Także furiat, sorry, ja zwykle nie staram się, ale po prostu, no, jak ty uważasz, że jedno słowo powoduje braki, no to ja nie wiem. To ja mógłbym ci tych braków z polskiego tyle wykazać, żebyś no po prostu stwierdził, że w ogóle Polakiem nie jesteś.
2: O, grubo. A poza tym to jest nazwa własna i można sobie mówić.
0: Ja się też poprawiłem. Powiedziałem, że nie wiem i zaraz i mogę nawet zaraz sprawdzić. I także wiesz, też się poprawiłem, powiedziałem, że mogę popełnić błąd.
2: Gumball, bo tu ciekawe pytanie na czacie. Etam, pracujesz gdzieś? Zapytuje Euronom 8.3.
1: Nie nazywałbym tego pracą. Nazwałbym to bardziej realizacją projektów.
2: Jaki projekt ostatnio zrealizowałeś?
1: Takich ciekawszych, bo takie codzienne nawet nie chcę mi się przypominać, to zrealizowałem dla swojego lekarza porady poprzez kamerę wideo z możliwością obejrzenia gardła na przykład pacjenta. I zrobiłem to. Zrobiłem to dosłownie w 2 dni, 2 wieczory właściwie.
2: Czekaj, że ktoś sobie bierze smartfona, robi sobie samojebkę gęby?
1: Znaczy nie, w oparciu o kamery i od razu przy okazji zaproponowałem.
2: I ty ogarniasz to, że to zdjęcie dojdzie... Nie rozumiem.
1: Ja nic nie ogarniam. Właśnie, to jest samograj. Samograj zupełny. Jak mu się zgłasza jakiś pacjent, to po prostu mówi mu, że ma podejść do marketu, kupić za 15,99 najtańszą kamerę, podłączyć, wiadomo gdzie założyć konto, wchodzi do niego na to konto i po prostu łączy się z nim. Mogą sobie rozmawiać przez kamerę. No jest to lepsze chyba niż przez telefon sam, tak?
2: Znaczy taki nie, to mały gorsze. Oczywiście, że kamera za 15 zł jest gorsza niż telefon. Właśnie dlatego zapytałem. A dobra, okej. Okay.
0: Telefon jest
1: nie no,
0: 800
1: świetny. Na 600. 800 na 600 daje. Jakość obrazu, zupełność. Tak, zrobiliśmy wideo porady.
0: Można wytłumaczyć, czemu kamera z telefonu jest lepsza od kamerki, nawet takiej drogiej, ale no powiedzmy czasem warto mieć kamerkę, bo łatwiej podłączyć, ale są opcje, że do telefonu, na przykład do komputera podłączyć telefon, ale tutaj nie to, bo ja chciałem jeszcze odnieść się do tego słowa, bo ja to teraz wyjaśnię, bo przeczytałem, także żeby nie było, to nie jest moja wiedza, ja po prostu wam przeczytam, jak to wygląda. Jak się wymawia? Skype? Czy Skype? Prawidłowa wymowa słowa tego słowa, które jest związane z, który jest nazwą własną popularnego programu, aplikacją do prowadzenia, coś tam. Słowo powstało najprawdopodobniej z jakiegoś tam rzeczownika Sky, czyli niebo. I tutaj, czytając dalej, popularyzację nieprawidłowej wymowy można wytłumaczyć podobnie brzmiącym słowem popularnym w żargonie IT, escape. Jest to jedyne logiczne wytłumaczenie, dlaczego większa część społeczeństwa, nie tylko polskiego, i tu uwaga, nie tylko polskiego, bo z tego co kojarzę, znam parę osób nawet chyba w UK-u, którzy tak mówią, ale no chyba to raczej w Polsce jest ten błąd bardziej spotykany. I używa się błędnej właśnie wymowy tego popularnego programu, jak tutaj piszą, bo to czyta, prawda? I tutaj właśnie pisze, że tak, to ma być Skype.
2: Brawo.
0: Także proszę bardzo, bo od nieba, czyli Sky.
2: Guma, tak techniczna całkiem w nawiasie dyskusja, pytanie. Dałbyś radę, Gumbal, wejść na nocne radio i na przykład wejść na sekundę ze swoją audycją, żeby ją uwalić, tak żeby transmisja nie szła całą noc, jakby krawiec został?
0: Jak będzie trzeba, to ją mogę po prostu wywalić w 5 sekund.
2: Dobra, no to mi chodziło, to fajnie, spoko. Nie było pytania, a na razie jeszcze gadamy.
0: Mogę ją ciachnąć w każdej chwili.
2: Spoko, super.
0: No, także ja przyznaję się bez bicia. Ja naprawdę nie znam każdego słowa i nie znam każdej wymowy. Ale wiecie dlaczego? Bo angielski jest trudny, jeśli chodzi o wymowę. Jest trudny. I ja się przyznaję bez bicia. Ja naprawdę nie znam wszystkiego i się biję w pierś, że nie znam tej wymowy poprawnej Skype. I często mi się zdarza mówić Skype. Jestem tylko człowiekiem. Ale z drugiej strony rozumiem, że ktoś no, mógł mi to wypomnieć, ale do cholery jasnej, czepianie się. No, sorry, tak, no, trochę się zirytowałem.
1: Leniuch pytał, czy to przy pomocy Tiny Chata, tak? Private Room Tiny Chata, dokładnie. Tam można sobie taką opcję założyć. Korzystamy z tanich metod. Domena strony zresztą, przez którą to idzie, też jest na darmówce zrobiona i serwer FTP też na darmówce, wszystko na darmówce, po to, żeby całe 2000 zł za usługę mogło wpaść do mojej kieszeni, nie? Proste. No, jak za 2 wieczory dłubania, to i tak całkiem nieźle, chociaż wolałbym, żeby to było za 1 wieczór. Co tutaj nie chodzi o to, żeby to było piękne, skomplikowane i ten, tylko żeby działało zwyczajnie. Jak wiecie, ja lubię robić na 60%. Nie stawiam sobie nigdy za zadanie zrobienia czegoś idealnego. To jak mnie kiedyś Pixar zatrudni, to może będę robił idealne rzeczy.
0: Ja tu przepraszam, bo ja mikrofon sobie tutaj pozycjonuję, bo mi się często spieprza z pozycji, także już.
1: No to ty masz ramię mikrofonowe, tak?
0: Tak, do dupy trochę ramię, ale działa jeszcze, nie zepsuło się kompletnie, także uważam, że jest okej. Okay. Także trochę mi się
1: ja mam prawe ramię. Mam prawe ramię mikrofonowe.
0: Ale co do tego, jeżeli... Serio, teraz powiem wprost. To jest ostatni raz, kiedy mówię o tym angielskim, bo chcę po prostu już ten temat zamknąć. Jak ktoś ma do mnie problem z angielskim i chce, jak to się mówi, udowodnić, że ja się nie znam na tym angielskim, to niech zadzwoni, jak będę robił jakąś edycję i zacznie ze mną po angielsku gadać. Albo
2: Kuba,
0: niech...
2: Wiesz co, ale ty nie... źle stawiasz troszkę sprawę. No. Bo to jest bardzo skomplikowany temat, język angielski. Na przykład żyję na południu Anglii i jakoś tak o sobie, nie tak jakbym chciał, ale jako tak o sobie tam z tym angielskim radzę mniej lub gorzej. I tak jak pracowałem poza miastem, czyli 5 mil poza miastem, ja coś tam ma, skąd pochodzisz, coś tam ma ten, i mówię, że uczę się angielskiego, ten, a ty nie uczysz się angielskiego, to uczysz się portsmowskiego, bo u nas już jest inny język. to są tak bardzo regionalizmy rozbuchane, że byś się bardzo zdziwił, jak wiele razy można się uczyć angielskiego. Ile osób spotkałem, co w banku w Polsce tam pracowali w dziale zagranicznym i przez lata świetnie się dogadywali z zagranicznymi tymi jak to się, klientami. I przyjechali, kurwa, nie wiedzą, co koleś w kiosku do nich mówi, nie? No po prostu. Więc gdy zaczniesz tak stawiać, o, dajcie mi gościa, który, kurwa, umie w angielsku lepiej niż ja, no to dadzą ci gościa, że zbledniesz, gumbal.
0: Ja się katowałem. Ja się katowałem takimi rzeczami. Ja się katowałem Lemmy Show. Ten gościu, co mówił, kilogram of steel, o, kilogram of fedo. Także wiesz, ja dosyć dużo się katowałem różnymi akcentami. Yorkshire, to mam kumpla, ten taki typowy szkocki akcent. Nie wiem, jak właśnie ten Lemmy ma akcent, on chyba gdzieś tam bardziej Szkocja, te takie kierunki. I są to takie, że jakbyś miał ziemniaki, nie wiem, tak zaczął mówić, że po prostu no, nie da się nie, ciebie tak, zrozumieć.
2: Mniej więcej no. tak, jakby ktoś miał napchaną mordę i do ciebie...
0: Tak, ale tu mówimy raczej o takim zwykłym angielskim, wiesz, bo jak mówię, wymowa to jest rzecz po prostu...
1: No udało się dołączyć Leniwa chyba.
3: No, czyli to Etam ze swoim telefonem CIA, FBI...
2: Nie, to ja dołączyłem ciebie, a Robert też pisał, żeby go dołączyć, ale ja nie mam Roberta, Roberciku, ciebie, na, kurde, Robercie...
3: Robert się sam wywalił z konferencji wcześniej, się sam wyczyścił. No
2: to może dlatego, a Leniucha mam i mogłem dodać.
3: Ha.
1: No właściwie to ja w tym momencie kliknąłem Leniucha. Nie wiem teraz...
0: Kto mnie wyrzucił?
3: Kliknąłem Leniucha.
0: Kto mnie wyrzucił?
2: To Etam zaczął coś kombinować, bo już
0: no
2: wcześniej
0: dodałem. No właśnie, ja nie wiem, co się stało. No,
1: nie, to jest... wiesz co, to już wiem, o co chodzi. Jednocześnie kliknęliśmy Leniucha i mój telefon, ponieważ jest lepszy, bo on jest z demobilu CIA, to podłączył Leniucha, a twój telefon zgłupiał i wyrzucił Himbala.
0: Jezu Chryste, dobra. To ja już tak szybko skończę, że mi z angielskim chodzi o to, o samo rozmawianie, czyli jakby komunikacja, a akcent to jest trochę inna sprawa, bo jak na przykład mamy polski, to każdy mówi prawie tak samo, to śląski to jest raczej mały Ślązaków, ale znaczy dobra, jest tam ich dużo, ale powiedzmy patrząc na Polskę, to mniej więcej zunifikowany polski, a angielski się jest w różnych miejscach, różnie brzmi, różnie się słowa używa. Ale ogólnie przyjmując, jest taki standardowy angielski, jeśli chodzi o wymowę jakiejś rzeczy i spokojnie bym się dogadał z większością osób, no ktoś by naprawdę już musiał mieć tak twardy akcent, taki Bronx można powiedzieć, że to już, no musielibyście mi dać tego takiego twardego zawodnika, no to wtedy bym padł i powiedział, rzeczywiście nie umiem, ale z większością ludzi jestem w stanie się dogadać. I no jak z niewielu rzeczy jestem, tak mówię zawsze, że nie chcę się chwalić, to z angielskim kurwa będę się chwalił, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, którą robię naprawdę dobrze i mam prawo się trochę chwalić.
1: Ja w sumie też bym sobie poradził, mówiąc szczerze, bo mam sprzętowy translator na angielski, także.
3: Dobrze, a czy leci z nami pilot? Czy przepraszam, czy krawiec tu z nami jeszcze jest?
0: Nie, chyba już go nie ma, chyba już jest na tamtym świecie.
3: Poszedł sobie, kiedyś tak zrobił, poszedł po prostu do sklepu po lizakę, jak już sobie gadaliśmy. To było lata temu, stare nocniki wiedzą. W ogóle z językiem angielskim jest taka ciekawa sytuacja. Ja mieszkam w kraju tak malutkim, to Irlandia jest powierzchniowo 1/4, nawet mniej niż 1/4 Polski. Chyba. Można byłoby tak sprawdzić, podzielić jedno przez drugie i zobaczyć, ale tak mi się wydaje, że to będzie koło 1/4. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo, bardzo malutki kraj. Wiecie, jakie tutaj są hece, jak ludzie z hrabstwa obok nie potrafią się ze sobą doporozumieć. Ja już nawet nie mówię dogadać, oni w ogóle nie rozumieją, co mówią. Oni mówią w tym samym języku. Byłem kiedyś świadkiem rozmowy, przytaczałem tą historię już tyle razy, że to jest aż nudne. ale byłem kiedyś świadkiem rozmowy, jak u nas w centrze na osiedlu przyszła kiedyś kobieta, przyjechała kiedyś kobieta. Po blachach widziałem, że samochód jest z Cork, czyli z południa Irlandii, chociaż to też może nie być miarodajne, tylko dlatego, że tutaj samochód ma blachy jedne na całe życie. To nie jest tak, że jak w Polsce, że co właściciel to nowe blachy. I nie potrafiła się dogadać osoba z południa z osobą z północy, no bo ja mieszkam na północnym zachodzie kraju. Przyszła kobieta i zamówiła 7 kotletów i poprosiła, żeby było na 7 osobnych talerzykach. Jakiż ja miałem ubaw, patrząc jak osoby po angielsku ze sobą rozmawiające nie potrafiły się to porozumieć, to było to po prostu fenomen. I zawołał ich kierowniczkę, która również nie rozumiała tej kobiety. To było tak fantastyczne uczucie, że po prostu szkoda gadać, nie? Więc trochę kumbal ma tu rację, to też... W ogóle jak chcecie sobie posłuchać różnego angielskiego, to przejedźcie sobie po 10 stacjach radiowych irlandzkich, takich normalnych, i zobaczycie, że niektóre będziecie, ci, którzy mają jakiekolwiek podstawy angielskiego, niektóre będziecie rozumieli fantastycznie, a niektórych wcale. Oni wszyscy będą mówili do was po angielsku. Skończyłem. Over.
0: Tu Robert mówi, żeby go dodać, ale nie wiem, ja nadal nie wiem, jak to się robi, a tutaj jak Etam coś robi, ten to w ogóle...
1: Jego nie mam w kontaktach, ja muszę mieć w kontaktach.
0: Nie wiem, kurde, ja tu nie chcę się bawić, bo też coś zepsuję. To znaczy widzę, że tu mam jakąś opcję, ale serio, nie chcę się bawić, bo zaraz to połączenie rypnie, a wtedy no będzie po audycji, także...
1: No moja metoda działa tylko, jeśli mam go na liście, a nie mam go na liście, także nic nie poradzę.
0: Ale to mi mówi, że mógłbym zrobić jakąś audycję po angielsku, taką jedną i byłoby fajnie.
2: No, dokładnie też nie mam, Robercie, ciebie w kontaktach i to jest ten problem i nie mogę cię dodać.
3: A ja właśnie poszukam, zaraz wracam.
0: Zaraz wróci. A drugi język, który chciałbym się jeszcze nauczyć, to jest japoński. Może się nauczę kiedyś.
1: Tak. Znaczy ja bym sobie chciał rosyjski dobrze przypomnieć, bo ja dosyć dobrze znałem rosyjski. Ostatnio dużo czytam, bo pocztę sobie założyłem na rosyjskim, tam przy okazji jest jakiś news, coś tam. I coraz szybciej mi to idzie, bo pierwsze kroki to były takie, znaczy 9 lat się uczyłem rosyjskiego pod przymusem i po prostu pierwszy moment był taki, że po prostu liter pozapominałem, nie? Zresztą język rosyjski jest dosyć szczególny, bo na przykład często G czyta się jako W, a na przykład O czyta się jako A w odpowiednim wyrazie, nie? Już nie pamiętam tych zależności, aczkolwiek one są dosyć intuicyjne. Jak się już się złapie te literki, to już potem wiadomo, że nie mówi się siegodnia, tylko siewodnia, mimo że jest G. To się robi, tak?
0: Oj tak, oj tak.
1: Ale ja, widzę, ja, ruski ja, jest bardzo ładny.
0: Ja ruski znam raczej z opowiastek i raczej trochę od Ukraińca, który chodził do mojej klasy z tego czasu. A tak to no, dla mnie język taki fajny, ale nie wiem, czy potrzebowałbym się go uczyć, bo na przykład japońskiego chciałbym się nauczyć z jakimś celem. Chciałbym kiedyś odwiedzić Japonię. I to jest... No angielski by mi nie starczył niestety. Musiałbym znać jednak trochę ten japoński, bo można tam polecieć i próbować, ale no, wyjdę jak idiota, a nie chciałbym wyjść jak idiota. Trochę mniej jak idiota chciałbym wyjść.
1: A ja wam mówię, uczcie się rosyjskiego, bo kiedyś te parę słów po rosyjsku może uratować wam życie, kiedy będziecie stać na brzegu rowu z wapnem.
0: O kurde, tak grubo?
1: No jak to kiedyś powiedział do jednego mojego kolegi podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku Rosjanin, który jechał na mecz Polska-Rosja, mi jeszcze budu was i ryzać. Także.
2: Tak, i pewnie się zapił już na śmierć i nie żyje, kurwa, od 8 lat. Tak. Wielka Rosja katolicka, czy tam inna.
3: Prawosławna chyba, nie?
2: Prawosławna, tak. Na klacie miał ciekawe, wydrukowane. Jakby.
1: jakby Gambor poprowadził audycję po angielsku, a ja bym poprowadził po języku rosyjskim. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze muszę sobie dużo przypomnieć, ale myślę, że trochę jeszcze rozmowę.
0: Ale serio, to jest kurde dobry pomysł, to prowadzenie po angielsku, ale dlatego, że może ktoś by się nauczył tego angielskiego z tego, bo ja starałbym się tak mówić prostym angielskim, albo przynajmniej próbował, a zawsze ktoś może łyknąć coś z tego.
2: Leniuch tutaj na antenie obecnej prowadzi po angielsku audycję. Była mała słuchalność.
0: No ale ja nie martwię. Target jest ograniczony. Ja się nie martwię o słuchalność, wiesz o tym, że ja mogę mieć dwie osoby, co mnie ogląda i będę zadowolony. To nie ma problemu.
1: Znaczy, bo tutaj jednak angielski, ja kiedyś, ktoś właśnie kiedyś nadawał chyba, ja kiedyś słuchałem, kto to był, to już nie pamiętam w tej chwili. To szczerze mówiąc, no nic nie rozumiałem. Znaczy tam pojedyncze słowa wyłapywałem, ale żeby kontekst czy jakiś, czy jakąś treść zrozumieć, to bardzo ciężko. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że tak to nie jest tak, że całkiem sobie nie poradzę, tak? Bo na przykład na filmach, gdzie mam obraz i jest jakiś kontekst widoczny z obrazu, to dużo rzeczy wyłapuję. Na przykład podam taki przykład z dawnych czasów, kiedy się chodziło jeszcze do kina wiele razy, na przykład na Terminatorze byłem 57 razy na tym filmie. Ja się nauczyłem wszystkich dialogów Terminatora na pamięć po angielsku. Nie?
0: No,
1: znałem ten film na pamięć.
0: A w ogóle teraz donate to powinny iść na konto Grzesia, bo Grzesiu tu prowadzi audycję i tak to powinno teraz być.
1: No, ale nikt nie wpłaca, także.
2: No, bo my tego nie słyszymy, to jest.
0: No tak, no,
1: nie, ale ja obserwuję obraz na żywo, się nic nie pojawia.
0: Może krawiec coś zepsuł i już nie będzie się nic pojawiać.
2: To już prosto leci do Żabki, kurwa, do Krawca w bloku.
1: Krawiec sobie w Żabce wypłaci donate, ma taką kartę.
2: O kurwa, dobrze.
1: No bo jest Żabkomat, jest coś takiego.
2: Żabkomat.
0: Naprawdę, jest.
2: To już nie Żebrotronics, tylko Żabkomat.
1: Jest Żabkomat. Ja powiem ci, jak to działa. To jest tak, no, że zamiast karty wkładasz najpierw do koszyka coś, bo musisz coś kupić. Jak coś kupisz i oni mogą to nabić, to mogą ci nabić więcej niż kupiłeś i tą resztę ci wypłacić, nie?
4: Ja nie mocy, no bo ja mieszkam na północnym zachodzie kraju. Przyszła kobieta i zamówiła 7 kotletów i poprosiła, żeby było na 7 osobnych talerzykach. Jakiż ja miałem ubaw, patrząc jak osoby po angielsku ze sobą rozmawiające nie potrafią się to rozumieć.
5: Co to się dzieje teraz?
4: Nie rozumiała.
2: Robert, wycisz YouTube'a i tak słuchasz z opóźnieniem 5-minutowym.
0: Pięciogodzinnym.
5: No wiem, ale faktycznie chyba z 10 minut temu to mówiłem, udało mi się go dodać.
0: No, ale tak, to kurde. A kurde, angielski, świetna sprawa w ogóle. Uwielbiam ten język, jest taki, daje mi trochę taką wolność. Czuję bardziej się wolny niż w polskim języku. Dla
2: jest
0: mnie
2: bardzo rytmiczny, to jest fajne.
5: A mogę tylko coś dodać? Może to jest tak, że po prostu to, czy się dogadacie, tak jak w przypadku tam Etama po rosyjsku, czy Gumbala po angielsku, to jest też chęć tej drugiej strony, bo możecie stanąć z kimś, kto nie będzie chciał was zrozumieć, tylko po to, żeby dać wam pstryczka w nos, że was z wami nie chce gadać. No ale Robert, co chciałeś powiedzieć?
6: No właśnie, czy teraz jest okej? Okay? Czy już nie ma tego echa?
2: Jest okej. Sweet, so sweet, Robert.
0: Jest fajnie.
6: A to super. Tyle było wątków poruszonych, że nie wiem od czego zacząć. Może od Etama zacznę.
5: No zacznij od Donata.
0: No właśnie, zacznij od przelewu na moje konto bankowe.
1: Ja już tutaj nastawiłem.
0: Ale uwaga, ja przyjmuję tylko te nowe banknoty. 500 zł, tak? No, 500 zł, tak, tylko te nowe banknoty przyjmuję.
6: A ciebie to też zaraz pojadę, nie bój się, Gembal.
0: Dawaj.
5: Gembal.
6: Od Etama.
1: Też usłyszałem, że Gębal. Fajne przezwisko Gębal.
6: No bo on tak się tutaj tytułuje, więc tak nazywam, no bo nie pamiętam imienia, on kiedyś się przedstawił, ale no
5: młody, młody się tytułuje Gumbal, a nie Gębal, no ale nieważne.
6: A, Gumbal, przepraszam, to Gumbal.
2: To ja przepraszam, Gumball.
6: Gumball,
5: no,
6: to jest
5: inaczej. A jeszcze Flaparet Gumball, także.
1: A ja w pierwszym momencie myślałem, że Gimbal, bo jak go pierwszy raz usłyszałem, patrzę, kurde, Gimbal.
0: To znaczy, problem jest
1: taki jest od
0: tak.
1: kamery, nie?
6: Usłyszałem 15 wersji.
0: Jest Gimbal, problem, tam. Jest problem, bo polska translacja tego serialu, i tak wziąłem to z tego serialu, była Niesamowity Świat Gumbala chyba, tak było. Chociaż mogę się mylić, ale no to w angielskim... rzeczywiście mówi się Gumball. The Amazing World of Gumball.
6: Gumball. Mhm. Normalny Gumball. Albo poczekaj.
5: Gumball. Normalny, to nie wiem.
0: Nienormalny.
6: Nie, to młody człowiek, 22 lata, także jeszcze on wie, jak to się robi. Ja tutaj tam. Po pierwsze, prostuję dla słuchaczy. Nie pierwszy serial, co ty tam wymyśliłeś, nie wiem, już nie pamiętam, co powiedziałeś, bo mnie to zbulwersowało. Pierwszy serial, jakikolwiek był w Polsce, to było w Kamiennym Kręgu. Proszę to sobie zakodować. Zakodował?
1: Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda.
6: W Kamiennym Kręgu, to był pierwszy. To Dynastia i następne to była Historia.
1: W 1978 roku była Pogoda dla Bogaczy. Sprawdź sobie na Wikipedii, bo jest dokładnie napisane, gdzie było emitowane i kiedy. Pogoda dla Bogaczy, tak.
6: Cytować, to Zmiennicy. To był pierwszy serial. W Kamiennym Kręgu. Następnie było Kunta Kinte. Oby ci nogi nie obcięli. Kunta Kinte. To prostuje. Nie słuchajcie tego.
1: Szura. Ale pierwszy serial, w jakim sensie pierwszy serial? Bo ja mówię o takim serialu typu telenowela, tak?
6: Ile miałeś programów telewizyjnych? Szybko.
1: Ile mieliśmy programów telewizyjnych?
6: Nie w każdym regionie kraju dwójkę uruchamiali.
1: No dobrze, okej. Okay. Pierwszy program i drugi program był do 1981 roku lub drugiego początku, bo nie pamiętam, kiedy go zlikwidowali, drugi program. Potem przez 3 lata był program pierwszy tylko. A po stanie wojennym przywrócili drugi program.
6: Dwójkę uruchomiono systematycznie w wielu regionach Polski. Drugi program to było coś. Proszę cię.
1: Ja wiem, że uruchamiano ją systematycznie, ale był okres od stanu wojennego, zdaje się, w 82 była rok.
2: Panowie, teraz zanim zaczniemy opowiadać o tym, jak powstała dwójka, kto tam prowadził i czemu Krystyna Czubówna rozjebała panoramę, to do sedna powiedzcie, o co się spieracie w ogóle.
6: Oto się spieramy, że pierwszy serial Kamienny Krąg.
1: Ale przed kamiennym kręgiem była niepełna niewolnica Izaura przecież. W Kamiennym Kręgu dostał.
2: To zaraz to sprawdzę, dajcie myślę.
5: W Kamiennym Kręgu.
6: To kończmy ten wątek. Ja idę razem z wami. Muszę to powiedzieć, że zaszczyt był z całym radiem nocnym, idę do łazienki zapalić.
5: Nie wiem, ale krawiec chyba kusnął na klawiaturze, albo właśnie sobie coś wcisnął i mu się klawiatura zablokowała.
6: Nie, proszę spać.
5: No właśnie, popatrz na czacie.
6: Nie ma co denerwować chłopca.
5: Jasne.
6: Ale ja tu napisałem na czacie, nie wiem, czy profesorze Leniuchu zauważyłeś, że muszę powiedzieć, że patrz, niby nie ma tego całego prezesa, a jest jednak poziom. To jednak o czymś oświadczy. Słuchacze radia to nie jest takie szury, że tylko tak jak to zawsze krawiec cytuje tego Jabłońskiego, co bym się bał zacytować.
5: Dajemy radę.
6: O, ja tam już.
5: Cicho. O, jesteś.
6: Wróciłem tam?
5: Nie, ale jestem, za to przybył psycho.
6: No dobra. No to właśnie tutaj jak jest Gumball.
0: Jeszcze jestem.
6: No właśnie, i chciałem się tam pochwalić za bardzo mądre pytanie w stosunku do Etama i nie uzyskałem odpowiedzi. Może ja powtórzę, bo on ciebie nie słuchał, bo to jest najważniejsze, bo ja rozumiem, że on ma tą jakąś pracofobię czy coś. Ja to mogę zrozumieć nawet, bo ja też na przykład nie lubię łopatą robić, wolę umysłem. Ale zawsze każdy człowiek jest twórczy. Jeżeli ktoś ma jakiś umysł, to w każdej pracy, której się spełni, będzie jakby... No dążył do tego, żeby być najlepszy. Ja bym właśnie tylko, bo ja tego odpowiedzi, co ty zadałeś, nie usłyszałem. Do ciebie mówię, Etamie, wymyśl najlepszą pracę, na przykład można wymyślić coś takiego, testowanie łóżek, nie, że leżę i śpię w Ikei. I wtedy na przykład, nie, ale słuchajcie, bo to nie jest głupie. To są testerzy.
0: Ale mi o to właśnie chodziło. To właśnie mi o to chodziło, żeby Etam mi powiedział, jaka praca, ale jakakolwiek by go satysfakcjonowała, to mógł odpowiedzieć tester łóżek w Ikei.
6: Właśnie, Gumbalu, ja jestem za tobą, bo ja właśnie bardzo czujny, tylko nie mogłem się dodzwonić. I on mi odpowiedział na to pytanie, bo na przykład właśnie taki przykład dał mnie, no ale to ja wiem, no może i dobra praca. I można być testerem, prawda, takich na przykład łóżek czy coś, nie? Poleżę sobie tam godzinę i tutaj, słuchajcie, naprawdę jak oglądacie na przykład Discovery Science, to są na przykład fabryki smaku. I na przykład są takie co, że fabryka z ciasteczek i pani na przykład tylko jest od tego, że je ciasteczka, zapisuje
5: punkty,
6: to jest praca marzeń, nie? A na przykład mnie co zaskoczyło, bo mi się to w ogóle nie spodobało, że on nie powiedział, nie odpowiedział, Gumball, na twoje pytanie nic, po prostu nic, kurwa. Ani ciasteczek, ani leżenie w Ikei, nic, kurwa. To teraz może usłyszę.
5: On ma dysfrację, człowieku.
2: To ja odpowiem szybko, wetnę się tu, panowie, bo Niewolnica Izaura jest emitowana od roku 1976 roku w krainie, w kamiennym kręgu od 81, czyli wygrywa Niewolnica Izaura. To był pierwszy...
1: Ale ty mówisz o brazylijskich emisjach. Mówisz o brazylijskich emisjach. Niewolnica Izaura no. W Polsce była emitowana...
2: Ale to nieważne, kiedy było w Polsce, ale produkcja była, Niewolnica Izaura była jako pierwsza wyprodukowana.
1: No to tak. Ja wiem o tym, oczywiście, no. Że tak.
7: Ja wiem, o co chodzi Etamowi, to chodziło o to... W którym roku w Polsce była emitowana?
2: Okej, no to już musiałbym poszurać dłużej.
1: W Polsce Niewolnica Izaura była w 84 lub 5, a w kamiennym kręgu było emitowane na kanwie przyjazdu pary aktorów, czyli Lucheli Santos i tego wąsatego, już nie pamiętam, już nieżyjącego aktora brazylijskiego, oni przyjechali wtedy zresztą.
2: W Polsce w kamiennym kręgu jest od 3 lipca 1988 roku.
1: Czyli na pewno później niż Niewolnica Izaura.
2: A ja to mówiłem teraz o niewolnicy.
1: Niewolnica Izaura na pewno była w pierwszej połowie lat 80.
5: Halo, może nie mówcie wszyscy naraz, bo tu Psycho mówi, Grzesiu mówi, Etam mówi, jeszcze Robert coś próbuje.
7: Który tu moderuje w ogóle rozdawanie?
5: No ja, no dobra, mogę przydzielać głos, gadajcie tylko pojedynczo.
0: Nie, ja wam mówię, kto moderuje. Moderuje Grzesiu, bo ja już to stwierdziłem, o, że Grzesiu jest hostem.
7: To nie, stwierdziłem.
5: No to super, tylko...
7: A tutaj...
5: Dobra.
7: Dawaj, kto teraz?
5: Gumball, mów kto teraz.
0: No, Grzesiu będzie moderował.
2: Dobra, cicho, to skończmy wątek. Przepraszam bardzo. Niewolnica Izaura wygrywa, bo jest w Polsce od 85 roku. Tada! I tak. Jebać to. I tak, nieważne to jest w ogóle.
1: Dobra. Ale jest taka ciekawostka.
2: Dobra, to Etam teraz mówi z ciekawostkę i potem rozmawiamy na inny temat.
1: Jest taka ciekawostka związana z Niewolnicą Izaura. Otóż ona była skrócona do 13 odcinków. Oryginalna nam bodaj 68 odcinków, o czym mogli się przekonać ludzie w Szczecinie, oglądając telewizję Morze, czyli taką pierwszą telewizję prywatną, którą później policja zamknęła, bo nie mieli koncesji na nadawanie, ale tutaj rzeczywiście była pełna wersja. A w kamiennym kręgu rzeczywiście było później, bo po prostu na ludzie chcieli obejrzeć z tą aktorką jakiś następny serial i było właśnie w kamiennym kręgu i później jeszcze był jeden serial z Lucheli Santos.
2: Ale w kamiennym kręgu było wcześniej, kurwa, tam i tak w Polsce.
1: Tak, nie, nie było wcześniej w Polsce.
2: No mówiłem ci.
0: Man, man, to musisz dynamiczniej mówić, wiesz, to jest radio, to jest po prostu życie, to jest
1: jeszcze
0: wszystko.
1: Jeszcze raz powtarzam, w telewizji polskiej niewolnica Izaura była w pierwszej połowie.
2: Dobra, może akurat tego kanału nie miałeś, nie, ciebie nie było, a wcześniej gdzieś było w Polsce i tyle.
7: Nie, dobra, ja się wtrącę, przepraszam.
0: No właśnie, furiat teraz mówi.
6: Nie, to psycho mówi.
5: Cicho, cicho mordo, No mów.
7: Izabela i Izaura była wcześniej w Polsce wyświetlana niż w Kamiennym Kręgu. W ogóle
5: o matko.
7: Nie wiem, o czym to było, ale niewolnicze Izaurę to ja oglądałem z rodzicami i z babciami, i dzieckami. Żeśmy do domu oglądać ten serial, bo były dwa kanały tylko.
2: No to prawdopodobnie w Polsce w niszowej telewizji było wcześniej w Kamiennym Kręgu, a potem w mainstreamie była Niewolnica Izaura i teraz się wszystkim
1: pierdoli. W Polsce pierdolnika. Jak była Niewolnica Izaura, nie było innego programu jak program pierwszy i program drugi. Koniec dyskusji.
2: No, u ciebie, no nie mów, że u wszystkich tak było.
1: Może oglądałeś dziś w niemieckiej telewizji, jak miałeś antenę na Niemcy, ale nie było.
2: Ja wtedy u starego w Plemnikach, kurwa, tam się mieszałem, także nie wiem, co oglądałem. Może i Zaurę, nie? Chuj wie.
1: Dobra. Już wam mówię dokładnie. Premiera polskiej Izaury w telewizji polskiej to jest 19 lutego 85. Kamienny Krąg był 88 rok, to pamiętam, bo już miałem kolorowy telewizor wtedy i oglądałem też ten serial.
2: Okay.
6: Grzesiu?
7: Modery kanał, inny temat może.
0: Grzesiu? No właśnie, inny
2: dobra,
0: temat.
2: Dobra, Robert wchodzi z nowym tematem.
0: Stop.
2: Nie, Robert kończy.
0: Okej, okay. Ja tu już wchodzę z tematem. Od razu przepraszam psycho za pomyłkę imienia, ale to nieważne. Jesteśmy w barze, pijemy sobie piwko i teraz takie pytanie. Czy napilibyście się ze mną?
6: Nie, no, spierdalaj.
7: Zawsze i wszędzie.
2: Dobra, bo Gumbal, no i teraz tak, zastopowałeś i teraz mówcie wszyscy, haha. Dobra, Robert, skończ i potem Gumbal dajesz nowy temat.
6: Tak, dziękuję, to ja poproszę o głos. Ty mogę? Tak.
5: No.
6: Tak, mogę?
5: Tak, proszę.
6: Znalazłem pracę dla Etama.
5: Oj.
1: A kto nie może być w Kamiennym Kręgu?
6: Nie. Znalazłem pracę dla Etama, wiem, że będzie ciężko. Krytyk filmowy.
1: Wiesz, że o tym pomyślałem, że mógłbym oglądać filmy.
6: Jednak
1: że mógłbym oglądać filmy, tylko jest jeden warunek. Nie musiałbym pisać żadnych recenzji.
6: No to już od razu robię sobie recenzję. Dziś obejrzałem z żoną film z 2020 roku Patryka Wegi. Oglądałeś mu?
1: Nie.
6: To
1: jestem wybredny bardzo, jeśli chodzi o film.
6: A co tobie? Krytyk filmowy.
7: Poczekajcie. A jaki Robert się pytasz film? To ja ci powiem, czy dobry.
6: Oj, Patryka Wegi, nie ten bad boy amerykański, tylko bad boy 2020 Patryka Wegi.
5: Piątek, weekend, oni gadają o jakimś Kamiennym Kręgu.
0: No właśnie też nie rozumiem
1: Trzecim filmem było z Duszelią Szantos Panna Dziedziczka, o teraz sobie przypomniałem.
6: Mówiłem, że się nadaje na krytyka filmowego. Już jesteśmy w 2020, czyli 21 wiek. Hej, halo. Good boy.
7: Czekajcie. Tam wiesz, co teraz leci na pierwszym albo drugim? Moja matka to ogląda. Kozacka Miłość, kurwa, jakiś ruski serial. Ja pierdolę, codziennie o
5: 18. Polskiej telewizji? Ruski serial?
7: Tak, ruski serial. No, nie wiem, na pierwszym, chyba na drugim raczej. Albo na pierwszym.
6: Teraz ja włączę.
7: Dzieci każdy dzień. Kozacka Miłość, kurwa, mać. Jak to można w ogóle?
6: Zrozumiałem, Szatka Miłość.
7: Nie, Kozacka Miłość. To jakiś tam... W wieku 18 czy tam 19, kurwa, o kozakach, co się biło o panienki. Tak jak Korona Królów, tylko może trochę lepiej wykonane.
2: Z jakiej produkcji? Czekaj, psycho. To jest stricte rosyjskiej produkcji, czy ukraińskiej, czy gdzieś wschodniej?
6: Rosyjskiej. Zimowej podejrzewam. Tak? reżimowa telewizja to stworzyła na pewno.
2: A czekaj, Robert, psycho.
7: No,
2: Robert, no co psycho. Z tą kozacką miłością, kurwa, no to dokończ, jak już zacząłeś.
7: No to mówię, że moja matka to ogląda, kurwa, na to nie lubię telewizji. Tak ogólnie nie oglądam, tylko do matki sobie pojadę. Ona zawsze po 18:30 albo coś takiego.
2: Jakie masz w związku z tym zastrzeżenia? Co, zły, dobry, czy co?
7: Nie, chujowy jest całkiem. Kurwa, jest
6: tego nie, ej, psycho, nie wolno mówić. Jak mama ogląda, to wszystko dobre.
0: No nie, słuchaj. Jak twoja matka by oglądała na sygnale 24 na dobę, to też byś już miał ochotę powiedzieć pewne rzeczy na ten temat. A u mnie to co chwilę są takie seriale. Ale są też takie, które można bardzo fajnie oglądać. M jak miłość na przykład. Swego czasu to było tak głupie, że po prostu nawet śmieszne, ale co tylko dlatego, bo chyba wtedy był jakiś tam Peter i on był nawet śmieszny. A jeszcze było, tutaj już zaraz ci dam głos, tylko niech skończę to, co chcę powiedzieć, Klan i tam był ten Rysiek, nie? I on był też taką śmieszną postacią, że już się oglądało tylko dla jednej postaci i to było spoko, ale tak ogólnie polskie seriale według mnie w większości przynudzają. I jeżeli znajdzie się już jakiś dobry aktor, na przykład taki Paweł Domagała, w miarę okej aktor, nie mówię, że on był jakiś fenomenalny, ale potrafił trochę grać, to już zaraz do filmów go biorą, no bo dostanie lepszą garzę, więc serialów od razu wypierdziela.
7: A nie wiem który, w czym on grał ten Domagała, bo o nawet mnie, nie kojarzy.
0: O mnie się nie martw. Tak,
2: dobra, to przepraszam bardzo, to jeśli chodzi o kozacką miłość, no to dajcie mi dwa zdania. Za Wikipedią. Akcja serialu rozgrywa się na ukraińskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. Młoda dziewczyna, córka bogatego i wpływowego kozaka Marysia Sotnik podczas przejażdżki bryczką mało nie ulega wypadkowi. Z opresji ratuje ją biedny szlachcic Stepan Gruzin, który przybywa do jej rodziny stanicy. Marysia zakochuje się w nim od coś tam, w tym młodym szlachcicu i za wszelką cenę chce zostać jej mężem. Stefan jednak szaleje, zakochany jest w Alonie i planuje z nią potajemny ślub i wspólne życie. Ucieka z ukochaną przed gniewem rodziców i ukrywa się w stanicy Ignotowskiej, wynajmując izbę u samotniej mieszkający lub przy... No to kurwa słabe, jak nawet standardy nie, seriali.
5: Ale ty powiedziałeś, że ona chce być jego mężem? No co ty opowiadasz?
6: Ty musiałeś na przykład przeczytać całą Wikipedię, a po prostu to streścił w 2 minuty.
2: Nie wiesz co, inaczej, bo akurat jeśli chodzi o fabułę seriali tego typu, to powiem ci, że jestem obsadzony dość konkretnie, bo tutaj z nami jest Gumbel, z którym to oglądamy sobie wspólnie online seriale takich mocarstw jak tak, Brazylia, Argentyna tak, czy też Wenezuela.
0: Tak, kurde, Diabeł wie lepiej, albo to
2: po drugiej stronie lustra, Rejno. Tak.
0: Nie, po drugiej stronie lustra to jest w ogóle, trzeba być wtajemniczonym, trzeba mieć plus 200. Ale jeszcze ten serial taki z Natalią Oreiro, tylko ten przed zmontowanym aniołem, ten gdzie ona tam była taką chłopczyką.
2: Ona tam zabłysnęła jako w piłkę grała, tak?
0: Chyba, nie wiem, tak? Ale jeszcze był taki, gdzie była bokserką, nie? Co to było?
2: Tak, też było, że była bokserką.
0: Tylko... Ja tam nie kojarzę, no ale coś takiego.
1: Znaczy jak serial kojarzę, bo moja mama oglądała to działo. Ale pamiętam, że ona śpiewała ładnie.
7: Właśnie, poczekajcie, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że sukces tych seriali jest na tym polega, że zajebista piosenka jest na początku serialu zawsze. Jak z tą Natalią Oreiro, albo nawet w tej kozackiej miłości, też jest zajebista piosenka, jak ktoś sobie sprawdzi. I to porywa te wszystkie starsze panie, chyba mi się wydaje. Że taka jakaś romantyczna piosenka, ale taka w nowoczesnym stylu.
1: No ja tak patrzę, że Niewolnica i Izaura miała 103 odcinki, aż kurde. To u nas jeszcze na morzu nawet okrojona wersja leciała. Sorry, że ja tak z tą Lucelią Sandus, ale ona jest bardzo ładna.
2: Kagibero tu pisze sos mi widia. Czy jak coś się kurwa czyta sos?
5: I tak jest, Ja i tak jestem pod wrażeniem, że Etam jeszcze nie przeszedł do świata według Bandi. To i tak naprawdę długo mówicie. Daj
1: znaczy,
5: radę.
1: Nie, no, świat według Bandi to jest najlepszy serial, jaki kiedykolwiek oglądałem. To jest po prostu arcydzieło, tak?
5: Dlatego jestem pod wrażeniem, że jeszcze o tym nie wspomniałeś.
1: Nie, nie, no ale wiesz, no, kto nie podkokiwał się w Ruszeli Santosz. Zresztą ona jest strasznie niska, 1,55 widzę, że ma.
7: Ja na młody byłem wtedy, żeby się podkokiwać, bo miałem tam może 12-13 lat, jak to leciało, to wiesz.
1: No, na pewno miałeś mniej, na pewno miałeś, bo ja miałem 12-13 lat.

0: Tak.
1: Odstanie od tego
0: jesteś
1: zacisku.
0: Moim życiem. Natalia Oreiro. Son mi vida. Argentyńska telenowela. Główną bohaterką jest La Monita, bokserka porzucona przez matkę i ojca podczas walki. Doznaje kontuzji ręki. Doktor mówi jej, że na razie musi pożegnać się z boksem. I tam nie ma czynszu do zapłacenia, więc dalej napierdala. Czyli tak.
1: Jak nie ma czynszu,
0: jest to standardowa, standardowa akcja. Ale jeśli się obejrzy ten późniejszy serial Natalii Oreiro, Brzydula, tak? Ten naj. To była? Czy mi się pojebało coś? W każdym razie, tam jak bardzo dużo zainwestowali w kamerę, w scenariusz, w stażystów, tylko statystów, jak to wszystko fajnie gra, a te pierwsze telenowele są takie prymitywne. I to jest, kurwa, najlepsze. Te pierwsze prymitywne telenowele, gdzie jeszcze nie wiadomo, czy to wypłynie, dostanie kasiorę i się sprzeda. One są zajebiste.
1: Ty, Grzesiu, ale to miałeś być moderatorem, a nie przejąć całą rozmowę.
0: Ale nie, chciałem coś też powiedzieć, swoje 5 groszy, więc teraz oddaję głos Leniuchowi i szukamy. Psycho, przepraszam bardzo, teraz Leniuch mówi.
1: Ale ja na przykład teraz nie chcę, chciałem przedtem powiedzieć i co? Okazałeś mi być cicho.
0: No to będziesz cicho, czy kolejki. Psycho, bardzo proszę.
2: Robert, teraz.
0: A psycho, ty już tu nie wiesz, nie fantazji, bo też będziesz cztery kolejki, nic nie mówił.
3: Krótko. Jeżeli mogę, to krótko.
0: No, psycho się pożegnał ze swoimi czterema, bardzo proszę, Robert.
2: A idę do kloda.
4: Dobra, ale pytanie jest takie, bo ty mówisz, że tutaj tyle kolejek, a ile kolejek już miał krawiec?
0: Wystarczająco dużo, Robert, mów.
3: No właśnie chciałem ci powiedzieć, Grzesiu, że ty jakby te wszystkie te stare seriale odnosisz do takich naszych współczesnych czasów. To w tym sensie nie można, bo to trzeba jakby się wczuć w tamtą atmosferę komuny. Nic nie było, było coś takiego nowego, powiew zachodu, te kamienne kręgi, te izaury, te kunta kinte, nogi na takie były czasy, prawda? No tak, bo on żeby nie uciekł z plantacji bawełny, no kurwa, bo to takie, wiesz, lajnie są, nie? Żeby nie spierdolił, to mu by stopę obcięli.
5: Czy znaczy nie, obcięli mu jakiś spierdolił.
0: Odpowiem. Robert, poniekąd tak, ale to nie chodziło o to, że faceci sobie zobaczą na zajebiste dupy, które są fajnie ubrane, mają fajne tyłki, dekol duży, tak naprawdę, a babeczki sobie, dziewczyny, kobiety patrzyły na to, czy kocha ją, kurwa, czy nie kocha, zdradził, a czy naprawdę kocha. I to było takie kompleksowe rozwiązanie, że wszyscy mieli na co popatrzeć. Faceci patrzyli, a to co ty oglądasz, ty tam moja Weroniko, droga Ewo, czy tam inno, Ago. Jak takie coś można patrzeć, ale jednak chłop gdzieś tam przycupnął z kawą czy herbatą i patrzył, bo takie fajne laski. Nie? I to dla wszystkich było rozwiązanie. I to jest ten sekret chyba tych telenoweli. Ja poza tym wciągałem jak cholera.
2: Poczekaj, mogę coś powiedzieć? Przepraszam, że
1: przed... Nie możesz, bo ty miałeś 4 kolejki, ja czekam moje 3.
2: Dobra, to zaraz będziesz szedł.
0: Psycho, no.
2: Wejdź. Nie, bo Robert nie rozróżnia telenowel od seriali takich normalnych, wiesz. Jak teraz kręcą wysokobudżetowych, nie? Kunta Kinte to był akurat ambitny serial, kurwa, a nie jakaś tam telenowela, to...
4: O co w ogóle chodzi z tym Kunta Kinte?
5: To nie był Kunta Kinte, tylko Piętaszyk.
4: Tak, czekajcie, tutaj dobrodziej dobre wytłumaczenie dał, że pisze, że my tu oskarżamy krawca o pijaństwo, a on może po prostu poszedł kupić ten rower po sąsiedzku.
3: Ja mam dobrego roweru. Kurwa, takiego roweru to nikt nie kupi. Za te pieniądze, co chcesz sprzedać.
0: Dobra, jesteśmy przy serialach. Co to jest Kunta Kinta? Kto mi to wytłumaczy?
6: Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia.
0: Ale pojedynczo, kto mówi?
3: I on tam był taki...
0: Robert, kto to jest Kunta Kinta?
3: Bawełny i tak dalej, a to był taki buntownik, on z wszystkich kurwa buntował. No i w końcu pan mu pierdolił pół nogi, żeby, znaczy nie spierdolił z tej bawełny. No i tak się to skończyło.
4: Dobra, ale ja zadam ci pytanie.

0: Tanie, wiesz po czym ja sprawdzę, czy to jest telenowela, czy nie? Ja to sprawdzę. Odpowiedz mi na jedno proste pytanie. Czy był tam aktor, który wyglądał jak Milowicz?
1: Co to jest Milowicz?
2: To jest bardzo dobre pytanie. W każdym serialu jest Milowicz, kurwa.
0: Nie, ty w każdej telenoweli.
1: No to nie był taki, że był czarny. Tak, tylko że on był czarny. Tak samo był.
0: Czekaj, czarny Milowicz?
2: No tego jeszcze nie pali. Ale
1: powiedziało, ale on był, proszę cię, Milowicz ma taki, wiesz, łeb taki do góry zaczesany, takie włosy, taki łeb ma wielki, nie? Nie ale do głowia. I ten kun taki, te kurwa, chyba był taki sam, nie? Tylko że on miał afro.
2: Patrz na zdjęcia kuta, Kinte nie wygląda jak Milowicz w ogóle.
1: Nie?
2: Nie.
3: No przepraszam, by się rozłączał.
0: No to jak nie jest Milowicz, no to niestety to nie jest.
2: Wygląda jak Michael Jackson przed operacją, bo mniej więcej, tak.
4: No to nie, tego kuta Kinte był jak Milowicz wyglądał, Amerykanin taki typowy.
1: Nie, znaczy on był czarny, a ten nie, ale podobnie to...
4: Taki z tego co pamiętam to był łysy.
1: Nie, on miał taki afro, co ty kurwa? Można to mieć.
4: Kurwa, ja dawno nie oglądałem, no kurwa, to było w latach 90.
1: Nawet jak chodził w bawełnę, to mu na włosach zostawała. Kurwa, co ty gadasz? Jakieś nawet.
4: Dobra, nie pamiętam tego. No.
0: Ja przepraszam, ale muszę to skopiować, podpierdolę to komuś, ale to jest świetne. Gibasz się jak pierdolony Rezus, zachwytasz się panem Kunta Kinte, marnujesz mojemu koledze ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz nam film o facecie w łódce. Kim ty w ogóle kurwa jesteś, pajacu?
1: To nie. Ten w łódce to była śmierć w Wenecji, też oglądałem
4: ten film. W Wenecji, dobry film.
1: Co się dzieje, no łódko.
4: Jeden
1: z taki film przysięga. Kurwa, to tragedia.
2: Nie zapomnij o Laoli, też oglądaliśmy. Gumbat, przypominasz sobie taki temat? Jakiś czy to skrót jest? Raz tu sobie wpiszę.
0: Proszę, ja powtórzę jeszcze raz, bo tak.
2: Na czacie YouTube'a jest. KGB odpisze. Serial albo inaczej.
1: Ja do psychu mam pytanie.
0: To pytaj.
2: Dawaj, dajesz.
1: Pamiętasz, jak ja dzwoniłem do Kloda i ty?
4: Nie wiem, bo ja dzwoniłem.
1: Ale to było 2 tygodnie temu.
4: No to pewnie tam cały.
1: Ale przerywa, to teraz nie słyszę. Jak będę słyszał, to odpowiem.
4: No to ja ci nic nie...
1: No właśnie, mi strasznie przerywa, więc ja mało teraz mówię, bo mało was słyszę. No.
2: Ale psycho, włączyłeś głośno mówiący?
4: Tak.
2: No to prosilibyśmy cię mocno wyłącz, bo przebija.
0: Jezu Chryste, czy my tu wszyscy zbiorowo wzięliśmy jakiegoś magicznego proszku?
4: Teraz wyłączyłem. No i to lepiej jest?
2: No zajebiście jest, dużo lepiej, no. No i włączyłeś znowu, no nie, rób w chuja ludzi.
4: Dobra, chuja wyłączyłem.
2: I to czy?
1: Teraz
2: no tak, słyszę. Jest okej.
1: Okay. Bo mi chodzi o to, po 2 tygodnie temu wyjechał. Ja wiesz, i ty na początku zadzwoniłeś, a ja potem zadzwoniłem i tam próbowałem z Klodem tak normalnie rozmawiać i mówię, że tam pierwszą dawkę szczepionkę wiem, a on mnie tam o idioto COVID-ów, kurwa wyzwał, nie wiem, czy tak słuchałeś to.
2: Robert, do czego zmierzasz, Robert?
4: Właśnie, do czego zmierzasz? Do Kloda tam
5: chyba dzwoniłem. Że Klod go opieprzył za szczepionkę. Ja dzisiaj ciotkę ochrzaniłem za szczepionkę.
6: Ale ja czego się spodziewał, bo...
1: Aha, no dobra.
5: Bo to nie jest szczepionka, nie?
0: Powiem wam ciekawostkę.
6: Ja mam pytanie, właśnie. Dobra, poczekaj, Gumbel, przepraszam. Etam, no. A możesz nam powiedzieć, dlaczego to nie jest szczepionka?
5: No bo sama firma mówi, że to jest mutagen, a nie szczepionka. Wszystkie trzy.
6: A gdzie to można znaleźć te informacje?
5: Nie zgadza się w reklamach, i to wideoreklamach, które są pokazane, dlaczego tak szybko jest konstruowano.
2: Czyli nasze bezpieczeństwo, nasze mitochondria i błony komórkowe i DNA zależą od wideo mutaków, więc może porzućmy.
6: Ale nie
2: dojdziemy do niczego, to nie ma sensu naprawdę.
0: No, ja myślę, że serio nie ma sensu ruszać tego tematu o tej pory.
6: Ale ja bym bardzo chciał.
2: Ja tylko powiem, że Laola, argentyński serial z 2007 roku, Peterson i Luciano Castro, która wciela się w mężczyznę uwięzionego przez czarownicę w ciele kobiety. Podpisywana przez TV4 od poniedziałku do środy, od 3 września, od 22. Zajebiste, już kojarzę właśnie ten pilot.
0: Panie Grzesiek, ja chyba będę musiał panu zabrać prawa moderatorskie, bo... Ale ja powiem panu czemu, bo z jakiegoś powodu. Wszyscy wy jesteście w jednej linii, ale Etam u mnie jest na środku. Tak jak wiecie, jest moderator, to u mnie właśnie Etam jest na środku.
6: Nie.
0: U mnie jest.
2: Dobra, to zgodnie z pierwszą zasadą moderatora, kto pierwszy, ten lepszy. Raz, dwa.
1: Nie, Gumball, nie masz.
6: Nie masz. Robert, padło na ciebie, zostałeś moderatorem.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie, a ja już trochę idę.
2: Co? Dajcie skończyć Robertowi. Robert, dajesz.
1: Dobra, kończymy z tymi szczepionkami, chociaż chciałbym pociągnąć ten temat, ale widzę, że to nikogo nie interesuje. I...
6: Nie interesuje, czemu to
5: nie interesuje?
6: Chciałbym, żeby mi Etam wytłumaczył.
1: Nie ma doświadczenie.
6: I do czego?
1: Miarza. I to jest King.
0: Przydałby się krawiec, żeby mu się taka szczepionka w szyję wbiła i teraz nagle się obudził i tak... O, co tu się dzieje?
1: Czemu ty tam straszysz szczepionkami jako węże?
5: Ale jak się krawca zaszczepią, to krawiec będzie miał potomstwo, które będzie homoseksualne. To jest proste.
6: Etam, ja mam... Nie, cicho, psycho. Mordo, cicho, bądź przez chwilę. Cicho, psycho, bądź przez chwilę. Ja mam taką prośbę do Etama. Etam, skąd ty bierzesz takie pierdoły, jak na przykład... homoseksualne potomstwo poszczepiące. Wytłumacz mi to, bo to mnie tak naprawdę zastanawia od kilku dni.
5: Nie.
6: Powiedziałeś tak przed chwilą.
5: Przed chwilą, że jak krawiec się zaszczepi, to będzie miał potomstwo, które urodzi... być może się pomyliłem. Chodziło mi o to, że jego potomstwo będzie miało homoseksualne potomstwo w trzecim pokoleniu.
6: Skąd ty takie rzeczy bierzesz? Powiedz mi, bo ja chcę dotrzeć do tych źródeł.
4: Leniu, poczekaj. A skąd właśnie, jak jeszcze jednego pokolenia nie ma po tych szczepionkach, to skąd takie wiadomości masz?
0: No, tam weź daj jakieś linki, żeby chociaż, można było sobie przeczytać.
5: Wpiszcie sobie Discovery homoseksual, nie wiem jak się muszkowocówka po angielsku.
6: Aha, czyli Etam.
1: Ale to zawsze fajnie tak.
5: Poza tym, gdybym miał doprowadzić do redukcji ludności, to właśnie tak bym zrobił, żeby dopiero kolejne pokolenie miało homoseksualne.
0: Etam, ale ja nie chcę
5: tym bezpłodność
0: mówić, ale ty tego przypadkiem nie oglądałeś gdzieś tam o 4 w nocy i tak wiesz, leżałeś przed telewizorem.
5: Nie, oglądałem to kilka razy, jeszcze później na YouTubie to oglądałem, bardzo ciekawy program. Wtedy doszedłem właśnie do wniosku, że gdybym był...
4: Po prostu daj linka do tego programu.
0: No właśnie, daj linka.
5: Daj linka, ja to oglądałem kilka lat temu, to już leciało z dekadę.
0: No ale kurczę, Etam, no przydałoby się wiedzieć.
5: Poszukajcie sobie...
0: Ja wpiszę, okej. Mów.
5: Po angielsku sobie wpisz. Homoseksualne muszki owocówki... łączące się w łańcuchy zalecające się do tego samego osobnika i tej samej płci, bo o to chodzi.
1: Ja bym to prawie jak dwa psy się ruchały, Etam.
5: Jeszcze raz powiedz.
1: A jak dwa psy się ruchały na trawie, to widziałeś? Bo ja widziałem.
2: Robert, do czego dążysz? Powiedz, jak nie masz odpowiedzi, to tracisz 100 kolejek, kurwa.
5: Ale chciałeś 15 psów włączących się w pociąg, który się
2: jedzie. Ale czekaj, niech Robert...
1: No to już szybciutko mówię. Spokojnie, kurwa, bo w trzecim pokoleniu tego nie sprawdzimy, to jest raz, bo on mówi w trzecim pokoleniu. Pamiętajcie, nie w drugim, nie tego. Nawet nasze wnuczki nie doczekają, tylko w trzecim pokoleniu. To my tego nie sprawdzimy, a każdy tak może.
5: U człowieka to będzie szybciej.
1: Tak, ja też mówię, a jak muszki.
0: Nie, no powiedziałeś, że w trzecim. Okay.
1: Muszki owocówki, okej, nie? Bo one szybko giną, szybko, chyba tam 21 dni cykl życiowych muszki owocówki. Ale czy ty widziałeś, jak babcy się ruchają na trawniku? Bo ja widziałem.
0: Znalazłem to, wrzuciłem to na Discorda. Mam to wrzucić na YouTube'a jeszcze czas?
2: Nie, Robert, jest tam jakaś puenta, czy na tych psach
5: kończysz? No właśnie, bo... o to tutaj chodzi, że tutaj wszystkie osobniki się zalecają do swoich tych, tworząc takie łańcuszki. A założę się, że łańcuszków psów nie widziałeś, to się ruchają, układając w taki pociąg.
6: Dobrze, a ja mam prośbę. Gumball, powiedz, co ty tam znalazłeś?
0: No znalazłem jakiś link i tu pisze, że w ogóle ten jest, to wynalezienie jest z 1995 i że znaleźli tam aktywności homoseksualne w tych muszkach owocówkach.
2: Tak, tylko w jakimś tam 90 pokoleniu niż nie w trzecim.
6: Dobrze, ale powiedz mi, jaki to ma związek ze szczepionkami?
0: Nie wiem, ale...
2: Czekaj, Leniuch,
0: niech... Poczekaj, i rzeczywiście pisze, że male flies, przeczytam po angielsku, zaraz przetłumaczę.
6: Okej.
0: Instytut tam Health czegoś found that male flies with the transplanted gene form card-shaped chains of 5 or more individuals. Czyli, ja to wytłumaczę, jak ja to rozumiem. Chodzi o to, że według Etama przeszczep takiego genu, który powiedzmy jest w tej szczepionce, będzie miał podobny efekt, jak właśnie tutaj w przypadku tych muszek owocówek, które po przeszczepie tego genu zaczęły po prostu łączyć się w homoseksualne łańcuchy. Takie, wiecie,
5: i to 100%
0: jeden
5: osobników.
6: Dobrze, ja mam pytanie.
2: Ale niech skończy Gumball, bo będziemy ten pytanie pytać. Nie skończył.
0: No, znaczy, możecie to przeczytać sobie.
2: Ale w którym pokoleniu powiedz Gumball, bo to jest kluczowe.
5: W czwartym.
0: Tutaj pisze, że po prostu, nie wiem, tu pisze, że transplantowany gen, nie rozumiem dokładnie, o co tu chodzi, ale chyba chodzi...
5: Już ci tłumaczę, no to właśnie chcę wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, bo tutaj trzeba poruszyć sprawę genetyki, później to zostało...
6: Poczekajcie.
5: No, nie wytłumaczę tego wam, jak będziecie mi przerywać. Chodzi o co? W naturze, w genomie jest jedna zmiana mniej więcej na 100 lat. Jest pewne zabezpieczenie. Jest pewne zabezpieczenie wbudowane, którego oni nie przewidywali. Dopiero kiedy zaczęło się tak dziać z tymi muszkami, oni dopiero dostrzegli jakiś tam dodatkowy element w łańcuchu, który powoduje, że jeżeli jest zbyt szybka mutacja, to natura uznaje, że ta mutacja jest spowodowana czynnikiem zewnętrznym i automatycznie całą populację homoseksualizuje, zapobiegając dalszemu
2: rozmnażaniu. Rozumiem, jest czynnik zewnętrzny, który działa mutanogennie. No okej, spoko, zostańmy na tym już. Okej.
0: To może mieć sens, to co powiedział, bo tak rzeczywiście czytam to i to by wychodziło z tego. Tylko pytanie, czy można przerównywać muszki owocówki, które bądź co bądź mogą mieć nawet takie zdolności bez przeszczepu tego genu, do ludzi?
2: Wiesz co, te muszki badali co 8 godzin. One są w stanie co 8 godzin wymienić swój materiał genetyczny, czyli jedno pokolenie w 3 doby miałeś 3 pokolenia. I etam, nie, to nie były 3 pokolenia, to było bardzo w chuj dużo pokoleń i w jednym tylko laboratorium, gdzie one się mieszały nienaturalnie i to też mogła być równocześnie mutacja tylko z tego względu, że one pożyły się w zamkniętym środowisku i tyle. Więc to są obligatoryjne badania, że homoseksualizm wypływa naturalnie, bo wielu wypowiedzi konserwatystów to badanie pod podsuwało pod nos, bo patrzcie, kurwa, damy się parzyć homoseksualistom, to nagle będzie, że całe środowisko się zepsuje. Nie, nie, to są badania na zbadanych muszkach.
0: Ale co ciekawe, te same rzeczy nie stworzyło tych lesbijskich zachowań, ale z drugiej strony tu jeszcze pisze, tak przynajmniej rozumiem z tego, może ja już jestem zbytnio zamulony, że to było w grupach powiedzmy jednopłciowych. No to jak będzie tyle tych muszek chyba jednopłciowych, to i nawet samo siebie mogłoby się tam wydarzyć. To...
4: Jak w więzieniu się dzieje, nie? Jak w więzieniu ktoś jest, siedzi tam po 20 chłopach w jednej celi, to kurwa po kilku latach to w końcu muszą być zachowania jakieś
2: homoseksualne. Tak, a co dopiero muszki, nie? To piątka psycho, kurwa.
4: Muszki, co nie mają w ogóle rozumu, że...
1: mutacji genetycznych tych więźniów.
4: Bez mutacji genetycznej. No.
0: I tutaj jedynie co mówią, bo też to cały czas czytam na bieżąco, że po dodaniu, i tutaj stwierdzają to w tym momencie, że to może być rzeczywiście związane z genomem, bo po dodaniu kobiecej tej muszki, czyli tak zwanej female, to oni nie chcą lecieć do niej. No ale w sumie czemu mieliby, jak już tutaj wykonują to i tak, co już wykonywali. Także już bez różnicy chyba.
4: To trochę dziwne, ale to zachowanie muszek jest.
1: No dobra, tak kiedy ja będę mógł głos zająć, tylko żeby ktoś mnie nie przerywał.
2: Robert, bardzo, bardzo prosimy.
1: No to właśnie chciałem powiedzieć w ten sposób. Na pewno nie mutant, tylko etam, to miał wiele szczepień przeciwko tęsowi, gruźlicy, odrze. No, dziecko małe ma dużo szczepień obowiązkowych w Polsce. Jakoś nie został gejem, co dziwne. I teraz dlaczego miałyby te nasze nowe szczepienia powodować jakieś gejostwo? 12 milionów Polaków jest zaszczepioną jedną dawką i 3,5 miliona już dwoma dawkami. No ja jestem.
2: No to panu już podziękujemy, pan jeszcze o maseczkach powie, także ten pierwszy żółtą kartkę pan dostaje. Jeszcze coś o COVID-zie i maseczkach. No to nie możemy sobie pozwolić o tej porze na rozmowie o COVID-zie. Tak.
6: Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Halo.
1: O nowych szczepieniach, to czyli tych 12 milionów Polaków powinno zostać.
0: Zaraz gejach. Będzie czerwona kartka.
1: A to nie.
6: Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, zapytać Etam, jak tobie się dodało? Wiesz, ja cię Etam bardzo lubię, ja uwielbiam słuchać twoich audycji, znaczy uwielbiałem jak jeszcze nagrywałeś, bo teraz już nic nie nagrywasz, ale... Jak tobie się Etam udało dodać szczepionka zmienia DNA? To jest dla mnie, to mnie interesuje.
1: Ja jem kurczaka i mam kurczaka DNA.
0: Ale ale to trochę prawda z tymi szczepionkami, pojechał. Bo to znaczy nie tyle, co nam się zmienia DNA tak, że od razu całe, ale każda rzecz wpływa trochę na nasze DNA. Nawet takie wirusy, które nas atakują, ale nie w zły sposób, bo to te DNA to jest wielka rzecz i do tego DNA jest po prostu dodawane na odporność na te wirusy w pewien sposób. No i tyle.
1: Oczywiście, że tak, bo na przykład jesteś tym, czy co jesz? Jak ja jem kurczaki, to jestem chicken.
0: No, nie do końca tak to działa, ale okej.
6: Okay. A jak jesz chleb, a jak jesz chleb z modyfikowanej pszenicy, to czym jest?
1: To jestem modyfikowany kurycą.
0: A jak piję cały czas piwo, to kim jestem?
6: Alkoholikiem.
1: To jest dobry eksperyment na mnie i na mojej żonie. Słuchajcie, nie? Bo ja byłem bardzo przeciwny tym wektorowym szczepionkom, bo one są na bazie modyfikowanych genów szympansa, które powiedzmy wirus jest uśpiony i wszczepiany i tak dalej. A ja powiedziałem w życiu i tylko Moderna albo Pfizer, bo to jest mRNA, czyli messenger RNA, czyli jest RNA, czyli taki kolec, który tam jest od tego i u nas w organizmie ma się wytworzyć na ten kolec przeciwciało. I teraz jest bardzo dobry eksperyment. Ona jest zaszczepiona tym, a ja jestem zaszczepiony tym. I kiedyś zadzwonię do Kloda, bo nie krzyczcie, raz zadzwoniłem, to zostałem tym COVID-idiotą czy coś, ale on mówi, ty zaraz umrzesz, ja mówię, jeszcze za 10 lat człowieku zadzwonię do ciebie. Dobry przykład będzie na nas.
0: Najlepsza opcja to jest szczepienie się szczepionką z tak zwanymi przeciwciałami z kurczaków Kentucky Fries. Także polecam. Codzienna dieta KFC.
4: Poczekaj. Mogę teraz to moderować?
0: Tak, możesz, pozwalam.
4: Już pamiętam, Robert, ciebie, to ty Klodowi tłumaczyłeś, że ty się zaszczepiłeś, a on powiedział, że jesteś covidiotą, tak?
1: Tak, to właśnie to o to mi chodzi o audycję. Myślę, nie będę, wiesz, tam jakiś tego, no chciałem mu powiedzieć prawdę, ale on powiedział, że jestem jakimś tam agentem, kurwa, covidiotą.
0: Tak powiedział. To ludzie.
1: Brałeś tego? No czy ja jestem podstawiony, jestem tu żywy człowiek.
2: Robert, bardzo mnie cieszy to, że powiedziałeś, że zadzwonisz za dekadę i powiesz mu, że żyjesz, a wtedy już będą nowe badania na temat tej pandemii. I to mnie będzie cieszyło, że on dalej powie, ale wtedy te maseczki na powietrzu to tylko 2% nosili, czyli 98% było idiotów i ty jesteś w tych... nie w tych dwóch, bo ty wchodziłeś na powietrzu biegać w maseczce i jednak on wygrał, bo tylko on do apteki jak wchodził po witaminę D3, żeby sobie w pięty wcierać, bo tam najlepiej się wchłania, to on tam wchodził tylko w maseczce i jednak on wygrał. Więc do tego zmierzam, że ludzie z myśleniem tego typu zawsze sobie wyszukają... wyszukają, skonstruują wręcz całą mitologię tylko po to, że nawet za 10 lat właśnie i będziesz żył i zadzwonisz do tego Kloda, Klod dalej będzie prowadził swoją audycję i on nie przyjmie tego argumentu i to jest właśnie ten błąd w tych ludziach.
4: Ale nie, dobra, poczekaj.
2: Ale czy nie mówcie wszyscy na raz, ja pierdolę.
0: Psycho, mów teraz.
4: Ja teraz będę mówił. Tak, a Klod za 10 lat powie, że się nie zaszczepił i też powie, że przeżył. No i co z tego?
0: Szachmat. Okej, bo tu jeszcze Leniuch nic nie mówił.
6: Leniuch, ja chciałem tylko dodać tak, że z tego, co było mi dane przeczytać na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Medycznego, polska strona, możecie sobie wszyscy znaleźć, tam szczepienia info. Taka ciekawostka, platforma mRNA wcześniej była wykorzystywana przy opracowywaniu szczepionek przeciwko wirusowi Zika, cytomegalowirusowi, czymkolwiek on jest, grypie czy wściekliźnie. Technologia mRNA jest również z powodzeniem wykorzystywana przy opracowywaniu szczepionek nowotworowych i działaniu terapeutycznych. Ja mam teraz pytanie. Ja nadal proszę Etam o odpowiedź. Jak ty to połączyłeś?
0: No w sumie też mnie by to interesowało.
5: Obejrzałem wideo reklamowe tych szczepionek. Dlaczego żeśmy ją tak szybko...
6: Czyli wiedzę opierasz na reklamie.
1: Miał reklamy szczepionek.
5: Nie na reklamie, tylko na materiale promocyjnym od firmy, która produkuje tą szczepionkę, tak? Bo to oni wypuścili, ludzie tłumaczą się z tego, bo musieli się z tego wytłumaczyć, bo do tej pory nigdy tak szybko żadnej szczepionki nie stworzono. Dobrze, i jeszcze raz powtarzam, proces laboratoryjny testów tej szczepionki, jednej, drugiej i trzeciej, która jest w Polsce dopuszczona, kończy się pod koniec 2023 roku. To jest oficjalna wiedza, która jest w mainstreamie. Wszyscy ludzie obecnie zaszczepieni biorą udział w eksperymencie. Koniec dyskusji.
4: Okej, jeszcze raz mogę coś powiedzieć, ale coś takiego konkretnego, na sam koniec.
0: Mów.
4: Tak. Ostatnio dzwoniłem do AstraZeneca, do Johnson & Johnson, do Pfizer. I do państwa polskiego, do Ministerstwa Zdrowia. I się pytam, kto odpowiada za skutki poszczepienne?
5: Jeśli co się odpowiedzieli?
4: No, lekarz rodzinny, który cię skieruje na te badania, na te szczepionki.
5: Nieprawdę ci powiedzieli. Za każdą szczepionkę skutki uboczne odpowiada firma producent w siedzibie sądu właściwej dla tej firmy.
0: Okay.
5: Czekaj, ale jak składasz pozew w Niemczech.
1: Jak patrzę tam odwiedzę, że to jest napisane. 99% kurwa przeżywa, a 1% i nikt nie odpowiada. Przecież jestem pierdolnikiem.
5: Tylko poczytaj sobie o rozprawach sądowych w przeszłości.
2: Dobra, stop, kończymy, stop. Wszyscy dostają czerwoną kartkę za pierdolenie o maseczkach COVID-zie i zabijaniu.
0: Razu nie, a ja ani razu nie powiedziałam o COVID-zie.
2: Wiem, ale ty też dostajesz, bo nie zareagowałeś, jesteś najczerźwiejszy i powinieneś zareagować.
6: Ja przepraszam, ja jestem najczerźwiejszy, bo ja nic nie piłem w ogóle, ja piję bez alkoholu.
2: To więc masz kolejkę, wiesz, minus. Tak naprawdę, panowie, nie gadajmy jednocześnie i nie gadajmy o COVID-zie. Dobra, to szybko, żeby nie pierdolić, odniosę się do... chyba zrozumiałem, co Robert miał na myśli, że picie pierdolony paracetamol w sklepie i macie tam taką zajebistą, takie zajebistą długą ulotkę, takie litanie, gdzie można by byłoby Ewangelię, kurwa, według świętego Jana wydrukować na tym spokojnie. I tam pisze, co może was ten... dzięki jakim powikłaniom zginiecie, kiedy spożyjecie ten paracetamol. I jaką by ktokolwiek z nas nie wymyślił super inteligentną szczepionkę, to musimy takie litanie dołączyć i jeszcze jeśli to jest szczepionka, nie tylko zwykły paracetamol, to musimy dołączyć w ogóle całą jebaną Biblię i potem szury biorą z takiej Biblii, o kurwa.
0: Dobra, ja zamknę ten temat.
2: Daj mi skończyć.
0: Nie.
2: Chcą nas zabić, to i to nas zabije. I wyszukują z tej ulotki podpunkty i paragrafy, które nie są zgodne z prawem tego czy innego kraju.
0: Grzesiek, bo ty będziesz też zakręcał ten temat.
1: Ale Grzesiek ma rację.
0: Ale nieważne, kto ma rację, bo jeżeli chcecie zakończyć temat tego, to kończymy ten temat i tyle. No, nie można nakręcać odpowiadając, no sorry.
2: Ja chciałem naprawdę skończyć zdanie później właśnie, że ale, nie można... Ale co powiedziałeś, nie wchodź mi w słowo tak na koniec. Bo właśnie nie warto, tak jak pan Gumbal mówi, nie warto... Guma, zjebałeś mi, kurwa, puentę. Chodziło mi o to, że nie warto, kurwa, naprawdę szczepionki oceniać, która jest bardzo nowatorska, po zastrzeżeniach, które ta szczepionka sama taką listę wykazuje, co może później tak, skoro lek, który z nami od setki lat te same przeciwwskazania pokazuje. Nie? Także...
6: Tak, ja.
2: My po rozdobywy.
1: mRNA to nie jest nowatorska technologia, ona jest znana od lat i po prostu została zastosowana do tego konkretnego wirusa.
6: Grzesiu, czy ty słuchałeś, co ja czytałem? Dokładnie, to było już
2: wykorzystywane. Sam sobie żółtą kartkę przyznaję, bo pierdolę o COVID-zie.
1: Tak? Nie? Grześ powiedział wszystko, co trzeba na temat.
6: Dobrze, tylko właśnie dlaczego ja zareagowałem, bo ja po prostu od jakiegoś czasu słucham Etama, który opowiada takie farmazony, że już po prostu nie mogę. Dlatego
5: mnie te szczepionki w ogóle nie interesują. Mnie interesuje tylko jedna rzecz. Kto sztucznie wprowadził broń biologiczną, która tensoryczną broń biologiczną, selektywną do tego jeszcze, do populacji w roku 2009 wyprodukowaną pod hasłem COV09, a opatentowaną w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku.
6: COV09?
5: COV09 to jest zaraz po epidemii SARS-1 zaczęto pracować nad SARS-2.
2: To jest ten bolid, tak, 9, tak, to jest ten bolid, w którym jeździ Alfa Romeo w tym roku.
5: Tak się interesuje mnie śledztwo w tej sprawie.
2: Tak się nazywa,
5: postawienie ich przed sądem norymberskim według 7 zasad norymberskich i powieszenie. Do widzenia, dziękuję.
1: Koniec. Do tematu. Ej, halo, co to ma do tematu? Psychoratuj.
4: Ej, tam zaczyna szurać, kurwa, niestety. Ale to...
5: Szurami są ludzie, którzy strzykują sobie to gówno w tej chwili.
0: Ja idę sobie zrobić tortillę i jak wrócę i z tą tortillą i nadal będzie temat o szczepionkach, maseczkach, to zrobię wietrzenie samodzielnie i po prostu zrobię światowo.
4: Ja i tak spadam stąd, idę słuchać tego. Idę dzwonić do Klody.
1: O matko, kurde, dzisiaj audycja Klody ja przegapiłem. O matko.
6: Nie przyznawaj się.
5: Nie, ale słuchajcie, stanie w kolejce, tak jak... stało się w obozie, to jest bez sensu.
2: Etam, slow down, etam. Znasz to słowo z angielskiego.
5: Slow down?
2: No. Czyli...
5: Żeby Down chodził powoli.
2: Dokładnie. Nie aż tak dosłownie. Down może chodzić szybko czasem.
1: Zamknij mordę.
2: Nie, że zwolni.
4: Oni. Tak, teraz...
2: Tak, bezpośrednio to ten powstrzymaj swoje konie. To tak by to zabrzmiało.
4: Nie.
6: Że co?
2: No powstrzymaj swoje konie, że wiesz, ten taki jest ktoś, który ma tą cztery, znaczy ma karoce i tam cztery konie przed nim i tak napierdala w nich tymi pasami, lejcami i ktoś mówi, o, to, że slow down, że powstrzymaj swoje konie.
1: Ten, wolno się masturbuj, czy jakoś tak, nie?
5: Dobrze, mogę powstrzymać swoje konie pod warunkiem, że to będzie robił woźnica, bo ja siedzę w karocy.
2: Dokładnie tam. Ale
4: to jakby to z polskiego na angielski tłumaczyć, powstrzymaj swoje konie. Slow down your horse.
2: Wiesz co, to jest, dokładnie jest, zapomniałem teraz. To jest, bo jest taki synonim, dokładnie tak, tylko teraz na czacie właśnie mi opowiedzcie, jak to się mówi, zapomniałem, mam na końcu języka.
6: Ciekawe, z czym młody będzie jadł tortillę.
4: Z majonezem.
1: Nie, bardzo ważnie wam mówię.
2: Co to się odzywa, ta psycho?
5: Poważnie wam teraz chcę powiedzieć, zastanówcie się poważnie nad tym zastrzykiem, bo to jest bardzo, bardzo...
4: No to jeszcze raz się tam tłumaczy, że już po...
1: Żyję, gadam, kurwa, mózg pracuje. Idę w łódkę.
4: A dopiero miałeś czy druga jest?
6: Poczekaj, Robert, a ile pokoleń dzieci już spłodziłeś, bo czwarte będą homo?
1: Nie, to już mam córkę, ona nie będzie homo.
6: Nie, no żartuję. No nie, dodajmy.
4: Ale nie ile tam dzieci, tylko ile pokoleń.
2: Psycho, mogę z tobą, teraz wszyscy cicho, psycho, mogę z tobą o czymś pogadać?
6: Nie.
2: Bo psycho, ty jesteś mistrzem, o ty rozumiesz, co się dzieje na antenie. I przed chwilą chciałem mrugnąć okiem i powiedzieć, że powstrzymaj twoje konie, kurwa, stół tam, żeby było cicho i tak, i nagle, to ja idę do Kloda i zacznę, nagle wszyscy pierdolą, a ty też pierdolisz. Więc psycho, teraz tobie oddaję pałkę moderatora, skoro nie idziesz do Kloda, bo jednak gdybyś tu być, no to chodzenia.
4: Komputer mam włączony. Zobaczymy, o czym on gada.
6: Ja
4: bo dopiero się...
1: Ja lubię go słuchać. On jest, kurde, taki fajny, bo on...
4: Ten słuchacz rozumie.
2: Nie no, psycho, do tego zmierzam, że albo słuchasz Kloda, albo przerywasz cały czas, no bo tak zdecyduj się trochę, nie?
4: No dobrze, już spierdam. Ale kurwa, wybijaś nie z rytmu, jest to... A chciałem coś na zakończenie powiedzieć, ale zapomniałem już to. Mhm. Aha, już wiem. O te szczepionki mi chodzi, że kurwa, to powinna być wolność. Libertarianinem jestem. Powinno być przymusu żadnych tych...
1: Paszportów. Ty mówisz teraz jak szurklot, a czy jest przymus? A jest przymus?
6: No, to znaczy, Robert, ja ci coś powiem. O tyle jest przymus, że w Irlandii znam ludzi, którzy zostali zwolnieni z pracy dlatego, że się nie zaszczepili. Więc nie, poniekąd mi... jest jakiś. Znam takich ludzi.
1: Dobrze. Ale jeżeli chodzi o same zaszczepienie, to nie. I też można tak fajnie powiedzieć, a dobra, to mogę sobie tam rzucić pracę i tak. To w ten sposób masz rację, to jest przymus.
4: Tak samo, poczekajcie, tak samo za granicę nie można wyjechać bez jakiegoś tam testu nawet głupiego, a no to, test musisz tam zrobić.
1: To jest sytuacja. Ej, halo.
4: 300 euro, 400 euro, nie wiem ile tam.
6: Nie no, 1000 zł kosztuje test.
1: No dobra, słuchaj, psycho, to ja w ogóle co ci uwielbiam, nie? Tak ci powiem, nie, prywatnie, bo ja kurwa lubię ci słuchać. Nie wiem czemu, ale ci lubię, nie? No ale słuchajcie, odwrócę sytuację. Tam powiedzmy 2000 lat do tyłu, 1000 lat do tyłu, 500 lat do tyłu, chodzi mi o trąd, nie? Jeżeli ktoś był trędowaty, robiło się obozy, zamykało się tych ludzi obok, nie? Miasta i tak dalej. I czy to jest złe? Jeżeli ktoś, kurwa, jest chory, naraża innych, trzeba go izolować. I to jest od wielu tysięcy lat, kurwa.
4: Czy to jest twój argument?
1: To jest mój argument, bo ja na przykład, słuchaj, jak ja będę zaszczepiony, zrobię, ja nie życzę, żebyś ty nie chodził tutaj, kurwa, jako trędowaty.
4: A ile teraz?
1: w cudzysłowie trendowaty, czyli na przykład roznosicielem koronawirusa, nie? COVID-2. Ja sobie nie życzę tego. Jak trendowatek? No, bo...
2: Robert. Jak mnie słyszysz, powiedz...
1: Tak, słucham.
2: Tak, no. Powiedz tak.
1: No tak, tylko nie przerywa, no tak słucham.
2: To wiesz, jest nas kilku na antenie, także gadajmy symultanicznie, nie, symultanicznie to jest chyba naraz ten, gadajmy po kolei, kurwa, po prostu, no to tylko tyle mam do powiedzenia. I może nie o COVID-zie koniecznie, bo już masz 154 rzuty kartki, jak dostaniesz 155.
0: Wróciłem z tortillą i jeszcze nie zmienił się temat.
2: To kumbal cię zje.
0: A ja przypominam, że ja mam opcję zakończyć transmisję, także jak chcecie jeszcze audycję.
6: Idź tam jedz, dzieciaku, tutaj dorośli rozmawiają. Tak, tak. Smacznego.
4: Dobra, dzieciaki. Ja spadam naprawdę już teraz. Idę naprawdę Kloda słuchać.
2: O, Kloda idzie słuchać. Wszyscy buczą. Psycho. Spierdalaj, psycho.
4: Nie, naprawdę mówię.
2: No idź, no spierdalaj, bo cię sam rozłączę.
0: Idź, co?
6: Go sam.
1: Twoje kurwa idzie.
6: Kumbal, weźesz go zbanuj za to, że poszedł.
1: No i tak właśnie wracając do tematu. Wszyscy
0: no,
1: ludzie...
0: No właśnie nie wracamy do tematu, a ja nie zbanuję. Dzień, w którym zbanuję psycho, to będzie dzień, w którym ja stracę wiarę w ludzkość, bo psycho to jest najlepszy człowiek. Tak jak Kresiu i w ogóle wszyscy.
4: Tylko nie zbanować. Rozłącz mnie stąd.
0: Dobra. Mam się rozłączyć, ale serio?
4: No serio.
0: No to trzymaj się. Dobra.
6: A on poszedł, a ja chciałem z nim pogadać, jak mu tutaj 10 tysięcy euro przesłać, ale już go nie przyłączę. Nie, no żartuję. No, tam pewnie będzie chciał teraz, żeby go przyłączyć, ale to już za późno. Nie, no żarty żartami. No to jak na co zmieniamy temat? Bo już przerobiliśmy seriale, szczepionki.
0: Jedzenie. Nie wiem, jedzenie. To porozmawiajmy. Zawsze
2: oczywiście, że chodzi że o serialach. Porozmawiajmy. O jedzeniu.
0: Nie, no ale serialach już było.
2: Od 5 miesiąca napierdalamy we wszystkich audycjach o jedzeniu. Prawie, że nie mówię, że we wszystkich. Ale
0: wie. Bo każdy
2: 80%.
6: Dobrze, Grzesiu, masz czerwoną kartkę. Powiedz, młody, jesz tortillę zwykłą czy pełnoziarnistą?
0: A zwykłą akurat, bo pełnoziarnistą to mnie trochę nie stać. Jestem biedakiem. Kurczaczka tu mam, sobie wrzuciłem, jakąś sałatę, majonezik, wiesz, takie podstawowe.
1: Chuj tam polał z sosem, kurde.
0: No, dokładnie.
1: No, ale to jest bardzo smaczne. Ja ci powiem, gumbal, że ja bardzo lubię. Ja jestem taki troszkę od ciebie starszy, co nie? Ale na przykład lubię sobie kurwa w maku coś zjeść, lubię sobie kurwa w tym KFC, sorry za kurwa, to za dużo kurwa. No przepraszam, nie? Ale na przykład lubię to i właśnie w tym w KFC są te iTwisty. Wiesz jakie to są? No i tam jest kurczaczek, majonezik, sałatka i to jest to.
0: No. Tak, to jest w takim stylu KFC zrobione. Akurat miałem na szybko składniki, no to sklotłem coś takiego.
1: I powiem ci, że to najlepsze jedzenie.
6: No, gdyby jeszcze ta pita była, czy tam nie pita, tylko wrap był, chociaż
1: pełnoziarnisty. Leniu, to chodzi o to, żeby dobrze to w mikrofalówce poprzeć.
6: No, ale prosto się podgrzewa tak samo. Tylko, że pełnoziarnista mąka, wiesz, to dużo lepsza dla organizmu niż taka zwykła kupa.
1: Ach...
6: Nie, o to mi tylko chodzi, że mąki lepszej można po prostu kupować.
0: Można, ale w Biedronce akurat chyba nie ma takich, a kupiłem w Biedronce tortilla.
2: Robert, powiedziałeś, ale chodzi o to, żeby w mikrofalówce dobrze podgrzać, to ja mam takie pytanie, jak można źle podgrzać danie w mikrofalówce? Jak można spierdolić taką prostą rzecz? No słucham.
1: Ja powiem tak, jak za, tak. Przede wszystkim to taki nakrywkę trzeba mieć, do, jak podgrzewasz to nakrywkę taką, nie?
2: Jaką
1: to,
2: nakrywkę?
6: Żeby ci się wilgoć, żebyś nie uciekała, żebyś nie miał suchego.
1: Tak, tak. O, dla nich wie, o co chodzi.
2: Ale co to jest? Ze szkła musi być, żeby ciepło nie serbowała przez...
1: Weźmy z pudełku po ciastkach. A są specjalne w tym Wikei. Albo chuj tam 5 zł płaci, jak na krewkę od ciastek bierzesz.
0: Właśnie, kurde, Ikea, dobry temat.
1: To długo, bo ponieważ mikrofale wzbudzają cząsteczki wody wydrgania, one powodują podgrzewanie potrawy, ale jednocześnie odparowuje to. Jeżeli dasz to długo, to zostanie, kurde, tak jakby czerstwe, nie? Więc trzeba tak, nie za długo, odpowiednia ilość czasu i nakrywka. Jak dobrze zrobisz, to masz kuźwa jak od babci.
6: Ty, Grzesiu, serio tego nie wiedziałeś?
2: Co? Sorry.
6: Serio tego nie wiedziałeś?
2: Znaczy, ja nie gotuję w pierdolenie mikrofalówce, tylko nie podgrzewam chodzi. Dania, a podgrzewać to jest u mnie, w moim języku, znaczy tak bardzo króciutko być w mikrofalówce, znaczy trzymać jedzenie, więc nie rozumiem tego argumentu odparowania wody w ogóle.
6: My nie mówimy o gotowaniu, tylko o podgrzaniu.
0: Można na patelni nawet podgrzewać, można parą podgrzewać, na różne sposoby, nie musisz tylko w mikrofali.
2: Tylko, że wiesz co, na patelni podgrzewasz od spodu i to ciepło przechodzi do góry i możesz zrobić, tak jak tutaj mówią chłopacy nasi, że nie odparuje to jeszcze, ale właśnie w mikrofalówce odparuje, rozumiem, bo tam jest całe danie nagrzewanie jednocześnie, nie od dołu właśnie, tylko jednocześnie może odparować. Ale kurwa, na miłość boską, nie napierdalasz 10 minut w mikrofalówce dania, tylko 2 minuty, 1,5 minuty, 45 sekund. To są takie, tego typu wartości. Więc nic wam nie odparuje.
6: Oczywiście, że odparuje, człowieku.
0: To zawsze odparuje.
6: Jasne,
0: ale, tak samo odparuje w patelni też. Trochę.
1: To jest tak. Od wielkości właśnie tego dania. Masz na przykład 200 gram czegoś, nie? A masz na przykład 500 gram. Każdy zna swoją mikrofalówkę, każdy zna, jak ona pracuje i ta nakrywka jest ważna. No ja nie mógłbym ci tego wytłumaczyć. Ja doszedłem z tym do
0: podchodu. Znasz swoją mikrofalówkę? To co, już miałeś z nią obiad? Już byłeś z nią na randce?
2: Ustosunkowany jesteś z nią?
0: No właśnie.
6: A zazdrościsz?
2: No bo ja ze swoją jeszcze jestem tak na ty, więc...
6: Na razie się poznajecie, tak? No
2: poznajemy się, tak. Ale ona jest czarna, więc może nie przejdziemy do stosunków z nią, bo...
6: Strzela foki, jakie słowo.
1: Grześ, no bez przesady stosunki. Nie mam z mikrofalówki, ale mówię, żałuję, że nie ma etama, bo zaraz bym powiedział, że mikrofale mi w głowę wchodzą.
2: No tak, że ci zabiła komórki jajowe i mózgowe, tak by powiedział. ENRA.
6: MRNA ci usmażyło.
0: Jajowo-mózgowe? O kurde.
6: Ej, czy ja tak wkurwiłem etama, że sobie poszedł?
0: Nie wiem, ja poszedłem po tortillę, to musicie mi powiedzieć, co się stało.
2: Bo nie, nie wkurwię się, etam poszedł spać, bo to jest jego godzina mniej więcej.
6: Nie, ale się nawet nie pożegnał, musiał się wkurwić, bo normalnie by się pożegnał.
1: Etam to po prostu poszedł za psycho do tego pana. Oni radzą.
0: Ja coś powiem co do psycho, kurde. Wszyscy tak mówią niby, że troll, a ja uważam, że to jest świetny człowiek. Przyjdzie i szczerze, on zwykle racjonalnie gada. Pomimo, że on ma taką swoją manierę, to zwykle do punktu, do rzeczy, prosto, ale wie, co mówi. I to jest, kurde...
6: Ale czy ktoś to się z niego śmieje?
0: Mi się z niego nie śmieje, tylko tak to mówi, nie? Że psycho troluje albo coś tam, ale psycho...
1: A kto tak powiedział, że on troluje? Ja tego akurat nie zauważyłem.
0: Krawiec czasem tak mówi, ale ja wiem, że on sobie żartuje też, nie? To są żarty, wiadomo.
2: Robert, nie mów jednocześnie, bo...
1: O, przepraszam.
2: No nie, daj dokończyć. No. Gumba...
0: Nie, to powiedziałem. Powiedziałem, może mówić.
2: Robert...
6: Grzesiu, ja ci się nie chcę wtrącać, ale to chyba ty się najczęściej wcinasz.
0: No, trochę. Teraz.
2: No teraz tak, bo mówicie wszyscy jednocześnie, to się wcinam, tak? To nic nie mówię.
0: No właśnie na tym polega moderacja, żeby czasem nie mówić.
2: No ja wiem, ale dobra, no to przewin sobie kurwa 15-20 czy godzinę wstecz i przelij sobie ile razy ja mówiłem, a ile inni.
0: Ale ja żartuję sobie, Grzesiu.
2: No ale to Robert, Robert, panie Robercie.
1: Nie, nie, no ja właśnie simultanicznie, więc po cichutku, a nie długo. Jak z TV Radio, jak będzie break over, to ja wtedy będę rozmawiał.
6: Break over. To naprawdę niezła szopka, jak krawiec tego jutro odsłucha, to się nieźle uśmieje.
0: I ja powiem jedno, ja chcę stworzyć nową religię, to będzie religia psycho, i ja będę wierzył w psycho i on kiedyś do mnie zadzwoni, ale nie na Skype'a, tylko na moją komórkę, nawet nie znając mojej komórki.
6: Także... Może tam być.
1: To już też taki Jezus jest tam z Wielkiej Brytanii, dzwoni non stop, to nie religia.
6: Właśnie, a co u tego
1: zginął
6: Kunrada?
1: Kunrad właśnie też mnie zaskoczył, że nie odzywa się już co najmniej pół roku.
0: Kurde, pamiętam, kiedyś była taka fajna audycja, to była pierwsza audycja, którą słyszałem z nocnego radia tak na poważnie, czyli osłuchałem. I tam Kunrad mówi o jakichś energiach i jakichś tam falach i tam jakichś właśnie wszechświatach. Jezu, to było fenomenalne. Ja zawsze tak marzę, żeby taka audycja się powtórzyła.
6: Ale wyobraź sobie po prostu otworzyć jego archiwum, tego jest w internecie na pęczki.
0: To było dla mnie tak fajne, posłuchać sobie o człowieku, który, nie wiem, żyje w jakimś fantazy po prostu. Ja od razu, nie wiem.
1: Umbal, to nie tak do końca fantazy, bo on jest tym Mesjaszem i kiedyś ja też na antenie radia nocnego tak z nim rozmawiałem. Ja myślałem, że on trochę tak publicznie to wali, ale doszedłem do wniosku, że on naprawdę w to wierzy, wiesz?
0: No ale ja nie mówię, że on nie wierzy i ja nawet mówię, że chciałbym też tak wierzyć jak on.
6: Co cię powstrzymuje?
2: Gumball, nie
0: no
2: wiem,
0: właśnie,
2: czy wiesz.
0: No właśnie, ja się powstrzymuję.
2: Gumball, nie wiem, czy wiesz, bo właśnie Kunrad był w Tok FM z Ewą Czyzgą i to był program o zbawcach, tych nowych mesjaszach. I było
6: niszczyłeś tam, młodemu życie teraz.
2: I tam jest Kunrad z Ewą Czyzgą właśnie w tym programie. To jest Kunrad z 20 lat temu i on mówi tą samą narracją teraz. Także on się nie zmienia. On naprawdę wierzy w to, co mówi. Ja nie wiem, czy chcesz link do tej audycji.
0: Ale ja wierzę, że on wierzy w to, co mówi. I ja naprawdę to czuję od niego. I to jest takie... Ja po prostu jak go słucham, to naprawdę to fajne były to, co mówił. I mi się podobało. No może ja nie do końca wierzę w to, co on mówi, bo ja jestem trochę agnostykiem, więc mnie trzeba byłoby bardziej przekonać.
1: Dobrze, padaczu. Ale powiem tobie, że on jak ze mną raz rozmawiał, to on miał nawet pretensje do Jezusa, że tamten na przykład jak chodził po ziemi, to go słuchali, a na przykład Kunrad, a teraz nie słuchają. Nie, on jest wkurwiony tym, że go nie słuchają. Ja jestem też Mesjaszem.
6: A ty byś nie był? No. Ja bym był.
0: Ja też bym
1: jak
0: był.
1: Jakby był Mesjaszem i by mnie nie słuchali, to bym był wkurwiony bardziej chyba niż Kunrad.
0: Dziwne jest,
6: pomyśl, że... przychodzisz na tą ziemię jako taki mesjasz, mówisz do wszystkiego, wszyscy cię mają w dupie. No, ja się nie dziwię chłopowi, że się zirytował wreszcie.
0: Fajne okulary ma. To chyba na tym, na YouTubie ma takie zdjęcie z oksami.
1: Słuchajcie, nie śmiecie się, bo to jest emerytowany, znaczy nie emerytowany, tylko niepraktykujący lekarz, to tak, że on ma jakąś tam swoją tam, wiesz.
2: Tak, ma wiedzę medyczną, ma wiedzę o dawnych ludach tej ziemi europejskiej. Ja go słuchał naprawdę długo godzinami.
6: Oj, przecież jego to słuchaliśmy tutaj naprawdę.
2: Tak, ale go w ogóle słuchałem jako jego. Tak, nie jestem kurwa pojebany. Kiedyś gadałem na prywie z nim jeszcze na początku, to było 7 lat temu, co się wbił na... Nie wiem, czy było już nocne radio, czy jeszcze nie, chyba było.
6: Jasne, że był.
2: Było. Bo on jeszcze w kontestacji, pamiętam go, jak krawiec był, nie było nocnego radia. Bo to była trzecia seria Lorem Ipsum Krawca i on tam wbił na tą serię.
1: Oj, to słabo mógłby znać.
2: I naprawdę gadałem kiedyś z nim 7 godzin na priwie, kurwa. To się przyzna.
6: Ty nie. Jesteś dopiero wariat.
2: Nie, ale nie byłem, znaczy byłem trochę nawciągany, no nie powiem czym. I gadaliśmy o tego kolesia, który w Paryżu, Towiański, który w Paryżu wypromował Mickiewicza na Paryż, kurwa. I 7 godzin, kurwa.
6: 7 godzin rozmawiałeś z kimś?
2: Z Mesjaszem, kurwa, o tym, że Mickiewicza Towiański wypromował. To jest dobry temat, żeby z kimś napierdalać, kogo nie znasz, który ma się za Mesjasza i 7 godzin.
6: Grzesiu, ja bym chciał zobaczyć minę twoich kolegów z pracy, jak nie mówisz, gadałem 7 godzin.
2: Ja bym chciał to nagrać, ale szkoda, nagrać. W każdym razie... W każdym razie tyle kończę. Koleś ma wiedzę na szereg historyczne tematy, naprawdę. Mogę się
0: wtrącić, jeśli chodzi o Mickiewicza?
6: A musisz?
0: Muszę.
6: No to dawaj.
0: W poniedziałek Adam tańszy, dupę daje co niemiara, za kośliwek pomarańczy, dobrze zrobi za talara, ciutkę drożej, wtorki, środy. Daje więc bogatszym chwastom, w czwartki przerwa, tylko lody, w weekend daje pederastom.
1: Ty nauczył do matury.
6: No, no tak, tylko że on z matematyki zdawał.
1: Wracając
2: to się jebanie nauczył. Gumbaldon, maturę masz kurwa zdaną. Pojebałeś przedmioty, kurwa.
6: Nie mogę z nimi. Jakie to są wariaty.
0: A potem taki Adam Mickiewicz. Choćby i przed sądem powtórzę jako świadek. Jestem tego pewien. Juliusz bierze w zadek.
1: No i chodź, to tak po Polaki. Co jest, kurwa? Gdzie tu naród?
0: Ale szczerze, jakby teraz żyli Juliusz Słowacki i Mickiewicz, to oni by kurwa takie disy robili, że po prostu to by był, by wiecie...
6: Całą realikę polską scenę hip-hopową, nie?
0: Tak, normalnie.
1: Z tego rozjebali ci pizdy.
0: Oj, oj. Ale
6: Grzesiu, ty... żyjesz? Grzesiu padł tam ze śmiechu, biedny.
2: Nie, żyję. Słucham was.
6: Chłopie, mnie już tak brzuch boli ze śmiechu dzisiaj, że nie mogę.
2: To jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że Mickiewicz nie zaorałby sceny hip-hopowej, nie dlatego, że nie brakowałoby mu talentu, bo był psychopatą, kurwa, nastawionym na rymy bardzo ostrym, tylko że jednak ten język się różni dużo.
1: To Grześ też.
2: No ale dobra, weźcie teraz hip-hopowca, czy nie wiem, czy teraz nie obrażam hip-hopowców, kurwa, nie wiem jak to powiedzieć, raperów, tak?
0: Rapera.
2: Weźcie teraz rapera, który i powiedzcie mu, że taką cegłę na 600 stron ma zarapować 13-głoskowcem, no właśnie. I ten. Here we go, my man, kurwa, nie? Go ahead. I który to pierdolnie, więc no...
0: Ciężko byłoby.
1: Nikt by mu nie podskoczył.
0: No właśnie. Każdemu byłoby ciężko. Jemu byłoby ciężko, mi byłoby ciężko, tobie byłoby ciężko. On by dał kurwa radę. On by rozpierdolił wszystkich.
2: Także tak. Był psychopatą, ale... I szurem był, bo Mickiewicz to jest szur pierwszej wody.
1: Ja siedział, nie wiedział o co chodzi w tej pracy.
2: Nie no, był szurem jak chuj. Wierzył w zabobony. Straszne. No.
0: Na górze Wacki, na dole Wacki, kto kocha Wacki, Juliusz Słowacki.
2: No ale jednak miał talent do rymów. No.
0: Jak ja lubię te memy w ogóle, Juliusz Słowacki nawet kontra... kontra Mickiewicz. A co do matury, ja polski zdałem. To żeby nie było.
1: Kurwa, jakbyś się urodził na Lizie, to byś mógł się tym chwalić, no.
0: Ale w ogóle, no to prawda. Jak kurwa, ja przepraszam.
1: Dodatkowy z historii miałem chyba wszystkie punkty, już nie pamiętam.
0: Poczekaj, jak to jest? Pan Tadeusz, kanon polskiej literatury. Można powiedzieć, że jak nie przeczytałeś, to nie jesteś patriotą. Jak nie znasz tego początku... Ale poczekaj, zabierz mógł mówić. I jak nie znasz tego, to jesteś patriotą? A jak się kurwa zaczyna początek? Polska ojczyzna moja? Nie, Litwo ojczyzna moja.
1: No to już wiadomo, że to jest ironia, no.
0: I on ma, jeżeli byłby patriotą, no to zacząłby mówić o Polsce, a nie o Litwie, sorry.
1: Gębal. Tak mnie pobudziłeś, że idę pierdolne jeszcze pół flaszki, tylko poczekajcie chwilę. No tak, to już chuj, nie ma co spać, nie? to ja ci powiem lepszą. Przyjechał Litwin, powiedział: taki debilny naród, trzeba nim pokierować. O kim mówię?
0: A, nie wiem, nie pamiętam. O
1: Piłsudskim, toż to jest Litwin.
0: A.
1: A. No i to, co my mówimy o Polakach, nie?
2: Jeszcze raz, Robert, nie zrozumiałem.
0: Ja też trochę.
2: Kto tak powiedział?
1: Piłsudski.
2: O, okej.
1: Okay. No Piłsudski tak powiedział, jak wracał, zęby mu popijali, kurwa, czerwonogłówce, bo z komuną tam, wiesz, miał w Rosji takie do czynienia. Powiedział: taki naród głupi, muszę nimi kierować. I przyjął władzę jako dyktator i wszystko.

0: tego, co podbijał, kurwa, ziemię, najwięcej podbił we wszechświecie, kurwa, ziem na świecie. Jak on się nazywał? Ten, kurwa, półazjata.
1: Nie wiem.
0: Na końcu języka mam. Ja pierdolę, nieważne. Dobra, odsuńmy tamtą część, żeby jak najdalej od nas była na wschód. Także Mickiewicz pisał o ziemiach polskich, tak? Litwa ojczyzna moja, to była, kurwa, Białoruś, Litwa, Polska, to były te ziemie, na których się wychował, tak? To była jedność. Ci ludzie znaczyli jedność, to byli Słowianie tacy ogarnięci, nie ci z południa, tam pod Czechów podchodzących nawet, tylko to była... cały czas mówię Piłsudskim, nie? To była po prostu szlachta szlachty, to byli, kurwa, to był sarmaci zwykli, to konie pasali, a to było sarmackie sedno, nie? Tam szlachta szlachty na tych nie Mołdawiach, tylko, kurwa, zawsze zapominam te ziemie, jak się nazywały, w Młodzinach, kurwa, chuj wie. Tak się tam osiedlali, więc kiedy pisał, kurwa, Litwo, ojczyzno, moja, Mickiewicz, no to miał naprawdę w serduszku Polskę i tę ziemię. To też nie ma co teraz mówić, że tam o Litwie myślał. Jako takiej Litwie z naszego punktu widzenia.
1: Okej.
0: Okay. To chciałem powiedzieć, że teraz... serca w górę. Polski nie było wtedy, były zabory.
1: Ja się zapytam ciebie, jaka jest twoja ulubiona lektura szkolna, jaką czytałeś?
0: Bolesław Prus.
1: O, widzę, że jesteśmy już blisko. No, ja też lubię pewną...
0: No, lalkę, no co będę dużo...
1: O, ja też lubię lalkę.
0: To jest jedyna lektura, którą warto przeczytać, tak naprawdę.
1: Tak, też to uważam, ale szczerze.
0: Znaczy nie jedyna, bo jest więcej.
1: Jak on ten miał? Czekaj, teraz muszę jego imię przypomnieć.
0: Wokulski, tak?
1: Tak, Wokulski, ten co za tą babą się szlają, nie? Jezu,
0: za to, za tą kurwą.
1: No, jakim on był simpem? Jakim strasznie. On był? To po prostu za nią wykupywał te... Nie aneksy, tylko tam się jakieś rzeczy, papiery wykupywało, nie? Tam robił jakieś bugi i dopiero jak tam po angielsku powiedziała, wiesz, tam przy jakimś gościu, to on dopiero z pociągu wyszedł, kurwa. Dopiero wtedy. Ja nie wiem, po prostu. Jeszcze, ja nie pamiętam, czy on się zabił wtedy, czy nie? Bo on wtedy była taka akcja, który go uratował wtedy, nie? Jak on tam wyszedł z tego pociągu.
0: Kurwa, wiesz co, że nie pamiętam, wiem, że zaraz mnie dojebicie, bo ja to lubię audiobooka.
1: Ale nie ma problemu, bo sam nie
0: i
1: pamiętam.
0: I przesłuchiwałem chyba do końca też, ale nie za każdym razem, bardzo ogarniam fabułę zresztą Prusa, właśnie lalkę, tylko nie pamiętam, czy się zajebał, czy nie, kurwa, z tych nerwów, panie.
1: A jeszcze była taka jedna lektura, która mi się podobała, to było o takiej rodzinie, tylko że to już była raczej przedstawienie. I to było o rodzinie, która tam robiła jakieś bugi-bugi i był syn, który chciał zrobić, żeby było normalnie. I tam chciał wziąć ślub i tam pod koniec to, kurwa, były takie bugi-bugi, że tam gościu nakokrzony po prostu jebnął tego typa i mówi: dobra, to teraz tańczymy.
0: A to nie było tego Gombrowicza, czy coś?
1: Jeszcze nie pamiętam, jak to się nazywało, ale fajne to było. Fajna taka lektura, śmieszna. Nas nie wiemy śmieszna.
0: A co jeden siedział drugiemu na barana i tak se tańczyli?
1: No, tak, coś to było takiego.
0: Tak, no, to Gombrowicza.
1: Takie fajne to było. Naprawdę przyjemne do czytania było. Ogólnie ten cały motyw, jak ten chciał się zastrzelić, a potem tamten go zastrzelił. To jak on jeszcze się nazywał?
0: A on ojca zastrzelił.
1: Edek.
0: Transatlantyk? O tym mówisz?
1: Edek. Tango. Tango się chyba tak nazywało.
0: Tango.
1: Lektura tango. Tak, lektura tango, bo oni tańczyli to tango pod koniec i dlatego się tango nazywa. No. I powiem ci, kto to napisał. Sławomir Mrożek chyba.
0: A to Mrożka, spoko.
1: No, bardzo fajne.

0: można powiedzieć, pewnie ktoś mi powie, że nie znam się, ale ja lubiałem to. Było fajne.
1: Ja w szkole jedną lekturę tylko przeczytałem od początku do końca. To było Stary Człowiek i Morze.
2: Zajebista.
1: Zajebista lektura. I nic więcej nie czytałem. U mnie w domu się nie czytało i w ogóle w okolicy u znajomych się też nie czytało. Kurwa. Trudno, żeby się czytało u punkowców, anarchistów. Kurwa. Tam bardziej się liczyły etykiety po winach niż w tanich winach. Gwiazdka. Niż przeczytana lektura.
0: Powiem jedno, jak czytałem Dziady.
1: Ale Guman skończę tylko i właśnie pisałem lekturę w technikum gastronomicznym i wiesz co, że miałem z lalki, tak, lekturę i mało co kumałem, a tam było odniesienie się do tam kurwa tego do tekstu, który był zawarty i co sądzisz o tym, tam cierpienie polskie, no czy tam napierdoliłem, że polski naród cierpiał, zawsze polski naród cierpiał, więc taki tips dla młodych, którzy nas czytają, jak będziecie mieć maturę, napiszcie, że naród polski cierpiał i zdacie. No to ja tak napisałem i zdałem i później tak sobie z poczucia winy, że zdałem, a nie przeczytałem tej lektury, zacząłem czytać lalkę i ja pierdolę, ale zajebiste to było. Bo naprawdę fajnie mi to weszło jakby.
0: Ja tylko streszczenie pamiętałem lektury, którą miałem na maturze i to tak trochę nie do końca i ta lektura to było wesele. Pamiętałem mniej więcej, o co w tym chodziło, że się napierdolili w brzdąg i mieli takie patriotyczne wizje i tam był ten ho-ho, jakieś tam inne pierdoły. Tak,
1: był, czekaj, Gumball, bo to ważny cytat, jeden z najlepszych dzwoniących do radii, sławetny Welblacha.
0: Miałeś hamie złoty rok.
1: Nie, chocholi, taniec w fekaliach. To był to tak, to był chocholi, taniec w fekaliach. I ten cytat tak mi zapadł w głowę, że jak od czasu do czasu słyszę taką sytuację, że ktoś się wmiota tam na swoim stanowisku, które miał trzymać, czy coś, jak wspomnę o chocholim tańcu w fekaliach, no to jest mocny, może nie argument, ale to jest pocisk bardzo mocny, także spoko. Awe Blacha.
2: Chciałem powiedzieć, że wróciłem. Kończmy ten chocholi tańc w fekaliach.
0: Oj, ale wesele jest fajne, tylko jest dziwne, to znaczy, że tam wszyscy się najebali. No kurwa,
3: może
0: taka
3: prawda. Może byli na audycji.
2: Ej, może mieli audycję. Wesele obejrzeć dzieciaku.
0: Ale musisz się zgodzić, no wszyscy się tam nawalili, mieli
2: do lirka. Nie, się zgadzam, ale mówię, obejrzyj Smażurskiego wesele, to jest współczesny film.
0: No. Nie no, filmu nie oglądałem, to może sobie obejrzę.
2: No, nie oglądałeś?
0: Nie oglądałem filmu.
2: O, to polecam. Wesele Smażowskiego i Dom Zły.
3: Ej, Dom Zły to jest tak porozumiany, że to jest spokój,
2: jak jesteś
4: człowiekiem,
3: to nie no, ale Dom Zły, człowieku, to,
4: ale dziękuję za pieniądze.
3: To doła idzie złapać przy tym filmie. 3
2: złote. Tak, ale wiesz, no to są takie polskie przywary, tam wszystkie pokazane, nie?
1: Ale Robert, jesteśmy w bardzo inteligentnym towarzystwie, więc nie mów, że jak jesteś inteligentnym człowiekiem, to złapiesz, bo Gumba załapie, nie bój się o niego, wiesz.
2: Teraz
1: się
2: boję.
1: Nawet ja załapałem, chyba tak mi się wydaje, ale tak.
3: No,
1: ale tak.
3: Jak Grzesiek załapał, to już jest wszystko.
1: To już jest wszystko. Ale tak mrugam okiem, bo tutaj się zgadzam z Robertem, że tak, to jest ciekawe kino, tak.
2: Mazowski to
0: dobrze,
2: za.
0: Obejrzę. Ja swego czasu dużo oglądałem lektur filmów, bo mi się nie chciało czytać tych lektur, przyznaję się bez bicia. Na streszczeniach jechałem w większości, nie dużo lektur przeczytałem. Ten, co przeczytałem, to właśnie była lalka i właśnie to tango.
2: Pierdol lalkę. Słuchaj, Gumball, no i coś chciałem powiedzieć i zapomniałem.
3: Dobra, to może ja tak powiem. Coś, co może ucieszy Krawca. Rzućcie jakimś donatem, żeby się obudził i było mu miło. Słuchacze.
0: Co? My tu robimy pracę i on jeszcze ma dostawać kasę? O, ho, ho, tak chcesz?
1: A nic nie
3: zrobił. Czemu nie?
1: Nic nie, na Martina Lechowicza rzućcie, to się szybciej obudzi.
0: No właśnie, rzućcie Gambalowicz się złapie.
1: Albo na Kłoda, tak, rzućcie.
2: No a właśnie, co tam dobrego?
3: Chcecie, żeby go krew najjaśniejsza zalała?
1: No, żeby, tak dokładnie, żeby tak było. Krawiec staje, dzień dobry. Co dzisiaj nadajemy? Co tu dzisiaj słychać?
3: No to tak nocniki 1000 złotych wysłały tam.
1: O kurwa. Nie, no to,
0: a może to... Ej, ale co dzisiaj to 200 zł weszło, nie? To może on za te 200 zł poszedł sobie ten na CPN. Tak.
1: To gamble od kobiety i potem było jeszcze 80 zł dogrywka od tej samej, więc...
0: Jeju, kurde, ja to bym chciał, tyle dostałem sobie kamerkę już kupił. Ale powiem szczerze, krawiec jest niezły.
3: Ty nie masz kamerki internetowej?
0: Mam, ale do dupy. Do dupy.
2: Gamble, ja mam chyba za 3, to ja mogę ci wyschać to.
0: No wysyłaj.
1: Panowie, ja wam tu zrobię szybkie streszczenie, bo Gamble chce nadawać swoją facjatę przerobioną przez program.
0: Albo prawdziwą facjatę.
1: Z dobrej kamerki. Który ten program go z tej dobrej kamerki przerobi na postać z anime. I on będzie
2: policzkiem anime.
1: I wszystkie jego gesty będą przetwarzane na tą małą dziewczynkę. Kiedy będzie Gambon się śmiał, to ta dziewczynka się będzie śmiała. No. I tak dalej. Więc
0: dlaczego jak to mówisz, to brzmi to chujowo? Nie podoba mi się to.
3: Wiecie, jak to zabrzmiało? To zabrzmiało tak, jakby wziął szczepionkę i został gejem. Autentycznie.
0: Ale i tak się nie i tak będę stosował ten pomysł i mam gdzieś wszystkich hejterów. Tak,
1: ale ci nie hejtuję, bo jak się pojawisz, to będę ci bił brawo, nie? Bo lubię nowe rzeczy, ale tak. Ogólnie to ja wolę, żeby się ty pojawił jako ty, ale rozumiem.
0: Zęby mam krzywe.
3: Nie, żeby on był sobą, zamiast żeby był chińską dziewczynką.
2: Nie, to może i wstawić te, no taki na skręcanie.
0: To będę musiał sobie maskę założyć ten, żeby zębów nie było widać.
2: Nie, to tutaj wypierdolą ci implanty są wstawić.
0: No, bym wstawił sobie implanty od razu, no, to kosztuje.
2: Na tego złego, co by na dobre nie wyszło.
3: No tak, zbiera na myszkę, na kamerę 200 zł, to sobie pójdzie implanty zrobi.
0: No, dokładnie. No właśnie, to będzie tak, że pierwsze audycje będą VTuberowe.
2: Nie z kamienia, no co ty kurwa, implant jeden ząb 2000.
0: No, co to zrobi 2000, panie, ja to zrobię. Ale takie show.
2: A co ty będziesz, jak ten Kruger, kurwa, musisz zrobić sobie cały przód, to wiesz, ile to kasza.
0: No chłopie, no to ja od razu 100 tysięcy zarobię w 2 dni.
1: Dobra, Gamble, mam do ciebie pytanie za 100 tysięcy miliardów...
0: Europalet francuski.
1: Bitcoinów. Plus Europalet, połowę z tego dostaniesz. Chyba czas wyłączyć audycję, tak naprawdę.
0: Też się zastanawiam, bo kurwa mi się oczy kleją.
1: Lepszy niedosyt niż przesyt. Wiem,
0: a ja bym chciał audycję dzisiaj zrobić, także...
1: Spoko, czekaj, ale slow down. Masz czas do tego, żeby to zakończyć i ten... Także zrobimy głosowanie. Leniuch?
3: Ja jestem przeciw.
1: Robert?
2: Ja mam pytanie do Leniucha.
1: I tak będzie to już do rano.
2: No mam pytanie.
3: No mów.
2: No wysłałem tak, jak zrobiłem tą ikonkę do twojego radia, bo nie wiedziałem, co tam wstawić. To fajna, czy nie?
3: Ale ja jej nie widziałem. Mówię ci, ja używam Telegrama. Radio Dialog. Słuchaj, Radio Dialog używa Telegrama. Nie używam Skype'a. Ja nie wiem, gdzie ty mi coś wysłałeś.
2: No, ale jak ja ci tu znalazłem na Skype, to ci wysłałem tą ikonkę, no. A to nie widziałem. No to
3: dobra, słuchaj, porozmawiamy tam na czasie, bo widzę, że tu chłopaki chcą...
0: A nie, ja tu przepraszam, że mówię, ale jednak nie będzie mojej audycji, bo tu sprawdziłem, że jednak będzie dzisiaj audycja Jacka z
4: Australii. Przestańcie tego.
0: Sobie sprawdzam.
4: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Wygląda na 8 maja. 3 złote. Pisze 8 maja, więc jakaś będzie. Nie wiem o której godzinie, dlatego nie będę zajmował w ogóle anteny, bo może zrobi, nie wiem, o 12, chociaż nie wierzę, że dałby radę, bo to w Australii to nie wiem, która godzina by to była.
3: To chyba napisz do niego i tyle, nie?
0: Nie, ale nie, mi to nie przeszkadza. Zrobię kiedy indziej, poza tym...
2: Teraz jest inna godzina, no czego Gumball panikujesz, no?
0: Ten, o. Podepnij swoje tipli w opisie audycji. Tak, najlepiej. Nie, no żartuję, nie będę tak robił.
3: Ej, a nie, przyszła mi bardzo, bardzo zła myśl do głowy na trolling, ale nie będziemy tego robić, Krawca.
1: No nie, może w ogóle nie będziemy już dzisiaj nic robić. Gumball, kończ waś wstydu, oszczędź.
0: Nie, no serio już można zakończyć tę audycję, bo jest trochę długa.
1: No nie jest długa.
3: Dobra, to jest z was leśne dziadki, młody idzie już spać, ten już kończy.
0: A kto powiedział, że ja spać idę? Kto ci powiedział? Może ja będę anime oglądał do dziewiątej
3: nad ranem. Ja mówię, Grzesiu, nie o tobie.
1: Może będę na Discordzie robił, kurwa, after party do rana, będę spał tylko 2 godziny i następny dzień pracował 11...
2: Dorosło, maturę i on ogląda anime. No, co ty tam z nimi robisz?
3: Dobra. To też mnie zastanawia ten temat anime. Co ci ludzie w tym widzą? Nie hejtuję. Po prostu nie rozumiem.
1: Chcesz się tłumaczyć z tego tematu, czy zakończyć audycję?
0: Znaczy, zrobię to inaczej. Ja nie rozumiem, co ludzie widzą w filmach akcji i filmach typowych, takich zwykłych.
2: To ja od razu powiem, co widzą w filmach akcji. Akcje.
0: No, ja widzę w anime. Dziewczynki i tyle. No, to można określić.
3: Gdzie dziewczynki i tyle?
0: Po temacie chyba, nie? No, to my się
1: tak
0: wyjaśnimy.
1: Dobrze, no także wyjaśnione wszystko jest. Dzięki Gumball za prowadzenie.
0: Znaczy, to ja tobie powinienem podziękować, bo tygle się tak,
1: ja to mrugam okiem. Wszyscy prowadziliśmy dzisiaj. Robert nie prowadził, a wszyscy poza tym.
0: To ja tu zerkam na nocne radio.
1: Taki żart. Także dzięki chłopaki za bardzo miłą rozmowę i
3: przełączam się na odsłuch. Nie. To co ja mam sobie teraz pójść, a ja nie chcę.
1: No to przyjdź na Discorda, to sobie jeszcze dokonam sprawę i idę zrobić siku. Także dobrej nocy. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Hej.
3: No trzymaj się, Grzesiu. Hej.
0: Polecam też się pożegnać, bo w tym momencie robię kurwa.
3: Ale a co robisz?
0: Patrz,
2: coś. Chcę sobie zrobić coś animą, a słuchacze co?
0: Czekajcie.
3: No ty, ej, ale może wypadałoby słuchaczy pożegnać, także podziękować za słuchanie nas do prawie 4 nad ranem, także nie, ta audycja ma już chyba z 7 godzin, jak nie lepiej. Także dziękujemy bardzo za obecność i polecamy się na przyszłość.
0: Ale kogo tu będziesz chciał żegnać? Krawiec powinien żegnać, a nie ty, nie ja, więc wiesz, tu tylko rozłączamy.
3: To są nocniki. My jesteśmy nocniki. My naszą brać, nasze siostry żegnamy tutaj.
2: Jesteśmy tak.
5: Nie wiem, czy jestem na antenie, czy nie jestem na antenie. Ja tam z tej strony, gdyby ktoś miał wątpliwości, ale widzę, że leci chyba utwór muzyczny. Aha, jest ktoś, kto mnie słyszy. No to cześć, chłopaki. Chciałem wcześniej przetestować na spacerze nową wersję podcastera. Już teraz wiem, że jestem na antenie, bo jak ktoś mnie słyszy, to znaczy, że mnie słyszą wszyscy. Dobra, czyli rozgryzłem wreszcie, jak miks działa. Powinieneś też słyszeć, oprócz mojego głosu słodkiego, również powinieneś słyszeć muzykę, która powinna być niezagłuszająca moją mowę, gdzieś tam w tle. Jakiś leciutki jazz. Czy słychać jest jazz w tej chwili? Mamy jazz w podkładzie, bo u mnie jest i pokazuje, że jest jako tło, więc podejrzewam, że mnie nie zagłusza. Spróbuję sobie na słuchawkach, to jest. No to dobrze. A czy nie jest za głośno? Dobra, to wam powiem to, co mówiłem w trakcie mojego spaceru z psem. I dobrze, że nikt nie słuchał, bo tak się zastanawiałem, słucha mnie ktoś czy nie słucha. Prawdopodobnie trafiłem na moment, że mnie nie słuchał nikt, więc bardzo dobrze się składa, bo bardzo dużo musiałem na psa gwizdać.

widać. Po prostu zapomniałem smyczy na skubanie, zbiegał sobie jak chciał. Nawet się oddalił gdzieś za kotem, także musiałem chwilkę podbiec i go tam podgonić. Co ja tam ciekawego opowiadałem? Pewnie nic ciekawego dla Was takiego, bo raczej bardziej mi chodziło o przetestowanie nowego broadcastera. Dwa takie znalazłem, które dość fajnie podobnież chodzą na Androidzie. Używam jednego wersji Pro Broadcasting Myself, także polecam, jeśli ktoś by z Was chciał sobie tutaj ponagrywać na radio, a krawiec da Wam wejście i będziecie mieć ciekawe pomysły, to Broadcasting Myself świetnie nadaje się do streamowania zarówno przez komórkę, jak i przez tablet. To takie moje polecenie. On kosztuje około 10 chyba czy 15 zł, nawet nie pamiętam już w tej chwili, wersja z Google Play, także sobie można za drapkę kupić i go mieć w pełnej wersji. Opowiadałem wcześniej o czymś, o czymś takim, co mnie wczoraj zadziwiło. Otóż była taka akcja zniczy tutaj nad naszym centralnym cmentarzem w Szczecinie, bo on jest takim bardzo dużym, największym podobnież w Europie. No i zawsze latały śmigłowce nad tym, nad drzewami, i te śmigłowce no tak cały dzień, nawet dzień przed, dzień święto i jeszcze dzisiaj latały, bo tam jest bardzo zawsze duży tłum ludzi, chociaż wczoraj było wyjątkowo luźno jak na te okolice. No ale paru niebieskich, a właściwie żółtych w odblaskowych kamizelkach stało tam i gwizdało, niezależnie od tego, jak światło pokazywały przejście na jednej z głównych ulic tutaj do wejścia głównego. Także w pewnym momencie tak szliśmy sobie i córa mówi: popatrz tata, co tam leci, kurde, czy to czasami nie dron? Rzeczywiście okazało się, przyciszyć, dobra, już to robię, to ja to robię na oko, bo tutaj jest po prostu taki suwak, który tak dosyć sugestywnie pokazuje głosu więcej, bo no teraz powinno być już lepiej, a może w ogóle ją wyłączyć. Dobra, już teraz nie będę kombinował, bo powiem Wam, że ten program jest dosyć skomplikowany, jak dla mnie tu jest tyle funkcji, tyle różnych flag do zaznaczenia, że po prostu, a w tym z kolei, który mam polecony od krawca i którego używa Bata, no niestety na Bacie dostaję baty, bo nie jestem w stanie nic innego poza swoim głosem serwować, tak jak tutaj w tej chwili nie jestem w stanie serwować, żeby ktoś mógł do mnie zadzwonić i ze mną pogadać. To znaczy mam to już rozwiązane, bo mógłbym podłączyć tablet do swojej zewnętrznej karty muzycznej 3D Sound, która pięknie tutaj do mnie mrygoce światełkiem czerwonym, ale na razie się w to nie bawię, bo jeszcze potrzebny mi jest jeden rozgałęźnik, który owszem mam, ale gdzieś go tam w szufladzie głęboko zakopałem. No ale wracając do dronów, no właśnie wczoraj zamiast śmigłowca latał dron. Ja się zastanawiam, czy to nie był czasami Phantom 4, tak reklamowany w sumie, no w cudzysłowie reklamowany, ale opowiadał o nim gość Bytetera, który tam się parę tygodni temu pokazał w radiu jako osoba specjalizująca się właśnie w tych technologiach. I powiem Wam, że starałem się dostrzec, no, on był dosyć wysoko, tak oceniam na mniej więcej 10 piętro wysokość, tak nad koronami drzew dość wyraźnie. Podejrzewam, że to było coś w tym typie, tak? No, był pomalowany na czarno, jak to policja ma w zwyczaju, i mrygotał takimi typowymi dla policjantów światłami czerwonym i niebieskim na przemian. Ale tak się zastanawiałem, na ile ten dron im starcza, na jak długi czas, no bo wiadomo, śmigłowiec zabiera jakiś tam zapas, pewnie jest pół tony paliwa, może kilkaset kilogramów, tak, i polata sobie tam przez 2-3 godziny co najmniej, tak, natomiast ten dron unosił się dosyć tak, no pewnie to wyglądało, że ktoś bardzo pewnie, tak nawet się rozglądałem, czy jakiegoś samochodu nie zobaczę z osobą, która pilotuje dronik, być może to się odbywa na większą odległość, być może gdzieś z komendy, no bo w sumie to dzisiaj technologii Wi-Fi, także nie ma problemu, czy tam GSM, natomiast ja myślę, że to jednak był jakiś samochód operatorski, bo tutaj jednak jest potrzebne radio, bo przez GSM-a mamy troszkę opóźnienia i mógłby zrobić po prostu fajle się wpakować gdzieś w jakieś gałęzie. Natomiast później, jak byliśmy już tam między drzewami, to nawet słyszałem ten silnik, że gdzieś tam w tych okolicach, pewnie gdzieś tam nad drzewami, nad nami mniej więcej tam przeleciał. Było bardzo głośno ten silnik słychać, właśnie cztery, bo to był quadrocopter, tak, czteroośmigłowy. Tak się zastanawiałem, czy oni mają po prostu te drony jakieś takie bardziej wysublimowane, specjalistyczne, jakieś takie, które są stricte dla nich, tak? Czy jest to takie coś, co można publicznie kupić, bo na przykład fantomy w tej chwili są dość popularnym
dość popularną zabawką wśród ludzi na zachodzie. No, nas na to nie stać. Phantom kosztuje około 7,5 tysiąca w sklepie MediaMark, gdzie jest drogo, uważam. W ogóle generalnie sprzęt jest tam u nich drogi. No właśnie ta karta, która do mnie tutaj mrygoce światełkiem, kosztowała mnie 5 zł, a w MediaMarku bardzo podobny model jest za 79,90. Także przebitka ogromna. Natomiast no podejrzewam, że oni to drożej kupują. I tutaj jedynym takim problemem i pytaniem takim, jak to jest zorganizowane, to jest właśnie paliwo, no bo może być to dron elektryczny, a być może był spalinowy, chociaż nie widziałem żadnej smugi za nim, żeby się ciągnęła, bo zazwyczaj jakieś tam dysza powinna być na spaliny, tak? Tutaj tego nie było widać, no chyba, że one były po prostu niewidoczne. Być może jest taki rodzaj paliwa, gdzie nie widać tego wyziewu, jak gdyby, nie? Być może w miejsce aparatu, bo zazwyczaj te drony, takie jak Phantom, mają jakiś taki dosyć niezły udźwig, czyli pewnie z pół kilograma dodatkowych elementów właśnie na przykład do kamery GoPro albo czegoś w stylu aparatu cyfrowego czy kamerki, no to być może zamiast takiego urządzenia jest zintegrowana dodatkowa bateria, a kamera jest po prostu w wersji jakiejś minimalistycznej. No w tej chwili są dostępne kamerki typu długopis, które mają 720p, no to są takie za 30-40 zł już w tej chwili, za stówkę można Full HD kupić, jeszcze chyba 4K nie widziałem, ale są takie Full HD, które się mieszczą w okularach, więc być może taka kamerka zupełnie przeciętna jest tam ulokowana, plus dodatkowo jakiś obiektyw, tak jak macie w tej chwili komórki, zazwyczaj z dosyć dobrymi kamerami. Ja na przykład mam w swojej polskiej, iPhone'owej komórce, czyli wrocławskiej firmy iPhone komórce, mam kamerę przednią, tam chyba 2 megapiksele, a tylną 8, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, 8 tam jest megapikseli fizycznie i potrafi filmować z prędkością 25 albo 30 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD. No, po sprawdzeniu dokładnym okazało się, że wcale nie Full HD, a ponad Full HD, to znaczy 1920 na 1088, co ciekawe, bo to nie HD jest 80, dokładnie 1080, a moja filmuje 1088. Taka ciekawostka, 8 linii więcej ma. Tak więc podejrzewam, że taka malusieńka kamerka w zupełności wystarczy, jeśli jest dobry obiektyw, a takie obiektywy do tych komórek możecie kupić. W ogóle się rozejrzyjcie, może się komuś to przyda. Ja na przykład ostatnio w MediaMark spotkałem, oczywiście wiedziałem o tym, że takie nakładki są wcześniej dużo, obserwując AliExpress czy nawet aukcję Allegro. To są takie nasadeczki, które są w formie jak gdyby takiego klipsu, który się nakłada na komórkę, tylko trzeba go dobrze nasunąć na to miejsce, gdzie jest obiektyw i powstaje na przykład efekt jakiegoś filtra, albo rybie oko, albo dodatkowy zoom. I widziałem takie obiektywy, które nie są jakieś tam specjalnie drogie, w granicach 200-300 zł można kupić, to już jest troszeczkę lepsza optyka i to jest taki obiektyw, pomniejszenie obiektywu, teleobiektywu z dużych aparatów. Znaczy wyglądają jak w takich dużych reporterskich aparatach te podłużne obiektywy, tylko tyle, że są odpowiednio mniejsze, żeby to po prostu nie było takie ciężkie, tak? Że po prostu mają mniejszą średnicę 3-4 razy niż w takim aparacie i udają taki obiektyw z zoomem nakładany właśnie na telefon. Znaczy najwięcej tych gadżetów jest oczywiście do iPhone'a, bo tutaj producenci chyba jednak tą modę na iPhone'y wykorzystują. Nawet powiem, widziałem takie elementy jak na przykład obiektyw z kulką, która była na przodzie tego obiektywu. Wtedy my robimy zdjęcia i filmy nie kierując aparat prosto na osobę filmowaną czy tam na krajobraz, tylko mamy go w pozycji poziomej, czyli równolegle płaszczyzna telefonu jest równolegle do płaszczyzny kuli ziemskiej, powierzchnia, w której stoimy. Natomiast obiektyw jest skierowany w górę i jest nad nim jak gdyby taka kulka, która odbija obraz, zniekształcony obraz, ale mamy dzięki temu obraz 360 stopni przy użyciu jednego tylko obiektywu. Są inne rozwiązania mające, na przykład 3-4 obiektywy, są takie specjalne kulki plastikowe, które pozwalają na przykład kilka kamer GoPro albo na przykład polskich kamer Manta. Manta notabene produkuje bardzo dobre kamerki. Mam zresztą przypadkiem jedną taką kamerę w domu, nie jest to kamera Full HD nawet, ale no ma takie podstawowe tam możliwości, żeby ją zamontować do kasku, czy tam powiedzmy do rowera, to jest akurat 720p. Ostatnio widziałem właśnie nowsze modele, Manta produkuje już 4K. One są kompatybilne, jeśli chodzi o gadżety wszelkiego rodzaju z kamerami GoPro, chociaż ja nie polecam kupowanie do
do tych tańszych. SJ chyba jest taka firma, która produkuje i Manta, Overmax, no właściwie chyba wszystkie już w tej chwili, te główne polskie, czy dystrybutorzy polski, polscy tych chińskich produktów są doposażeni w tego typu kamery, bo to jest najczęściej jeden model powtarzalny, tylko ta cała obwoluta, jak gdyby obudowa jest zalogowana na daną firmę, nie? Znaczy są tam przede wszystkim gadżety opisane. No na przykład mój telefon występuje też, zdaje się, w firmie Xiaomi, jak to się prawidłowo mówi, czyli Xiaomi, pisząc po polsku. Jest też taki model akurat przez nich produkowany, który się niczym dosłownie poza oczywiście napisami się nie różni. Także często właśnie tak bywa, że się kupuje rzeczy, które są. Zresztą kiedyś trafiłem na stronę, gdzie rozebrano akurat taki jakiś audiofilski sprzęt, bodaj to była firma, czy nie, Infinity, nie jestem pewien już w tej chwili, NAD, Infinity, a może Marantz, już nie pamiętam, jaki to był model DVD jednobitowego do audiofilii, i rozebrano model o 4 razy tańszy chyba, z takiej zupełnie niskiej średniej półki i z wysokiej średniej półki, tak, to były dwa modele, cena była 3-4-krotnie różnica była w cenie. I tam różniło się to tylko kondensatorem, dosłownie rozkład elementów na płytce głównej, jak i typów tych elementów, rodzajów tak, tych elementów, typu oporniki, kondensatory, były praktycznie takie same te wszystkie elementy. Nawet płytka drukowana była identyczna. Natomiast tam był jakiś jeden element, w którym się różniło. Nie wiem, czy on aż taką różnicę robił, żeby cenę, no wystarczyłoby kupić ten tańszy i zdolny elektronik by sobie, nawet średnio zdolny by sobie przelutował, gdyby wiedział, co to jest za element, bo oni często nie opisują tych rzeczy. No to jest taki troszeczkę, przypomina mi to troszeczkę taki dawny koszmarek polskich sprzętów typu wieża. Takie kiedyś już u Krawca na programie mówiłem, że kiedyś przypominałem, że kiedyś mieliśmy do czynienia z czymś, co się nazywa wieża. Teraz to już takie mniej popularne, bo się kupuje najczęściej jakiś odtwarzacz i czasami jest jakaś stacja dokująca do tego i podłączona do głośników. Natomiast kiedyś były typowe wieże, które się kompletowało, czyli dek na dole, czyli magnetofon, tak? Czasami to był dwukieszeniowy dek, jeżeli mieliśmy zamiar przegrywać z kasety na kasetę. Drugim takim elementem powyżej najczęściej umieszczanym był tuner, czyli radio. Czasami to był amplituner, czyli radio ze wzmacniaczem od razu. Jeżeli to było samo radio, no to mieliśmy nad tym jeszcze mieliśmy wzmacniacz, czyli amplifilter, tak się nazywa, ampliter, więc słyszałem taką wersję. No i więksi szczęściarze lepszych modeli mieli jeszcze nad tym często korektor graficzny, dzisiaj to by się nazywało, jakiś to po prostu korektor. To była taki element wieży, który miał na przednim panelu całą serię dla różnych częstotliwości takich potencjometrów, najczęściej suwanych, bo to było dużo tych potencjometrów obok siebie, takich suwakowych, i tam się korygowało w poszczególnych jak gdyby warstwach częstotliwości, niskich, średnich, wysokich, jeszcze się sobie można było to dosterować, tak? No i tam jeszcze dwa dodatkowe elementy, które się pojawiały, czyli wcześniej gramofon jako taki najwyższy element, no chyba że ktoś miał szczęście posiadać gramofon pionowy, bo też takie były, gdzie się płytę gramofonową wkładało pionowo. Sony produkował taki pierwszy, naprawdę epicki, jeżeli chodzi pod względem wyglądu, model, gdzie było wertykalnie się wkładało płytę pionową. Jeżeli napiszecie vertical gramofon Sony, to znajdziecie na pewno wśród obrazków. Bardzo, bardzo piękny model moim zdaniem. No i znaczy teraz też jest firma, która produkuje taki gramofon dla maniaków czegoś minimalistycznego, bo ten gramofon zajmuje minimalną ilość miejsca i można go zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie ustawiać. To jest firma Ion, i on się pisze, i taki gramofonik jest dostępny na Allegro, nawet w sumie dosyć przyzwoitej cenie, do 200 zł już można trafić. W każdym razie, wracając do tych dronów, no właśnie tak która mi powiedziała, słuchaj, ja jestem tak troszeczkę przerażona tym, kurczę, że tak sobie latają nad nami, nas obserwują. I potem sobie pomyślałem, że kurczę, to oni tak latają tym dronem, a co jakby jakiś dzieciak wyciągnął drona za 100 zł, bo takie już w tej chwili bywają, i po prostu im wleciał bezczelnie w tego drona, bo też to jest możliwe, tylko trzeba troszeczkę zręczności. Znaczy ja podejrzewam, że dron, który był kupiony, jest dosyć dobrze zabezpieczony, aczkolwiek w quadrocopter, jeżeli się wleci w śmigiełko, no to jest po quadrocopterze, tak, no po prostu przytnie się i tyle, i wpadnie w rotację.
o dziwo dosyć szybko zmieniał pozycję w pionie, to znaczy dosyć szybko się obniżał. Jak na to, co wiem na temat dronów, to znaczy obserwowałem troszkę w MediaMarku, jest taka klatka, jak ktoś tam kiedyś był ze mną na wycieczce mojej wideo, to pokazywałem taką siatkę, klatka z siatki zrobiona, gdzie można sobie potestować pod okiem, bacznym okiem ekspedientów MediaMarku, można sobie potestować drony, przynajmniej tak jest w Szczecinie zrobione. Tam oczywiście są to takie tańsze drony, czyli tam powiedzmy do 2000 zł do testowania, no ale można kupić podobne drony, jakie są za kilkaset złotych, te najtańsze są około kilkuset złotych, 500, 600, 700 powiedzmy. Można kupić, trafić na zwykłym markecie typu, nie wiem, Carrefour, Tesco, można trafić za stówę czasami. Nawet Biedronka kiedyś sprzedawała taki całkiem solidny, jak na oko, tak, bo mówię to, co było widać przez folię w opakowaniu. Dron, no takiego rozmiaru, ja wiem, gdzieś koło 40-50 cm średnicy, 4-śmigłowy, no to już takim dronem, wlatując w taki dron policyjny, można byłoby spowodować kolizję, która by skutecznie go unieszkodliwiła, albo strzelając wiatrówki. No kiedyś właśnie, dlaczego o tym mówię? Kiedyś byłem na spotkaniu z Korwinem, na którym właśnie mówił, zostało zadane przez młodego człowieka pytanie, co poradzić na drony, które będą nas obserwować? A on mówi, strzelać, panie, strzelać do nich z wiatrówki po prostu. Takie, no, Korwin potrafi takie teksty czasami strzelić, na przykład tych ludzi trzeba kurwa zabić, nie? To jest jego takie słynne stwierdzenie z jednego ze spotkań, co zrobić z socjalistami. Dobra, a teraz jeszcze chciałem wrócić do tematu związanego z informacją o tym, że no Kuba nam uciekł, czy uciekł, no nie wiem, nie znam szczegółów, tak, bo jak mówię, się nie będę pytał ani Krawca, ani Kuby, to jest ich sprawa i między nimi nie będę tutaj robił dramy z tego tytułu, natomiast wszedłem wczoraj, czy przedwczoraj wszedłem, czy nawet dzisiaj wszedłem na któryś z tych zapisów i rzeczywiście tam takie komentarze co do Kuby były jakieś takie no niegrzeczne, delikatnie mówiąc, więc ja się wcale nie dziwię, że może zrezygnował z tego, no jednak w kontestacji czy na własnym kanale, który tam posiada te rozmowy w nocy i wolneradio.com, które polecam, bo tam jest dużo ciekawych materiałów w ogóle, jak się wchodzi, chociaż one są bez wideo, akurat tam są takie typowe MP3-ki. Natomiast no polecam i powiem szczerze, że no bardzo, bardzo fajne radyjko ma i ja troszeczkę żałuję, że nie będzie nadawał również w nocnym radiu. No czy wiecie, no zawsze można wejść na inne, tak? No ale zawsze było dodatkowe jakiś tam dodatkowy adres, pod którym się Kuba pojawiał, a szkoda, no bo on jest dosyć takim pozytywnym, mi się wydaje, człowiekiem, chociaż pewnie wielu nie pasuje, że ma te socjalne podejście, no ja się wcale też nie dziwię jako prawak, tak? Ja jestem prawak, natomiast no mam chyba lepszą psychikę, jeśli chodzi o tych nadających, bo zarówno Konrad zrezygnował dosyć szybko, jak i on. No, szkoda, że to się tak wykrusza. No, pojawią się, mam nadzieję, inni w to miejsce. No, ja teraz się podłączyłem, jak słyszycie. No, mam dzisiaj akurat warunki do tego, żeby sobie to trochę poszeptać, chociaż właśnie tutaj przyszedł mały, kudłaty pies i patrzy się na mnie i na tapczan, co oznacza, że za chwilę muszę odłożyć mikrofon i go spróbować tutaj włożyć. Co zrobię teraz od razu? Pies obsłużony, słuchajcie, ja sobie tak pogadam z wami, bo odkryłem parę fajnych aplikacji i teraz wam polecę, tak, jakbyście chcieli sobie tworzyć jakieś materiały wideo własne i szukali programu, to ja znalazłem dla was takie trzy fajne aplikacje, które sobie będę testował. Jedna się nazywa, i tu mam problem, bo ona się ikonka, myślałem, że z ikonki szczytam. Mam nadzieję, że mi się nic nie zatnie, jak porozwijam tutaj te wszystkie menusy, bo jak wiecie, mam mało pamięci w komputerze i to jest mój jeden z głównych zakupów, które muszę zrobić, dodatkową pamięć, ale chyba się nic nie stało. Już patrzę, wam powiem, jeden program, nie będę go musiał uruchomić, kurczę, bo za dużo tych różnych tutaj dupereli sobie poinstalowałem, no chyba, że trafię przypadkiem. Jednego wam polecałem już, to się nazywa Medibank Paint Pro, to jest program do rysowania, taki powiedzmy lekko okrojony Photoshop. Wersja Pro jest dostępna za darmo, jak wpiszecie Medibank Paint Pro, to znajdziecie go, tu już go raz polecałem, chyba na czacie. Bardzo fajny program, ja zrobię linki, słuchajcie, zrobię na tej swojej takiej, tej skromnej czatowej stronce, zrobię takie wyskakujące okienko, w którym będą obrazki z krótkim opisem i linki do
każdego z programów. Może się nawet szarpnę na to, żeby powiedzieć do mikrofonu parę słów o każdym z tych programów. Albo nawet wkleję do krawca, no zobaczymy. Zobaczymy, nie chcę też tak się tutaj specjalnie wpychać ze swoimi wywodami, bo jak słyszycie, ja prezenterem jakimś takim zdolnym nie jestem absolutnie, także mam troszeczkę problem jeszcze taki z samowypowiedziami, takimi monologami. O, już chyba coś tutaj znalazłem. O, mam. Program się nazywa Shotcut, czyli Schod Cud. Napiszę wam na czacie. Schod Cud. To jest całkowicie darmowy, open source'owy. Podejrzewam, że adres do niego to jest shotcut.org albo coś w tym rodzaju. To jest bardzo rozbudowany, jak na całkowicie darmową aplikację, program, który jest tworzony przez ludzi od Linuxa i od zresztą bardzo wielu tam NetBSD. Widziałem chyba też, jest na Macintosha, jest na PC. Tam ma tą dużą zaletę, że zdaje się, że jest w wersji również portable, czyli nie trzeba go instalować. Bardzo fajny programik, dosyć taki, powiedziałbym, średnio trudny w obsłudze, średnio trudny. Na razie jeszcze całego materiału na nim ani jednego nie zmontowałem, natomiast wygląda to całkiem zacnie. Drugim programem, który już też kiedyś wspominałem, to, i napiszę jego nazwę od razu, to jest VSDC Video Editor. To już jest program, który ma bardziej taki komercyjny interfejs użytkownika. Timeline taki dosyć dobrze zrobiony, czyli to ta linia czasu, gdzie sobie układacie wideo i zazębiacie je z sobą z efektami. On występuje w dwóch odmianach, to wersji darmowej, która ma tam pewne ograniczenia, jeszcze nie sprawdziłem jakie do końca, ale jak patrzyłem na tutoriale na YouTubie, to bardzo, bardzo też taki logiczny programik. No jest całkowicie wersja za darmo, a ta wersja komercyjna jest tam chyba do kupienia za, nie wiem, tam 40 euro, czy coś tam takiego, tak. Także polecam. I jeszcze jeden program, który właśnie ten launch mi się tu wyświetla, ja go muszę uruchomić, także może mi tutaj troszeczkę przyciąć przez chwilę, bo on się dosyć mozolnie uruchamia. Podejrzewam, że jest dosyć dużo różnych takich bibliotek typu jakiś tam GPL, nie wiem dokładnie, w GIMP-ie się coś takiego otwiera, tam pełno różnych bibliotek dodatkowych. I zaraz jak się uruchomi, to wam powiem, co to jest za program. A co to jest za kodek GANs? Nie wiem, szczerze mówiąc, ja to, jeśli chodzi o kodeki, to używam głównie XVIT od dawna, od kiedy się pojawił on jako alternatywa DivXa, bo DivX, jak wiecie, był w pewnym momencie komercyjny, zresztą dużo tych takich kodeków różnych. Znaczy, bardzo możliwe, no może po prostu konwertu, jeśli taki, znaczy ja szczerze mówiąc nie wiem, co to jest ten GANs, pierwszy raz słyszę ten GANs, chyba że ci chodzi o GANs, ten taki od GANsa, tak, od kapitana Radia na Fali, może to jest taki żart. W każdym razie ja nie znam tego rozszerzenia w ogóle, jeśli o mnie chodzi. Kurczę, no właśnie, o, odpalił się, strasznie długo się odpala. I tu jest program też open source'owy i on się nazywa OpenShot Video Editor, napiszę wam. To jest trzecia aplikacja, którą znalazłem i też ją sobie tak tutaj, zdaje się, w wersji portable, ale nie jestem na 100% teraz już pewien. Open, czy to była z portable? Open Schod Video Editor. I tego wam najbardziej polecam. Jak to wpiszecie, też pewnie na pierwszej pozycji będzie jakaś domena .org, czy tam coś w tym rodzaju. Tego wam najbardziej polecam, ponieważ interfejs jest taki, no, najbardziej jak gdyby profesjonalny, znaczy troszeczkę ładniejszy niż taki defaultowy interfejs z Linuxa czy z Windows. Natomiast no, fajnie jest tutaj te biblioteki efektów, biblioteki audio. Bardzo mi przypomina to, co ja głównie używam do montażu, a co dostałem kiedyś właśnie z kamerką iPteka, którą się kiedyś tutaj chwaliłem u krawca, a krawiec mi mówił, że mam jak zwykle wszystko niestandardowe. Notabene bardzo fajna kamerka. Znaczy teraz nie będę jej polecał, bo to jest kamera kupiona w roku 2008 albo 2009, 2008 chyba. Za tam 700 zł, czy za dolary, równowartość 700 zł, kiedy podobna kamera o bardzo zbliżonych parametrach, wprawdzie firmy Sony,
ale parametry techniczne były bardzo zbliżone. To jest tak zwana kamera kieszonkowa, przynajmniej wtedy to była kamera kieszonkowa, czyli taka niewiele większa od komórki, no kosztowała 3,5 tysiąca soniaka w MediaMarku, pamiętam, także to był dosyć dobry zakup. A przy okazji otrzymałem na płytce całkiem przyzwoite oprogramowanie, mianowicie chyba wersja ta wtedy była X4, czy jakaś taka wersja, no, nie pamiętam, którą musiałem też odpalić w tej chwili, wersja programu dawniejszego Unreal Video Studio, obecnie Color Video Studio, z którego do dziś korzystam jako głównego programu. No niestety na Windowsie 7 się zaczął wypieprzać, także to jest, ma jakąś tam swoją wadę, swojego focha do Windowsa 7, zresztą jego profesjonalna wersja, bo Video Studio jest wersją taką bardziej dla amatorów, natomiast jeszcze wersja Video Editor, też Unreal wcześniej, teraz Corel, która jest zrobiona tak bardziej systemowo, ten interfejs ma, natomiast jest bliższa Adobe Premiere, jeśli chodzi o obsługę, i ona się w ogóle od początku wykrzaczała na Windowsa 7. Natomiast no, oprócz tego jeszcze tam miałem wersję trzecią, zdaje się, Adobe After Effects w LE tak zwaną, Little Edition, i możliwość zarejestrowania tam za niewielkie parę groszy, mam tą wersję 4, ostatnią chyba 32-bitową wersję Adobe After Effects 4. Ma te pewne ograniczenia, to znaczy maksymalnie 120, jeżeli dobrze pamiętam, 128 warstw i coś tam jeszcze było ograniczone, już nie pamiętam. Aha, i obsługa pamięci maksymalnie do 2 GB, więc super profesjonalnego filmu nie zmontujecie, ale ja absolutnie na tej wersji zrobię wszystko, co jest mi potrzebne. Nie potrzeba mi wersji najnowszej i ten ma wszystko tam, ma na przykład bardzo fajnie zrobione śledzenie obiektów, zresztą zrobiłem taką kiedyś animację, nie wiem czy pamiętacie, w latach 2012 czy 2013 jakoś tak, był taki słynny teledysk klip fanowski zrobiony przez fanów Jarka Kaczyńskiego, gdzie w pierwotnej wersji była to reklama samochodów Volvo i Van Damme, który się rozkracza między dwoma samochodami Volvo. No i powstała taka właśnie wersja z Jarosławem Kaczyńskim, na co ja odpowiedziałem wersją z Korwinem Mik. Zresztą nigdy nie publikowana wersja, bo zgadałem z Korwinem i on się tak mówi, że właściwie nie ma co zmałpować. Ja mówię, kurde, że ja nie wpadłem wcześniej na ten pomysł, bo nawet telewizja pokazywała później ten klip. A to było naprawdę prosto technicznie zrobione i szkoda. No ale mam dla siebie tam gdzieś tam, trzymam jeszcze tą wersję korwinowską, która zresztą nie została całkowicie dokończona. Jest tylko moment, kiedy się rozkracza, kamera się kawałeczek oddala i później już przerwałem, bo wiedziałem, że to już nie pójdzie, nawet jako mem w internecie, także polecam wam w takim razie te programiki, które napisałem, i będę się starał, słuchajcie, je jakoś właśnie taką, zrobię taki kącik Etama, kącik software'u Etama darmowego. Na pewno się tam pojawi GIMP w wersji Portable. W ogóle polecam wersję Portable, jeśli znajdziecie. Niektórzy producenci sami udostępniają, natomiast no, to jest jedna fajna sprawa, no, że nie zaśmieca wam instalerem różnymi takimi rzeczami, które do rejestru dopisuje i tak dalej. Także tutaj wszystkie wersje praktycznie, które mogę ściągnąć Portable, na przykład mam taki tutaj program do montażu, który znacie, muzyki. To jest, żeby się teraz nie pomylić, Audacity, czy Audacity. Audacity, tak, to jest bardzo popularny program. Wersja Portable do nadawania, czyli nadawania wideo z dźwiękiem, to jest Open Broadcasting Software. Ja go dużo bardziej lubię niż X-Splite'a, który notabene w pakiecie, który przynajmniej wtedy, kiedy ja próbowałem tego oprogramowania, ono jest bardzo dobre. To jest oprogramowanie nacelowane na przekazywanie, streamowanie obrazu z ekranu do internetu, czyli głównie pod gry myślane, ale na przykład Kuba swoje realizacje, studia widać, że są robione właśnie w X-Splite'cie. Ale no mówię, no ja znalazłem wirusa po prostu w tym pakiecie oryginalnie, zresztą to chyba Rosjanie robią, to pewnie się nie dziwię. Natomiast Open Broadcasting Software jest o wiele mniej wymagający, jeśli chodzi o parametry komputera, dużo lepiej sobie radzi, wykorzystuje lepiej kodeki sprzętowe tego sprzętu, który macie, także no innym takim nadawaczem, to tutaj mam wersji Open właśnie, czy wersji Portable.
również fajnym nadawaczem, jeżeli macie konto, nie wiem, czy jeszcze można założyć takie konto, jeżeli byście chcieli tam coś sobie kiedyś postreamować, to jest taki program, czy taki serwis Livestream. Livestream ma naprawdę genialnie zrobione studio przez www. Ono nie jest zbyt dobrze opisane, ale jak już się wgryziecie w temat, to naprawdę jest bardzo wygodne i jest jedna fajna rzecz, której nie ma w wielu innych serwisach typu Ustream czy tam Bambuser, mianowicie jest puszka. Jak ja to mówię, tak się tam utarło, że mówi się na to puszka, czyli taśma, po prostu krótko mówiąc autoplayer, tak? Możecie sobie materiały zgrać, ustalić nawet godziny, w których będą emitowane i nawet jakieś tam dodatkowe paski z tekstem i tak dalej, i to wszystko pięknie oprawić. Jest tylko jeden problem, nie wiem, czy ta wersja jeszcze z tym playerem i studiem online jest jeszcze dostępna do rejestracji, bo była parę lat temu, ja kilka kanałów takich sobie na szczęście założyłem na zapas. To się nazywa w tej chwili oldtimerlivestream.com. Natomiast to, co jest w tej chwili, to jest New Live Stream, i New Live Stream już tego nie ma, a przynajmniej ja tego nie rozgryzłem. I do New Live Streama jest właśnie też aplikacja do oglądania i nadawania na smartfony i tablety. Ale tam już są tak zwane wydarzenia, które trzeba sobie zdefiniować. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie działa. Po prostu nie wgryzałem się, zniechęciło mnie to po kilkunastu minutach zabawy i nie ogarniałem tego. Jak coś nie ogarnia w ciągu kilkanaście minut, to naprawdę nie ma sensu tego grzebać. No, najlepszym serwisem, z którym zresztą tam raz czy dwa nadawałem, bo umożliwia właśnie tą jedną fajną rzecz, mianowicie można streamować obraz i wideo, albo samo wideo, albo sam dźwięk. To jest Bambuser i on jest w tej chwili nakierowany głównie i przede wszystkim na użytkowników smartfonów. Została opcja aplikacji online'owej została zablokowana całkowicie dla użytkowników niekomercyjnych. Dopiero jak zapłacicie, macie dostęp do tej opcji online, natomiast nie wiem, czyli z komputera, natomiast nie wiem, czy nie można wygenerować klucza do Open Broadcast Software, bo jest coś takiego jak klucz do RSMTP, czyli tego protokołu, który transmituje strumień wideo i audio. Ale nie próbowałem tego, szczerze mówiąc, czy OBS-em by się dało. No i to jest taki mój faworyt, no bo ma tą jedną fantastyczną rzecz, mianowicie mogę sobie zrobić na stronie głównej zarówno czat, jak i sobie po prostu wkleić fragment obrazu z kamery swojej i nadawać, czytając czata jednocześnie. Chociaż on ma też swój czat, który można czytać, no ale on nie jest zbyt wygodnie zrobiony. Nie widzę tego na ekranie, muszę się kombinować z klikaniem na różne sposoby. Także ja polecam najbardziej, jeżeli chcecie się kiedyś pobawić w streamowanie, to Bambuser, bo ono wydaje mi się najfajniejszy. Dużo serwisów, to właśnie mówiłem na spacerze, ja nikt mnie nie słuchał, dużo serwisów, które były jeszcze do niedawna dostępne, na przykład to słynne Wetle, jak to się czyta, Witli chyba, czy jakoś tak to się czytało, przestały być dostępne nagle. Nagle zaczęły znikać te serwisy streamingu wideo. Zniknął mój taki faworyt, jeśli chodzi o obsługę online, to znaczy obsługę z przeglądarki, może w ten sposób online. W przeglądarce miał świetną aplikację Studio, po prostu rewelacyjną, zrobioną świetnie, można tam było różne przeźroczystości dawać, jakieś pliki PNG naprzód, jakieś banery i tak dalej, na obraz nakładać, i to przez aplikację www. I nagle został wyłączony. Nie supportuje już w tej chwili firma ani wersji online, ani wersji, czyli przeglądarkowej, ani wersji komórkowej. To się nazywało make.tv. Te całe wetle jest nadal aplikacja, ale niestety nie działa. Próbowałem ostatnio odpalić. Serwis zniknął z sieci. Podobnie też zresztą zniknął ostatnio serwis dosyć długo obecny, jeden z takich najbardziej popularnych. O, przepraszam, bo coś tu mój pies dziwny dźwięk z siebie wydał, jakby chciał zrobić kupę na tapczanie. W każdym razie Justin TV, z niego się wyłonił Twitch, znany, pierwszy chyba taki najbardziej znany do gierek serwis. Justin TV ma też aplikację, a przynajmniej miał aplikację do nadawania, ona już w tej chwili też jest nie do znalezienia, przynajmniej na Google Playu.
No i jak wszedłem ostatnio na stronę, to było coś tam I'm sorry, coś tam, że nic sobie nie podnadajecie, przestajemy nadawać. No sporo tych serwisów. W tej chwili zostało tak naprawdę z takich, które można mobilnie nadawać, to zostało nam z wideo, z tych takich, które ja ćwiczyłem, tak, przez jakiś czas, to Bambuser, który najbardziej polecam, bo pracuje w multitaskingu. Później został Livestream, którego ja nie ogarniam, tego nowego Livestreama po prostu. No i został taki jeszcze dosyć też dobrze zrobiony Ustream. Ustream i Livestream mają jeszcze dwie fajne rzeczy, mianowicie mają własne aplikacje, nie musicie mieć OBS-a ani XSplita. Livestream ma coś, co się nazywa Livestream Procaster i Livestream Broadcaster. Różnica jest taka, że jedno to jest taki prostsza wersja aplikacji pod Windows, która nadaje, czy tam chyba też jest pod Maca i pod Linuxa, zdaje się, one są chyba wielosystemowe, która nadaje z pulpitu, potrafi miksować pulpit z osobą, która jest w okienku, no i ma też fajny mikser audio, dosyć fajnie zrobiony. Także instaluje się taką aplikację, jak się ma kanał na live streamie i można z niej nadawać, a drugi broadcaster to jest taki bardziej zaawansowany, gdzie pełnoekranowa aplikacja się otwiera, nie w okienku malutkim, tylko pełnoekranowa się otwiera i tam macie już tych takich studyjnych opcji dużo więcej, a dodatkowo live stream to jest firma, która handluje gotowymi rozwiązaniami pod telewizję, na przykład kiedyś na konferencji TVN-u gdzieś tam, gdzie pokazywali tak z boku kamery, jak stoją z TVN-u, tak, to widziałem właśnie kamery, które miały w miejsce, gdzie przeznaczone jest do lampy takiej oświetleniowej podłączony broadcaster sprzętowy właśnie firmy Livestream. On jest bardzo charakterystyczny, czerwona taka obudowa kwadratowa. Wygląda troszeczkę jak te malutkie iMaki były, takie małe posteczki. Także bardzo charakterystyczny wygląd, od razu to można poznać. Zresztą logo jest też bardzo charakterystyczne. Także podejrzewam, że wiele tych takich bogatszych telewizji korzysta, no bo taka skrzyneczka to jest $3000 kosztuje, tak? Sprzętowo, ale sprzętowo kompresuje, nie będzie żadnych lagów, no i ma możliwość wpięcia pendrive'a na przykład z LTE. Także jest w pełni mobilna telewizja, dla każdej kamery coś takiego można przypiąć i później w tym właśnie programie, tym bardziej skomplikowanym broadcasterze, miksować te kilka źródeł zdalnych. Także bardzo fajna sprawa. No a jeszcze drugim takim serwisem jest Ustream, gdzie prawdopodobnie oni też już w tej chwili zaczęli jakieś urządzenia robić. Widziałem na Vimeo, Vimeo jeszcze zapomniałem. Vimeo ostatnio, kurde, też jakieś dziwne rzeczy się dzieją, bo się nie mogę do niego zalogować. Jakby się coś tam zacięło na koncie, nie wiem. W każdym razie też widziałem, że jakieś oferują rozwiązania sprzętowe. Podobnie jak Dailymotion. Kolejny serwis, o którym w ogóle zapomniałem, bo go nigdy nie używałem, Dailymotion. Chyba był pierwszy w sumie, albo jednym z pierwszych serwisów, który umożliwiał właśnie nadawanie na żywo własnego streamingu wideo. Ja pamiętam jeszcze przekazy Dailymotion właśnie za pośrednictwem tego serwisu z Japonii z 2011 roku, z marca, gdzie Japończycy, którzy posiadali liczniki Geigera Millera albo ewentualnie jakieś liczniki badające w nanosilverach promieniowanie, po prostu mieli takie kanały, gdzie były bezpośrednia transmisja z pokazywania jak gdyby tego odczytu, który jest na przestrzeni czasu robiony, tak, bo tam są jednostki mikrosilwerty, to są w czasie, tak, i pewne jakieś piknięcia promieniotwórczych izotopów w czasie. Nawet dokładnie tych jednostek już w tej chwili nie pamiętam. Pamiętam tylko bakerele, czyli w objętości ilość izotopów promieniotwórczych, w objętości pewnej na przykład jedzenia, nie? No a teraz jeszcze tak odnośnie samego dźwięku, no bo jesteśmy w radio, no to polecam pobawienie się czymś, czym ja się na pewno pobawiłem trochę, chociaż to ma duże ograniczenia, to jest takie własne radio na serwisie Spreaker. Spreaker, były takie dwa serwisy, Spreaker i Radio 365, czy Live 365, bo to były dwa, Radio 365 i Live 365, to się różniło tym, że Radio 365 to było samo odsłuchiwanie tego, co robi się pod Live 365. Oczywiście oba serwisy posiadały swoje aplikacje, zarówno mobilną, jak i dedykowaną pod systemy operacyjne komputerowe.
No ja akurat się zdecydowałem na pobawienie więcej z Breakerem. Raz nawet taką próbną, afterową tą robiłem, taką próbę, w trakcie której okazało się, że nie doczytałem pewnej rzeczy, że ograniczenie widzów jest w wersji darmowej do 50, a czas nadawania na dobę 30 minut maksymalnie, więc no i jeszcze jest magazyn tam ograniczony tego, co się nagra. Innym jeszcze sposobem

hostingera, żeby embed kod wstawić na stronę i żeby to chodziło. A wiem, że tam jest fajnie, no bo tam są, mówię, tam jest kalendarz audycji, godziny audycji, tam jest bardzo dużo opcji i jest to całkowicie darmowe. Tam możecie mieć setki słuchaczy. Oj, przepraszam, w gardło mi zaschło całkiem. Tam możecie mieć setki słuchaczy i powiem wam, że no w tych setkach słuchaczy wszystko jest za darmo, tak? Możecie też mieć chyba tam prawie nieograniczoną przestrzeń dyskową. Jest kilka rodzajów z tego, co widziałem, tych playerów, ale mówię, nie umiałem sobie swojego kanału przypisać do żadnego z tych playerów. Jest dosyć trudne do zrobienia. Niewykluczone, że jeszcze do tego wrócę kiedyś. A raczej nie dla siebie, a pod taki zapas, bo zawsze miałem ochotę zrobić taki zapas, gdyby coś nie działało w radiu, żeby można było się podłączyć, żeby mógł dać kody i żeby można było taką audycję przeprowadzić awaryjną. Zresztą niezależnie w którym radiu by się to działo, tak? Taki oddolny mały interesik. W każdym bądź razie no, jest czego szukać. Wracając jeszcze do aplikacji, to polecam wam, gdybyście robili jakieś próby takie ze swoją kamerą i jakimiś tam wstawianiami, nie wiem, jakichś pasków informacji i tak dalej, to aplikację Manycam. Niestety obecnie Manycam w najnowszej wersji, tam chyba 5. czy 6. występuje w 2 wersjach. Słuchajcie, muszę się napić, bo zaraz mi kaszel mnie zamęczy. Sorry, że was tutaj ogłuszam. Ale mnie zadrapało w gardle dosyć solidnie, aż się pies przestraszył i uciekł. No, w każdym razie wracając do Manycama, takich aplikacji nakładkowych na kamerę, gdzie możecie swoje jakieś tam napisy nakładać, pływające teksty, gadżety, na twarz coś nakładać, zniekształcać obraz, to jest dwie podstawowe są takie. Jedną robi firma Cyberlink, czy Cyberlink raczej, to jest Ucam. Ta aplikacja bardzo często jest w wersji poprzedniej z gazetami. I druga taka aplikacja to jest właśnie Manycam, którego ja polecam. On występuje w 2 odmianach, Studio i takim zwykłym Manycamie, tak, nie Studio. W Studio jest więcej opcji, na przykład jest dużo lepiej zrobiona opcja Chroma Key. Chroma Key to jest, krótko mówiąc, kluczowanie obrazu. Jeżeli jesteście na jednolitym tle, to możecie to tło zastąpić czymkolwiek, tak, za sobą. Przy zachowaniu oczywiście pewnych reguł z tym związanych, żeby nie mieć tego koloru na sobie, który ma być kluczowany, bo wtedy będziecie mieć po prostu dziurę w sobie. Jest taka sprytna jeszcze tam opcja, która się nazywa Picture Key. To jest zrobienie green screena bez green screena. W terminologii filmowej to się nazywa duplikacją. Bardzo często się tą opcję używa. Znaczy filmuje się na przykład pole bitwy, niezależnie od tego, jakie ma kolory. O, właśnie, słyszycie mojego psa, jak się dławi. Niezależnie od tego, jakie ma kolory, i po prostu później się na tym obrazie nie rusza się kamerą. Kamera jest ciągle na tym samym kadrze ustawiona i potem w różnych miejscach się batalion żołnierzy na przykład robi. Po czym program komputerowy wstawia tych żołnierzy jako różnicę obrazu. To jest operacja arytmetyczna, bo po prostu na pikselach. I bez żadnego green screena można sobie zduplikować na przykład oddział żołnierzy. Często też się wykorzystuje to dzisiaj ze specjalnym wysięgnikiem do kamer, bo ta kamera tak naprawdę nieruchomo nie musi być. Ważne, żeby każda klatka, żeby była po prostu taka sama, tak? Żebyśmy znali pozycję kamery X, Y, Z i zoom oraz parametr obiektywu, tak? I teraz można taką ruchomą sekwencję nakręcić i potem powtarzać ten ruch kamery na ruchomym tym. I bardzo często to się obrazi i to się bardzo często też stosuje taką duplikację, z tym, że ona już wymaga naprawdę drogiego sprzętu. I tutaj Manycam przychodzi z pomocą. Jeżeli nie macie green screena, nie macie gdzie powiesić, to robicie zdjęcie najpierw obrazu bez was, a następnie robicie już, wchodzicie w kadr i program wycina wszystko, co jest takie samo, co było takie samo, czyli tło porównuje z tłem, które jest za wami. Mogą być poduszki jakieś z tyłu, wszystko jedno. Nie musi to być jednolite tło. Tylko tutaj jest trochę problem, bo pojawia się często taki efekt, że jakiś cień padnie. No i tutaj niestety już wtedy będą takie skazy jak gdyby na obrazie, ale to działa dosyć dobrze.

0: Jeżeli dobrze jest pomieszczenie oświetlone bocznym światłem, na przykład z okna, to można sobie uzyskać efekt zbliżony, jak mówię, do green screena, czy blue screena, czy grey screena, czy red screena, na tyle, które tego obrazu nie ma. No, pies znowu przywędrował, sorki. Niestety mój pies musi być obsługiwany, bo on zeskoczyć zeskoczy, ale wskoczyć już nie wskoczy i będzie stał i się tutaj drapał. No właśnie, jeszcze mu trzeba pomóc tutaj się ułożyć. Tu chodź, miśku. Masz pod głowę. Tutaj. No, padnij teraz sobie tutaj grzecznie. Szkoda, że tego nie widzicie. A tu ktoś, adwokat do mnie pisze. Kurde, ja nie patrzę w ogóle na tego czata teraz. Zapomniałem, że przecież czat jest pod spodem. A w ogóle mnie ktoś słucha? Ja przepraszam bardzo. Nie mam jak tego sprawdzić, czy mnie ktoś teraz słucha, czy coś się produkuje. Produkuje się bezproduktywnie, że tak powiem. Żeby mi chociaż ze dwie osoby słuchały, to już jest audiencja. 9 osób mnie słucha. No to dobrze, jak mnie słucha 9 osób, to już jest taka prawie, że klasa. Klasa, z której połowę uczniów uciekło. Dobrze. Nikt nie wiedział, nikt nie zapowiadałem, że będę wchodził. Nie robiłem reklamy temu i bardzo dobrze, bo mogę się dzięki temu wyćwiczyć w monologach. Gdybym miał jeszcze tutaj teraz ochotę zanurkować po szufladach, wyciągnąć tablet, uruchomić go, skonfigurować nocne radio jako główne konto na Skype'ie, co potem mi z trudem, już teraz zrobiłem, z trudem go mogłem usunąć, nie mogłem go w ogóle usunąć, tego konta później. No, jest upierdliwy dosyć ten Skype. Znaczy ja w ogóle bym się przesiadł, tylko to będzie problem dla słuchaczy, bo przesiadłbym się na UU. No, ale zakładam, że jednak ten Skype jest na tyle popularny i tu chyba krawiec się nie będzie bawił w żadne tanga, bo też jest taki program Tango bardzo fajny. No jest dużo tych rozwiązań, ja tak szukam czasami dosyć cierpliwie jeszcze coś innego oprócz tego Tiny Chata. No jest YouNow, no ale ten YouNow, mówię, no dużo uprawnień potrzebuje, poza tym tam jest też monolog, a reszta pisze, nie? No ciekawy jest to serwis. W każdym razie tak, słuchajcie, a muzyka dalej leci? Tak patrzę, teraz się całkowicie odwróciłem, że tak powiem, od tego mojego okna tutaj nadawczego. Nie, jest muzyczka cały czas. To ja chyba długi kawałek wybrałem, ja nie wiem nawet ile ma minut. Patrzę, czy tutaj gdzieś to pokazuje. Kurde, strasznie skomplikowane to dla mnie jest. A, już widzę, gdzie to leci. 49. Ja już mówię 49 minut, to jest niemożliwe. Dobra. Dobrze, to o dronach już było. O programach, które bym polecał, to już było. O gazecie kiedyś już mówiłem, że w PC formacie jest dosyć dużo aplikacji. Zresztą Komputer Świat też się prześciga. Ostatnio takie wydania specjalne robią i tam dosyć dużo. No, ostatnio sobie ściągnąłem na przykład, słuchajcie, aplikacje do robienia stron internetowych. Bardzo fajne, właśnie nawet dwie. Jedna się nazywa Web Designer. To jest aplikacja, która jest przez firmę Xara. Znaną z Xara 3D na początku, to była ich pierwsza chyba aplikacja. Z paru innych graficznych takich zastępców Corela, że tak powiem. Ale takich dla mało ogarniętych ludzi graficznie. Zresztą całkiem fajne aplikacje. A drugą mam z gazetki też Website X5. 200 szablonów dostępnych za darmo do modyfikacji. Szablon, jakby to powiedział krawiec, responsywne, także o, co tutaj za nowy pomysł, napisz, bo nie masz jak zadzwonić do mnie. O, czy leczenie na malarię, znaczy ja nie jestem akurat tutaj jakimś przeciwnikiem homeopatii generalnie, bo to chininom się leczyło. Nie wiem, czy to było objawowe, czy jak, na jakiej to było zasadzie. Chinina była do tego, że te objawy w każdym razie znikały, tak? Natomiast jest niewykluczone, że prawdą jest, że rozpuszczanie, rozcieńczanie substancji, nawet trującej w bardzo wielokrotne rozpuszczenie, czyli tam jest ileś tam tych atomów na powiedzmy buteleczkę wody, wcale nie jest powiedziane, że to nie leczy. Ja miałem jakiś taki eksperyment przeprowadzony, gdzie osoba małe dziecko dostało homeopatyczny lek w postaci takich kuleczek, się to kupuje u nas w aptekach. I wtedy jeszcze w sklepach zielarskich, w tej chwili chyba już nie ma tego w sklepach zielarskich, bo jest zabronione, to dostało takie, no i po prostu dostało takiego kopa po tym, bo to miało właśnie podziałać pobudzająco, po prostu masakra, to przecież małe dziecko nie wie o tym, także to jest homeopatia. Po trzech takich kuleczkach dostało kopa, biegało, po prostu miało motorek w dupie dosłownie. Także nie będę tutaj się wypowiadał negatywnie, bo są rzeczy, których my nie znamy. No być może istnieje coś jak pamięć materii, tak? I być może woda jest doskonałym nośnikiem tej pamięci. Dużo zresztą, podobnież ktoś tam taki argument dawał, że gdyby połknąć całą fiolkę tego preparatu jakiegoś dowolnego, homeopatycznego, to się nic nie stanie, tak? No ale tutaj w przypadku takim, że dziecku się poda i widać jakoś od razu jakąś reakcję, to jest moim zdaniem niepodważalny dowód, tym bardziej, że byłem świadkiem akurat tej sytuacji, gdzie po prostu dziecko dostało trzy takie kuleczki malutkie tego preparatu i on miał właśnie zadziałać tak pobudzająco i zadziałało to jakby człowiek wypił 10 kafli, dosłownie tak to wyglądało, wszystko się zaczęło gdzieś nagle w przyspieszeniu. Więc to reakcja była natychmiastowa, wręcz bym powiedział. Także to jest ciekawa sprawa, bo my się składamy właśnie przecież z wody głównie, tak? Meduzami wprawdzie nie jesteśmy, ale jednak tam taki kilkadziesiąt procent tego płynu mamy w sobie i być może to jakoś się rozchodzi jako jakaś tam fala, być może jest jakaś inna warstwa jeszcze tego, nie tylko cicho, no nie tylko taka, no jak to się nazywa? No, czysto chemiczna, tylko jest jakaś tam, powiedzmy, jeszcze inna warstwa informacyjna na przykład. Także ja wcale nie neguję, że możliwe jest, że po prostu, tak jak zioła zresztą, no zioła mają pewne swoje właściwości. Tak samo przedawkowanie ziół może być niekorzystne, no bo to jest naturalny lek. Tak? Ja nie jestem jakoś specjalnie też zwolennikiem medycyny takiej tradycyjnej, w sensie takim tradycyjnej, znaczy tej codziennej, tak o to mi chodzi. No owszem, są skuteczne rzeczy, jak na przykład ibuprofen na ból, tak, no ale trzeba sobie zdawać sprawę, że te leki są tak produkowane, ja nie wiem, czy to jest celowo, czy niecelowo, ale mogę się tylko domyślać, ale sam fakt, że nie mogę kupić magnezu niesłodzonego aspartanem jest po prostu miażdżący, tak, dla wszystkich takich przeciwników teorii spiskowych, bo nie ma żadnego powodu, żeby w ogóle ten aspartan tam był. No po co słodzik dookoła? Po prostu można wypić po prostu. Inna sprawa jeszcze, że magnez podobnież, tak, bo to jest materiał, który ja słuchałem bodaj czy nie na niezależnej telewizji, podobnież najlepiej wchłania się przez stopy. Także jest całkiem prawdopodobne, że to jest po prostu pic na wodę w ogóle z tym łykaniem magnezu. Nie? Pewnie w dużej mierze... O, tutaj moja córa się kręciła, coś chciała Krawcowi powiedzieć. A jestem właśnie na antenie. Zaraz powie, no. Musi najpierw załatwić sprawy kobiece w łazience, a zaraz powie coś do Krawca. Tylko ciekaw jestem, co ona chce powiedzieć. Mam nadzieję, że mi tutaj wstydu nie zrobi przed wami, bo może Krawiec nie słucha. Mam nadzieję, że nie słucha, bo... A coś palnie, zaraz to palnie. To jest ostra kobieta. W każdym razie, Krawiec, jeśli słuchasz tego, to przygotuj się na szok, bo za chwilę wystąpi na antenie moja córa, która coś tam ma do powiedzenia w związku z czymś tam. No w każdym bądź razie, no widzicie, zgubiłem wątek. Ja się nie nadaję na prowadzącego audycję, bo ja gubię wątki co chwilę. Wczoraj siedziałem bardzo długo, słuchałem Krawca. Słyszę, że się męczy, gada. Tak dużo osób dosyć dzwoniło. Ja tak nie chciałem się na siłę wtrącać, tym bardziej, że przysypiałem, że ja autentycznie przysypiałem. A potem jak już prawie że skończył, to się włączyłem w film, bo zacząłem oglądać pewien serial, który mnie tak wciągnął, mimo że taki bardzo dziecinny ten serial, ale tak mnie wciągnął, że dzisiaj chyba sobie zrobię kolejne Zarwanie nocy i dooglądam sezon do końca, że miał cały sezon za sobą. Nie pamiętam tytułu, kurczę, tego serialu. Taki film zrobiony troszkę na podobę filmów z lat 80. o E.T. coś w tym stylu. O, idzie moja córa. Jesteśmy na antenie radia. Nie wiem ile.
1: Ile tam jest ludzi? Nie wiem, zaraz ci powiem.
0: Powiedzcie, ilu jest? Jak słyszę, jak i widzę, to i czytam.
2: A,
1: za cicho, bo właśnie muszę.
2: Aha, za cicho, dobra. Więc tak, stresuję się tym przemówieniem, ale powiem. Ostatnio powiedziałam krawiec I love, teraz ja to cofam, krawiec I ja cię nie lubię, bo się podobno pokłóciłeś z Kubą, słuchasz mnie? Ale się, no podobno się pokłócił, tak?
1: Nie wiem.
2: Więc ja krawiec już cię nie lubił, bo zniszczyłeś moje marzenia o wojnie światów i osobę w internecie.
0: No dobra, ona sobie nie zdaje sprawy, że ja nie wiem, czy się pokłócili, czy nie.
2: Powiedziałeś mi, że się pokłócili,
0: że
2: tak?
0: Nie, powiedziałem, że nie będzie rozmów w nocy.
2: No to teraz robisz ze mnie debilkę na tym, na audycji. Że...
0: No po prostu się nie dogadaliśmy.
2: No dobrze, no ale jak ja się... Musimy w takim razie powiedzieć dokładnie, tak? Bo ja teraz powiedziałam, że...
0: Powiedziałem, ja powiedziałem, że być może się pokłócili, bo fakt jest taki, że nie będzie rozmów w nocy na antenie, a jeżeli nie będzie rozmów w nocy, to nie wiem, czy będzie wojna światów.
2: No właśnie, jak nie będzie wojny światów, to ja jestem dosyć smutna, bo ja bardzo lubiłam wojnę światów, w ogóle tam byłam, to właśnie jestem zmęczona i trochę zapomniałam słów, ale wojna światów to coś fajnego.
0: No ona właśnie wróciła z Krav Magi, gdzie kopała się z mężczyznami, którzy byli wyżsi o głowę.
2: No i musiała mi kopnąć głowę.
0: No właśnie, musiała zadać ciosy na osobę, kopnięcia w głowę na osobę, która jest o głowę wyższa, bo i więcej.
2: No, ona się obiekuje 1,85 m, kiedy ja mam 1,60 m. No i to bardzo fajne. Bardzo polecam naprawdę kopanie wysokich ludzi w twarzy.
0: No, także jest zmęczona bardzo. Przyszła ze szkoły, to się położyła spać. Po czym... Co się uczysz?
2: Trzech rozbiorów. Muszę się nauczyć na pamięć. Jakieś 10 stron z podręcznika takich dużych o rozbiorach. I jutro wstaję o 5. Nawet zostawiam sobie budzik, żeby się nauczyć o tych rozbiorach, bo jeszcze nic nie umiem.
0: Dobra, no ja nie będę już nic mówił, że jako odpowiedzialny ojciec mówię, że ja bym się w ogóle nie uczył, ale to jest inna sprawa.
2: Nie, no bo to jest trudne, tak? Bo musisz się uczyć o tej carzycy Katarzynie, która tam robiła... Można tej ulicy przeklinać, nie? Czy tutaj przeklinacie, czy wy nie przeklinacie tej ulicy?
1: No, prawie już można.
2: No to ta carzyca Katarzyna robiła wszystkich chuja i ona... I ja muszę się tym uczyć, co ona tam robiła i w ogóle, że ona miała tego kochanka w Polsce, a zabrakła króla, żeby go mieć ten. I to jest takie fascynujące, że aż nie. Lekkie historie, by me, dziękuję.
0: No widzicie, ja na szczęście nie wiem, co to za dziwne słowo chuj, ale dobrze. Dobrze, idź już sobie, chyba, że chcesz jeszcze coś powiedzieć mądrego.
2: A czemu ja bardzo mądre rzeczy?
0: No nie zaprzeczam. Zawsze mówisz mądre rzeczy. Tylko już chcę, żebyś się położyła spać. Jak to czemu? Wstajesz jutro 5 rano, jak sama powiedziałaś.
2: Czy wydajesz jeszcze Krawca?
0: Ja nie widzę tutaj Krawca, chyba go nie ma, zaraz.
2: Ja chcę z Krawcem pogadać, a nie z jakimiś ludźmi. Ja chciałam z Krawcem porozmawiać.
0: Nie możesz, bo nikt nie może do mnie zadzwonić. Właśnie cały sek jest w tym.
2: Za cicho, znowu coś mi pisze, za cicho.
1: Nie, no za cicho piszą, no bo ty za daleko od mikrofonu.
2: No bo mi zabierasz mikrofon, no to tak jak mam być blisko mikrofonu, jak mi zabierasz. Ja chcę się pogadać z Krawcem, bo on... No bo jak on się pokłócił z Kubą, to ja go nie lubię.
0: Dobra, okazję do pogadania z Krawcem, która będzie miała kiedy? Teraz, ojku, jakaś będzie audycja pewnie w najbliższym czasie, jakieś luźne gadki będą.
2: No ja muszę pogadać z Krawcem.
0: No, być, czeka cię, Krawiec, jeżeli słyszysz, czeka cię poważna rozmowa z moją córą. No, także, ten, także tam się, nie wiem, może jeszcze Kuba wróci do tego czasu.
2: Ale tam, czy jak to działa?
0: Tak, czatują.
2: Co oni tam piszą? Ciągle, że za cicho mówię. No nie mogę głośno mówić, no bo mi zabiera mikrofon, no.
0: Poza tym ta starsza kobieta już śpi.
2: No i zostań. Cześć, co tam pisze? Krawiec znów. Kto tam pisze? Aha, bo to jest człowiek bez tego, bez obrazka. Ja tak patrzę, czemu to nieważne.
0: To jest tak zwany anon. No, to jest ktoś, kto się nie zapisał na czata jako ktoś, tak? To jest po prostu taki nieznany. Taki nikt, że tak powiem. O, Z.
2: Obrażasz teraz ludzi, wiesz? Obrażasz teraz ludzi, którzy się udzielają, tak? A oni też są... Proszę, co ja gadam w ogóle?
0: No, a noni, to mówiąc językiem Harry Pottera, to są tacy,
2: dobrze,
0: no,
2: mugole. Nie mów językiem Harry Pottera, bo ja nie umiem mówić tym językiem, ja mówię po polsku. Co tam piszą?
0: Anon to człowiek, którego nie stać na gansa.
2: Nie rozumiem tego języka. Po jakim
0: Gans to nie jest broń, to tak wytłumaczę ci tylko, że to nie jest broń, tylko to jest taki preparat. Gans, to jest tutaj taki jeden radowiec, który produkuje gansy i te nanocoatingi robi i takie rzeczy. No to jest takie bardziej już taka, musiałbym cię wprowadzić w temat, krótko mówiąc.
2: Czekaj, bo jest coś jeszcze powiedzieć. No że co, no ile jest tych ludzi tutaj w ogóle? Mnie to bardzo ciekawi, ile masz słuchaczy.
0: Aż 9, ale audycja była niezapowiedziana w ogóle.
2: Ile? Co tam? Co?
0: A to jest drugi stan skupienia krwi.
2: Ja biologię dzisiaj miałam. Nieważne.
0: Dobra, ty idź.
2: A czemu nie, bo chyba, że ty nie chcesz mnie tutaj, ja co chwilę, ale...
0: Ja ciebie chcę,
2: ale... To powiedz, tak?
0: Ale ty idź spać już, bo zaraz wstanie mama i zobaczysz, co się będzie działo.
2: Ja i tak nie pójdę teraz spać, bo ja się muszę jeszcze uczyć. No historię tej Katarzynie, tak? I o insurekcji kościuszkowskiej.
0: Kolejne powstanie. No widzicie, co im się każą uczyć.
2: No nie, dzisiaj mi się kazali uczyć na przykład... Czego się dzisiaj kazali uczyć? Bardzo wielu ciekawych rzeczy, na przykład na religii. Każą mi się uczyć na pamięć... Córa, ja jestem... Czemu wszyscy nazywają, że jestem córa Etama, bo córa? Ja jestem Karolina. Nie jestem, albo Karolcia ewentualnie. Nie jestem córa, tylko ja jestem kimś więcej niż córą.
0: Na razie to ja jestem, to jest sławny, ty jesteś córa Etama.
2: No tak, ale jak się pojawiam, to jest, wiesz, tak sporadycznie i to jest takie, wiesz, to jest coś już takie, że ty jesteś zawsze i to coś takie, a znowu coś tam nawijanie, a jak ja przyjdzie, to wiesz, nie? Jakieś urozmaicenie takie bardziej.
0: No jesteś pierwszą kobietą poza żoną Zenona, którą czasami słychać tam z daleka słychać tak w tle, ale tak naprawdę to jesteś teraz pierwszą kobietą w tym radiu.
2: No, ja się cieszę z tego powodu, no mówię, jestem takim urozmaiceniem i jak ja jestem taki gość specjalny.
0: Oj, z tą audycją. Ja bym się martwił, gdyby ona prowadziła audycję na stałe. To musiało być pod pełną moją kontrolą rodzicielską.
2: No co ja bym miał? Ja nie umiem tak gadać, tak jak ty napijesz.
0: No, spoiler o Walking Dead byś mogła przeprowadzić.
2: Spoiler do Walking Dead to ja gadała do... Ja mogła gadać za rzecz, nie wiem, o 22, a skończyć rano. Nie wiem.
0: No to akurat się tak składa, że spoiler jest od godziny 22 w sobotę. Więc możemy zrobić spoiler, w którym zaspoilerujesz im, uwaga, spoiler, co się będzie dalej działo, co będzie z tym, z Neganem i tam, z tą całą bandą.
2: Ma radiowy głos, ja mam głos, jakbym po prostu się dławiła jakąś szyszką.
0: Ale teraz, właśnie, bo ona myśli, że tak zawsze brzmi, teraz mówi przez mój super mikrofon ze super ustawieniami, także to jest inna karta muzyczna teraz, zewnętrzna.
2: Nie, ja mam straszny głos, ja nienawidzę swojego głosu na nagraniach, ja mówię okropnie.
0: Aha, no, ja tam uwielbiam twój głos. W ogóle jesteś księżniczką, jak dla każdego ojca córka. To co, coś jeszcze?
2: No, ja chcę jeszcze powiedzieć, że ja nie chcę prowadzić audycji, bo ja się wstydzę. Jestem bardzo wstydliwą osobą. Ja mogę mówić o jakimś filmie ewentualnie, ale ja się wstydzę ogólnie. No bo, no co, nigdy jeszcze coś takiego, nawet teraz się bardzo stresuję. Naprawdę się stresuję bardzo. A on myśli, że ja się nie stresuję. No, nie ma racji.
0: No właśnie, krótkie, powolne występy prowadzą do tego, że się w końcu przestaniesz stresować, przestaniesz myśleć o tym, że nadajesz do ludzi, tak jak ja już przestałem myśleć. Ja teraz, widzisz, tutaj sobie piję kolę, gadam czasami głupoty, coś się mi tutaj przejęzyczam się. Raz nawet mi się przez przypadek bekło, bo piję coś gazowanego. No także, a jak krawiec nadaje, to co tutaj dużo mówi, czasami słychać, jak się zaciąga papierosem, więc... więc
2: co,
0: wszystko
2: pali,
0: jest...
2: Zwykło,
0: jak to co pali? No, zwykłe i... No. Marihuana, cza-cza-cza.
2: Czy on... Gdzie on mieszka? On mieszka w tym, w Anglii, nie?
0: Nie, no krawiec mieszka w mieście, w twierdzy Wrocław, czyli we Wrocławiu.
2: Serio?
0: Serio?
2: Ja myślałam, że mieszka za granicą.
0: Nie, nie, to nie, pomyliłaś nadawców. Za granicą mieszka, w Waszyngtonie mieszka Kuba.
2: No to Kuba to wiem, że on mieszka za granicą, ale myślę, że Krawiec mieszka w Dzielnicy.
0: Nie, no Krawiec kiedyś był, z tego co wiem, ale nie wiem na 100%, ale chyba był gdzieś tam na wyspach. Natomiast w UK mieszka Claude, którego już nie ma w radiu, znaczy jest w piątki tylko z audycją. No i mieszka jeszcze Muppet. Ale ty Muppeta akurat już w ogóle nie znasz, bo nie słyszałaś żadnego, no to nie wiesz, co to jest Guns.
2: Nie, ogólnie tak. Kubę kojarzę Krawca, kojarzę Blachę, Zenona też kojarzę, ale nie wiem, jakim jest Zenon, wiem, ma fajne imię, tylko dlatego kojarzę Zenona. Bo ma fajne naprawdę imię, Zenon po prostu też I love you.
0: Ja ci udzielę pełnej odpowiedzi. Zenon to jest mąż Oli.
2: No wiem, bo wiem, że to.
0: Ola to jest Floki Wik, występuje na czacie jako Floki Wik czasami. Taka ikonka tutaj jest.
2: Bo ja tak się udzielam tych czatach, że ja wiem, co to jest. Coś tam.
0: No widzisz, masz tylko jeden sposób. Zainstalować Skype'a na swoim komputerze i przyłączać się czasami do naszych dyskusji.
2: No ja nie chcę, bo ja się boję. Ja się boję, że wybierzesz mieć jakiś temat, którego ja nie ogarnę.
0: Myślę, że przyciągniesz tej chłopacy, patrz, już rośnie ilość słuchaczy. Przyciągniesz, no było 9 jest 13, to już jest sukces.
2: No, 4
0: kobiecy,
2: słuchacze, wow.
0: Kobiecy głos, wiesz.
2: A skąd oni wiedzą, że w ogóle ja tu...
0: Chociaż jak mówię, ty dla mnie jesteśmy ciągle małą księżniczką, to kobiecy głos jednak przyciąga tutaj dużo słuchaczy, a 99,9 to są tutaj faceci. I to często po 40.
2: Faceci z kotami pewnie.
0: No, zaraz, a zarówno Kuba ma kota, jak i Krawiec ma kota. Kotkę.
2: A ty masz psa. No właśnie, to jest takie dziwne, że...
0: I to ty masz tego psa.
2: Faceci po 40 mają zwierzęta, koty najczęściej, i to jest takie śmieszne.
0: Poza tym mają kota w głowie, to jest inna sprawa.
2: No nie, przecież ci politycy tacy, co oni mają, oni mają koty.
0: No, opowiadałem... słuchaczom tutaj o tym, jak wczoraj szliśmy sobie na akcja Znicz, czyli zawsze helikoptery latały, a teraz latał sobie nad drzewami, widzieliśmy wczoraj drona, sama zauważyłaś, policyjnego.
2: Ja się boję takich dronów, bo ja się czuję obserwowana i ja oglądam jakiś taki film, gdzie te drony latały i one strzelały do ludzi. I jak ja zobaczyłam tego drona, pies mi się tam. I jak ja zobaczyłam tego drona, to ja się wystraszyłam normalnie, bo myślałam, że to coś tam będzie gonić. Ja się boję takich dronów.
0: No fakt jest, że w pewnym momencie przeleciał sobie nad nami, bo słuchaj, był ten bzyk, nie?
2: On ciągle latał nad nami, potem jak wyszliśmy na cmentarz, to on też był nad nami.
0: Tak, no on sobie fruwał tam, zamiast, ale to jest ciekawostka, bo zawsze były tutaj śmigłowce. Ja podejrzewam, że oni dzięki temu oszczędzają, bo jak mówię, te drony są drogie. Tam w MediaMarku widzieliśmy za 7 tysięcy tam, czy coś takiego.
2: Nie pamiętam tego. Czemu ci ludzie tak się mało udzielają? Patrz, masz cały ten, ile ty już nawijasz, aż tak mało, taki mały.
0: Wiesz co, ja szczerze ci powiem, że ja nie wiem, ile nawijam. O właśnie, czy nie zepsułaś streamu?
2: Nie, bo się tak dziwnie przekręciło coś tam.
0: Tutaj jesteśmy, tutaj jest nasz stream, widać program, widzisz, o tutaj mamy, jak mówimy, to tak podskakują te słupeczki.
2: Nie, na tym samym programie robię muzykę, nie? Wychodzi mi śmiesznie, ale to jeszcze mniej się z tym.
0: No właśnie, bo moja córa to jest taki osobnik dosyć twórczy. Zaczęło się od zakupu mikrofonu i prowadzenia, ale wam nie powiem, bo obiecałem, że nie zdradzę, od prowadzenia kanału na YouTube, gdzie sobie...
2: Powiesz, to komputer twój wyląduje za oknem, bo ja sama się boję to oglądać. Ja sama się boję oglądać te filmiki, które ja wrzuciłam na YouTube.
0: Co więcej, ja mam zakazane oglądanie tych jej filmików, chociaż oczywiście je znalazłem, ale nie oglądałem. Obiecałem, ja daję słowo i nie.
2: Mam nadzieję, że to nie oglądałeś, bo to było żałosne. Kiedyś wrzuciłam też, miałam inny kanał, ale tam na szczęście już ogarniałem, jak się usuwa filmy z YouTube'a, bo tam miałem chyba z 10 odcinków, jak gry nagrywałam. Jedną grę dokładnie nagrywałam i to wrzuciłam na YouTube'a, ale to było, to było żałosne, śmieszne i takie tam.
0: Słuchacze na pewno interesuje, skoro już z tobą wywiad przeprowadzał teraz, tak? Jaką liczbę noży posiadasz w tej chwili w kolekcji?
2: W tej chwili nie wiem. Myślę, że z 20 może? 20 coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Oni są jesteś tacy cisi, ci ludzie. Oni tak chyba tylko słuchają, albo nie słuchają nawet, ale powinni bardziej się, oni chcą dyskusję trącać.
0: Znaczy, nie ma w tej chwili możliwości, bo nie mamy jak za bardzo odbierać Skype'a, możemy oczywiście...
2: Ale nawet pisać mogą, nie? A by skomentowali swoje wrażenia, jeśli widzieli drona na przykład, napisaliby, ja też widziałem drona, widziałem, bo tu dziewczyn nie ma, podobno, ja widziałem drona, ja też się boję dronów, rozumiem cię doskonale, że ty się boisz tych dronów, no i tak siedzą cicho.
0: No widzicie, zawiedliście córę moją, tutaj myślała, że tutaj się coś dzieje, a to tak mówi, ojciec tak siedzi po nocach, tutaj gada i gada, tutaj taka cisza i spokój. Może kiedyś na afterze się udzieli, o, na afterze nie musisz zakładać Skype'a. Ale wracając do tematu ten noży, a ile masz maczet?
2: Dwie, ale ja się pytam, ilu tu jest teraz ludzi, bo ja chcę kogoś powiedzieć, żeby coś, ile tu jest osób?
0: Na czacie jest 12 osób, a ile jest na streamie, trudno mi powiedzieć. Tutaj jest cyferka. Aha. Natomiast na streamie może być więcej osób, bo nie wszyscy muszą być na czacie, żeby to słuchać.
2: Czekaj, to ja ci powiem tak. Ja na przykład, ja poproszę tego adwokat, bo ma najprostszy nick, tak? Dobrze, że przeczytałam?
1: Tak, adwokat.
2: Żeby coś powiedział, bo tak umiem tylko ten nick przeczytać, bo reszta jest taka trudna.
0: Znaczy, bo ja mam, właśnie, bo tutaj mamy jeden problem, bo wszystko... co do was mówimy, jest w pomniejszeniu tutaj w tej chwili. W ogóle sobie to specjalnie tak zrobiłem, żeby mieć więcej miejsca na ekranie. Teraz jesteśmy w naturalnej wielkości. O, teraz będzie można przeczytać sobie, co jest. Bo ja kiedyś mówiłem, że moja córka jest taką kolekcjonerką.
2: Jest, odezwał się adwokat. Już chciałam powiedzieć, że mnie zawiodłeś, ale mnie nie zawiodłeś. Dziękuję ci za to.
0: Właśnie, chciałbym zrobić, szkoda, że nie mam Skype'a, bo byśmy zrobili eksperyment, bo ja zawsze mówiłem, że adwokat ta sobie wyobrażałem jako nastolatka. A się okazało, że jestem ciekawy, na ile lat byś oceniła adwokata, gdybyś go usłyszała.
2: A ja go nie. A on też rozmawia?
0: No rozmawia często bardzo adwokat, ale rozmawiamy na Tiny czacie, gdzie mamy ten after, gdzie można 12 osób prowadzić rozmowy przez mikrofony. Natomiast teraz nie możemy, no bo ja mam problem z odbieraniem po prostu rozmów przez Skype, chociaż już jestem blisko rozwiązania tego, także niedługo.
2: Jakie slangi tutaj macie?
0: Nie no, problem jest w tym, że Karolina nie wie, co to jest GANS, bo GANS to jest z zupełnie innego radia, z radia na fali, to jest taki, no, płyn, tak? Dobrze to rozumiesz, że to jest płyn? Bo ja kiedyś w ogóle myślałem, że to się łyka wszystko, nie? A to się potem okazało, że to są urządzenia, technologia kieszego, free energy, tak zwane.
2: Nazaro, wiesz, tam nikt Nazara. Nazara, jesteś moim bratnim duszą, albo bratnią duszą, nie wiem, jak to się zmienia. Bo, tak, dobrze czytałam. Cześć, pisze tam? A, to nic, co jest dla mnie ciekawe. Znaczy, nic, co... Od razu przepraszam, że mogę mówić jakieś pierdoły, to jest normalne u mnie o tej porze czasami.
0: No tak, no moja córa jest, w ogóle ona jest fajna. Jakbyście ją znali, to taka równa dziewczyna, naprawdę. Będziemy niedługo, mieliśmy w tą sobotę znowu, nie w sobotę, kiedy mieliśmy iść po te buty?
2: W tą sobotę ja idę strzelać, więc nie będzie live streama. Do streama, dobrze mówię, live stream to się nazywa?
1: Tak, no streaming.
2: Nie będzie streama z tego, jak szukam sobie butów. Bardzo przykro mi z tego powodu, bo będę szła na poligon, muszę kupić inne buty, bardziej wojskowe i skakuję w mundur i idę strzelać. A w kolejną sobotę mam też inne plany, więc niestety butów nie pokażę, jakie kupię sobie.
0: Ale wiecie, pomysł takiego spoilera z, czyli naszej stałej, czyli naszej Krawca stałej audycji sobotniej ze mną i z Karoliną jest całkiem dobry. Ja będę robił jako taki niedouczony z Walking Dead, bo ona czyta komiks. Znaczy, ja kiedyś też czytałem. Zresztą chyba ja ciebie wciągnąłem w komiks.
2: Tak, ty mnie wciągnąłeś w komiks. A w sumie tak nie pamiętam, w sumie wciągnąłeś w serial. Ale ja mogę o tym gadać godzinami. Ja jestem best fanka w ogóle największa. Ja wiem, co się stanie 10 sezonów w przód, więc jak ktoś lubi, kiedy mu się spoileruje, to niech słucha tego, co powiem.
0: No, jeśli są chętni na Walking Dead, pomyślimy o tym rzeczywiście, żeby zrobić, tylko musimy sobie tutaj warunki ustawić, bo może być ciężko, bo tutaj telewizor u nas chodzi niestety często na różnych programach i to może być problem. Chyba, że się zamkniemy u ciebie w pokoju i jakoś wyciszymy jeszcze ten pokój.
2: A ja jeszcze tak po filmu powiem, że ten pan siedzący obok mnie jest człowiekiem, który spoileruje i z nim nie warto gadać, on mi zdradza zakończenia filmów zawsze. On jest B pod tym względem, B po prostu.
0: No dobrze, no ale dzięki temu wiesz, co warto obejrzeć.
2: No na przykład Interstellar mi powiedział. Powiedział mi jedno słowo, o czym jest ten film, a ja już wiedziałam, o co będzie chodzić od początku. I się teraz śmieje ze mnie, ja się na niego wkurzałam, bo przez niego wiedziałam od początku, jakie będzie zakończenie. I się domyśliłam od razu.
0: No tak, no ale taka jest prawda, że my przeprowadzamy dosyć intensywnie. Znaczy to są najczęściej moje monologi, ale jak przychodzi ze szkoły, to jest tak godzina mniej więcej audycji taty, tak?
2: Teraz też się wychodzę z domu zawsze po tym, bo ja teraz, on tego nie wie, że się zapisałam te zajęcia dodatkowe, żeby nie słuchać go. Ups, właśnie zdradziłam sekret właśnie, wyraziłam sekret.
0: No to całkiem nieźle, bo nie wiedziałam o tym akurat, że się zapisała na te dodatkowe zajęcia.
2: Co? A mama wie, że fałszujesz dokument? Co to chodzi tutaj?
0: Ale to nie jest to jest do adwokata, widzisz?
2: Aha, myślałam, że... Aha, bo to tak działa, dobra, myślałam, że to do ciebie, tak myślę, kurde, o co tu chodzi już?
0: W każdym razie, ja rzeczywiście teraz tak sobie myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, żebyśmy się my tutaj razem taki rodzinny spoiler o tym, o wszystko wam opowiemy, znaczy Karolina opowie wszystko.
2: Ja mogę powiedzieć na temat kilku filmów, jak się one skończą i wkurzyć wszystkich tym samym. To jest bardzo dobra propozycja.
0: Nie no, każdy spoiler jest o jednym filmie zawsze.
2: Ale co wy tam gadacie i wy to spoilerujecie? Tak sobie no, gadacie o jakie zakończenie? Tak mówicie, nie wiem, to jest ten film, on się skończy w ten sposób? Czy jak to działa?
0: No nie no, omawiamy generalnie tam bohaterów, no tak troszeczkę psychologicznie też. Ja ci puszczę kilka odcinków spoilera z Krawcem, żebyś... I jeden ze sobą, bo też byłem, przyznaję, i tak jestem dumny z tego Star Treka, razem oczywiście z Furakiem i z Zenonem tego Star Treka robiliśmy.
2: To jest do mnie, czy to jest do kogoś innego, to na dole?
0: Na czacie nie ma żadnej Karoliny, więc to jest do ciebie.
2: Aha. Ja wiesz, że ktoś nie...
0: że ja ćpiesz.
2: Nie, ja nie ćpię. Jest coś, to nie ćpię, ja ćpam.
0: No nie, no ostatnio powiem wam w tajemnicy... Mama nie śpi, czy śpi? Już śpi.
2: Nie wiem.
0: Powiem wam w tajemnicy, że miałem taki telefon i taki... Tato! Kupisz nam 3 piwa?
2: Nie, to nie było 3 piwa, przecież to były 2 piwa. Ponieważ koleżanka miała urodziny. Znowu.
0: No często ma te urodziny?
2: Nie, to była druga koleżanka. To była ta, co byłam ostatnio z nią się spotkałam, to była koleżanka od The Walking Dead, a Iza to jest ta druga koleżanka, to co miała w czerwcu. Aha.
0: Rozumiem. No w każdym razie kupiłem im 4, a jedną sobie zabrałem.
2: No właśnie, czyli mieliśmy 2 chyba. I że... na kebaba jeszcze pod koniec. Kebaba, którego nie zjadłam, bo był za duży.
0: I żeby nie było, ja nie piję. Ja to piwo odniosłem swojemu tacie. On czasami tam sobie lubi zagrzać, takie grzane sobie robi. No dziadkowi odniosłem.
2: Wiesz, co to pisze?
0: No nie, to były dwa redsy, te red, no jak one się nazywają, tequila, red, wyleciało mi z głowy, jak się nazywają.
2: Ale co ty się pytasz o mnie?
0: Gatunek tego piwa.
2: A ja nie wiem, jaki to był gatunek. Co, ja się znam na piwo? Ma się znać na piwo?
0: No nie wiem, no z dziadkiem obaliłaś na urodziny, kurde, całe wino.
2: No właśnie, teraz się możecie śmiać, że na urodziny 2 piwa, haha, nie, czy coś, a ja jestem tutaj... pijaczka z dziadkiem na urodzinach.
0: No, mieli 0,7 Porto, słodkie, z Biedronki, zresztą bardzo dobre, polecam. A no, ja,
2: ciekawe,
0: a ja...
2: Ja muszę sprostać sytuację, bo to zabrzmiało tak, jakbym się chwaliła tym. Ja się tym nie chwalę. Ja tylko stwierdzam fakty.
0: Nie, ja tylko tutaj przedstawiam słuchaczom twoją charakterystykę, żeby wiedzieli, z kim rozmawiają.
2: Dobrze, ja mogę powiedzieć charakterystykę moją. Tanie wina są dobre, bo są...
0: Bo są słodkie. Wiecie co, a co byście powiedzieli na pomysł, żeby tutaj kilka takich koleżanek, bo kiedyś tutaj, my mamy tutaj blisko jedną z koleżanek Karoliny. Tak, Karoliny.
2: Nie, Agata nie, ona się nie będzie rozmawiać.
0: No ale kiedyś robiliście wywiad o olimpijczykach, pamiętasz?
2: Tak, to było kurde w pierwszej klasie podstawówki, gdzie tylko tego nie pokażę nikomu.
0: Nie pokażę, że absolutnie. Ja tutaj trzymam wielką tajemnicę.
2: Ja nie mogę.
0: Wielką tajemnicę, to jest wszystko... No ja wczoraj widziałem właśnie w Biedronce pana, który stał za mną i kupił właśnie takiego jabola, bułkę i do posmarowania na tą zagrychę, to jakąś pastę taką najtańszą. No fajny w sumie zestaw. Wiesz, jechało trochę od niego, to prawda.
2: A ja ostatnio widziałam w Biedronce tego gościa od karate, co tutaj tam gdzie chodziłam kiedyś. I jak tak zobaczyłam i uciekłam na drugi koniec sklepu, bo się bałam, że mnie rozpozna.
0: No tak, no bo ona chodziła przez rok na karate. Tylko...
2: Mniej niż
0: przez rok. No ale tak mniej więcej, rok szkolny powiedzmy to był. I tam trenowała i Chinisanshi, i Goro Atsachi Kyuju i takie tam ciuciu. A ja mówiłem albo Jet Kundo, albo Combat, albo Krav Maga. No i poszła na Krav Maga raz i teraz nawet chora, nawet po szpitalu, od razu na trening.
2: Ja tak opowiem swoje przeżycia z Krav Magi, jak pierwszy raz poszłam, tam byli sami dorośli, a ja taka przestraszona. Jeszcze do mnie ten trener podszedł, ja tak stoję, on taki wysoki, tak podszedł do mnie, tylko już w ogóle przerażona. A potem się przyzwyczaiłem i było fajnie, więc polecam każdemu.
0: Tak, no co więcej, te zajęcia z Krav Magi są prowadzone w taki bardzo fajny sposób, bo tam są ludzie, generalnie dużo dorosłych jest, nie?
2: Już powiem, jest taka rodzinna atmosfera.
0: No ja jestem, słuchajcie, na przystanku, na dworcu teraz w te wakacje. Jakaś dziewczyna do mnie, taka kobieta, około 30, cześć. No, cześć, ale nie znam jej, nie? A to nie było do mnie, tylko do córki, która stała za mną.
2: To wiesz, powiedziałeś też, że to było na dworcu?
0: To było na dworcu.
2: No tak, tam na tym dworcu, to było w kolejce.
0: No tak jak kumpela 30-letnia, kurczę.
2: Ona już nie chodzi na zajęcia, bo o, coś tam piszą, ja sobie przeczytać, co tam pisze, Anu.
0: Dobrze, wyjaśnię. Pozwólcie, że wyjaśnię córze, że chodzi o to, że ja bardzo często reklamuję to, że kupuję w Biedronce i wszyscy myślą, że ten, no bo ja takie to prowadzę tanie życie, no bo ja tłumaczę zawsze tak, ja to tam sobie posmaruję chleb masełkiem albo smalcem i sobie zjem, ale hajs dla córy muszę ogarnąć, nie?
2: No, musisz. Te kurtki skórzane z tego i buty się za nic nie kupią, no, kontynuuj.
0: No dokładnie, ja właśnie jestem w trakcie ogarniania, słuchacze wiedzą, że miałem się do 15 października ogarnąć z kasą do końca roku, żeby już móc się zająć tylko hobbystycznymi sprawami, no ale niestety, no niektórzy nie popłacili w terminie i będę musiał się, że tak powiem, spiąć, a chcę tak się spiąć, żeby jakieś kieszonkowe wpadło też tej młodej damie.
2: Tylko jest taki problem, że on mi chce, właśnie to jest tak, że on chce się z nią dzielić, ale ja nie chcę, żeby on mi dawał te pieniądze, bo ja się czuję tak niezręcznie wtedy, nie?
0: No właśnie, ona zaczęła szukać pracy, powiem wam. No, taki młody młokos.
2: Nie dostałam tej pracy, to jest najlepsze. Chciałam rozwieść ulotki, ale nie dostałam tej pracy, bo było już ktoś tam już wcześniej poszedł i już mieli ogólnie osobę, która te ulotki roznosiła, więc dostałam SMS-a, za sekundę wracam.
0: Dobra, no niestety, ale córa jest tutaj tak oblegiwana przez te Facebooki, SMS-y, normalnie po prostu to jest, właśnie też już zaczyna być przykład takich tak zwanego smarty, o którym ja często mówię, czyli właśnie takie typowe dla dzisiejszych czasów siedzenie przy tym smartfonie ciągle gdzieś tam z Facebooka, z jakiegoś Twittera, z jakiegoś tego, ciągle coś przychodzi, w kółko.
2: Bo ja mam takie dramy z chłopakami. Za głośno mówię?
1: Za głośno, żeby nie obudzić, wiesz, kogoś, kto cię skrzyczy zaraz.
2: Dobra, spoko. Bo ja mam takie dramy z chłopakami, z chłopakiem dokładniej, on do mnie pisze i ja już go zablokowałam i takie, to jest takie smutne dla niego, dla mnie w sumie nie już w tej chwili. No i dlatego siedzę ciągle przy telefonie. Takie szybkie wyjaśnienie.
0: No jak się znalazł, kurde, taki, co tego, co tutaj się zaczął uganiać, to kurde, nie ten model, nie? Krótko i na temat. Ja już mówiłem.
2: Dobrze, jestem. Zaraz powiedzą. Daj mi ten mikrofon, no. Zaraz powiedzą, że jestem jakaś bez serca, że chłopaczka, który się stara, tak odrzucam, tak o, ale ja jestem bardzo uczuciowa. To się tak tylko wydaje, że ja nie jestem, ale ja jestem. Bo naprawdę ja tam się lubię. Ja tam lubię strzelać, ja tam lubię chodzić na Krav Maga, ale ja jestem taka bardzo wrażliwa dziewczynka w ogóle i tak dalej, no. Dziękuję.
0: No, znaczy, jak widzieliśmy króliczka w lesie, to mówiła, tata, mogę go zastrzelić.
2: Kogo?
0: Króliczka.
2: Jakiego króliczka? Co ty teraz gadasz do mnie?
0: No, jak byliśmy na koniach i szliśmy tam lasem, to mówiła, żebyś chciała zastrzelić tego królika, co tam biegł. No,
2: teraz nie rozumiem jakiejś psychopatki w ogóle, no, tak, nie, tak nie było.
0: Nie, no, bo kiedyś rozmawialiśmy, kiedyś tutaj rozmawialiśmy na tym, o, masz już fanów swoich.
2: Założę fanpage na Facebooku.
0: Tak, no bo kiedyś tutaj rozmawialiśmy z Krawcem, chyba ich z Kubą, czy już nie pamiętam, ktoś jeszcze dzwonił wtedy, czy chyba był Jacek, właśnie na temat tego jedzenia i tej takiej natury człowieka, że powinniśmy jeść to, co sami upolujemy. No i jakbyśmy się zachowywali, był taki tekst tutaj, żebyś wiedziała, jakby się stanął na przykład człowiek w takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, ma zwierzę i musi kurę sam zabić. Otóż macie przed sobą pannę, która w zeszłym roku jednym ciachnięciem maczetą zabiła rybę.
2: Nie maczetą, nożem. Maczetą to bym przycięła, znaczy porysowała pół wanny.
0: Tak, wzięła po prostu, zarąbała karpia na żywca i tyle. I to z jaką uciechą, co mnie bardzo martwi.
2: Żadną, nieprawda, on teraz to zmyśla, to nie była żadna uciecha, nie? Ja po prostu chciałam się nauczyć patroszyć rybę, bo kto wie, co się przyda w czasie ewentualnej apokalipsy zombie albo innych sytuacjach takich, no na pewno mi się może to przydać, a zrębałam tą rybę szybko, no bo nie chciałam, żeby się męczyła w tej wannie, proste, nie jestem żadną psychopatką, może tak się to brzmi, ale nie jestem, no.
0: W każdym razie szybkość i wprawa, z jaką to zrobiła, to wskazywałaby na to, że to już jej nie pierwsza ryba, ale ja wiem, że to była pierwsza, tak?
2: W sumie? No, pierwsza. Chyba, że zdeptanego ślimaka, to podobno też ryba lądowa, nie?
0: A zgodzisz się ze mną, że na taką właśnie apokalipsę, bo ostatnio też dużo o tej rozmawialiśmy, lepsza chyba jest zapalniczka niż zapałki?
2: Czekaj, bo coś piszą. Karolina, jakie masz? Czekaj. O kurde, to jest bardzo trudne pytanie, na którym się muszę zastanowić, bo nie chcę falnąć czegoś, żebym właśnie nie wyszła na jakąś psychopatkę. Jestem zmęczona ogólnie i ciężko mi się wysłowić trochę. Uważam, że jest to dobre, ale nie zawsze. Nie jest to dobre zawsze, bo jeśli byłoby tak aż tak mega ogólnie dostępne, to no to bym się szczerze mówiąc trzeba chodzić po ulicy, nie?
0: A może inaczej, czy tacie byś powierzyła broń?
2: Nie.
0: O kurde.
2: Tak jakby biznesmen z kanapy, kurde. Który pije sobie B-Power. Sugar free.
0: Nie zdradza im, co pije, bo...
2: Bo ja muszę... To ten piesek. Właśnie, piesek? Piesek, który tutaj... Czekaj, przykro, ale nie zdałaś testu może kiedy... Ale o co chodziło w tym teście w ogóle? Bo ja nie wiem, o co chodzi w tym teście. Musisz mi wytłumaczyć. Dobra, nie wiem, o co chodzi. A jak coś to pies... Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Ten pies, ten Max, on teraz ma ksywkę Simba. Bo tak go nazwałam od nowa Simba.
0: No, nasz piesek miał, jak zresztą wiecie, bo opowiadałem o tej historii, miał jeszcze, no, miesiąc temu mniej więcej miał poważną żółtaczkę. Teraz czekam na to, żeby troszkę sobie pojadł takich rzeczy, no niestety z warzywami, co średnio mu wychodzi, ale nawet wychodzi ostatnio, bo troszkę go oszukujemy, tutaj mieszamy bardzo dokładnie. No i mam nadzieję, że już następne badania wykażą, że jest ta wątroba odbudowana.
2: Nie słuchałam cię i nie wiem, co powiedzieć. Zamyślałam o tym. Nadal rozmyślam, o co chodzi w tym zbiorniom palnom. No nie czaję tego.
0: No nie, no chodzi po prostu o to, czy jesteś za tym, żeby w Polsce nie było zakazu, bo w Polsce mylnie się mówi, że w Polsce jest pozwolenie na broń. Nie, w Polsce jest zakaz noszenia broni przez uczciwych obywateli. Tak to wygląda naprawdę. Bandyta zawsze będzie miał broń, natomiast człowiek uczciwy nie. I powiedz mi, czy na przykład gdyby cię napadli, to byłabyś w stanie zastrzelić w takiej sytuacji człowieka?
2: Jakie ty pytania dajesz na wizji w ogóle? To jest chamskie, bo daje mi pytania, które są trudne do odpowiedzenia i nawet jak ja chcę coś odpowiedzieć, to Max Jedziś mi nie pomoże. Chodź tu Simba. Simba tu przyszedł. No i on, mój pies mnie ogólnie nie kocha, on mnie nienawidzi. Pytania, czekaj, co? Dobre pytania. Dobra, to odpowiem na to pytanie. Jakie było pytanie? Zapomniałam już.
0: Dopuszczasz sytuację zagrożenia rodziny, że masz zagrożenie rodziny, kogoś zastrzelisz?
2: Ej, dasz mnie głośniej, słyszysz? No, kurde, znowu się zamyślałam. Dobra, jeszcze raz. Czy mogłabym kogoś zastrzelić, tak? Aha. No, na przykład, jak sobie tak wizualizuję taką sytuację, myślę, że tak, bo no bo po prostu mam zrycą psychikę, no.
0: No niestety.
2: Ja wiem, że
0: no niestety, my jesteśmy dosyć nietypowi, ja nietypowy jak na ojca, a moja córa nietypowa jak na córę.
2: Okay. Właśnie A no, jesteś po prostu najlepszy, nie? Czy tam najlepszy? Nie wiem, jesteś facetem, zakładam, nie? Tak chyba.
0: Ten anon, który tutaj pisze, to jest Z. Tak, on się pokazuje jako Z.
2: No właśnie piszesz, że każdy facet ma broń majtek. To jest bardzo złe określenie. Zwłaszcza jak się chodzi na Krav Magę, to wcale nie jest. To nie jest zaleta, to jest wada, bo wystarczy cię kopnąć i jest już po przeciwniku, nie? Po prostu.
0: No i to dosłownie, bo jak wiecie, kopnięcie w jądra z bardzo dużą siłą to jest dosłownie. Dosłownie.
2: Ale to jest inny anon. A tu są dwa anony, aż ja pierdzielę, że tu jest jeden anon, a są dwa anony aż.
0: Nie, tych anonów jest, zaraz ci pokażę ilu. Czekajcie, wyświetlę ją, bo
2: ona
0: jeszcze nie ogarnia tego czata, zaraz jej pokażę, jak to wygląda. To są zalogowania, cała reszta 8 to są anony.
2: A, dobra. Nie, sorry anony wszystkie, że ja was mylę. Ale to była odpowiedź do tego anona, który... Anon 4680. To ten anon.
0: Ale powiem ci, Curuś, że jest tutaj ktoś, kto na pewno cię słucha. Jest Nocne Radio Admin, czyli Krawiec.
2: Jest Krawiec? Krawiec, odezwij się, no. Ja ci coś powiedziałam. Gdzie ty jesteś, Krawiec, no? Weź coś powiedz do mnie.
0: Zdradziła cię, Krawiec, ksywa, że jesteś
2: nie,
0: na czacie.
2: Krawiec, ja muszę z tobą porozmawiać poważnie, bo ja mam do ciebie sprawę.
0: Dobrze, sprawy miłosne odłóżmy na później.
2: To nie są sprawy miłosne, że... Też tak, to są sprawy miłosne, Krawiec, masz się dodać. O, Krawiec, jesteś, dziękuję. No, a ty słyszałeś, co ja mówiłam? To się jaka Kraw... To się nie pisze Kraw, tylko Krawwy.
0: Zobacz, jaką ma ikonkę, to jest Punisher. Spanikował.
2: Czekaj. Krawiec się... Jezu, zadychamy, nie widzę.
0: Która, proszę cię, zdejmij ze mnie tego psa.
2: Czekaj, to nie jest pies, to jest Simba. Chodź, Simba, chodź. No. Gdzie jest ten Krawiec? Krawiec, kurde, no. Weź, ja muszę potwierdzić, czy ja... Czy ty słyszę... Czekaj. Musisz mi powiedzieć, czy ty słyszałeś, co do ciebie mówiłam wcześniej. Bo ja mam do ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo Krawiec pracuje teraz, ma, no to jest też człowiek zapracowany i podobnie zapracowany jak ja, czyli siedzimy przy komputerze na kanapie i robimy swoje.
2: Ja Krawiec, ja cię rozumiem, ja też jestem zapracowana, ja ciągle gdzieś łażę, bo ja chcę być w przyszłości, kurde, nie wiem, kim chcę być w sumie, ale kimś chcę być, nie?
0: No pielęgniarką najlepiej. W wojsku, jeśli chcesz być.
2: No tak, chcę być w wojsku ogólnie, chcę być w wojsku i albo chcę napisać książkę. To są moje dwa marzenia w życiu, które ja chcę spełnić. Nie wiem, no, spełnię. Które z nich może mi się uda spełnić, mam nadzieję.
0: Wiecie, najbardziej dramatyczne jest to, że ona tą książkę już napisała i nie chce dać przeczytać.
2: Nie napisałam jeszcze, bo ja w tej chwili ja to poprawiam, bo mi się nie podoba i ja muszę to poprawić i może wtedy kiedyś może dam przeczytać, ale wątpię.
0: No, 1500 stron, a ja nawet nie. Tyle w życiu nie przeczytałem.
2: Nie jest to 1500 stron, jest to... Musiałam to teraz obliczyć w głowie, a mam 3 z matmy, więc może być z tym ciężko. Poza tym mój mózg nie jest kalkulatorem o 23.04 i tak trochę może być z tym słabo. Dobrze, ale Krawiec, czy ty tam nadal jesteś? Ja się cieszę, że twojemu klientowi padło Wi-Fi, bo ja mogę ja chcę z tobą porozmawiać na poważnie. Cześć, co on pisze? Nie wiem, rzeczy. Ja mogę sobie z klasą teraz porozmawiać, to jest dla mnie priorytet.
0: No nie no, córa moja to tak, znaczy ja się nie będę teraz chwalił, ale to księżniczką się zawsze trzeba chwalić. Ona jeśli chodzi o rozgrywki ASG, no to no, jest po pierwsze dobrą snajperką, tam pozamiatała na obozach.
2: Ja może powiem, jestem dobrą snajperką podobno, ale chłopaków zniszczyłam po prostu w nawigacji, nie? To jest mój talent ASG, no, można powiedzieć.
0: Poza tym dobrze kombinuje, bo jak młodzież nocowała w lesie, to ona zamiast podgrzewać sobie jedzenie tą taką magiczną torebką, o której wam opowiadałem, taka zgodna ze standardem NATO, czyli taka grzałka chemiczna, to ona sobie ją zachowała i wrzuciła do śpiwora, dzięki czemu miała ciepło, a pozostali marzli.
2: Jakiego śpiwora, że słuchaj, ja spałam w lesie, gdzie było, wprawdzie to było lato, ale było tam 0 stopni, była mgła, była rosa na trawie przez kurde całą noc, woda, było mokro po prostu. Nie miałam śpiwora, byłam w samej bluzie i w mundurze. Ja bez tego grzałki te, ja bym nie przetrwała tej nocy. I ty nie mów, że ja miałem śpiwór, bo ja nie miałem śpiwora. Ja spałam na samej ziemi, nawet nie miałam żadnego nic pod tyłek sobie położyć, to siedziałam na trawie, na gruncie i ja po prostu... Tylko wulkan mi ocalował życie, tak ocalował.
0: No tak, no a drugi obóz, czy trzeci w sumie, to już żeśmy sami sprowadzili dodatkowo taką grzałeczkę, żeby po prostu był zapas, nie?
2: No swoją drogą nawet tego nie sama wśród zboczeńców ASG. To jest człowiek, który nie słyszał Heroda legendy taktycznego Szczecina. To wtedy byś pomyślał, że to jest dziwne, że tam chodzę.
0: No nie jest tak sama, tam kilka dziewcząt jest. Jedna lata z aparatem fotograficznym, druga jest taka troszkę dziwna osoba, to chyba wam kiedyś opowiadałem, czy dziwna, no bardzo fajna dziewczyna, ładna i ma takiego chłopaka całkiem przyzwoitego, tak fajnie się z nim gada. No i kiedyś właśnie opowiadał mi historię, jak to do swojej lubej przyniósł na urodziny kwiaty, a rodzice po prostu nie mieli, mówię, wszyscy przynoszą granaty, jakieś noże, no do tej, dla Martyny, o Martynie mówię. No, a ty przynosisz tutaj kwiaty, to jakieś dziwko zrobili wręcz.
2: Co ja mam powiedzieć? Ja nie powiem, bo ja Martyny nie znam. Martyny widziałam kilka razy, tylko za to ja tam znam Kubę, Krzysia i Tanka, którego po prostu uwielbię za wszystko. Ziomek tak mnie kurza, jaki wibrator sobie tam piszecie. 11, 12, 12. Co? Anon 4680, jesteś dziwny, naprawdę.
0: Ona cię zaraz zgasi, zobaczysz.
2: Ja nie chcę się nikogo gasić, bo ja nie potrzebuję gasić, a ja nie muszę gasić, ja gaszę samą swoją osobą, nie? Mam koleżanki, też jestem w harcerstwie, bardzo lubię harcerstwo. Co tam pisze?
0: No nie, no, jeszcze jej nie wyjaśniłem, że jako dziewczyna na takim czasie pełnym mężczyzn, to może się narazić na pewnego rodzaju hejt. Nieprzyzwoity też się może zdarzyć, no ale my jesteśmy na to odporni. Poza tym, jak słyszycie, ma ten sam problem, co ja. Ja po prostu też nie umiem czytać czata jednocześnie mówiąc.
2: Ja się nie boję hejtu, ja jestem hejtotworna. Mnie to tam nie rusza, ja mogę żartować na różne tematy. Wszystkie tematy, chociaż niektóre mnie takie teksty żenują, szczerze mówiąc, ale... No ale co, to jest nie mój poziom, tylko wasz, więc ja tam sobie mogę pożartować zawsze, mi to tam wyjść w sobie.
0: No to jest luzak, także ma ojca u luzaka, także to chyba troszkę też się udziela. O, właśnie się mój pies wtulił w moje ręczniki, no. To jest takie typ oprane.
2: Przej, zaraz. Kurde, jesteś najlepsza, ale... Ja wiem, ale... No i w sumie tutaj jestem taką dziewczyną na czacie z jakimiś facetami dziwnymi, nie, co niektórzy, jak widzę, Anon 4680. No ale to jestem przyzwyczajona, to w sumie FSG też tak są tacy dziwni ludzie, oni tam sobie rozmawiają o dziwnych rzeczach. Ja tam się nie wtrącam.
0: No tak, no ja trochę miałem obaw, kiedy wam opowiadałem, jak pierwszy raz jechała na obóz i to był właśnie ten obóz ASG, gdzie troszeczkę nas...
2: Konrad.
0: A to ona nie wie, kim jest Konrad, bo...
2: No to właśnie się pytam, bo nie wiem.
0: To jest człowiek, który uważa się za zbawiciela, no tego typu tutaj ludzie są, tak. To są, to tutaj są głównie tacy, nie obraźcie się, troszkę dziwaków, jest to fakt.
2: No super, ja też jestem dziwna.
0: A ja jestem dziwny według ciebie?
2: Nie, w ogóle, tylko byś poszedł z grabiami do Warszawy. Z widłami, przepraszam, nie z grabiami. Odezwał się mój ukochany.
0: No jakby się położyła na gniazdo os, to na pewno.
2: Co? A słyszałem, że są nie.
0: Słuchajcie, poruszacie tutaj bardzo trudne tematy. No ja kiedyś, ja sobie zdaję sprawę, że...
2: Ja muszę powiedzieć ciekawą historię z tym spuchnięciem, bo miałam taką sytuację, że ja ogólnie byłam chuda i ja poszłam na obóz na miesiąc i ja tam przytyło mi się trochę, nie? Mimo wszystko, bo jednak dużo jadłam tych ciastek i wszystkiego, no. Znaczy nie byłam gruba, ale przytyłam ogólnie, nie? Tak chyba z 5 kilo wtedy, a byłam mega chuda, więc w sumie nie z tym. Przyjechałam do domu i właśnie moja mama myślała, że jestem w ciąży.
0: Ja, szczerze mówiąc, na taką informację zareagowałbym. Gratuluję, córuś, no co mam z tego powodu sobie położyć się na tory?
2: Ty jest tam jest jesteś nadal? Ja myślałam, że ty sobie poszłeś już. Kurde, ty.
0: Krawiec jest prezesem tego radia, on musi być. On musi pilnować, żeby był porządek, ład i ogólne szczęście.
2: Ja tu pilnuję wszystkiego. Ja tu jestem boskim okiem. Piszę? Karolina ma lat. Ja mam lat ogólnie 25.
0: Pewna konspiracja musi być.
2: Ja jestem pełnoprawnym członkiem, który może... Pełnoprawnym członkiem nie wiem czego, który może, może już pić wino i gadać o byciu spuchniętym. Dziękuję. Jakie wąsy. Że ja mam wąsy.

0: na przykład szydełkowała i wypluwała z siebie takie skarpetki na przykład.
1: Nie, tak na serio, nie mam 25 lat, mam 24. 4, tak, 4, mój amerykański akcent, nie? Co ty piszesz? Nie, Anon, ten Anon akurat, ten wyjątkowy Anon mnie rozwala swoimi tekstami. Nie wiem, ile masz lat, Anon. Co? Anon, kurde, jest tu. Nie wiem, ile masz lat, Anon, ale chyba nie do końca zdania, bo chciałam powiedzieć coś głupiego. Może kontynuuj.
0: Ty, Anon, pisze o tak zwanej Reni Grabowskiej, ja znałem taką kiedyś. Ale ten, natomiast no, ma swoje lata już, no, starzeje się, no co zrobić?
1: Anon jest, tak jak wspomniałam, samotnym człowiekiem z kotem. No właśnie.
0: Oj, krawiec się teraz zmartwił, bo krawiec jest człowiekiem z kotem, kotką.
1: Ale samotnym?
0: Ja nie wiem, ja go nie opytuję takich rzeczy.
1: No, to ja się zapytam. Znaczy, nie mówię, że nie, w sumie to nie zapytam się, bo to są prywatne sprawy, ja nie chcę tego... Też rozumiem, że nie jest to może pisać. 18 ludzi, wow! Czuję się spełniona nie zawodowo, tylko inaczej, tak. Nie wiem, gubię mi się słowa już teraz. Zapominam słów czasami, więc nieważne. Bardzo samotny. Ojej, jak mi przykro. A masz kota?
0: No ma.
1: To masz kota, no.
0: Kotkę, no, tak? Kotka to była.
1: Ja nazwałam swojego psa Simba, no to kotka może się nazywać, nie wiem, też jakąś ksywkę jej wymyślić. Będzie szczęśliwa.
0: Najlepsze jest w tym wszystkim to, że ja praktycznie z dnia na dzień spotykam kupę samotnych dziewczyn. No teraz ostatnio przez przypadek się mi wygadała podczas płacenia kartą, że kasjerka tutaj u nas w Biedronce jest samotna po rozwodzie z dziećmi i w ogóle taka załamana. Nie wiem, czemu się tak zwierzają.
1: A ja się... Nie wiem, ale jest 20 osób i ja po prostu czuję jak mój fame z sekundy na sekundę rośnie. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No, widzę, że wszyscy jest, zaraz powstanie grupa wsparcia dla krawca. O nie, ktoś się wyłączył. Czemu? Czemu? Wracaj do nas. Jest tak śmiesznie bardzo przez Anona.
0: Musisz na Wikę bardziej kontynuować, rozumiem.
1: Okay, Anon, co napisał? Ty nie obrażaj mojego taty, ty Anon, chcesz się policzyć zaraz? Ja idę po mój kask od Skraw Magii, moje rękawice i możemy się spotkać, kurde, zaraz gdzieś tam.
0: Ona też waliła w ten ceglany chwilę, rozstrzegam.
1: Nie, znaczy tak, ale to jest głupie naprawdę. I ty nie obrażaj Anon nikogo, bo ja cię nawet nie znam, ale mogę cię poznać. Jak ty... Nie, dobra, to zabrzmiało, to już przy twoich żartach to zabrzmiało głupio. Zaraz to się pewnie napiszesz. Nie chcę się poznać. Aha, dobra, sorry, bo się ten... Więc ja mogę najwyżej porozmawiać na czacie. Co tam piszą? Bolkiem, a tam? Ty musisz odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy ja chodzę z rozpiętym? Wiesz co? Zdarzyło mi się kiedyś, że ponieważ mój brzuszek, Maciuś tak zwany, jest odrobinę za duży, zdarzyło mi się kiedyś, że nosiłem takie spodnie, gdzie się rozwalił mi rozporek, ale takie ciasno zapinałem paskiem, że ukryłem pod warstwą swetrów, ukryłem ten rozpięty. To jest fakt, zdarzyło mi się coś takiego. No, tutaj nasz pies się też tutaj czuje niedoceniony, bo jak my często rozmawiamy, to on się wpycha między nas, on jest zazdrosny po prostu, jeżeli prowadzimy jakieś dyskusje. Często tak się zdarza, nie?
1: No, też tak uważam. Tutaj więcej nie powiem, bo w sumie nie mam co mówić. No i... Ej! Czemu ludzie wyłączają się z takiego genialnego czata? No przecież to jest... Było 21 osób. Kto uciekł? Krawiec? Nie, może ty musisz tu być. Ja w ciebie wierzę nawet, że ty będziesz w tym czacie do końca. Przynajmniej tyle ja bym tak gadał.
0: Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy ja przypadkiem tego nie nagrywam. Nie wiem, jak jest w tym miksie ustawione, czy to się nagrywa, to taki testowy ten, czy nie. Kurde, nawet nie wiem, jak to się... Teraz nie sprawdzę, bo nie mam jak wejść do opcji, bo jak wejdę do opcji, to mnie rozłączy, ale cieszę się, że miks działa.
1: Słucham na śmierć. O, ja jesteś nadal... O. To oj, Anon? A to jest inny Anon. Ja już nie, to inny Anon jest.
0: No bo
1: oni
0: widzicie.
1: Oni się potrzebują.
0: Widzicie, musicie sobie nadawać jednak jakieś imiona, bo osoba niezorientowana, ja już to tak zaczynam ogarniać po tylu już tych czatach, ale jakie są.

0: osoba, która pierwszy raz to widzi, to się kompletnie dezorientuje.
1: Nie, bo kurde, kolejna osoba mówi na mnie, że jestem córką Betama. No nie jestem córką Betama, no Karolina jestem, no kurde. No wiem, że jestem taka fajna po prostu, no nic z niej poradzę, że...
0: Nie jesteś moją córką? Może wiesz coś więcej, czego ja nie wiem.
1: Za dużo ukrytej prawdy po prostu. No ogląda ze mną, no i sobie nie poradzę.
0: No tak, no właśnie jestem telećpunem przez nią, bo ona ogląda szkołę i ukrytą prawdę i czasami Ewę drzyzgę. Ale nie mam przy tym uwag, bo nieraz te problemy są tak głupie po prostu, jak te dzieciaki to rzeczywiście oglądają i któreś to weźmie na poważnie, to pomysły tam są naprawdę genialne i ekstremalne, nie?
1: Co miałam powiedzieć? Że ja oglądam Ukrytą Prawdę. Ostatnio był fajny odcinek o cmentarzu taki. Ale ogólnie odcinki o cmentarzach są fajne w Ukrytej Prawdzie. To już oglądałem kilka i zawsze są fajne. Polecam obejrzeć. Co to pisze?
0: Dałaś Bryjaku podpowiedzi.
1: Niech sobie przypomnę. Tak, raz w podstawówce. Nie, oczywiście nie licząc treningów, ale tak w podstawówce dałam. Co to pisze? A to jest znowu ten Anon? Nie, to jest inny chyba. Bo oni mówią, ci Anony się podszywają pod ciebie. Aha. Co? Dobra, mniejsza z tym, powiedzmy, że ci wierzę. Może ustaw sobie jakąś ksywkę, będziesz... w sumie to nie mam pomysłu, jestem osoba w wymyślaniu ksywek oprócz siebie.
0: No tak, znaczy ja mówię, no tutaj tych Anonów jest na was jest dużo, a nawet na tym afterze później, no i potem jest problem, bo rozmawia się z kimś raz, drugi, trzeci, a później ta sama osoba o czymś pisze, coś przypomina, no i to się w ogóle, znaczy już te po nikach te większość osób kojarzy, tak? Albo nawet bardziej to po ikonkach, które się tutaj pojawiają obok tego, bo to jest tak obrazkami, my myślimy tak bardziej obrazkami, szczególnie graficy, nie? Jakimś piktogramem, no ale dobrze by było, żebyście jednak rzeczywiście się jakoś tam nazywali, tym bardziej, że to nie jest jakiś wielki problem.
1: To on się nazywał... Nie, bo to jest, ta nazwa jest za trudna. Ja tak kaszowskawiłam, że nazwa będzie za trudna. 4680. To jest za długa nazwa dla mnie. Ja to zapomnę zaraz. Trzeba oczywiście się ciągnąć ksywkę. Nie wiem tylko jaką. W ogóle tego też czymś innym. Ja o czymś innym. Ja sobie prowadzę konwersację, nie?
0: No właśnie, no my konwertujemy na moim super mikrofonie. Super on-en mikrofonie. A Karolina ma swój mikrofon. Dużo lepszy od mojego, dużo droższy, dużo bardziej wypasiony. Ma i też swój komputer. I mogłaby się przyłączyć z tego, tylko musimy rozwiązać problem ze Skype'em tutaj, bo jak mówię, no jest ciągle ten problem, że tylko kabelkiem, czyli analogowo, a sami wiecie, jak to brzmiało ostatnio, jak próbowałem retransmitować Claude'a, jak się włączył później potrzeba i potrzeba się na cyfrowo wyłączył, to było zupełnie coś innego.
1: Ale nie, bo zadałem pytanie, czy dałam w polskim jakiemuś chłopakowi, no przecież powiedziałam przed chwilą, że dałam w podstawówce dałam z liścią tak w twarz, ale to było takie właśnie do... No już nie pamiętam w sumie dlaczego, ale mu dałam. Aha, pamiętam, bo miałam krzywy kręgosłup. On powiedział na mnie krzywy ryj i dostał w twarz.
0: No tak, jak jest teraz taki jeden, który ją denerwuje, coś tam opowiadałaś, tak? Którego byś chętnie stłukła.
1: Który?
0: No ten taki, co tam się taki zrobił, no wiesz, taki fuł generalnie. Nie wiem, czy o nim nie gadałaś wtedy, bo ostatnio tak, słuchajcie... Ostatnio tak tutaj trwał after, czy audycja, już nie pamiętam, czy to była audycja i tak słyszę, że rozmawia moja córa przez telefon. Tak się zasłoniłem słuchawki i tak słyszę coś tam, chłopak, nie? Zamknąłem się znowu w swojej samotni ze słuchawkami, odsłaniam za pół godziny dalej, ten chłopak coś tam zrobił. I 15 minut później znowu i tak przez 2 godziny i ciągle o tym samym za każdym razem.
1: Tak, ale to jest chłopak, który nie dotyczy, to jest chłopak z mojej klasy, który jest hamem. I ja mu nie stać wyryj, bo on w sumie jest mi obojętny, nie? Ale to takie ploteczki, takie z koleżankowi.
0: No a w każdym razie 2 godziny nadawały, jak takie trajkotki, a na drugi dzień, tato, doładuj mi konto.
1: Tak, a wtedy się tak było, że straciłam całą kasę, bo gadałam godzinę, koleżanka gada godzinę na swój koszt i pod koniec sobie nie miał już kasy.
0: No, czyli krótko mówiąc, gadała na mój koszt.
1: No dokładnie. Musi na coś te pieniądze zarabiać. Cześć, bo ja pytania mi zadaję, jakieś pytania tutaj słyszę. Masz chłopaka? Nie mam chłopaka, krawiec, nie martw się.
0: Ona by chciała mieć, ale to jest same liche takie. Poza tym ja jej zapowiedziałem i ja się myślę, że ona potraktuje to poważnie, że jak była mała, że jak przyprowadzi chłopaka, jak przyprowadzi do domu chłopaka, to ja go nabiję, a jak nie dam rady, to może być jej mężem.
1: Kuba przyszedł na urodziny przecież.
0: Ale Kuba to porządny chłopak.
1: No właśnie. No i to, nie biłem.
0: Poza tym on jest większy ode mnie.
1: No właśnie! On mówi, że jak będzie jakiś przypadek, jakiś kurde. tego mumija, ale już będzie większy, to nie.
0: No nie, no ja się z nim tutaj troszeczkę rozgadałem, bo dziewczyny się zamknęły w pokoju na tych urodzinach na chwilę.
1: Tak, uwielbiam. Uwielbiam John Marsh, a niestety tylko amerykańskich aktorów, których plakaty sobie wiszą na ścianach. No, tyle powiem.
0: I to najczęściej z filmów o horrorów postapokaliptycznych. To są tacy zbóje takie, no.
1: Nie, dokładniej to chcę sobie kupić plakat The Walking Dead. Mojego ukochanego aktora od kilku odcinków, więc to jest moja faza, jaką teraz mam. I co tam dalej mówić, bo nie będę oglądać.
0: Żeby nie była postać, którą gra ten aktor, rozwaliła łby właśnie w ostatnim odcinku paru osobom.
1: Ja zrobiłam nawet fanarta, mam na ścianie rysunek, chcę sobie kupić plakat i koszulkę.
0: No właśnie, słuchajcie, namawiam ją, żeby taką galerię otworzyła, żeby trochę tych swoich prac, bo ona świetnie rysuje i robi takie świetne, takie w stylu graffiti napisy, no po prostu genialne, jak dla mnie to genialne.
1: No oczywiście, że genialne, takie niektóre paskudstwa wychodzą, żeby się wywalać.
0: No to właśnie, chodzi o to, żebyś poddała to ocenie, bo ja uważam, żebyś mogła robić świetne okładki, nawet do takich audycji popróbować robić okładki. No to nie próbuję, ten nie je.
1: Mogę na Photoshopie, bo na Photoshopa ogarniam ogólnie. Photoshopa ogarniam, bo twoje zdjęcie, tak, jest twoje zdjęcie.
0: Zaraz z powodu mojej córy wszyscy zobaczą w końcu zdjęcie Krawca.
1: No tak, tak, jasne.
0: To jest młody Brad Pitt, ty nam tutaj nie pitą.
1: Nie, ale właśnie, kurde, nie trafiłeś w mój gust, bo Brad Pitt mi się podoba, ma taką szeroką twarz, jak ja w sumie też mam taką szeroką twarz, taką kwadratową trochę. Czasami słyszę, że na zdjęciach wyglądam jak ziemniak, nie, no i słyszę, ja to sama tak stwierdziłam. No i mi się takie coś nie podoba.
0: Jesteś najładniejszy, jesteś moją księżniczką.
1: Niestety Krawiec, nie trafiłeś w mój głos swoim wyglądem, wybacz mi.
0: Musisz bardziej dobrać taki wygląd, wiesz, takiego zwója. Tata jest ładny, prawda?
1: Nie, tak by wyglądałeś taki, nie wiem, jak z aktorów, taki Jeffrey, nie wiem, czy czyta to imię, Dean Morgan, to spoko, wtedy mogę się bardziej... Nie wiem, mogę więcej rozmawiać z tobą na przykład. No.
0: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Tak, ja ogarniam Photoshopa. Ja bardzo lubię robić różne grafiki na Photoshopie. Lubię robić okładki, co mi się to sprzedało, bo na plastykę nawet zrobiłam taką grafikę, której jeszcze nie poddałam ocenie. Co to, kurde, jest? Ty tam przydali mi tu dajesz w ogóle. Weź idź z tym. Co to jest? Ma być niby, no. Nie trafiasz mój gust, kurde, no niestety.
0: No, czy ona się nauczyła Photoshopa dosyć dobrze? No, czy te warstwy w sumie łapiesz, nie? To o co chodzi z tymi warstwami?
1: No ja oczywiście, ja tam wszystko wiem. Nawet się muszę robić jakiś czas temu, czego nie umiałam. To przypadek, w sumie napisy takie zarobiste, nie takie płaskie, takie gówniane, tylko takie bardziej fajniejsze.
0: No Karolina to jest z koleżanką, no to już 2 lata dziś minęły, nakręciła taki nawet film fabularny. No, a ten, co po piwnicy dataliśmy, co ja grałem tego bandziora?
1: To! My kręcimy ogólnie z koleżanką filmy. Żadna z nich nie skończyłyśmy swoją drogą. I one są ogólnie takie śmieszne dosyć.
0: Nie, ten film akurat jest skończony. Ten, z którym ja strzelam na końcu, strzelam jest bullet time.
1: Nie nakręciłyśmy żadnego pornola, to jest boczeńcu. Ale wiem, że są strony na necie, więc jak chcesz, to sobie obejrzeć. No, mnie tam nie znajdziesz, bo ja znam swoją godność. Dziękuję za moją bardzo rozbudowaną wypowiedź o tej godzinie. No, ale jesteś dziwny, człowieku, jesteś dziwny, tak ci powiem.
0: Zdradzę, że tą scenkę, co wam kiedyś wkleiłem, ten bullet time, zresztą to wszystko było kręcone tym moim iPtekiem, tą moją superkamerką.
1: W ogóle ja tutaj z nim konwersuję, bo on jest jakiś dziwny ten człowiek, on jest spojowany i on oczywiście powinien mieć ksywkę pojeb 46080. Słuchaj, gdzie on to jest? To jest film o tym, jak biegamy po bloku i drzemy japy, bo gonią nas duchy. To jest taki fajny film. Bardzo fabuła jest taka bardzo skomplikowana, zawiła, nie każdy ją rozumie. Jest dla bardzo dojrzałych ludzi, nie wiem.
0: Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, w czym grałem do tej pory.
1: Chodzi o to, że są dwie dziewczyny, które... Może nie, ja w sumie nie będę opowiadać, bo to jest raczej to jest niezbyt fascynujące.
0: No, może kiedyś wkleimy.
1: Nie, bo nasza gra aktorska i moje... I tam jest to materiał w ogóle starożytny. Jest to jak się nazywa? Taki ważny.
0: Nie mam słowa.
1: Nie, też właśnie nie zrozumiałam tego słowa. Materiał taki... bardzo nieprestiżowy, nie wiem jak to nazwać.
0: Ale efekty fadowe, after effects są.
1: Nie ma właśnie. A nie, jest jeden. Jest to film taki bardzo... Tam jest materiał taki już antyczny, którego nikt nigdy nie użył, czyli ja w długich włosach.
0: A ja zagrałem brawurowo postać Hama, Buraka i Bandziora.
1: Nie, był zakapturzonym człowiekiem, który mnie trącił w ramę, a potem ganiał nas po całym bloku z pistoletem w ręku i to było zabawne ogólnie.
0: Samą scenę strzału widzieliście w tym gifie, który wkleiłem wtedy, żeby się pochwalić, że taki bullet time jest możliwy do zrobienia moją kamerką.
1: Ci ludzie się włączają, muszę się zaśmiać, ha. Żeby przysiągnąć więcej widzów, bo już chyba mnie przez te pół godziny poznali w pełni.
0: Nie no, wiesz, jak na audycję kompletnie niereklamowaną i wejście takie smoka, że tak powiem zupełnie, to i tak trzymasz poziom.
1: Kraft. A właśnie, ja nadal nie przekazałam wiadomości Kraftowi, bo on mi nie powiedział, czy on usłyszał wiadomość ode mnie. Ja czekam na odpowiedź, bo ja w takim razie to powtórzę jeszcze raz. Powtórzę to jeszcze raz, bo muszę być pewna po prostu, że on to usłyszał. Dobrze. Słyszałam, to nie jest... Teraz już wiem, że to nie jest pewne. Słyszałam, że pokłóciłeś się z Kubą. Tak? Od Wojny Światów. Ja w Wojny Światów jestem gwiazdą i ja tam chcę grać. I ty masz się z nim pogodzić, jak się z nim pokłóciłeś. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tego już nie było. Albo żeby, nie wiem, żebyś tam nie występował, bo kurde, to jest jednak fajnie, jak jest więcej osób, nie? A ty się pokłóciłeś i chcesz mi zniszczyć, kurde, moją szansę na sławę. Co to ma być w ogóle? Ja się na ciebie obrażę, jak ty chcesz się pokłócić. No sorry, no co to ma być?
0: Kariera Karoliny regnie w gruzach.
1: No właśnie, no to będzie twoja wina. No ja się do ciebie nie odezwę. No po prostu ja będę zła, naprawdę zła będę.
0: Ale jak mówię, ja nie wiem, czy się Krawiec pokłócił z Kubą, czy tam są inne przyczyny. Ja się ich nie będę pytał.
1: No to super, się nie pokłóciliście, no bo tutaj mi wciska jakiś kit w takim razie, nie? No bo ja słyszałam, że się pokłóciliście, już załamana, tutaj płaczę po nocach, nie mogę spać, zawalam lekcje, chodzę na wagary, już po prostu nie wiem, jakieś narkotyki, alkohole, no a teraz się okazuje, że to tylko kłamstwo, no dziękuję.
0: No, to ja po prostu zostałem źle zrozumiany przez córę, bo ona akurat sobie tam piekła coś, a ja mówię, że nie, że Kuby nie będzie rozmów w nocy, tylko tyle powiedziałem. Że być może się pokłócili, ja nie mówiłem, że się pokłócili, ja nie wiem, czy...
1: Tak, a ja na przykład... W nocy nie uczestniczę, bo ja muszę spać w nocy. I co ja powiem jeszcze? W sumie w nocy są mi obojętne, ale Wojna Światów ma być. Co? Słuchaj, co? Ożeż ty!
0: A no tak, bo właśnie to wyjaśniam, że ja tak rzeczywiście przejrzałem dzisiaj te parę materiałów i tam rzeczywiście były takie nieładne komentarze o Kubie, takie co to za tam coś tam, nie pamiętam, nawet nie potrafię powtórzyć, rzeczywiście, chyba się zniechęcił przez to, bo z Kubą się można zgadzać i nie zgadzać, ale ja też jestem prawicowcem, a się zgadzam, dobrze mi się z nim rozmawia, nie? Zresztą widzieliście, że nawet nam w miarę dobrze poszła audycja ta o tych podzielnikach ciepła, nie?
1: Nie wiem, jakiś o podzielnikach ciepło gadasz, ale coraz bardziej mnie wkurza ten człowiek, którego ja powiedziałam, że jest śmieszny, ale on już nie jest śmieszny, tylko nie chce przeklinać na audycji czy tam na czymś tam, bo tyle. Słuchacze nie wiedzą, o co kaman, ale dobra, ja się nie wypowiadam, bo ja też nie wiem, o co kaman, tak szczerze mówiąc.
0: Karolina jest tak spokojną osobą jak ja, ale tam coś sobie będzie tam ktoś tam hejtował, gadał, to ja wiecie, że ja siła spokoju, ja tam nikogo nie banuję, nikt sobie ktoś tam pisze, to banowanie tylko zaognia sytuację bezpotrzebnie.
1: No ja też uważam, że nie trzeba ludzi banować, bo w sumie ja to tam mam gdzieś głęboko, czy ktoś tam sobie powie głupiego, czy tak, rozdzielił. I no tam pisz sobie, co chcesz, mnie to nie rusza. I tyle, ci powiem, no. Już.
0: Dobra, nie wiem, czy wiecie, ale ta moja Karolina jutro planuje o 5 wstać?
1: Dokładnie, planuję wstać o 5. Ale ja ostatnio spałam 3 godziny na dobę i siedziałam cały... Poszłam na cmentarz jeszcze w ten dzień i było spoko.
0: No, chociaż przyznam, że dzisiaj jak przyszła ze szkoły, to po prostu legło, że tak powiem.
1: Tak, bo wczoraj spałam 8 godzin i byłam cię zmęczona. Ostatnio spałam 3 godziny i byłam rzeźka. No nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, to jest niewyjaśnialne logicznie, niewyjaśnialne biologicznie.
0: No tak, to jest taki robocik czasami, jest, ale czasami ma też taką fazę, że zaśnie. Już kiedyś twierdziła, że w ciągu dnia nie potrafi spać, ale ostatnio jak wróciła po winku, to jak się położyła o 6, to do rana spała.
1: Co ja mogę powiedzieć, bo patrzę, że coraz mniej ludzi muszą iść spać, no bo są ludźmi
0: pracy.
1: No, ludźmi pracy, nie? No są, niektórzy muszą, no co na to poradzą, no. Trzeba za coś ten chleb kupić z masłem, nie?
0: No, chociaż ja akurat polecam inny tryb życia, ale tak jak mówiłem, musicie coś umieć. Musicie coś umieć i my chyba coś umiemy, Karola, nie?
1: Nie, ja mam przed radę dla takich ludzi. Ja mam radę dla takich ludzi, którzy nie chcą pracować. Komp się wyłączył, czekaj. Aha, ekran tylko, dobra. No i tacy ludzie, taki ogródek chce zrobić, nie? Ogródek i tam sobie, hodujcie sobie jakieś tam, nie wiem, jakieś marchewki, zboże, co hodujcie, róbcie sobie z tego jedzenie, no i żyjcie, no co, kur jakiś sobie kupić, no i sygit, nie?
0: A na zimę zapas.
1: No i kota. Kot też musi być, kota też można zjeść, nie?
0: W razie czego opędzi myszy.
1: No nie, no mówię, że kot też jest jedalny, nie? Też w sumie ja bym sobie nie zjadła swojego, przynajmniej.
0: Znaczy w ekstremalnej sytuacji?
1: To jest, znowu dostaję trudne pytania. Czy zjadłabym własnego psa? Otóż, muszę chwilę napięcia zrobić.
0: Siedzi pod moją nogą.
1: Moment napięcia. Otóż nie zjadłabym swojego psa. Chyba, że rzeczywiście byłoby to... Co? Nie zjadłabym swojego psa. Chyba, żeby to była skrajna sytuacja. Wtedy bym zaczął się nad tym zastanawiać. Ja ci jedną buziaczku, bo mnie zacząłeś wkurzać.
0: Może to jest zakamuflowany ten twój kolega z tymi SMS-ami?
1: Wątpię, bo on by raczej... Bo on raczej nie wie w ogóle, że coś takiego istnieje. Ja nawet by nie wiedział, że to jestem ja prawdopodobnie. Jest dużo Karolin na tym świecie.
0: Dobrze, dlatego ja już chyba będę moją córę gnał do łóżka jako odpowiedzialny ojciec. No to dobra, to możesz nie spać.
1: Nie, jeszcze posiedzę 10 minut, bo mi się fajnie rozmawia. Tylko, że coraz mniej ludzi jest, to kurde, uciekają. Chyba też są takie głupoty gadać, że już nikt nie chce słuchać nawet.
0: No przynudzamy. No nie planowaliśmy żadnego tematu konkretnego. Powiem tylko, że już niedługo moją córę wciągamy zresztą sama się już ciągnie do tego, żeby zacząć pracować w After Effect.
1: No dokładnie. Ale co ja mogę... Czekaj, żeby ta audycja mogła powiedzieć jakąś ciekawą historię ze swojego życia, tylko nie mam tematu. Gadaj głupoty. No gadam głupoty, to w sumie nic się nie musi zmieniać. Gadamy.
0: Tak, no dlatego mówię, być może zdecydujemy się, to jest taka, no, takie przetarcie się, pierwsze koty za płoty. Może Karolina zdecyduje się i to ze mną wtedy jako prowadzącym, a Karolina jako gościa, bo odwrotnie, bo ja będę taki udawał niedouczonego w tym temacie. Taki spoiler czy trailer zrobimy na temat Walking Dead świata.
1: Ja z chęcią zrobię, bo ja mogę mówić, gadać, gadać całą nocą ten temat. Ostatnio znalazłam kubki z The Walking Dead, o czymś też się mogę wypowiedzieć długo, bo mnie trochę rozśmieszyło.
0: Tak, no ona teraz choruje na koszulkę z Walking Dead, która jest niestety niedostępna na polskich stronach, a ojciec tak biedny, że nie ma karty kredytowej, którą mógłby płacić za granicą.
1: Wczoraj koleżanka podesłała mi linka. W tym linku była strona, polska strona, na której są koszulki z The Walking Dead. No, skakałam ze szczęścia, no bo była taka koszulka, jaką ja chcę, nie? A jaką koszulkę chcę? Co tam, nie lubię buraków? A, już wiem, o co chodzi chyba. Taka koszulka, jaką chcę, czyli a propos pewnej postaci, którą uwielbiam i w ogóle, więc jestem szczęśliwa.
0: Tak, a nie wiem, czy wiesz, że tutaj się chłopacy organizują, że będziemy własną grę tworzyć na radiu. Grę, w którą będziemy mogli zagrać postaciami, które będą słuchaczami, prowadzącymi. Co ty na takie coś powiesz?
1: A będę mogła sobie zrobić awatara?
0: No właśnie o to chodzi, że część osób z radia nie chce się za bardzo ujawniać. No ja akurat, moja facjata jest już tutaj znana, ale wpadłem na pomysł, żeby te ludziki były takie malutkie, żeby będą mieć takie mordki, których się naprawdę nie rozpozna.
1: Kurde, co tam piszą, jakiś dar, żaden dar. Sam jesteś dar, ja tam ten. Co to wy wymyślicie sobie w ogóle? Mam plakat z tym, ale co?
0: Ja jej kupiłem Daryla, tak.
1: A to było parę lat temu jeszcze, jak byłam inna, a teraz się zmieniłam i już nie chcę tego plakatu, chcę inny plakat.
0: Daryl jest fajną postacią, ale ta postać nie występuje w komiksie. To nie jest, że tak powiem, zgodna z tą, jak to się nazywa, z, no, jak to się mówi.
1: To jest postać serialowa.
0: Nie, kanoniczna.
1: Przecież mi nie wpadło na to słowo, że chodzi o niekanoniczną. Max, no. Przepraszam, Simba. Daryl, czy ten kurde Daryl, co wy z tym gadacie? No nie, weźcie w ogóle, co jest, nie jest ten... To jest postać, którą ja bym dała na tak przysłowiowy ostrzał. Odstrzał.
0: No niestety zginęły inne postacie, ale nie będziemy wam spoilerować jakie.
1: Jak piszą, to znaczy, że oglądają, ale w sumie to nie wszyscy. Dobra, nie, ja nie będę się opowiadać, bo jeszcze tutaj palne coś.
0: Ale ciekawostką jest to, że na internecie jest na początek nowego, siódmego chyba już, dobrze liczę, sezonu, są pofilmowane reakcje, reakcje i płacze ludzi.
1: Ja widziałam, ty patrz jaki ham w ogóle spoileruje, kto nie żyje, nie? Jaki ty weź w ogóle? Jesteś, ja zaraz ten, i zaspoileruję kurde resztę odcinków, nie?
0: Ona jest do przodu kilkadziesiąt zeszytów.
1: Tak, dokładnie 50 zeszytów. Albo nawet 50, albo nawet 49. Nie, przepraszam, 59.
0: Tak, no i czyta w języku, którego ja nie znam, czyli po angielsku.
1: Ale nie, mnie tacy ludzie wkurzają, co oni kurde spoiler dają, nie? A nie wiedzą, czy wszyscy oglądali serial. No tak, tak, śmieję się tam. Ty człowieku, którego nikt nie wymówię.
0: A to C. Bronson zaspoilerował?
1: Kim jest C. Bronson?
0: A to tutaj jest stały bywalec, stały słuchacz. C. Bronson jest okej.
1: Okay. C. Bronson nie jest okej, okay, bo spoileruje ludziom. Ludziom zakończenia... ludziom serial, a ja to nie lubię strasznie. Gdyby ktoś mnie spoilerował na początku oglądania Gry o Tron, ostatni sezon Gry o Tron, to mi się wkurzyła.
0: Gdyby...
1: Właśnie, no, Dadal, tu jesteś! Miałeś się wyłączyć.
0: Gdyby taka historia jak Walking Dead była robiona zamiast rodzinki.pl przez polską telewizję, jak myślisz, to byłby głównym bohaterem?
1: Cześć, co powtórz, pytanie słyszę.
0: Gdyby taka historia jak The Walking Dead była pokazana przez polską telewizję, co się dzieje w tym czasie w Polsce, to jak myślisz, co by tutaj się działo? To by był głównym bohaterem.
1: Głównym bohaterką byłabym ja. Byłabym ja główną bohaterką, bo bym była jedną z niewielu osób, które przeżyły, bo reszta osób by krzyczała, biegała po ulicach z jakimiś łyżkami od zupy i próbowała zabić tym zombie.
0: No też tak się obawiam, że tak to właśnie by wyglądało. Rząd by uciekł jak zwykle, ale może byśmy dzięki temu wrócili do normalności i każdy miałby jakiś kawałek ziemi, uprawiał i no, nie byłoby tych wszystkich zakazów i nakazów, nie? Mnie to strasznie denerwuje.
1: Czy tam nikt o kolesie?
0: Jak?
1: Tego, co spoileruje, jak to się czyta.
0: C. Bronson.
1: Ja cię nie ogarniam.
0: A jeszcze chciałem powiedzieć, że córa oprócz tego, że jest fanką Walking Dead, również troszkę za moją namową stała się fanką Gry o Tron.
1: A nie, Gry o Tron akurat samo przejęłam, bo tak, Gry o Tron samo przejęłam w sumie i powiem szczerze, że pierwszy sezon mi się w ogóle nie podobał. Obejrzałam go tak na siłę troszeczkę, a potem przez rok nie oglądałam to serialu, potem do tego serialu wróciłam, nie wiedząc, o co chodzi, i się wciągnęłam jakoś.
0: No tak, teraz zawsze czeka na kolejny. Następny odcinek.
1: No kolejny, co mnie nazywa tylko córa Etama. No ja nie jestem tylko córą Etama. No ja też jestem córą Etama, ale ja mam na imię, tak?
0: Tak, to jest Caroline. Musimy powoli kończyć.
1: Nie, bo pies się dobija do jamy smoka.
0: To jest, znaczy, do pokoiku, gdzie poszła mama spać, bo tutaj niestety się nie da, jak my tutaj prowadzimy rozmaite dysputy i generalnie hałasujemy do późna w nocy.
1: Nasz pies samobójca.
0: Tak, no próbował się przebić przez drzwi harmonikowe, także jakby w tym momencie się tutaj mama obudziła, to podejrzewam, że byście byli świadkami wymiany, ostrej wymiany tutaj zdań między mamą a córą.
1: dobra, nie ważne. Chciałam powiedzieć harmonikowe. Harmonikowe. Co to się tam ma? No, no dobra, no spoko. To mnie drzwi. Co to? Jakie.
2: No,
1: no
0: No drzwi suwane takie, bo jakieś tutaj opowiadałem, że my między, ja też tak mówię dosyć cicho zawsze na tych afterach, bo my mamy w zasadzie wywalone wszystkie drzwi, są po prostu pomieszczenia tak zrobione, że są jedynie dwie harmonijki między nimi, a tak to są otwarte przestrzenie, żeby troszeczkę powiększyć nasze małe, ciasne gniazdko.
1: No tak, ale te drzwi są skuteczniejsze niż budzik.
0: Szczególnie kiedy mama szaleje po domu, to fakt.
1: No, jeszcze w sobotę rano, co? Harmonika. Nie polecam drzwi harmonikowych. Jeśli chcecie robić remont i chcecie wstawić sobie drzwi harmonikowe, to będzie się po prostu w łeb, bo to jest tragedia. Nie polecam drzwi harmonikowych. No, tak jakby to są drzwi, no.
0: Nie, no toaleta jest jedynym miejscem, gdzie są drzwi normalne oczywiście. Zresztą dobrze, że są normalne, bo ona chyba potwierdzi, że jestem osobnikiem, po którym do toalety by się wchodziło za karę.
1: Wiesz co, ja nie lubię takich tematów, bo one są dla mnie dziwne, no ale potwierdzę.
0: My tutaj nie mamy specjalnie tematów tabu.
1: No to jesteś, ja jestem inna, ja czasami mam tematy tabu. Ja w sumie to, jak jestem zmęczona, to ja nie mam, jak jestem zmęczona, to ja mogę gadać o głupotach w każdym razie.
0: Tak, jak widzisz, twoje głupoty przyciągnęły kolejne osoby. Respondenci się pojawiają coraz więcej. No mówię, żal tylko, że nie mogę nigdy do nas zadzwonić i sobie pogadać. Ja kiedyś tutaj namawiałem koleżankę, która była też, żebyśmy zrobili taki eksperyment i taką pogadankę, luźną audycję o problemach nastolatek.
1: Jakich problemach?
0: No ogólnie co was męczy, co was denerwuje w rodzicach, w szkole, co byście chciała, co nie chciały, co by było lepsze dla was, a co gorsze. Jakie kieszonkowe by was zadowalało, a jakie nie i tak dalej.
1: Mogę odpowiedzieć na te pytania w tej chwili i on je odpowiem, bo skoro wy słuchacie, to ja mogę sobie gadać. Jest coraz więcej ludzi, co mnie bardzo cieszy. Zadałbym pytanie, jak będę odpowiadać. Staram się odpowiedzieć. Wywiad ze mną.
0: No dobrze, jakie kieszonkowe byłoby odpowiednie dla takiej nastolatki jak ty?
1: Dla mnie kieszonkowe, tak? Kieszonkowe, to myślę, że tak miesięcznie to te 5 dych jest okej. Okay. 5 dych to jest wystarczająco. Czekaj, bo to śladnik pisze ten dziwak bez tabu. No dobra, skoro ja odpowiem, ja na to pytanie odpowiem, że w sumie to jak potrzebne, to sprawdź w necie, bo ja się na to nie znam, sobie to szczerze, to znam tampony.
0: Bardzo dobrze, też polecam w razie, gdybyście mieli krwotok z nosa, tampony świetnie hamują.
1: Ja słyszałam, czekaj, nie, to nie było, to było z tym, coś tam, nie powiem tego głupoty, teraz powiem. Nie polecam tamponów, w sumie się przydają właśnie tylko w sumie na krwotok z nosa, ze stopy, tylko. Coś tam, ja gadam we głupoty, to się nie nagrywa na stałe, nie?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo nie wiem.
1: O, to jest pytanie, czy w szkołach? W szkołach nadal jest tak chujowe jak kiedyś. Tak, nadal jest. Dobra, od tego momentu totalnie ignoruję 4680, bo nie wiem, czy on coś pił, czy on normalnie taki jest. Dobra. Proszę pytania kolejne.
0: No to czy uważasz, że taka ilość zajęć szkolnych jak w tej chwili, czyli tak średnio pewnie 7 godzin dziennie, to nie jest przypadkiem za dużo, bo ja uważam, że tak.
1: No to jest takie pytanie dosyć oczywiste, no bo oczywiście jest. Zawiesiłam się. To kurde, jak mi się od takiej orkiestry odwalam. Tak, jest za dużo lekcji. Nie mam czasu na samorealizację. O! To się nagrywa i będzie co? Na godzinie chyba na włosie. Nie, na włosie, na wódę rzeczy.
0: Na razie nie powiedzieliśmy nic o nauczycielach, że większość jest głupia niż mądra, nie?
1: Nie, ja na przykład mam niektórych nauczycieli fajnych w szkole, których o których ogólnie są spoko.

0: Jak se człowiek dobrze podje, to jest czuły na melodię. No i właśnie słyszycie charakterystyczną melodyjkę, luźno-gadkową w tle. A mówi do was Krawiec i dzisiaj po raz pierwszy spotykamy się z nowym kandydatem na nadającego.
1: Mówię pana tnie, mistrzu.
0: Tnie?
1: O, teraz dobrze. Nie wiem czemu. Okej. Okay.
0: No, nie wiem, co tam przycina. Czasami tutaj mamy lekkie zwierzchki, Skype lubi nam płatać figle. No właśnie, ten głos, który słyszycie, to jest Jacek Kuchmistrz, znany też jako podcastolog, doświadczony podcaster i fan radia, chyba mogę tak o tobie powiedzieć. Kurczę, czy ty nie nadajesz przypadkiem dłużej niż ja? Bo taki zazdrosny się już czuję.
1: Nie. Zresztą, wiesz, długość nie ma znaczenia, liczy się jakość, więc ja, ty może krócej nadajesz, ale bardziej treściwie i tak, z takim, wiesz, zębem, no sympatycznie po prostu, że tak się wyrażę. No, witam wszystkich serdecznie.
0: Witam. No właśnie, Jacek, może powiesz parę słów o sobie, no bo dzisiaj taki pilot audycji, która ma w zamierzeniu być kulinarna. Chcemy, żebyście wy też tutaj podpowiadali nam, czego oczekujecie, jakich kulinarnych tematów. No dzisiaj zapowiadałeś, że wegetariańskie klimaty i wegańskie, prawda?
1: No to ja z podcastami to już jestem związany od 2008 roku. Czyli można powiedzieć, pewne takie początki były, jak jeszcze Martin Lechowicz nadawał swój podcast i pojawiło się Radio Koczowisko. Później byłem współprowadzącym, była taka strona, był taki polski przegląd podcastów, taka cotygodniowa audycja i strona, tam był taki agregator z podcastami, które polskojęzycznymi, które się ukazywały. No później to się jakoś tak rozpadło. Nagrywałem w międzyczasie swój podcast Cześć 1966, a ostatnio, mam na myśli ostatnie parę lat, razem z takim kolegą z Polski nagrywaliśmy taki kulinarny podcast Anusz Widelec. Jest w sieci, można go znaleźć i sobie tam przyjrzeć się, o jakich mówimy potrawach. Nie jestem z wykształcenia kucharzem, z nazwiska jestem kuchmistrzem.
0: No właśnie, jak ty to zrobiłeś, że nazwisko tak bardzo odpowiada temu, czym się zajmujesz i pasjonujesz? To nie może być przypadek.
1: Nie sądzę.
0: Tak patrzę, że Anusz Widelec, jest taka strona, ale to chyba nie jest Anusz Widelec... Nie, to nie.
1: Jest, jest restauracja Anusz Widelec w Poznaniu, ale to musi być Anusz Widelec.blogspot.pl chyba, jakoś tak, albo com. Grafika robił nam pan Dawidziński z podcastu Nie Tylko Dla Orłów i to są takie dwa ludziki Lego, wiesz. Mhm.
0: Właśnie wkleiłem tutaj linka dla zainteresowanych, ale nie wiem, czy to nie złego znowu. Nie, chyba znowu złego, no bo to nie ma ani ludzika. Chyba popularna nazwa. Tak, teraz chyba już będzie dobry. Czy to jest Anusz Widelec bez polskich znaków.blogspot.com, tak?
1: Tak.
0: A, i są ludziki Lego, faktycznie. No to dobra, to kasujemy i wklejamy prawidłowego linka. Proszę bardzo, kto ma sobie ochotę odwiedzić, to zapraszamy. No właśnie, i dzisiaj takie spotkanie trochę zapoznawcze, trochę taki pilot audycji, która powstanie, jeśli będzie wasze zainteresowanie, jak to się mówi, feedback. Proponowałeś tematy na początek wegetariańskie. I wegańskie, a konkretnie o przechodzeniu na wegetarianizm i na weganizm, bo to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać chyba, prawda?
1: To zależy, ale tak. Dlaczego? Dlatego, że ja w tej chwili przeszedłem. Nie mogę powiedzieć, że jestem wegetarianinem czy weganinem, ponieważ są różne teorie. Niektórzy mówią, że nie

0: można całkowicie przejść na odżywianie się roślinami, bo jest potrzebna witamina B12, trzeba się suplementować. No niektórzy mówią, że można tam powiedzmy zjeść jakąś rybę czy kawałek jakiegoś mięsa ze zwierzęcia tam raz na miesiąc, raz na 3 miesiące, jest różnie, prawda? A ja dlatego o tym mówię, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał ochotę posłuchać sobie tych podcastów, to my tam opowiadamy o różnych potrawach. Ja, zarówno tak zwanych jarskich, po polsku to się chyba tak mówi, jarskich, czyli takich bezmięsnych, jak i mięsnych. Natomiast ta przemiana nastąpiła po tym, jak zrobiliśmy sobie test na nietolerancję pokarmową, co uważam, że w dzisiejszych czasach to powinien sobie każdy to zrobić. No i o tym mówię nie dlatego, że akurat mam jakąś firmę albo przychodnię, gdzie za odpowiednią opłatą przyjmujemy ludzką krew do badania, tylko dlatego, że naprawdę nam to pomogło. Jest to taka metoda badania opracowana przez angielskich naukowców, lekarzy albo z Cambridge, albo z Oxfordu, nie pamiętam w tej chwili. I
1: Wiesz, jak
0: dzięki.
1: chcesz, możesz się śmiało zareklamować. Nie ma tu jakichś oporów. Jeśli masz taką przychodnię, to możesz, to wiesz, mów, gdzie można się zgłosić i zrobić sobie takie badania.
0: Nie mam takiej przychodni, a jak ktoś mieszka w Anglii, to może sobie zrobić to na przykład na High Street w Import Pagnell w sklepie ze zdrową żywnością. Tam pan ma próbki. Jeżeli ktoś mieszka w Polsce, to może się zgłosić do jakiegoś ośrodka i tam oddać krew, jeżeli pobierają krew na nietolerancję. We Wrocławiu na ulicy Rakietowej na przykład. Ale również jest tańsza wersja, można sobie wejść na stronę internetową i zarejestrować się i kurier wtedy przywiezie próbki i aplikatory, żeby pobrać taką krew i odbierze, jak zaaplikujemy i przygotujemy te takie probówki z tą naszą krwią i dostaniemy, później zapłacimy i dostaniemy wynik i będziemy wiedzieć. Z tego, co się orientuję, to są chyba trzy rodzaje. Najtańszy taki jest chyba tam na 50 albo na 60 produktów, droższy jest tam na 110 i najdroższy 240 chyba albo 230 produktów. Najdroższy kosztuje 1700 zł. Tamte są tańsze. No, najtańszy jest ten na najniższą ilość. Generalnie różnica polega na przykład na tym, ponieważ ja sobie robiłem dwa razy. Raz robiłem, duży robiłem w tym roku, a mały robiłem w zeszłym roku. A spotkaliśmy się, to znaczy tak, natrafiłem na taki ośrodek wczasów zdrowotnych w Golubie u Zbója, gdzie leczą ludzi taką, powiedzmy, metodą niekonwencjonalną, ale pod kierunkiem pani doktor Ewy Dąbrowskiej. Jej wykłady można znaleźć sobie na YouTubie. I tam sobie zrobiliśmy, tam się dowiedzieliśmy właśnie konkretnie o nietolerancji. Tam sobie zrobiliśmy od razu testy i wiedzieliśmy, na co jesteśmy uczuleni, czy jakich produktów nasz organizm nie toleruje. No i w moim przypadku to wyszło bardzo srogo, z tego względu, że miałem nietolerancję na mleko, na wołowinę, na jajka, na kukurydzę, na pszenicę, na gluten, na paprykę.
1: Same dobre rzeczy. A jak to się objawia na co dzień, to, że twój organizm nie toleruje tych rzeczy? Jak to odczuwałeś tak na co dzień, zanim sobie te
0: Generalnie
1: badania
0: to jest
1: zrobiłeś?
0: tak, że wiele chorób, które nas gnębią, które nam doskwierają, są powodowane tym, że nasz organizm, zamiast przykładowo zwalczać wirusy, zajmuje się zwalczaniem tych produktów, które są przez nas spożywane i tam są w żołądku rozkładane, prawda, przez jelito cienkie i jelicie grubym. I to się generalnie objawia się to na przykład tym, że masz notoryczny katar. Na przykład, że codziennie rano budzisz się, jest wszystko w porządku i gdzieś po jakichś 5 minutach nagle masz katar, nie wiadomo dlaczego. temperatura jest stała, wszystko jest w porządku, ale masz katar. Mogą być różnego rodzaju, wiesz, notoryczne, na przykład łuszczyca, mogą być notoryczne wysypki pojawiające się i znikające i staramy się nad tym zapanować, ale nie ma, no, w sumie nie wiemy. Idziemy do lekarza, a lekarz nam przepisuje tabletki, przepisuje nam maści, no ale to jest nieskuteczne po prostu, wiesz. I tutaj też no, mogę zarekomendować ten ośrodek dr Ewy Dąbrowskiej, ponieważ jest to lekarz medycyny, nie jest to żaden jakiś tam szarlatan i ona ma udokumentowane przypadki medyczne ludzi, którzy byli chorzy i na przykład lekarze rozkładali ręce i powiedzieli, że już nic nie można zrobić. Sama opowiadała, też była w strachu, jak były początki, to było w latach 80., początki jej jakby takiej tej kariery leczenia surową, przysłowową surową kapustą i surową marchewką, gdzie już w zasadzie jej kolega z kliniki w Gdańsku rozłożył ręce i mówi, że nic, nie? Ona gdzieś przeczytała książkę takiej, pani doktor chyba z Niemiec, o ile się nie mylę, czy ze Szwajcarii, która mówiła właśnie o tej metodzie leczenia surowizną. No i powiedziała do tego pacjenta, mówi, wie pan co, możemy spróbować jeszcze jednej metody, ale musi pan na to wyrazić zgodę, ponieważ nie jest to objęte, powiedzmy, wiesz, nie ma tego w kanonach sztuki medycznej, nie uczą tego, wiesz, na studiach i tak dalej, prawda. No i facet mówi, no, że no, nie mam nic przeciwko temu, już nic mnie nie uratuje. I tak albo umrę, albo będę żył. No i udało się i to był jej pierwszy sukces. A tak jak mówię, była pierwsza, była cała zestrachana z tego względu, że wiesz, pierwsze trzy dni to wręcz było tak, jakby ten stan pacjenta się pogarszał. Dopiero na czwarty dzień nas ustąpiły objawy i pacjent wracał do zdrowia. Nie? Dalej, na przykład wyleczalna jest, są przypadki wyleczenia całkowicie cukrzycy typu B, co okazuje się teraz coraz częstszą przypadłością, czy coraz więcej przypadków jest takich przez to, że w naszym codziennym pożywieniu jest bardzo dużo cukru, bardzo dużo żywności modyfikowanej genetycznie, bardzo dużo glutenu, z czego wydaje mi się, że czasami nie zdajemy sobie sprawy. No i sobie tak pomyślałem, że ja nie zmienię świata, ja nie zmienię ludzi, ich podejścia do sposobu odżywiania się, ale pomyślałem, taka misja, może nie misja, informowania tego, co jest teraz proponowane w sklepach, co można kupić, co można jeść, a decyzja należy do was indywidualnie. Czy wy się temu poddacie, czy staniecie okoniem, czy pod prąd i powiecie, nie będę się dalej truł, za moje pieniądze nie będziecie sprzedawać mi trucizny.
1: Bo i wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, mi się wydaje, że właśnie tak dzisiaj jest, że to jedzenie, które dzisiaj dostajemy, to ono jest takie mniej jednolite jak kiedyś, że w tym jest bardzo dużo różnych składników i pozostałości z jakichś tam pojemników, w których to mieszane było, bo nawet na opakowaniach jest napisane, że może zawierać mleko,
0: Śladowe ilości
1: tego, śladowe ilości tamtego, ale czy te śladowe ilości właśnie wystarczą, żeby nas troszeczkę podtruć, jeśli nie przyswajamy tego czegoś, czy to muszą być większe ilości?
0: Nie, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Nawet śladowe ilości, dlatego trzeba się tego wystrzegać, wiesz, wystrzegać tego jak najbardziej. Ja nie mówię tego, że... ja uważam, że nie należy jeść, ale jeżeli ktoś, wiesz, nie wyobraża sobie piwa bez golonki, czy golonki bez piwa, no to jest jego decyzja. To jest tak samo jak, powiedzmy, no, z piciem alkoholu, czy z paleniem papierosów. Tu generalnie chodzi o to, że wiesz, wszyscy wiemy, że palenie tytoniu zabija. To już jest udowodnione, to każdy wie. Jeżeli masz przykładowo, jeżeli, powiedzmy tak, jeżeli twój sąsiad, którego nie lubisz, jest patologiem, to najlepszy sposób zrobienia mu kawału to palić papierosy i umrzeć, powiedzmy, na raka płuc i żebyś twoje ciało się dostało na sekcję zwłok do niego. Ja rozmawiałem kiedyś z takim kolegą, który właśnie był patologiem i mówi, najgorsza sekcja zwłok to jest wtedy, kiedy musi kroić właśnie palacza, ponieważ narzędzia są tak upieprzone tym ni tą nikotyną z tymi ciałami smolistymi, że później są problemy z domyciem tego. No tak, może troszeczkę drastycznie i odbiegłem troszeczkę od tematu, ale wracamy do tego. I wszystkie takie różnego rodzaju objawy, z którymi chodzimy do lekarza, łatwe zapadanie, wiesz, i na infekcje. Na pewno jak chodziliście do szkoły, czy ty chodziłeś do szkoły, czy powiedzmy do pracy gdzieś, gdzie było jakieś zbiorowisko ludzi, to zawsze było tak, że powiedzmy w szkole, było, jak była jakaś epidemia czy coś, to powiedzmy, jeżeli była tak populacja, załóżmy tam 25 czy 30 uczniów, to jesienią czy wiosną, na przedwiośniu było tak, że bywały takie dni, gdzie w klasie było na przykład 5 osób. I w zasadzie się nikt nie zastanawiał. Jako młody człowiek, który nie lubi chodzić do szkoły, no to tam cieszył się, że chodzi, że jest na zwolnieniu, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każda infekcja, każdy wirus, który nas dopadnie i męczy nas, w pewnym sensie skraca nasze życie, ponieważ zamiast być zdrowi, to jesteśmy chorzy i nasz organizm walczy z różnego rodzaju wirusami, wiesz. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że zawsze było tak, że były takie dzieci, które na przykład nie chorowały. I ja się wtedy nad tym nie zastanawiałem, ale teraz zacząłem się nad tym zastanawiać i stwierdziłem, że to widocznie byli uodpornieni po prostu, wiesz. I tutaj, tak jak są w nocnym radiu, są różnego rodzaju audycje takie survivorowe, albo mówiąc o przetrwaniu i tak, o takich i tego typu sprawach, możemy się zacząć zastanawiać, czy w momencie jakiegokolwiek zagrożenia, jakiejkolwiek wojny, czy epidemii, czy czegokolwiek, czy my będziemy, wiesz, będziemy w pierwszej setce, czy w pierwszym 1000 ludzi, którzy odpadną, wiesz, jak muchy, czy nasz organizm będzie potrafił się bronić, prawda?
1: Bo zjemy to, co nie potrzeba, tak? Znaczy to, co nam zaszkodzi, bo zmuszeni będziemy, ale no też jak przechodzimy na wegetarianizm, czy na weganizm, to też nagle zaczynamy jeść rzeczy, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, na przykład jakieś orzechy, prawda? Sobie tam robimy mieszankę, jakieś orzechy z jakimiś otrębami, czy tam odrębami, ja tam się nie znam. No i jemy coś zupełnie nowego i możemy być zaskoczeni, że mieliśmy się czuć fajnie, wszystko, a nagle się czujemy źle, tak?
0: Nie do końca. Ja bym inaczej powiedział. Ja, powiedzmy, wróćmy do tej nietolerancji i przejścia na inny sposób odżywiania się. To jest, wiesz, to jest alternatywa. A tak jak tutaj czytałem na czacie radia, ktoś tam zapytał się, czy będzie o jakichś owadach czy czymś. Ale są, wiesz, jak się ogląda różne, czy czyta się różne takie, wiesz, kanały takie survivorowe, to ludzie potrafią, wiesz, jeść, czy przebywać, powiedzmy, tydzień czasu w lesie i żywić się tylko tym, co znajdą. Różnego rodzaju, dosłownie, korzonkami, jakąś tam jarzębiną, jakimiś jagodami, jakąś, wiesz, łykiem z jakiejś trzciny, które to w odpowiedni sposób spreparowane, przygotowane, na jakimś palenisku, tam, wiesz, wytrawione czy coś w tym stylu, czy ugotowane, daje nam potrzebne, wiesz, białko, potrzebne mikroelementy, które potrzebuje nasz organizm do tego, żebyśmy funkcjonowali. Także i tutaj, i teraz wracając właśnie do tego przejścia na przykład na wegetarianizm czy weganizm. Jeżeli okazuje się, że zrobiłeś sobie test na nietolerancję, tak jak powiedzmy w moim przypadku, że te produkty, którymi się zajadałem i tak dalej, okazuje się, że to jest dla mnie trucizna, to mi nie było trudno się przestawić, wiesz, na sposób odżywiania się, wiesz. Poza tym teraz bardzo dużo jest taki kanał, który mogę polecić, Atelier Smaku na YouTubie, gdzie właśnie taka pani i taki pan opowiadają o przygotowaniu różnego rodzaju potraw, które właśnie są bez glutenu i które są bezmięsne. A dla przykładu to opowiem o takim, myśmy akurat jak byliśmy tam w Golubiu, kupiliśmy sobie ich książkę, dostaliśmy książkę z tymi, z autografami i właśnie Jola opowiadała właśnie o takim przypadku. Wyobraź sobie taką sytuację. Gościu, który jest mięsożerny, a jego ulubione danie to jest pierś kaczki, i oni zrobili taki, wiesz, eksperyment w porozumieniu z tego chłopaka z żoną. Żona przygotowała pierś kaczki tak jak zawsze i oni przygotowali pierś kaczki, oczywiście bez mięsa, no, prawda? No i podali mu jedną kaczkę, podali mu drugą kaczkę. I facet, który uważał się za specjalistę, dla niego jedzenie mięsa to jest powszednia rzecz. Zapytali się jego o opinię. On powiedział, obydwie kaczki były smaczne, tylko ta druga była bardziej przyprawiona. To facet się nawet nie kapnął, że nie jadł, wiesz, mięsnej piersi kaczki.
1: O rany, ale jaja.
0: No, to jest niesamowite. I myśmy zaczęliśmy właśnie szukać różnego, po internecie zaczęliśmy szukać różnych przepisów, takich, które po prostu zastępowały nam te potrawy tradycyjnie, które bardzo lubimy. Ja osobiście od małego zawsze lubiłem jeść kruski z serem, albo inaczej makaron z serem. I pierogi ruskie to były, i później już jak byłem duży, czy dorosły, to na przykład gulasz węgierski, czy taka mocna zupa mięsna na wołowince, prawda? I zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy alternatywę i naprawdę, wiesz, te potrawy, na przykład jeżeli chodzi o ser krowi, można go zastąpić serem kozim, można go zastąpić serem owczym. W tej chwili już można na rynku kupić takie sery i wtedy, wiesz, no ten ser kozi nie jest taki jak krowi. Jeżeli chodzi o produkty właśnie mleczne, to też mało ludzi sobie zdaje sprawę, którzy nie są, wiesz, z branży. Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, tak jak ty, prowadzisz radio, robisz strony internetowe, jakieś takie różne obsługi, nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się dzieje na farmach z tymi krowami. To nie jest ta krowa z elementarza falskiego, czy powiedzmy z dzieciństwa, może nie twojego, ale mojego, gdzie jeździłem na wieś w lecie na wakacje do dziadka, który miał i świnki, i krowy, i one pasły się, tylko to już jest, trudno to określić, wiesz, no to już jest taka fabryka, która daje mleko, to jest taki niewolnik, wiesz. Ja akurat tutaj w Anglii miałem okazję odwiedzać farmy, bo jeździłem, jest taka firma Arla, oni odbierają mleko od farmerów i przetwarzają, robią różne rzeczy, masło, jogurty i tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie taki paradoks, ja bym wyraził się, wiesz, wychodzą krowy na pastwisko i one nie jedzą trawy. One idą do paśnika i jedzą paszę, jedzą kiszonkę. No mi się wydaje, że to nie jest normalne. Ale dobrze, wracam.
1: Spoko, wiesz, ja tak cię będę trochę podpytywał może od czasu do czasu o różne rzeczy. Na pewno wielu słuchaczy, którzy na przykład nie są zbyt zamożni, zastanawia się, czy przejście na wegetarianizm czy weganizm musi być drogie. Czy to oznacza dla kogoś po prostu większe wydatki na składniki?
0: Ja powiem w ten sposób. Do tej pory, powiedzmy, u nas jest tak, że my robimy zakupy raz na tydzień. Jedziemy do Tesco i jeździliśmy do Tesco i robiliśmy zakupy, no, albo Sainsbury, czy jakiś tam, czy Waitrose, prawda? I zakupy takie tygodniowe to były w granicach 180-100 funtów, 120. W momencie, gdy zmieniliśmy sposób odżywiania się, jeździmy na market i kupujemy warzywa i owoce, to rachunek taki za komplet warzyw i owoców na cały tydzień dla dwójki dorosłych ludzi to jest w granicach 25-35 funtów. Więc tutaj w tym momencie widzisz, jest różnica. Odpadają ci sery, które najdroższymi produktami w zakupach cotygodniowych, jeżeli takowe robicie, to są sery i mięsa. Sery żółte, sery białe, mięsa, kurczak, wołowina, wieprzowina, czyli krówka i świnka. To są najdroższe produkty z tych, w budżecie zakupowym, prawda? Także tutaj zadałbym troszeczkę kłam temu. To jest po pierwsze. Po drugie, prawdą jest, że produkty takie specjalistyczne na półkach stojących właśnie w takich marketach będą droższe, tylko tutaj bym przestrzegał przed robieniem zakupów tak na łapu-capu. Wejść na półkę, zobaczyć tam, o tutaj jest jakiś majonez, tutaj jest jakiś jogurt i nie czytając etykiet brać to wszystko do koszyka i później zdziwić się i może rzeczywiście zapłacić dużo. To znaczy tak, w Polsce jest podobno drożej, w Niemczech jest tanio, w Anglii jest jeszcze taniej, jeżeli chodzi o takie produkty bezglutenowe. Tylko tutaj chciałbym przestrzec wszystkich, którzy będą, czy pod wpływem audycji, czy pod wpływem jakichś artykułów, czy filmów, które obejrzą, czy zastanawiają się i stwierdzą, że mogą spróbować, przestrzegałbym przed, tak jak powiedziałem przed chwileczką, przed nieczytaniem etykiet, nieczytaniem tego, co zawierają dane produkty, bo na przykład zauważyłem taką rzecz. Jest mleko, na przykład mleko z nerkowca. Almonds to jest...
1: Z nerkowca? Nerkowiec to jest taki orzech?
0: Dobrze, orzech to są nerkowiec, a almonds to po polsku będzie?
1: Nie wiem.
0: A, dobrze, to jak sobie przypomnę, to powiem. Przepraszam, bo normalnie jak tak zamawiam, to... No to po prostu zamawiam na Amazonie albo na...

0: migdałów, albo mleko, czy śmietanę z migdałów, wiesz?
1: Po prostu kupujesz
0: migdały, albo takie białe, czyli bez skórki, albo ze skórką, namaczasz na całą noc, czy tam na 4 godziny, różnie, w zależności od gatunku albo od pory roku, bo raz to szybko odchodzi ta skórka, a czasami tak szybko nie odchodzi, trzeba dłużej namoczyć. Potem przepłukujesz to wszystko, a zalewasz wrzątkiem, obierasz z tej skórki, wsadzasz do wyciskarki albo do jakiegoś blendera, miksujesz i już masz mleko. I ty wiesz, co on zawiera. Natomiast bardzo dużo, żeśmy zauważyli, że bardzo dużo tych różnych produktów takich, powiedzmy, zastępczych mają różnego rodzaju związki, mają jakąś nawet gumę guaram czy coś innego chemicznego, co ma spowodować czy zastąpić przykładowo ten gluten lub jakiś inny naturalny produkt, na który jesteśmy uczuleni, ale w dalszym ciągu to będzie chemia, to nie będzie naturalne. I teraz wracając na przykład do tych surowych warzyw i owoców, to wszystko zależy od podejścia do tej sprawy całej, tak jak mówię jeszcze raz. Jeżeli sobie zrobiłeś nietolerancję i widzisz, że na przykład to ci nie służy, czy tamto ci nie służy, to nie będzie ci trudno się z tym pożegnać. Przynajmniej w naszym przypadku tak było. Natomiast jeżeli mamy jakiś z tym kłopot, no to tak jak mówię, to można sobie ciasto zrobić z mąki gryczanej, która jest bezglutenowa. Wracam w tym momencie, powiedzmy tak skrótowo podaję przepis na przykład na tą moją ulubioną potrawę, którą są pierogi ruskie, prawda? Smażymy sobie cebulkę na oleju kokosowym, organicznym, a do tego dajemy ser kozi, ziemniaki i mamy już farsz. Ciasto robimy z mąki gryczanej, która jest bezglutenowa, i już możemy sobie zrobić pierogi. One nie będą takie miękkie, one takie jedwabiste jak z mąki pszennej, modyfikowanej, typu 500 czy 550. One będą troszeczkę twardsze, ale będzie to ten pieróg, za którym, powiedzmy, ja tęskniłem, gdy musieliśmy zmienić sposób odżywiania, wiesz?
1: Też lubię, aż mi dostałem ślinotoku, trochę ciężko mi mówić. No to właśnie o to chodzi w takich audycjach, żebyście wysłuchacze też dostali ślinotoku. Przypominamy, że można też zadzwonić do nas, o coś się tu podpytać. No widzicie, mamy niezłego fachowca, który naprawdę ma konkretną wiedzę. Powiedz, czy ktoś, kto przechodzi na wegetarianizm lub weganizm, w co trzeba sobie zaopatrzyć kuchnię, w jakie sprzęty? No była mowa o blenderze, o wyciskarce jakiejś.
0: Jeżeli chodzi o sprzęty, no to też żeśmy się o tym dowiedzieli, jak zaczęliśmy się interesować bardziej jedzeniem. Okazuje się, że to, co kiedyś było taką popularną, w latach 70. się pojawiły w Polsce, a takie sokowirówki, prawda, które tam sprawa polega na tym, że tam był wirnik, taki nóż wirnikowy, który pod dużą ilością obrotów rozmiarzał na przykład taką marchewkę, po bokach było sitko, no i ten sok przez to sitko przechodził i z jednej strony przez dziurkę nam się lał soczek do tam szklanki, czy do jakiejś butelki, czy do miseczki, a z drugiej strony była ta pulpa. Ale najnowsze badania udowodniły, że taki sok jest bezwartościowy. No i producenci wpadli na pomysł i zbudowali tak zwany slow juicer, czyli taką wyciskarkę do soków. I ta wyciskarka działa troszeczkę inaczej. Ona działa na podobnej zasadzie jak zęby w naszej szczęce. On zgniata tą marchewkę.
1: Tak? Miażdży
0: tą marchewkę i wyciska ją i przez sitko przychodzi tylko sok, a z drugiej strony wychodzi pulpa. Jest parę takich różnych wyciskarek. Jest parę. Żeśmy też obejrzeli parę filmów, popatrzyli. Bardzo fajnie jest to, bo cała idea polega na tym, żebyśmy sobie, że moim zdaniem, że wyciskarka najlepsza jest ta, która z kilogramów

0: Grama marchewki da nam najwięcej soku. Jest Zelmera wyciskarka, ale jej nie polecam. Moja córka miała tą wyciskarkę, teraz zmieniła na Kuwiksa i są zadowoleni. Jest o wiele bardziej wydajna. Otwór, co jest ważne w takiej wyciskarce, to żeby były wolne obroty. No i dla wygody, żeby otwór wsadowy był duży. Czyli na przykład, żeby ci takie średnie czy małe jabłko swobodnie weszło, czy cała marchewka. Natomiast Zelmera wyciskarka miała otwór mały i należało przygotować tą marchewkę, przygotowo podzielić na słup, pokroić na słupki, prawda? Czyli dodatkowa praca, więc taka wyciskarka będzie nam bardzo przydatna, pomocna.
1: A na przykład coś do gotowania na parze? Są też takie jakieś specjalne garnuszki, nie?
0: Tak. No i tutaj też rozpiętość, ja na momencie tylko wrócę, jeżeli chodzi o rozpiętość cenową tych, nie wiem jakie są w Polsce ceny, córka chyba zapłaciła 1000 ileś, chyba 700 albo 800 złotych. Chodzi mi o to, że na przykład taki tani slow juicer można kupić tam za, powiedzmy, lekko używany czy z wystawy za 100-150 funtów. Jest taki GS 5000 amerykańskiej firmy, to taki slow juicer kosztuje już 400-500 funtów. No i taki Mercedes wśród tych Angel się nazywa, to jest angielski zdaje się, to już kosztuje ponad 1000 funtów. Ale żebyśmy nie popadli w paranoję po prostu, wiesz, dla nas, my nie potrzebujemy takiego, wiesz, za przeliczaniu na złotówki za 5000 takiego wyciskacza, wystarczy nam taki mniejszy. Są też o wiele tańsze takie, ręczne nawet, wiesz, takie powiedzmy i wyglądające jak maszynka do mielenia mięsa, tylko że on wyciska sok tylko z takich owoców miękkich, prawda? I teraz, tak jak powiedziałeś, można, przejdźmy do garków. Można kupować garki, no garki ciśnieniowe, to są dobre garki, ponieważ szybko skracają ci czas przygotowania takiej potrawy. Garki do gotowania na parze też są wyśmienite, tylko tutaj też możemy mieć takie garki, wiesz, tam za 4000 jakiegoś Septera czy jakiejś innej firmy, ale można też w Lidlu kupić taki trzystopniowy garnek tam za 150 zł i on też swobodnie będzie spełniał tą rolę, o którą nam chodzi. Przepraszam.
1: Tutaj się na czacie pojawia od Etama szczególnie cały czas temat jaja, bo on ciągle te jaja wcina. Jak, może coś o jajach powiesz, czy to...
0: No już opowiadam, bardzo proszę. Okazało się, że mam nietolerancję pokarmową na jajka. I tutaj wrócę na moment do początku swojej opowieści. Tak jak mówiłem, te testy na nietolerancję pokarmową mogą być małe, średnie albo duże. Mam na myśli ilość produktów, które mogą nam wykryć, na ile jesteśmy uczuleni. I w pierwszym teście, który robiłem w zeszłym roku małym, okazało się, że mam nietolerancję na jajka, kurze. Na jajka w ogóle i w szczególności kurze. Bo te są najbardziej popularne i tak dalej, prawda? W tym roku zrobiliśmy sobie test i okazało się, że mam nietolerancję, ale na samo białko, ponieważ białko jest bardziej uczulające niż żółtko. Ale w momencie, to jest takie, wiesz, takie troszeczkę dziwne zjawisko, bo w momencie, kiedy myśmy w zeszłym roku byliśmy w styczniu na takim turnusie dwutygodniowym, w momencie, gdy myśmy odstawili całkowicie jajka, to wyobraź sobie, jaka sytuacja się przytrafiła. Mniej więcej po 9 miesiącach niejedzenia jajek, ani w postaci, powiedzmy, jajka tam na miękko, kogla mogla, jak i produktów czy potraw, typu na przykład sernik, który wymaga jajek, czy jakieś tam jakieś ciasta, czy cokolwiek innego, czy jakakolwiek inna potrawa, to wyobraź sobie, że mój organizm całkowicie odrzucił to. Teraz będzie taki może mało kulinarny fragment, z tego względu, że żona bardzo się starała, przygotowała taki fajny obiadzik. To było jesienią, późną jesienią zeszłego roku, piękna słoneczna pogoda, popołudnie, sobotni wieczór, ja wróciłem z pracy, późny obiadzik. No i na obiadzik jest coś fantastycznego, czyli kalafior na parze, tak jak mówiłeś wcześniej, oblany masełkiem z bułką tartą i do tego dwa jajka na miękko, No i tam surówka, jakieś tam chyba fasolka zielona czy coś w tym stylu. Ale wyobraź sobie, że ja to zjadłem i po 15 minutach uciekłem szybko na górę do łazienki i wszystko zwróciłem. Okazało się, że mój organizm nie toleruje jajek. Ja już jajek nie mogę jeść. Zrobiliśmy eksperyment, ponieważ ja tutaj wiedziałem, że są jajka, prawda? Ja wiedziałem, że jadłem. I pomyśleliśmy sobie, że może okej, dobra, to może, że wiesz, oczy widziały, kubki smakowe, wiesz, skontrolowały, tak, on je jajko i może była jakaś taka, wiesz, psychologia, wiesz, nastawienie, prawda? Więc żona przygotowała inną potrawę i nie mówiąc mi o tym, która zawierała właśnie jajko, wiesz? I ja zjadłem, no i jak? No pyszne, pyszne. I po 15 minutach zaczyna mnie, wiesz, w brzuchu wiercić po prostu. I mówię, nie wiem, wiesz co, nie. Ja przepraszam cię, obiad był pyszny, ale muszę go oddać. No i Gabrysia powiedziała właśnie, że wiesz co, właśnie zrobiłem tak, że dodałam właśnie, wiesz, dodałam jajko do tej potrawy, ale nie mówiłem ci, żebyś się nie nastawiał, prawda? Także tutaj... Wiesz, i organizm, jakby mój organizm całkowicie odrzucił jajko i ja już za jajkiem nie tęsknię, wiesz. Jeżeli teraz chodzi o jajka, no to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że są grupy. No, w pewnym sensie, wiesz, Unia Europejska jaka jest, taka jest, ale wymusza na producentach stosowanie się do pewnych norm. Jajka kurzeńcze... Jeżeli kupujesz od jakiegoś rolnika zaprzyjaźnionego, który wiesz, co on daje, no to chyba są najbardziej bezpieczne jajka. Jajka z pieczątkami mają trzy gradacje. Trójka to są jajka od kur z koncentracją, lager, czyli z takich obozów koncentracyjnych. Kury nigdy nie widzą światła dziennego, naturalnego. Wiesz, siedzą w klatkach tam pół metra na pół metra, rosną im długie pazury. I w ogóle kura żyje krótko. Znosi takie jajka, karmiona jest paszą, wydala tą paszę po przetrawieniu, a ci, wiesz, farmerzy czy hodowcy tych kur dali do przebadania. Okazało się, że ta kura wydala, ale w tej kupie kury jest jeszcze, wiesz, 30% odżywczych produktów, które znajdowały się w tej karmie, więc ta kupa z powrotem idzie do przemielenia razem z normalną paszą dla kur i one wcinają to ponownie. To jest raz. Ten jajka z dwójką to są jajka od kur chowu klatkowego.
1: A nie ściółkowego? Bo ja tu widzę troszkę inne kategorie, być może w różnych krajach to różnie jest. Widzę od 0 do 3 i tak. Dwójka to widzę chów ściółkowy. Dobrze, jedynka tak. z wolnego wybiegu, a 0 to produkcja ekologiczna.
0: I tu jest, i właśnie tutaj się nad tym będziemy skupić, ponieważ myśmy myśleli, że jedynka to będzie, bo to jest też, to jest związane również z ceną. Na przykład tacka 32 jajek, tak chyba tam jest 32 jajka są na takiej tacce, wiesz? Kojarzysz, taka jak jest wytłoczka, prawda? No to wyobraź sobie, że tacka takich jajek z trójką kosztuje 1,80 funta. Natomiast 12 albo 10 jajek z jedynką kosztuje 2,80, więc zobacz, jaka jest duża różnica w cenie. A jajka z zerówką kosztują na przykład 3,20, więc sobie możesz wyobrazić, jaka jest kilkukrotnie różnica jest w cenie. Ale okazuje się, że jajka od kury z jedynką, takiego z wolnego wybiegu, to tutaj w tym momencie liczy się to, co ta kura je. I okazuje się, że ta kura może dostawać paszę, która będzie zawierać na przykład pszenicę modyfikowaną genetycznie, soję i jakieś inne takie produkty. Natomiast ktoś, kto chce sprzedawać jajka z zerówką, to wtedy musi używać tylko paszy takiej certyfikowanej, która będzie zawierać tylko i wyłącznie ekologiczne produkty, w skład których będą wchodzić tylko produkty ekologiczne, czyli pozbawione całkowicie chemii. Więc tutaj jest, też bym zwrócił na to uwagę. Ponieważ generalnie jest tak, że jesteśmy tym, co jemy, wiesz, i przyjmuję, wiesz, bo też spotykam się z takim zdaniem, ludzie mówią, a no na coś trzeba umrzeć, a i tak w powietrzu jest zatrucie, a i woda jest też zatruta, to co my możemy zrobić? Moim zdaniem możemy, no starajmy się w miarę możliwości używać różnego rodzaju filtrów do wody. Jeżeli w Polsce jest problem smogu, to wychodząc z domu zakładamy maseczkę i w miarę możliwości chrońmy się. No tak jak chronimy się przed deszczem zakładając kaptur czy płaszcz przeciwdeszczowy, czy otwierając parasol, tak powinniśmy, czy powinniśmy, jesteśmy, moim zdaniem jesteśmy zmuszeni do tego, bo ponieważ producent, czy ten farmer, to w tej chwili, wiesz, dla niego ty nie jesteś klientem jako przyjaciel, że człowiek, który kupuje jego produkty i on dzięki temu żyje i zarabia, tylko jesteś takim jakby oczkiem w łańcuchu, który funkcjonuje. Jego zadaniem, to znaczy jemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby produkt sprzedać. A że on będzie zawierał jakieś modyfikowane elementy składowe tego produktu, który on sprzedaje, czy zawierał będzie chemię, czy cokolwiek innego, to jego to nie interesuje. Liczy się to, żeby sprzedać. Dlatego na przykład właśnie zwracać należy uwagę, jeżeli ktoś je na przykład jogurty. Żeby zwracał na to uwagę, że jogurt owocowy, jeżeli jogurt owocowy zawiera 0,03 truskawki, no to jaki to jest jogurt truskawkowy? No a producent ma prawo tak napisać, że jest to jogurt truskawkowy, więc w pewnym sensie jesteśmy przymuszani, ale z drugiej strony widzisz, ale z drugiej strony to jest dla nas jakby to jest... Ja sobie tak to wyobraziłem, że my jesteśmy w pewnym sensie, mamy bronią naszą jest to, że nie będziemy tych produktów kupować. Bo wyobraź sobie przykładowo, jeżeli zbliżają się teraz święta wielkanocne, to na przykład w takich marketach pojawią się takie duże kosze z takimi piłeczkami w siatce, czyli mam na myśli szynki. Szynki wszystkie będą jedna w drugą takie same, tak jak frytki w McDonaldzie. Nie wiem, czy wiesz, że frytki w McDonaldzie to nie jest ziemniak to tak skrojony, tylko to jest masa ziemniaczana, która przechodzi przez prasę i takie właśnie frytki wychodzą.
1: Oj, to wszystkie chyba obecnie sprzedawane frytki to są robione z masy ziemniaczanej. No, już chyba nie ma w ogóle dostępnych takich frytek, które by były faktycznie pokrojonymi ziemniakami.
0: A są. No właśnie na szczęście teraz tutaj w Anglii można spotkać takie ogłoszenie, wiesz, na menu, gdzie jest napisane, że ziemniaki są od lokalnego farmera i ręcznie krojone przez kucharza. Nie? I podają fish and chips, to czyli taka powiedzmy w pewnym sensie narodowa potrawa angielska, fish and chips i coraz więcej restauracji czy pubów, czy nie, może powiedzmy.
1: No ale sklepy, ale czy w sklepach można kupić jeszcze takie frytki w opakowaniu, wiesz, które są ziemniakiem pokrojonym?
0: A tego to już nie chyba, wiem, bo chyba ja właśnie nie kupuję, chyba to nie mam pojęcia. Być może jest, być może ktoś się chwali tym, że tak robi, ale czy tak jest, czy nie. No w każdym razie, wiesz co, dokończę ten łańcuch, wiesz. I w momencie, i wiesz, i na przykład taka szynka kosztuje, no załóżmy, nie wiem, załóżmy, że kosztuje 10 zł taka jedna piłka, która waży tam pół kilograma. Jeżeli pójdziesz na stoisko, gdzie będzie prawdziwe mięso, prawdziwa szynka taka wędzona, czy tam wiesz, czy pójdziesz do jakiegoś masaża, czy gdzieś do jakiegoś innego sklepiku, który specjalizuje się i ma tylko mięsa i tam ta szynka będzie na przykład 3 razy droższa, to już powinna ci się zapalić lampeczka, że coś tu jest nie tak. I później się okazuje, że w tej piłce w Tesco, która kosztowała tam 10 zł czy 15, to tego mięsa to jest na przykład tylko 15%, a reszta to są różnego rodzaju wypełniacze, sojowe, nawet w skrajnych przypadkach też naukowcy, znaczy takie firmy, które zajmują się kontrolą żywności, znajdowali śladowe wiesz, ilości drewna, więc jakaś tam celuloza, coś musiało być dodawane jako ten wypełniacz, żeby obniżyć tą cenę. I naszą, moim zdaniem, naszą bronią jest to, że my nie będziemy tego kupować, bo jeżeli ktoś takie coś wyprodukuje, a zawiezie, hurtownia to kupi, a z hurtowni to kupi właśnie taki market i wystawi ten kosz i ten kosz nie zostanie sprzedany, to odda to temu producentowi i on będzie wtedy w ciemnej D. Ponieważ ten produkt, który wyprodukował, nie nadaje się do jedzenia. Natomiast jeżeli ludzie będą takie rzeczy kupować, to producenci w dalszym ciągu będą kombinować i myśleć, zastanawiać się, wydawać pieniądze na to, co tu zrobić, żeby z kilograma mięsa wyprodukować 10 kilo wędlin i ludzie i tak to kupią, bo wiesz, bo ludzie to jest czarna masa i oni i tak to kupią, a my będziemy nabijać sobie kabzy. I tak to wygląda. I stąd jest przyczyna ta, która wymusza na nas, żebyśmy zaczęli kontrolować to, co jemy, wiesz.
1: Chyba też bardzo dużo zależy od kraju, ponieważ ostatnio wybuchł taki skandal, że producent popularnych chipsów Lay's, no wyszło na jaw, że te chipsy, które sprzedaje na Polskę, to są gówniane, a za granicą, wiesz, już na lepszym tłuszczu, z lepszych składników, zamiast jakiejś chemii o paprykowym smaku, to papryczka prawdziwa jakaś sproszkowana, a dla Polaczków, wiesz, byle co, bo Polaczek to zje byle gówno, to co będziemy tu przeinwestowywać, nie?
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony musisz wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Na przykład jak było z tym, z tuńczykiem zdaje się, tak? Ten hodowlany to jest tuńczyk? W Norwegii? Czy to jest łosoś? Łosoś, o, z łososiem, przepraszam, z łososiem. Ale słuchaj, to była sytuacja taka. Facet, producent, prawda, który kupował tego łososia, on ma w swojej ofercie, na linii produkcyjnej jest produkowany łosoś właśnie hodowlany i łosoś dziki. I wyselekcjonowany, każdy tam łosoś podlega tam, wiesz, obróbce, zanim zostanie tam zafoliowany na tej tacce. I mówi tak, jeżeli on wyprodukuje takiego prawdziwego, normalnego łososia, który jest przejrzany, nie ma żadnych, wiesz, pręk, jakichś, wiesz, skaz, jakichś, wiesz, sińców, czegokolwiek innego, jest czyste, różowiutkie mięso, to za kilogram takiej ryby musisz zapłacić 13 euro. Natomiast, wiesz, producenci tacy, znaczy nie producenci, mam na myśli dystrybutorzy, czyli na przykład taki Carrefour, to mówi, że on może zapłacić tylko może zapłacić 7 albo 6, bo ludzie mu tego nie kupią. Więc on wtedy wybiera, wycina i tworzy taką masę. Nabijane to jest, wiesz, ja widziałem taką linię produkcyjną, wiesz, są takie specjalne strzykawki, to jest tam ze 100 tych strzykawek jest, które nabijają to mięso, po czym to mięso jest mrożone i jak jest mrożone, to jest krojone, ponieważ ono jest tak nasycone specjalną, to nawet nie jest sama woda, to jest woda z solą i ze związkami chemicznymi, nawet nie solą, tylko ze związkami chemicznymi, które mają spowodować, że z naturalnego kilograma tej ryby robi się, powiedzmy, na przykład 3 kilo, ale struktura tak napompowanej tej ryby nie pozwoliłaby, żebyś cokolwiek mógł z nią robić. Dlatego ona jest mrożona i jak jest zmrożona, wtedy jest krojona i wtedy jest foliowana i pakowana. I taka ryba. I facet ma, wiesz, facet ma jedną fabrykę, ma gdzieś tam pod Paryżem, a drugą fabrykę ma w Bydgoszczy. I w Bydgoszczy produkują właśnie tego tańszego tuńczyka i to kupują oczywiście, nie? On mówi, że on może zrobić wszystko i mówi, że też produkuje na przykład pod swoją marką, produkuje tego tuńczyka, czy tego łososia produkuje, ale w wyższej cenie, no i popyt jest na to mniejszy. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego generalnie, żebyśmy nie po pierwsze czytali to, co jest na etykiecie, a po drugie nie obżerali się tak, bo moim zdaniem większą przyjemność sobie zrobimy, jeżeli kupimy pół kilograma mięsa, takiego jak w postaci na przykład jakiejś szynki czy jakiejś tam kiełbasy, ale ze znajomego, z dobrego źródła, bo kiełbasę możemy sobie zrobić sami równie dobrze, o czym kiedyś będziemy też opowiadać, niż za przeproszeniem napchać sobie ten kałdun, tak jak się tuczy gęsi na wątróbkę i kupić 5 kilo tego. I to wszystko, i z tym wszystkim będzie się nasz żołądek, nasze jelito cienkie, nasze jelito grube, będzie z tym walczyć, będzie się z tym męczyć. Będziemy mieli wzdęcia, będziemy mieli kolki, będziemy mieli, wiesz, jakieś refluksy.
1: Kwaśną sraczkę.
0: Będziemy śmierdzieć. Po prostu.
1: No, tak to jest. Czyli mniej, a lepiej. No to tak, to jest dobra rada, tak ogólnie nawet dla tych, którzy piwko sobie kupują, czy nie lepiej sobie kupić na przykład jedno pyszne i dobre piwko zamiast dwóch beznadziejnych sikaczy, za przeproszeniem?
0: Albo na przykład zrobić sobie samemu piwo. O. I tutaj przechodzę jakby tak do drugiej części, znaczy chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, ale o drugiej części, czyli o tym, o czym też na początku wspomniałem, żebyśmy się zastanowili, Czy chcemy być takimi ludźmi, którzy potrafią tylko ugotować wodę na twardo? Czy mamy odrobinę kreatywności i chcielibyśmy się pochwalić na przykład przed rodzicami, albo przed swoją dziewczyną, albo żonie zrobić niespodziankę i przygotować jakąś potrawę samemu? Nauczyć się przygotować i zrobić jej na przykład taką uroczystą kolację z okazji tam powiedzmy, nie wiem, 5. rocznicy ślubu, albo że już chodzimy ze sobą rok i jeszcze się tolerujemy i zrobić taką sympatyczną kolację. Oczywiście, że można iść do restauracji, ale wiesz, a ja osobiście najbardziej się cieszyłem z tego, jak dostałem od córki laurkę, która była namalowana przez nią, wiesz, ona miała na przykład tam 2 lata, i ten rysunek może tam, wiesz, no nie był to Picasso, to na razie przypominał Picasso niż Kossaka czy Rembrandta, ale ja się cieszyłem, że ona włożyła swoją pracę w to i to była większa radość niż jak dostałem na przykład krawat, prawda? To mam na myśli. I tutaj zmierzam właśnie do tego, żebyśmy postanowili sobie jakoś tam, wiesz, jakieś, nie wiem, postanowienie przedświąteczne, noworoczne, wiesz, to jak zechcesz, ale po pierwsze, żebyśmy wzbudzili w sobie chęć tego, że chcę zrobić coś sam. Jak ja się dowiedziałem ostatnio, w jaki prosty sposób można sobie samemu zrobić piwo, jakiegoś tam peja, ale czy cokolwiek innego, ponieważ już są takie półprodukty przygotowane, no to jest coś wspaniałego. A jak się dowiedziałem jeszcze, że taki jeden gościu, który na przykład tak jak ja, nie jestem z wykształcenia kucharzem, on nie jest piwowarem, ale że lubi piwo i zafascynował go ten temat, a poczytał troszeczkę w internecie, poszedł na spotkanie takich piwowarów i jak sam zaczął robić piwa, a jeszcze jak zdobył, wiesz, tam w jakimś konkursie, zdobył nagrodę, no to był cały uchachany, wiesz. No to jest tak jak dla ciebie wiadomość o tym, że stronę, którą komuś stworzyłeś, to jest bardzo funkcjonalna, bardzo czytelna i dzięki temu, dzięki twojej pracy, no to na przykład ten człowiek więcej sprzedał produktów albo zdobył jakąś tam nagrodę, czy został wyróżniony za bardzo ładną szatę graficzną, fajne pomysły i tak dalej, i tak dalej. No to jest coś wspaniałego. Więc na przykład dla ludzi, którzy są mięsożerni, a lubią jeść kiełbasy, ale na przykład nie mogą zjeść kiełbasy, bo to, co proponują markety, no to się nie nadaje do jedzenia. No to jest taki challenge, wyzwanie, że dobrze, to ja zrobię sam kiełbasę.
1: No właśnie, właśnie, ta radość, że stworzyliśmy sami coś, no bo o ile ja na przykład jestem grafikiem i twórcą, mam to na co dzień, a to wy słuchacze niekoniecznie doświadczaliście wiele razy czegoś takiego jak stworzenie czegoś samemu, to jest bardzo przyjemne, ta satysfakcja i możecie w prezencie faktycznie komuś takie piwko dać też i to jest super prezent, fajny. Jacku, padło tu takie hasło, olej palmowy, to jest coś, co teraz się pojawia bardzo często jako składnik w wielu artykułach żywnościowych. Czy wiadomo ci coś o oleju palmowym?
0: No tutaj jest, tu jest sprawa polega na tym, że ponieważ olej palmowy jest w bardzo łatwy sposób pozyskiwany z takich ogromnych, nie wiem jak to nazwać, takich farm, lasów palmowych, to wyobraź sobie, co robią producenci. Producenci robią następujący myk. Na to też zwracam uwagę, jeżeli przykładowo kupujecie masło, bo normalnie masło to się robi z, powiedzmy, z mleka krowiego. A od, no, trzepie się, aż się zrobi po prostu masło, czyli wydzielisz tłuszcz z tego mleka. Wyobraź sobie, co robią producenci. Producenci wyciągają z mleka tłuszcz, ten krowi, który używają później do jakichś innych produktów, a do mleka, które ma tam 2%, 3%, 3,5%, tłaczają właśnie olej palmowy. I teraz właśnie ostatnio też się dowiedziałem, że nawet już robią w ten sposób, że już nawet masło robią i mają prawo do nazywania kostki tłuszczu masłem, mimo że ta kostka będzie zawierała właśnie olej palmowy. I musisz właśnie przeczytać, że musi być tam napisane, że to masło było zrobione z serwatki. Jeżeli jest, tak zostało, wiesz, tak jakby te instytucje kontrolne wymusiły na producentach, że możesz nazwać coś masłem, ale jeżeli tam nie będzie tłuszczu naturalnego, krowiego, to nie będzie właśnie tego napisu, że wykonane zostało z serwatki właśnie tej, z krowiego mleka.
1: Ale czy to jest zdrowe? Jak to na nas wpływa, ten olej palmowy? Bo ja słyszałem negatywne opinie, a i mówi się też, że na przykład w Polsce taka Biedronka jedzie na właśnie na tym oleju, bo on jest tańszy, ten palmowy, i stąd mogą sobie pozwolić na niższe ceny. No i można powiedzieć, że kupujemy taniej i może trujemy się, tak, tym olejem palmowym.
0: Nie może, tylko na pewno. To jest trucizna. To jest, wiesz, przyczynek do wszelkich różnych chorób. Do wszystkiego, co sobie zażyczysz. To wszystko jest taka, wiesz, to jest po prostu trucie się. I teraz widzisz, na przykład jeszcze, jeżeli będziemy mówić jeszcze o olejach. Wielkim złem są oleje rafinowane. Nie wiem, czy wiesz, że olej rafinowany robi się, generalnie wytłacza się olej. I w związku z tym, że to jest naturalny proces, że olej będzie na przykład mętny, albo będzie coś w nim pływało. Więc producentom nie opłaca się ponownie przepuszczać tego oleju przez sito, żeby odłowić jakieś drobinki, ale opłaca im się za to dodać troszeczkę chemii, która spowoduje, że te drobinki zostaną rozpuszczone. I pytanie jest teraz do ciebie, czy ty chcesz używać oleju z chemią, czy nie?
1: Ja jestem przerażony trochę, jak, wiesz, tego słucham, bo to takie straszne, straszne czasy, że technolog żywności patrzy, jak tu nas podtruwać, ale żeby taniej było. Grafik nas robi w ciula i zawija nam gówno w sreberko. I tak dalej. I tak, wiesz, jedna wielka ściema, żeby tylko taniej. To jest jakaś taka ciemna strona tego kapitalizmu, mi się wydaje. To takie, wiesz, przedkładanie niskiej ceny i optymalizacji tej ceny nad wszystkie inne wartości. Straszne. Jak ja się cieszę, że mnie wywalili z technikum spożywczego, bo miałem też być jakimś technologiem żywności, ale mnie na szczęście wywalili. Dziękuję.
0: A widzisz, ale może dzięki temu miałbyś jakąś tam wiedzę.
1: Właśnie.
0: Ale wracając do odżywiania, więc zapewniam wszystkich, wiesz co, tu jeszcze na moment wrócę jeszcze odnośnie tego mleka. Generalnie człowiek, my byliśmy tak przyzwyczajeni w dzieciństwie, wiesz, na przykład, że kotek pije mleczko, że ty pijesz mleko, szklanka mleka albo dwa, by nauka lepiej szła. A to jest, okazuje się, że jest wielka ściema. Dla ludzi starszych mówi się, żeby podawać im jogurty, podawać im mleko, bo będzie zwapnienie kości. Właśnie doktor Ewa Dąbrowska doszła przez szereg swoich badań, doszła do wniosku, że robi się coś takiego jak nadwapnienie. Następuje zwyrodnienie stawów przez to, że my przyjmujemy za dużo tego wapnia w postaci mleka, jogurtów i innych rzeczy. Więc tutaj też przestrzegam, jeżeli to jest możliwe, przestrzegam mamy i tatusiów i dziadków i tak dalej, żeby, jeżeli to jest możliwe, żeby od razu odstawili z dniem dzisiejszym mleko, krowie i jakiekolwiek produkty mleko podobne, żeby nie zatruwać się po prostu, bo najlepszym mlekiem jest mleko matki. Zobacz, przykładowo my przyzwyczailiśmy się do picia mleka krowiego. Zobacz, jaki jest byk. Jak byk szybko rośnie, czyli mały cielaczek, prawda? Jak rośnie. Nie ma nijak się do konstrukcji kostnej człowieka. On potrzebuje więcej tego wapnia niż człowiek. A człowiek nie potrzebuje takiej ilości, a mimo to w pewien sposób się zatruwa. Jeszcze wracając do tego mleka, to jest po prostu, tak jak mówiłem, to już jest, producenci po prostu, jest taki przepis, który nie pozwala im dodawać antybiotyków do paszy, ale są takie furtki, które mówią, że tam w jakimś przypadku może to użyć. Wtedy krowa nie może być tam ma być w kwarantannie. Mleko zdojone z krowy nie może być odstawiane do skupu, ale oni robią jakieś tam myki, jakieś takie przekręty i po prostu okazuje się, że w składzie chemicznym tego mleka jest bardzo dużo antybiotyków. I to jest też przyczynkiem tego, że gdy na przykład naprawdę zachorujemy i nie ma dla nas innego ratunku właśnie jak podanie antybiotyku, co moim zdaniem jest ostateczność, to wtedy się może okazać, że ten antybiotyk na nas nie działa, ponieważ nasz organizm już się odpornił, czy wirusy, które nosimy w sobie, uodporniły się, ponieważ małymi dawkami były to, spożywając to mleko, w którym w składzie chemicznym były te antybiotyki, czy składowe antybiotyków, powoduje to, że on już na nas, na nasze wirusy już nie działa i ich nie zwalcza i nie zabija. Także to też jest w pewnym sensie W tym sensie zagrożenie. Natomiast wracając do tego, polecam taki, jest kanał na YouTubie Polaka, który wyjechał do Anglii, potem jak był w 2008 roku tam Credit Crunch, wyjechał do Nowej Zelandii. On jest wegetarianinem i weganinem i bierze udział w takim, wiesz, challenge, takim, wiesz, no, jeździ na rowerze i pływa, prawda? Jest bardzo silny, jest zdrowy i mimo, że nie je mięsa, to się bardzo dobrze czuje. Poza tym też taką ciekawą rzecz i w jednym z odcinków pokazywał właśnie, że wyobraź sobie, że McDonald's w Nowej Zelandii robi wegańskiego burgera, czyli bezmięsnego. No i to tyle, chciałem powiedzieć. Nasze społeczeństwo polskie jest mięsożerne, więc idea jedzenia mięsa bardzo się ciężko będzie przebijać, ale ja zapewniam wszystkich, po sobie, tak mogę powiedzieć, po sobie, zapewniam wszystkich, że jeżeli odejdziecie od codziennego jedzenia mięsa, to wyjdzie wam to tylko na zdrowie.
1: Tak, no mówi się, że Polacy jedzą za dużo mięcha, zdecydowanie, że niby jesteśmy biednym społeczeństwem dosyć, a mięso jest jednak drogie. Słuchajcie, jeśli nie jest dla was tak aż tak ważne to, czy cierpienie, czy wykorzystywanie innych istot, to może takie względy praktyczne i osobiste korzyści was przekonają. No ładniejsza cera, nie wiem, włosy, lepsze samopoczucie, tego typu sprawy. No i niechorowanie, potem na lekarza też wydacie dużo kasy, tak? A wegetarianizm, no to zdrowy jest. Ja byłem wegetarianinem przez około 2 lata, ale miałem za mało silnej woli trochę. No i byłem takim wegetarianinem nieudanym, takim no na pół gwizdka, że no wiecie, jak to taki wegetarianin, co sobie robi grzanki cały czas, tak? I tak dalej. To taki wegetarianizm, nie? I wcina tam kluski same z serem. A to widzicie, można sobie właśnie przygotować takie dania, które niczym nie ustępują. Są odpowiednikiem tych dań mięsnych. Właśnie jak Jacek mówił, gulaszowa zupa wegetariańska czy inne takie substytuty wegetariańskie, tylko trzeba temu poświęcić troszeczkę czasu, trochę się zainteresować i postarać. A może znajdziecie w tym jakąś przyjemność w pichceniu, sobie odkryjecie coś fajnego w tym i będzie się wam chciało nawet, nie?
0: Tak, dobrze.
1: Jacku, powoli mija czas tutaj, który przewidzieliśmy na audycję. Wiem, że ty nie masz dzisiaj tak dużo czasu. To może bym cię podpytał trochę o to, co planowałbyś na przyszłość, jeśli faktycznie byś zechciał poprowadzić audycję, jak będzie tutaj zainteresowanie. To czy masz jakiś plan, czy planujesz na przykład ciągnąć mocniej temat wegetarianizmu i wegaństwa? Czy masz też w zanadrzu jakieś inne rzeczy? Bo jak tak patrzę na odcinki podcastu Anusz Widelec, to tu widzę całą masę fajnych tematów, goście są. Jest o jedzeniu surowego mięsa, jest o pieczeniu chleba, tak. Jest gościni, którą nawet znam, Kaszana. Pozdro, Kaszana. To nie o kaszance, to jest taka dziewczyna, słuchajcie. No i czy jak to widzisz? Co byś tutaj, wiesz, jeszcze chciał słuchaczom przekazać oprócz wegetarianizmu?
0: No widzisz, tak jak sam żeś przeczytał ten repertuar, tak, że mój repertuar na jedzenie się całkowicie odmienił. Jeżeli byliby chętni wysłuchać, to życzyliby chętni do wysłuchania, czy słuchania tego, co ja mówię, to możemy się spotkać na przykład za tydzień, albo kiedyś tam i pociągnąć ten temat dalej i mogę podać ten. Podam stronę jeszcze do takiego jednego bloga, gdzie tam właśnie pani opowiada, jak zrobić sobie zakwas, bo od tego się zaczyna. Ja tak, wiesz, chciałem tak wstępnie nakreślić taką całą ideę, wiesz, bo wyobraź, ja tak jeszcze na moment wrócę jeszcze do tego mięsa, wiesz, jeżeli masz jeszcze zahamowania, czy warto jeść mięso, czy nie, obejrzyj sobie na YouTube parę filmików, jak się hoduje świnie, albo krowy, albo kurczaki, całą prawdę o rybach, tak. Wtedy się zastanów, czy chcesz to jeść. I popatrz, w kulturze polskiej jeżeli by ktoś ci podał, podaje ci dzisiaj wykwintne danie z psa, to raczej byś tego nie jadł. Jeżeli by ci ktoś podał smalec z kota, to też byś tego nie jadł. Natomiast jeżeli by ci ktoś podał, nie wiem, gulasz wołowy, no to byś się oblizał i chętnie zjadł. Natomiast w Indiach to jest inaczej, prawda? W Indiach nikt krowy nie ruszy i jest to, ponieważ jest to zwierzę święte. To samo na przykład dotyczy konia. Ja na przykład nigdy konia nie jadłem, czy koniny nie jadłem i raczej miałbym takie, jak sobie tak wyobrażam, to miałbym takie zahamowanie. Na przykład ale Włosi na przykład, czy Hiszpanie chętnie jedzą i te konie są, wiesz, w strasznych warunkach są transportowane i w męczarniach, wiesz, też jest to udowodnione, że jeżeli zwierzę jest zabijane, a wcześniej ma stresa, no to to mięso, ta, wiesz, jest przekazywane przez mózg do krwi i do mięśni, jest to przekazywane i takie mięso jest niesmaczne, wiesz. Ja mogę jeszcze opowiedzieć parę historii, jak byłem właśnie w rzeźni, co tam się działo, co ja tam widziałem i to może skłoni, ale nikogo nie namawiam i nie zmuszam. Ja chciałem tylko tak tą audycją i może następną w pewnym sensie przygotować ludzi do tego, żeby się zastanowili, czy warto, tak jak wcześniej żeśmy mówili, czy jeżeli jestem na przykład piwoszem, czy warto zrobić sobie samemu piwo i porównać to piwo, które kupujemy w Biedronce, z tym piwem, które my zrobimy, albo tak jak mówiłem wcześniej tam, że kupujesz jakieś piwo markowe, lepsze, niepasteryzowane, ponieważ pasteryzacja zabija wszystkie, wiesz, mikroelementy, które się w piwie znajdują i jeżeli tam są jakieś witaminy czy cokolwiek innego, no to przez pasteryzację to zostaje zabite. I teraz, jeżeli ktoś jest piwoszem i porówna sobie, jeżeli przejdzie tą drogę i zrobi sobie piwo i napije się i porówna i zobaczy, jakie siuśki, za przeproszeniem, podają w Biedronce czy w jakimś innym dyskoncie, to może to skłoni kogoś do tego, żeby my już od wielu lat nie kupujemy chleba w sklepie, tylko pieczemy chleb sami. Nauczyliśmy się robić, najpierw robiliśmy na drożdżach, mam jeszcze nietolerancję na drożdże. Później nauczyliśmy się robić zakwas i robimy chleb na zakwasie. Także ja już nie wiem, ile kosztuje chleb i jak smakuje chleb. Wiem, że producenci pieczywa również używają mąk takich, które o mąkach też kiedyś opowiem. Zresztą w jednym z odcinków o mąkach też mam gościa, który jest piekarzem z zawodu i opowiadał, jaka jest różnica. Nawet o tym nie wiedziałem, co oznaczają takie oznaczenie, jeżeli mąka jest typu 2000, 3000, 2000, 1700, 1650, 500, 550. I co się znajduje w takich bułkach, ile tam jest cukru w takich kajzerkach i tak dalej. I jeżeli ktoś zrobi sam chleb i mu ten chleb wyjdzie czy nie wyjdzie, ale poczuje, jaki to jest inny smak, to może go skłoni do tego, żeby zmienić swoje podejście i wtedy łatwiej mu będzie zmienić swoje nawyki żywieniowe, które były do tej pory. I wtedy odkryje, moim zdaniem, smaki prawdziwe potraw, które są bez dodatków chemicznych i odpowiedniej ilości soli i pieprzu, żeby zabić to, co tam jest, a odzyskać po prostu, wiesz, wartości same te, bo dlaczego jemy? Dlatego jemy, żeby nasz organizm mógł funkcjonować, prawda? Jest to tak jak dla samochodu paliwo, tak dla nas jest to jedzenie. A przy okazji, żeby przygotowywanie tego jedzenia było przygodą, było takim, wiesz, pretekstem do zapoznania się, sposobem na zdobycie na przykład dziewczyny, nie w bójce czy w jakichś podchodach, ale zaimponowaniem jej tym, że potrafimy zrobić jakąś potrawę, prawda?
1: No właśnie, bo można spędzić miło też z kimś po prostu czas wspólnie sobie pichcąc. No właśnie, i ta wszechobecna sól dzisiaj, która rozszerza kubki smakowe, tak, i sprawia, że mocniej czujemy smak. Już nawet do Snickersa tą sól wam dodają ludzie. Tak. Co my jemy? Czyli co, tak reasumując, dużo ciekawych tematów, na przykład czy pieczenie chlebka, czy różne wegetariańskie dania, ale raczej bezmięsnie, czyli raczej chyba nie będziesz opowiadał o czymś, co też jest modne, o czym już wspominałeś wcześniej, o samodzielnym robieniu wędlin, prawda?
0: Oczywiście, że bardzo dobry pomysł. Ja o tym nie będę opowiadał, o tym, no, jakby ktoś chciał, to ja mogę opowiedzieć, ale bo robiliśmy sami kiełbasę, ale teraz już kiełbasy nie jemy. Tam chyba w jednym z odcinków chyba jest na temat robienia kiełbasy mowa, ale jeżeli ktoś chciałby usłyszeć, to mogę o tym opowiedzieć, ale raczej bym opowiadał o tym, co jest o króliki.
1: No, to może być ciekawe, bo jakaś nisza jednak i okazja, żeby czegoś nowego spróbować, może być ciekawie. A na antenie jest z nami słuchacz Kunrad. Witaj, Kunradzie.
2: Dobry wieczór, słuchacze. Dobry wieczór, prowadzący. Bardzo ciekawa audycja. Myślę, że powinna się przyjąć, bo temat jest nie tylko ciekawy, ale ważny dla naszego zdrowia, życia i przetrwania naszej cywilizacji. I dlatego tutaj się połączyłem, żeby powiedzieć o jeszcze jednym powodzie dla ograniczenia jedzenia potraw mięsnych, wędlin, mięsa ogólnie. Ponieważ oczywiście można mówić, że no zobaczcie sobie, jak tam traktują bydło czy świnie w rzeźni i tak dalej, ale część ludzi nie zobaczy tych filmów i nawet jak zobaczy, no to trudno. To one cierpią, a ja się cieszę mięsem, ale jest inny ważny powód. Między innymi dlatego zacząłem tutaj zadawać pytania o włączania do pokarmów owadów. Otóż okazuje się, że żyjemy w trudnych czasach zmiany klimatu, globalnego ocieplenia, nadmiernej emisji gazów cieplarnianych i ponoć hodowla zwierząt, a szczególnie bydła właśnie, nie wiem, rogatego i tak dalej, powoduje emisję gazów cieplarnianych. Te krowy po prostu pierdzą i tak dalej, wydzielają ogromne ilości metanu, czyli mając ochotę i robiąc zapotrzebowanie na mięso, my przyczyniamy się do emisji gazów cieplarnianych i niszczenia podstaw naszej egzystencji. Czyli zobaczcie sobie w telewizji teraz raporty z Peru w Ameryce Południowej, zalewane po prostu niesamowitymi ilościami deszczu na skutek jakichś tam zaburzeń prądów oceanicznych, El Niño i tak dalej. Susze, pożary w Australii, pożary w Chile i tak dalej. Przyjdzie wkrótce lato na północną półkulę, zobaczycie, co będzie się działo u nas. Także to, co jemy, wpływa na to, jak i z jakim trudem przeżywamy zimy czy lata. I ponoć jakby drogą rozwiązania tego problemu jest dostarczanie białka z owadów. Owady ponoć rosną szybciej, nie zużywają tyle pokarmu na produkcję kilograma masy, tej biomasy białkowej i zwierzęcej. No i w Azji są już całe, no to jest moda, po prostu oglądałem film dokumentalny w brytyjskiej telewizji, gdzie po prostu chyba to było w Tajlandii, już jedzenie owadów jak, na przykład jako przekąski dla dzieci do szkoły jest po prostu codziennością. Dzieci nie jedzą, pamiętacie w Polsce spory o sklepiki szkolne i zdrowe żywienie dzieci. No to w Tajlandii rozwiązali to w ten sposób, że dzieciom w szkole dają owady do jedzenia. I tylko zaznaczam ten temat, bo to nie można dzisiaj tego omówić, ale na przyszłość chciałem coś takiego zaznaczyć. Życzę powodzenia tej audycji.
1: Dziękujemy za komentarzyk.
0: Tylko to ja nie wiem, czy o tym mówiłem, ale w naszej szerokości geograficznej te owady nie są takich dużych rozmiarów, jak te w krajów południowych. No, spróbuję się przyjrzeć temu tematowi i coś powiedzieć na ten temat w przyszłym tygodniu. Dobrze?
1: Dobrze, dobrze. No, to napiszcie w komentarzach pod audycją swoje opinie, jak się podobała audycja, może jakieś propozycje tematów, no raczej z takim zaznaczeniem, że raczej idziemy drogą bezmięsną, ratujemy świat, idziemy tą dobrą, może ja się przekonam do wegetarianizmu, kto wie.
0: To znaczy tak, na koniec, tak podsumowując, ja bym chciał powiedzieć, tylko powtórzyć jeszcze raz, żeby nie traktować tego jak przymus, tylko raczej jako, wiesz, jako wyzwanie, zadanie sobie pytania, czy ja mógłbym to zrobić, czy mnie na to stać, czy czy ja bym potrafił przykładowo właśnie być, żyć bez mięsa przez tydzień albo przez miesiąc, prawda? Czy potrafię, jak będę na niedzielnym obiadku u teściowej, czy u rodziców powiedzieć, kochani, od dzisiaj nie jem mięsa przez na przykład na miesiąc, prawda? Czy damy, wiesz, czy nasza psychika, czy będziemy na tyle silni psychicznie, że będziemy potrafili odmówić? To tylko na tej zasadzie, na zasadzie właśnie takiego wyzwania, czy damy radę. Nastawić się do tego, tak jak powiedziałem, jako przygodę, nie jako przymus, nie jako coś obowiązkowego, że albo to, co oni znowu nawiedzeni o tym mięsie, czepili się tego mięsa, mięso i mięso. Nie. Potraktujcie to jako taką, wiesz co, jak pójdziesz tutaj w rynku, do tej Wege we Wrocławiu, do tej restauracji, zobaczysz, że tam przychodzą jacyś inni ludzie, jacyś tacy bardziej radośni, weseli. To jest też udowodnione, że ludzie, którzy jedzą mięso, są bardziej agresywni. Także może to będzie też sposób na zmianę poglądania czy podejścia do życia, wiesz? Może dzięki takiemu wegetarianizmowi zmienił się krąg naszych przyjaciół, znajomych, może nasze zainteresowania się zmienią. W ten sposób podejdźcie do tego, a nie traktujcie tego jako lekturę obowiązkową, tylko jak powiedzmy na przykład tam Harry Potter. Nie?
1: Ostatnie pytanko, czy można przechodzić, znaczy czy z wegetarianizmem i weganizmem jest trochę jak z rzucaniem papierosów, że trzeba to zrobić tak nagle i stanowczo, czy można sobie stopniowo ograniczać mięso i przechodzić na dania jarskie?
0: Generalnie to jest tak, jeżeli się popytasz ludzi, którzy zaczęli palić i rzucili palenie, to każdy miał inną metodę. Ja znam ludzi, którzy rzucili z dnia na dzień, znam ludzi, którzy kupowali papierosy i z każdej paczki odcinali po centymetrze z każdego papierosa i tak, wiesz, wypalali, aż został sam filtr i wtedy rzucili. Byli tacy, którzy po jednym papierosie mniej z paczki palili tam codziennie, także są na to różne metody. To zależy tylko właśnie od nas, od naszego nastawienia. Bo u mnie, ja może jestem takim troszeczkę złym przykładem, a z drugiej strony może dobrym przykładem, ponieważ jak przestałem jeść mięso, to mi się wcale nie śniły kiełbasy, boczki, rolady, krakowskie, myśliwskie, jakieś tam dewolaje, mnie się to wcale nie śniło, ja za tym nie tęskniłem, więc może, wiesz, trudno mi jest się wypowiedzieć, co ma zrobić człowiek, który będzie za tym tęsknił, ale właśnie dlatego jest ta audycja, żeby opowiedzieć wam o tym, że jakbyście chcieli zrobić gulasz angielski, to możecie go zrobić bez wołowiny i naprawdę będzie smaczny i będziecie zaskoczeni, że to tak smakuje. Tak samo można zrobić ciastka, można zrobić czekoladki bez cukru, i też będą smaczne, będą, odkryjecie, wasz smak się zmieni, odkryjecie nowe smaki, nowe potrawy i będziecie zdziwieni, że można zrobić jakieś tam z fasoli, można zrobić ciasto albo jakieś, wiesz, z lody bez śmietany i bez mleka i będziecie zdziwieni i po jakimś czasie stwierdzicie, to jak ja mogłem do tej pory się w ten sposób odżywiać, a nie tak jak teraz. To tylko to. Wiesz co, jeszcze tylko tak... No dobra, nie, to już może następny raz, nie będę przyciągał, bo miało być godzina, już jest półtorej. Słuchaj, bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, to bardzo mi jest miło. Jeżeli nie, no to przepraszam, że zająłem wasz czas. Do następnego zobaczenia.
1: Powiem ci tylko, że były opinie i pozytywne bardzo, że jak najbardziej, że taka audycja ma być, ale też zdarzały się i negatywne od mięsożerców, od... którzy tacy tak często wrogo reagują, więc coś w tym może być, że to jedzenie mięsa wzmaga agresję jednak.
0: Ale ja wielokrotnie powtarzałem, że ja nie przymuszam nikogo, prawda?
1: No właśnie, nikogo do... Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, zawsze to powtarzam. Ja też ci bardzo dziękuję, Jacku, za ciekawą audycję, masz dużo wiedzy i no trzeba to wysłać do ludzi, przekazać. No to co? To tymczasem
0: Borem lasem, do zobaczyska.
1: Borem lasem, hej, hej.
0: Hej.
1: To był Jacek Kuchmistrz, znany też jako podcastolog, a jako sidekick, taki Robin dla Batmana, robiłem za niego ja, Krawiec. A przypominam jeszcze, że wszystkim fanom wegetarianizmu, no i nie tylko, bo też tym, którzy się po prostu dopiero tym zainteresowali, to mamy też w archiwum inne audycje poruszające taką tematykę, na przykład Kuźnia Wojowników. Był nawet odcinek zatytułowany Go Vegan! Go Vegan! Go Vegan! Go! Go! Go! I tam było wielu gości wegetarian. Był Tomasz, Karolina, Piotr, Igor oraz Barbara. No, a audycję prowadzi oczywiście Marcin Skilder. I zapraszamy też do Kuźni Wojowników. Trochę audycja, w której też się takie rzeczy pojawiają. Bo a co, nie wolno? Kto mi zabroni? Kto kapitanowi zabroni? No właśnie. No, to dzięki, że nie rzucaliście w nas mięsem, na przykład, i dzięki, że byliście. A na zakończenie puszczę jeszcze wam utworek, który może komuś da coś do myślenia, a może nie. Deserter, pierwszy raz z płyty Blasfemia, 92 rok. Dobra, to ja sobie lecę, spadam. Trzymajcie się, do następnego, cześć.

Bite Eater też miał audycję, w której się pojawiał temat smalcu z psów. Proste zwierciadło, czy zalegalizować takie okropności, czy nie. No, znając Bite Eatera, to wszystko, chcącemu nie dzieje się krzywda, niewidzialna ręka rynku i popyt kształtuje podaż, czy jak to tam, ja się nie znam na to.

A już jutro o godzinie 20 możecie wpaść i posłuchać sobie Hiro, wraca Hiro, tak. Nie wiem, czy to tak jednorazowo, czy może zacznie się znowu pojawiać Hiro, ale będzie właśnie coś, co się idealnie nadaje do podpięcia pod tą markę, czyli audycja z prawdziwym szermierzem, tak, z fechmistrzem, którym jest Kuba Potocki. Audycję poprowadzi Zenon, a ja tam może gdzieś w tle jako techniczny będę gałami tylko kręcił już. Do usłyszenia się z wami.

Co? Ja też chcę mieć trochę przyjemności z tego radia i sobie posłuchać kogoś, a nie tylko gadać. Zresztą, ja tak tylko na moment może do tej teorii Bigosu posiedzę trochę, wypiję za wasze zdrowie szklaneczkę coli krówkowej. Taki wynalazek dzisiaj... jak to nie? Sama przyjemność. No i... A było coś o tych hakerach z firmy Huawei, co ich w Polsce przydybali teraz? No, a kola krówkowa właśnie, to jest ciekawostka, nie? Patrzę sobie dzisiaj, kola krówkowa. W zasadzie nie powinienem pić coli, już sam wam odradzałem. Gdzie jest moja kola krówkowa? O, jest. Bardzo ładny zapach. Bardzo ładny zapaszek. Pachnie faktycznie jak krówki. Jest tu napisane, że retro smak. Teraz w ogóle chyba moda na retro wkracza też już we wszystkie dziedziny życia. Edycja retro. Polskie smaki. Jakie jeszcze mogą być polskie smaki? Oprócz, czy smak krówkowy to jest polski smak? No spróbujmy. Uraczę się jeszcze trochę. O ile mi wiadomo, krowy nie pachną zbyt ładnie. Tu sobie dowcipkuję. Niepowtarzalny orgazm. Ja sobie tak myślałem, jak... Bo tyle rozmawiamy o tym, że Polska to kraj źle zorganizowany, albo że gdzie indziej jest to źle, a łatwo jest krytykować. A jak wy byście sami to wszystko zrobili? No dzisiaj były tu jakieś propozycje, podatek obrotowy zrobić, jeden na przykład, to słyszałem, zapamiętałem. A ja bym zrobił podatek krawcowy, że... Jak masz, to dasz na przykład, albo od każdej złotówki 20 groszy i tak nieważne, czy bogaty, czy biedny, od każdej złotówki 20 groszy, czy to by dobre, ale no słabe, bo co, jak zarobię 1000 złotych, to muszę 200 złotych oddać od razu, tak o? To strasznie jakoś, to chyba też by mnie kusiło, żeby... Jaki to by to podatek? No, bo także połowę wszyscy oddają, tak? 50-50. Pół dla ciebie, pół dla państwa. Już taki podatek istnieje, pisze Błażej. O. PIT się nazywa i VAT. Aha. No w sumie tak. No głupie to. To ja bym zrobił tak, że... Właśnie, jak to zrobić? Że jak zarobisz 12 groszy, to jeden grosik dla sierot, drugi grosik dla księdza w parafii nędza, trzeci grosik na dziadki, nie mają ojca, matki. No, tak, no, a na końcu by ci został jeden grosik. Jest propozycja, dziesięcina. Dziesięcina w sumie, no, ale dziesięcina to tylko na kościół, tak? A jeszcze państwo coś musi mieć. A jak ktoś nie zarobi, to krawiec dopłaca. No, no nie, tak to nie może być. To jest jawna niesprawiedliwość. W każdym razie zrobiłbym też... Bo, myślę, że dobrą drogą jest uprościć wszystko jak najbardziej, tak? Upraszczanie zawsze dobrze robi. No to bym zrobił jedną karę za wszystko. Wieszanie za jaja. Bym wieszał za jaja i to jest dobra kara i nikt by się nie odważył nawet wafelka przysłowiowego ukraść i nie byłoby przestępstwa, nie byłoby przestępstwa, nie byłoby łachmaństwa, nie byłoby niczego. No właśnie, ale tu apatia zwracał, że jest mała taka luka w tym planie i taka dziura, nomen omen, dziura jest właśnie, no co z babami, no, zrobić w tym przypadku. Jest ciężka sprawa. Baby by się nie bały wtedy, jakby była kara wieszanie za jaja, to baby byłyby bezkarne, no.
No, jest to prawda tu propozycja, że wieszać za cycki, ale to jest niesprawiedliwość, bo jakbym wieszał za jaja, to jaja mogą się urwą i to jest taka...

taki akt łaski, bo te jaja się urwą i on co prawda będzie żył bez jaj, taki obywatel, i jeszcze będzie miał drugą szansę. No a baba co? Cycki jej się raczej nie urwą chyba, chociaż nie wiem. Za kostki. Tak, no to jest niesprawiedliwość, bo co, baby za kostki, a facetów za jaja. To trochę bardziej dotkliwa kara za jaja. Za kostki se powisi ją co, zdjąć, a jaja się urwą. No ale taki obywatel może jeszcze bez tych jaj funkcjonować, nie? Śpiewać w chórze na przykład. Piosenki pochwalne na cześć imperatora Krawca. Choć nie mamy jaj, kochamy nasz kraj. Laj, laj, laj, laj, laj. Ale też no, to byłaby taka stygma, bo każdy by usłyszał potem, ten poszedł gdzieś do pracy z tymi urwanymi jajami. No i zawsze byśmy wiedzieli, bo widzimy jakiegoś faceta. Właśnie, ja dzisiaj w sklepie mówię, może mi pani zapakować te dwie piersi z kurczaka osobno do woreczków? No i słyszę taki głos, dobrze. Potem coś tam mówię, a da mi pani 20 plasterków tego. Ale tak na końcu podnoszę głowę, patrzę, a to chłopak. Tylko taki głos miał. Bo nie popatrzyłem i tak po głosie rozpoznałem. Słabo mi rozpoznawanie idzie chyba. No, ale byłoby... To by był przykład takiego właśnie człowieka z takim głosikiem. No, 2,50 poproszę. To i każdy by wiedział, że on został ukarany za jakieś przewinienie, że to jest przestępca, że trzeba uważać. No, jakieś gendery właśnie. Adwokat, to on był, się przyznaje. Nie, ty masz adwokat nie kobiecy, tylko chłopięcy głos. Zresztą nie podejrzewamy adwokata, że nie ma jaj. Ale co, kto, co, Błażeju? A to, aha, nie, a kto, tylko a to, ja coś mi się... chuj. No, to mówiłeś dzisiaj o tych chujach właśnie, że mniejszość muzułmańską nazywają chuj w Chinach. No i dobrze, no poznali się na nich. Chujowie podczas modlitwy. Chujowie. Jaka piękna nacja. To jak stworzę kiedyś swój świat fantazy, to będą chujowie. I napiszę to pod pseudonimem Krzysztof Urwa. Będę miał wtedy tak śmiesznie na książce napisane K.Urwa. K. Urwa. Chujowie. Chujowie. Powieść fantazy. No, ja za wszystko bym wieszał za jaja. Byłaby jedna kara, żeby tak uprościć wszystko i nie kombinować. Że tam kara śmierci też, no, ale to jest kara, która pasuje do bardzo wielu rzeczy, bo za gwałt wieszamy za jaja, urywamy jaja. Za powiedzenie nieobyczajnego słowa, jakaby kultura w moim kraju była. Nikt by nawet słowa dupa nie powiedział, bo też by było wieszanie za jaja, za przeklinanie. Za rzucenie niedopałka wieszamy za jaja. Byłby najczystszy kraj na świecie. Chińczyk się czuł jak w sterylnym pokoju wyrenderowanym. Przyjechałby i by się dziwował. A co tu tak ciś to? Tak by mówił. A co tak tu ciś to? A to dlatego, że właśnie imperator Krawiec, cesarz może lepiej, zrobił jedną karę. Moja małżonka dziś chciała dawać dożywocie za podrabiane rzeczy. O, proszę. Chinka? Za podrabiane dożywocie? Coś mi tu nie pasuje. No to właśnie, czyli cały naród chiński to paki, no. Także wieszałbym za jaja, za wszystko. Byłaby zerowa przestępczość, ale zrobiłbym... I urzędas jakby się pomylił nawet o 10 groszy, wieszamy za jaja. I nikt by się nie mylił. Byłoby jak w zegarku wszystko.
Ale może to zbyt stroga kara, bo przyjdzie tam zmęczony, coś, ale ja bym wtedy pozwolił, można by napisać czynny żal. Na przykład do mnie, do imperatora Krawca, czynny żal. Trzeba by się płaszczyć przy tym, trzeba przyjść, by się płaszczyć, klękać, płakać. No, ja bym ustalał, kiedy też płaczemy na różnych uroczystościach. Na przykład, kiedy się wzruszamy, zrobiłbym tak. No, a jak ktoś nie chce płakać, to wieszamy za jaja. Już. No. I wszystko bym poupraszczał. Co by tu jeszcze uprościć? Zrobiłbym jeden program telewizyjny. Żeby nie kombinować tam, szukać tego, to oglądać, to się w dupach ludziom przewraca potem, jak mają 100 kanałów, nie wiedzą co oglądać i uprawiają tak zwany zapping. Zapping to jest taka choroba, że siedzisz przy telewizorze i przerzucasz te kanały, nic nie oglądasz, tylko przerzucasz. Ja bym zrobił jeden, a dobry, o. I tam bym zrobił filmy, tak żeby zbliżyć trochę, żeby tak do władzy bliżej lud był, to ja bym zrobił filmy takie, że sam bym tam występował. W ogóle ci różni dyktatorzy, zarówno Stalin, jak i Kim Il-sung, Kim Jong-il chyba był fanem westernów też, jeden i drugi, westernów. Nie wiem, czy też nie Hitler. W ogóle jakoś tak sobie słuchałem o dyktatorach, to ten kochał westerny, czyli to Amerykanie nabrudzili, zrobili te westerny i potem każdy chciał być takim kowbojem, co przychodzi, ten samotny jeździec wpada i robi porządek, się naoglądali i potem każdy chciał być taką postacią z westernu. No. Dwa radiowe programy, żeby jakaś drama mogła zaistnieć. No właśnie, to dobrze. To dobrze kombinujesz. Zrobiłbym cię tutaj ministrem kultury. Też kulturalny człowiek, Grzesiek tutaj. No i zrobiłbym... A ja cię sobie łyknę krówkowej coli.

0: A może lepsza by była. Dobra jest na kara wieszanie za jaja, myślę, ale może lepsza by była taka na zasadzie oko za oko, ząb za ząb, że kara związana z popełnionym przestępstwem. Czyli jak ktoś ukradł wafelka, to my mu też kradniemy wafelka. Idziemy do niego do domu i kradniemy mu na przykład równowartość tego wafelka, czyli na przykład chodnik z przedpokoju. Kradniemy mu. No ale to powinno być razy dwa, żeby to jednak odstraszało, bo tak to ktoś może się nie wystraszyć takiej kary. Czyli kradniemy mu chodnik i jeszcze i drapaczkę do pleców na przykład. Albo kradniemy mu mydło i truciaka do zmywania naczyń. Albo jak ktoś na przykład komuś podbije oko, to mu podbijamy dwa i wtedy taki śmieszny jest. Taka panda. Albo jak ktoś na przykład obrazi, to my go też obrażamy. Ale tak bardziej jeszcze. O, on powie, a jesteś głupi, a my mu, ty głupi chuju, ty. Kobieta go zgwałci dwa razy, właśnie. Jak on zgwałci kobietę, to kobieta go gwałci dwa razy. I publicznie go gwałci. Jaki to wstyd, wyobrażacie sobie? Jakie to odstraszające przed gwałtem? A jakie to dla muzułmanina by było na przykład odstraszające, jakby go kobieta publicznie gwałciła na rynku? Jak ktoś na przykład trzymał psa na łańcuchu, też go przywiązujemy na łańcuchu, za jaja, zimą, nago. No. Co, batonikiem gwałcimy? Nie, coś to przekombinowane. No. Jak ktoś na przykład wypuszczał podróbki, to każemy mu chodzić w podróbkach. Ale skąd potem te podróbki? No państwo by konfiskowało podróbki. I miałoby by potem właśnie do karania. A dla takiego dresiarza chodzenie w podrabianych Adidasach, w jakichś Adibasach, to największa hańba by była. On by płakał, wyłby. Właśnie, czy macie do mnie jakieś pytania? Czy macie do mnie jakieś pytania? Jest pierwsze pytanie. A jaką karę proponowałbyś za niewywiązanie się w terminie z ukończeniem remontu mieszkania? No właśnie. Jakaś taka związana, no to ciężkie jest, no to już musiałbym mieć tu specjalistów. Może mu robimy antyremont w mieszkaniu, czyli rozwalamy mu wszystko i wymieniamy na przykład na przestarzałe. Jak miał sobie tam jakieś ładne, nowoczesne mieszkanie, to my mu robimy takie mieszkanie w stylu PRL i on musi sobie wtedy wyremontować za swoje pieniądze. Robimy mu takie po prostu takie beznadziejne to mieszkanie ma wtedy. Psujemy mu to mieszkanie, o. Jest też tutaj propozycja wpuszczenie żula na klatkę za niewiązanie się, tak, z remontu, że wpuszczamy śmierdzącego żula, no to trzeba by zrobić jakieś ministerstwo żuli, które by takich żuli udostępniało. To by był taki państwowy żul. No, można by też takiego żula sobie wynajmować do różnych rzeczy. To państwo by zarabiało na wynajmowaniu żuli. To by był atestowany, oryginalny, państwowy żul, spełniający pewne żulerskie standardy. Taki też i przenośny żul. Na przykład chcemy sobie przejść przez jezdnię, a tu czerwone światło cały czas, coś tam nie możemy przejść, to wypuszczamy takiego żula, on wbiega na jezdnię, samochody tam stają i się zatrzymują z piskiem opon, a żul ten idzie, stop, spokojnie, teraz ja idę czekać, a my wtedy myk, myk, myk, myk. I potem żul przechodzi, a my chowamy z powrotem żula. Taki przenośny żul, przenośny menel. Można by też właśnie rozwiązywać jakieś... państwo by nie musiało siłą rozwiązywać, na przykład ktoś zajął jakieś pustostany pustostany, jakieś panki zajęły, państwo chce odzyskać, to nie, że tam wysyłamy jakieś ZOMO czy policję, żeby ich tam spałowali czy coś, tylko dajemy tego śmierdzącego żula tam i dzicy lokatorzy sami opuszczają teren, bo nie mogą wytrzymać. Czyli po prostu podrzucamy takiego żula. Ja to myślę, że ja bym świetnie zorganizował państwo. Byłoby wszystko bardzo nowatorskie. To by był pewien eksperyment społeczny, oczywiście. No ale... No to takiego żula trzeba by było oddać oczywiście w nienaruszonym stanie państwu, jak się by go wypożyczyło. Bo jak ktoś by sprowadził na przykład żula na dobrą drogę, oduczył go pić... O właśnie, zapomniałem się zalogować na Skype'a. To jak masz Etamie chęć zadzwonić, to może Etam nam jakieś nowinki sprzeda. Trochę się podśmiechujki sobie z Etama robiłem, przyznaję się. To może jest na mnie zły i będzie mnie chciał skrzyczeć, zobaczymy. No, jak ktoś odda żula i sprowadził go na dobrą drogę, on już nie pije, nie śmierdzi, wykąpał go, to musi odszkodowanie zapłacić. Albo kara, wieszanie za jaja, za zepsucie żula. Żul jest już wtedy niezdatny. Niezdatny zupełnie. O, tu widzę, że trzy osoby aż dzwoniły. Przepraszam bardzo, się nie zalogowałem. Dzwońcie wszyscy naraz, proszę bardzo. Pierwszy zadzwonił Jacek, ma najlepszy refleks jak cowboy z westernu. Witam cię serdecznie. A drugi Etam już się tu z nami łączy, ale oddaję teraz głos Jackowi. Witam cię.
1: Boże, ja mam taką prośbę.
0: Tak.
1: Mam taką, czy w tej rozmowie w ciągu najbliższych 10 minut możemy zakończyć temat tego żula? Czy to musi tyle trwać?
0: Musi.
1: Czy nie ma jakiegoś szacunku dla normalnych słuchaczy tego radia? Ja wiem, że niewielu ich jest, ale to jakby dobre konstrukty społeczne polegają na tym, że szanuje się mniejszości, na przykład ludzi starszych, tak? Chociaż w Polsce to już nie jest mniejszość, ogólnie na Zachodzie chyba też nie. Natomiast ja od tego wszystkiego wkurwia mnie ten temat, powiem ci, krawiec. Niesamowicie mnie to wkurwia. Ja mam wrażenie, że ty to ciągniesz po to, żeby mnie jeszcze bardziej wkurwić, bo wiesz, że blacha od czegoś takiego ma ból dupy. A może nie wiesz? Nieważne. W każdym bądź razie ja od tego wszystkiego pytałem się sąsiada, tak? Co on by w takiej sytuacji zrobił? Tam krótko mu przedstawiłem. I on powiedział coś takiego, że on w takiej sytuacji by doprowadził do tego, żeby wymienili zamki przy wejściu na klatkę. W sensie, jak jest domofon albo coś takiego, nie? No, jakby niewiele to rozwiązuje, tak? No bo jest kwestia tego, że ktoś go może wpuszczać. No ale to wtedy to tego kogoś można pociągnąć do odpowiedzialności, tak? Poza tym na wielu wspólnotach są już teraz kamery, tak? Na klatkach schodowych, tak? Więc to jest, mi się wydaje, jedyne takie racjonalne rozwiązanie, nie wymagające przemocy, jakiegoś donosicielstwa i tak dalej. Tylko, że to kosztuje, nie? No, ale to wiesz, życie kosztuje. Myślę, że ty najlepiej sobie z tego zdajesz sprawę.
0: No, ale tutaj Etam sam mówił, który już z nami jest też tu na antenie, już ci oddaję głos, że prawdopodobnie pan żul zna kod do domofonu i to trzeba by zmienić może kod, ale to może jeszcze prościej nawet zmienić kod. Przychodzi jakiś spec od domofonu i przeprogramowuje domofonik, nie? Ale i Etam już tak chyba robił, ale potem ktoś znowu dał kod i wiesz, on no, może jakiegoś, tak, jakiegoś znajomego ma, nie?
2: No. Tak, dokładnie. Tak jest, a zamki zmieniano to już tak często, że nawet ja nie mam klucza do zamku w tej chwili w domofonie. Nie chcę go mieć, no bo po prostu mam kot. Także ten, ale dzisiaj będę dogadzał wszystkim. Dogodzę Blasze tutaj, dogodzę słuchaczom, którzy tutaj stwierdzili, jak wchodziłem jakąś godzinę temu na czata, że poszedłem do weterynarza, do kliniki weterynaryjnej z tym po to tylko, żeby dogodzić potrzebie i nakręciłem filmik. Otóż chcę zdementować te pogłoski. Gdybym chciał dogodzić potrzebie, to poszedłem do potrzeby. No, Natomiast co do żula to jest problem rozwiązany. To znaczy nie wiem właściwie co się stało, bo ani...
1: Wreszcie, alleluja, kurwa.
2: Ani się administratorka...
1: Chyba dam na ofiarę.
2: Nie odbierała, że tak powiem, telefonu ode mnie, ani nie odbierała SMS-ów ode mnie, chociaż powiedziała, że jestem człowiekiem, który w tej chwili ma pilnować z ramienia lokatorów i będziemy cały czas w kontakcie. Nic, zero po prostu odzewu. Natomiast kiedy przyszedłem po dzisiejszym bieganiu w tom i z powrotem, bo ja dwa razy byłam w Szpilnicy dzisiaj z psem, to na naszej klatce, a przynajmniej na naszym piętrze jest nie tylko umyte, ale i wypachnione jakimś dziwnym perfumem, takim chemicznym. I jest czysto, nie ma żura, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, to może nie, ale zobaczymy przez Judasza za jakąś godzinę, czy czasami żur nie wróci, bo to też wszystko jest możliwe. Tak? No na tą chwilę poskutkowało prawdopodobnie
0: powrót żula, tutaj... to taka może być następna część. Jak powrót króla jest, to będzie powrót żula.
2: No tak.
1: Krawiec, nie kracz, nie kracz, proszę cię.
2: Wczoraj, jak wiecie, dokonałem czegoś, co jedni nazwali tutaj pewnego rodzaju wandalizmem z mojej strony, znęcaniem się, a ja nazwałem wietrzeniem klatki. Otóż pojechałem na ostatnie piętro i otworzyłem dosłownie wszystkie 20 okien, które się dało otworzyć na oścież i tyle. Tak. Także ja wietrzyłem, a to, że przy okazji zrobiło się minus 5 na klatce, to nie jest już moja wina. Tak? To tak przy okazji, że tak powiem.
1: W ramach toastu teraz łyknę taką dużą niebieską tabletkę i wbrew pozorom ta duża niebieska tabletka nie ma podziałać na moje libido, tylko jest to, proszę Państwa, produkt Big Pharmy, nazywa się azycyna. Jest to nazwa po łacińsku, są to tabletki powlekane, proszę Państwa, i są to pabianickie zakłady farmaceutyczne. No, przyznać się, kto jest pabianic. Przyznać się. Polfa S.A. Ulica ciekawe Marszałka Piłsudskiego 5. Pabianice. 95-200.
0: Pabianice.
2: Ciekawe, na co to szkodzi w ogóle. Ale opowiem wam ciekawą historię właśnie odnośnie tabletek, bo okazało się, że pojechałem do tej kliniki poleconej nie przez potrzebę, a przez moją panią tutaj sąsiadkę, która ma psa 16-letniego i ciągle tam leczy w tej klinice. Więc dobrze to świadczy o klinice, bo 16-letni piesek taki mały zresztą, to jest całkiem niezły wynik. No więc udałem się tam i powiem wam, że jedna rzecz jest dosyć dziwna, wnioski, bo oni porobili tam kompleksowe badania, tak przynajmniej mi się to wydawało, jakie się dało łącznie z X-ray, jak to się nazywa, RTG, nie RTG, dobrze mówię, rentgen to jest RTG chyba, tak. Także porobili i otóż na sam koniec, już pomijając koszty, które straszliwie bolały, ale na sam koniec okazało się, że tutaj jak byłem na osiedlu, to pani dała tabletki i leczyła na zupełnie coś innego. Także to jest też ciekawe, jak to fajnie jest, wygląda konfrontacja dwóch różnych weterynarzy. Także mam pigułki tutaj jako dowód, pigułki, które są na zupełnie coś innego, czyli na tak zwaną zapaść, nie krtani, tylko oskrzeli, a pies jest leczony aktualnie serią. No myślę, że będę 10 dni pod rząd chodził na zabiegi niestety codziennie. Znaczy dokładnie to wygląda w ten sposób, że podwiesza się taką kroplówkę i nawadnia organizm. W niedzielę będę to robił sam, tak bohatersko postanowiłem, ponieważ tutaj już parę osób na mnie się rzuciło, że to nie chcę jechać w niedzielę, bo z rana i w ogóle, a ja po prostu nie mam czasu w niedzielę, żeby jechać z psem, no ale lekarz powiedział mi, że jak jutro przyjadę, to da mi pełny instruktaż, rurki, cewki, czy tam i tą kroplówkę i sam sobie to zrobię w domu, więc będzie pewne wyzwanie. Może nawet zrobię z tego filmik, jak będę nawadniał psa.
1: No, może... A ja mam takie pytanie, no? Jeśli mogę. Ja mam pytanie do redaktora prowadzącego, ponieważ wziąłem już tabletkę, więc teraz pierdolec się zacznie. Ja czytałem sobie komentarze pod ostatnim nocnym Markiem, tym takim bardzo spontanicznym.
0: Luźne gadki.
1: I tak, luźne gadki. Muszę powiedzieć, że wpadłem trochę w takie osłupienie. Znaczy w osłupienie pod tytułem, że może rzeczywiście lud tego chce. Znaczy, to jest taka sytuacja, w której mimo wszelkich różnych innych oznak pogodowych, klimatycznych i tak dalej, wróżb, przewidywań, kalkulacji, no te komentarze wskazują na to, że być może rzeczywiście tak jest, że, znaczy, ja jestem tym słuchaczem, który pamięta Krawca jeszcze naprawdę z bardzo dawna. I może to jest złe. Ja się teraz przyznaję do tego, że może to jest złe. że może rzeczywiście ty, Krawiec, miałeś rację, mówiąc, że są jeszcze jacyś tam nowi słuchacze, którzy nie zwracają na to uwagi. I że te stare dziady, takie jak ja, ciągną się za tobą jak smród po gaciach. No ale teraz pytanie, w związku z taką bardzo entuzjastyczną odpowiedzią w komentarzach na tą audycję taką, bym powiedział, improwizowaną, bo to taka audycja była, się ze mną zgodzisz, prawda?
0: Odpowiem, jak już będzie mój czas na odpowiedź.
1: Nie, no teraz właśnie
0: dzisiaj pytam. Bo jeszcze się zacznę tu rozkręcać i potem będę musiał przerwać i ty będziesz kontynuował. I zapomnę, co chciałem powiedzieć, to ja sobie poczekam z odpowiedzią, aż będzie moja kolej. To jeszcze 10 minut poczekam, bo tam jeszcze chce coś powiedzieć.
2: No. W trakcie audycji pisania? Nie, tylko w trakcie audycji pisali, że zajebista audycja, takich chcemy. To było na czasie, to przeczytałem. W trakcie.
1: Krawiec, możesz sobie nie śmieszkować tak przez chwilę. Ja naprawdę za chwilę pójdę sobie, tak, i będziecie sobie z Etamem o Amigach gadać.
0: Nie, bo ja już 10 minut temu wiedziałem, czego dotyczy to pytanie i już sobie ułożyłem odpowiedź, tylko chcę ją wyrzucić z siebie właśnie, jak będę miał swój czas już. Nie, no dobra, no sprawa jest prosta, no ludzie są trochę zmęczeni poważnymi tematami typu religia, polityka, może jeszcze jakieś inne. Lubią audycje luźne, gdzie jeszcze jest parę różnych osób. Każdy coś innego trochę wniesie. Zmieniają się tematy często i rotują. Jest sporo śmieszkowania i ludzie to cenią pewnie za to, że zdarzy się tak, że im się poprawia humor, bo sobie zaczniemy właśnie żartować coś. No i tego chyba ludzie oczekują, bo wiesz, jak ktoś chce się czegoś nauczyć, czy w czymś tam wyszkolić, czegoś dowiedzieć, to sobie znajdzie spokojnie w internecie materiały. A nie jest tak prosto znaleźć coś, co nam poprawi humor na przykład, nie? No i przy takich audycjach można się pewnie bardziej zrelaksować, nie trzeba się tak angażować. Pewnie jest sporo powodów, dla których ludzie lubią te luźnogatkowe różne audycje, nie?
1: No tak, tylko na to jeszcze nakładają się pewne pytania dalej, które dotkną ciebie, bo już raz cię dotknęły i dotkną także mnie, jako takiego starego dziada i człowieka, który wsłuchuje się nie tylko w to, co tam się mówi na audycji, ale w to, co się dzieje później. Mianowicie dotknie się takie pytanie, że raz cię to spotkało i mówiłeś o tym.
0: No.
1: Pytanie związane z tym, że to ty tak naprawdę nie realizujesz tej audycji, tylko ktoś ją realizuje za ciebie. I będziesz miał problem. No bo w zasadzie to za co ten człowiek po drugiej stronie miałby ci tego donata wysłać, skoro ty tak właściwie nie realizujesz tej audycji, tylko ktoś ją realizuje, a ty jesteś tylko prowadzącym, tak? No bo to nawet nie są twoi goście, tylko to są po prostu słuchacze.
0: Właśnie się ostatnio trochę ożywiło z donatami. Dostałem parę donacików i się cieszę i się pojawiam.
1: Ale teraz ja mam dla ciebie mistrz blacha. Słuchaj teraz. Mistrz blacha ma dla ciebie rozwiązanie tego potwornego problemu, bo to rzeczywiście z czasem się robi problem. Mhm. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tak? Ostatnio w tej audycji sylwestrowej zrobiłeś coś takiego, że poodkopywałeś te stare dżingle. Uwierz mi, blacha miał taki uśmiech, jakiego nie miał już dawno. I może to jest pomysł na to, żeby być uczestnikiem, realizatorem, ale jednocześnie osobą, która nadaje tło. A ty mi się wydaje, w tym jesteś najlepszy. Jakbyś dorobił jeszcze parę dżingli, powyciągał trochę tych starych, to nie kosztuje cię zbyt wiele, a na pewno nie tyle, co, że tak powiem, robienie audycji, która jest w pełni przygotowana, no i która gdzieś tam z czasem cię zaczyna męczyć, tak? No nie chcę wracać do tego, o czym mówiłeś w audycji sylwestrowej, no ale troszeczkę chcę tutaj jakby uderzyć w to, że czy tobie prywatnie odpowiada prowadzenie takich improwizacji, bo to jest chyba jedyna formuła, tak mi się wydaje, która zarówno dla ciebie jest niemęcząca, tak? Jak widać, słuchaczom daje jakąś satysfakcję, tylko no, gdzie jest ten twój wkład, tak? Jak ty to widzisz?
0: Musi być jakiś wkład. Nie wiem, no.
2: Ja wiem, bo widziałem taki film.
0: Ciężkie pytania, jakieś takie. Jakaś taka się robi atmosfera, wiesz, ciężka. Zaczynamy rozmawiać wczesny krawiec, późny krawiec, a czy krawiec z domieszką krawca to nadal jest krawiec. Ja takich tematów to nie lubię specjalnie.
1: Ale to nie jest rozmowa o tobie, tylko to jest rozmowa o pewnej audycji, którą sam zapowiedziałeś. No. Więc ja w tym momencie nie robię czegoś, nie sam sobie czegoś z palca, bo ty sam bodajże w audycji sylwestrowej, tak, zapowiedziałeś, że takie improwizacje to są jak najbardziej dla ciebie. Tylko zrobienie jakiejś audycji zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje i pewne poczucie tego, że z jednej strony jak robisz audycję taką mocno przygotowaną, to będziesz musiał poświęcić na to czas, żeby się przygotować, a z drugiej strony jak nie przygotowujesz się, to masz to poczucie po jakimś czasie, że kurczę, ale tak właściwie to co ja tutaj daję od siebie, nie? I pamiętam, że już raz takie poczucie cię spotkało.
0: Smutno mi, Boże. Nie wiem czemu, ale mi się płakać zechciało nagle.
1: Dlaczego płakać?
0: Nie wiem.
2: Oglądaliście film Wodzirej? Stary nie. Film z tym młodym jeszcze wtedy. Myślę, że Szczurem, starym, czyli starym młodym. Wodzirej. Tam jest odpowiedź na pytanie Jacka. Właśnie, ten krawiec to jest ten Sztur, ta postać grana przez Sztura w tym Wodzireju. I chyba z 70 lat.
0: Etam, a tak wracając do tematów tam aktualnych u ciebie, to ja myślę, że Powrót Żula mógłbyś jakiś epicki film, kurczę, spróbować zrobić, taki w stylu trochę Władcy Pierścieni, wiesz, zrobić jakieś intro fajne, tam ty byś stał, wiesz, you shall not pass, a Żul tam, wiesz, smrodem by atakował, straszliwym i tam, wiesz, 9 jaboli dla szefa Żulów, 9 Żulów zbierze, 9 jaboli. No?
2: Ja powiem ci tak, Nie, może nie ten, ale ja po prostu już wczoraj to mówię, tą taką bezinwazyjną taktykę przyjąłem. Będę otwierał na oścież tych okien, w sumie 22 i jeszcze brama na dole. I wierz mi, że tutaj jest taki cuk wtedy na całej klatce schodowej, że po prostu jest zimniej niż na dworzu. Ale jeszcze mogę popsuć kaloryfer, bo umiem to zrobić. Popsuć kaloryfer, bo jeden taki popsułem kiedyś celowo. Po prostu grzał, ale gwizdał w nocy i było słychać w mieszkaniu gwizd normalnie. Ja myślałem, że to ktoś ma włączony telewizor, kiedy jest przerwa, wiesz, jest kiedyś było nadawane za komuny, coś takiego. A to kaloryfer tak piszczał, że aż w domu było słychać i nie dało mi spać. I go po prostu popsułem. Znaczy, po prostu go tak zakręciłem, że już nikt nie jest w stanie go odkręcić. Dlatego zepsuję ten kaloryfer w takim razie na klatce i za każdym razem będę otwierał wszystkie 20.
0: Tak straszysz tylko. Ja wiem, bo jak ten film pokazałeś wczoraj, to ja czekałem tylko, aż kołysankę temu Żulowi zaśpiewasz jeszcze. Tak idziesz cichuszko i tam on śpi, cicho. I tak przymknąłeś na paluszkach szybko do tej windy. Ty takiego groźnego udajesz tylko, bo jak tu jesteś z nami, to słuchajcie, ja ustaliłem, idę tam, ale mieliśmy sobie tam nie wchodzić w słowo, nie? Bo ja naprawdę, jak słyszę, że ktoś mówi w tym samym momencie jak ja, to mi się procesor zawiesza, wiesz? I mi siada gadka i wszystko. Więc trochę cierpliwości, aż ktoś skończy zdanie, panowie, to do wszystkich. I okazało się, że jesteś bardzo czuły dla tego Żula, że na paluszkach przy nim chodzisz i żebyś nawet, kurczę, muszki nie skrzywdził, gdyby ta muszka była Żulem. Już tak, nie, coś pokręciłem. No ale
2: już
0: w każdym
2: razie,
0: no.
2: Chodziło o to, żeby go właśnie nie obudzić. Ponieważ jak ja go obudzę, to on wstanie i pójdzie pozamyka te okna. Chciałem po prostu cicho przemknąć jak muszka właśnie, żeby sobie cicho spał. Następnie zrobić gwizdowo, żeby się zaczęło wietrzyć. To po prostu. Ja wtedy właśnie jechałem na to 10 piętro.
0: No dobra, niech ci będzie. No ale tu z nami to krew się poleje, ja go tam, a potem idziesz.
2: A to się wytłumaczyłem z tego, że to przesadziłem. To już na sam koniec, gdzieś koło 4 rano i 3. Mówiłem, że sorry za te moje dzisiejsze, te każdy ma słabsze dni. A ja ostatnie 3-4 dni to mam takie właśnie same negatywne bodźce, nie? Także no niestety to tak wygląda. Dzisiaj jest zresztą kolejny dzień z negatywnymi bodźcami, ale nie chcę nawet o tym opowiadać, bo was tutaj w Anuze będzie w ogóle się zrobi tak etamowo No, tak, tak, tak.
1: A ja na twoim miejscu tam to w ogóle bym się nie przejmował, bo mam takie wrażenie, że i ja, i ty oboje nudzimy Krawca. Myślę, że nie. Wesoło to się zacznie, jak zadzwoni Furiat, ty. Nie?
0: Nie, nie, blacha, tylko ty. Żartuję.
2: Nie, znaczy głosu Jacka brakowało przez pewien czas w radiu.
1: Tam, może tobie brakowało, ale tak naprawdę to szabel, które chętnie skróciłyby mnie tutaj o głowę, to nie brakuje. Ale daje mi to swego rodzaju chorą satysfakcję, wiecie o tym?
0: Wiemy, bo ty jesteś taki właśnie przehera. A może by tam wysłać Jacka, żeby snuł opowieść temu Żulowi na przykład, ty go zagadał, tak? Dwa dni później, a blacha tam.
2: Ja nie sądzę.
0: Myślę, że problem bezdomności na pana przykładzie tutaj widzimy, że on jednak istnieje, tak? I ja pozwolę sobie tutaj na może jeszcze na taką małą dygresję, może nie konkretnie związaną z pana bezdomnością, a Żul tam już tak. I uciekł. A blacha, jeszcze nie skończyłem, tak? I tam biegnie za tym Żulem.
2: Nie sądzę, że on jest na tym poziomie, żeby zrozumieć o trzech świnkach bajki nawet, więc... Zresztą pamiętam jak jeszcze tego Żula, kiedy nie był Żulem, kiedy dopiero zaczynał. I kiedy zniosłem do sąsiadów, bo siedziałem na ławce właśnie z sąsiadami, zniosłem im własnej roboty piwo. Bo ja nie piję, bo zrobiłem eksperyment, czy mi się uda, udało się. I pamiętam ten jego uśmiechnięty ryjek do tego, że jest taki baniak 23-litrowy piwa. Myślę, że to jest inteligencja na tym poziomie. Zresztą podobną scenę widziałem kiedyś w Carrefourze, kiedy szukał facet piwa w promocji, bo było podobno po 99 groszy za puszkę. No i wreszcie znalazł to miejsce, gdzie była ustawiona taka wielka piramida, wręcz egipska. Ustawione były właśnie te puszki z piwem i ten jego uśmiech od ucha do ucha po prostu i pęd w tym kierunku po prostu, jakby miał ktoś to zabrać. Ludzie mają różne wartości. Ja mówię, że świnki 3 to byłoby za trudne.
1: Ja myślę, Etam, że tak naprawdę to rozwiązanie od samego początku było bardzo proste. Trzeba było wyjąć 50 zł, maksymalnie 100 z kieszeni, poszukać w Szczecinie, nawet nie w Szczecinie, na swoim osiedlu dwóch Sybiksów i oni natychmiast by się pozbyli tego Żula. I by się go pozbyli raz na zawsze. Ale tak to jest. Jak się nie ma 50 zł, to się świata nie zbawi, no niestety.
0: Ja myślę, że to bardziej taka opowieść w stylu siedmiu wspaniałych. Etam musi zjednoczyć tych mieszkańców, no bo tak to Żul tam wstaje i co mi zrobić? Jesteś sam tutaj jeden, a tam z tyłu słuchajcie dwóch i wychodzi sąsiad za drzwi, a Żul tam dwóch i co myślicie, że we dwóch mnie tu wyrzucicie, a tam z tyłu słuchajcie trzech. I następny sąsiad wychodzi.
2: Niestety obawiam się, że przy naszym społeczeństwie, widząc co się dzieje w windach na poręczach, gdzie niektóre osobniki, nie wiem jakie, ale co róż widzę, wiszące reklamówki, to dokarmiające, to doubierające naszego mieszkańca dodatkowego. Myślę, że zaraz by się z połowy mieszkań dostały głosy, a co wy od niego chcecie, niech tu mieszka, co wam przeszkadza, że śmierć i tak dalej, i tak dalej. Ja już tego zaznałem. Ja już zaznałem płaczącej pani administrator, która dzwoniła do mnie i zaczęła mnie błagać, żebym więcej nie kazał przychodzić na budynek w sprawie remontu. Bo jedna pani ją opierdoliła za to, mimo że sama była, że tak powiem, obok tego remontu i cały dzień to przeszkadzało. Powiedziała, to jest remont, jak pani śmie tutaj przychodzić. Ludzie tacy są niestety dzisiaj. Nie zrozumiesz człowieka współczesnego.
0: Żul decydujące starcie też mogłoby być. W końcu, tak jak blacha zaproponował, Etam zorganizował takich, wziął jakichś najtwardszych skinheadów z osiedla, jakichś dresów. Idą tam, dobra chłopcy, rozprawiamy się z tym Żulem. No ale tak wchodzą, a tam takie wszystko obsrane, śmierdzące, smród taki potworny. Idą tak, tacy i rośnie w nich niepewność, jakieś chrobotanie tam słychać. No i taki horror. I ten Żul ich pokonuje sam smrodem. Jeden się na żygach się poślizgnął i łbem przywalił w schody i już tylko z 10 9 zostało twardzieli. I tak stopniowo coraz ich mniej, nie? Jeden się na rzygach poślizgnął, drugi...
1: Nie, oni by tam weszli i by myśleli, że to jest jakiś escape room i by zaczęli zagadek szukać po ścianach.
2: Ale posłuchajcie siebie, po co ja bym miał potem moralniaka przecież. Gdybym ja wynajął ludzi, żeby zrzucili z dziura z tego, z wysokości na przykład, nie? Akurat pod tym oknem, gdzie spał, są śmietniki, takie sztafety, które wynajdziałbym się na sztafety, albo wpadł do śmietnika. Miałbym potem moralniaka, że kazałem ludziom zgrzeszyć. Przecież ja jestem w stanie go sam podnieść. Mówię, autentycznie podnieść go ponad głowę i wrzucić do stołu.
0: Wyrzucić przez okno, to się kino akcji robi coraz lepsze. Ale to jest kiepski pomysł, wiesz, bo żule wszystkie mają taką umiejętność, że spadają zawsze i nic sobie nie robią. Jak samochód go uderzy, on zawsze się gdzieś tam poturla, wiesz, i nic mu się nie stanie. Bo żul jest taki, po prostu nie napina mięśni po prostu i jest taki jak flaczek, wiesz, jak piłeczka się odbija i nic mu się nie dzieje.
2: No, z tej wysokości przy tych sztachetach, które są na dole, to raczej byłby szaszłyk tam.
0: No, także widzicie, jak to jest. Jakie by jeszcze filmy mogły tu nawiązywać do sytuacji Etama?
2: Ja jestem ciekaw, słuchajcie. Ciekaw jestem, jakby na nocnym radiu ogłosić zbiórkę PayPal Miła Manę na usiąść żuła.
1: A ja jestem ciekaw, zróbmy taki myślowy eksperyment. I powiedzmy, że ty, Etam, nie byłeś nigdy w takiej sytuacji, ale krawiec jest w takiej sytuacji. Bo to wiecie, zawsze się fajnie doradza komuś, nie? Krawiec, a jak ty byś rozwiązał coś takiego? Powiedzmy, że mieszkasz w takim bloku, jesteś w stanie to sobie wyobrazić, myślę, i masz taki problem, że macie właśnie takiego żula. Szybko byś sobie z tym poradził, czy nie? Jakbyś to rozwiązał? Bo nie chce mi się wierzyć w to, że tak długo byś jak Etam czekał. Naprawdę mi się w to nie chce wierzyć.
0: Ja bym to chyba zrobił w stylu tak bardziej jakiegoś romantycznego filmu, jak w Titaniku, coś bardziej. Może bym znalazł panią żulową, żeby on się zakochał i poszedł z nią gdzieś. I piosenka by była na końcu. Here, far, wherever you are, la, la, la. I romantyczny happy end byłby, pan żul i pani żulowa by sobie odeszli w siną dal i zostałby po nich jeno smród.
1: No gorzej jakby się zadomowili i małe żulątka by zaczęli robić.
2: Jeśli nie wróci, albo nawet wróci teraz, to razem zostanie wiosny i tak odejdzie, więc to nie jest jakiś tam wielki problem. Ja, jak mówię, dla mnie przez pierwsze kilka dni w ogóle nie stanowiło to problemu. Ja go mijałem po prostu bez żadnej reakcji, ponieważ nie śmierdział. Ale kiedy się zaczęło śmierdzenie, no to wtedy rzeczywiście był to problem. I to nie to problem, że śmierdział na klatce. Problem był w tym, że ten smród coraz bardziej zbliżał się do moich drzwi, aż w końcu przebije się przez te drzwi, bo w zeszłym roku tak było. Zaczyna śmierdzić w mieszkaniu, no ale sorry, no to już tego nie mogę zrobić, tak?
1: To już w tym momencie, żeśmy się dowiedzieli, w jaki sposób Etam poznaje ludzi. Jak ktoś śmierdzi, to dopiero na niego zwróci uwagę. Ta pani nie śmierdziała, to nie powiedziałem jej dzień dobry, no w ogóle jej nie zauważyłem.
0: No, Etam ma coś sobie tak z psa chyba, jest psiarzem też i ma tego ukochanego pieska i też po zapachu ludzi rozpoznaje. Przecież przyznawał się, że panie też obwąchuje pupę. A może tak jak w Pretty Woman powinieneś tego żula wziąć do jakiegoś sklepu, jakieś ładne ubrania mu kupować, on by ci pokazywał tam taki kapelutek ładny, a Etam tam kciuk do góry. I potem i zrobiłby z niego, wiesz, nie żula, człowieka takiego, wiesz, dystyngowanego.
1: A wyobrażacie sobie takie spotkanie za 10 lat? Krawiec i Etam umówili się gdzieś w parku, przychodzi Etam i mówi... Nic nie czuję, tutaj krawca nie ma, poszedł sobie, a potem krawiec, kurwa, jazda na audycji, to ja się umówiłem, umyłem się, kurwa, 3 litry perfumów Fahrenheita, żeby dobrze wyglądać, najlepszą bluzę na siebie założyłem, wziąłem wszystkie arcydzieła swojego życia, a ten grubas nie przyszedł, koks jeden pewnie na siłowni siedział.
2: To ja sobie tak żartowałem wczoraj właśnie, że gdyby nie moja coświąteczna kąpiel, to bym przegnał żula zapachem.
0: Dobra, zdradzę wam tajemnicę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak ten żul się pojawia u Etama na klatce, to ja nie nadaję wtedy, a jak nadaję, to znika żul. No i to wam może coś podpowie. To jestem ja!
2: mówiąc szczerze, gdybym miał pewność, że on coś będzie w stanie powiedzieć, to ja bym z nim zrobił wywiad na żywo nawet. Tak jak dzisiaj ci, co byli ze mną i słuchali u weterynarza nad ranem. Pierwszy.
0: I o co byś się go zapytał? I o co byś się zapytał go?
2: No nie wiem, no ja nigdy. Tu powiem szczerze, mi wprawia, że zakłopotanie, bo o ile w przypadku kobiet rozmaitego tego wieku nie mam żadnych oporów i nigdy problemu o to, że, o co się zapytać, to zaczynam zazwyczaj od tego, czy robię obiad dobry i tak dalej. Także tutaj w tym przypadku miałbym problem, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Ja myślę, że temat chyba taki najbardziej popularny wśród osób siedzących na ławeczce, nawet nie żuli, ale takich początkujących dopiero, to jest to, co piłeś wczoraj, a co będziesz pił dzisiaj, nie? To jest tak mi się wydaje, nie? To jest główny temat.
1: Mnie to najbardziej z tą historią, z tym żulem, to najbardziej mi się kojarzy ta scena z filmu Trainspotting, gdzie dwóch głównych bohaterów siedzi w ławce podczas pogrzebu, podczas ceremonii i jeden drugiego szturcha. Ty, a na co on umarł? Na toksoplazmozę. No. Tyle, że toksoplazmoza to tyczy się kotów i to bardziej ciebie, krawiec, taka śmierć czeka. Tak a patrzę, może potrzebę już w sumie teraz? No bo ty już kota nie masz, nie?
0: No nie ma. Tak patrzę sobie na filmy wszechczasów. Nietykalni. No, skazani na Shawshank, to skazani na smród. Nietykalni to tytuł idealnie tu pasuje do żula. Nietykalni. Zielona Mila. Nie wiem. Już nie pamiętam, o czym była nawet Zielona Mila. Może jakieś challenge zrób z żulem. Kup mu flachę, on obali na raz i masz, wiesz, challenge'a na YouTube'a, milion odsłon, kurczę, potem zareklamuj nocne radio. Weź tam, zmień etykietkę, wydrukuj na drukarce, że zamiast tam wyborowa, to nocna, mocna, czy coś tam. No,
2: no to wiesz, to zawsze oczywiście można się pozbyć żula w sensie takim dosłownym, stawiając najtańsze wino i wcześniej odwiedzając piwnice, gdzie są na takich papierkach rozłożone trutki na szczury, dosypując tak. Ale to jest nieprzyjemne zakończenie, że tak powiem, żywota, także...
0: Nocna, mocna, może właśnie jakaś taka wódka nocna. Nocna, mocna, 44%.
2: No. Ale ja robiłem takie eksperymenty, słuchajcie. Kiedyś wystawiłem z barku jeszcze z czasów, kiedy statki pływały wolnocłowe ze Szczecina i ze Świnoujścia na granicę niemiecką i można było kupować alkohole. Miałem kupę piw kupionych, których nikt nie wypił. I one były już mocno, mocno przedterminowane. Ja robiłem eksperymenty, po prostu sukcesywnie wystawiałem na murek przed domem, wystawiałem te piwa i wyobraźcie sobie, że mimo daty ważności w tył ze 3 lata nieświeże, znikały te piwa sukcesywnie. Nawet jedno otwarte postawiłem tak naszej.
0: To jak masz dużo tych piw, to zrób jak w Pac-Manie, także poustawię jedno obok drugiego i pan żul będzie tak szedł, otwierał jedno, siup, wypije, następne i niech to prowadzi właśnie do wyjścia. Do wyjścia i on go tak naprowadzi, żeby wyszedł po tych butelkach. Będzie otwierał jedną po drugiej, wypijał. Można by taki bonus zrobić, że od czasu do czasu jest właśnie czysta. I on wtedy dostaje jakiegoś powera.
2: Do sąsiedniego, ścieżka prowadząca do sąsiedniego bloku. I jeszcze na końcu byłby kot na karteczce, żeby sobie wejść.
1: Tak, ja też kiedyś zrobiłem eksperyment piwny.
0: Jaki?
1: To byłem dużo, dużo młodszy. Zrobiłem taki eksperyment piwny. Nie wiem, czy kojarzycie. Są takie 0,33 litra. Chyba nadal są. Chyba jeszcze ich ze sprzedaży nie wycofali. Takie małe piwa nazywają się Mocne Polskie. Nakupiliśmy tych Mocnych Polskich ze 30, a chyba w konsekwencji to nawet i więcej. I było plus 30 stopni w cieniu. I wybraliśmy się na taki opuszczony zajazd kolejowy. Ja pierdolę, jaką miałem banię, masakra. Ponoć ryjem ciągnąłem po takiej szynie kolejowej. Taką miałem banię. Nie byłem w stanie przez ulicę przejść. Tak się kończą eksperymenty piwne. Do dzisiaj te Mocne Polskie mi się odbijają.
0: A co myślicie o mojej wizji państwa, gdzie właśnie wymyśliłem jedną karę dla wszystkich, za wszystkie przewinienia, wieszanie za jaja? Myślicie, że to by było dobre?
1: Tak, ale to by trzeba dociążniki zrobić z tych Mocnych Polskich.
2: No to by było dyskryminacja kobiet znowu.
1: No właśnie, dlaczego? No ze względu na mocne polskie? Przecież kobiety też to mogą pić.
0: Nie ma za co powiesić, no. Była co prawda propozycja, żeby wieszać za cycki, ale to mi się wydaje, że to jest... Jednak to nie pasuje, wiesz, to jest nieadekwatne.
2: Widziałem kiedyś kobietę, która wisiała w trzepaku do góry nogami, że kobieta 13 lat miała, ale miała strasznie duże cycki. I właśnie te cycki, jak tak do góry podleciały, to bardzo śmiesznie wygląda kobieta z dużymi cyckami do góry nogami. Polecam, jeżeli macie taką kobietę, żeby ją zachęcić na trzepaku, żeby się...
0: Żeby ją powiesić do góry nogami, gdzie śmiesznie.
1: A tak z drugiej strony, znowu pojadę trochę takim smutkiem, bo akurat zerknąłem sobie jednym okiem na czat. No i tutaj niektórzy piszą, że mają jakieś ból dupy w związku z tym, w związku z tą historią, z tym żulem. No i w sumie to jakieś uzasadnienie do tego jest. Żeby było jasne, mi też ta cała imba się nie podoba, nie rozumiem tego. Ale uzasadnienie jest takie, że to w sumie nieszczęśliwy facet jest, nie? Wyobrażacie sobie być w takim stanie?
0: Ja myślę, że szczęśliwy bardzo człowiek, niczym się nie przejmuje. No ale to nie jedyny, bo tu i potrzeba jest takim właśnie wrażliwym bardzo człowiekiem, wrażliwą istotą. I Danusia też. No to może faktycznie zakończmy temat pana alkoholika. Tak ładniej powiem,
2: ale ja w historii opowiadałem tego chłopaka tutaj, znaczy taką, jaką mi opowiedziała babka rok temu, która tutaj interweniowała w tej sprawie kilka razy. Ale mówię, sprawa trwała od 2 lat, człowiek dostał lokal zastępczy, nie przyjął go, nie przyjął też propozycji bycia na noclegowni, czy tam jakiejś schronisku, nie wiem, jak to tam się dokładnie nazywa. Także no nie ma o czym w ogóle mówić, tak, no, o czym my tu dyskutujemy, natomiast tutaj po prostu zwyczajnie powoduje zagrożenie epidemiologiczne i tyle. No,
0: no to dobra. Czekamy, zobaczymy, co tam wykombinujesz. Zróbmy może takie małe ciach. Może nam przyjdą do głowy jakieś lepsze tematy po przerwie.
2: Na razie jest po problemie. Także.
1: To ja może wrzucę propozycję takiego tematu. Mianowicie Błażej do tego mnie zajawił, żeby, czyli ta audycja, która była zanim ty, Krawiec, pojawiłeś się na antenie, żeby poobmawiać nadających z zupełnie innego radia. To trwało jakąś połowę audycji. To było fascynujące. Jeszcze tym bardziej mając prawie zerową wiedzę na temat tychże nadających określenia typu śmieszny chłopaczek bardzo mi się podobały. A potem skąd się biorą wojny międzyradiowe, nie?
0: Radio Wars. Dobra. No to mamy już jedną propozycję tematu. Czekamy na następne. Może ktoś jeszcze coś podsunie. No, a tymczasem rozłączam wasz mościów i...
1: Dobrze, to ja przestawiam się na odsłuch. Pa, pa.
0: Cześć.
2: Ja się sam rozłączę.
0: Dobra.
2: Już mi nie wyszło.
0: To ja cię rozłączę. Ale jeszcze zanim zrobię przerwę muzyczną, to niespodziewanie tutaj przyszedł wrażliwy na krzywdę ludzką i nieszczęścia człowiek. Witamy.
3: Albo wkurwiliście golema i mi się to tak bardzo nie podoba. Jestem tak urwomiony jak naprawdę nigdy. Każdy z nas mógłby spokojnie w tym miejscu, w miejscu tego żula sobie po prostu zlądować i nie wiem, dawanie mu wrzątku czy udostępnianie mu miejsca na klatce schodowej to jest największy błąd, jaki tylko można popełnić. Takich ludzi trzeba skierować do odpowiedniej pomocy. Natomiast odsyłam do podcastu i do kanału YouTube'owego 6 stóp pod ziemią, gdzie był jeden taki odcinek, bardzo długi, niemal godzinny wywiad z osobą, która faktycznie była, czy jest bezdomna, nie pamiętam dokładnie, ale to możemy sobie żartować, tak? Natomiast jeżeli mówimy o konkretnym żulu i nam się wydaje, że daliśmy mu wrzątek i mu tutaj jakoś pomogliśmy, to jest naprawdę obrzydliwe i to jest takie, nie wiem, no takie tanie troszkę, tak? No, słuchaj, wyobraź sobie, że w tym momencie Krawiec to by się wszystkie zlecenia sypią, nie masz za co, nie masz czym zapłacić za czynsz, za prąd i tak dalej.
0: Nie muszę wyobrażać.
3: Gdzie idziesz? I jesteś takim bezdomnym. I naprawdę jest bardzo bardzo wąska granica między tym bezdomnym a nami. Oni mają wyuczoną bezradność i o takich ludzi po prostu trzeba zadbać. I jeżeli wam się wydaje, że możemy mu dać wrzątek i to będzie fajnie, no okej, okay, no spoko. Szacun, po prostu zdaliście egzamin z człowieczeństwa. Natomiast, no nie wiem, no zadzwonić po tą pieprzoną straż miejską czy cokolwiek, która ich skieruje do odpowiedniego schroniska, jeżeli są trzeźwi. Jeżeli nie są, nie są trzeźwi, no to trafią na wytrzeźwiałkę, trafią do Izby Wytrzeźwień. My za to zapłacimy, my, podatnicy, no trudno, no ale nie róbmy takiego, takich pozorowanych ruchów. To nie jest śmieszne. Bezdomność nie jest śmieszna.
0: No nie jest. Też mamy nawet wśród nas takich, którzy przez jakiś czas byli bezdomni. No, na przykład profesor Leniuch też się otarł o bezdomność, tam przez jakiś czas był bezdomny. Wiesz, bo ja tak się śmieję, bo ja się ze wszystkiego śmieję, nie? Ale może faktycznie masz rację, że trochę tu brakuje tej empatii. Najłatwiej się śmiać z tego najsłabszego, nie? I najbardziej wykluczonego. Z drugiej strony to znaczy... też opowiadałem tą historię o koleżance mojej mamy, która zaniosła żulowi tam kocyk, jedzenie czy coś, a z rana znalazła gówno, nie?
3: Wiesz, nie boli mnie to, że się śmiejemy z bezdomnych jako całości, tak? Bo to jest fajny dowcip, tak? Natomiast tutaj poszła beka z jednego bardzo konkretnego bezdomnego, którego historii nie znamy, tak? Ja tutaj może zrobię wywiad z nim. No ja pierdolę, zabierz go do pieprzonej straży miejskiej.
0: Ale tam dzwonił wiele razy po straż miejską.
3: Nie wiem, czy dzwonił, czy nie. On od kwietnia organizował, kurde, weterynarza dla pieska i zrobił to w tym pieprzonym miesiącu, w tym jebanym styczniu, tak? Więc nie wiem, czy dzwonił, czy nie dzwonił.
0: Może coś tutaj pod kapce, nie? Ale chyba nie, no ja myślę, że dzwonił, bo faktycznie no, przyjedzie taka straż miejska i go zabiorą, a on potem wraca i tak tam to opisywał. Ale ja bym faktycznie bardziej, wiesz, interweniował w jakimś MOPS-ie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tylko pytanie, czy oni mają jakieś tam uprawnienia, sporo mogą, tylko pytanie, czy to wystarczy, czy to nie będzie tak, że zabiorą go gdzieś, wykąpią, a on potem wróci, bo on sobie coś upodobał, tą klatkę Etama, on już tam go spotkały różne dziwne rzeczy, a on tam wraca po prostu, tak jakby po prostu lubił
3: to
0: miejsce.
3: No on tam wraca, bo jest w stanie tam wejść, bo tam nie ma 10 domofonów, bo tam nie ma ochroniarza, w blokowisku Etama jest tylko jeden domofon, on tam kliknie parę przycisków, powie, że przyniósł ulotki albo przyniósł pizzę i tam wejdzie, tak? I tylko dlatego wraca. To jest wiesz, to jest na poziomie najprostszych zwierzęcych odczuć, tak? Więc on tam nie wraca, bo tam mu miło, ale to jest ale wraca tam dlatego, że to jest miejsce, w którym łatwo mu przetrwać. Natomiast pytanie, no

0: na Skype'ie. Na... Oj? Ciekawe. Oj, oj, oj.
1: To nie.
0: Dziwne rzeczy. No, to ale to wiesz, jak się wychodzi z ciężkiego alkoholizmu...
1: Jesteś zalogowany na telefonie?
0: No chyba tak.
1: A to dlatego.
0: No ale to by mi się tu nie wyświetlało, że się tam... A może się coś się tam rozłączyło, połączyło. No nieważne. W każdym razie, jak się wychodzi z tego ciężkiego alkoholizmu, to przechodzisz przez te różne stadia i padaczka jest i wiesz, i naprawdę się no, czujesz, jakbyś umierał, nie? Więc takiego człowieka, który już jest mocno doświadczony jeszcze przez to wszystko przeprowadzać, na przykład jak on już jest starszy też, no to może nie być takie dobre w sumie.
1: No to zabierz go do weterynarza i go uśpi. Te słynne 10 kroków wyjścia z alkoholizmu to jest pieprzony katolicki wymysł, o czym prawdopodobnie powinieneś wiedzieć, bo tam pierwszy krok to jest mniej więcej, że uznaje nad sobą bóstwo i uznaje swoją słabość i tak dalej. To jest wymysł. 10 kroków, ta terapia 10 kroków jest największym rakiem, jaki się pojawił w terapii alkoholizmu. Nie ma czegoś takiego jak taki ostateczny, wiesz, jak nie wiem, masz nowotwór, nie? I masz taką ostateczną, także jakąś tam ostateczną fazę, że została ci tylko łopata w dupę i do piachu. Nie ma czegoś takiego, to jest choroba psychiczna. To jest choroba, z której można cię wyciągnąć w każdej chwili i oczywiście będziesz miał jakoś tam zniszczony organizm, ale nie robisz absolutnie nic dobrego dla człowieka, który jest uzależniony od alkoholu, jeżeli dajesz mu 2 złote na wino. Robisz po prostu, nie wiem, no, dorzucasz łopatę ziemi nad jego trumną. Nic więcej, nic mniej.
0: No widzicie, wy mówicie ogółem, że potrzeba zły człowiek, że sukinsyn, że samo zło, że menda fałszywa, wstrętna, że się nakradł i tak dalej, a to widzicie dobry człowiek, jako jedyny się tu przejął losem. I Danusia jeszcze i Kuba chyba.
1: A bo się uniosłem, no. Dobra, słuchaj, bo tutaj sobie ten skrzydełko indycze sobie smażę, także zróbmy może tą przerwę, którą planowałeś.
0: Dobra. No to tymczasem, borem lasem, nara, nara.

tak śmiechy, chichy, ale tak naprawdę alkohol to jest substancja porównywalna z heroiną, jeśli chodzi o stopień uzależnienia, o to, jak trudno z tego wyjść, a może nawet ciężej, bo narkomani niby wychodzą z tej narkomanii, tak? A alkoholik nigdy nie wyjdzie z alkoholizmu, będzie co najwyżej alkoholikiem niepijącym, który w każdej chwili może bardzo łatwo powrócić do stanu poprzedniego. No to jest też substancja, przez którą jest pewnie najwięcej tragedii. Przemoc w rodzinie, agresja, jakieś pobicia, kradzieże. Ludziom puszczają hamulce po alkoholu, nie? Człowiek traci godność, traci szacunek do samego siebie, traci jakieś zahamowania, tak? Zaczyna też, nie wiem, gwałcić swoją żonę, córkę, bić. No, straszne rzeczy, związki się rozpadają, a ile śmierci na drogach. To jest coś, jak miałbym jako tutaj imperator krawiec, czy tam inny cysosz, co ma klawę życie, zabronić czegoś, to bym zabronił tej wódy. Wierzcie mi, świat byłby dużo lepszy. No, ale o wódeczce się śpiewa piękne piosenki na przykład, nie?

dawnych czasach alkohol pito na potęgę, bo to był jeden, chyba jedyny znany sposób na uzdatnianie wody, tak? Robić alkohol. No i ludzie, kto wie, jak mocno się to przyczyniło do różnych wojen, konfliktów, nie? Człowiek się wojowniczy robi, jak się napije. No a te kultury typu wikingowie na przykład, przecież tam cały czas miody, wina, piwa chlali na potęgę. No nie wiem.

wspominałem też chyba już o tym, że alkohol też w pewien sposób zrujnował moje życie, tak? No bo wychowywanie się bez ojca, który miał z tym właśnie problem, no to jest ciężka sprawa, nie? Dla dzieciaka. No tu też można wspomnieć o mojej mamie.

0: Paks, paks między ateisty. No, potrzeba się zbulwersował, ale to w sumie zaskoczył mnie nawet, że jest taki tutaj wrażliwy społecznie, czy jak to nazwać. No to raczej dobrze świadczy o człowieku, nie? Dobra, nie podejmujmy już tego tematu. Śmiejmy się może z czegoś innego, nie? Już może wystarczy faktycznie. No bo tak się tutaj znęcać, trochę jak to oglądanie tych patostreamów, nie? Sobie rozmawiamy o żulu i się gdzieś tam w głębi duszy może tam cieszymy, że mamy lepiej, nie? Czy coś. To takie słabe trochę. No. A ja czekam na jakieś propozycje tematów, bo szczerze mówiąc wszedłem trochę z przyczajki na spontanie. Słuchałem, przepraszam bardzo, mi się odbija od tej piosenki wódką. No, odstaw ten alkohol, człowieku. Odstaw te alki, man. Są lepsze rzeczy, naprawdę. Jakby to powiedział kapitan jednego radia. No, dobra słuchalność, to sobie możemy posiedzieć dzisiaj w ten piątkowy wieczór, piątkowo-sobotni. Tylko może jakieś propozycje, bo nie wiem, czy wchodzić z takimi poważnymi tematami, jakimiś o nazistach coś miałem poopowiadać na przykład, ale nie wiem, czy to, bo zaraz wejdę na kościół, bo akurat teraz się trochę tam dowiedziałem różnych rzeczy, jak to plus 11. Wspaniale pomógł, jak to Watykan za Piusa XI wspaniale pomógł dojść nazistom do władzy, a potem Pius XII też wspaniałe ruchy robił, więc doszedłem do wniosku, że gdyby nie Watykan, to całkiem niewykluczone, że Hitler by nie zdobył 2/3 głosów w parlamencie i nie mógłby zmienić konstytucji, bo to były głosy centrum, czyli głównie właśnie katolików, których trzeba było przekonać, żeby zagłosowali na Hitlera. I to się udało dzięki Watykanowi, dzięki negocjacjom, a chodziło o konkordat. Watykan bardzo chciał konkordat wprowadzić w Niemczech i Hitler na tym konkordacie wspaniale wyszedł, rozegrał to fenomenalnie, potem i tak tego nie dotrzymywał, ale pokazał światu mało tego, że udało mu się wynegocjować to, żeby katolicy zagłosowali też na niego, na jego partię. To jeszcze na tym konkordacie zyskał tak, że cały świat zobaczył, no skoro Watykan popiera, bo wszedł ten konkordat, to Watykan chyba popiera jako autorytet moralny, skoro popiera Hitlera, no to znaczy, że to nie jest takie złe i tak dalej. No świetnie to rozegrał Hitler. Ale to widzicie, takie tematy to niekoniecznie się nadają na taką audycję. Może jakieś zabawne tematy, może jakieś tematy lajtowe. Dzwoni słuchacz, spróbujmy odebrać. A ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Myślałem, że się nie połączyło, a to takiego awatara ma, że ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Czarny kot w bezksiężycową noc. Witam cię serdecznie. Halo? Chyba mikrofonik nie podłączony czy coś, albo nieśmiały. No halo? Jest taka usługa na Skype'ie Echo. Można sobie sprawdzić, czy nas słychać. Bo na razie nie słychać.
1: A. Ja wyłączyłem w ogóle, wiesz, ten twoje radio cały czas, żeby było dobrze wszystko.
0: No to teraz dobra. Już jest dobrze.
1: Abstrahując od Hitlera, to taki temat był chyba tydzień temu, że jak chcesz do lekarza pójść, to czekasz 2 lata na jakąś operację, nie?
0: No, tak jest niby. Tak działa nasza służba zdrowia, wspaniale.
1: Tak, a jest taki myk, że jak idziesz do więzienia, to masz wszystko w 2 tygodnie załatwione.
0: Czyli co? Czyli pójść do więzienia, jak jesteś chory?
1: No tak, na przykład jak musisz czekać 2 lata, to lepiej pójść na pół roku do więzienia za wybicie szyby gdzieś w kiosku albo czymś takim i się wyleczysz i nawet dentystę masz za darmo i ci całą klawiaturę zrobi.
0: Kurczę, może ja bym poszedł faktycznie na pół roku do więzienia.
1: Ty, ja się sam nad tym zastanawiam, tylko w Polsce to nie bardzo, bo tam, wiesz, nie wiadomo, jakie tam grypcery są albo coś takiego.
0: No to musisz przypakować pierw, nie? Ale siłownie też masz to, szybko przypakujesz, w rok przypakujesz, nie? Już będziesz bił innych i tam będziesz gitem.
1: O, git to nie za dobry słów. Nie, dobra. Ale myślę, że za granicą chyba jeszcze łatwiej to jest sobie załatwić. Gdzieś tam w Szwecji, nie, Szwecja to chyba nie jest dobry przykład, ale gdzieś tam w Skandynawii, w Norwegii albo gdzieś, idziesz sobie posiedzieć pół roku i masz wszystkie sprawy pozałatwiane.
0: Ktoś ostatnio w komentarzach zauważył, że Krzysztof Kononowicz jest bezrobotny od 25 lat i że na dobrą sprawę to on by mógł napaść na bank i po tych 25 latach wyszedłby z więzienia i by sobie odkopał te pieniądze, co ukradł i by sobie już do końca życia, chociaż nie, bo 25 lat to właśnie były jeszcze, on by wykopał te banknoty stare jeszcze przed denominacją, nie?
1: O nie, to te stare to chyba już nie warte są. No właśnie. Jeszcze marki niemieckie do tej pory są warte, ale te polskie to chyba już nie.
0: Swoją drogą to fajnie tak 25 lat być na bezrobociu. A ty przypadkiem też nie jesteś trwale bezrobotny jakiś?
1: No, kończy mi się zasiłek niedługo.
0: A jak długo byłeś? A jak długo na bezrobociu? Dwa latka?
1: Dwa latka tylko.
0: No, no to potem ciężko się wdrożyć z powrotem.
1: Ale poczekaj. Nie wcina mi się sobie w słowo. A,
0: przepraszam bardzo.
1: Nie ma za co. Jeszcze będę 500 euro dostawał, dokąd mi roboty nie znajdą w Hiszpanii.
0: To żyć, nie umierać, no.
1: No, tak sobie.
0: W Hiszpanii to też Martin Lechowicz tam chyba wyjechał, nie? Jakiś czas
1: tak,
0: temu.
1: Ale on gdzieś chyba do... Gdzieś na południe, a ja jestem w Madrycie. A lubisz tego Martina, nie? Fajne piosenki gra.
0: Tak, gitarze. Bardzo.
1: Nie, ale nie, dobra. Możesz go nie lubić, ale fajną muzykę robi.
0: Masaż zrobił nawet. Szczęki.
1: No, nie, to fajnie. Po chwilku, Krawcu. Wiesz, ja tu nie ze złośliwości jestem, tylko tak sobie pogadać, nie?
0: No. Kumam. A może zdradzisz, ile tam się dostaje zasiłku w tej Hiszpanii?
1: No, 1000 euro, ale po dwóch latach to już 500 tylko przysługuje.
0: To i tak nieźle. Po ile teraz jest euro?
1: Zobaczymy. Nie wiem, 4 z hakiem, nie wiem. Jakoś tak.
0: No to chciałbym mieć 4 koła za nic nie robienie.
1: Tak. Tak, tylko że musisz przepracować te 10 lat, nie? Gdzieś tam, żeby dostać taki zasiłek.
0: Gdzieś widziałem taki mem, Mistrzowie 500+, i tam było, że ktoś ma piątkę dzieci, jakiś zasiłek rodzicielski, coś tam, i łącznie to wychodziło jakieś 6 tysięcy w Polsce tutaj. No to też fajne życie. Nic nie robisz sobie, tylko się swoimi dziateczkami opiekujesz. Nagotujesz im tam kaszy z mięsem za grosze. To jak masz tyle dzieci, to do hurtowni jeździsz, nie? Od razu i kupujesz tam dwie palety ryżu, dwie palety mięsa. To masz, wiesz, to masz
1: tanie. Dzisiaj, poczekaj. Dobra, mów jeszcze, dokończ.
0: No już, skończyłem.
1: A, no bo dzisiaj tam zakupy robił w jakimś tam Tesco czy w Carrefourze i mówił, że te dla psa te kiełbaski kupuje takie, ale mówił, że hurtowo by musiał zapłacić 50 zł za przesyłkę. No nie wiem, no dobra, nieważne.
0: No, też ostatnio z tego też w blok ekipie była beka, że przychodzi pan do sklepu i mówi: poproszę cielęcinkę dla mojej suni, bo ona nic innego nie zje, proszę pana, wie pan, no nic innego nie zje, no więc tą cielęcinkę z 20 plasterków i tą parówkową dla mnie i dla starej. No. I to jest też takie częste, że ludzie kupują lepsze jedzenie dla swoich dla swoich pupilków, dla swoich zwierzaków, niż dla siebie. Też tak miałem w sumie.
1: No tak jest, ale to nie wiem, z czego to wynika.
0: Etam ma teraz taką misję, żeby to o tym opowiadał, żeby gotować to samo dla Maksia i dla siebie. To nagotuje gar właśnie klusek z mięsem i będą sobie wpieprzać z tej samej michy.
1: No tak, a Maksio piersi z kurczaka będzie wpierdalał i nawet nie chce, bo Etam mówił, że wyrzuca te piersi z kurczaka, czy tam mięso z kurczaka, nie wiem. Wyrzuca, bo Maksio nie chce jeść z tabletkami.
0: Wybredny francuski piesek, jak to się mówi. To wyobrażam sobie taką sytuację, że Etam tak posadził na taboreciku przy stole Maksia, podziabał mu to mięsko, tam serwetka, wszystko ładnie to mięsko przyrządzone, sosik tutaj, a sam sobie na podłogę położył taką wielką michę, tam kasza jakaś z mięchem i tam... Mogłoby tak być. No to też takie dziwne czasy, jakby to jakiś człowiek ze średniowiecza czy ze starożytności zobaczył taką scenę, gdzie piesek frykasy sobie je, a właściciel jakieś gówna i tego pieska, wiesz, noszą na rękach ludzie i ten, no tak, tak jak pisze Danka, nie wolno przyprawiać zwierzętom, solić, tak, to nie wolno zdecydowanie. No, ale jakby tak człowiek, nie wiesz, się. Jakiś dawny człowiek zobaczył, jak my dzisiaj traktujemy zwierzęta, że tam nosimy na barana, tutaj głaszczemy, smyramy, on sobie w naszym łóżku śpi, a my gdzieś tam na podłodze, to by się w głowę się postukał.
1: Ej, to chyba nie? U ciebie tak się działo. Dobra, spokojniutko. O zwierzętach nie rozmawiamy.
0: No to zróbmy całą listę, o czym nie rozmawiamy w ogóle.
1: Aha. O tobie?
0: A co myślisz o mojej wizji, żebym był cesarzem, żebym wieszał za jaja wszystkich, za kradzież wafelka na przykład?
1: No właśnie nie. To jak już ktoś tam powiedział wcześniej, że za jaja wszystkich kobiet się nie da powiesić, nie?
0: Jak nieposprzątane też wieszać za jaja. Mówiłem, byłby czyściutko, by było zero przestępczości. Jak ktoś nie pracuje, też bym wieszał za jaja. I wszyscy by pracowali, wszyscy by podatki płacili, bym zdał, wszystko bym uprościł. Po prostu jedna kara, jeden wódz, jedna kara, jeden naród, jedna telewizja. Ja bym tam program poukładał.
1: Moim zdaniem fajne. Jedno nocne radio.
0: Jedno radio, no.
1: Pięć. No, nocne radio jest najlepsze. Ja polecam. Tutaj reklamę wstawię.
0: O, zgadzam się. I tu się z tobą zgodzę właśnie. Najlepsze. Zdecydowanie.
1: Najlepsze. Zdecydowanie. O 5:30 robią audycję jakieś tam te spoilery czy coś.
0: Nie no, dzisiaj o 7:00. Luźne gadki były faktycznie o 6:00 dzisiaj, audycja dla rolników w nocnym radio. Kiedyś były takie właśnie audycje w telewizji o 5:00 dla rolników, nie? Gdzie tam opowiadano, jak tam pasze zrobić, jakie nawozy, ile tam kurs żywca,
1: nie,
0: i wiesz.
1: Nie. Ale to były tylko dwa kanały wtedy w telewizji, to nie było wyboru.
0: No właśnie, bo ja zawsze cię uważam za młodszego niż ty chyba faktycznie jesteś, bo ty jesteś już dojrzałym człowiekiem w zasadzie chyba, nie?
1: Tak, ja mam już prawie 25 lat, to wiesz. Nie, żartuję, nie powiem ci ile mam, ale...
0: No tak po głosie jakby taki młody, ale często jak wspominasz jakieś stare czasy, a może coś tu ściemniasz.
1: No ściemniam,
0: bo ty taki wariacik trochę jesteś też.
1: No trochę pojebany jestem, ale dobra, to nieważne. To nie jest audycja u mnie, prawda? Prawda?
0: No, ale może być.
1: Aha. To w następnym tygodniu zamiast spoilera, to o mnie będzie cała audycja.
0: No. Była taka seria tutaj, że każdy mógł nagrać coś o sobie. To niewielu się zdecydowało.
1: Ej, dobra, krawiec. Ale jak byś gościa zaprosił do audycji i z nim gadał tak, wiesz, przez 4 godziny?
0: To co?
1: No to fajnie by było, nie?
0: No,
1: tak jak
0: fajnie.
1: Konkurencja robi.
0: No, pomyślimy. To dobra, dzięki za telefona.
1: Nie, dziękuj mi jeszcze, bo ja jeszcze się nie rozłączam.
0: Jeszcze się nie wypowiedziałem.
1: Jeszcze się nie wypowiedziałem. Dobra, chciałem pozdrowić wszystkich moich fanów, słuchaczy i dajcie łapki w górę i subujcie.
0: I dzwoneczek, kanał. Dobra.
1: I dzwoneczek.
0: Dokładnie.
1: Nara, etam. Kurwa,
0: ja
1: etam.
0: Nie jestem etam.
1: Wiem, ale tak piszę na tym.
0: Już etam jest tak często na antenie, że już do innych prowadzących zaczynacie mówić etam. No dobra.
1: No tak, bo etam mówił 3 tygodnie bez ciebie, jak ciebie nie było, nie?
0: No i bardzo dobrze. No to,
1: i zajebiście.
0: No, to narka, fujarka, cześć.
1: No rozłącz mnie.
0: O, jaki tutaj karny słuchacz, rozłącz mnie. Czytam sobie jeszcze, o, dzwoni, dzwoni miłośnik kotów i miłośnik bezdomnych.
2: Byki mięsne 7,60 zł za kilogram, byki mięsne 9 zł gram, jałówki mleczne 7 zł za kilogram, jałówki mięsne 50 zł za kilogram, krowy 6 zł za kilogram, wieprz tuczniki 4,70, maciory 3,15, knury 20, klasa E 6 zł, klasa S 5,50 zł i przechodzimy moi drodzy i tutaj na praw poczyna przechodzimy do zbóż, pszenica konsumpcyjna 830 zł leży, to 680 zł za tonę, kukurydza 720 na tonę i dzisiaj to jest w promocji, moi drodzy, kupujcie, sprzedajcie, bo to opłaca się, jęczmień 820 zł za tonę, jest to naprawdę wielka okazja i rzepak 1620 zł za tonę. Dziękuję.
0: Jaki głos, jakby jeszcze jakąś kluchę miał w gębie, taki rolnik.
2: Jaki jest temat audycji?
0: Skup żywca. No i jęczmień mi się w oku zrobił. No,
2: już ten ziębą nacierać.
0: A ciekawe, możesz zrobić właśnie odcinek, sprawdzam, czy pocieranie złotym pierścionkiem jęczmienia w oku to faktycznie działa.
2: Byś się śmiał, ale nie będę robił o tym odcinka, ale działa dużo bardziej niż wszystkie możliwe leki, ale
0: zięby. Działa.
2: Tak.
0: Działa lepiej niż leki zięby.
2: Stary, jeżeli bym sobie swoje gówno wcierał w dupę, to zadziała lepiej niż leki zięby.
0: Gówno w dupę, ale żeś wymyślił. No. Masz jakieś tematy fajne na dzisiejszy wieczór? Ciekawe, śmieszne, mądre? Mają być śmieszne, przy okazji mądre, wiesz, ale i takie skłaniające do refleksji, czyli takie śmieszne, ale też i smutne.
2: To może ten afrykański pomór świń i właśnie 10 tysięcy dzików, które planuje zabić. Dlaczego nie zabić 40 milionów Polaków, rozprzestrzeniają wirusa grypy?
0: Masz jakiś, mało, że masz jakiś taki dziwny, zniekształcony głos, jak właśnie taki rolnik, to jeszcze trzeszczysz, pierdzisz i jakąś kluchę w gębie masz.
2: A to może mam nie ten mikrofon.
0: Jak masz głos jak ten, jak wiesz, jak baranina, nie?
2: Czekaj. Czy teraz jest lepiej?
0: Nie no, cały czas brzmisz jak Zdzisław S, albo jak jakiś anonimowy...
2: A to wiesz co, to się rozłącza... Okej. Sprawdzę, czy czasami nie skręcam cewki na boku.
0: No dobra, to tam... Bo ja myślałem, że on specjalnie sobie tam na mikserze coś podkręcił. A głos miał jak jakiś, kurczę, gangster skruszony. Potrzeba, skruszony gangster. A ja sobie czytam o szopce noworocznej, która była na TVP i tam był taki, jedna część tej szopki to były takie plastusie, postacie właśnie jakieś ulepione z masy papierowej, czy tam z jakiejś plazdyliny. No i jest trochę skandal, ponieważ tam znalazły się antysemickie takie akcenty. No krótko mówiąc, tak mówiąc w największym skrócie, off Owsiak i jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zostały pokazane jako, to zostało pokazane jako impreza, na której żydowskie lobby zarabia, w tym Walcowa, Gronkowiec, wstrętny Żyduwa, i jakieś tam banknociki się pojawiły z gwiazdą Dawida czy coś, i afera jest, że TVP antysemickie.
2: Czy teraz mnie się lepiej?
0: No cały czas tak jakoś brzmisz. Chyba ci już tak zostanie.
2: No to może mi zostanie, bo nie chcę mi wiedzieć. Powinno być okej.
0: Okay. Skruszony gangster.
2: Aha, okej, okay, dobra, bo mam plugin wbity, ale teraz go nie zdejmę.
0: No więc co, może powiesz coś o swojej ciemnej przeszłości, skoro już masz taki głos?
2: Skoro już mówimy o tych bardzo poważnych kwestiach, chciałbym powiedzieć, że dawno temu kiedyś doniosłem na Krawca. Doniosłem, bo do mnie zadzwonił i poprosił, żebym mu kupił maślanki i żebym zostawił koło klatki schodowej. I biłem maślankę i on ją wypił! I tylko ABW nic z tym nie zrobiło.
0: No a też ABW wpadło, czy tam CBA, teraz do Huawei i tam chińscy szpiedzy jacyś.
2: To może być ciekawe. To już mówiłem przy audycji Błażeja, że naprawdę cieszę się, że to się... Bo to znaczy, że to jest, że Polska jest krajem, który jest atrakcyjny dla chińskiego wywiadu.
0: No i że nie jest to kraj niepoważny, jak to niektórzy mówią. Niepoważny kraj. No i, ale to, co ciekawe, chcą tą firmę wyłączyć z rynku IT w Polsce całkiem. To takie rozwiązania trochę rodem, nie wiem, czy gdzieś na świecie tak można wykluczyć jakąś firmę, że ona ma tu zakaz wstępu i że ją wywalamy na kopach.
2: Można, ale Huawei ma naprawdę fajne BTS-y. Dostarcza naprawdę fajną technologię, a jeżeli się okaże, no, to może naprawdę bardzo brzydko wpłynąć na implementację 5G w naszym kraju.
0: No właśnie, a to się niektórzy się ucieszą, bo nie będzie nam się mózg, tak jak to jajko na patelni, ścinał. A tymczasem Blacha dołączył do nas, witam.
2: Czekaj, czekajcie, aż sobie odsłucham swój, bo kurde, nie wiem, co tu się dzieje.
0: Skruszony gangster.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Tylko sobie tutaj wrzucę mały test. No. Dajcie 20 sekund.
3: On naprawdę brzmi jak oficer CBS.
2: Kurde, co to się odjebało? Co? Ja pierdolę.
0: Zdzisław Potrzebowski, pseudonim Potrzeba.
2: O kurde,
3: Krawiec, a może jest odwrotnie, może to przed chwilą to był jego prawdziwy głos.
0: Może właśnie, może on powyłączał teraz filtry.
3: Swoją drogą ciekawe, dlaczego CBS, Centralne Biuro Śledcze, zainteresowało się nocnym radiem?
0: No właśnie, a ja wam opowiadałem historię, że za moją rodziną się szlaja ubecja, i za moim dziadkiem, i za potem ojcem i matką. Może Potrzeba to jest kontynuacja tego. Wkręcił się w radio i tutaj...
2: Ale serio, nałożyłem te efekty... Czekaj, otwarty... Nie mam tak... Kurde, okej, okay, dobra, będzie. Zostaje tak, jak jest.
3: A poważnie, dziewięć...
0: Trudno.
3: Poważnie, 19 mógłbyś przestraszyć, nie? Jakbyś tak zadzwonił do niejednego radia, to mógłbyś przestraszyć.
2: Prawie wiem, jak to osiągnąłem, ale naprawdę, kurde.
3: To było groźne, to było creepy, naprawdę.
2: Serio, nie jestem w stanie tego naprawić teraz.
0: I jeszcze tak pierdzisz od czasu do czasu, coś mówisz i... No ale spoko, może być i tak. Widzicie, radio pełne niespodzianek, zawsze coś tu się dzieje, nie? Potrzeba w końcu przeszedł mutację.
2: Może Krawiec niedługo przejdzie.
0: Może. No, No, coś Jacek z jakimś tematem może nowym, ciekawym, bo ja coś jestem wypruty z tematów dzisiaj.
3: Tak, tak. Jak już mówimy o tym, jak już mówimy o ciemnej przeszłości XIX, to ja sobie przypominam, to w sumie nie jest jakaś tam szczególnie ciemna, a dla mnie to bardziej jasna przeszłość, ale niektórzy uznają, że to ciemna, nie? Bo tutaj każdy jest zaangażowany w jakieś tam inne radio, nie? Czy też prawie każdy, nie? Czy w jakieś inne środowisko. Nie uważam tego absolutnie za coś złego. Ważne jest, żeby starać się rozdzielać dwa różne środowiska i za bardzo tego nie mieszać, bo to czasami nie wychodzi zbyt dobrze. W szczególności jak ludzie są różni, tak? No wiadomo, tak? Nie łączy się z Stowarzyszenia Ateistów z jakimiś
2: raz,
3: tam...
2: Raz, dwa, trzy, tylko sprawdzam.
3: Dołączył się jakiś GR. GRU? Tak? CBS, teraz GRU. Ja pierdolę, co tu się dzieje, ludzie?
0: No, faktycznie.
4: Faktycznie. Grzegorz, R to pierwsza litera z mojego nazwiska.
0: Druga. No i nazwisko, GRU, i nazwisko też takie trochę takie policyjne, no nieważne, no.
4: Dobra, ale nie przerywam, blacha.
0: Jacyś agenci, jacyś gliniarzy, ubecja.
3: To co, chcecie słyszeć o ciemnej przeszłości cyborga?
2: Day.
3: Znaczy ciemnej, znaczy dajesz. Takiej jasnej może.
0: Ciemna strona mocy.
3: Funkcjonowało kiedyś takie nagranie na YouTubie, to był fragment takiego nagrania. Ostatnio nawet jednej osobie to wypomniałem, że ciebie kurwa na to nie stać. Jeśli ta osoba to słyszy, to wie, o kim mówię. Wypomniałem to jednej osobie, że przez taki czas o obecności w radiu całego tego środowiska nie było na to stać. XIX kiedyś stwierdził, tak parafrazując tamten tekst, że kocha swoich słuchaczy. I to było tak kurwa mega szczere, to było tak ciężkie, to było tak zajebiście szczere.
0: Było też, że mówił do słuchaczy, żeby spierdalali. No to taka szorstka miłość. Co mu zresztą potem wypominano. Raz był wkurzony, no, a potem
3: może i szorstka, może i szorstka, ale ty nigdy krawiec ale na takie szczera. Wyznanie. Nigdy krawiec na takie wyznanie sobie nie pozwoliłeś, a mikrofon nie kłamie. I to było słychać, że to było zajebiście szczere. To było wręcz przytłaczająco szczere.
0: Kocham cię, Jacek.
3: Mimo że to jest środowisko, no to takie było teraz na potrzebę chwili, tak? Mimo że to jest środowisko kompletnie mi obce i takie troszeczkę dostaję ciarki, kurwa, od tamtych ludzi, tak bym to nazwał, to mimo tego naprawdę XIX szacun, wielki, wielki kurwa szacun, bo wśród nazwijmy to tej części środowiska radiowego, w którym funkcjonowałem do tej pory, nikt sobie na coś takiego nie pozwolił, nie miał do tego jaj. Jest mi z tego powodu bardzo dziwnie.
2: To jest pewna.
3: No?
2: Pewna, nie wiem. Po prostu to popłynęło z serca i tyle, tak? I nie ma, nie wiem, nie ma jakichś tam ukrytych drzwi, jak w jakiejś grze komputerowej. Nie ma tutaj nic, tak? Nic więcej poza tym, co wtedy działem. Po prostu mi się troszkę ulało, może mi się troszkę wyżygało i może to było dobre, może to było złe. Ale było się i było szczere.
3: W mojej opinii to było naprawdę zajebiste, nie? To takie rzeczy z taką mocą robią naprawdę wrażenie. Przynajmniej na mnie. A mi się wydaje, że słuchacze też sobie zdają z tego sprawę, że w momencie, kiedy ktoś właśnie wali taką bombę prosto z serca, to nawet w radiu to słychać. I na tym mi się wydaje polega właśnie cała magia radia. Nie tylko na tej takiej merytorycznej gadce, pełnej skomplikowanych, trudnych słów, nie tylko na tej takiej śmiesznej, komediowej roli, grze, wyobraźni i takich rzeczach, ale właśnie wtedy, kiedy ten solista zostaje sam na sam z tym mikrofonem I to jest ten dzień i to jest w tym dniu mówi o bardzo różnych rzeczach, ale na koniec mówi właśnie to jedno zdanie. To jedno zdanie, które jest clue, które od... O kurwa, krawiec.
2: Taki real-time marketing.
0: Kocham cię, Jacku, za twój blaszany...
3: Wiem za co ty mnie kochasz, za mój niewyparzony ryj, za to mnie w szczególności kochasz.
0: Tak, za to, że jesteś szorstki, ale w głębi duszy pod stalową zbroją kryje się serce rozgrzane do czerwoności, jak u blaszanego drwala w Dorodce z Krainy Oz. Ty jesteś dla mnie trochę takim drwalem, wiesz?
3: Ale to wiesz, o co chodzi, Krawiec. Chodzi o to, że rola nasza, już nie powiem hard userów, ale słuchaczy, jest taka, że my musimy tacy być. My musimy tacy być, bo inaczej to wy jako nadający byście się rozbestwili. No po prostu palma by wam uderzyła do głowy, tak? Zaczęłyby się jakieś fochy. No ty wiesz, co by się wtedy działo? Z takim radiowcem to trzeba krótko przy mordzie. Bo inaczej to, wiesz, no to jakiś fiu, bździu, kurwa się zacznie i co wtedy?
4: Miało być tak, znaczy zaczęło się tak od serca, na fiu, bździu się skończyło. Ale fajna chwila, bo chciałbym was wszystkich o coś zapytać. Ciebie, Blacha, też jako stałego słuchacza.
3: Dajesz, tylko mam nadzieję, że będzie mocno, gęsto mocno, i że gęsto. Tutaj kurwa zejdę po tym, co powiesz.
4: Tak. Szukamy jakiejś drogi, żeby... wczoraj sobie tu uświadomiłem, odsłuchując audycji, która była, nie wiem, do którejś tam w nocy, potem włączyłem sobie tą, co trwała 7 godzin i tak zdałem sobie sprawę, że już 9 godzinę słucham. I się skończyła. I wchodzę na nocne radio i tak sobie myślę, nie, może wystarczy już. I pomyślałem o tym, co gdyby zrobić audycję przez tydzień. Non-stop.
0: Na YouTubie są takie właśnie przedsięwzięcia. Czasami niektórzy włączają streama i on trwa nawet 2 tygodnie. Nie, w ogóle go tak. Nie rozłączają. Śpią, żrą. Mhm. No tylko to wtedy się robi mało, wiesz, mało merytoryczne trochę, no bo śpisz, żresz, siedzisz, sapiesz. Jak masz kamerkę, to sobie ludzie, to możesz nic nie mówić i ludzie patrzą, jak ty tam memłasz coś gębą.
4: Tak. Tak, tylko żeby właśnie... Tylko radio nie znosi ciszy i tu trzeba by było mówić i na przykład gdyby zrobił, no na spontanie, nie tak, że każdy sobie weźmie urlop i za 2 miesiące jakoś ułożyć do godziny dograć, tylko po prostu od nocnego Marka w poniedziałek do nocnego Marka w poniedziałek i mniej więcej umawiamy się na kilka godzin do przodu, na pewno słuchacze by słuchali, wstaliby rano, ktoś jedzie do pracy, by słuchał, ktoś nie mógłby spać, by słuchał, ktoś by się włączał, żeby wesprzeć nadających. Na pewno ludzie by się dowiadywali, inne radia by pewnie o tym mówiły, może nawyko by się to dostało i ktoś sobie wchodzi rano, co oni pieprzą, ale to nie jest nagrane, to jest faktycznie świeże newsy, tak? Nawet agrobiznes o 6 rano mógłby być. I to by... No bo nocne radio słynie z tego, że jest długodystansowe. I to by można przekuć w dobry marketing, w dobrą reklamę.
2: To samo taką... mi moja dziewczyna mówi.
0: O, widzisz.
4: No. Co myślicie o tym?
0: A ja to ciachu machu i załatwione.
2: W moim wieku jest to niewykonalne. Jestem w stanie zrobić dobę i tyle. Bo potem się mózg wyłącza.
4: No ale spokojnie, zrobiłbyś 6 godzin dziennie, a ktoś inny też by było. Nie dałbyś radę? Nie mówię, żeby wszyscy siedzieli tydzień non-stop, bo to fizycznie niemożliwe.
3: Czy ja mogę coś powiedzieć?
4: Słucham.
3: Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, to wygląda to mniej więcej tak. Wypłać Błażejowi w euro pensję, taką pensję architekta, namów Maxa do tego, żeby zamiast iść na imprezę siedział w radiu, przekonaj Krawca do tego, żeby nie jadł nic i tego dnia po prostu zrobił sobie taką bardzo ostrą dietę. Naucz się programowania w ciągu najbliższego tygodnia w stopniu satysfakcjonującym 19 i wykonaj za niego jego robotę i wtedy do tematu możemy wrócić. Ale poza tym, stary, to jest świetne rozwiązanie, naprawdę. Masz glejt blachy, tylko musisz odbębnić te wszystkie punkty. Jak to zrobisz, to ja myślę, że prowadzący dadzą ci po prostu glejt i ci powiedzą sztywniutko, stary, robimy to na wczoraj, kurwa.
4: No to niech jakieś liczby padną. No programować się nie nauczę, ale myślę, że no wiadomo, że trzeba byłoby krawca odciążyć od pracy na przykład, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś jeszcze pracował i robił radio. Jeszcze taki projekt tydzień non-stop. To
3: tak,
4: oczywiste.
3: No to jeszcze byś musiał w międzyczasie zaliczyć przyspieszony kurs CSS-ów, Photoshopa, web designu, podejrzewam, i tak dalej.
0: Jest prostsze rozwiązanie, już tak mówiąc serio, można by włączyć donaty SMS-owe i po prostu by się doładowywało dalsze nadawanie. I tyle. No, a ja tak szukam jakichś takich, wiecie, luźnych tematów i teraz widzę, że ludzie na całym świecie przeróżne zwierzęta w domach trzymają. Jeden trzyma lisa, drugi jakiegoś borsuka, wiewiórkę. I ciekawe jest to, że na przykład lisa nie nauczysz, żeby nie robić kupy w mieszkaniu. No za Chiny. On po prostu tak oznacza. Małpy też. Tomasza lisa nie nauczysz, żeby nie robić kupy w mieszkaniu. Chyba po prostu psy i koty są jednymi z takich zwierząt, które najbardziej się nadają, bo są takie, te zwierzęta bardziej dzikie, to je ciężko po prostu nauczyć tych domowych zwyczajów różnych, żeby nie kraść czegoś, tak? Kot się fenomenalnie dostosował. No, mówi się, że jest w sumie rasa kot domowy, nie? No to już jest udomowiony kot, który się zmienił, dostosował w pewnym sensie do życia z ludźmi. Pies w sumie, no to też co innego niż wilk. I psy żyjące w naturze to są jakimś ewenementem i czymś, co nie pasuje tutaj, nie? Taki pies, który żyje w naturze. Fajne są kanały. Człowiek ma na przykład malemuta albo huskiego. Husky, to jest chyba najładniejsza rasa psów z tego co widzę. Fantastyczne. Ma psa, który się nazywa Gohan i tutaj... Gohan? No, Gohan, tu blacha na pewno wie, o co chodzi. No i Gohan, świetny piesek, naprawdę. I facet go nakręca od szczeniaka. Ten pies jest już dorosły. Różne zachowania. A to Gohan spotkał po raz pierwszy kota. A to Gohan nie chce się kąpać. A to Gohan dostaje prezent jakiś tam. Gohan, ale facet chyba nieźle zarabia na tym kanale. Miliony to oglądają i facet kupuje temu psu własną kanapę, nie? Pies ma własną kanapę, no to fajnie. Fajnie, w ogóle świetny sposób na życie sobie żyć z nagrywania swojego pieska, nie? Jeden musi tyrać, jeździć gdzieś, kurde, jakieś palety przewozić, paczki, wstawać z rana, a drugi sobie nagrywa pieska i się z tego żyje.
2: No to dlaczego jeszcze nie masz pieska?
0: No właśnie.
3: Mi się wydaje, i to jest takie troszeczkę nawiązanie do ostatniego, przedostatniego nocnego Marka, że zwierzę jak zwierzę, ale przygarnięcie takiej istoty to jest też z drugiej strony wielka odpowiedzialność. A w przypadku huskiego to jest tym większa odpowiedzialność, że taki husky ileś czasu musi przebywać na świeżym powietrzu. Z huskimi to nie jest tak, że wyprowadzisz sobie takiego pieska na 15 minut i masz problem z głowy. Znaczy, ja wiem o tym, że są ludzie, którzy tak to sobie wyobrażają i nawet tak robią. Przy czym, no to jest dla tego psa wielkie nieszczęście. Ten husky, ja nie wiem, kiedyś czytałem takie przeliczenie, on tam ileś kilometrów w ciągu doby powinien przebiec. Więc to nie jest, to nie jest tak lekko. A z kolei
2: tylko sekundka, chciałbym tylko coś sprawdzić. Teraz powinienem być słyszany dużo lepiej.
0: No, cały czas tak samo. Już ci tak zostanie.
2: Jestem. Dobra, okej, okay, zostawiam.
3: Ale w sumie to jest dobry, to jest dobry pomysł na to, żebyś Krawiec wreszcie zrobił audycję z gościem. Naszym dzisiejszym gościem jest oficer Centralnego Biura Śledczego, który zajmuje się dochodzeniem w sprawie pewnego radia.
5: I don't know, man. I don't know.
3: Taka improwizacja. Ale wracając do tych zwierząt, to kiedyś pewna metaluwa mi mówiła o tym, jak to jej brat hodował w swoim mieszkaniu pająki, między innymi ptaszniki w takich terariach. I to też jest odpowiedzialność, a to taka z kolei z zupełnie innej strony. No bo jak taki pająk ci ucieknie, no to wtedy możesz mieć problem pod tytułem uśmierciłem córkę sąsiada. Tak? I to też wydaje się z jednej strony fascynujące, ale z drugiej strony, co by tu nie mówić, ryzyko. Niesamowite ryzyko. No dużo myślę.
2: Ty się możesz śmiać, ale miałem taką sytuację, kiedy dawno temu wynajmowałem. To było takie mieszkanie w kamieniu na 120 metrów i gdzie wynajmowali sobie studenci poszczególne pokoje. Właśnie jeden z tych pokojów wynajmowałem z moją ówczesną narzeczoną, późniejszą żoną, dzisiaj już ex-żoną. Się okazało, że moja kotka zagryzła ptasznika za 1600 zł.
0: Jak nie polecam. Ugryźć pająka, to obrzydliwe. Włochaty, obślizgły, wstrętny.
2: Więc rozumiem, do czego zmierzasz, ale w momencie, kiedy taki ptasznik wychował gdzieś w Meksyku, spotyka się z naszymi europejskimi zwierzątami, to nie ma za bardzo sensu.
0: To jest niesamowite, jak kot potrafi być waleczny i skuteczny w walce. Pamiętam, kiedyś sąsiad miał takiego małego, niepozornego kota, taki mały, czarny kotek. I on sobie większość dnia spędzał w tym mieszkaniu. Przychodzą kiedyś z pracy, a na podłodze leży szerszeń, taki byk, kurczę. I okazało się, że a kotek sobie spokojnie leży. Okazało się, że zadusił jakoś tego szerszenia. Złapał go i go zadusił.
2: Podobno mnie rwie, nie wiem, powiedzcie mi, czy to jestem ja, czy Lagin.
0: To tak od czasu do czasu cię rwie i popierdujesz trochę, ale już się tam przyzwyczailiśmy.
3: Jak cię rwie, to powinieneś ketonal łyknąć.
2: Oj, panie, ketonal to jest homeopatia dla mnie.
3: Ja już dzisiaj raz pozdrowiłem Big Pharma, także...
0: Najlepiej to 5 na raz sobie łyknij tych ketonali. To nie, wtedy musiał, jest fajna
2: musiał,
0: faza.
2: Musiałbym tributować, a to zajmie jakieś 5 minut, więc w sumie to może nie jest taki głupi pomysł. Ja sobie tylko tutaj jeszcze sobie was włączę. I za chwilkę się podłączę. Hello.
3: Także 19. Hello. Reboot, a potem ketonal i piwo. To też jest ponoć dobra mieszanka, nie wiem, bo nie próbowałem nigdy.
4: Ale ja zmieniłem sobie dzisiaj miniaturkę na najbardziej dobrego wilka, jakiego znalazłem w internecie. Grzeszek był.
0: A to już patrzymy.
4: Najlepszy wilk. No.
0: Taki.
4: Tak, żeby się określić od razu, kto jest dobry, kto jest zły. On nie, ten wilk nie może być zły. Popatrzcie na niego.
0: No, słodziak. Przydałby się jeszcze taki czerwony kapturek. Była taka gra komputerowa Night Stalkers i serial animowany, gdzie jest taki jakiś koszmarny czerwony kapturek, co jakiś Uzi ma w koszyczku. Taka dziewczynka, ale jakieś tam miny ma po tego i tam napierdziela. Taki czerwony kapturek by pasował do tego wilka. No kurczę, nie pomagacie mi. Patrzę tutaj na czata, czy jakieś arcyciekawe tematy podrzucacie, ale coś nie ma.
3: Wiesz co, Krawiec, no ja na początku jakoś tam ci próbowałem pomóc, tak? I próbowałem zejść z pewnego tematu, nie chcę już mówić nawet jakiego, tak? No ale niespecjalnie ci to odpowiadało, tak więc no teraz na szybko ze skarpety ci nic nie wysram, tak?
0: Mhm. No bo to taki za poważny trochę temat, to wiesz, no znaczy za poważny to i taki dramowy trochę, no bo jak zaczęlibyśmy obgadywać wszystkich dookoła z innych radiów.
3: Ja tutaj miałem pewną koncepcję.
0: A kogo byś, przepraszam bardzo, a kogo byś obgadał na pierwszy ogień?
3: Kogo ja bym obgadał na pierwszy ogień?
0: No.
3: Wiesz co, mi się wydaje, że wszystkich chyba. Bo ostatnio mam takie... miłość do radia przeradza mi się w nienawiść trochę. Nawet na Discordzie mówiłem o tym sporo. Bo powiem ci tak, że... ta moja długa przerwa, kiedy w ogóle nie było mnie słychać, ani widać nigdzie, generalnie byłem zarobiony, to i teraz generalnie to wróci, jak wrócę z L4 we wtorek chyba, albo w poniedziałek, prędzej we wtorek, zobaczymy jak się będę czuł. To ja mam taki syndrom, że się boję odpalać internet. Wiesz czemu? Boję się odpalać internet, bo w jaką niszę bym nie wlazł, to każda nisza już zaczyna eksplodować. Wszystkie te nisze, które startowały razem z radiem, z tym radiem, które ty znasz, z tymi wszystkimi radiami, które ty znasz, w których uczestniczyłeś, maczałeś swoje palce, nagrywałeś dla nich, to wszystko mam wrażenie jeszcze siedzi gdzieś poniżej jakiegoś progu mułu. Natomiast... począwszy od piw kraftowych, przez stand-up, przez w jakiekolwiek środowisko tak naprawdę byś nie wszedł, to oni wszyscy już dzisiaj przechodzą w taki etap professional. Oni już uczestniczą w dużych eventach. Nawet biorąc pod uwagę tych takich youtuberów, którzy byli tacy średni, chwytali się jakichś trudnych tematów. Jest taki jeden, wyleciało mi teraz jego nazwisko z głowy, Mirosław Zelent, o. Jest człowiek, który opowiada, jak to osoby na Discordzie stwierdziły, opowiada o takich technicznych rzeczach, dosyć trudnych i o programowaniu, ale takim bardzo prostym językiem. I to jest gość, który tak jakbyś na niego spojrzał parę lat temu i na jego kanał, to byś powiedział, że nic z tego nie będzie. Że to w ogóle nie ma szans, żeby to urosło. A dzisiaj jego kanał jest potężny i ma forum sponsorowane przez Lenovo.
0: No to jest ciekawy
3: temat. Jest takie, smutne wnioski, no bardzo smutne wnioski mnie dopadają, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, ale jeszcze kiedyś z niejakim Michałem G. mówiliście o tym, jaki polski stand-up, jakie to jest gówno, tak? A ja jakiś czas temu zrobiłem sobie taki research i tam jest kilka takich postaci, które bardzo mocno się przebiły z polskiej sceny stand-uperskiej. W tym jeden koleś, którego jestem absolutnym fanem, niejaki Rafał Pacześ, który w ciągu kilku miesięcy ze swojego drugiego wystąpienia zrobił ponad 3 miliony wyświetleń. Teraz po YouTubie latają zajawki, że on ma być zaproszony, czy już został zaproszony do swojego programu przez Kubę Wojewódzkiego. Gość gra swoje występy po całej Polsce i ma program tak genialnie przygotowany, jest tak poukładany, to jest po prostu żyleta.
4: Jeszcze ten film, o którym mówisz, ma ponad godzinę grubo i tyle milionów, to rzadko się zdarza. Dokładnie. Jak na występ z jednej kamery chyba nawet, czy tam, no taki występ po prostu. No.
3: I to są, wiesz, i to są goście, którzy zaczynali od podobnej nędzy jak całe środowisko radiów internetowych, bo oni zaczynali od takiej imprezy open mic, gdzie tak naprawdę każdy mógł sobie wyjść na scenę, chwycić mikrofon i coś tam gadać. To była kompletna nisza, nikt w ogóle się tym nie interesował. I co ciekawe, spośród tam jest chyba ze dwie stand-uperki, tych stand-uperów jest może z 15-20 maksymalnie. Jest 3-4 takich ludzi, którzy naprawdę się przebili, tak? I to się przebili z taką petardą, że głowa mała. Dalej, jakbym obrócił się teraz w stronę craftu, ludzie, którzy fascynowali się, to też był etap początków polskiego podcastingu. Ludzie, którzy fascynowali się zagranicznymi piwami i piwami kraftowymi, było takie forum i do dnia dzisiejszego jest Browar Biz, tak? Siedzieli na Browar Bizie i tam robili jakieś rozkminy, tak? Jakby tutaj to robić, tak? Jak się te domowe piwa robi. Dzisiaj część z tych ludzi to są piwowarzy w dużych browarach we Wrocławiu, w Warszawie. Jeden taki link na Discordzie wklejałem do takiej akcji crowdfundingowej, gdzie browar i Jastrzębie wyznaczył sobie 2 miliony złotych na zbiórkę. Dzisiaj już ma 4 i prawdopodobnie te 4 zrealizuje na tej zbiórce. Znaczy, chodzi mi o to, że ta nisza w sposób absolutny eksplodowała, tak? Inna rzecz. Ja mam taką bluzę z takim znaczkiem, jak tutaj poruszyłeś tego Dragon Balla. Nie wiem, Krawiec, ty mnie słuchasz, czy poszedłeś sobie herbatę zrobić?
0: Szczerze mówiąc, to paznokcie sobie obcinam, ale słucham cię.
3: Inny przykład, tak? Ostatnio przyszedł do mnie mail, bo swego czasu kupiłem sobie taką bluzę z takim znaczkiem, taką bluzę jak miał Dragon Ball, tak? I też na początku ten sklep to była totalna nisza, tak? Oni tam mieli dosyć drogie rzeczy, tak? W asortymencie tam mieli, nie wiem, z 15 różnych rzeczy, jakieś t-shirty, parę bluz, jakieś tam spodnie, tak? Dzisiaj jak przysłali, no bo musiałem im zostawić maila, tak? Jak kupowałem w tym sklepie, tak? Dzisiaj jak przysłali mi maila, ten sklep jakoś się nazywa Hero Best, czy jakoś tak, mają super asortyment, rozwinęli się w sposób nieprawdopodobny. Też by się wydawało, że taki gówniany sklepik, tak? Wiem, że to jest z mojej strony cholernie smutna taka konstatacja, ale wydaje mi się, że należałoby się nad tym pochylić. Co my robimy nie tak, co my robimy źle, tak? Co jest takiego, że środowisko radiowe istniejące z Bykiem 10 lat, tak, w którym ja jestem jako ten kurwa największy znienawidzony troll, tak, i jednocześnie miłośnik tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Co się takiego stało, że może nie wszyscy, tak, ale że jeszcze nie znalazł się taki, jakby to powiedzieć, taka wąska grupa, która się przebiła, która jest w stanie fajnie z tego żyć, tak? Która chwyciła, jakby to powiedzieć, dopalacz z tej niszy i poszła gdzieś tam w górę, tak? Nie ma takich ludzi, tak? I też nie można mówić, bo jak kogoś się tam kiedyś zapytałem, to dostałem taką odpowiedź, że możliwe, że agent Tomasz jest kimś takim, tak? Agent Tomasz, przypomnijmy, na Patronite tam co miesiąc ma te 3000 zł, tak? No ale z drugiej strony, czy 3000 zł, czy to jest aż tak wiele, tak? Czy to są kwoty porównywalne z tym, ile Rafał Paczyś dostaje za występ dla firmy, tak? Czy dla występ dla jakiegoś domu kultury? Podejrzewam, że dostaje 2, 3, 4 razy więcej, tak? Nie wiem, co ty o tym myślisz, Krawiec? Gdzie tu został popełniony błąd, tak? No bo często się to przewija, nie tylko tutaj w tym radiu, ale w ogóle, no że jakieś tam kapusty, jakiegoś takiego poweru, to raczej w tym środowisku nie ma i tak się wszyscy rozglądają dookoła, może by tutaj czymś innym się zająć,

0: Między innymi się dzieją w głowie blachy, że boi się odpalać internet, bo po prostu gdzie nie wejdzie, to wszędzie jest lepiej niż w moim kochanym radiu, nie?
1: No. No i szlak trafił, wesoły nastrój, zrobiło się smutno. Melancholia nas wszystkich teraz dopadnie. Dziękujemy ci, Jacku. Wspaniały temat.
2: Ja spróbuję częściowo na pytania idę odpowiedzieć, ale w temacie w troszkę.
1: Idę sobie w łeb strzelić. Ja, nieudacznik. Nic nie osiągnąłem. Już chyba nie osiągnę. W sumie stanie.
0: Ty, ale dlaczego ty to przyjmujesz personalnie? Przecież ja nie mówię o tobie, a na pewno nie tylko
1: ale
0: o tobie.
1: Odżyły we mnie właśnie takie myśli.
0: A to chyba 19 się próbował dołączyć do tej rozmowy. Nie wiem, czy w ogóle go odebrałeś, czy już zacząłeś płakać.
1: Nie ma sensu go odbierać. Co to zmieni? Idę sobie strzelić w łeb z shotguna.
0: Zacząłeś płakać.
3: Halo, halo.
0: No ty, 19, weź coś zrób, bo ten, bo to krawiec chce samobójstwo popełnić.
2: Ja tylko Blachę jeszcze zapytam, zanim zmienię temat. Blacha, zauważyłeś taki trend też na YouTubie, że starzy twórcy YouTuba robią coraz dłuższe filmy, mniej cięte, mniej kolorowe, mniej gwiazdki z dupy, tylko takie długie, nieciachane rozmowy po 2,5 godziny, jak ci, co lekkostroniczy robili.
0: Tak,
2: że taka jest tendencja, więc to odżywa, więc może i radia mają jakąś perspektywę, no to się na ten trend się załapać, bo też to są długie odsłuchania.
0: No, masz rację, jesteś bardzo dobrym obserwatorem. To jest pewna nadzieja, bo im ten nastoletni target zaczyna się kończyć. U nastoletni target ma to do siebie, że przez jakiś czas na jakimś podwórku siedzi, a po chwili pójdzie sobie na inne podwórko. I nagle co niektórym zasięgi się obcięły bardzo mocno, bo ci nastoletni gracze poszli sobie gdzieś na inne podwórko, a oni do końca nie wiedzą na które. Więc masz rację. Oni teraz te dłuższe formy adresują do tych swoich starych widzów, tak? Do tych, którzy byli często z nimi od samego początku. A to są właśnie takie hardkory jak ja, ty, czy ci, którzy nas teraz słuchają, którzy są w stanie wytrzymać te formy po 3-4 godziny, tak?
2: No, czyli jakaś tam światełko w tunelu jest dla radia, które nadaje długo. No, tym optymistycznym akcentem ja schodzę z anteny, bo potrzeba jest, to ja idę. Nie, żartuję. Po prostu idę już, posiedzę długo.
1: Trzymaj się.
2: Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia, zobaczenia w lepszym świecie.
3: Co do samego Paczesia, to nie jest tak, że on nagle wypłynął. On tą robotę robił mniej więcej od 2012 roku.
0: Tak, ja wiem o tym. Ja mówiłem o tym. Ja mówiłem o tym, że to jest, że on mniej więcej zaczynał w tym czasie, w którym zaczynał w Polsce podcasting, tak plus minus. Tylko wtedy jeszcze kompletnie nikt go nie znał, bo to była kompletna amatorka, nie? Natomiast faktem się wybił i to bardzo mocno.
3: Tak, wybił się bardzo mocno, ale to też wykorzystał pewną lukę, tak? Tutaj się pod tym punktem, czekaj, tylko sobie otworzę i przywrócę zakładki. Podgodzimy, ale Pacześ robił swoją robotę przez ostatnie 8 lat. Tak, to nie było takie nagły hype, tylko on robił po prostu, robił swoje, robił pracę u podstaw i to mu się teraz sprzedaje.
0: No. To jest gość, który niesamowicie mi imponuje, chociażby z tego względu, że wiem, że niektóre rzeczy, które on sprzedaje, powiedzmy jako takie zabawne rzeczy, które mówi o sobie, to że te rzeczy są prawdą, tak? Że możecie sobie teraz wyobrazić, teraz tak do słuchaczy będę mówić bardziej, możecie sobie wyobrazić gościa, który gdzieś tam w obszczanej kamienicy w Łodzi mieszka i generalnie no to ta przyszłość jakoś tam kolorowo mu się nie zapowiada, tak? z bardzo niedoskonałym doświadczeniem dostaje się gdzieś

0: do jakiegoś korpo, pracuje jako handlowiec, tak? No nic specjalnego, tak? I tak jak mówisz, on po prostu sobie to wykuł, nie? On sobie to wykuł przez lata, sobie to wykuł, tak? I tutaj już będę kończył, żeby krawiec zaraz się nie zaczął wieszać, tak?
1: Wykuł se na blachę. Że... A czy to nie jest przypadkiem ten podcaster, który się śmiał z zięby? Bo znaczy, nie podcaster, tylko stand-uper.
2: Nie ten.
1: Bo, ale był też taki, co sobie z
2: zięby dworował. Był jakiś taki, ale to było tak gówniane, taki wiesz, w stylu amerykańskim show. Tak bardzo mnie to bolało. No nie, po prostu nie. Natomiast jak mówię, to było, wiesz, wykute przez długie, długie lata. I no, możemy sobie tutaj, prawda, porównać się do niego. My jeszcze tych 5 lat dobrej roboty nie mamy.
0: Ale ja tutaj w tym momencie nie mówiłem tylko i wyłącznie o was, tak? Tylko mówiłem w ogóle, tak? Na przykład, tak? Na przykład o tym, że kiedyś było coś takiego jak zlot podcasterów, tak? W którym uczestniczył na przykład taki Paweł Tkaczyk, tak? Który prowadzi taki podcast Mała Wielka Firma. I tam było w ogóle mnóstwo osób. I wtedy się tak jakby otwarła się taka kurtyna, pojawiła się taka nadzieja, że wreszcie to środowisko się nie podzieli, tak? Że oni tam wszyscy są, tak? No ciebie krawiec akurat tam nie było, ale to jakby nie w tym rzecz, tak? Chodziło o to, że jest taki event, jest taki punkt wspólny, tak? I teraz jakby coś tutaj pójdzie do przodu, no i co? I była rozmowa na ten temat, trwała dyskusja bodajże przez rok czasu i wszystko zdechło, tak? Nie wiem, krawiec się pytał, czy by tutaj nie zajawić jakiegoś tematu. Mój temat okazał się beznadziejny, także 19 oddaję ci pałeczkę, czy nie wiem, jak to określić.
1: Lepiej nie takich rzeczy tu na antenie.
0: O tak, jak to zabrzmiało.
2: Kurde, no nie chcę do końca poruszać tego tematu, bo jednak mamy dwie fale podcastingu. Pierwsza, która się zrodziła wokół kontestacji, wokół tego starego podcastingu. Teraz jest druga fala, która jest bardzo biznesowa. Wierzę, że nadejdzie trzecia fala, gdzie będą takie bardziej oddolne audycje. Bo jest pewne przesycenie rynku i nie wiem, wydaje mi się, że do tego to zmierza, ale nie widzę miejsca nocnego radia w tym, kurde, nie chcę brzmieć jak Kunrad. Musimy sobie jakoś tak się, nie wiem, zweryfikować i stwierdzić, do czego zmierzamy. Jakieś konkretne serie. Jakieś, nie wiem, spoilery może?
1: Bo jakieś sprawdzamy może?
2: No będą.
1: Jakieś bezlitości może? Co spoilery? Ja uważam, że ktoś powinien coś z tym zrobić. Z tym radiem.
2: Tak, najlepiej, żeby słuchacze zrobili za nas całą robotę i po prostu my tylko będziemy odcinali kupony, będziemy sobie zbierali pieniądze z Patronite'a i będziemy szczęśliwi. No nie, no kurwa, zbierz swoją dupę do kupy i zróbmy coś fajnego, no.
1: Grasz, rysujesz, pisze tu Apatia. Może ja powinienem grać i wy byście sobie patrzyli, jak ja gram w grę. Albo rysuję. Mogę zrobić kiedyś taki odcinek na YouTubie na żywo streama, gdzie będę rysował to, co wy chcecie. Wy rzucacie jakiś pomysł, a ja to rysuję. O. Tak kulfoniaście okay, na szybko.
2: To ja mam pierwszy pomysł. Hehe, penis.
1: No, to łatwo. Dwie kulki i armatka i jest.
0: No, tak jakbyś chciał penisa oddać w sposób realistyczny, to już wcale by nie było takie łatwe.
1: No, blacha już od razu by tu światłocień, zmarszczka, prawda, detal włosa.
0: No wiesz, mimo tego, że dusza. Jakoś tam...
2: A obrzezany czy nieobrzezany?
0: Że jakoś tam talentu nie mam, to potrafię sobie wyobrazić, jakimi kategoriami myśli grafik, nie?
1: Ja wolę minimalizm, tak z dwóch kresek bym narysował raczej.
0: A to swego czasu, chyba w audycji u Bajtitera, to Mariusz swego czasu o tym mówił, że taki minimalizm to potem jest bardzo trudno sprzedać. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Znaczy, ja nie wiem jak to jest i tutaj takie pytanie zadam wam. Czy minimalizm jest trudno sprzedać? No bo Mariusz tak stwierdził to, i to w sumie miało sens, tak? Mówił coś takiego, że no teraz jest w modzie właśnie, żeby tak walnąć cztery kreski.
1: Kleksy. No tak, jest łatwo. Znaczy, jak trafisz na odpowiedniego odbiorcę, tak? A jak trafisz na nieodpowiedniego, a możesz trafić też na takiego, który właśnie oczekuje prostoty minimalizmu, a ty mu tam narysowałeś tego właśnie... tego chuja, nie waham się użyć tego słowa, i tam żyła, tu napęczniała, tutaj właśnie włoski oddane, a on powie, nie, ja nie chcę takiego, ja chciałem właśnie proste, takie nowoczesne, nie, minimalistyczne, z paru kresek, z dwóch kółek i z kreski.
0: 19. A jak to jest w twojej branży? Jak to jest? Bo ja kiedyś też był taki człowiek swego czasu w środowisku radiowym, który mi opowiadał, jak któregoś dnia do jego teamu przychodzi jakiś tam lead i zaczyna im wyliczać linijki kodu, które oni napisali. Nie powiem, co to była za firma, to jakby nie ma większego znaczenia. Ale twoim zdaniem...
2: perły przeciwko orzechom, że to był Accenture. Albo, nie wiem, albo coś koło tego. Jakaś biedronka programistyczna na pewno.
0: Ale trochę tak, bo on to zaraz po studiach robił, ale moje pytanie zmierzało do tego, czy u ciebie 19 trudno jest minimalizm sprzedać? W sensie, jak, nie wiem, tam rozmawiasz ze swoim klientem, czy może bardziej pośrednio ze swoim przełożonym i mówisz, dobra, to ja to zrobię w czterech linijkach. A on robi wielkie oczy i mówi, co, w czterech linijkach? Nikt, kurwa, tego nie kupi. To musisz tutaj zrobić po prostu pierdyliardy linii kodu i to wtedy będzie robiło wrażenie. To takie głupie było, co ja powiedziałem, zdaję sobie z tego
1: wcale
0: sprawę.
1: Nie, ale właśnie, wiesz, właśnie, że ale potrzeba wiem, tak programuje, bo potrzeba tak programuje. On by całe GTA na przykład napisał w czterema linijkami kodu.
2: Powiem tak, w momencie, kiedy zająłem się pisaniem oprogramowania na set-top boxy, czyli takie dekodery, tak, to wtedy napisanie jednej linijki kodu takiej głęboko przemyślanej zajmowało ci tak, nie wiem, 2-3 dni, ale to było naprawdę wychuchane, wyniuchane, ale brało się to z tego, że nie przyszedł do ciebie jakiś tam, nie wiem, pan z zarządu, tylko dlatego, że miałeś tam, nie wiem, 512 megabajtów RAMu, tak? I musiałeś na to zwrócić uwagę. Musiałeś zadbać, musiałeś o to zapracować. Więc rozumiem, do czego zmierzasz, no ale jeżeli nałożysz programiście jakiś taki limit, żeby wytrzaskał, nie wiem, 50 tysięcy znaków w swoim NetBeansie, to wtedy ten programista postawi kubek kawy na swojej klawiaturze i pójdzie na kawę, tak? Żeby się to po prostu odbiło, bo no to nie zadziała. To nie zadziała. To jest praca twórcza, to jest praca artystyczna. To jest praca, wiesz, jeszcze...
1: Klepie w... wali tymi pazurami w guziczki. Ja dodam od siebie, że graficy z programistami strasznie się nie lubią.
2: Oj tak.
0: To ja wam opowiem troszeczkę, jak to wygląda z perspektywy takiego kiepskiego spawacza, jakim byłem i tego, z kim pracowałem i jak to właśnie wygląda, czy u mnie minimalizm się sprzedaje. No więc tak, minimalizm się sprzedaje wtedy, kiedy jest takie przypuszczenie, że klient, czyli odbiorca pewnej konstrukcji, oczekuje czegoś takiego. Czyli jeżeli jest to przedmiot jakiejś użyteczności, dajmy na to, są to powiedzmy jakieś blaszane szafy, tak? W których będą jakieś narzędzia wisieć, albo tam będzie wstawiony jakiś, nie wiem, cokolwiek, tak? Jakaś aparatura będzie tam wstawiona i tego będą, że tak powiem, w jakiś tam sposób używać. Ludzie będą się o to ocierać w jakiś sposób, będą tego dotykać. No to wtedy jest brany pod uwagę ten taki minimalizm, o którym wspomniałem przed chwilą. Natomiast jeżeli to jest jakaś konstrukcja, która tam stoi gdzieś w polu i w środku jest jakaś elektryka, czy energetyka, czy coś takiego i generalnie jedno co będzie tego dotykało, to będą jakieś zbłądzone, szczające na to psy, no to wtedy nikt generalnie czegoś takiego nie oczekuje i wtedy, jak to się ładnie mówi, można kleić jaskóły, tak? I to często wychodzą takie potem dziwne dysputy pod tytułem, że dobry spawacz to zawsze spawa tak samo, tak? W sensie, że zawsze ten spaw jest taki elegancki, jest pokrycie, tak? I zawsze to wygląda tak samo, ale prawda też jest taka, że po prostu wielu osobom się nie chce, tak? Wielu osobom się nie chce, a w moim przypadku częściowo po prostu nie mają do tego umiejętności, żeby robić takie eleganckie rzeczy, tak? Więc tak to wyglądało z mojej perspektywy, że po prostu wtedy jest wymagany ten minimalizm, kiedy jest do tego uzasadnienie, tak? Kiedy ktoś będzie tego w jakiś sposób dotykał, będzie tego macał albo będzie na to patrzył. A w momencie, kiedy żadne oczy nie będą na to patrzeć, no to chuj, to się kurwa jedzie, kurwa, tak jak idzie, nie?
3: Aż mi się przypomina kiedyś, jak ci wysyłałem na Discordzie ten mój stolik pod telewizor. I zapamiętałem, że to było TIG-iem spawane.
0: Tak. Tak, tak. I to są prawdziwi artyści. Uwierzcie mi, że żeby robić takie rzeczy, właśnie jakieś takie konstrukcje artystyczne, czy stoliki, czy jakieś półki, żeby takie coś spawać, to trzeba mieć niesamowicie stabilną rękę. To są prawdziwi magicy. I takim ludziom, no, jak ze wszystkim, w największej przewadze dobre stawki, takie naprawdę dobre, to się płaci na zachodzie, ale w Polsce również się takich ludzi ceni. Problem tylko polega na tym, że takich ludzi generalnie jest coraz mniej i trwa taka szarpanina, w szczególności te mniejsze firmy wyrywają sobie takich fachurów po 50, bo pan Zenek jest atrakcyjny, nie tylko atrakcyjny ze względu na to, co potrafi, ale jest też atrakcyjny ze względu na to, że on już jest na jakiejś rencie albo jest na emeryturze, już nie trzeba na niego składek płacić, on ma kupę czasu, czyli on może przyjść sobie na 6 godzin, jego już nie trzeba niczego uczyć. Co więcej, on bardzo często uczy całą firmę, no bo to on jest magik, nie? On jest tutaj spec, on przychodzi, rozstawia ludzi po kątach. To jest pewnie też sytuacja, która jest, tak mi się wydaje, nie do wyobrażenia w branżach, w których wy pracujecie, bo to jest bardziej taka praca zespołowa, tak mi się przynajmniej wydaje. No, może w twoim przypadku, Krawiec, to tak bywa różnie, ale myślę, że w przypadku deweloperki to jest bardziej taka praca, gdzie, jakby to powiedzieć, no, jesteś zależny od tego kodu, który ktoś tam robił przed tobą, albo od tego, kto ktoś tam będzie po tobie robić, tak, żeby on w ogóle się doczytał tego kodu, żeby miał takie umiejętności, żeby potrafił przeczytać ten kod. Zgubiłem wątek.
1: Przyznam się, że ja spawałem tylko kilka razy. Głównie to były takie właśnie audycje sylwestrowe. Mówię o radiu, nie? Podczas prowadzenia audycji. wtedy była właśnie jakaś tam przerwa muzyczna, wychodziłem i spawałem, ale tak sobie myślę, że dla spawaczy to byłby taki złoty wiek, najlepszy czas, jakby nastał nam świat postnuklearny, no bo to wtedy, kurczę, taki spawacz to jest na wagę złota. Zespawać, bo to widzieliście pewnie filmy typu Mad Max i tak dalej, tam jeżdżą jakimiś tam, zespawał ze sobą dwie syrenki i żuka.
3: Jest gra Mad Max na PS4. Była ona, nie wiem, 2 miesiące temu w PlayStation Plus, gdzie miałeś takiego goblina w zasadzie, takiego wiesz, z garbem i tak dalej, który ci mówi, że on tutaj ci zespawa taką fajną maszynkę dla ciebie i cały czas biega koło ciebie, nie? I jeżeli się zatrzymasz, to wtedy on ci tam zespawa i tak dalej. Blacha, miałeś ten, bo tak mi się z blachą kojarzyło, że to jest taki blacha.
0: Tak, że ja jestem takim trolem, tak?
1: Garbatym.
3: Goblinem bardziej.
1: Garbaty goblin, który biega i zespawać coś, mistrzu?
0: No, czasami to tak wyglądało w ten sposób. Ale zazwyczaj to...
3: Możemy się tutaj śmiać, ale w momencie, kiedy wam zabraknie spawacza w waszym życiu, to jest coś takiego, czego się nie docenia, dopóki tego nam nie brakuje.
1: O spawaczu, ile cię trzeba cenić. Już, ten tylko już kiedyś się dowie, kto cię stracił. A czy to ja tak trochę podkręcę dynamikę audycji. A czy spawarką można zabić?
0: No wiesz, no na upartego to wszystkim można zabić, tak? Jak tą końcówką byś komuś przyrżnął w łeb, tak, no to mógłbyś tym zabić.
1: A jakbyś tym ogniem podpalił, to czy ktoś stanie w płomieniach od razu? Bo
0: byli
1: to jest
0: tacy.
1: Bardzo mocny ogień. Nie?
0: Byli tacy. Znaczy, no jak generalne założenie jest takie, że nie powinieneś na sobie mieć takich ubrań, które są łatwopalne. Dlatego albo się zakłada te takie różne kostiumy, takie odzież roboczą, albo się używa ubrań, które są jeansowe, tak? Na pewno nie żadne swetry, polary i tak dalej, no bo możesz się zapalić, tak? Ja zresztą parę razy się zapaliłem, mimo tego, że nie byłem w
1: swetrze. Do roboty się palisz, tak? Zapaliłeś się, tak?
0: Tak. Potem miałem takie, to jest też swoją drogą fascynujące, tak, że dobra, to dzisiaj w tym t-shircie idę do roboty, patrz, a tutaj na ramieniu taka dziura, o kurwa. To są takie rzeczy, których nie widzisz nawet, tak, no bo nie zapalisz się celowo, ale zapalisz się od iskier, tak. W przypadku migomatu, no to tak iskrami ci napierdala, że to głowa mała, tak. To chyba gorsza jest tylko i wyłącznie elektroda, tak, no ale tym spawać to wszyscy się pukają w głowę, jak mają tym spawać, to tylko na budowach się czymś takim jedzie i to jeszcze... To jest swoją drogą też sztuka, żeby w przypadku spawania tak zwaną elektrodą, żeby ustawić się tak, żeby jakby to powiedzieć, żeby iskry nie leciały na ciebie, tylko żeby wiatr je wiał w przeciwną stronę, tak? To też jest swego rodzaju sztuka, tak? No bo jak jesteś powiedzmy, nie wiem, na pierwszym piętrze i masz coś tam... zespawać i jesteś w środku budynku, no to przeważnie jest tam przeciąg jak jasna cholera, to ciężko ci jest ocenić, z której strony teraz będzie wiał wiatr, tak?
1: A czy spawacz na przykład może sobie zapalić papieroska, jak stoi obok jakiejś tam butli z gazem?
0: Zasadniczo nie może, ale to już ja już różne rzeczy widziałem w swoim życiu, łącznie z rosołkami Knora, które stały na butlach z gazem, tak?
3: Nie, ale tutaj jeżeli chodzi o spawanie z elektrodą, to mi się tak bardzo kojarzy i to jest takie moje wspomnienie w zasadzie z dzieciństwa, gdzie to mi bardzo przypominało zimne ognie, gdzie miałeś właśnie tę elektrodę i tak dopalałeś z zimnego ognia. A powiedz mi, Jacku, jak to jest, bo mi cały czas przez całe moje dzieciństwo powtarzano, że jeżeli patrzysz w spaw, to będziesz się potem sikał w nocy. Takie krótkie sprawdzam. Słyszałeś na pewno ten mit.
0: To jest bzdura. No tak, no słyszałem ten mit, ale to jest bzdura. Bo na przykład, tak, jak kładziesz tak zwane próbki, tak, czyli zaznaczasz sobie miejsca, tak, od którego miejsca do którego miejsca masz spawać, tak, no to w większości przypadków, tych, których ja widziałem, to te próbki po prostu się kładzie, odchylając głowę w drugą stronę, tak? Albo mrużąc oczy, tak? A niektórzy to nawet tych oczu nie mrużą w ogóle, tak? I to jest tylko takie pstryknięcie, tak? No ale to takie pstryknięcie to dostajesz takim fleszem po prostu po oczach, tak? No ale od tego się nie sika w nocy, nie dostaniesz od tego downa, tak? Mnóstwo osób tak robi, tak? Bo po prostu jest czas, bo trzeba coś zrobić, tak? I no i tyle.
1: No właśnie, bo są, to jest ciekawy temat właśnie, bo są takie przesądy związane z różnymi branżami, typu, że jak widzisz kominiarza, to złap się za guzik, a czy są jakieś przesądy związane ze spawaczami, na przykład, że jak się kobieta zapatrzy na spawacza, to dziecko będzie rude, coś takiego?
0: Nie słyszałem takich przesądów. Nie słyszałem takich, nie słyszałem takich przesądów, aczkolwiek słyszałem taki, nazwijmy to, dobry obyczaj, że jak się przechodzi tam powiedzmy do innej firmy i to mi opowiadał taki no senior spawacz, który już nie jeden spaw w swoim życiu widział.
1: Arcy spawacz jedny... taki.
0: No może nie arcy, tak? No ale taki wiesz, gość, który naprawdę trochę lat spędził w tej branży. To mówił, że zawsze jak przychodził do nowej firmy i tam dawali mu jakiś złom, tak, żeby pokazał, co potrafi, bo to przeważnie w ten sposób wygląda, tak, że wyciągają ci jakiś złom, tak, tutaj masz, połącz te dwa elementy. One niekoniecznie są proste, tak. I on mówił, że tylko raz zrobił coś takiego, że podszedł do... Takiego nazwijmy to egzaminu w 100% na trzeźwo, nie? To była taka rozmowa, gdzie tam się z niego śmiali, tak? Miał na imię Marek, tak? Marek, no kurwa, no standardowo trzeba było wcześniej setę walnąć albo nawet dwie, a jak się źle czułeś, to i trzy, tak? No kto by na to zwrócił uwagę, tak? No i się zaczął tłumaczyć, jak głupi, no tam wiecie, no, nie miałem dnia, tak? Zresztą gdzie ja bym wtedy kupił, tak? To był poniedziałek, wcześniej rano, tak? No więc...
1: Czy wśród branży... W tej branży spawarskiej są takie zwyczaje, że jak nowy spawacz przychodzi, to musi jakiś chrzest przejść, że go się tam, nie wiem, wrzuca gdzieś tam do płonącego pomieszczenia, czy tam się go podpala, czy go, nie wiem.
3: Się podpala, stary kurwa.
0: Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Może takim testem jest egzamin na crafting. Jest egzamin na crafting i na znajomość warsztatu, tak? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, potrzebujesz jakiejś podpórki, jakiegoś wspornika, czegokolwiek, tak? I w warsztacie nie jesteś w stanie sobie sam tego zrobić, tak, żeby ułatwić sobie pracę, tak? No to znaczy się, że generalnie no, niewiele miałeś z tym wspólnego, tak? I to jest coś, na czym tak przynajmniej częściowo bardzo dużo osób się wykłada, a to z tego względu, to przynajmniej w tych miejscach, w których ja pracowałem, no to na tak zwanym warsztacie w wielu miejscach jest po prostu burdel, tak? I ciężko jest się nie wyłożyć na czymś takim, nie? Aczkolwiek wszyscy w takiej sytuacji robią poważne miny, tak? I zaraz dostajesz po prostu takie teksty przepełnione ego. To ty nie wiesz, gdzie jest szlifierka? To jak ty chcesz tu pracować, nie? No, albo specjalnie chowa się przedłużacze od szlifierki, tak? To też z czymś takim się spotkałem, tak? No i potem cię wszyscy jebią, nie? Że co ty przedłużacza nie możesz znaleźć i ty chcesz pracować w tej branży? Ile lat ty już tu pracujesz? To ten poprzedni, to ten twój Janusz, to pewnie... kurwa, nawet na gniazdka elektrycznego nie było stać, nie?
3: Bił cię przedłużaczem i mówił ci brzydkie słowa po niemiecku, to mi troszkę przypomina takie, wiesz, takie oldschoolowe historie ze stanowiska programisty, gdzie komuś się na przykład zmniejszało jasność monitora na zero i tak, wiesz, tak kombinuje, patrzy, co tutaj się stało. Bardzo mi to tutaj przypomina. Kuba, może do nas się dołączysz? Tak.
1: No właśnie, takie żarty też, czy sobie no spawacze robią, na przykład jeden do toalety idzie, a tam mu zaspawał drzwi i on nie może wyjść.
0: Jakieś takie nie, generalnie tego typu żartów się nie robi, no bo to wszystko jest, prawda, no materiał, który może być gdzieś tam potrzebny w jakiejś sytuacji, tak?
3: Albo ale ktoś... zakręcenie komuś butli acetylenowo-tlenowej, tak?
0: Tak, tak, no ale to wiesz, ale to nie są rzeczy, które komuś tam szkodzą, tak?
3: No, do tego zmierzam, także to jest taki practical joke bez szkody dla, nie wiem, dla rozwoju projektu, dla budowy tego miejsca czy coś.
1: Spawacz ma w sobie coś z takiego pracownika pracującego na wysokościach, nie? Jest cała taka właśnie branża, że trzeba się dużo wspinać, trzeba znać jakieś te podstawy wspinaczki.
0: Jakie wspinać, o czym ty mówisz? Dzisiaj są podnośniki.
1: No jak ty jakiś most na przykład spawasz, no to się gdzieś wspinasz, nie?
0: No ale to już jest zupełnie inna liga, to są zupełnie inni goście, to ja z tym nie mam nic wspólnego. No to jest, wiesz, to jest zupełnie inna liga. To tak samo jak gość, który robi, nie wiem, cel shading w grach, tak? No to też jest zupełnie inna liga od tego, czym ty się zajmujesz. No to tak samo koleś, który spawa jakieś tam elementy mostu, no to ja w ogóle z tym gościem nie mam nic wspólnego. To on pewnie nazwałby mnie kmiotem, który klei jaskółki.
3: Ale wiesz, co to mi tutaj sobie wyobraziłem? Macie jakichś takich, nie wiem, bogów spawalnictwa, których tak się wszyscy boją dotknąć?
0: Tak, są tacy ludzie. To są goście, którzy spawają statki.
3: A co jest w nich wyjątkowego?
0: No to jest wyjątkowego, że masz niesamowitą odpowiedzialność za położony spaw. I musisz być po prostu no arcymistrzem tego, co robisz. Welder. I takim powiedzmy najwyższym levelem, z jakim się spotkałem, to spotkałem się z gośćmi, którzy spawali... Z gośćmi, którzy spawali takie kotły paliwowe dla Shella. Czyli no, możecie sobie wyobrazić, tak? Te kotły w środku gdzieś tam są pod jakimś ciśnieniem. One nie mogą przeciekać. One w tej ziemi muszą wytrzymać ileś tam lat, tak? No to już są tak zwani spawacze dozorowi, tak? Trzeba mieć dozór, żeby coś takiego robić.
3: No ja jestem na świeczo, oglądałem sobie dzisiaj film oparty na faktach o, jak się, kurde, zapomniałem nazwy, tej platformy wiertniczej, która wybuchła koło Stanów Zjednoczonych. No nieważne. Gdzie właśnie cała fabuła zaczęła się od tego, że byli na początku geolodzy, którzy zostali wytraceni z tego, że zostawili tam jakieś cementowe poduszki i tyle, tak? I nie zostali opłaceni do końca i sobie stamtąd się wyemigrowali. I później doszło do tej całej katastrofy, która była właśnie spowodowana tym, że nie zainwestowano odpowiednio w ludzi, którzy by ich skontrolowano.
1: A tu taka opinia jest na czacie, że potrzeba sobie dzisiaj coś dziabnął. Dziabnąłeś sobie coś?
3: No, dziabnąłem.
1: No to bardzo dobrze, no, w sumie... Weekend, można. Ale słyszałem właśnie tak jeszcze a propos spawania, że Titanic był ponoć zajebiście pospawany i że to wszystko tam wytrzymywały, te spawy i tak dalej, ale użyto kiepskiej jakości materiałów do tego spawania. Nie, kiepskiej jakości nitów, przepraszam. Tam to nie było spawane, to było zanitowane wszystko, przepraszam. Tam nie było ani grama spawu.
0: Z tego, co ja wiem, to było i spawane, i było nitowane. Aha. Ale w przypadku Titanica, od razu mówię, to jest kompletnie amatorska wiedza. To z kolei to, co ja wiem, to Titanic miał sporą wadę konstrukcyjną. Titanic był robiony na podstawie jakiegoś innego statku o podobnej nazwie i już ten jego poprzednik miał tą wadę konstrukcyjną. No i ponieważ powielali jak od wzoru, no to wada konstrukcyjna przeszła także na ten drugi, powiedzmy, bardziej prestiżowy statek pasażerski.
1: Na pewno zawiniło też, na pewno do katastrofy się mocno przyczyniło to, że zapomniano lornetek wziąć na pokład i gdyby te lornetki tam były, to zauważono by tą górę lodową sporo wcześniej i nie byłoby katastrofy. Taka mała rzecz, nie? To jest zadziwiające, że olbrzymie przedsięwzięcie, miliony dolarów, kurczę, rozmach, wszystko tu, załoga składająca się z tysięcy ludzi, a ktoś jeden zapomniał jakiegoś kluczyka wziąć, gdzie te lornetki były w jakimś sejfie zamknięte i nie mogli otworzyć, nie mieli tych lornetek i wszystko w pizdu.
3: Wiesz co, to nie było aż tak bardzo proste, bo Titanic zatonął z wielu względów. Przede wszystkim, gdy wystrzeliwali sobie sygnały, to nie mieli odpowiedniego sygnału, który by ich,
1: Po prostu to było tak, że mieli zły kolor tych flar, który oznaczał, że tam cześć, wszystko, git, a potrzebny był taki kolor, który oznacza ratunku.
3: No i też zabrakło tego prawa, które później zostało wprowadzone, żeby nasłuchiwać cały czas na radiu.
1: No bo właśnie, ja potwierdzam, trzeba cały czas słuchać radia.
3: Tak.
1: We dnie, w nocy. Tym bardziej, że ostatnio nawet audycje są o 6 rano. O 5 rano nasłuchujcie, może coś będzie. A taki temat fajny znalazłem. Społeczeństwo bezgotówkowe. Taki super temat.
0: Tylko obawiam się, Krawiec, że jak rozpędzimy ten temat, to w którymś momencie uznasz, że on jednak nie jest dla ciebie, bo on jest taki cholernie mocno ekonomiczny.
1: No, ja się nie znam na pieniądzach, zupełnie.
0: To nie chodzi o to, czy ty się znasz na pieniądzach, tylko bardziej chodzi o konsekwencje społeczeństwa bezgotówkowego.
1: No, to takie nudne jeszcze.
0: No bo społeczeństwo bezgotówkowe, tak tylko wrzucę tak w jednym zdaniu. Społeczeństwo bezgotówkowe oznacza coś takiego, że w którymś momencie, no może teraz nie, bo są kryptowaluty, chociaż z nimi to też może być różnie, że w którymś momencie z twojego konta, czy to konta jakiegoś tam na takie tradycyjne waluty, czy nawet być może w przyszłości niektórzy kręcą takie czarne wizje. Ja się nie pod nimi nie podpisuję, ale są tacy, którzy tak mówią, że zniknie tak zwany barter, no bo państwo cię opodatkuje od razu. Po prostu ściągnie ci z konta tyle, ile będzie chciało. Nie będzie ci się pytać o zdanie. Takie mogą być konsekwencje społeczeństwa bezgotówkowego. A póki ty tą kasę masz i możesz ją gdzieś tam schować, jak to się ładnie mówi, skitrać, tak? No to państwo nie ma do ciebie dostępu. Może ci wysłać jakieś służby, a ty wtedy możesz pokazać odpowiedni kwit, albo możecie tam nie być. Zawsze jest z tego jakieś wyjście. Natomiast społeczeństwo bezgotówkowe to jest w gruncie rzeczy społeczeństwo pod butem banków, tak? Bo to banki są, bo to banki, instytucje finansowe będą tym takim pośrednikiem i bezpośrednim wykonawcą roli państwa. Już dzisiaj w sumie są, tak? Więc ja absolutnie w żaden sposób nie sympatyzuję z takimi tezami pod tytułem społeczeństwo bezgotówkowe. Ja wiem, że w tej całej erze cyfryzacji i w ogóle wszystko jest kurwa cyfrowe, to ja wiem, że niektórym się takie fajne wydmuszki podobają, ale to są tylko wydmuszki i one są dosyć groźne.
3: A powiedz mi, Jacku, jakbyś w trzech zdaniach nam tutaj, słuchaczom, przybliżył, na czym polega Bitcoin, na czym polega blockchain.
0: Ojej, to wiesz co, to byli dużo mądrzejsi ode mnie, którzy chcieli coś takiego zrobić i to jest cholernie trudne. To postawiłeś mi taką poprzeczkę, że to nawet o barierkę nie tyle, że sobie ryj rozbiję, co ja tej barierki nie widzę, bo jest tak wysoko.
1: To są takie komputerowe pieniążki. Że się podłącza komputer i pieniążki wpadają same.
0: Nie najprościej to chyba nawet tak w jednym zdaniu to jest zdecentralizowana księga obrachunkowa. Tak by można w skrócie to ująć.
3: Okej, okay, ładnie, ładnie, naprawdę ładnie.
0: Ale to nie ja to wymyśliłem, więc to znowu copyright, częściowo Byte, a częściowo Szczepan.
3: Krawiec, czym jest Bitcoin?
1: No powiedziałem, takie komputerowe pieniążki. Co sobie kupujesz taki specjalny komputer i on ci mininguje te pieniążki, jak w Minecrafcie. To tak.
0: Okay. Ale to jest... Generalnie to tam w tym świecie kryptowalut to jest mnóstwo, to jest troszeczkę tak, że mówi się o tym, tak, że pieniądz, którym posługujemy się na co dzień, ten pieniądz fiducjarny, to jest pieniądz oparty na zaufaniu. Ale jak się bliżej przyjrzeć tym kryptowalutom, to de facto to też jest pieniądz oparty na zaufaniu.
1: To są takie pieniążki, co miałem kiedyś kilka tych bitcoinów, dałem koledze.
0: A potem, słyszałem tą historię.
1: A potem on mówił, że ja pazerny jestem jeszcze na mnie.
0: Tak, słyszałem.
1: Jak mu się skończyły po kilku latach sobie żył i jak mu się skończyły, to się wkurzył, powiedział, że krawiec to
3: nie
1: pazerny.
3: No, jeszcze dwa bitcoiny z tego zostały.
0: Słyszałem tą historię, ale to ty mi przedstawiłeś teraz troszeczkę inną wersję. To bardziej powiedziałeś coś takiego jak w tym dowcipie, że w Petersburgu rozdają rowery, tak? Nie rozdają, ale kradną, tak? I nie w Petersburgu, tylko w Moskwie, tak? Więc to jest mniej więcej taką wersję teraz mi sprzedałeś, ale to jest, myślę, temat, którego nie warto tu poruszać.
3: Ale wiesz co, Blacha, to jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli ktoś cię kiedyś będzie chciał, i tutaj też ukłon do wszystkich słuchaczy, jeżeli ktoś by chciał was zapytać i was wciągnąć, nie wiem, w jakąś inwestycję bitcoinową, zadać mu jedno proste pytanie. Czym jest Bitcoin? I 11 przypadkach na 10 stwierdzi, że to jest, no takie sobie tutaj są pieniążki, tutaj takie sobie tutaj coś.
1: Nie. To są takie pieniążki do kupowania broni i narkotyków.
0: Ale wiesz, co to jest Bitcoin, to jest jeszcze powiedzmy takie odpowiedź na to pytanie w miarę szybko można znaleźć w Google'ach. Ale spróbuj zapytać takiego człowieka o to, na czym polega mechanizm miksujący zawarty wewnątrz takiej kryptowaluty jak Monero. Ja widziałem dokumentację do czegoś takiego i to generalnie w dużej mierze przerasta moje możliwości ever. Takie z zakresu analizy matematycznej. To jest gorsze niż to, co widziałem na studiach. Dużo gorsze.
3: Ale to jest bliskie definicji Bitcoina, gdzie mamy pewne bloki, które są szyfrowane czymś, co zostało zdefiniowane w poprzednich blokach. I to jest taka najprostsza definicja, którą bym oczekiwał od osoby, która, nie wiem, sprzedaje mi Bitcoiny, o co zresztą pytam ludzi, od których kupuję Bitcoiny na Local Bitcoins.
1: Jak ktoś ma jakieś bitcoiny, słuchajcie, to nie jest tam dużo warte, ale możecie kilka przelać na nocne radio.
3: No właśnie, bitcoiny ostatnio bardzo dużo straciły, także nie ma sensu w ogóle w nie inwestować. Możecie przelać swoje gorzkie żale na nocne radio.
1: Dołączył znowu do nas Grzesiek. Witamy.
4: Witam ponownie. Tak się nerdowsko zrobiło, proszę. Nie o bitcoinach. Nie wiem, czemu potrzeba, tak zacząłeś. Za późna pora chyba.
1: Masz jakieś bitcoiny, Grzesiek?
4: Nie mam. Miałem kupić, kiedy były po 450 zł, ale jakoś nie mogłem sobie przeliczyć złotówek na dolary, a potem machnąłem ręką, a potem miałem wyrzuty sumienia po kilku latach. Dlatego nie lubię bitcoinów. Nieważne. Nie. Taki temat mam, nie wiem, czy chwyci, bo od jakiegoś czasu, od czasów, kiedy Komorowski chyba ubiegał się o następną kadencję, to zrobił coś takiego, że domy do 35 metrów mogą być wybudowane prawie bez zgody, za niewielka papierologia, żeby taki dom sobie postawić. No i znalazłem za 40 tysięcy. Znaczy kosztorys, cały plan, każdą deskę, wymiar, wszystko. 35-metrowy dom do budowy. Zbuduj sam dom. Zaraz tu linka na czat wrzucę. I budujecie sobie taki dom w 2-3 tygodnie. Kosztuje tam około 40 tysięcy złotych i on jest ogrzewany na prąd, można sobie mieszkać. A do zrobienia w domu jakby wnętrza, no to już we własnej ścianki działowe, do własnego uznania. I chciałem pytanie zadać, czy da się na 35 metrach mieszkać według was? W lecie wiadomo, można tarasik sobie zrobić, takie różne rzeczy. Jak na to się zapatrujecie?
1: Ja nie wiem, ja mieszkam na 44, autentycznie, mam 44 metry kwadratowe. A właściciel się nazywa Zenon, tu mówiłem już.
3: Ja mam 28 metrów i jestem zadowolony.
1: 28?
3: Z kotem tak, no.
4: No tak, to dużo się zmieniło, nie ma takich topornych klatek schodowych, teraz są ergonomiczne bardzo domy i można faktycznie żyć na małym metrażu. Tak, to moja opinia.
0: Mieszkałem na 28 metrach w dwie osoby.
3: Ja mieszkam z kotem i tak sobie definiujemy linię demarkacyjną.
1: Ja mieszkałem w jednym pokoju przez długi czas z kapitanem Tomkiem.
3: I don't know.
0: To teraz tak sobie wyobraziłem. Co jest gorsze? Dzielić 28 metrów kwadratowych z kotem, czy z Tomkiem D? Chyba bym wolał kota.
1: Zdecydowanie kota wybieram.
0: A w tym zestawieniu jeszcze zapomniałem umieścić swoją byłą. Tu już się zaczyna robić problem. No ale zostawmy to.
1: Cisza.
0: Grzesiu, z czym do nas przychodzisz?
4: No właśnie z tym pytaniem. Czy
0: popitką, czy z zagrychą?
4: Dzisiaj jestem trzeźwy.
1: 40, mówiłeś na ilu metrach? Na
4: 35.
1: No, nie jest źle, no to takie małe mieszkanko, ale już takie, wiesz, dziarskie, nie?
4: I jest następny projekt do tego dołączony. Można sobie ten dom przedłużyć do 68 metrów za zgodą gminy po jakimś czasie, nie wiem dokładnie jakim, ale jest to możliwe i rzadko, jeśli w ogóle bywają odpowiedzi negatywne od gminy czy tam danego miejsca, urzędu, który się tym zajmuje, więc macie 68 metrów, jakieś 70 tysięcy złotych i no oczywiście swoja działka. No, nie lepsze to niż na początku samo 35 wystarczy, po jakichś dwóch latach można sobie dorobić resztę i bez kredytu można sobie fajnie żyć.
1: Z betonowej rury, takie jakich się używało w budownictwie, widziałem, niektórzy sobie nawet robią dom, nie? Wkopują taką jakąś betonową rurę w ziemię, no i tam kocyk, coś.
3: Wiesz co, dzisiaj z moim takim guru programistycznym, który ma 63 lata, rozmawialiśmy sobie o właśnie zabudowie i powiedział, że 75 metrów kwadratowych z żoną, jeżeli jesteś, jeżeli już masz dzieci na wydaniu, w dwie osoby 75 metrów, to jest tak na styk.
4: Czyli 68 też by było.
3: No, wiesz, też, też mierzymy swoją miarą, nie? Więc widzę też u siebie w mieście, gdzie był projekt rewitalizacji kamienic, gdzie pojawiały się ogłoszenia kupna mieszkania 11 metrów kwadratowych. 11 metrów kwadratowych. Sorry, no to jest wnęka na ludzi, to jest, kurde, czuflada.
1: Tak, takie mieszkania już trzeba sobie w specjalny sposób zoptymalizować, że masz tam tu, masz coś rozkładane, tu musisz wysunąć, no ale niektórzy tak mieszkają i niektórzy są w stanie nawet zapłacić spory hajs za tego typu mieszkanko, no bo ono jest w jakimś Sky Tower i tam i to jest takie prestiżowe, masz piękny widok z okna, to też jedna sprawa metraż, a druga sprawa standard, jaki jest w tym mieszkaniu, nie? Czy jak urządzone, czy no, jak wykończone i tak dalej, i tak dalej. Co z tego, że masz jakieś super duże mieszkanie, jak tam masz jakiś boiler, kurde, tak jak ja? Boiler. No i potem przychodzi zimą rachuneczek za gaz, za ogrzewanie gazowe, za boiler, kurde, i się ze śmiechu człowiek nie pozbiera.
4: A to jest następny plus do małych domków właśnie, że to jest jej energooszczędne i właśnie małe i bez kredytu i tak dalej. No, to tak chciałem zapytać, dzięki. Nie wracajcie do bitcoinów, proszę.
1: Dzięki.
0: Ja osobiście nie jestem fanem dużych mieszkań. To jest podobnie trochę jak, to mnie zawsze dziwi, tak? Jak to się dzieje, że ludzie gdzieś tam nawet kupują jakieś duże mieszkania o przestrzeni, która w zasadzie im potrzebna nie jest, a potem mają problem, jakie tutaj ogrzewanie, czym to mieszkanie dogrzać, tak? Albo mają problem z zagospodarowaniem tego mieszkania, bo jak jest większe mieszkanie, to potem się okazuje, że gdzieś tej ścianki działowej jednak postawić się nie da, że to mieszkanie jest niedostosowane za bardzo, tak, że koszt na przykład położenia nowej podłogi to jest kwota X. No to jak jest kwota X, to trzeba było wybrać sobie mniejsze mieszkanie. Wszystko ma swój koszt. Duże mieszkania to jest duży koszt. Tak jak małe pieniądze to jest mały problem, to duże pieniądze to jest duży problem.
1: No bo jak duża moc, to duża odpowiedzialność. A widzieliście może ten polski Netflixowy serial 1983?
3: Tak.
1: No moim zdaniem straszna nuda, no to jest jakieś takie smętne. W tym filmie nic nie znalazłem dla siebie. Nawet mi się ta rzeczywistość nie podoba za bardzo odwzorowana. Ja wiem, że to jest alternatywna rzeczywistość, ale też tyle bzdur można tam znaleźć. Firma Unitra sprywatyzowana. Czemu nie państwowa? Jakieś, nie wiem, w ogóle brak jakichś efektów, jakiegoś rozmachu. Scenariusz jakiś taki, ciągnie się ta intryga detektywistyczna jak smród po gaciach, a wam się podobał? Tobie się potrzeba podobał?
3: Czekaj, bo moment.
0: To może ja się przedstawię, na odsłuch z dwóch powodów. Po pierwsze, jak chyba słychać, gardło już mi siada, a po drugie, Netflix to zło. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki za uczestnictwo dzisiaj. Trzymaj się.
3: Obejrzałem 1983. Bardzo mi się spodobał i taka alternatywna historia, która została oderwana od naszej rzeczywistości właśnie wówczas, w momencie, kiedy mieliśmy ten pierwszy odcinek, kiedy mieliśmy kiedy mieliśmy to oderwanie, te zamachy terrorystyczne w 1983 roku. I są pewne detale, które w późniejszej części serialu pokazują nam, że ta historia została odebrana odrobinkę inaczej, jak na przykład mapa metra warszawskiego, jak ta słynna traszka, ten taki, nie wiem jak to, do czego to porównać, taki iPod, tak? Więc no, bardzo przyjemne coś. Bardzo przyjemne coś. No, widziałem recenzje, które nie zostawiły absolutnie żadnego, wiesz, żadnego pozytywnego, nie wiem, słowa na tym serialu, ale to dało radę. To naprawdę dało radę. No, nie spodziewaliśmy się tutaj od razu Wiedźmina. To była pewna próbka. I wiesz, i wydaje mi się, że jest to coś, co może nie zostanie zapamiętane na długo, ale jest to coś, co jest naszą kulturą i to jest coś, co powinniśmy, nie wiem, zadbać o to.
1: To w ogóle scenariusz pisał jakiś... Znaczy, reżyserem jest niby Agnieszka Holland, ale scenariusz pisał jakiś obcokrajowiec, który nie za bardzo chyba kumał realia PRL-u. I jakieś takie dziwne, bo z jednej strony jeżdżą jakimiś żukami, z drugiej wszystko tak skomputeryzowane, że dzisiaj tak nie jest skomputeryzowane. Aktorstwo moim zdaniem bardzo słabe. Niby jest ta plejada aktorów, tak? A jest Andrzej Chyra, jest ten Więckiewicz, ale ja już tym żygam. Ten Więckiewicz gra zawsze tak samo, on po prostu gada. No, Grabowski to też oczywiście trzeba go w roli jakiegoś komunistycznego szychy, jakiegoś właśnie posła. On zawsze w jakiegoś posła chama się wciela. No tutaj może nie cham, ale znowu taki ferdek. I co to w ogóle, że ja nie rozumiem tego aktorstwa. Tak jakby ci ludzie w ogóle nie zastanawiali się nad swoją rolą, tylko tak przyszli na plan i gada, nie? Nie ma takiego przygotowania jakiegoś. Jak obserwuję sobie nawet takich aktorów, którzy grają w jakichś Avengersach, to oni się miesiącami szkolą, trenują. I jak oni wypowiadają swoje kwestie, to czasami wygląda jak spektakl teatralny, naprawdę klasa.
3: Wietnamczycy, którzy powtarzają pewną historię, którą ich nauczyli, tak głoska po głosce, kurde, jak mnie to wkurzało. No. To było tak bardzo bolesne.
1: Straszne. No, także ja jestem zawiedziony. Jeśli to ma być nasza polska marka, no to... Znaczy, pewnie się zastanawiali, jaka powinna być ta pierwsza polska Netflixowa produkcja, która wyjdzie gdzieś na świat. Ale no to musi być właśnie takie polskie, żeby ta polskość tam była, no to na... I może trochę na nostalgii pojechać, prawda, też. No i widać, że ktoś to przemyślał sobie, ale ja bym w końcu coś chętnie nowego zobaczył. Nie coś, czego mogłem się spodziewać, bo to mogłem po prostu... Zanim to zacząłem oglądać, to już wiedziałem, co to będzie, nie? Od razu.
3: Ale wiesz co, mi się wydaje, że to był taki przedskoczek dla Wiedźmina.
1: Dlaczego tak?
3: To był... Tak, bo Netflix jednak sobie tak próbuje rynki, na które próbuje się wbić. I to był taki... po prostu przedskoczek. Zrobimy coś, zresztą jak była ta cała historia z Czarną Ciri, gdzie to zostało wycofane, no jednak mi się wydaje, że Netflix robi tutaj na nas po prostu eksperyment psychologiczny i zwyczajnie to było coś, co miało na celu nie wiem, przetrzeć szlaki, przetrzeć, wiesz, rynek.
1: No, na pewno łatwo zrobić coś na konkretny, łatwiej zrobić coś na konkretny rynek niż coś, co spodoba się całemu światu. I myślę, że to jest właśnie ta pierwsza opcja, że to się spodoba tu w Polsce bardziej. Chociaż też zachwytu nie widzę, ale no prędzej bym się spodziewał, że to będzie strawne dla Polaka. Ale co zostanie z tego wszystkiego, jak puścisz to jakiemuś Amerykaninowi, czy no, czy Japończykowi, czy Francuzowi, czy komukolwiek spoza Polski, to czy to dla niego w ogóle będzie atrakcyjne? Jakaś nudna, zagmatwana afera detektywistyczna i szlajają się i gadają cały czas, łażąc po pomieszczeniach jakichś, nie? I jest ciemno przez cały film. I tu jakiś student, tu coś, tu agent, tu SB. Czy to będzie w ogóle jakieś zrozumiałe, nie? Tak jak Dzień Świra podobno na przykład

0: robi film zahaczający o dystopię, to jest cała masa lepszych rzeczy, które można sobie oglądać, nie? Gdzie będą pokazywani, gdzie będzie więcej jakiegoś transhumanizmu, gdzie będzie wrzucone trochę jeszcze akcji, gdzie będą jakieś fajne aktorki, bo u nas pewnie jeszcze się myśli, że nie będziemy tam dawali efektów specjalnych, no bo to, co jakieś tam lasery będziemy dawali, a się nie kuma, że dziś efekty specjalne to jest na przykład powiększenie jakiegoś placu, żeby on wyglądał bardziej epicko, tak? Że masz jakiś przeogromny plac i budowle niesamowite. I takie rzeczy można robić na komputerze. No a my tkwimy trochę jeszcze w tym, że co, ja będę smoka jakiegoś tu ma robił w życiu, to ma być poważny film. No i w tym filmie nie ma żadnych wizualnych niespodzianek. To jest tak smętne. Ja w ogóle nie czuję, że to się dzieje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Co tam jest takiego alternatywnego, ciekawego? Co jest inne od naszej rzeczywistości? Że jakiegoś żuka tam postawili, czy coś, no nie wiem.
1: No nie, no alternatywy jest bardzo dużo, ale to jest pierwszy, nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, albo słuchacze na czacie, poprawcie mnie, jeśli się mylę. To jest pierwszy serial Netflixa, który został zrealizowany w Polsce, który był takim taką typową polską produkcją i oni podejrzewam, że badają rynek. Czy jest sens tutaj to robić, tak jak były, nie wiem, seriale, które były zrealizowane w Meksyku, czy które były zrealizowane w Hiszpanii. No i to zatrybiło, to zadziałało i oni w ten sposób chcieli stwierdzić, czy jest sens zainwestować, nie wiem, więcej pieniędzy w tego Wiedźmina, czy w cokolwiek innego, tak? Mhm. Sądzę, że to był taki probierz.
0: No to może zaszkodzić tylko, bo eksperyment się nie uda i to nie będzie tak, że się nie uda bez przyczyny. Po prostu jak się coś chce sprawdzić, czy coś się spodoba, czy będzie sukces i się w to mało inwestuje i robi się to z małym rozmachem i to jest po prostu kiepskie, bo jest kiepskie aktorstwo, jakiś nudny scenariusz, no to się nie uda i Wiedźmin na tym ucierpi tylko, bo dojdą do wniosku, że no to na Polsce, na polskich klimatach to kasy nie zrobimy. A jakby zrobili film o Słowianach na przykład, który w jakiś tam sposób by miał być konkurencją dla Wikingów, albo zrobiliby remake Krzyżaków, to by się spodobało na całym świecie na 100%, nie? Tylko trzeba by trochę więcej w to zainwestować, bo wiadomo, że filmy kostiumowe, historyczne nie są tanie, nie? No ale...
1: Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że to był taki przedskoczek wobec Wiedźmina. Wiedźmin się sprzeda, bo Wiedźmin już się sprzedał jako gra i to jest marka rozpoznawalna na całym świecie. I w tym momencie no, otwiera się rynek, tak, i z tego co wiem, jest planowany już drugi sezon Wiedźmina.
0: Wacek Wellacha pisze, Słowianie ani Krzyżacy nie przyjmą się w Netflixie, bo jak wsadziliby Murzynów i gejów? No właśnie. A w tej naszej produkcji polskiej 1983 nie ma chyba Murzynów i gejów, ale są Wietnamczycy w sumie.
1: Są Wietnamczycy i są lesbijki.
0: Ale to też jest jakaś dziwna historia, że kiedyś do nas jakiś ważniak z Wietnamu tu przyleciał i od razu mamy olbrzymią dzielnicę wietnamską, nie? Jakąś.
1: Kurczę. Ale to jest, wiesz, ale to mi się kojarzy z tym, z Koreą Północną. I wiesz, i się to dodaje do tego całego, nie wiem, nie ma tam zarysowanej jakiejś linii demarkacyjnej wobec Związku Radzieckiego, ale no, wydaje mi się, że to jest taki uśmieszek w stronę Korei Północnej. W stronę, no...
0: W tej rzeczywistości, zdaje się, wojna nadal trwa, nie? Chyba się nie skończyła.
1: Zimna wojna, tak.
0: A, zimna wojna.
1: Okej, ja już może będę się powoli oddalał na łono Abrahama.

0: Dobra, dzięki za ten, za pomoc dzisiaj tutaj z prowadzeniem.
1: Do usłyszonka, cześć.
0: Trzymaj się. No, namawiajcie potrzebę, to może zrobi faktycznie takiego spoilera z Zenonem, tak? O tym interaktywnym filmie nowym, gdzie możecie sami decydować o biegu wydarzeń. Może być ciekawe. A mi się zdecydowanie bardziej podobał Komando Ninja. Jak nie widzieliście, to nadal będę tu zachwalał. To jest dobre kino. To jest dobre kino. Posłuchajmy sobie tematu przewodniego.

Witaj, John. Mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra to taka, że zabili twoją żonę. O kurwa, koniec z alimentami. A ta zła? Porwali twoją córkę.

Kowalski do helikoptera. Chodźcie, tatowe z boki, jebane dinokomuchy. Zrobimy sobie tu imprezkę jak ta lala. No chodźcie, to będzie nasza mała prywatna imprezka.

To było w Wietnamie, kiedy jebane żółtki poszczuły nas raptorami. Wtedy ostatni raz widziałem Kowalskiego. Porządny był z niego facet, jak na Polaczka.

0: W sumie dosyć podobna produkcja do Kung Fury, jeśli chodzi o podejście w ogóle, klimat, ale jednak Kung Fury był bardziej wypasiony wizualnie, zdecydowanie. Komando Ninja, ale tutaj bym bronił Komando Ninja, bo to miało mieć klimat filmu niskobudżetowego. Tak więc są cycki, są wybuchy, są karabiny i oczywiście manekiny. Taki charakterystyczny, tandetny efekt specjalny, że stoi żywy aktor, nasz hero w niego strzela i przez chwilę widać, że to manekin jest, który się rozpada. To myślę, że specjalnie tak zrobili. Bo dzisiaj na komputerze można stosunkowo łatwo zrobić tak, aby no, nie było takiej tandety efekciarskiej. I właśnie bardzo to się opłaciło. Wszyscy płaczą, że knapika nie ma. Już nie zesrajcie się z tym knapikiem, kurczę. No to wszędzie teraz knapik ma być, tak? Bo tego znamy. To jedyny lektor, którego znają tak właśnie masy i wszędzie teraz knapik. Knapik, zbiórka na knapika. A mi się właśnie podoba ten lektor, który jest. Ja muszę się udać tam, gdzie król chodzi piechotą. I na moment, bo nie zdążyłem sobie trysnąć humorkiem, niestety, w przerwie muzycznej, musiałem posłuchać tego epickiego utworu, więc może posłuchajmy sobie chwilę Rafała Paczesia, czyli tego stand-upera, który spodobał się Jackowi, którego zachwalał Jacek Blacha. No i posłuchajmy, co to za cudo. A ja wracam do was już za moment.
1: Bardzo dobrze, skarbie, jak się pijże, pewnie, że tutaj chodzić się prosić, nie chodzić.
2: To.
0: A to chyba nie jest występ stand-uperski.
2: Ale co jeszcze raz, bo się wyłączy co na dwójce?
1: No teraz wczoraj chyba puszczali, czy przedwczoraj jakiś kabar, wiesz, tam cały czas kabarety szły.
3: Tam już ktoś wychodzi z balkonu, już się nasłuchała, kurwa, już idzie. Ona na takie...
0: Pierwsza rzecz, która już mnie mocno zniesmaczyła. Na dzień dobry wulgaryzmy, tak? No patrzcie, kurwa, patrzcie, kurwa, ja pierdolę, kurwa, nie? To jest jakieś takie prymitywne.
3: Kabarety nie planowała przyjść, kurwa, już. Czemu tu jest wolne miejsce koło ciebie? Gruby nie jesteś, przyjdzie. Tam za tobą taki miś siedzi, kurwa, Jezus, dobrze. Przyjdzie, dziewczyna, chłopak twój? Kolega, no jasny, kurwa.
0: Czyli co drugie słowo kurwa, no jak na razie bomba.
3: Podoba mi się. Masz zegarek? Nie masz. Kto ma zegarek? Bo Rafciu, kurwa, rok jeździ z programem. Dzisiaj, kiedy jest pożegnanie, powinienem trzymać timing. No, kurwa, nie, na chuj brać, prawda? Leży sobie na praleczce, a Rafciu bez zegarka przejechał. Kto ma zegarek z pierwszego rzędu? Kto to powiedział? Aha, pan, tak? Zrzucasz, dobra, kurwa. Sama powiedziała, jaka... Dobra, ty chcesz być moim zegarmistrzem światła purpurowym dzisiaj? Dobra, za 5:08? Dobrze. Jak będzie za 5:09, bo ja myślę, że mogę dzisiaj tak zagrać, to będziesz... Jak mam talent, nie przechodzisz dalej, dobra? Dobrze, tam jakaś niuńka... A nie, masz koczek po prostu, jesteś facetem z koczkiem, dobra. Trzeba. Myślałem, że jakaś niuńka idzie. Raz się już tak pomyliłem, kurwa. Niesmak pozostał. Dobrze. Jak tam balkonik? Wisicie, widzę na balustradzie. Kurwa, najlepiej. A bilety tak samo drogie jak tu na dole? Żeście się spóźnili pewnie. O której godzinie przyszedłeś? 13, coś koło tego. Wczoraj 13. On jest w ogóle od wczoraj tutaj. Siedzi, bo zajebiście zostaje, pierdolę. Nie kąpię się dzisiaj, chodź. Bo wiecie, że wczoraj był koncert, dzisiaj jesteście środkowi. Juliusz Sipika tutaj siedzi, dobrze widzę. Juliusz Sipika, stand-uper z Łodzi. Wielkie brawo. Pierwszy rząd. Loża szyderców przyszła, kurwa, zobacz. Rozsiadł się białej koszuli, kurwa, baw mnie teraz, kurwa. No dobra, spróbujemy, no, siedź, zobacz, byś nie spadł też taki ciekawy. Co ty przyniosłeś, co to jest, kurwa? Czyje to jest? No sok jabłkowy z kałęczewa, no kurwa, nie wiesz. Czyje to jest twoje? I jak tam jest setka, to się teraz zbłaźniłaś strasznie. Nie, Soczek, nie będę ci tutaj, wiesz, wpychał jęzora. Myślałem, bo są tacy, kurwa, wleję sobie, wiesz, tu piwo jest po 8 zł, to ja nie wiem, jak jest w Łodzi, kurwa, pierdolnie kole pół na pół i już jest wesoły. Dobrze, wodę mam, sobie zakupiłem nawet na tę trasę łódzką. Proszę, Home and You 9 zł, to nie jest kurwa z Ikei. Do wycierania, pstryk. Było też mi wstydno trochę kupić w Home and You, wiecie, tam są, to nie są tanie poduszki, kurwa, tam za Jaśka jest 7 dy. Wejdę po ręcznik za 9 zł, bo myślę, że coś zajebałem w reklamówce. Więc wziąłem taki wyjebany wazon, jak debila, nie? Przepraszam, będzie taki turkusowy? Aha, nie będzie. Dobrze, to tylko to, to tylko. Chciałem się w ogóle wystroić na tą całą trzydniową trasę. Spodnie widać, że nówki. Czarne, kurwa, jak smoła, co? Ta koszula kiedyś była taka jak te spodnie. To jest... Ona trochę więcej przeszła. No z 50 miast zagrała, kurwa. Moja kochana od siostry dostałem z Zalando. Nie była tania chyba, bo to len, kurwa, dobrze. Ale taka trochę wyblakła, już mówię, do Łodzi, to sobie kupię jakąś nową i sobie zainwestuję. Poszedłem do Lee Wrangler. Nie ma, tylko Elka, mówię, ty, kurwa, no.
0: No, jak się bawicie? Bo akurat byłem w kibelku i spróbuj się nie zaśmiać challenge. Pytałem już, no bo ja bym proponował raczej spróbuj się zaśmiać challenge. No, ale z humorem tak to jest, że kwestia gustu, de gustibus not disputandum, czy jak to tam mawiali starożytni Rosjanie.
3: Słuchajcie, no tak mnie ta manufaktura wkurwia, no nic tam nie ma. Jak ktoś potrzebuje nic, przeszedłem wszystkie sklepy, bo w Leroy Merlin były, ale przepraszam, czarna koszula. Bo w Diversie na przykład mi ze ślaczkami pokazuje różowymi. A ta? Mówię, kurwa, cała czarna. Czy to jest tak ciężko zrozumieć, że cała... A ta nie może być, a z cekinami? Mówię, kurwa, co, koczek mam?
0: Oju. Świetni są też ci satyrycy, którzy zaczynają coś mówić i sami się zaczynają śmiać z własnego dowcipu. Także nie mogą wytrzymać. Widziałem też takie sytuacje, że kabareciarz się śmiał, a publiczność tak nie bardzo. Wojciech Fiodorczuk to jedyny stand-uper, który nie przeklina, a jest zabawny, polecam, pisze Grzesiek. Chciałeś chyba napisać jedyny polski stand-uper, który nie przeklina. Myślę, że Pazura jeszcze chyba nie przeklina, tylko że on też jest jakiś taki mało zabawny. Ubawiłem się jak nigdy, twierdzi Pytajmierz. I że beczka śmiechu. No chyba pozostanę jednak na przykład przy amerykańskim stand-upie, jakoś wolę. Chociaż wolę to są jaja podobno.
3: Już jedną opinię na biletek mam, a Cześć jest jednak chujowy!
0: Kuczek, to jest wulgarne. Co drugie słowo, kurwa, tu chujowy, ja pierdolę, kurwa. I to ma być tutaj ten jeden z lepszych? To tak, nie wiem, ja też sporo przeklinam, ale tak wiecie, tutaj w tym kameralnym gronie. No i też nie używam słowa na K jako przecinka raczej. No nie wiem. Jakbym wystąpił kiedyś dla publiczności, tak hipotetycznie, gdybym stanął przed szeroką publiką, to raczej bym sobie nie pozwalał na takie bluzganie co rusz. No bo to tam jest trochę osób starszych, są być może dzieci, a tu tak bluzgać cały czas? No jak to tak? Panie Rafale.
3: Ubliżam mi pierdolę. Więcej nie idę. Przeszedłem całą manufakturę. No, gdzie jest ten twój ziomek? Co ty, kurwa? Ty masz wymyślonego przyjaciela, kurwa, człowieku.
4: Nie, zaraz przyjdzie, kurwa. Nie przynoś tej koli z tą wodą, bo się kapnął, kurwa.
0: Dobry amerykański stand-uper potrafi udawać 10 różnych aktorów. potrafi coś zatańczyć, ruchowo jest sprawny, wykonuje jakieś czasami dziwne ewolucje. Przypomina mi się na przykład Pablo Francisco, który sparodiował grę GTA, Grand Theft Auto, i biegał w taki charakterystyczny sposób, jak biegają bohaterowie gier, że biegał tak troszeczkę w miejscu przy ścianie. Były w to zaangażowane inne jakieś postacie. Facet jest beatboxerem, tak? Potrafi swoimi ustami wybijać jakiś rytm, kurczę, zrobić dziwne jakieś dźwięki, wydawać. Naśladował Backstreet Boysów, Schwarzeneggera, Keanu Reevesa, Jackiego Chana, też tak kopał, skakał jak Jackie Chan. No oprócz tego śmiał się z różnych kultur, a nie z tego, że byłem kurwa w sklepie, nie, myślę, kurwa koszulę kurwa skupię, nie? Patrzę, a nie ma takiej koszuli, jak ja chcę, kurwa. Mówię, czemu nie ma takiej koszuli, jak ja chcę, kurwa? A sprawca do mnie, nie ma takiej koszuli, proszę pana, bo nie sprawia mi takiej koszuli, nie? Kurwa, a ja mówię, gdzie moja koszula, kurwa, człowieku, nie? No, no dobra.
3: Pana dupka. Ty powiedziałeś ziomek, czy ja się przesłyszałem? Teraz koleżanka, kurwa, sam nie wie, z kim przyszedł, taki jest nać panem.
0: No i takie ciągłe obrażanie takie publiczności, to jest taki chwyt stand-uperski, ale chyba troszkę już trąci myszką, nie? Taki pan wnerwiacz ze sceny. O, przyszedł pan grubszy, a pan zapłacił za dwa bilety czy za jeden?
3: Mefedron w Łodzi króluje. Zobacz, jedno piwko jest dla niej. Czy macie na spółę jedno? Bo tu mam sok do podziału jeszcze. Kto jest samochodem, czy dlaczego jemu nie kupiłaś piwa jak porządna koleżanka? Samochodem jakim? Znaczy samochodem, Matisa mam, kurwa. No bardzo fajnie się cieszę, że jesteście z przodu. No jakim samochodem, dawaj, no coś. Fiatem Uno? Nie mam nic przy sobie pieniędzy.
0: I się śmieje sam z siebie, no. To jest chyba trochę sztuczny śmiech, bo nie sądzę, żeby to było improwizowane. Miał to raczej przygotowane i jak się śmieje, to co on tego wcześniej nie słyszał, jak sam układał sobie tekst. No i śmianie się ciągłe z przywar, albo że biedny, a pan biedny, tak? No ma, to masz pan 5 zł. Dobrze, że przynajmniej tak jak nie ma tego zjawiska, że się klaszcze po każdym zdaniu wypowiedzianym przez kabareciarza, nie? I to tak długo jeszcze, długo klaszcze, nagradza się go za to, że wypowiedział kolejne zdanie.
3: Ale zaczęliśmy, kurwa, z wysokiego C. Chłopo, jeździ Uno, byś mu kupiła chociaż browar. Przyjemu to trójkę pali na mieście spokojnie. Ja miałem kiedyś Matiza i co? I też jestem dumny i brawo. Każdy kiedyś miał jakieś chujowe auto. Uno, kurwa! Widzę na giełdzie, jak wybierał. Ty, a to Uno, zobacz! I ona też przyszła z browarem. Nie no, dobre jest.
0: Też uwielbiam tą taką przesadną ekspresję, której nie towarzyszy nic śmiesznego. Właśnie i opowiada. Ale patrzę, a tu co tam jest? Skórka od banana. Skórka od banana. I idę sobie dalej. I nagle... Kurwa.
3: Łobite, kurwa. Za 800 zł? Bujali we dwójkę za dach. Na stand-upy będziemy mieli, żeby jeździć. Jesteście z Łodzi? Nie. No powiedz też z Konstantynowa, to kurwa... Z Gierzątka, tak. Nie. Zaraz wyjebię. Jestem z Radogoszcza i co? Ci z Radogoszcza mają się za lepszych trochę w Łodzi, nie? To jest coś takiego. Już masz dosyć, widzę kurwa kompletnie mojego występu i to bo na chuja tu przyszłem, kurwa. Jeszcze ją wziąłem, myślałem, że...
0: Dobra, może sobie damy spokój. Też tak tutaj parafrazując pana Śmieszka, na chuja to włączyłem. To już mogę tak powiedzieć. Blacha, za polecenie takiego stand-upera, że naprawdę no, boki zrywać. Nie wiem, co myśleć, naprawdę. Serio to cię bawi? Taki humor. Aż się smutno zrobiło. Dobra, chyba będziemy kończyli. Trzecia godzina zaraz. Już się nagadaliśmy. Już się pośmialiśmy. Zapomniałem, miałem się potrzeby o jedną rzecz zapytać, kurczę, bo tak czuję, że on mógłby wiedzieć. Coś, co mnie dręczy ostatnio. To, co się już też was pytałem, czy skoro mija czas, to czy tu na Ziemi, kolejne lata, wieki, to czy z każdym takim dniem zwiększa się ryzyko jakiejś kosmicznej katastrofy na zasadzie, że to jest kolejny rzut kostką, nie? Na której jak wrzucimy tą jedynkę, to coś się złego stanie. Taką mamy szansę, powiedzmy, 1 do 100, że coś się stanie, no tak upraszczając. No i mi wychodzi, że tak, no bo to jak ktoś mi powie, rzuć krawiec kostką 1 raz. Jak wyrzucisz 1 na setce, to przegrałeś. No to ja mam małą szansę, że wyrzucę tą 1, jak będę rzucał raz. A jak powiem mi, rzuć 100 razy, jak wyrzucisz tą 1, to coś się stanie złego, no to mam już duże szanse. Duże jest prawdopodobieństwo, że coś się zesra, coś się zepsuje. No i tak rzucam i w końcu trafię tą 1, no to tak mi wychodzi, że czas, jak sobie płynie, to są te kolejne rzuty. Nie uważacie? Takie filozoficzne pytanie, statystyczno-filozoficzne.

No, jeszcze jest trochę ludzi w sumie, ale jakoś nie mam już tematu ani weny. Pytajmierz odpowiada. Nie zwiększa się prawdopodobieństwo, tylko ryzyko. A to nie jest to samo? Prawdopodobieństwo wyrzucenia tej jedynki na K100, powiedzmy, na kostce setce stuściennej, chociaż nie ma takiej kostki. No, niby jest, ale to jest taka kostka nie... To się mówi? No, niestandardowa, niekanoniczna, nietypowa bardzo. Raz w życiu widziałem taką kostkę. Wygląda jak pomarańcza. Ma bardzo dużo tych ścianek, nie? 100. Ale wykonując rzut K100, w grach RPG się używa dwóch kostek dziesiątek. Jak dobrze wiemy wszyscy tutaj, chyba że ktoś nie grał w RPG, są tacy? Założę się, że potrzeba bardzo chciał teraz odpowiedzieć na to pytanie, ale tak nie mógł się zwyra zwlec. Taki, są pierdoli, chór, jak ci jebnę, czekaj, tylko wstanę, nie mogę, chór, ale co za debil, chór, ja ci dam zaraz, tylko wstanę, bo tam jeszcze sobie w międzyczasie coś dziabnął. No, tak specjalnie robię.

A co do tych alternatywnych rzeczywistości, alternatywnej historii, to też sobie tak myślałem, że mimo tego, że Watykan w jakiś sposób przyczynił się do popularności Hitlera i otworzył mu drogę do dyktatury, no to gdyby na przykład nie było Hitlera, to ruskie mogłyby się rozplenić i opanowałyby całą kulę ziemską. I może to Hitler, może to po prostu tak siebie, tak wojowali, że wytrzebili nawzajem swoje armie i to się przyczyniło też do tego, że Związek Radziecki nie przetrwał, na przykład ten Hitler, nie? Więc Watykan uratował nas przed komunizmem. No inna sprawa, że właśnie Kościół katolicki zawsze się sprzymierzy z każdym, kto jest antykomunistą. Było już trochę o tym w odcinku o Janie Pawlaczu. No i to okazuje się, jak czytam o innych papieżach, to oni też zawsze właśnie myśleli przede wszystkim o tym, aby nawet, to chyba Pius XI właśnie podkreślał, że nawet z diabłem się sprzymierzę, byle uratować Kościół katolicki. No a jak wiemy, taki Stalin był i komuniści byli bardzo dużym zagrożeniem dla Kościoła, bo Kościół wie, że przy takich komunistach to nie przetrwa, że to ich jest, że oni zniszczą wcześniej czy później ten Kościół. No a różnymi takimi właśnie Hitlerami czy Pinochetami można się sprzymierzać ewentualnie i z nimi coś tam przynajmniej ponegocjować. No. Mogę polecić kanał Śmiem Wątpić. Kurczę, no to tak trochę w nawiązaniu do tego, co do tego tematu, który poruszał Jacek. Widzę, jak udaje się odnosić sukces tym, którzy robią praktycznie to samo, co ja. I bo to jest kanał ateistyczny, gdzie facet mówi podobne rzeczy, które ja starałem się mówić w takich audycjach jak Lucifer Causa, na przykład ze Skałą. Albo no, ogólnie takie tematy antyklerykalne dosyć mocno, a nawet antyteistyczne. I na tym przykładzie można dojść do tego, dlaczego ja nie odnoszę sukcesu, a on odnosi, bo ma kupę wyświetleń, popularność i tak dalej. Po prostu robi to bardziej konsekwentnie, robi to lepiej, nie pozwala sobie na przekroczenie pewnych granic i no po prostu mimo, że jest jakiś pazur w tym, co on mówi, bo facet też wali z grubej rury. Jak on się nazywa? Zapomniałem. No w każdym razie, no i też i pokazuje się przed kamerą, jest jakiś, ma jakąś tam charyzmę, ma dobrą gadkę. Taką bardziej wygładzoną niż moja, nie? Bo ja tu się zająknę, tu coś spieprzę, tu jakieś głupoty wtrącę. No, a facet widać, że jest po prostu przygotowany lepiej, nie? Śmiem wątpić. No, fajny kanał. Stacja Ateizm też swego czasu sobie słuchałem. Oni to z kolei tacy grzeczni, starają się tam nie urazić osób wierzących, więc jeśli jesteście wrażliwi, jesteście wierzący, jesteście jednocześnie wrażliwi na takie tematy, to raczej tam was nic złego nie spotka, nie spotkacie tam złego wilka. No i śmiem wątpić jest takie bardziej właśnie ostre czasami. No ale też no, nie takie ostre jak ja, bo ja czasami tu nawet poobrażałem co po niektórych i się obrazili na amen. Na amen. Obrazili się na amen. Nomen omen. Na amen. No. I no, ale fajnie się słucha mi i jednego i drugiego. Jak myślisz, dałoby się gościa ze Śmiem Wątpić zaprosić jako gościa do NR? Pasowałby. No, myślałem o tym. Może się uda. No, może posłuchajmy sobie jakiegoś losowego kawałka. No, ma przygotowane dobrze logo, kanał. Łukasz Wybrańczyk. O, Łukasz Wybrańczyk. No i też jakoś tak w okresie świątecznym ruszył z takim hardkorowym tematem, bo czy Mahomet był pedofilem? No to ostre, nie?
I tutaj odebrał ten argument sztandarowy różnych teistów, że o to, to wyskocz do muzułmanów, nie? Jak tak chrześcijan atakujesz, no to zaatakował. Jakie tu mamy tematy? Ciężar dowodu, klucz do racjonalnych przekonań. Błędy w argumentacji, kiedy się mylimy i jak tego unikać. No właśnie, to jest nie tylko o religii. Ateizm dla początkujących. Jezus jednak istniał? Pytanie. No, też był fajny odcinek o wniebowstąpieniu Jezusa, o tym na przykład, że różne filmowe wersje Biblii, Pisma Świętego, które przedstawiają Nowy Testament i wniebowstąpienie Jezusa, to ci twórcy jakby się wstydzili pokazać to tak, jak zgodnie z Biblią, bo to wtedy byłby efekt komiczny, że Jezus startuje jak rakieta jakaś, nie? I że to jest mało takie spektakularne trochę i się to wszystko przerabia, żeby... No to nie jest jakiś zabieg unikalny, że filmowe różne opowieści o Jezusie czy biblijne historie się unowocześnia trochę i kastruje się, jest takich elementów, które mogą się wydawać po prostu groteskowe dzisiaj. Najważniejsze to mieć dobry kapelutek jak Sanjaya. To jest przepis na sukces, no. A ja lubię nawet Sanjaya. Na przykład potrzeba zupełnie, to jest nie jego bajka i on by takich ludzi tutaj nie chciał zdecydowanie, a ja bym mógł nawet pogadać sobie z Sanjayą. A Danusia ma pomysł, ażebym został testerem software'u. Że podobno nieźle płacą. No, może. W sumie, może to nie jest głupi pomysł testować programy, gierki. Kiedyś testowałem, miałem przez moment takie zajęcie. Stop making stupid people famous. No, w sumie to ma rację, trochę potrzeba. No, bo potem nikt inny już nie przyjdzie rozsądny, nie? Jak zobaczy, że tutaj jakiegoś dziwaka, tu jakiegoś ezoteriusza, mak ezoteriusz. Wiecie, że naprawdę taki jest? Mak... O, to pomysł małżonka. To pozdróweczka za fajnego pomysłu, a dziękuję bardzo. W sumie można się zastanowić. No, bo chodzi o to, że faktycznie potem, jak zrobi się taki wybieg dla dziwaków, to potem ktoś poważny, rozsądny powie, nie, no ja widzę, że tu w waszym radio to tak sobie śmieszkujecie, zapraszacie jakiegoś mak ezoteriusz, wróżka Balbina, no to chyba nie miejsce dla mnie, nie? No niestety tak jest. Pewna łatka już potem przylgnie i już tego nie odlepimy. Także ekscentrykom różnym. No, Mac ezoteriusz, to jest dobra rzecz, nie? Naprawdę tak się nazywa, Mac ezoteriusz. I oczywiście w tych programach, które w nocy tam gdzieś puszczają po telewizjach, że można wysłać SMS-a albo zadzwonić i on powróży. No i zauważyłem, że ludzie to traktują trochę jak patostreamy, bo to jest takie miejsce, gdzie można zadzwonić i poobrażać, nie? Tam dzwonisz i mówisz, ty, panie szarlatan, odczep se pan tą brodę, hi, hi, hi, hi, hi. No i tam, a on wtedy Mac się śmiesznie wkurza i mówi, o, tu wyczuwam niskowibracyjną istotę, no ale karma wraca, mój drogi. A ja tu popatrzę w karty, o, widzę, że będziesz miał wypadek, walnie cię samochód, polecisz na 10 metrów, głupi rejster rozwalisz. No, ale tacy ludzie też powinni żyć, to nikogo nie skreślamy, tak, no, ale proszę już tu nie dzwonić. No, odbieramy następnego i następny też tam coś. A ty, panie Gandalf, gdzie masz knagę, panie Gandalf? No, tu znowu widzimy istota niskowibracyjna, reptyliańsko-podobna, być może hybryda obcych... To nie jest przypadek, że takie osoby dzwonią, tak? To nie jest przypadek, że takie osoby tu się pojawiają. To też w jakiś tam sposób mi się objawiło. Ja to czułem, że będą przeprowadzane ataki na mnie, maga ezoteriusza.
W sumie dobrym mógłbym być szarlatanem. Dni ateizmu. O, w stacji ateizm też się pojawia chyba ten wybrańczyk. To, że Jezus istniał, to akurat jest dosyć prawdopodobne, ale nie taki Jezus... Znaczy, tych Jezusów mogło być kilku. Prawdopodobnie została ta opowieść mocno przerobiona. Zostały powymyślane z nim różne historie. Stał się taką postacią, z którą można wymyślać nowe historie, tak? I tak dalej. No więc myślę, że zupełnie mamy nie... adekwatny do rzeczywistości obraz ten Jezusa całkowicie. Powtarzaj, Bóg jest dobry. Tutaj temat. No właśnie. Bardzo dobry. Taki dobry, że aż strach powiedzieć, że niedobry. Wiara i rozum. Jan Paweł II. Tak. Kurczę, ale tu jest dużo fajnych materiałów. No, trzeba nagrywać dużo, dobrze. No, taka prosta recepta na sukces. Dużo, dobrze, konsekwentnie. No, ja się szybko zniechęcam, bo jak nie widzę jakiegoś sukcesu, to... Ale to każdy tak ma, nie? Też ciekawy, znalazłem kanał, gdzie jakiś Żyd, rabin chyba, się opowiadał różne fajne rzeczy. Na przykład rozwiewał ten mit, że według Żydów, według Tory, goje to zwierzęta. I faktycznie sensownie to zrobił takie swoje sprawdzam, bo... No, sam nie przepadam za tym kontrargumentem, że o, wyrwane z kontekstu, ale w tym przypadku to faktycznie jest wyrwane mocno z kontekstu i zaburzone jest znaczenie tej całej przypowieści, bo to tak w dwóch słowach. Chodziło o to, czy w jakieś tam żydowskie święto trzeba, bo nie pamiętam, co to było za żydowskie święto, ale oni mają taki czas, że rozkręcają wszystkie ogrodzenia, zdejmują wszystkie płoty, to chodzi o to, żeby otworzyć na świat siebie. No i tam było też o tym, że... No, bo to zawsze jest na zasadzie takiej, że pytania są zadawane. Jakiś tam rabin do drugiego rabina się pyta, a czy to, a czy tamto? A czy jak nie wolno jeść ani czerwonych, ani zielonych jabłek, a czy niebieskie jabłka można jeść? No, takie dziwne też pytania zadają. I padło też pytanie, a co ze zwierzętami? No, jak pozdejmujemy ogrodzenia zwierzętom, to one się porozchodzą. Nie, zwierzęta nie, bo one się rządzą tam, ich nasze prawa nie obowiązują i że goje w tym przypadku są jak zwierzęta. No to zupełnie inne znaczenie tej historii. Są goje, są jak zwierzęta, w sensie takim, że tak samo jak zwierząt nie obowiązują ich nasze żydowskie prawa. A ktoś sobie wytnie ten fragmencik, że goje są jak zwierzęta, sam ten zlepek słów, no i to jak z tą historią, tak, że szedł sobie krawiec z butelką wina i rzucił się na dziewczynkę, no ale tam był jeszcze samochód, który pędził i dziecko by zginęło, nie, gdybym nie ruszył z odsieczą i nie wykazał się refleksem, zmysłem, instynktem Spidermana i no... Tak więc można bardzo łatwo zmienić. I były inne przykłady jeszcze podawane, gdzie jest mylne, zupełnie mylna interpretacja jakiejś historii, a prawdopodobnie ktoś, kto bardzo nie lubi Żydów, bierze sobie na warsztat taką historyjkę i o, goje to zwierzęta, nie? A tu było zupełnie o co innego chodziło. Dużo też zależy od tłumaczenia, na przykład to, że goje to nie ludzie. Też tak się to przytacza, nie? Że goje to nie ludzie. No i o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? O to, że tam użyto w oryginale słowa Adam, czyli które oznacza lud żydowski. W dużym skrócie chodziło o to, że to Adam też przetłumaczono jako ludzie,
a powinno być raczej naród żydowski i że goje to nie jest naród żydowski, tak się powinno to rozumieć, że to są dwie różne grupy, tak, że obowiązują różne prawa, a zostało to bardzo niefortunnie przetłumaczone, ponieważ brakowało trochę odpowiednika, bo Adam to też jest człowiek, ale w znaczeniu trochę innym właśnie, nie? My mamy tylko człowiek, no człowiek, człowiek to człowiek. A tam Adam to jest czymś innym niż człowiek w rozumieniu takim szerokim, szeroko pojętym. To znaczy po prostu człowiek, Żyd. No, coś w tym stylu. Więc dużo się, kurczę, tutaj tak mylnie przedstawia. Może przydałby się kolejny odcinek, kiedyś adwokat tu mnie zbeształ, że słabo się przygotowałem do odcinka o Żydach. Być może tak, być może przydałby się jeszcze jeden odcinek, nie? I też na pewno łatwiej by mi było zrobić odcinek, gdzie bym jechał po Żydach, wielu by było zadowolonych. I lepszy feedback i wszystko i no poszedłbym na łatwiznę trochę, nie? A jak zrobię taki odcinek, gdzie będę różne tam mity obalał i prostował i tak dalej, to zaraz będzie tu awantura, że o, już Żydek, krawiec, Żydek, już zażydzone radio. Zażydzone, to odwiedziałem od razu. Potrzeba też Żyd i to on go tak zażydził. Żyd cholerny. No, tak by było.

Czemu chcecie mi kupić kota? W sumie nawet nie chodzi o fundusze, to też, ale nie wiem, czy miałbym serce trzymać tak kota w mieszkaniu teraz. Jakoś tak mi się to wydaje dziwne, tak trzymać zwierzaka w mieszkaniu cały czas. Czy to pies, czy kot? Jakbym miał jakiś domek i tak dalej, ten kot mógłby sobie wychodzić. To była inna sytuacja, ale co to za życie ma takie zwierzę? To też się kiedyś zastanawiałem, ten mój kot Kostek, bo była Zuzia i Kostek. Kostek mi kiedyś właśnie zginął, gdzieś wyleciał jakoś z mieszkania, nie wiem, czy przez okno, do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, czy drzwi zamykałem i nie zauważyłem, że on wyszedł. No i on też tam żył, zdziczał chyba szybko, bo potem się okazało, że on się kręcił wokół domu, ale nie reagował na moje nawoływanie, gdzieś się chował, jak go szukałem, no bo dosyć długo go szukałem. To tak potem sobie myślałem, że może przynajmniej trochę poznał ten świat, gdzieś sobie tam, może miał ciężko, nie? Może ciężko mu było znaleźć tam czy pożywienie, czy coś, ale jakoś sobie tam dał radę przez długi czas. I no to jakieś tam plusy są, no przynajmniej sobie pożył, co to za życie w dwóch pokojach, nie? Siedzieć cały czas. To znaczy, ja tak żyję i nie narzekam, ale dla kota to może być mniej ciekawe.

No, a Kostek to było dlatego, że jak go wzięliśmy, przygarnęliśmy, to on taki strasznie chudy był, taki tak jak szczapa, Kostek, same kostki. Kot dziki żyje 2 lata, a kot domowy żyje 18. No, ale nie tylko długość życia, nie? Ale może i też jakieś tam doznania, wrażenia, zgodnie z naturą sobie trochę pożył. No, a mój kot sobie pożył długo, długo w domu i potem miał jeszcze... Nie pamiętam, ile on tam na tej wolności przetrwał. No, znalazłem go przejechanego przez samochód, nie? I to prawdopodobnie go przejechała taka baba, którą tam spotykałem przy śmietniku, jak koty dokarmiałem. Tak mi to wychodzi. Bo to ona też mnie poinformowała, że znalazła, nie? Ona tam samochodem przyjeżdżała. No, to był właśnie Kostek, czyli Konstanty Ildewons Miałczyński. To było pełne jego imię i nazwisko kocie. Ale też to było trochę uciążliwe, bo on miał taki nawyk, że skakał na Zuzię i ją tam dręczył troszkę, nie? Ona tam się darła i zwiewała, on się na nią czaił i ją tam, bach, ją tam przewracał czy coś, a ona strasznie go nie lubiła, nie? No i tak myślę, że Zuzia się potem cieszyła, jak on zniknął, miała w końcu spokój.

raz znalazłem kota i patrzę, no kostek, znalazłem go, się ucieszyłem, zabrałem do domu. On jakoś się dał wziąć na ręce, po domu się przeszedł, ale potem patrzymy, a to jednak i inny kot z mamą. Patrzymy, inne ma oczy, ale podobny bardzo był.

No dobra, to ja się z wami żegnam. Troszkę sobie dzisiaj posiedzieliśmy, znowu kilka godzin. Dla spóźniarskich wrzucę audycję na czata. To sobie odsłuchacie od początku. No i pamiętajcie tam czasem, żeby zaglądnąć do działu Wspieraj i rzucić jakiegoś donata, to na pewno się radyjko będzie fajnie rozwijało, będzie więcej audycji, więcej gadania i ogólnie wszystko będzie szło do przodu. Aleluja. I do przodu. No, a teraz już żegnam się z wami i do usłyszenia.

Dobry wieczór, dobry wieczór. Czy mnie słychać? Chyba słychać. No, malowanie jajek będzie chyba. Strasznie jestem niemrawy i taki jakiś niechętny do nadawania. Nawet się zastanawiałem, czy dzisiaj sobie nie dać luzu. No, ale tak ostatnio się rzadko pojawiam na antenie, więc ktoś tam, jedna, dwie osoby mogłyby się czuć zawiedzione, że dzisiaj nic nie ma, że nuda, że trzeba włączyć sobie co innego. No, tym bardziej, że u innych nadających też czasami posłucha. No więc pomyślałem, że zjawię się tak czy owak i co będzie, to będzie. Najwyżej sobie posiedzimy, pogadamy. Nie będzie nic konkretnego, typowe luźne gadki w wersji dodatkowo jeszcze wyjątkowo luźnej. Więc zobaczymy, co się z tego urodzi. W razie czego mam tu przygotowane trochę alkoholu. Są fajki. Jest Skype włączony, można dzwonić i mam w zanadrzu parę jajek. Możemy sobie pomalować dzisiaj jajka. Tak jak ostatnio było malowanie na antenie, to może znowu spróbujemy. I pomyślałem, że może stworzymy pisanki, takie pisanki nocno-radiowe, z których każda będzie inna, każda będzie na jakiś temat. No tak, zbliżają się, tak powiem trochę może nietypowo, zbliżają się obchody, rocznicy zmartwychwstania Jezusa. No bo o to chyba chodzi, nie? Z tej racji ludzie wkładają do koszyczka jajka, masło, nie wiem, co tam się jeszcze wkłada? Jajka, masło. No właśnie, czy można margarynę włożyć, bo masło drogie. A ogoliłeś chociaż? Siebie tak, znaczy twarz tak, jajek nie. Jajek nie akurat. No, tak więc sam siebie ogoliłem. Jestem w miarę gładki, znaczy nie tak do końca, ponieważ maszynką się golę, więc to zostaje taki jakby dwudniowy zarościk. No, zamieniłem parę słów przed audycją, zjam ci to i cały czas nie rozumiem tego jego podejścia do tematu Ukrainy, wojny. Tak jakby wyszukuje różne, jego zdaniem, nieścisłości, rozmawia tam z ludźmi, którzy są na miejscu i cały czas podważa tak jakby, że a tam są też źli Ukraińcy, a tam też są jacyś dziwni ludzie i tak nie wiem, czemu to ma służyć właściwie. I tak napisałem, podsumowując na koniec, że chyba ciężko jest drugiej osobie wytłumaczyć, że ma się inne zupełnie jakby podejście do życia trochę, jakby tak inne, inaczej mózg działa w ogóle i to nie chodzi już o dane, o informacje, tylko tak po prostu o podejście ogólnie, nie, do tematu. Papież Franciszek, już minęło tam 50 czy 51 dni wojny, mamy za sobą, a papa z Watykanu nadal nie powiedział wprost, kto tu na kogo napadł, kto tu jest agresorem i nie potępił, tylko to jest takie gadanie w stylu nie wolno się bić, bicie się jest złe. Jak się człowiek z człowiekiem bije, to Panu Jezusowi wątroba gnije. No i takie pierdolenie, nie? Ale to samo było z Piusem VI, który też jak Hitler napadł na Polskę, to Pius VI też gadał cały czas tylko o tym, że no, biedni ludzie gdzieś tam są, i pomódlmy się, żeby nie było wojen na świecie, bo wojna to jest zła, bo jak człowieka napada, to tamtego boli. No i takie pierdolenie, nie?
W ogóle przez 3 lata w Watykanie zastanawiali się, czy Mein Kampf to jest rasistowskie, czy nie. I badania były na szeroką skalę zakrojone. Czyli instytucja, która ma być takim drogowskazem moralnym dla ludzi, spisuje się o wiele, wiele gorzej niż taki przeciętny człowiek, który po prostu nazywa sprawy po imieniu, solidaryzuje się najczęściej z napadniętym, z pokrzywdzonym, a Watykan ma zawsze z tym problem. Krawiec, ogarnij donaty. Co, nie działają? Juicy już trzeci raz próbuje i nie działają. Nie wysyłajcie mi donatów, nie zasłużyłem. Ja mogę umrzeć! Nie chcę żadnych nic od was paczek. No u mnie tutaj Tipli działa, niby. Nie widzę też, żeby coś nowego przyszło. To znaczy, nie jest to problem z wyświetlaniem, znaczy. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze sprawdzę linka. Sprawdzę linka, czy działa ten, który jest w opisie. No też działa. No nie wiem, coś u ciebie, Juicy. Coś u ciebie, Juicy, jest nie halo chyba. Może ktoś inny spróbuje wysłać do testu. No, zobaczymy. Ale walić to... Co prawda jestem goły i wesoły teraz trochę, bo to znaczy mam odłożone, żeby zapłacić czynsz, ale niewiele ponad to, ale jakoś tam przeżyję. Wziąłem się trochę za robotę, wiecie, i to jest taka niezbyt dobra wiadomość dla tych, którzy lubią radyjko, bo zaczynam się w robotę wkręcać bardziej i zaczyna mi się podobać praca. Aż cisza, aż cisza zapadła. Wiem, że to brzmi strasznie, że zaczyna mi się podobać praca, no ale tak to jest. Jaki Pius szósty, Pius dwunasty? Tak? No czekaj, sprawdzę. Ja się nie znam na tych Piusach. Jedenasty Pius, sorry. Sorry, pomyliła mi się rzymska... A nawet przed audycją patrzyłem. Skąd mi się wziął ten szósty? Jedenasty Pius. Czyli ty, B52, też się pomyliłeś. Też się pomyliłeś, bo nie dwunasty, tylko jedenasty. Obaj się pomyliliśmy. No. Nie szósty i nie dwunasty. Pójdźmy na kompromis. Pius jedenasty. Jest rzymska dziesiątka i jedynka, czyli jedenasty Pius.

0: pewną stronę, to boją się podpaść, boją się być po czyjejś tam stronie i zawsze znajdą sobie jakieś wytłumaczenie, że Kościół musi pozostać neutralny. Tak, jak kogoś leją na ulicy, jak jakiś oprych gwałci kobietę, albo jak pedofil zaciąga dziecko do pedowana, to trzeba być neutralnym i mówić, że a może to dziecko też winne trochę. Przestańcie się bić, ty dziecko i ty pedofilu jeden. Nie bijcie się, przemoc jest zła. No, bo dziecko też tam kopie, stara się obronić.
1: Kasia, 100 zł. Taki sobie mały teścik.
0: Taki mały teścik. Oj, Kasiu, mam się z tobą. No, takie donejciory. I jak to jest teścik, to ja dziękuję. No, aż za nie mówiłem. No wiecie co, 100? No to, i to tak tutaj od razu, to ja potem streamowany się czuję i nie wiem, co tu powiedzieć. No ale Kasia taką jest właśnie szczodrą osobą. Kasiu, Kasieńko, czy pamiętasz chłopca z lata, który taczką wieczorami woził gnój? Nie, przepraszam, to nie wiem, czemu mi się przypomniała ta piosenka. No widzicie, działa jednak. I to jak działa? No fajnie, to będę miał na żarcie. Czy można dzwonić? Pewnie, dzwoń, psycho. Dzisiaj mamy kupę czasu. Mac się pojawił. Już się wystraszyłem, że to Matt, bo też taka zielona ikonka i napisał pozdrowienia dla 12 szabel, ale to tylko dla 12, co? Schudł chyba, tak? Bo było 12 tysięcy, a teraz 12 tylko? Chyba schudł strasznie. Co tam, chyba za mało donajcików wysyłacie? Katiusza to jest rakieta. No. Kasia, czyli Katiusza właśnie. Dzięki, Kasiu, w ogóle. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Specjalnie dla ciebie jakąś bym pisaneczkę może chociaż z wdzięczności namalował, tylko nie wiem jaką. No, będzie malowanie pisanek, na razie jeszcze czekam. Może niech się ludzie jeszcze zejdą, podrzucicie jakieś pomysły na pisanki. Może jak ktoś zadzwoni, to będę malował pisanki. Niech zadzwoni jakiś nudziarz, który ma gadanego i niech gada, dziób mu się nie zamyka, to ja wtedy się nie będę się nudził, tylko sobie będę pisanki malował. 12 to w sumie IQ Szabla i jego słuchaczy. No, tak trochę wyszło właśnie, że patrzcie, nawet jak się pojawia ktoś z tego kanału, ostatnio się w komentarzu, czekajcie, to był taki komentarz, który mnie nawet rozbawił. Spróbuję go przeczytać. Włączę sobie YouTube Studio, komentarze. Pisze Paweł Q. Kolego, twierdzisz, że kto popiera atak oraz gwałt i rabunek, to jest dnem. Pozwolisz na taką parafrazę, bo YouTube nie lubi dosadnych słów, a chwilę później krytykujesz chłopa, który swoim utworem literackim, muzycznym potępia banderyzm, czym wskazujesz poparcie dla tejże ideologii. Znam takie piękne słowo jak hipokryzja. Może ci ono coś mówi? No chyba, że kolego, nie znasz historii, to raczej powinieneś zaprzestać wystąpień publicznych. No więc po pierwsze, kolego, tutaj wielkiego intelektualistę zgrywasz i tak jakby dumny jesteś, że znasz takie słowo jak hipokryzja. Mówi to panu coś, panie Fertku? Hipokryzja, to takie słowo? No, tutaj, wiesz, no, może tam u Szabla na kanale, jak znasz takie mądre słowa, to możesz zabłysnąć. Tutaj to ludzie, nie musisz tutaj ludziom akurat tłumaczyć znaczenia prostych słów.

0: Tym bardziej, że jak już się zgrywasz na takiego intelektualistę, to używaj poprawnie interpunkcji. Nie pisz tak niechlujnie. Bo tutaj no, widać tak niechlujne pisanie. Przecinek się stawia przed, że, a nie po. Brak polskich znaków. Brak spacji. Źle używane. No to tak niechlujnie, nie? Poza tym, i zasadnicza kwestia, ja mogę potępiać, tu też problemy z logiką są, bo mogę gardzić taką twórczością. Słuchaj, no, jakiś hip-hopowiec coś wrzeszczy wulgarnie, tam jebać banderę, no to może mi się to nie podobać, bo uważam, że to jest kiepskie po prostu, jeśli chodzi o formę. Mogę się zgadzać z treścią, tak generalnie, nie, że jebać banderę, ale może mi się nie podobać zupełnie takie wulgarne szczekanie jakieś do mikrofonu. No i wiesz, i to nie znaczy, że ja jestem za banderą. Więc panie Pawle, chciałeś tu zabłysnąć, a niestety nie wyszło. No i ogólnie ludzie, którzy tu od szabla przyszli, no to tak skupiają się... Ich wypowiedzi, czy to na czacie, czy w komentarzach, to się ograniczają zwykle do głosów poparcia, no tak jakby sekta, nie? Że można tylko tam pokrzyczeć, z caps lockiem tu pisali. No, nie potrafią nic takiego konkretnego napisać, nie wiem, pokłócić się o coś, czegoś wytłumaczyć, tylko takie ura, bić go! Obraził naszego Gabrysia, ura, lać go, banderowca. No i też macie taką tendencję tam u siebie, żeby każdego, z kim się nie zgadzacie, to zaraz wyzwać od banderowców, nie? No tak samo jak u kamratów. Każdy, kto coś napisze, nie pomyśli, nie jest z tej sekty, no to się go nazywa Żydem. No to takie słabe trochę, płytkie, nie? Mario Baczek też to jest właśnie przykład takiego prymitywa, który nic nie napisze konkretnego, nie zadzwoni, bo się boi, bo może jest gówniarzem, się wstydzi, że mutacje przechodzi, albo po prostu wie, że jakby tu zadzwonił, to by został totalnie zaorany, że... Ale może sobie zawsze na czacie napisać coś w stylu: jeszcze nadajesz te smenty? No to tyle, na tyle cię stać tylko, tak, że potrafisz, nie wiem, mnie wyzwać albo napisać, że jestem cfelem, frajerem, głupkiem, albo weź już skończ nadawać, co? No widzisz, jesteś takim, no, prymitywnym bardzo człowiekiem, więc spływa to po mnie jak po kaczce, to co sobie tam napiszesz, bo gdybyś mi wytknął jakiś błąd, co jest... Nie jest takie trudne, bo każdy się czasem myli, każdy czasem się posłuży niesprawdzoną informacją, którą można zweryfikować, ale to musiałbyś, drogi panie, coś sobą reprezentować, a nie być takim prostakiem, który ewentualnie mnie, nie wiem, obrazi jakimś słowem, wulgaryzmem, albo napisze coś, no bo to, co napisałeś, to jest coś tak, jak małe dziecko pisze, nie? Weź już byś się lepiej zamknął, co? No to... Wiesz co, chętnie bym cię nawet wypierdolił stąd, bo nie chcę tutaj prymitywów, ale zawsze mnie to bawi po prostu, jak takie prostaczki przychodzą tutaj i i na mnie szczekają, nie? Takie małe pieski szczekają na mnie, więc nawet mam z tego ubaw, no. Więc pisz sobie tam i co mi jeszcze ciekawego napiszesz, że noszę okulary, albo że, nie wiem, że Gabryś jest milion milionów razy lepszy. No co mi jeszcze napiszesz? Co mi jeszcze napiszesz? Chcesz mi jakoś zajść za skórę? Chcesz mi dopiec? To się bardziej wysil, bo tak to sobie możesz w piaskownicy rozmawiać, nie? Sypać piaseczkiem po oczach komuś. Szabel znowu nie odbiera od psycho. No, psycho a czego oczekujesz od sekty, że co, że w sekcie z tobą ktoś porozmawia? Tam jest kółko wzajemnej adoracji i to takie, no właśnie posunięte do... No po prostu już tak na maksa takie kółko wzajemnej adoracji, więc zakrawa to wręcz o sektę, gdzie nie ma prawa zabrać głosu nikt, kto jest spoza sekty, nie? Dzwonią ciągle te same osoby, kadzą tam sobie, zgadzają się ze wszystkim. Czy tam kiedykolwiek na kanale była jakaś polemika? Nie, tam jest tylko takie przytakiwanie sobie i dzielenie się jakimiś rewelacjami szurskimi, nie? Niesprawdzonymi. Ktoś coś tam przeczytał, jakąś ruską propagandę, ruską manipulację, no i dzwoni i się tym dzieli, nie? Że oni tam sami siebie rozjebajet i te Ukraińcy sami sobie rozjebajet kraj, to kłamstwo, że jest jakaś wojna w ogóle. No takie jakieś smrakloki. No więc słabe to jest, słabe po prostu. Namaluj Putina, takie jajko Fabergé. Dobra, to spróbuję może jakieś jajeczko faktycznie zrobić. Przejdźmy tutaj na Photoshopa. Trochę tak jak Adam Słodowy. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem. Adam Słodowy to był taki koleś, no nie wszyscy może znają, są za młodzi, który pokazywał, jak skonstruować, jak zmajstrować może różne rzeczy na wizji. Jak sobie zrobić jakąś podkładkę pod doniczkę, jak to jakieś tam lampkę samemu zrobić, takie rzeczy. No, był to dobry program w czasach, kiedy trudno było o różne towary, bo nas ruskie szmaty drenowały ze wszystkiego. To był jeden z powodów, na pewno. Ale to taka właśnie mentalność złodziejska. Napaść na jakiś kraj, a potem go okradać. No właśnie. Tak więc tu mam koszyczek, tu mam... Chciałem spróbować zrobić jajko od zera, i zastanawiam się, czy mi to wyjdzie. Spróbujmy. Powiedzmy, mam tutaj jajeczko. Widzicie? Nie jest tak prosto zrobić jajko z kuli, bo jakoś muszę to jajko nakreślić. Zróbmy kulę. Może się uda. Zróbmy kulę. Albo może od razu elipsę. Tylko tą elipsę trzeba będzie... O, elipsa w sumie jest dosyć zbliżona. Dobra. Spróbujmy troszkę tak od dołu zdeformować, o, żeby było bardziej takie jajowate. O, Janko muzykant zadzwonił. Cześć, Janko.
1: A, pomyłka. Niestety nie Janko muzykant, albo może wstety. Z tej strony Maharadża z brzegu, z podcastu przy mikrofonie, z audycji Pierwszy z brzegu.
0: A to czemu się podpisałeś jako Janko muzykant?
1: A, to chochlik drukarski. Tak jakoś wyszło. Ale nie wyślę.
0: No ja tam, wiesz, nie pochwalam.
1: Będę prosił alimentów na nasze dziecko.
0: Aha, czyli ci zostało z jakiejś tam manipulacji, jak na przykład, jak podsyłałeś mi może jakieś materiały jako Janko muzykant, tak? Czy coś?
1: Tak, to wtedy jak ci wysłałem zdjęcia nie tylko pleców, to byłem ja. Ale dzwonię...
0: No wiesz, ja z Janką Muzykantem rozmawiałem głosowo i kojarzę jego głos, więc...
1: No wiem, no zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że nie dlatego odebrałeś. Chciałem wyrazić słowa poparcia twojej ostatniej postawy wobec tych wszystkich gości związanych z teoriami typu kanał 12 tysięcy psychicznie chorych ludzi. No i życzę ci konsekwencji w tępieniu takich poglądów. No i jeszcze chciałem ci przypomnieć, że w poniedziałek sklepy są zamknięte.
0: Już jutro są do 13 jakoś tak, nie?
1: O, a wybierasz się do kościoła ze święconką?
0: No nie bardzo, nie bardzo. Ja to tak bardziej reformator, nie uznaję kościołów, papieży i tak dalej. No, tak dyplomatycznie powiem, bo raczej tak już jak mamy sobie szczerze rozmawiać, to bardziej nie przemawiają do mnie jakieś połączenie, miks pogańskich zwyczajów z kościelnymi, to chyba, jeśli już, to ten Pan Jezus tu jest ważniejszy, a nie jakieś malowanie jajek pogańskie. Znaczy, gdyby ludzie sobie powiedzieli wprost, że czcimy płodność, nie? Tak jak u pogan było, że płodność, którą symbolizują jajka, no to byłoby tak to szczere i w sumie czemu nie? Ale jeśli do kościoła się idzie z tymi jajkami, to takie jakieś fałszywe jest. No, ale spoko, słuchaj, to dzięki za słowa poparcia, tylko to troszkę mi się, wiesz, tam już ci pisałem wcześniej, trochę mi się nie podoba, że wszystkich, którzy mają poglądy inne od twoich, to zawsze nazywasz psychicznie chorymi. Co ty masz z tymi psychicznie chorymi?
1: Są pewne granice, do których te poglądy są akceptowalne. A równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że pedofil ma inne poglądy ode mnie. Tak samo osoba akceptująca mordy masowe i ludobójstwo, usprawiedliwiająca je jakimiś bzdurnymi powodami. Także są pewne granice, których przekroczyć nie można, nawet w ramach tego wolnego słowa.
0: No ale ruskimi też jakoś tak bardzo ich nie lubisz, jak rozumiem, i też byś się o nich jak najgorzej wypowiadał. No ale to właśnie ruskie stosowały, to ruscy komuniści stosowali taką metodę, że oskarżali o bycie psychicznie chorymi wszystkich, którzy na przykład nie akceptowali komunizmu. No to takie śliskie, nie wydaje ci się to takie śliskie trochę?
1: No, ale powiedz mi, czy osoba, która promuje teorię płaskiej ziemi, czy jakiegoś średniowiecza w XIX wieku, to są inne poglądy, czy to jest coś nierówno pod sufitem?
0: Ale czemu po prostu nie nazwiesz takich osób głupimi, niedouczonymi? Przecież tyle jest, takie całe spektrum możliwości, a psychicznie chory, to jest, wiesz, to już jest jakaś dysfunkcja.
1: Na te tematy jest, no naprawdę, to jest poziom trzeciej klasy podstawówki. No, dowodów, materiałów na te różne tematy jest masę. No, żeby dalej brnąć w te bzdurne teorie, no to trudno myśleć tu o osobie zdrowej psychicznie w 100%. Nie mówię, że to są osoby, które powinny od razu być traktowane elektrowstrząsami, no ale powiedzmy zdrowe są w 90-80% i będę konsekwentny w tym, że nie są to osoby w pełni zdrowe.
0: No mi by się bardziej jakoś tak podobało, gdybyś używał różnych określeń, na przykład debil, czy niełóg, czy chorobliwie naiwna osoba, która uległa, albo ktoś, kto nie sprawdza w ogóle żadnych informacji, tylko wierzy na ślepo różnym szurom. Różnie można to nazwać, ale tak psychicznie chory, to wiesz, to nawet...
1: Cały słownik jest określeń na takich ludzi. Będę z tego słownika korzystał. Ale tak naprawdę nie chciałem brnąć w tej dyskusji.
0: No spoko, tak zahaczyłem
1: takie
0: tylko.
1: Tematy, szczególnie toksyczne.
0: Jasne, jest... i bardzo dobrze, no, że nie chcesz. Słuchaj, a masz jakiś pomysł na pisankę może?
1: Czy ja mam jakby plastyczne moje umiejętności, to są znikome, ale jeśli chodzi o pisanki, chociaż nie wiem, czy to jest pisanka, to kraszanki mi się podobają, to takie wydrapywane chyba są wzory. A jeszcze tylko mam pytanie, no jako osoba niekoniecznie powiedzmy wierząca, a już na pewno nie praktykująca, które święta sobie wyżej cenisz? Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Czy majówkę?
0: Maharadża zaproponował właśnie dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. To nieśmiertelna dyskusja, nie? To możemy do rana rozmawiać.
1: Ja osobiście ze względu na klimat wolę Boże Narodzenie, chociaż w ostatnich latach do tego klimatu to brakuje tego śniegu, mrozu. Jest, chociaż pewnie też, bo z racji tego, że jesteś w podobnym do mnie wieku, to pamiętasz te mroźne zimy i śnieg do kolan, sanki i jakieś zabawy na śniegu.
0: A jakże, no. To ciekawe, nie? Że no, zmienił się klimat. Ewidentnie trudno temu zaprzeczyć, no bo czemu my pamiętamy te czasy, jak faktycznie był śnieg do kolan? To nie było nic niezwykłego, śnieg do kolan, nie? Śnieg po szyję, jak w zimę stulecia, no to już było coś może niezwykłego.
1: No, szkoły były przecież zamykane z powodu mrozów. No, także kiedyś to było. I nie było żadnych opon zimowych, jakoś się jeździło. Odśnieżanie było chyba jeszcze gorsze niż teraz. No dobra, ja nie będę tu ci przedłużał jakby na antenie, bo tutaj chcesz rozpocząć malowanie swojej
0: pisanki. Nie, bo ja sobie maluję tego i rozmawiam z tobą, wiesz, stworzyłem jajko. Okazuje się, że stworzyć takie jajko, które będzie miało bardzo taki jajowaty kształt w 100%, to jest bardzo trudne. Trzeba by niesamowicie dużo, jakby to powiedzieć, po prostu ciężko zrobić elipsę i ją tak stransformować, żeby powstało jajko. Jajko ma bardzo ciekawy kształt. Ono im niżej, tym, nie wiem, nawet mi ciężko to opisać. Po prostu nie udało mi się stworzyć nawet takiego jajka w 100%, które by, takiego kształtu, które by odpowiadało w 100% kształtowi prawdziwego jajka, więc to jest takie jajko na 90%, powiedzmy, nie?
1: No. Ale dosyć realistycznie widzę tu nagranie, bo miałem spauzowaną audycję. No, opuszczając antenę, bo tutaj na pewno są chętni choćby ze Szczecina do zadzwonienia, bo o tej porze już dawno są na antenie i tam nie wiem, czy wytrzymują w ogóle, że nie mogą się dodzwonić. Jeśli mogę, to chciałbym polecić ostatnią audycję, czy materiał E. Marcinsa poświęcony Krukowi. Ale spokojnie, nie temu od zadłużeń, tylko jubilerowi. Super poziom merytoryczny i techniczny. To była reklama bezpłatna.
0: Dziwny temat trochę taki. Audycja poświęcona jubilerowi Krukowi? To jakaś krypciocha tutaj, się dogadali, widzicie. O, to już no, wiemy, kto
1: tak,
0: sponsoruje.
1: Tak, oboje z Marcinsem dostaliśmy biżuterię, którą mamy pod koszulką, ale nie mogę powiedzieć gdzie. No dobra, powiem. No Marcinis w sutkach, ja w pępku.
0: No to już wiemy, kto sponsoruje radio przy mikrofonie.
1: No tak, no wydało się, ale to w sumie nie była żadna tajemnica. Niedługo mój materiał i dziękuję za uwagę. Życzę no, pogodnych świąt mimo tych trudnych czasów.
0: Tobie też i nadawaj częściej, bo to strasznie rzadko nadajesz, a nawet się spoko słuchało, więc...
1: O, dziękuję. Drugi materiał jest już prawie gotowy. Także jeszcze raz dziękuję, wesołych świąt no i spokojnej nocy i jakże długiej audycji do upadłego.
0: No dzięki, wzajemnie, trzymaj się, cześć.
1: Pa, pa.
0: To był Maharadża z brzegu, który nie wiedzieć czemu się podpisał Janko Muzykant. No, mi się akurat takie rzeczy nie podobają, podpisywanie się, bo przypuszczam, że to gdzieś tam coś trollował, gdzieś się podszywał, coś tu, tam, tego. No to mi się takie rzeczy nie za bardzo podobają. Też przecież cała afera z Manną o to była też ostatnio. Ale generalnie spoko się gadało, sympatycznie. Jajko od zera, to trzeba Ziobrę do koszyka wrzucić. W jajeczku jest wszystko, pisze M. Mm-hmm. Dobra. No, tak więc widzicie różnicę, nie? Że to nie jest do końca, nie jest do końca to jajko. Ono tak w górnej części nabiera takiej zwężonej formy, ale ja tego nie oddam właśnie, modyfikując prostą elipsę. Więc niech sobie będzie takie pseudo jajeczko. Teraz chcę zrobić coś w rodzaju cienia na tym jajeczku. Jajeczko to jest, proszę was, to jest jednak jajeczko. Czemu się nie robi cień? Co jest? No co? Aha, dobra. O, dobra, jest cień. Jajko, jajeczko. Zróbmy na razie takie, wiecie, takie gołe jajko, które potem pomalujemy, nie? Żeby... Dobra, troszkę takie... Może jeszcze tu troszkę pociągnę. Delikatnie, subtelnie, żeby się nie zbiło jajeczko. Nadajmy mu taką teksturkę trochę jeszcze. O, czarne jajo, zgniłe jajo, niedobre jajo. Mój ojciec pięknie wydrapywał te jajka jakimś takim nożykiem, skalpelkiem, igłą. Tworzył na takie ciekawe wzory. Dobra. No to z grubsza jest takie jajko. Nie będę tu się za bardzo, jak to się mówi wulgarnie, brzydko, spuszczał się nad tym jajkiem. Widzicie, no coś z tym jajkiem nie, jest nie halo do końca. Dobra, niech se będzie takie. Przynajmniej moje własne jajko. Sam zniosłem. Dobra, to powiedzmy, że mamy takie jajeczko. No i teraz, no, może będę mało tutaj oryginalny, ale od razu sobie skopiuję tutaj jajko. Powiem więcej. To jest jajko! Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, mam tu jajeczko. Zatrzymam sobie kopię, żeby mieć takie czyste. A jeszcze by się w sumie przydał poblask, żeby ono błyszczało trochę. Przepraszam, bo jajka muszą błyszczeć. Jaja muszą błyszczeć pięknie. Jest cień, to musi być też i poblask jakiś. To weźmy tutaj. Zróbmy, żeby ono się błyszczało jak psu jajka. Dobra. Teraz trochę rozmyjmy. A, tak, nie jestem zbyt zadowolony. Mogłem sobie to jajko wcześniej jakoś przygotować. Trochę rozmyjmy tutaj ten poblask jeszcze. Warto się przyłożyć trochę. Przepraszam, że tak na antenie bawię się tymi jajkami. Krawiec się na antenie bawi jajkami. No, nieładnie trochę, ale cóż. Wiem, że jesteście przyzwyczajeni do różnych ekscesów, więc to wam też chyba jakoś specjalnie nie będzie przeszkadzało. Trochę tak wygładźmy to. No i dobra, jest sobie takie. Błyszczy sobie się. Chociaż jeszcze bym tutaj dodał taki delikutaśny. O! Może nie aż tak. O! Pięknie, pięknie! Już nie powiem, co mięknie. Dobra, jajeczko skopiowane. No i spróbujmy je jakoś pomalować. Sprawdzę na czacie, czy są jakieś propozycje. Rysikiem. Krawiec, jakbyś na jajo naniósł 2 punkty, to byłby cały Enki. No to ciekawe. Dobra. Chyba nie ma żadnych propozycji ciekawych. Przecież tutaj ktoś pisał, że Szabel ma rentę z powodu schizofrenii. Jeśli mi tu mignęło. Może. No coś tam miał, jakiś epizod, nie? No a palenie zioła, które też zdaje się bardzo lubi, no to może potęgować takie stany, niestety. Dobra, i teraz popatrzcie, jak mam na warstwach zrobiony i ten cień, i poblask, i wszystko ładnie, to co bym tutaj nie namalował teraz na tym jajeczku? Powiedzmy, będę może mało oryginalny. O! A, nie do końca to działa tak, jak chciałem. Ponieważ ten cień, on powinien być... O! Taki powinien być. A poblask w trybie mieszania kolorów screen, a cień multipli. No, i teraz mogę malować... A, na złej warstwie.

No, i mam pierwszą pisankę. Jest pierwsza pisanka. Bardzo prosta, ale jakże wymowna. I wsadzimy ją może do koszyczka od razu. Tu jest koszyczek. O, tu jest koszyczek właściwy. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem. O. I jest pierwsza pisaneczka. Tak jak mówiłem, no, mimo że Kasia tutaj takiego zacnego donajcika rzuciła, to właśnie dlatego się głupio czuję, bo dzisiaj jestem nieprzygotowany, niechętny, nie chce mi się, nie kryję się z tym, że mi się nie chce. Nawet mi się nie chcieć nie chce, więc po prostu siedzę sobie z wami, maluję sobie jajka, co? Kto mi zabroni. No, jest pierwsza pisaneczka. Ukraińska pisanka. Pisanka. O, właśnie, pisanka. Tutaj psycho. Pisanka. No. A zatonął ten, jak to się nazywa, krążownik? No bo to nie jest lotniskowiec, nie? To, co ten statek Moskwa, który został rozpierdolony przez ukraińskie rakiety, ukraińskiej produkcji, ale się ucieszyłem, kurczę, fajnie. No, i chcieli go jeszcze odholować, tam pożar był, nie mogli go zgasić i zatonął w końcu i bardzo dobrze. Duma w ogóle rosyjska, duma rosyjskiej marynarki zatonęła. No, mają trochę już szkód, nie? Kacapy. Ach, dobra, to może się napiję z wami. Na pochybel skurwysynom. I mówiąc skurwysynom, chyba wiecie, kogo mam na myśli.

No, macie jakieś propozycje na pisaneczkę? Mogę dowolną pisankę wam stworzyć, jaką sobie tylko wymyślicie. Możecie pisać mi na priwa, możecie na czacie pisać. Dzisiaj weszłem, pisze Antonio. To się inaczej pisze trochę. Wejszłem się pisze. Na Allegro i czytam od teraz. Powinno być, że od teraz. Można pisać w języku ukraińskim, a teraz znowu się pisze łącznie. Widzę pisankę. No, szurska pisanka, jak by wyglądała, to czekajcie, pokażę wam, jak by wyglądała szurska pisanka. Szurskie jajko może na początek.

tak wygląda szurskie jajko. O. To też, też możemy gdzieś tam wrzucić do koszyczka może. Tak wygląda jajko według Gabriela, 12 tysięcy szabel. Taki kształt ma jajko. To jest prawdziwy kształt, nie ten zakłamany, ponieważ właśnie to, że wy te jajka widzicie inaczej, w inny sposób, to jest pewna manipulacja, to jest złudzenie optyczne i to jest celowe działanie, żebyście tak właśnie widzieli, a tak wygląda naprawdę jajko, jakbyście zobaczyli prawdziwy kształt jajka. To wygląda właśnie tak.

kwadratowe jaja. Ale są na przykład kwadratowe arbuzy. Nie wiem, czy widzieliście. Gdzieś tam w starożytności też czasami małe dzieci zamykano w dzbanach. Słyszałem taką opowieść, nie wiem, czy to prawdziwa, że w dzbanach zamykano dzieci i one rosły i potem były w kształcie dzbana. No to jakiś dzban mógł to wymyślić. Po co one w tych dzbanach przez całe lata żyły? Nie wychodziły z tych dzbanów? To co, to jakaś dziwna historia, nie? No, wrzućmy też szurskie jajeczko do koszyczka. Niech sobie też będzie. O. Szurskie jajeczko kwadratowe. No, komputerowe. Ja się nie lubię ujawniać. Po co mam ujawniać swoje oblicze? Po co? Żeby co? Żeby potem krążyły jakieś zdjęcia, przeróbki, żeby osoby mi niechętne, wredne robiły jakieś przeróbki sobie. Po co? Wiecie, jacy są ludzie. No, więc raczej unikam kamerek. Wyrastały z nich dzbany, no dokładnie.

0: może papa z Watykanu z okazji Wielkanocy wygłosi jakieś wiekopomne przemówienie. No bo kiedyś tam czułem sympatię nawet do Franciszka i tego, do Bergoglio, nie? Jak mówię Wojtyła, to dobrze, żebym mówił też po nazwisku, po prawdziwym nazwisku, do aktualnego papieża. No to właśnie Bergoglio kiedyś mi tam imponował, że szedł trochę tak pod prąd tej konserwatywnej, kościelnej doktrynie. No i mówił trochę o ekologii, o mniejszościach różnych, żeby szanować drugiego człowieka, nawet jak jest pedałem. To, no... Czy to orgonit? Nie, to kwadratowe jajo, jeśli o to się rozchodzi. No. I jakoś tam im zaimponował nawet, ale teraz no zachował się tak samo jak ten Pius XI, nie? I też takie ogólniki, żeby przypadkiem nie podpaść komuś, nie? Takie mówienie, a czyż nie było powiedziane w piśmie, niech mowa będzie wasza tak, tak, nie, nie? No, czy nie było tak? No, więc, a jego mowa zdecydowanie nie kwalifikuje się jako taka właśnie, tak, tak, nie, nie. Same ręce tylko nagrać, jak malują. No to musiałbym mieć tu stanowisko jakieś przygotowane, kamerkę ciężko ustawić. Kupiłem sobie nawet kamerkę, ale jak już mówiłem, okazało się, że można ją tylko tak położyć na monitorze w sumie i nawet ciężko ją jakoś wysterować, obrócić. To po prostu taka nakładka na monitorek, która się nawet na niczym nie trzyma i pociągniesz lekko, to ci spadnie. No a to kamerka Creative, nie? Co prawda kosztowała tam 50 zł. No ale gdybym miał jakieś lepsze tu stanowisko pracy, gdybym miał naprawdę dobrą kamerkę, to może bym się skusił na nagrywanie swoich rąk, jak coś robię, ale pytanie, czy to jakieś wielkie show, nie? No to by było ciekawe show na raz, na dwa razy. I nic szczególnego, no po prostu nic szczególnego. No, mam nadzieję, że ktoś zadzwoni i pogada ze mną, bo ja naprawdę nie chcę wam dzisiaj robić żadnego show, nie przygotowywałem żadnych materiałów, ani nic takiego. Po prostu przyszedłem z taką myślą, że co będzie, to będzie, że posiedzę tutaj trochę, może ktoś zadzwoni właśnie, czy coś, no, a tak... Jak wy czekacie na coś szczególnego, to się raczej nie doczekacie. Nawet w ogóle jacyś tacy mało zaangażowani jesteście. Myślałem, że jakieś pomysły będą ciekawe, napisanki. Nawet jak ostatnio przerabiałem zdjęcia, tak? To zaapelowałem, to podeślijcie swoje jakieś foto, no to raptem 3 osoby na kilkadziesiąt słuchających, nie wiem ile tam słuchało, 70 pewnie, coś koło tego, to nagle tylko 3 osoby w ogóle się odważyły, więc tak trochę słabo. Chłopaki, dziewczyny. Tu muszę się chyba sam wykazać kreatywnością i jakąś pisankę wymyślić. Niech będzie. Dobra, niech będzie. O, znalazł się jednak odważniak. Psycho, cześć.
1: Tak, cześć, mordo. Cześć. Przepraszam, że do ciebie dzwonię. Proszę. Gabriel ode mnie nie odbiera. Niestety. Chciałem zauważyć, że ta pisanka jest trochę niecodzienna, ta ukraińska. Chyba odwrócone kolory są. Mogę się mylić, przepraszam wszystkich bieżących w jajkach, że jestem trochę tak jakby z innego świata.
0: No, nie są odwrócone. Na dole jest właśnie żółty. Ale powiem ci, że też się tak przez chwilę zastanowiłem, czy przypadkiem nie odwróciłem, ale zaraz sobie skojarzyłem, tak na zasadzie skojarzeń, że to jest trochę jak pole, wiesz, złocistej pszenicy i niebo w tle, nie? Ta flaga.
1: Dobra, dobra.
0: Swoją drogą, fajne te kolorki. Wolałbym, żebyśmy taką flagę mieli. Może się, myślisz, że jakbym napisał do prezydenta Ukrainy, żebyśmy się zamienili na flagi, to byś się zgodził, czy nie?
1: No myślę, żeby się zgodził na czarną, czerwoną. Ale to nie wnikajmy w takie tematy. W ogóle ja nie z tą sprawą do ciebie dzwonię tutaj.
0: A z jaką?
1: A z taką, żebyś pisankę zrobił czerwoną i z sierpem i młotem. Dałbyś radę?
0: Nie, to za trudne. No kurde, już musi tu trollować. Sierpem i młotem pisanka. No, nie wiem, czy nie będzie tu jakiegoś oburzenia, ale dobra, no, nasz słuchacz, nasz pan, ale tylko to musi być taki krwisty czerwony, taki komunistyczny czerwony, taki krwawy czerwony.
1: Taki jakby ten z biało-czerwonego, tylko czerwony został. To by było najlepsze. Bo jest taka flaga jakaś tam Indonezji chyba, że jest biało i czerwony, a czerwony jakby sam został. Nie chcę cię prosić o więcej, mistrzu, żeby swastykę tam namalować, ale dobra, to nie jest na dzisiejszy temat.
0: Wiesz co, są dwie flagi w sumie, które mają właśnie kolory odwrócone względem polskiej flagi. Jest to Indonezja i Monako. Są aż dwa kraje, które mają taką naszą flagę jakby odbitą w poziomie.
1: Tak jest. Tyle, że one, jakieś te kolory czerwone się jakoś inaczej nazywają. Właściwie nie pamiętam. Kamaryzynowy?
0: Kamaryzynowy? Skarłatny. Tak, no dokładnie. Tak. Chciałbym tu się od ciebie mądrzejszy w tym momencie. Chciałbym się wykazać, że poprawię cię, ale bardzo ładnie to powiedziałeś właśnie. Fachowo. Nic dodać, nic ująć.
1: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze ja chciałem zaznaczyć, że ja mam minus 24 IQ, także podbijam statystyczność Polaków. Co? Nie wiem, co przed chwilą powiedziałem, chciałem powiedzieć tak tylko do zaznaczenia chciałem dodać.
0: Psycho się sam siebie pyta, co? To was jest chyba dwóch, co? To tam w środku.
1: Jak nie lepiej. Dobra. Przepraszam, że zadzwoniłem. W ogóle ogólnie to przepraszam za tą całą audycję i za wszystkich.
0: Przepraszam, że żyję. Ty, no ale to wiesz, mam nadzieję, że posiedzisz ze mną tu chwilę i coś
1: dobra, idź się oddaj, szybko wysraj.
0: Nie chce mi się. No.
1: Czekaj, jeszcze sklepy otwarte są. Możesz skoczyć po browara dla mnie.
0: A ja mam wódeczkę dzisiaj gorzką żołądkową.
1: Nie. No, ja też przygotowany jestem. Ale to nie na twoją audycję akurat, bo...
0: A na czyją?
1: Inna się zapowiada.
0: A, to no, już nie wiem. Chyba wiem, którą masz na myśli. Ale to nie wiem, czy... Bo wiesz co, może niedługo być tak, że tylko ja będę cię odbierał.
1: Dlaczego?
0: Jest to niewykluczone, bo... No co, no to tak, wiesz... Tak po prostu jest, no.
1: Nie, no jeszcze do Kloda nie dzwoniłem chyba w tym tygodniu.
0: No, a on cię jeszcze odbiera w ogóle?
1: No nie wiem, zobaczymy.
0: On ostatnio nie nadawał chyba coś, nie?
1: No w ogóle jakiś jest wycofany chyba. No. Dobra, ale dlaczego mówimy teraz o Klodzie? To jest tutaj, my jesteśmy tu i teraz. Słuchaj, chłopaku. Cieszmy się z tego... tej wolności, która nam została jeszcze. Masz ty kilka strajkoinów przy sobie. Ja mam dwa, ty masz cztery. Będziemy tańczyć.
0: Ja nie mam żadnych coinów właśnie.
1: No to... Drodzy słuchacze, proszę tutaj zainterweniować w tej sprawie.
0: O, a co tu się stało się? A, bo to jest tak, dobra. No, specjalnie na twoje życzenie, życzenie trolla, no, ale też trzeba spełnić, więc proszę bardzo. Ale umieściłem tą pisankę komunistyczną związko-radzieckową po drugiej stronie koszyczka.
1: O, czekaj, bo ja przez telefon dzwonię. To sobie przewinę na kompie i sprawdzę. Gdzie? Nie ma.
0: Bo zjadłem. Nie, nie no, to jest, tylko masz opóźnienie, już powinno być.
1: Okej, okay. Dla mnie dzięki specjalnie.
0: Że brakuje to gwiazdki niby, gwiazdki brakuje, ale gdzie ta gwiazdka w sumie powinna być w tym
1: nad sierpem i młotem powinna być taka maluteńka.
0: A, no czasem jest, widzę, ale czasem jest, a czasem nie ma.
1: Lepiej, żeby było. I powinno to być żółte, a nie białe.
0: W sumie masz rację, faktycznie, no.
1: Popraw to, bo Putin się obrazi.
0: Będzie mu przykro, będzie płakał. No dobra, to poprawmy w takim razie na żółte. Słusznie zwróciłeś uwagę, drogi psycho. Masz rację. O, faktycznie z żółtym jakby lepiej wygląda. No, ale to jest takie zgniłe jajo. I zrobię, że pęknięte jest. Tak ze złośliwości po prostu przypierdolę w nie wirtualnie, żeby było pęknięte, zgniłe. Gdzie ja tu mam pęknięcia? Gdzie są pęknięcia? Brudne, takie zgniłe.
1: Gdzie?
0: Zaraz będzie, czekaj, daj mi sekundkę. Tak nie potrafię tak, wiesz, przypierdolić od razu, tylko muszę się tu jako grafik trochę... I tak tą myszką tak już tu ruszam szybciutko. Ciach. I... O, jest pęknięcie. Dobra, takie. W miarę, dobra. Może być od biedy.
1: Ale gwiazdki dalej nie ma.
0: No to za dużo byś chciał. Naprawdę. Jak coś wpłacisz, to pomyślimy, a tak to sobie możesz tutaj... Wiesz,
1: jak na krzywy ryj.
0: Na krzywy ryj. Dostałeś w końcu ten zasiłek? Ile mam czekać?
1: Dostałem 200 zł od Urzędu Miasta za coś tam, nie wiem.
0: Za nic nie robienie, z okazji obchodów 25-lecia bezrobocia swojego. Nie, no ty jesteś człowiek pracy, coś tam robisz, nie? Od czasu do czasu.
1: No jak się chce, to tak. Dobra, a to nie mówmy teraz o karierze zawodowej. A ty to praca według ciebie?
0: Jeszcze raz?
1: Czy grafik według ciebie to jest praca?
0: Nie, to jest klątwa. Na zdrowie. Cześć, Dariusz.
2: Dziękuję. Cześć.
1: O nie, no kurwa, ten zawsze za mną łazi gdzieś.
0: Masz, Dariusz, jakiś pomysł fajny na pisankę?
2: No pisankę? No, a umiesz rysować?
0: No nie wiem, czy patrzyłeś, co się na ekranie dzieje.
2: A to nie umiem, no to Hitlera chciałem domówić.
1: Swastykę, czarną swastykę z czerwoną pisanką.
0: No jacyś tacy mało kreatywni jesteście. Radziecka pisanka, nazistowska pisanka, no mało to trochę kreatywne.
2: A to Ashtar Seran, ten władca, pan
1: Galaktyki.
2: Galaktyki.
1: A to nie twoja galaktyka jest w innym systemie.
2: Ja mam swoją w innym systemie. Ty masz swoją w innym systemie.
1: To Meshran jest z mojej galaktyki, nie z twojej.
2: Aż to jest Ran jest ten władcą panem.
0: Myślałem, że coś ciekawszego wymyślisz, Dariusz, a nie, że nazistowska pisanka.
2: Nie, no żartuję, ja się masz teraz rana.
0: Aś to szeran mówisz?
2: Galaktycznej Federacji, no psycho zapuścił tutaj wirusa właśnie nazizmu i się udzieli ten wirus. Widziałeś, jak kaszlałem? no, na początku audycji, że nie audycji, tylko swojego telefonu.
0: Wiesz co?
1: Krawiec, poczekaj. Ale dałbyś radę zrobić pisankę z CV19 takim tym?
0: Pomyślimy, ale na razie spróbuję spełnić tutaj życzenie Dariusza. Zrobię pisankę specjalnie na twoje życzenie z Aśtarem Szeranem, ale jak zanucisz mantrę Aśtara Szerana?
2: No to mogę zanucić uniwersalną mantrę wszystkich sześciatów i to jest też mantra Aśtara Szerana.
0: Co ty się tak jąkasz dzisiaj? Od tego COVID-a się zacząłeś jąkać.
2: No ja to ten, jak stanę, to tak się jąkam właśnie.
0: Zaraziłeś się ode mnie jąkaniem. No, a nie pamiętasz serio tej mantry Aśtara Szerana?
2: Pamiętam.
0: Aśtar.
3: Biedny dzidek.
0: O, przepraszam. 10 zł. Donatnik.
3: Nie słucham na krzywy ryj. Wesołych świąt.
1: Cicho, donatnik.
0: No, biedny dzidek zwyczajowo nie słucha na krzywy ryj i życzy wesołych świąt. Ale tylko, jak się domyślam, tym, którzy właśnie nie słuchają na krzywy ryj, życzy wesołych świąt, a na pochybel tym wszystkim, którzy słuchają na krzywy ryj. Dzięki, biedny dzidek.
1: Ja nie dzwonię na krzywy ryj. Ja nie dzwonię na krzywy ryj, też poproszę co łaska. Dla Krawca.
0: No, ty psychon nie dzwonisz, znaczy, bo nie słuchasz na krzywy ryj, bo zadzwoniłeś i to już jest wartość dodana, ubogaciłeś audycję samym sobą, więc to dużo wniosłeś, myślę.
2: Ja czuję, że odjąłem wartości audycji trochę, bo zadzwoniłem tutaj na linii z psychorazem.
0: Dobrze jest. Dobra, to zróbmy tą...
2: A nie, zrozumiałem eksperymentalnie. Tak. Eksperyment robię.
0: Eksperyment, mówisz.
1: Ty, Krawieta, zrobiłbyś taką pisankę tęczową.
0: LGBT? Taką LGBT, tak?
1: Nie chciałem używać tego słowa, ale tak.
0: Dobra, tylko tymczasem tutaj OBS się na chwilę rozłączył, ale chyba już wróciło, dobra. Tylko
1: a to Dariusz na tej pisance. A nie, to Mechram.
0: Ale coś cienia. Aha, bo tu cień musi być, dobra, nad tym. No dobra, to czekajcie, tylko włożę pisankę.
1: Nie, przepraszam, że tak powiedziałem. No nie.
0: Dobra.
2: Ja przepraszam. O, może dzisiaj zrobimy wieczór przeprosin. Kogo byście chcieli przeprosić z jaką posypką, z jaką polewką?
1: Ja bym chciał sam siebie przeprosić. Przepraszam cię, psycho, że istniejesz i w ogóle nie wiem dlaczego. Za to, że ty mnie przepraszasz tyle razy, to ja ciebie też przepraszam, psycho. Dziękuję, dobranoc, cześć.
2: No, to chciałem przeprosić psycho za to, że istnieje i też.
0: Ja też chciałem was przeprosić za psycho, że jest i że jest jaki jest.
1: No, najgorzej jakby nie było, jakby go nie było, to by nie było takich przeprosin. O, już Mechran Kesze trafił do koszyczka obok Rosji Radzieckiej. O. Ale dalej opozycji jest do Ukrainy jednak.
0: No właśnie,

0: no dobra, to z jednej strony właśnie słyszałem, że Putin jest dobry, a z drugiej strony słyszałem, że jest zły. I tutaj nie potrafię się określić, bo musiałbym pojechać tam i zobaczyć, jak to wygląda, kurde.
1: A od kogo ty słyszałeś,
2: dlaczego
1: że jest
2: dobry? Dlaczego nie pojedziesz?
0: A co? W Warszawie jestem tutaj i Warszawa tutaj jest piękna i nie czuję ochoty, żeby tam opuszczać.
2: No poczekaj, a co myślisz o Pałacu Kultury i Nauki, tak zwanym patyku? Powinniśmy go zburzyć, czy jeszcze nie?
0: No ja bym postawił wieżę tego Asztara Szerana w miejscu Pałacu Kultury. O kurwa, spadli. Papieros. Masakra.
2: Nie spal się tam.
1: A od kogo ty, Dariusz, słyszałeś z takich właśnie galaktycznych głosów, że Putin jest dobry?
0: No, ty, tego... Pejsa tego.
2: Od Maciaka. Od Maciaka ja słyszałem, no.
0: Od Arona... Jak to się nazywa? Aron? Aron. Jasnowic Aron.
2: Nie.
0: Jasnowic Aron. A jest taki Jasnowic i jest popierdolony dosyć, bo cały czas pieprzy kosmita i o miłości, a namawiał, żeby się szczepić, a teraz namawia, żeby popierać Popina, nie? Putina. No jest jebnięty dosyć tak srogo, nie? Uważałem go za wartościowego jasnowidza, jak zaczął mi mówić, że mam się szczepić.
3: Nie ubogacę audycji, ale za to ubogacę kapitana. Poproszę o konopną pisankę. Pozdrówka chłopaki.
2: Teraz jaka ładna... Cicho, cicho. Ładna pisanka padła teraz do koszyczka.
1: Tak, od Kasi też ładna pisanka wpadła tutaj. Nie ubogacę...
2: Pozdrawiamy Kasię.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Nie ubogacę audycji, ale za to ubogacę kapitana. Dokładnie. Ja się czuję bardzo ubogacony przez Kasię dzisiaj. Poproszę, i w ogóle nie tylko dzisiaj, poproszę o konopną pisankę. Pozdrówka chłopaki. Konopna pisanka. Bardzo dobrze. Myślę, że będzie taka nocno-radiowa troszeczkę. Już tutaj szykujemy konopną pisankę. Myślę, że to bardzo dobra pisanka. Ciekawe, czy się da coś wyczarować właśnie z konopi i z jajek. Z mleka i z konopi. To wiem, że się da, ale z konopi i z jajek, no może jakieś ciasto po prostu, no bo jajka... W ogóle jajka to są niesamowite, bo ciężko znaleźć zamiennik trochę, nie? I do tylu rzeczy się jajek używa, bo to jest taki bioklej też trochę. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że kiedyś używano jajek do robienia zaprawy muralskiej też. To był jeden ze składników.
2: Tak, podobno piramidy zbudowali z jajek. Poważnie, tak słyszałem. Kiedyś tak uczyli w szkole, ale nie wiem, czy to prawda.
0: A zaprawę betonową mogli robić, ale tam nie ma zaprawy betonowej, bo oni tam blok do bloku przytykali, nie?
2: Ale jak to zrobili?
0: Kosmici zrobili to.
2: A.
0: Za pomocą...
2: Ale jajek.
0: Z jajek. No tam dużo wapnia jest. Właśnie to jest skorupek jajek. Tam zbierali milion lat te skorupki jajek i zrobili te skały. Tak to jest. Ale w ogóle słyszałem, że ropa naftowa jest nieskończona. Że to nie jest tam... ze zwierząt, tylko nie z dinozaurów ta ropa naftowa, tylko że to jest krew ziemi i że ona cały czas jest produkowana tam w ziemi, jakiś tam naftowy
2: potentat. No tak, to jest logiczne przecież, nie? Jak ziemia wytwarza swoją krew, to może być nieskończona, dopóki ziemia nie umrze.
1: Krew no jak właśnie. Krew, ale to właściwie jest taki... Może ropa mieć znaczenie, jeśli chodzi o chłodzenie, żeby być takim chłodziwem, to znaczy wchłania energię cieplną, że to jest...
2: A ty skąd, żeś to krawiec wziął taką teorię?
1: Asztar Szeran mi mówił, jak się spotkaliśmy wczoraj przy Blanciku, to mi opowiedział takie rzeczy.
0: To ja myślałem o zapiekance, jak się mówi, o pisance DMT
2: Zapiekanka czy pisanka?

0: Zatanuj się trochę.
1: O pisance DMT albo LSD. W stylu Galaktycznej Federacji właśnie.
0: Ale, ale to ksiądz to poświęci? Koszyczku czy co?
1: Nie, jebać księży. Tam 50% księży w Polsce to są sataniści, a kolejne 50% to już tam już są lepsi, nie?
0: Jeszcze więcej 50% to kto to?
1: No to kolejne 50% to nie, tam. A wiecie co znaczy parafianin w ogóle?
2: Patafianin. Patafianin, tak?
1: Parafianin znaczy człowiek ograniczony, głupek. A
0: to ksiądz... ja, to ja jestem parafianinem, przepraszam.
1: To ja przepraszam.
2: Ty jesteś patafianinem.
1: A ksiądz, sprawdźcie, co znaczy ksiądz. Ksiądz to bierze się od książę, od władcy, władcy ograniczonych, nie?
0: Władcy pierścień.
1: Tak. Właśnie mój kolega, który zajmuje się prawem naturalnym, to odkrył, że jak należał do kościoła, to był ograniczonym głupkiem, takie jest tłumaczenie, nie? Normalnie. Piszcie sobie synonimy do ksiądz albo do parafianin. Synonimy. Zobaczycie, tam będzie ograniczony głupek, debil, osoba niekumata, takie rzeczy.
2: No, słyszałem o tym też, ale przypuszczam, że to bardziej w znaczeniu człowiek taki, wiesz, prosty, prostaczek, człowiek taki, wiesz, nie jakieś takie przeciwieństwo intelektualisty, nie? Może coś w tym stylu.
1: Dokładnie, tak.
2: A nie, że od razu debil.
0: Ej, to nie jest takie łatwe, żeby dostać nazwę debila. To trzeba się starać. Kilka lat. To nie ma tak, że o, już powiem, jestem debilem. No nie, to tak nie działa.
1: No ale ja bym chciał być debilem. No,
0: chciałbyś, ale się tak od razu nie dostajesz.
2: A skąd wiesz, że nie jesteś?
1: No bo jestem wyżej trochę w hierarchii.
2: Ale skąd wiesz? Kto ci tak powiedział? Że jesteś wyżej.
1: Nie wiem, tak mówią ludzie, że
2: a kto? Że tak... A kto? Mama?
1: Mama. To babcia, może być... babcia mówi, że będę prezydentem, że jeszcze 2 lata wnuczku i będziesz prezydentem. No. Tak powtarza mi to, odkąd się urodziłem, praktycznie odkąd umiem rozpoznawać mowę ludzką, to babcia mówiła, że wnuczku, będziesz prezydentem. Startowałem nawet na wyborach, startowałem na radnego.
0: I to ile dostałeś głosów?
1: Jakoś, no 13, jakoś, ale nie robiłem w ogóle żadnej kampanii wyborczej, nie?
0: Ale 13 głosów dostałeś, czy 13%?
1: 13 głosów.
2: Aha. 15 głosów, tak? No. No to dużo masz rodzinę. No. Do pisanki się daje jakieś takie sianko jeszcze, nie? Jakieś coś takiego, czy to nie? Czy to...
0: Chyba nie te święta, pomyliłeś trochę. Bo to a co tam sianko po dobro się daje.
2: Aha, sianko po dobro. A co tam się daje do takiej święconki? Bo to się święconka mówi, tak?
0: Kiełbasę się daje, wódkę. I co jeszcze? To każdy Polek katolik lubi sobie wypić. Zjeść.
2: Wódkę to chyba ty, no wódkę.
1: No ja do kosyczka wielkanocnego bym wsadził LSD, DMT, konopię, marihuanę, zero mięsa albo kurczaka, jajko.
0: O, kurczaka, całego kurczaka ja bym wsadził tam. Zjadł sobie tą noc. Nie, to śniadanie, tak?
1: No.
0: Kebaba jeszcze.
1: Kebaba. Papierosy oczywiście musiałyby być. Zadowolony byłbym wtedy. No i bogainę, żeby potem się uzależnić od tych wszystkich substancji. syrop klonowy, kurkumę i pieprz czarny. No i jest oczywiście sól, bo sól jest najważniejszy. Tak, i dużo seksu. Albo nie, seks nie, bo seks wyciąga.
0: Nie, nie, do koszyczka jak włożysz seks do koszyczka. Pojebało cię.
2: Wibrator, jeśli już.
1: O, prezerwatywy.
2: Zajączki. Zajączka chyba. Tutaj Łukasz już pisze z zajączkami, ale to chyba podpowiada, że zajączki się daje, tak?
1: Dwa bzykające się zajączki.
2: Co jest z tym zającem? Ja tak tego do końca nie rozumiem. Dlaczego ten zając i te jajka? Viagrę, pisze Antonio. Tego zająca to się dzieci często boją, bo to tak koszmarnie wygląda. Taki wielki zając, nie? Często jeszcze to będzie jakiś to przebrany żul, jakiś taki brudny ma ten kostium i tak dzieci mu na kolanach siadają i to takie jakieś dziwne. Creepy takie, creepy. Zając, no bo to płodność, tak, płodność mi się tak kojarzy, że no bo zające się mnożą szybko, nie? I właśnie jajko, zając, to wszystko płodność, no bo to z pogaństwa. Kasetę VHS pisze Van Last. Tak, z filmem. Z
0: Amiga 500 jeszcze.
2: Może każdy wkłada co tam mu w duszy gra, no.
1: No, no co byście tam właśnie włożyli? No jajka w tego fresh bębena, tego fresh endera. A i sushi, o, sushi bym włożył.
0: Sushi. Mrówki, kurwa.
1: Kurwa, no tak. I legwana zielonego. Legwan zielony to moim zdaniem powinien być w logo właśnie.
0: Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Coś tam włożyć do tego koszyczka jutro? Dezodorant Adidasa. Nie wiem. Szczepionkę na COVID i coś jeszcze.
1: 2000 zł na koks.
0: Ale to ty wkładasz, to nie jest tak, że ktoś ci daje w prezencie, to ty wkładasz i potem masz poświęcone przez Pana Boga.
1: No tak. Sam se będę święcił, kurde. Bo nie wiem, na jakiego księdza wpadnę, na tego dobrego czy na tego złego. To są dwa rodzaje księży.
0: Dlaczego tak uważasz, że tylko dwa, a nie cztery albo pięć?
1: No są dobrzy księża i źli księża.
0: No, ale nie ma coś pomiędzy nimi? Innych takich?
1: Odcieni szarości?
2: Średni księża.
1: Średni księża.
0: Średni, lepsi, więksi. Tak samo nie możesz porównać, że jest jeden krawiec na świecie. Są różni krawcy. Ale dobra, nie, to nie o to chodzi.
2: A gdybyśmy nie, tak chcieli, bo tak potraktujmy to symbolicznie. Powiedzmy, są tu takie różne symboliczne jajka. Chcę właśnie włożyć baranka do tej święconki. I kto byłby takim barankiem w nocnym radio? Waszym kebab. Zdaniem.
0: Kebab z baraniny najlepszy by był do tego koszyczka.
1: Ale tam mam może. Ciekawy.
2: Etam, baranek?
0: Nie. Dobra, czekaj, bo o co ci chodziło, że kto by był barankiem z nocnego radia?
2: No w nocnym radio, kto właśnie kogo by symbolizował ten baranek w święconce, bo można powiedzieć, że to radzieckie jajko symbolizuje ruskie onuce w nocnym radio, to jajko LGBT, tego jednego geja, który się cały czas ukrywa i nie chce się przyznać tutaj, że jest gejem.
0: No to ja jestem gejem, ale już nie jestem, ale mógłbym być, jakbym chciał.
1: No ja też jestem gejem, ale już nie jestem. Prawie, przyznaj się, ty też jesteś gejem, ale już nie jesteś.
2: Nie jestem.
0: Niestety. Ja kiedyś chciałem być, ale Ukraińcem też chciałem być i Sowietem. I też już nie wiem, czy... Ja jestem Polakiem po prostu. O.
2: Ja jestem zoofilem, przyznaję się.
1: Ja też jestem zoofilem.
0: To nie ma jeszcze zdjęcia zoofila. Jajka nie ma tego. W koszyczku.
2: Ale baranek jest to, zoofil też będzie zadowolony.
0: Spoko.
1: O, Ashton Sheeran. O, fajnie. O, dziękuję, dziękuję. No. Ashton Sheeran.
0: Ale no, tu dawno był, to ty. No dobra, kontynuuj, krawiec, o co ci chodziło.
2: Kto ma kontynuować? Ja?
0: No tak, ty chciałeś coś kontynuować.
2: Nie, nic już nie mam do powiedzenia.
0: Kto by miał tym barankiem być? No nie wiem, no kto. No przecież nie ja.
2: No nie wiem.
0: Ja wiem.
1: No ja jestem baranem. A to... Przepraszam.
2: Ale może to być baranek Boży na przykład. To może nie być tak złośliwie. Może to nie być epitet, tylko baranek Boży taki.
0: Dlaczego baranek Boży się nazywa barankiem?
2: Bo to symbolizuje, że posłuszny jesteś i że idziesz za pasterzem swoim wiesz. A on prowadzi cię. Nawet taka laska, jak mają czasami różni biskupi czy tam inni, to jest taka laska, jaką pasterze mieli. Taka zakręcona właśnie, bo tego się używało do tego, żeby barana chwycić za szyję, tym zawiasem, nie?
0: Aha, dobra.
2: Ale też to chodzi o baranka, bo baranka się poświęcało w ofierze.
0: Chyba bardziej do tej definicji.
2: No ja mam swoją definicję, że to chodzi o baranki, że o posłuszeństwo i o pasterzy, ale w sumie myślę, że i to ma znaczenie. Ale no właśnie to chodzi o baranka Bożego, czyli baranek ofiarny, czyli złożył ofiarę z siebie, czyli stał się tym barankiem jakby ofiarnym, nie?
1: A jak Jezus. Bobry by obchodziły Wielkanoc, to by był baranek Bobrzy.
2: Bobrze.
0: Proszę o moderację tutaj, żeby zrzucić tego człowieka, który obraża Bobry. dzień dobry, dobranoc. Ej, Piotr Jackiewicz pisze, że smętna audycja jest. No trudno, to możesz sobie iść tam...
1: Nie chcę szabla sobie.
2: No jest trochę smętna dzisiaj. Ja się od początku mówiłem, że taka będzie dzisiaj, bo nie mam zupełnie nastroju dzisiaj na gadanie, na prowadzenie, więc po prostu jestem, bo jestem. Jestem, jaki jestem. No i maluję se jajka. Maluję se jajka dzisiaj.
1: O. A ja ty dzisiaj nie mam nastroju, więc chciałem powiedzieć, że robiłem eksperyment dzisiaj społeczny i chciałem sprawdzić moc nocnego radia i chciałem powiedzieć, że jest bardzo wysoka i bo poprawiła mi humor i czuję się jakby lepiej.
0: No, 60-50 ja bym tak przyznał.
1: No, co najmniej. No ja daję 90 na 60 dla klasy. I dla psycho daję tam 95.
0: Na ile? Dobra, nie ważne.
1: Na 160.
0: Spokojniutko.
1: Nie, krawiec powinien dać pieniądze za to, że prowadzi radio.
0: Nie, to my powinniśmy krawcowi zapłacić, że pozwoli nam...
1: No właśnie, powinniśmy płacić, no. Ja już mu zapłaciłem, a ty?
0: Ja kiedyś 5 euro, czy kiedyś starczy.
1: No.
0: Krawiec smętny dzisiaj jest, dobra, nie będziemy zanudzać, idziemy do innej audycji trochę pogadać.
2: No dobra, to dzięki za wizytę w takim razie.
0: O, już nas wygania, tak, już na pewno.
2: Nie rób z siebie już takiej ofiary takiego, nie rób już z siebie takiego baranka ofiarnego, sam się żegnasz, a chwilę potem, o, wyganiają. Dobra.
0: No. Sprawdza cię, krawiec.
2: Nie no, może faktycznie jeszcze ktoś zadzwoni, a może się boi z takimi wariatami dwoma być na antenie razem, to...
1: Trzyma.
2: No, tak więc...
0: Nie obrażaj pan. No i ktoś chce zadzwonić, to nie ma problemu, to tutaj...
1: No, jak ktoś chce zadzwonić, to niech napisze, że chce zadzwonić, to się rozłączymy.
2: No nie ma tak dobrze, to po prostu się rozłączymy i tyle. No, to dzięki. Aha. Trzymajcie się.
1: No. Dzięki. Cześć.
2: No, cześć.
1: Hej.
0: Dzięki. Pamiętaj, krawiec, że ta audycja przejdzie do nieskończoności.
2: Dobrze, będę pamiętał. Cześć.
0: Cześć, na razie.

No, no tak dzisiaj jest, niestety. No, mówiłem już od początku i powtarzałem to kilka razy, że dziś nie jestem w nastroju zupełnie do prowadzenia i że trochę tak z musu przyszedłem, żeby coś tam było, nie? Więc... Hej, można prosić Discorda od Dariusza? Grzybowy... Ciągle mi się myli. Grzybowy Janusz? Grzybowy... Dariusz Grzybowy, no. Dariusz, Grzybowy Dariusz. No to co, to napijmy się, to może się trochę rozweseli. Może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś temat. Ja mówię, dzisiaj jestem nieprzygotowany, nie chce mi się. Nawet nie liczyłem, że w ogóle w jakiś sposób tutaj... O, w jakiś sposób ogółem, że ktoś coś... No, ale trafili się też tacy, którzy mimo wszystko chcą zasponsorować kanał, jak to się popularnie mówi. No, trochę liczyłem, że jakieś fajne pomysły na pisanki będziecie mieli. A to nie jest takie proste też wymyślić pisankę ciekawą. Kiedy audycja z maszynami, panie Krawiec, potrzebuje rąk do pracy, a nie ma komu robić, to nie wiem, o co chodzi. Audycja z maszynami. Że co, że sztuczna inteligencja ma prowadzić? A, tak a propos sztucznej inteligencji, widziałem coś niesamowitego ostatnio. Intel opracował technologię, ona jeszcze nie jest wdrożona, z tego co wyczytałem, tylko jest rozwijana, ale już można zobaczyć przykłady, jak to działa. Wyobraźcie sobie, znaczy, no, każdy zna, może nie każdy, ale wiele osób zna taką grę jak GTA 5, Grand Theft Auto. I wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja w locie przerabia obraz tej gry tak, że on wygląda no praktycznie jak real, jak obraz rzeczywisty, jakbyście jechali ulicą, nie wiem, Środy Śląskiej czy Wrocławia. Drzewa, niebo, budynki, wszystko jest przerabiane w locie przez sztuczną inteligencję tak, że już nie wygląda tak lekko komputerowo, nie, jak gra komputerowa, tylko że zaczyna wyglądać jak rzeczywistość. Efekt piorunujący. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Szkoda, że screenów nie przygotowałem, ale to przygotuję jeszcze, bo na pewno ten temat jeszcze poruszę na antenie. No i to jest przyszłość gamingu i myślę, że to może być taki game changer, czyli coś, co zmienia diametralnie nagle jakość tych gier komputerowych, wrażenia. No, myślę, że to będzie rewolucja taka, jaką mogły być akceleratory, nie? Więc naprawdę zrobiło to olbrzymie wrażenie, bo obraz praktycznie nie do odróżnienia. Sztuczna inteligencja oczywiście dostała różne wytyczne w postaci dużej ilości obrazów prawdziwego otoczenia, nie? I nagle obraz tej gry staje się taki trochę... no, zmienia się oświetlenie, zmienia się ten realizm, nie? No, niesamowicie to wyglądało. Tak więc już niedługo będzie można sobie upodobnić grafikę z takiej gry jak GTA do rzeczywistości. No, dzwońcie, bo jak nie będziecie dzwonili, to ja będę milczał i malował sobie jajka. Naprawdę, dziś jestem trochę nie w sosie. I to jest to niepokojące. Sam jestem zaniepokojony mocno tym, że coraz chętniej się biorę za robotę normalną. Ale może to nie zrobi źle radiu, bo ogólnie się może trochę rozpędzę, jeśli chodzi o działanie. Wdrożę się. Taki mam plan, żeby trochę bardziej zacząć żyć, a mniej wegetować. W związku z tym chyba będę się dalej ograniczał też, jeśli chodzi o palenie, bo stwierdzam, że mi to nie robi dobrze na produktywność, na chęć do działania. No tak zamula, nie? Siedzi potem człowiek taki przymulony i rozkminia, i duma, i myśli sobie, nie? No więc nie jest to zbyt dobry pomysł.

0: Szwecja i Finlandia niewykluczone, że zostaną w trybie ekspresowym przyjęte do NATO. Fajnie, to mi się podoba akurat, że świat się zjednoczył mocno przeciwko tej Rosji, dresiarza narodów. I okazuje się też, że z polskich różnych hangarów zniknęło 100 czołgów, jeszcze takich pamiętających dawne czasy, trochę takich przestarzałych, i bardzo prawdopodobne, że wylądowały na Ukrainie te czołgi. Tak trochę po kryjomu, i niektórym na przykład to się nie podoba, że o, tu kłamią, o, te czołgi, to gdzie one są? Przecież wiadomo, gdzie są. No i bardzo dobrze, że się o tym, że się to ukrywa. No, pewne rzeczy dla dobra sprawy powinny pozostać właśnie, no, taką, tak, co my, gdzie my, Polska, czołgi daliśmy, jak to, no, nic nie wiemy na ten temat. Bardzo dobrze. A nawet takie stare czołgi to dla Ukraińców są dobre, ponieważ Ukraińcy potrafią je obsługiwać, nie muszą się szkolić, nie muszą przechodzić właśnie jakichś tam szkoleń. I no, więc Polska też dała trochę czołgów. No. Fajnie. Trzymam tu kciuki za Ukrainę. Mam nadzieję, że wygra i narobi dużo strat Rosji. Krążą takie pogłoski, że Rosja... To już parę lat temu ten Miedwiediew mówił, że Rosja jest gotowa na to, żeby się odciąć od globalnego internetu. To też jest się czym chwalić, nie? To widzicie, to jest właśnie ta mentalność rosyjska, radziecka, że oni to postrzegają jako jakiś plus, jako powód do dumy, że my się możemy odciąć od globalnego internetu. O. I to jest tak podwójnie śmieszne, bo po pierwsze mogliby ludzi się zapytać na przykład, czy ludzie chcą się odciąć od globalnego internetu i mieć tylko swój, ruski internet, nie? Czy im to odpowiada? Ale po co się pytać ludzi? Przecież to nie jest ważne, czego ludzie chcą. Ważne jest, czego władza chce. A po drugie, co to za powód do dumy, nie? To tak samo jakby się chwalić tym, że nie wiem, my nie musimy od nikogo niczego importować, nic eksportować, sami zbudujemy sobie wielki mur, nikogo tu nie wpuścimy, nie potrzebujemy też żadnych przybyszów z innych krajów. Będą tylko Polacy tutaj w Polsce. I sami wszystko zrobimy. Będziemy mieli swój komputer własny, zrobimy. Czy to jest jakiś powód do dumy, że się ktoś odcina od świata, od cywilizacji, od reszty cywilizacji? No, zdaniem Rosjan i rosyjskich polityków, to widać, tak, jest to powód do dumy. No wiadomo, że niezależność to jest jakiś plus, ale chyba trochę inaczej rozumiemy niezależność. Bo niezależność to nie jest, chyba nie polega na tym, że się wszystkich kopnie w dupę i nikogo się nie wpuści i nikogo się nie lubi i z nikim się nie współpracuje. To nie jest niezależność. To jest po prostu cofnięcie się w rozwoju i jakaś taka bucowatość. I nie wiem ja nawet, jak to nazwać. Bycie dzikusem, nie? Takim. Dzikusem narodów. Polska władza to zawsze w referendum się pyta, czego chcą Polacy, pisze Światowicz Sława. Normalnie nic nie robią bez konsultacji z Polakami. Z Polakami, no to tak ironicznie pisze Światowicz, jak się domyślam. No, co tam?
1: No nie. Tak, Krawiec, bo ty przesadzasz trochę z tym, z tą niezależnością, że tak powiem. Dobra, w inną stronę uderzmy, dlaczego wszyscy pomagają Ukrainie, nie, tylko Polska pomaga Ukrainie, a wszystkie narody świata jakoś tam się odepchnęły.
0: No właśnie nie. Słuchaj, często ludzie o tym, kraje o tym nie trąbią, ale nawet Czechy, które lubią być takie neutralne i z boku, też wysłały broń. W Stanach też już zaklepano bardzo duży budżet na pomoc Ukrainie. Z krajów, które nie pomogły, to głównie Niemcy, Francja.
1: Izrael, przypomnij.
0: Izrael to nie wiem nawet. O tym to niepodobna mówić.
1: Niedobre mówić.
0: Niedobra tak. To mówić o takie coś. Mm.
1: Tylko, nie że wiem, Polska... No? Poczekaj. Bo Polska przyjmuje tych wszystkich Ukraińców na swój koszt, a nikt za to Polsce nie zwróci pieniędzy.
0: A co ty tak jak właśnie tu się z Żydów śmiejesz, a sam patrzysz, a co my zyskamy? A czy ktoś nam zwróci za to? No to tak nie można tylko tak patrzeć, no czy ktoś nam zwróci. Może czasami jest ważne, nawet w skali kraju, że się pokażemy jako ci, którzy stoją po właściwej stronie, że pomożemy komuś. No nie można tak patrzeć też, nawet jeśli nas to coś kosztuje.
1: Można tak patrzeć jak najbardziej. Tyle, że wszyscy się z nas będą śmiali i tak samo jak... Dobra, nie wiadomo, w którym roku to było, w 40 latach, też się z nas śmiali.
0: Słuchajcie, te kraje, które nadal kupują gaz od Rosji, w tym i Polska, bo Polska też się tak nie odcięła, jest trochę takim hipokrytą narodów w tym momencie, bo też nie zerwała tam do końca umów, ale to wynika z prostego faktu, że nie można pogrążyć całkiem kraju, nie można narazić obywateli na to, żeby mieli zimno, żeby był jakiś kataklizm, żeby firmy bankrutowały. Trzeba trochę myśleć też, no i trzeba mieć na względzie też różne czynniki, a nie tylko, że o, my się odetniemy. Można się nie odciąć od ruskiego gazu, ale pracować intensywnie w międzyczasie nad tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, a póki co niektórzy są skazani na ten ruski gaz. Trudno. A to...
1: Ja mam nadzieję, że Polska się nie odetnie od tego ruskiego gazu, bo wtedy to zamarzniemy chyba tutaj już na wieki wieków. Amen.
0: Zamarznąć to nie zamarzniemy, ale się jeszcze drożej zrobi, jeszcze drożej i w rezultacie będziesz płacił za ogrzewanie 1000 zł, nie? W domu.
1: No tak, dlatego ja jestem przeciwko.
0: No ja też bym był przeciwko. Też byłbym za tym, żeby być ostrożnym i jak to się mówi co nagle, to po diable. Trzeba trochę też myśleć o tym, żeby o sobie trochę też trzeba myśleć, nie? Więc spoko. A co do światowida, a to, że Polska coś źle robi i że to, że się nas o nic nie pytają i za naszymi plecami wprowadzają nam różne niekorzystne dla nas prawa, to jedna strona tego medalu, a to, co robią inni, to druga. No bo to jest znowu takie, a u was biją Murzynów. No, nie wszystko można tak, wiesz, do tego sprowadzić, nie? Do takiej argumentacji.
1: Nie można. Niepotrzebnie Polska się wybija przed ten cały szereg państw innych, normalnych, tak zwanych... normalnymi. No dobra.
0: Wiesz co, większość cywilizowanego świata się opowiedziała za Ukrainą, a z takich cywilizowanych krajów, no to słuchaj, nawet...
1: 40 państw się opowiedziało, nie przesadzaj.
0: No, ale liczymy tych, którzy się opowiedzieli za i pokazali swoimi działaniami, że raczej i też zajęli jakieś stanowisko, ale nie po stronie Ukrainy. Bierzemy tych pod uwagę, a te kraje, które w ogóle nie zabrały głosu, gdzieś tam, wiesz, nic ani nie pomogły, ani nie zaszkodziły, robią swoje, no to ich nie bierzemy tu pod uwagę w ogóle chyba, nie?
1: No nie wiem, muszę to przemyśleć.
0: Bierzemy pod uwagę tych, którzy coś znaczą, nie jakieś tam bantustany, tych, którzy swoimi działaniami się w jakiś sposób opowiedzieli po którejś stronie, nawet chcąc być neutralnymi, jak Niemcy, nie, na przykład, ale wyszło, że Niemcom bardziej zależy na interesach, na niepsuciu sobie stosunków z Rosją. No i prezydent Ukrainy odmówił w związku z tym spotkania się z tym z Zeleńskim, nie? Przepraszam, z tym, kurwa, no, z jakimś tam premierem, kanclerzem Niemiec, Zeleński się nie chciał spotkać. Sorry, mi się już trochę myli, bo już jestem po paru kielonach, bo, tak, bo taka smętna audycja, to sobie tu wychylam kielona po kielonie i zaraz będę pijany, to przez was, ja przez was piję. Rozpijacie mnie, bo nie dzwoniąc, nie zabierając głosu. No. Co? Co? Co? Co?
1: No, za dużo, nie płacacie tyle na butkę dla krawca. Nie, żartuję, płacacie jak najwięcej. Ale chyba chodziło ci krawiec o prezydenta Niemiec, który w ogóle nie ma żadnego znaczenia w Europie.
0: Tak? No, ja słyszałem coś o kanclerzu Niemiec. No. Nie wiem, czy tam kanclerz to jest kto w tych Niemczech?
1: Kanclerz to tak jak premier w Polsce. Aha. Prezydent w Niemczech nie.
0: Olaf Scholz się chyba chciał spotkać, nie? Z tym z Zeleńskim.
1: Jakoś tak.
0: No i ten powiedział, że nie. I dobrze, no bo to Niemcy pasły tą Rosję i głaskały po główce i tak dalej i przyczyniły się bardzo mocno do tego, że Rosja urosła w piórka, stała się w dechę ważna i... No i ludzie na świecie mają prawo mieć trochę żal do Niemców. Zresztą Niemcy się sami do tego przyznali, że popełnili błąd, bo z dyktatorami nie działa ta strategia, że im schlebiasz, że idziesz im na rękę, że z nimi współpracujesz, że ich nie krytykujesz. Oni się tylko wtedy stają jeszcze bardziej dyktatorscy.
1: No tak, ale to kto do tego doprowadził w końcu? Przecież ci politycy, którzy rządzą krajem jakimś tam jednym, drugim, trzecim, to nie jest tak, że skąd się wzięli ci dyktatorzy. To dobre, nieważne.
0: No, to są bardzo często skomplikowane sprawy, no i dużo się rzeczy składa na ostateczny kształt geopolityczny świata. No niestety, no słabo wygląda ta nasza rzeczywistość, taka drożyzna i to cały czas rosną te stopy procentowe. Ja dostaję cały czas jakieś powiadomienia, non stop, że zmiana stóp procentowych, o, a dzisiaj z rana zmiana stóp procentowych i wieczorem zmiana stóp procentowych. I ten gaz, i ceny w sklepach, no inflacja niby dwucyfrowa, ale większość towarów to podrożały o 20%, o 30%. Rekordzistą jest olej, który jakieś tam, nie wiem, 45%. No straszne są te podwyżki cen i wiele osób nie wydala po prostu. Szczęśliwi są ci, którzy się zdecydowali na stałe stopy procentowe, czyli takie, które są z bazy trochę wyższe, ale są stałe i macie gwarancję, że wam nie wzrośnie. Ale ci, którzy mieli zmienne te stopy procentowe, no to dzisiaj często muszą po prostu sprzedawać swoje mieszkania. Słucham?
1: Mówisz o kredytach, tak?
0: Tak, tak, o kredytach. No.
1: No, ja jestem firm, który nigdy kredytu nie i nie ma zamiaru.
0: No i dobrze.
1: Nie polecam tego nikomu.
0: Kredyt to może brać ktoś, kto... Nie wiem, kto ma własną firmę, prosperuje, ma jakieś perspektywy, a nie takie małe żuczki jak my, ludzie, którzy żyją sobie od pierwszego do pierwszego jakoś tam i to takie osoby nie powinny brać kredytów, moim zdaniem.
1: No. Ale na pewno nie we frankach szwajcarskich, których się nie dorabia. Dobra. No, to chyba wiadomo o to chodzi. Dodaj jeszcze nam do koszyczka mnie i siebie i spadamy.
0: No,
1: przepraszam, że dzwoniłem w ogóle tak.
0: Proszę, proszę, wybaczam ci. Jest Wielkanoc, święto zmartwychwstania Pana Jezusa, to wiesz, myślę, że to by była właśnie dobra okazja, żeby zmartwychwstały też idee, które głosił Jezus. I żeby na przykład papież Franciszek w imieniu Watykanu powiedział wprost, kto tu jest bandziorem, kto jest ofiarą, żeby ludzie mniej może mówili o tym, czy co my zyskamy, co stracimy tu na pomocy, tylko tak się wykazać po prostu jakąś tam pomocą. No ale to są skomplikowane sprawy, bo ktoś może faktycznie powiedzieć, no ale śmierć frajerom, nie? I jak ostatecznie my mamy, wiesz, no każdy kraj powinien pomagać tak, jak na ile go stać, a nie ponad to, nie? Jeśli obywatele Polski mieliby faktycznie zapłacić bardzo, bardzo wysoką cenę za to wszystko i klepać biedę, bo pomogli, no to trochę się to robi bez sensu. No pomagać trzeba, jak ktoś dużo zarabia, to da donata 100 zł. Tak mówię językiem krawcowo-biblijnym. Ci, którzy są zamożni, niech dadzą 100 zł. Ale ten, co da 10 zł, a jest na zasiłku, to też godzien jest wdzięczności mojej. Coś takiego, to nie wiem.
1: No. No, ja wiem.
0: A nie, że taki psycho się zapożyczy. Słuchajcie, bo to nie chodzi o to, żeby psycho teraz brał chwilówkę i zapożyczał się i kredyt brał, żeby wysłać donata dużego Krawcowi. To nie o to chodzi.
1: No tak nie będzie, tak nie będzie. Właśnie chciałem... Czekaj, krawiec, teraz ja mówię.
0: Ale ja nic nie mówię, co to... czekaj, krawiec, jak ja nic nie mówię, a ten do mnie czekaj cicho, teraz ja mówię, jak ja nic nie mówię.
1: Ojejku. Dobra, przepraszam. Właśnie o to mi chodziło, że za bardzo się zapożyczamy gdzieś tam w jakiejś Unii Europejskiej, nie wiadomo od kogo, pomagać Ukraińcom. Dobra, wiadomo, że trzeba pomagać i trzeba pomagać, tyle, że nie ponad stan, który mamy w posiadaniu. O, tak chciałem zakończyć moje słowa. Dziękuję.
0: Dziękuję, dobranoc.

0: Ech, znowu mi się nic nie chce. A w sumie nagotowałem sobie zupki. Teraz robię tak sprytnie tą zupę, ponieważ gotuję sobie w dużym, większym garze bulion. Czyli gotuję sobie mięsko, boczek dodaję. Strasznie mi smakuje ostatnio boczek gotowany. Gotuję sobie boczek i taki ciepły, fajny. No. Z sosem jakimś sobie zajadam. A do małego garnka potem wlewam trochę tego bulionu i raz sobie robię ogórkową, dodając koncentrat, a raz na przykład starte ogórki, znaczy ten, pomidorową, no, koncentrat pomidorowy, pomidorowa, albo przetarte ogórasy, ogórkowa, trochę śmietany i sobie urozmaicam, a nie, że tą samą zupę 5 dni pod rząd chłeptać, nie? Dajcie spokój. Tak więc sobie tam coś dobrego ugotowałem. No, ale tak ogólnie to mi się za bardzo nic nie chce. Ale trochę się wdrażam w końcu w robotę. Myślę, że teraz bardziej się wezmę za pracę normalną. Też jeśli chodzi o radio, jestem wypalony trochę. Już po prostu nie wiem, o czym gadać. Już tyle było audycji różnych i to jest... Nie lubię robić czegoś z musu, nie? Więc muszę trochę naładować baterie, znaleźć jakiś nowy format audycji może. Może prowadzić z kimś po prostu, bo tak samemu, no to wiecie, no to jest takie bla, bla, bla. Nic ciekawego. Chyba, że ktoś zadzwoni, to jeszcze, nie? Ale tak, już mi się po prostu... Zmęczony tym jestem. No wszystko się nudzi. Nawet najbardziej przyjemna praca, satysfakcjonująca praca, no to w końcu się nudzi. Nie można robić tego samego w kółko. W najlepszym wypadku stanie się to przykrym obowiązkiem. Po prostu. No, więc muszę coś nowego wymyślić, jeśli chodzi o radyjko. O, sorry, tutaj Netflixa włączyłem na chwilę. Barbarzyńcy, upadek królestwa... nowa odsłona Wikingów, Wikingowie Valhalla. Nie znudzili wam się jeszcze ci Wikingowie? Mi szczerze mówiąc nie. Cały czas jakoś przyjemnie mi się ogląda te przygody wojów, jak wojują. Intrygi, no, jest to, co ja lubię, no. Walki, pojedynki, intrygi, zdrady, braterstwo, podboje. No, lubię. Konie, miecze, topory, królestwa, wioski, zasadzki, pułapki, piękne stroje też. Lubię sobie popatrzeć na piękne stroje. No, wiadomo, że te zbroje to trochę czasami niehistoryczne, że są pewne nieścisłości, że o, takiej zbroi to nie miał prawa nosić tam wiking czy rycerz. No, ale też... Można tak na, trochę na siłę sobie to wytłumaczyć, że może to być jakaś zbroja zdobyczna z wypraw dalekich, zabrana komuś, nawet na przykład. No. Upadek królestwa zdaniem wielu jest lepszy od Wikingów, bo z odcinka na odcinek robi się coraz lepszy, a Wikingowie, no wiadomo, pierwszy sezon super, drugi sezon okej, trzeci sezon no, a tu się robi coraz ciekawiej, coraz lepiej. No cześć Dariusz.
1: No, ja też tak czuję, że powinniśmy przejść na emeryturę, ogarnąć jakiś dobry hajsik, wypierdolić gdzieś pod palemki, kurwa. Że tak brzydko się wypowiem.
0: Tak mówisz? No, w sumie. No. Ale czy twoje życie nie będzie wtedy nudne? No i co, będziesz leżał pod palemką i co?
1: No, kurde, myślałem kiedyś, że seks mi się na przykład nie znudzi, nie? Te dziewczyny to wysywają w ogóle całą energię życiową. To wszystko idzie się znudzić. To trzeba szukać, cały czas gonić za kuliczkiem. Myśmy złapali już tego kuliczka, tak czuję. Żeśmy złapali tego kuliczka, no.
0: Mm.
1: No ale jak słuchacze sobie poradzą bez nocnego radia, to nie mam pojęcia, jak sobie poradzą właśnie. No.
0: Ja nie mówię, że przestaję nadawać, że kończę z radiem, tylko że po prostu szukam jakiegoś nowego pomysłu, trochę sobie może muszę, wiesz, odsapnąć, naładować baterię, może sobie kogoś dokoptować, żeby z kimś więcej prowadzić, a nie sam, bo po prostu no, wszystko się nudzi i trochę czuję takie już zmęczenie materiału, jak to się mówi, i wypalenie.
1: A ty ciekawy jestem, kogo widzisz w takiej roli, bo miałeś Kloda już kiedyś, to fajnie było dosyć, nie? To fajnie wam wyszło. A to kogo byś miał na myśli jeszcze?
0: No z Klodem się spoko prowadziło, było wesoło. Nocna jazda, myślę, całkiem była zacną audycją.
1: Ja, tak, słuchałem, jestem fanem. Jak zawsze.
0: Z potrzebą nie wiem, czy mi się jeszcze lepiej nie prowadziło, bo potrzeba to, wiesz, jest... Mi odpowiada ten człowiek, jeśli chodzi o wspólne prowadzenie. Z Anią mi się zawsze super gada, super prowadzi, tym bardziej, że ona niesamowicie odciąża jakby mnie, bo ona się najczęściej jest fajnie przygotowana. Wiesz, nie ma... dużo mówi, dużo prowadzi, ma przygotowane różne rzeczy, więc ja sobie mogę się ograniczać tutaj do wrzucania głupawych jakichś tam docinek, tekstów, więc jest to bardzo mało takie angażujące, to jest taki relaks, nie? Sobie po prostu siedzę, coś tam dopowiem, więc bardzo też przyjemnie. No, coś trzeba wymyślić, bo wiesz, ile to już lat tego gadania. No trochę jest zmęczony tym jestem, szukam czegoś nowego, jakichś nowych pomysłów. A z Zenkiem? Zenkiem, no wiecie, Zenek to jest bardzo ciężki człowiek i z nim to jeszcze pogadać na antenie to można, bo na antenie też się liczy czasem to, że iskrzy trochę, że ktoś tam się nie zgadza jeden z drugim. Można pogadać, ale ogólnie to zmęczony jestem bardzo, a on mną jeszcze bardziej, więc raczej z Zenkiem, tak.
1: No, to ktoś tu pytał o Discord Dariusza tutaj, no to nie wiem, czy jestem godzin, żeby tutaj komuś tutaj podrzucić swojego Discorda, to...
0: Godzin. No, jak się nazywa? Grzybowy Dariusz, tak?
1: Mój Discord, mój kanał Discord, mój serwer to jest Dzieci Indygo Polska.
0: Dzieci Indygo Polska. Co żeś wymyślił? Dziecko Indygo. Każda mama, która ma dziecko, które, nie wiem, dręczą w szkole albo które gorzej się uczy, cokolwiek odbiega jakoś od reszty, to powie, że to jest dziecko indygo, szczególne dziecko, wyjątkowe dziecko.
1: No dokładnie, a wiesz skąd mi się to wzięło, bo byłem kurde na takich dwóch takich, trzech nawet, takich grupkach dzieci indygo i po paru latach mnie wszyscy wyjebali, bo mieli mnie dosyć. Stwierdziłem, że chuj, założę swoje będę miał swoje dzieci Indigo Polska i no i mam. No i jest dosyć aktywne. No. Wczoraj było z 20 osób na mojej audycji o tym, o moich wynalazkach. Się wygadałem i teraz nie mam jakoś, przegadałem się i teraz za bardzo nie mam o czym gadać. Ale tak to jest właśnie, jak się człowiek wygada, nie, to już nie ma o czym gadać, nie?
0: No, ja już tych audycji to pewnie ponad 1000 gdzieś mam nagranych, więc już w ogóle mi się słabo chce. Z Martinem Lechowiczem by było najlepiej, pisze Psycho. No, też tak myślę, że byłoby bardzo spoko, tylko że z Martinem... Jak ja Martina za ucho tu nie przyciągnę, to on sam nie przyjdzie raczej. Chociaż ostatnio wpadł tutaj w odwiedziny, się wypytywał, a kto to jest ten psychol cały? Ten psychol to który jest? I tak dalej. No. A o tobie, o ciebie się pytał, czy ty pijany jesteś? Coś takiego chyba. Nie wiem, czy to chyba o tobie było, czy pijany. Nie, to chyba też psycho, że pijany. No, także Martina musiałbym tu jakoś przyciągnąć, muszę się odezwać i mu tak jakoś twardo powiedzieć, że ten i ten dzień, bo on też jest taki luzak, wiecie, no, tak jak ja trochę, nie? Więc trochę jest taki minus, że... Znaczy, w sumie on się sprawdza w roli jakiegoś takiego kierownika, menadżera, tyle że w przypadku projektów jakichś. A tak, jeśli chodzi o nadawanie, to myślę, że ma takie bardzo luźne podejście i już może nawet zapomniał, że razem mielibyśmy coś nadawać czy coś takiego. Zresztą jego poglądy mi też często trochę nie odpowiadają, więc jak on by coś się zaczął tu o Ukrainie wypowiadać, na przykład, czy o COVID-zie, to mógłby być zgrzyt trochę, ale z drugiej strony taki zgrzyt czasem dobrze robi na antenie, bo nie ma nic gorszego niż dwóch prowadzących, którzy się liżą po jajach, nie? Więc, no. Może by było spoko.
1: A za ładny donajcik przyszedł, 100 zł, to może czas profesjonalizować radio, to jakby jeszcze bardziej jest profesjonalizować i dążyć do jakiegoś takiego nadawania ogólnopolskiego, wiesz. Na antenie FM. Albo... A miałeś propozycję, Krawiec, jakieś, żeby prowadzić jakieś audycje w radiach komercyjnych? Znaczy, no to pewnie byś nie chciał nawet, bo to wiadomo, komercja to jest ciota i chuj. No ale no pieniądze zawsze jakieś się przydałyby się na rozwój radia, nie?
0: Myślę, że gdybym chciał, to może by to chyba nie byłoby jakichś wielkich problemów. Gdzieś bym się w końcu wkręcił, nie? Miałem kiedyś taki pomysł, żeby się wkręcić do tego radia, jak się nazywało to radio, takie liczby ma w nazwie, coś tam 10, coś, radio, nie pamiętam już. Albo do Mana gdzieś tam może do radia, ale to też nie jest takie pewne, żeby mnie ktokolwiek przyjął, bo tam raczej biorą znane nazwiska. A więc jakieś pewnie ostatecznie bym wylądował, gdybym chciał, w jakimś FM, tylko że to by było jakieś albo niszowe radio, albo w roli jakiejś marginalnej, czyli współprowadzący, który by szybko został zwolniony, bo wiesz, bo bym coś odpierdolił, nie? Nie wiem, pijany bym przyszedł na audycję, bo bym się wkurzył, że taka nuda czy coś, bym się upił. Więc, no i to by była praca, a powiem ci, że w takich radiach, na przykład Radio Wrocław, to tam kiedyś, wiesz, no wiem jak tam jest, byłem, to tam gadałem z jakimś pankowcem, tam ludzie pracują za darmo często, że to taka, dla nich jest taki prestiż niby, nie, to gdzie my będziemy ci płacić, jak dla ciebie taki prestiż, że cię tu wzięliśmy. Więc żadna rewelacja pracować za darmo dla kogoś i słuchać się tego kogoś i wykonywać rozkazy i jeszcze nic z tego nie masz. Co, no i co? I plus taki, że się mogę potem pochwalić, że nadawałem w radiu FM.
1: A no to nie wiem, może to bez sensu, bo i tak tutaj ze słuchaczy nikt by nie słuchał FM, bo wszyscy są przyzwyczajeni do słuchania cię na YouTubie, nie?
0: Może i ktoś by tam posłuchał, ale czy ja wiem. Nie moja bajka, man. Radio. Klot strasznie choruje na FM. Zawsze mu się to marzyło. To jego takie największe marzenie nadawać w radiu FM, bo on radio internetowe postrzega jako taką tanią atrapę prawdziwego radia, że to wiesz, że to nie są te zasięgi, to nie jest to, to jest taka zabawa. A w prawdziwym radio masz realizatora, masz wszystko i bardzo by chciał, ale on by się też nie odnalazł. On nie potrafi sobie wyobrazić, co by to było, gdyby faktycznie zaczął pracować w takim FM. Jak kiedyś współpracował z radiem bez cenzury i zaczęli mieć wobec niego jakieś wymagania, że rób to, rób tamto, tego nie wolno, to zaraz się zbuntował i odszedł, zerwał współpracę. No to co by to było w radiu komercyjnym, gdzie już naprawdę trzeba być tak na smyczy, że mówisz to, co jest poprawne politycznie, masz pewien scenariusz, pozostajesz w tle i gwiazdą jest twój gość bardziej. On by się w tym zupełnie nie odnalazł. Jemu się wydaje, że w takim radio by mu się fajnie pracowało. No chyba, że ma bardziej na myśli po prostu, że on by swoją teorię chaosu nadawał w FM. Ale to, wiesz, no też to są duże koszta. Wiadomo, że jak są duże koszta, to trzeba też zarabiać. Trzeba dawać reklamy, trzeba się dogadywać z kimś, iść na układy pewne. produkt placement, no, i tak dalej.
1: No. To teorii chaosu nie dałoby się prowadzić właśnie w jakimś komercyjnym radiu, bo nie byłoby żadnych pieniędzy z tego, bo to są rzeczy ukryte, rzeczy cenzurowane i nikt by na to nie pozwolił, żeby mówić o takich rzeczach. No. Nie ma takie są mrzonki po prostu, mogą być mrzonki. Kiedyś słyszałem, że Kokloty nadawał na falach AM chyba, czy coś takiego, no, czy pirata zrobił tam, gdzie mieszka, nie? I nadawał na Piracie, nie? Mój wujek też nadawał na Piracie właśnie z okolic Gdańska i szło na cały Gdańsk. No ale w końcu przestał nadawać i założył swoje radio internetowe, nie wiem, czy kojarzysz Radio Toksina. Toksina. Kojarzysz Radio Toksina?
0: Toksyna, nie kojarzę, ale sobie zapiszę i zerknę. Mam nadzieję, że to jest takie radio bardziej gadane, a nie muzyczne.
1: No takie, no, powie gadane, powie muzyczne, no. Mhm. Różne audycje są, ale no tak za bardzo sam też nie słuchałem tego radia. No ja miałem kiedyś takie swoje radyjko, to prowadziłem je przez jakiś rok czasu, ale w końcu mi się znudziło.
0: Kiedyś były lepsze czasy na prowadzenie pirackiego radia, ponieważ jakoś tak

0: z ludzi, robiąc na przykład konkursy, w których padały takie pytania na początku proste, tam kiedy była bitwa pod Grunwaldem i tak dalej, a na końcu jakieś takie pytanie, na które nikt nie miał szans odpowiedzieć, bo dotyczyło jakichś tam naszych gier RPG, tam kim jest Kyrion Mitrim? A to był jakiś tam, wiesz, magik, a to był jakiś tam mag, w którego się wcielał kolega, nie? No to skąd ktoś mógł wiedzieć, kim jest zasrany Kyrion Mitrim, wiesz? I takie, a ktoś, no tego nie wiem, o, to nie wygra pan niestety pralki. I tak sobie robiliśmy jaja z ludzi, ale to taka krótki epizod, nie? Też, no, da się namierzyć takie radio. Są takie jakieś wozy, które mają wykrywacze nadajników i tam, wiesz, coś sprawdzają, skąd biegnie sygnał. Mogliby namierzyć i przypuszczam, że kary byłyby srogie, biorąc pod uwagę, ile się płaci za koncesję. No to są ogromne kwoty. Żeby utrzymać takie radio normalne z koncesją, to trzeba... No niby się da, tak jak Radio Maryja, mieć status nadawcy... Jak to się mówi? Nadawca... No, że pro publico bono niby coś robisz, tak? Dla ludzi w ramach tutaj szerzenia, nie wiem, wiary czy edukacji, no to mogą cię zwolnić z tego. No ale z tego co wiem, to tylko Radio Maryja ma taki status właśnie w Polsce. To nie wiem, co za treści musiałyby w takim naszym radio być, żebyśmy uzyskali status takiego nadawcy niekomercyjnego, nie? To chyba trzeba by cały czas edukować ludzi i gadać o fizyce, o matematyce albo o religii non-stop. No swoją drogą to inna sprawa, że Rydzyk i tak się za bardzo nie przejmuje i tak tam wtrynia reklamy, no bo cały czas reklamują ten nasz dziennik i jakieś inne produkty, jak była telefonia. Oni to sprytnie obchodzą, bo to nie są takie reklamy sensu stricte, nigdy nie były, tylko cały czas się wspomina o tym w audycjach po prostu, że o, jest taki właśnie, pomówmy dzisiaj o naszej telefonii, taki temat audycji jest, nasza telefonia w rodzinie. No i wiesz, i to nie jest reklama sensu stricte, nie nadajesz reklam, ale cały czas trąbisz o tych swoich produktach, o swoich tam wydawnictwach.
1: O, a Krawculku, miałeś jakąś propozycję reklamowania czegoś na nocnym radiu? Na pewno miałeś.
0: Chyba nie za bardzo, tak żeby ktoś tutaj chciał zapłacić za reklamę czegoś. No bo to, słuchaj, to nie jest żadne atrakcyjne medium do reklamy. No to my tutaj jesteśmy grupką ludzi, którzy się znają w większości od dłuższego czasu. I no co to za reklama? Reklama mogłaby być, gdyby tego radia słuchało powiedzmy 10 tysięcy osób, tak minimum, nie? No to już można by coś myśleć o reklamie. To oczywiście Etam by się tu z tobą nie zgodził, bo on się już tam dogadał z szefem kablówki osiedlowej, że zareklamuje tam jakieś tam skarpetki, marki takiej, tam się umówił z taką szwalnią jedną, co ta szwalnia zapłaci tam za reklamę. No ale to jest takie pierdzielenie trochę, no muszą być olbrzymie zasięgi, żeby w ogóle jakaś reklama miała sens, nie? Bartosz Walaszek, twórca Blok Ekipy, znanej kreskówki, może jednej z bardziej znanych kreskówek w Polsce w tej chwili, no to jak jego, tą Blok Ekipę ogląda 1 000 000 osób odcinek, czy tam 2 000 000, no to on może, to on faktycznie tam wtrynia product placement. Ostatnio przegiął trochę, bo zaczyna wypuszczać takie odcinki, które są reklamami, to znaczy sprytny myk robi odcinek, który jest niby odcinkiem tego vloga Spacona, czy tej Blok Ekipy, ale to jest taka jedna wielka reklama, po prostu reklama w formie kolejnego odcinka, nie? Ale taka, no, ludziom się przestało to podobać w końcu, bo przestał wypuszczać te Blok Ekipy pełnowartościowe, które mają jakiś scenariusz, które są o czymś i wtrynia tak na chamsko, że no, siema ziomeczki, chciałem wam polecić takiego VPN-a, że można se pornole oglądać i w ogóle całe te, no, i tak wiesz, i tak po prostu taka chamska reklama w sumie, nie? Więc ludzie już zaczęli na nim wieszać psy, że za bardzo ich wykorzystuje.
1: No tak, no Walaszek to już osiągnął swoje apogeum popularności i udało mi się zdobyć świat i no to co mu pozostało, może teraz tylko odcinać kupon.

0: bo raczej wątpię, żeby dalej wpadał na jakieś genialne pomysły, bo to kiedyś się kończy w końcu. Już kolejna osoba pyta o mojego Discorda, no to jakbyś mógł, Krawiec, to możesz wkleić link mojego Discorda. Nie wiem, miałbyś coś przeciwko?
1: Nie, absolutnie, absolutnie. To czekaj, uruchomię tutaj Discorda i zaraz wam wkleję na czacie zaproszenie. Tylko czy ja mogę wygenerować zaproszenie? Wiesz co, zróbmy tak, ty mi wklej link do zaproszenia tutaj na czacie skype'owym i ja go po prostu przekleję, nie?
0: Na dobra. Czata. No bo ja wspieram Nocy Radio tutaj, jak coś, to chciałbym wziąć partnerstwo z Nocnym Radiem jako dzieci Indygo. Bo mam już wielu partnerów, to dorzucilibyśmy jeszcze wspaniałe radio, Nocne Radio.
1: No. Tylko teraz współpraca Dzieci Indygo Polska i Nocne Radio od teraz razem. No jakąś taką reklamę musimy nagrać, nie?
0: A, się rozmarzyłem teraz, no. Ale powiedz szczerze, wolisz mieć 100 słuchaczy niż 10 tysięcy. Wolisz mieć 100 jakościowych słuchaczy niż jakiś pojebów 100 tysięcy tam, kurwa, wiesz, pierdolniętych, nie? Ja tak ci powiem, że teraz moje dzieci Indygo tam już przekroczyły tą magiczną barierę 100 osób i że 120 prawie, to już trolle się pojawiają, to mnie wyzywają moich ludzi i muszę ich kasować, kurde. I to, ale kiedyś właśnie zamknąłem swoje radio, bo miałem radio, no nie powiem jakie, i musiałem zamknąć, bo pojawił się hejter, który zadzwonił na policję, że chce popełnić samobójstwo i policja mi biła na chatę, nie? I szukali mnie po całej Polsce, nie mogli mnie znaleźć. Wylatali po mojej rodzinie policjanci i w końcu mnie znaleźli, jak spałem, nie? Ja się budzę, patrzę, policja, o, żyje, dobra, poszedli.
1: No proszę. No to się tak często zdarza właśnie osobom. Im bardziej jesteś popularny, tym bardziej ryzykujesz, że wezmą się za ciebie trolle i to tacy trolle, którzy ci narobią kłopotów.
2: Piotr Jackiewicz.
1: Czekaj.
2: 11 zł. Masz krawcze na zdrowie, bo tu bieda pacze.
1: Dzięki. Wklejam wam zaproszenie na kanał Dariusza na naszym czacie, a kto tu wpłacił? Piotr. No, Piotr się wcześniej tutaj miło wypowiedział na mój temat, że lubi tutaj i tak dalej. Krawca, dziękuję bardzo, to miłe. No i jeszcze, żeby potwierdzić prawdziwość tych słów, to jeszcze dodatkowo rzucił dyszkę. A 11 nawet. No, to bardzo miłe. Masz krawcze na zdrowie, bo tu bieda pacze. Nie taka bieda, no dzisiaj hojnie zostałem tu obdarowany. Mi to wystarcza. Ja się cieszę, jak mam na żarcie, na opłaty i w to się cieszę wtedy. No, a co do... Bo też padło pytanie, żeby włączyć... Przepraszam, odbija mi się... No właśnie, dlatego nie mógłbym pracować w normalnym radio, bo wtedy musiałbym mówić tak wspaniale i perfekcyjnie i ważyć każde słowo i uważać, żeby się nie zająknąć, bo jesteśmy na antenie teraz, właśnie teraz, a ze mną jest gość, niepowtarzalny Dariusz. Witam, panie Dariuszu. No musiałbym tak pierdolić cały czas, a ja sobie mogę tutaj beknąć, napić się, pożartować, nawet mieć wywalone jaja na to wszystko i powiedzieć, że disiaj mi się nie chce, więc to jest duży plus, to jest duży plus. A na pytanie, dlaczego nie mam monetaryzacji włączonej, odpowiadam, bo nie ma to absolutnie sensu. Przy takich zasięgach, jak ma Nocne Radio, zarobilibyśmy powiedzmy 20 zł na miesiąc, tak? No to przepraszam bardzo, to ja właśnie dostałem połowę z tego od jednego Piotrka, który tu wpłacił 11, to już to jest połowa tego, co bym miał miesięcznie na tych reklamach. No i co to zmienia, co to daje, więc no już nie mówiąc o tym, co Kasia i biedny Dzidek tutaj i no dzisiaj dofinansowali wspaniale. A przepraszam, a co, czemu mi to... Aha, jest, dobra. Także... Nie, to jest taka zabawa, trochę, znaczy zabawa i nie zabawa, ponieważ dla wielu ludzi to jest takie fajne uniwersum, gdzie się znamy, gdzie gadamy sobie, gdzie się często ze sobą nie zgadzamy, gdzie się kłócimy ze sobą. No, nie wiem, no na pewno też zauważacie, że ja się często trochę zacinam, więc nie mógłbym pracować też w normalnym radio, bo tam trzeba mieć naprawdę gładką, super gładką gadkę, perfekcyjną gadkę wręcz, taką stokową, jak kupioną ze stoka, nie? A moja gadka jest niestety niedoskonała, mocno niedoskonała, często się zacinam, zająknę się, mylą mi się słowa, więc nie jestem dobrym kandydatem do prowadzenia, na prowadzącego w takim radiu normalnym, komercyjnym FM.
0: Nie, no nie bądź taki skromny, myślę, że jakbyś dostawał tam, nie wiem, 15 tysięcy na miesiąc, to byś cisnął ostro i potrafiłbyś się nie zająknąć ani nie przejęzyczyć.
1: Nie, właśnie nie potrafiłbym, bo to nie jest coś, co się da zwalczyć. To po prostu jest silniejsze od ciebie. To są, wiesz, no ja się kiedyś naprawdę bardzo mocno jąkałem i do dziś mi trochę tego zostało. Udało mi się to okiełznać, jakoś tam zwalczyć w dużej mierze, ale nie do końca. Więc, wiesz, prowadzę jakąś audycję i nagle zaczynam się zacinać. No to musiałbym być naprawdę gwiazdą, super gwiazdą, taką jak Owsiak. Owsiaka czy Michnika się akceptuje, mimo ich niedoskonałości w mówieniu, ale ja musiałbym pierw na to zapracować, pierw musiałbym czym innym zasłynąć, stać się mega gwiazdą, żeby ktoś to przełknął i wiesz, jakby powiedział, dobra, on się jąka trochę, ale niech będzie, bo jest znany, nie? No to musiałbym sobie na to zapracować, więc ciężko. No, Psycho tu dołączył znowu. Dzisiaj Dariusz i Psycho tylko dzwonią na zmianę. Psycho, Dariusz, Psycho. No.
3: Czekaj, Morto. Bo to nie jest tak, że ty masz opuścić to uniwersum. Znaczy, to ma być tak, że my przyjmiemy twoje uniwersum.
1: Aż myślał, jak i wymyślił.
3: Ja wymyślił, nie?
1: Kombinował, to zadzwonił i powiedział. No, patrzcie go.
3: Cicho, mordo, przepraszam, że w ogóle dzwonię już trzeci raz chyba i chciałem powiedzieć, że nie polecam uniwersum Dariusza, bo tam są złe wibracje. 125 kHz.
1: U Dariusza złe wibracje? No co ty? Tak, właśnie tak, u Dariusza tak, to pozytywne, to kosmiczne, pozytywne. Chociaż Dariusz, powiem ci, że z drugiej strony, ty niby taki pozytywny jesteś, ale tak trochę wydźwięk twoich słów jest taki, że ta Ukraina cała w dupie mam, to wszystko, ten Putin, ale mnie to nie interesuje, ja to pod palemką tego, no wiesz, no to tak trochę jakbyś nie miał w sobie empatii jakiejś, jakby ci nie było żal tych biednych ludzi, wiesz, okradanych, zabijanych, gwałconych, bo ty sobie siedzisz pod palemką, to nie wiem, może masz niższe wibracje niż ci się wydaje.
3: Poczekaj, Krawiec, a tobie się nie wydaje, że ludzie mają jakieś niższe empatie, że nie szanują Rosjanów?
1: Rosjanów.
3: Bo zabierają i majątek? Tak, Rosjan. Co to mówię? Dobra, przestań.
1: No nie wiem, takiemu bandycie to ja bym zabrał faktycznie to, co ma. I tyle. I go tam gdzieś przekopał, zakopał, odpalił, przydeptał.
3: Ale czy uważasz, że każdy Rosjanin jest bandytą?
1: Nie, absolutnie nie każdy, nie. Ale nadspodziewanie wielu popiera nadal tego Putina i nadspodziewanie wielu ma te swoje imperialistyczne ciągoty, żeby kosztem innych budować swoje imperium. Nadspodziewanie, wiesz, no cały czas widzimy, gdzieś tam przemykają nam influencerki rosyjskie, które są bardzo złe, że torebki Chanel nie mogę sobie kupić. Chanel uciekło z Rosji? Fuck you, Chanel! Zniszczę torebkę, a masz ty zła torebka! I podepczę tam torebkę, no to wiesz, no czy tak się zachowuje prawy, szlachetny człowiek? Nie, tak się zachowuje jakiś bębenek, bęben, tak się czasami mówi o kobietach, że to jest bęben, bo się tylko do walenia nadaje i pusty w środku, i pusta w środku, no to takie, wiesz, no to wiadomo, wszędzie się takie osobniki znajdą, ale tak nadspodziewanie dużo, wydaje mi się, nadreprezentacja jest w społeczeństwie rosyjskim takich ludzi.
3: Ale bo tylko chyba z jednego źródła to oglądasz.
1: Nie no, pokazują przecież tych, którzy protestują przeciwko wojnie, no to wyjdzie jakaś tam grupka. Mało ich jest. Ja to rozumiem też trochę, bo tam jest bardzo, tam się płaci wysoką cenę za bycie nieposłusznym wobec władzy, nie? No więc jest to wielkie bohaterstwo i nie każdego na to stać. No ale... No niektórzy spierdalają okay, z tej Rosji, też uciekają.
3: Tak. Jakoś do Polski nikt nie ucieka z Rosji, niestety. Może wtedy, a może niestety.
1: No właśnie. To,
3: nie wiem o takim przypadku.
1: No, no właśnie. To jest taki dobry wskaźnik tego, czy dany kraj jest spoko, czy nie. Kto tam chce mieszkać, nie? I kto ucieka z jakiego kraju, żeby mieszkać gdzie indziej. To wszystko mówi. To wszystko mówi. To jest taki dobry papierek lakmusowy, jak to się mówi.
3: No. No właśnie, a w drugą stronę też za bardzo nikt z Polski nie ucieka. Z Unii Europejskiej chyba Gérard Depardieu uciekł i ten drugi aktor do Rosji. I chyba tyle.
1: Mickey Rourke też podobno był kiedyś bardzo za Putinem, ale mu przeszło i dzisiaj też jest za Ukrainą. Ale Steven Seagal to chyba do dzisiaj jest bardzo za Rosją i za Putinem.
0: Ale nie uważacie, że wszystko władzy to jest jedna ta sama klika najbogatszych z najbogatszych, którzy trzymają...
3: Tak, Dariusz, ja tak uważam, ale to nie jest ta audycja. To będzie dopiero za ileś tam minut. To nie jest ta audycja.
0: Ci, którzy są u samej góry, chcą nas zniewolić.
1: Mi się wydaje, że władza strasznie psuje ludzi, bo podobno Putin kiedyś był o wiele bardziej spoko gościem, nawet pomimo tego, że był z KGB, że ma tam zafałszowany scenariusz, że jest trochę marionetką, że zawsze miał takie zamordystyczne...
2: 22 złote.
3: Kto tak powiedział, że
2: nie mieszajcie
3: Putin
2: rządzących okupantów
3: spoko.
2: Posługujących się językiem rodzimowierców niepełnionych, żydowska treść z rodowitymi...
0: Putin nigdy nie był spoko.
2: Placa wam za graniem w tym teatrze?
3: On zawsze był z KGB jakiegoś tam.
0: Zawsze był z kurwysynem, kurwą i złodziejem.
1: Chodziło mi o to, że był bardziej spoko niż dzisiaj, że władza go zepsuła jeszcze bardziej, nie? Że kiedyś jeszcze mógł uchodzić za takiego właśnie Ruska, który jest no takim Ruskiem, myśli jak Rusek, jest trochę, ma swoje te konotacje wiadome, KGB, FSB wcześniej, no ale jednak, kurczę, jakoś się da go tam strawić, nie? Że jest to jakaś wartość, jakiś skok jakościowy, nie?
3: Donek przyszedł.
1: No tak, przyszedł. Znowu tutaj Piotrek rzucił i to jeszcze zacniej, bo dwa razy tyle, co poprzednio, czyli zamiast 11,22, to zaraz będzie 44, cholera jasna. I pisze tutaj...
0: No, na razie się rozłączam, a może później dołączę. No, pozdrawiam.
1: No, pozdrawiam, cześć.
0: Cześć.
1: Piotrek napisał, nie mieszajcie rządzących okupantów posługujących się językiem rodzimowierców wypełnionych żydowską treścią z rodowitymi ludźmi. Płacą wam za granie w tym teatrze? I oddawanie uwagi i energii swojej na żydowski syf? Pfu! No to, kurczę, to serio to Piotrek jest? Bo Piotrek wcześniej się...
3: Przyczyniam się do zdania Piotrka, chociaż nie wpłacam dzisiaj nic, bo jeszcze zasiłku nie wziąłem, ale tak chyba musi być.
1: No, tak się o prezydencie Dudzie czasami mówi... właśnie w pewnych kręgach, że to jest żydowska parówka wypełniona izraelską, amerykańska parówka wypełniona żydowską treścią. Coś takiego, tak? No więc widzę, że Piotrek, jeśli to faktycznie jest on, a tak z ciekawości sprawdzę, bo mam tu możliwość w jakiś sposób to sprawdzić. Ciekawi mnie, czy to Piotrek, bo mnie ostatnio posądzają o to, że wspieram antysemitów. Takie oskarżenia padły. No tak, wygląda na to, że ten sam Piotr, taki antysemicki trochę, a jednocześnie mnie jakoś tam szanuje, czyli tak nie wiem, czy się powinienem tu czuć wyróżniony, bo ja to tak, no kiedyś byłem może bardziej trochę antysemicki, może tak, judeosceptyczny, o, a teraz trochę może mniej, ale spoko, nie chciałbym też, żeby ktokolwiek nam zamykał gębę tutaj w Nocnym Radio i nas cenzurował, nie chciałbym sam być takim cenzorem, więc spoko. Dopóki ktoś nie nawołuje tak jawnie do tego, żeby kogoś tam mordować, zabijać, czy się z kimś rozprawić, oczywiście z wyłączeniem ruskich i katolików.
3: O, dobra, dobra. Dobra, już o ruskich przerwa techniczna. Ciekawe nawiązanie z tym Piotrkiem, że nie szanuje semitów. Jak to się tam nazywa? Że my nie jesteśmy semitami, antysemitami.
1: No, prawdziwi semici to bardziej na przykład Palestyńczycy ponoć niż Izraelczycy tak, dzisiaj.
3: Ja lubię kebaba sobie lubię zjeść.
1: Czasem. No, ale wiesz co, bo też ktoś, kto na przykład jest takim, no nazwijmy go judeosceptykiem. Weźmy na warsztat taki temat. Ktoś jest niechętny Żydom, tak ogólnie pojętym i twierdzi, że oni tutaj rządzą w naszym kraju jakoś bardziej mniej zakulisowo, że nasz polski rzekomo rząd to są tak naprawdę różne podejrzane, dziwne nazwiska. Wiesz, ja to trochę rozumiem takie obawy. Kiedyś też powiedziałem, czy to jest do pomyślenia, żeby na przykład w amerykańskim parlamencie rządzili jacyś Ruscy. Albo żeby w Chinach jacyś Amerykanie rządzili. No jest to nie do pomyślenia. A u nas jakoś dziwnym trafem jest to do pomyślenia. Że...
3: No, mowę nienawidzi.
1: No, stary, ale tak wiesz, na chłodno można podejść do tematu i nie każdy, kto wyraża takie obawy, kogo to drażni, że powiedzmy... Można powiedzieć, że to nie ma znaczenia, czy rządzi Żyd, czy rządzi Polak żydowskiego pochodzenia, czy może Żyd nawet, że to nie ma znaczenia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale w praktyce to ma znaczenie, bo się nagle okazuje, że ktoś bardziej dba o interesy innych krajów niż o interesy Polaków. No więc to jest też normalne, że są pewne więzy krwi, pewne więzy narodowościowe i że jak nagle się okaże, że to nie rządzą tu Polacy, tylko jacyś inni, to że oni będą dbali o interesy innych i tak układali nam prawo. Nagle zaczną dbać o interesy jakichś globalnych korporacji, a mali sklepikarze gdzieś tam zostaną odsunięci na margines, a niech se zdychają, niech se płacą, podatki wysokie. Bo trzeba otworzyć drzwi globalnym korporacjom, których powiedzmy właścicielami są wiadomo kto, tak? No więc to wszystko nie jest takie bez znaczenia. I trzeba takie rzeczy na chłodno traktować, a nie od razu histeria i od razu krzyk, że o, antysemita. Antysemita, nazwanie kogoś antysemitą to zbyt często jest taki wytrych, że można kogoś skreślić z rozmowy w ogóle. Co by nie powiedział? Czy ma jakieś racje, czy nie ma racji? Nie, z kimś takim się nie rozmawia w ogóle, nie? No więc to jest bardzo, bardzo wygodne. I co? I nagle ktoś...
3: No. Krawiec, poczekaj chwilę, bo ty chyba odwracasz całkiem odwrotnie podłogę do sufitu, bo ja wcześniej o tym mówiłem właśnie, że tak jest, a ty teraz mi przyznajesz rację. Przepraszam cię bardzo.
1: No to może ci przyznaję rację, no.
3: A tak jeszcze, bo nie wiem, czy znasz uniwersum kontestacji, to Hugo Kościński też tak twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak narodowość. No dobrze, to może dla niego nie ma czegoś takiego jak narodowość, ale inne narody tak nie twierdzą, nie? Dobra, spoko. Kontynuuj.
1: No nie, no mądrą rzecz powiedziałeś. No, dla kogoś może, dla nas może nie mieć znaczenia narodowość, wszyscy się kochajmy, ale dla kogoś innego ma znaczenie i to się odbije na naszym życiu, na naszej rzeczywistości nagle, nie? Bo dla kogoś to ma znaczenie. No więc to tak samo jak z sytuacją, że my nagle wyrzućmy broń, pistolety, broń do pieca, bądźmy pacyfistycznym krajem, ale ktoś inny może tak nie myśleć i na nas napaść. No więc to zawsze trzeba trochę tak szerzej patrzeć, nie? A co do antysemityzmu, Żydów i tak dalej, nie widzę powodu, dla którego miałbym w imię jakiegoś hasełka o unikaniu nienawiści, antysemityzmu, nagle nie móc czegoś powiedzieć, co mnie trapi, co mnie niepokoi, co mi przeszkadza. Nie, rozmawiać można o wszystkim, byle nie przekroczyć pewnej granicy, żeby nie nawoływać nagle do mordowania kogoś tam, bo takie sprawy da się załatwić bezkrwawo, po prostu zmieniając trochę sytuację w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, można by tu zmienić, ale jednak nie chciałbym, żeby w naszym Sejmie rządzili tym krajem posłowie, z których jeden jest Chińczykiem, drugi Amerykaninem, trzeci Żydem, któryś tam jeszcze dba o niemieckie interesy, bo ma dziwne niemieckie nazwisko i też dba o niemieckie interesy dziwnym trafem. Nie odpowiada mi to. Oczywiście to nie załatwia sprawy, bo mogą być Polacy sprzedajni też, którzy też dostali od kogoś kasę, są sprzedajnymi świniami, kurwami, zdrajcami właściwie i też dbają o czyjeś interesy, mimo że są Polakami, to nie załatwia sprawy, wiadomo. Ale większe jest prawdopodobieństwo, że będą dbali o nasze polskie interesy Polacy. No to po prostu prawdopodobieństwo jest większe i tyle.
3: Ile masz w Sejmie Polaków, tak mniej więcej? Jakieś 20% może?
1: Znaczy też, no co rozumiemy przez Polak, nie Polak, nie? To też może być na przykład jakiś, słuchaj, Polak, który ma dziwne żydowskie nazwisko, ale czuje się Polakiem, jest polskim Żydem i bardziej się utożsamia z Polską, nie? Też może tak być. No ale wiadomo,
3: chodzi mi o to, ilu masz tak naprawdę tych, którzy wspierają polskie narodowe, jak to się mówi?
1: Interesy.
3: No, wiadomo. Interes narodowy polski.
1: Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Są różne teorie na ten temat, że są takie, wiesz, dziwne strony, gdzie Polonia zazwyczaj publikuje nazwiska różnych właśnie zdrajców, Żydów, którzy tu siedzą i rządzą Polską. Ale ja do końca bym nie ufał temu, bo to jest trochę taka szuria, czyli ludzie, którzy nie weryfikują swoich informacji. Gdzieś coś usłyszą, że ktoś jest Żydem i zaraz to, wiesz, opublikują. To nie są zawodowcy. Dlatego, bo też padły takie oskarżenia, że Krawiec liże dupę teraz mediom mainstreamowym. Ja nie liżę dupy. Ja powiedziałem tylko, że po prostu nie demonizuję tych mediów aż tak jak niektórzy. Że nie uważam jakichś tam Onetów, Wirtualnych Polsk, Interi, Newsweeków. Może to trochę akurat zły przykład. Ale po prostu tych komercyjnych mediów, ja je szanuję, bo tam są ludzie tacy często jak my, normalni, którzy po prostu, dla których to jest praca. I z racji tego, że to jest dla nich praca, to się bardziej przykładają do tego. Ja sobie tu przychodzę pijany, gadam se z psycho, widzicie, z takim degeneratem, ruskim trolem.
3: Ale spoko. Ale dobra, jeszcze wróćmy do tych mediów mainstreamowych. Czy uważasz, że oni nie są opłacani z jakichś tam innych niezależnych źródeł? Że oni piszą to, co im ktoś każe.
1: A czemu nikt nie zakłada, że ludzie, którzy pracują, powiedzmy, w jakimś tam na portalu gazeta.pl czy innym Onecie, to że oni tak naprawdę nie myślą, jak piszą, że mają też prawo do poglądów swoich, że mogą być, powiedzmy, mogą nie lubić PiSu, mogą być za mniej konserwatywni, bardziej liberalni, że a z kolei ktoś inny może być bardziej konserwatywny, wolnorynkowy, że to są ich poglądy prawdziwe. Czemu się zawsze tych ludzi oskarża, że ktoś im zapłacił za reprezentowanie takich, a nie innych poglądów?
3: A już ci mówię dlaczego. Bo dlatego, że by wyjebali na drugi dzień z roboty, jakby coś napisali przeciwko linii politycznej, nie wiem, tego wydawnictwa albo innego.
1: Niewykluczone, jest to bardzo prawdopodobne, że pilnuje ktoś ich, ale wiesz, po prostu każde medium ma jakiś profil swój i ja nigdy tego nie rozumiałem, bo dla mnie taka gazeta.pl zawsze była bardzo taka obiektywna dosyć, jeśli chodzi o przedstawianie różnych całej, znaczy wiesz, słuchaj, taka te media typu Wyborcza Gazeta, one fajną robotę zrobiły, moim zdaniem. Starały się Polaków pchnąć w taki kierunek bardziej liberalny, mniej konserwatywny, mniej kościółkowy. Te mniejszości różne, wiesz. Ale tam jest wiele wartościowych artykułów często. Takie Tok FM. Wiesz, ja bardzo szanuję Karolinę Głowacką z Tok FM-u. To dzięki niej mieliśmy fenomenalne audycje w Tok FM-ie, tak jak Dubi Nights, Łubi Dubi, z Niejednego Pieca, z muzyką zajebistą, Kochaj się długo i zdrowo, to też dla niektórych seks jest istotną częścią życia i lubią się czegoś dowiedzieć o seksie ciekawego. Więc to były fajne audycje. Dzisiaj Karolina Głowacka prowadzi kanał naukowy na YouTubie, gdzie są super przefajne audycje naukowe, w których nie ma w ogóle prawie ideologii żadnej, tylko są bardzo fajnie, tak wiesz, z werwą, atrakcyjnie, ciekawie poprowadzone audycje z różnymi gośćmi, z naukowcami. I ja bardzo szanuję tą dziewczynę i nie widzę powodu, dla którego miałbym ją uważać za złą dziennikarkę. Wręcz przeciwnie, to jest legenda polskiego dziennikarstwa, można powiedzieć.
3: Okej, zgadzam się z tobą. No nie wiem w ilu procentach, ale pewnie tak.
1: W jednym.
3: Szanuję panią Karolina, ale nie szanuję Gazety Wyborczej, odkąd ją przejął Michnik, i tego zdania się będę trzymał.
1: Ale czy nie uległeś, psycho, trochę takiej obiegowej opinii, że gazeta to jest syf i że gazeta wybiórcza i tak dalej? Ludzie często powtarzają takie gdzieś zasłyszane opinie, nie? I rośnie taka, pojawia się taka fama, nie? Że to jest jakieś złe medium. Ale tak właściwie jak se poczytasz, to tam nie ma niczego takiego strasznego. To powiedz teraz tak z głowy, podpytam cię. Wymień jeden jakiś artykuł, coś takiego, co tam wyczytałeś, co sprawiło, że znielubiłeś tą gazetę.
3: Oj, nie, Krawiec, ja ci tego nie zrobię, bo nawet nie wiem, bo nie kupuję w ogóle gazet od jakichś 20 lat. Także nie powiem ci, czy coś wyczytałem, ale no dobra.
1: Wiesz co, bo ta gazeta faktycznie jest, znaczy to medium jest faktycznie prożydowskie, ale od tej strony, że...
3: A to nie chodzi mi o prożydowskość. Tylko
1: znaczy może nie prożydowskie, tylko też...
3: Lewackość. Nie wiem,
1: lewackość. Nie wiem, czy... No okej, ale dla kogoś jakaś tam taka, wiesz, lekka lewicowość może być atrakcyjna i może to być, mogą to być czyjeś poglądy, faktycznie. Mnie na przykład często oskarżają, że jestem lewicowy, dlatego że nie czuję agresji, jakiejś niechęci do mniejszości seksualnych, że nie jestem prokościelny i to już wystarcza, żeby mnie nazwać lewakiem, nie? Ale dajmy może...
3: Ja też jestem lewakiem, a kto do nas dołączył?
1: Gumball. Cześć, Gumball.
4: Dobry wieczór.
3: Tak, tego brakowało.
1: Cześć.
3: Cześć, Gumball.
1: No, to dziękujemy za wspaniałą wypowiedź, Gumballu.
4: Tak. Moja wspaniała wypowiedź. Ja tutaj chciałem się odnieść do tego, co tutaj jest mówione, bo prawda, mówimy o tematach aktualnych. Czy do Gazety Wyborczej? Nie, ale na pewno do tematu. A temat jest taki, czy Polska ma przyjaciół, na których może polegać. Oczywiście, że nie ma, bo trzeba polegać tylko na sobie. To znaczy, żaden kraj tak naprawdę nie ma prawdziwych przyjaciół, są tylko partnerzy. Gumball,
3: czekaj. A Ameryka nie jest przyjacielem Polski?
4: Jest partnerem biznesowym, tak jak każdy dla każdego. I to wszystko jest biznes. Pytanie, jak bardzo Polska jest ważna dla Ameryki, w tym momencie nie wygląda, że aż tak jest ważna. To znaczy jest ważna, ale nie do punktu, że no w sumie no trzeba wrzucić wszystko, co ten i ruszać pomóc Polakom, tylko raczej no rzucimy wam trochę broni, trochę jak z Ukrainą i uważcie sobie sami.
3: Gumball, czekaj. A będziemy grać w Counter-Strike'a?
4: Ale powiem jeszcze inną rzecz, że Rosja dokładnie to samo, że to nie jest tak, że ja tutaj popieram Rosję, bo ja uważam, że Polska w tym momencie nie jest dobrym partnerem biznesowym Rosji, Ameryki, Ukrainy i Unii Europejskiej. Więc z której strony przyjdzie nam pomoc? Jeśli coś rzeczywiście się wydarzy, bo w tym momencie Polska powinna być jak najbardziej neutralna. My w ogóle nie powinniśmy być agresywni samodzielnie. To znaczy, okej, Unia Europejska to co robi, powinniśmy się zgadzać na to, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja się zgadzam z tym, co Unia Europejska robi, ale Polska nie powinna w tym momencie sama napuszczać jadu na Rosję, bo to się może źle skończyć dla Polski. To nie mówię dlatego, że Rosja jest dobra, bo Rosja nie jest dobra, tylko dlatego, że nie szczuje się na siebie psa, który jest o wiele większy i może zrobić kuku.
1: No w tej chwili ja myślę, że dla Amerykanów Polska staje się coraz ważniejsza jako przyczółek NATO tutaj w środkowej Europie. I że to nie jest naprawdę bez znaczenia, to się staje coraz ważniejsze dla Amerykanów. W tej chwili NATO się ma powiększyć o Szwecję, o Finlandię, więc Rosja zostaje jakby tak, wiesz, z różnych stron okrążana i dla Amerykanów to może być ważna strategia, bo no to jest ten pojedynek mocarstw. O, Skała się pojawił, cześć Skała. No i myślę, że to nie jest bez znaczenia. Myślę, że możemy liczyć faktycznie, bo wiesz, gdyby teraz, powiedzmy hipotetycznie, Rosja zaatakowała Polskę, znowu się trzecia wojna tym razem się zaczęła od napaści na Polskę tu w Europie. Może tak być, nie jest to wykluczone. To gdyby Ameryka, NATO nie podjęły tym razem jakichś działań, to by był totalny blamasz, totalna przegrana, totalne oddanie pozycji tu swojej. To by było coś, w tym pojedynku mocarstw Ameryka by przegrała bitwę. Nie przegrałaby walki, ale przegrałaby bardzo ważną bitwę. I na to sobie oni nie pozwolą raczej. Więc jestem przekonany, prawie pewien, że Rosja nie zaatakuje Polski, bo zdaje sobie z tego sprawę, że to byłoby totalne przegięcie, szczególnie po tym, wiesz, sytuacja zawsze się tak nawarstwia i Ukraina i gdyby Rosja napadła Polskę teraz po tym, co zrobiła na Ukrainie, to już cały świat nie mógłby milczeć, bo to jest już, wiesz, kolejny level by Rosja skoczyła w tym momencie w swoim dresiarstwie, w swoim barbarzyństwie. Wiesz, o co chodzi, że można kogoś spoliczkować raz, ale jak spoliczkujesz drugi raz kogoś, to ryzykujesz już o wiele więcej, bo po jednym takim liściu to można powiedzieć, dobra, spoko ziom, weź tu spoko, ale jak kogoś jebniesz drugi raz, to zwykle się rozpoczyna walka już, nie? Ostra, wiesz, ale o co mi chodzi.
3: Po co, w jakim celu by miała Rosja zaatakować Polskę? Wytłumacz mi to,
1: A zrozumiesz bandziora? A zrozumiesz bandziora?
3: No nie zrozumiem, ale zrozumiem, że bandzior nie ma interesu w czymś takim, żeby biedaka atakować.
4: No tak, ja w ogóle się jeszcze odniosę do jednej rzeczy, bo faktycznie ja nie chciałbym, żeby Rosja napadała i mam nadzieję, że to co mówi Krawiec, to prawda. ja nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego. Ja po prostu tak to widzę, że w sumie nie mamy żadnych takich dobrych nastrojów z różnych krajach. No przecież nasz Duda to nawet nie pogratulował Bidenowi. No ja też go nie lubię, nie? To żeby nie było, ja też wcale tego prezydenta nie lubię, no ale fakt faktem...
3: Ale czekaj. Ale którego? Bidena czy...
4: Tak, nie pogratulował mu, że został prezydentem, nie? Duda Bidenowi, nie?
1: Tak, było coś takiego.
3: No, a... jednego i drugiego.
1: No PiS, no, PiS ani, był ani bardziej
4: Duda,
1: za Trumpem.
4: Ani Bidena, to
3: ja
4: tak
3: samo mam.
4: Ale to, wiesz, powinno się jednak trzymać jakieś tutaj pozory przynajmniej. Uważam, że Duda powinien tam pogratulować, ale nieważne. Bo pewnie tutaj jeszcze wyjdzie artykuł 5 NATO, prawda? No przecież to najważniejsza rzecz. I to, co Polska ma w tym momencie. Rzeczywiście ma. Ja nie jestem prawnikiem. Nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem, jak w ogóle... Bo nie wiem, czy kiedyś zostało zastosowane coś takiego. Ale
3: twój
4: z tego...
3: brat jest prawnikiem. Z tego
4: nie. Nie jest. Ale z tego, co czytam, a czytam tutaj sobie na stronie o traktacie północnoatlantyckim, artykuł 5, że strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego na mocy artykułu 51 tam udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym. I tutaj ja nie widzę jakby wyszczególnionej, co to znaczy pomoc, nie? Ja nie chcę wchodzić teraz, bo ktoś mówi, że ale to znaczy, że wojska muszą wejść wszystko, nie? Mam nadzieję, że to tak znaczy, nie? To też nie jest tak, że ja chcę negować. Ale mój cynik mówi mi, że to może dawać taką furtkę na przykład dla pewnych krajów, że powiedzą, no w sumie, no dobra, pomożemy Polsce, ale no w tym momencie jedyną, co możemy pomóc, no to broń. No to będziemy dawać broń.
1: Mogłoby się tak skończyć.
4: No, dokładnie.
1: Znaczy, nie wydaje mi się, żeby tak było, wiesz, bo...
4: Ja mówię, bo może ja się kompletnie mylę, ale po prostu wiecie, jeżeli coś jest zbyt piękne, to zwykle nie jest prawdziwe.
1: Mi się wydaje, że trochę się mylisz, bo i tu cię niektórzy oskarżają o to, że pod wpływem...
4: A coś gramy? I w ogóle czemu nocne rady jest wyciszone? O, pan Krawiec chyba poszedł sobie w czambo.
1: A sorry, się tu wyciszyłem sobie mikrofon i gadam i mnie ignorują i swoje. Ja sobie myślę, to ja już w tym radio, o, to się trzeba mnie pozbyć z tego radia, to ja się wyprowadzę, a mój mikrofon jest. No.
3: A kopnij mikser do Lombardu.
4: Ale przynajmniej się wypowiedziałem ładnie.
3: Ładnie, ja cię słyszałem. No. Niechcący.
1: Nie, myślę, że Unia Europejska się nie sprawdziła zupełnie jako struktura taka właśnie, która może mieć coś do powiedzenia w wojnie.
4: Ale
1: która
4: ona
1: ma,
4: nie ma mieć. Bo to jest
1: ale na to, ale wiem. To jest bardziej handel, to są bardziej pewne łączenie się w większą strukturę. No, dyplomacja, tak dalej, ale NATO to już jest co innego. To już jest taka organizacja narodów o profilu takim mocno defensywnym. No i jeśli NATO by się nie sprawdziło, to by była klęska. To by cały świat rozdziawił gębę, bo to by się okazało, że no kurczę, to w ogóle, no to już się dajmy tutaj w ogóle podbić Chinom, Rosji, nie? Nic nie znaczymy, nic nie możemy. NATO sobie nie może na to pozwolić. Myślę, że gdyby Ukraina...
3: Poczekaj chwilę. Przecież NATO się już nie sprawdziło kilkanaście razy. To co ty o tym mówisz teraz, w tej chwili?
1: No może. Nie wiem, nie jestem też specjalistą, wiecie, od tych spraw, nie? Więc...
4: Ja tylko powiem, że mam nadzieję, że rzeczywiście nam pomogą wszyscy i że nikt się tu nie myli i że ci, którzy teraz w czacie mówią, tam ktoś chyba powiedział Skała chyba, że głupoty gadam, że gadam głupoty. Mam nadzieję, że tak
3: skała
4: będzie.
3: Jest? To dawaj Skałę tutaj, zamyć.
1: Dawaj Skała do nas tutaj tego, no.
4: Ja nie mam zamiaru z nikim walczyć, bo też nie chcę, nie znam się aż tak, ale po prostu widzę pewne rzeczy i tyle. Tak? Wyciągam jakieś swoje wnioski.
3: A gdzie ty to zobaczyłeś?
4: No co, no to ja sobie przeczytałem traktaty na to, pochodziłem sobie po różnych tam stronach przykładowo newsowych i nie tylko tych stricte onetowych, też takich lewicowych, bardziej prawicowych. Sobie popatrzyłem, jak to wszyscy widzą. No jakoś tak, nie wiem, staram się coś tam widzieć.
1: Jest skała, jest impreza. Tak rzucę takim hasłem reklamowym tutaj w Nocnym Radio. Jest skała, jest impreza.
5: Ja już się dzisiaj nagadałem, bo byłem dzisiaj gościem doktora Piotra Napierały.
3: Czekaj, skała. Tu jesteś ten rodzina z PO, tak?
5: Jaka rodzina z PO?
1: No, cicho bądź psycho, daj coś powiedzieć człowiekowi, a nie tutaj jakieś farmazony z brakloki.
3: Psycho teraz ma 5 minut swoje.
1: Tym bardziej, że potrzeba też dołączył, więc ustawiam tu w kolejce. Proszę nie przerywać i proszę się dać panu skalę wypowiedzieć. No.
5: Dziękuję bardzo.
3: Nie zetra pan skałę.
5: No dobra, psycho, tam już cicho. Do budy. Więc wracając, to dzisiaj u doktora Napierało też byłem 2 godziny na live, więc trochę się dzisiaj nagadałem akurat w podobnych tematach. Więc podstawowa kwestia co do NATO, no to najważniejsze wiedzieć, że NATO już jest u nas, tak? NATO zabezpiecza nasze niebo i to robią i Brytyjczycy, i Francuzi, i Amerykanie, i
3: nasze dupy
5: my. I my to też robimy jako element NATO, bo pamiętajmy, że to nie jest tak. Polska to też jest NATO. Więc NATO już absolutnie tu jest i są tu wojska też NATO, więc NATO już się sprawdziło w tym momencie, NATO już działa, to już jest pokazane, że jest okej. Zobaczcie, potężną pomoc de facto dostała Ukraina od NATO, nie będąc członkiem NATO. Zdajecie sobie sprawę, ile uzbrojenia Ukraina obecnie dostaje, tak? I to ciężkiego sprzętu, nie tylko jakichś tam ręcznych wyrzutni rakiet czy innych tam, wiecie, pancerzeków w cudzysłowie, ale czołgi, helikoptery, artylerię i tak dalej. No więc
3: jeżeli
5: zobaczycie, ile dostaje od NATO Ukraina sprzętu od państw NATO, nie będąc członkiem NATO, to myślę, że to powinno dać pogląd na to, jaka byłaby reakcja, gdyby faktycznie ktokolwiek napadł na Polskę. Jeszcze jedna kwestia. O Stanach Zjednoczonych trzeba wiedzieć jedną rzecz. Stany Zjednoczone postępują różnie, czasami łamią swoje zasady i tak dalej, ale jeżeli chodzi o elity amerykańskie, to oni wierzą w wartości, które mają i oni realizują te wartości. I nawet ich tacy cyniczni realiści, nawet oni wierzą w te wartości, tylko oni potrafią złamać zasady moralne, żeby dążyć do realizowania wartości amerykańskich, ale nadal te wartości są turboważne i nam Polakom, którzy no mamy taką historię, że łatwo nam popadać w cynizm, nam trudno jest sobie wyobrazić, że ktoś naprawdę w coś jeszcze wierzy. Nam łatwo jest nie wierzyć w ogóle w politykę jako taką, bo wydarzyło nam się w historii tyle złych rzeczy, więc to jest dla mnie zrozumiałe.
1: No właśnie, tyle razy się zawiedliśmy na władzy, że jest to trochę zrozumiałe faktycznie. No, ten nasz sceptycyzm, ten nasz taki cynizm właśnie, no dokładnie. Mnie też ten cynizm drażni, bo tak często się pojawia dzisiaj ten cynizm, nie? Czyli takie patrzenie na świat w sposób materialny bardzo, co my zyskamy. I takie niskie, jakby to powiedzieć, takie przekonanie, że świat się opiera na układach, układzikach i wszyscy inni są tak właśnie tacy wyrachowani. To jest taki cynizm. Mnie to drażni. Ale skała, czy potrafisz podać przykład jakichś krajów, które pokazały się właśnie od innej strony?
5: Ja uważam, że przede wszystkim takie państwa jak, nie wiem, Wielka Brytania na przykład zajebiście dużo robi na rzecz Ukrainy. Bardzo fajnie. Wielka Brytania, która mnie wkurzyła wyjściem z Unii Europejskiej, mnie wkurzyła. Natomiast teraz bardzo mocno nadrabia, jeżeli chodzi o bardzo duże wsparcie militarne mam na myśli broń dla Ukrainy, no to już sobie wiesz, jaki tam konkretnie sprzęt został dostarczony, to sobie możesz sprawdzić w pierwszym lepszym artykule w Google, więc ten wysiłek sobie już psycho możesz wykonać. Boris Johnson jest też jednym z polityków, który jest po prostu najbardziej aktywny, jeżeli chodzi o poruszanie tej kwestii. Przecież Boris Johnson już teraz był w Kijowie. Jednym też chyba najważniejszy polityk, jaki tam pojechał, tak mi się zdaje, w ostatnim czasie. A taka robota, wiecie, polityczna typowo, czyli po prostu jeżdżenie, zabieganie o różne rzeczy, mówienie o tym, że ten temat jest ważny, ale też przekazywanie na przykład pojazdów opancerzonych, bo to wiem, Wielka Brytania, to pamiętam akurat, że to zrobiła.
1: Tak, tak.
5: To są mega ważne rzeczy. Już nie mówię o, słuchajcie, przeglądzie pola, że tak powiem, danych wywiadowczych, które dostaje Ukraina. Tym jak wywiad amerykański, ale brytyjski też pomagają Ukrainie. No to jest, słuchajcie, to jest potężne. Jak na to, że my właściwie jako Zachód kolektywnie, gdybyśmy chcieli jako Zachód się wypiąć na tę Ukrainę, to moglibyśmy, tak? Ale tego nie zrobiliśmy. Okazało się, że nasze wartości zachodnie działają, że nasze zajebiste wartości, które sprawiają, że wolność w ogóle gdziekolwiek istnieje, a na pewno w większym stopniu niż gdziekolwiek indziej, działają i są spoko i motywują nas do podejmowania czynności, które czasami są sprzeczne z naszymi takimi interesami rozumianymi na ten sposób właśnie rosyjsko-chiński, czyli tylko wszystko przeliczać na pieniądze i tylko to się liczy. No to jest,
1: i kto silniejszy. No.
5: Jeżeli my się chcemy sprowadzić do poziomu, że liczą się tylko interesy, to tracimy gigantyczną przewagę, jaką ma Zachód, czyli nasz soft power, nasze to, że jesteśmy po prostu fajni, sympatyczni i tak dalej. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że my na tę nogą siłę naprawdę jesteśmy dużo silniejsi od nich. Dużo silniejsi. Oni nie mają z nami szans, jeżeli chodzi o hard power, bo i Chiny, i Rosja dostały bo nas ostry oklep, gdyby doszło co do czego, ale my do tego jeszcze jesteśmy fajniejsi, sympatyczniejsi i milsi. Więc jesteśmy podwójnie lepsi, więc wiecie, zero kompleksów jako Zachód, zero takiego patrzenia, że my jesteśmy beznadziejni jako Zachód. To jest straszny defetyzm, strasznie szkodliwy.
1: Tak,
5: przede wszystkim nie ma pokrycia w rzeczywistości. To są bajki dla dzieci opowiadane przez jakichś Jacków, Bartosiaków i innych Zychowiczów tego świata, którzy po prostu pletą trzy po trzy.
1: No ciężko mi się z tobą nie zgodzić w ogóle, Skała, i też tak to postrzegam. A to nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy fajni, no bo się pokazaliśmy od dobrej strony jako kraj, ale też o to, że z takim krajem robi się dobrze interesy. Co myślą teraz sobie ewentualni inwestorzy, jakieś globalne korporacje, jak Rosja się pokazała jako kraj, który może sobie znacjonalizować nagle ciebie, zabrać ci
5: ale
1: twoje...
5: Oczywiście.
1: A Polska będzie teraz postrzegana jako ktoś na przeciwnym biegunie, czyli ktoś, z kim warto robić interesy, z kim można tu zainwestować i nie przejmować się tym, że nagle rząd sobie uchwali jakieś prawo, że zabieramy ci i rozkułaczamy cię, nie? Rosja się pokazała po prostu od bardzo złej strony, a Polska jako przeciwny biegun automatycznie będzie
2: Piotr
1: postrzegana...
2: Jackiewicz.
1: Dobrze.
2: Złote.
1: Przepraszam bardzo. Donajcik.
2: 19 ZYDOP i EM i Jakowidius o 20 ZYDOWYS.
1: O Jezu, ale żeś napisał, Piotrze. Nie pisz z kapslokiem.
2: Pierwsza ZYDOSW i ATOWYS. Poznamy w ZYDOFAKTACHP o faktach już o 22.30 18.
1: Muszę się nauczyć stopować te donaty. Piotrze, i to do wszystkich komunikat, nie piszcie nigdy z caps lockiem, bo wtedy te donaty się tak chujowo odczytują, bardzo długo i litera po literze. Telegazeta. Dobra, to wrócimy do tego za chwilę. Żydofaktach. Jak widzę słowo takie neologizmy jak żydofakty, to trochę mi się odechciewa czytania. Żydofakty PO. Po faktach, żydofakty. No Piotrze, no dzięki za donata, ale ja nie chcę w ten sposób rozmawiać o żydofaktach tutaj. Wiesz, my tutaj tak trochę w inny sposób rozmawiamy, ale dzięki za donata. No, zawsze miło. Skała, Ja, wiesz, no jakoś tam nic dodać, nic ująć. No ciężko mi się tutaj z tobą jakoś polemizować. A powiedz może, u kogo byłeś gościem? U profesora jakiego?
5: U doktora Piotra Napierała byłem gościem dzisiaj. On właśnie bardzo fajnie opowiada o tych wartościach i przejeżdża się po tych różnych cynikach. Bardzo fajnie ma to wszystko poukładane. Jest trochę... Że tak powiem, ma pewien błysk szaleństwa wokół, ale jest fajny.
1: No, proszę. I gdzie to można zobaczyć? Co trzeba wpisać?
5: Kanał na YouTubie. Doktor Piotr Napierała.
1: Doktor Piotr Napierała i wyskoczy, tak?
5: Tak.
1: No to
5: tak.
1: Możecie sobie zobaczyć od razu, jak wygląda skała, tak?
5: Strzegam, że trochę z pasmem przez ostatnią walę.
1: To samo ci mówiłem. No, od kiedyś, słuchajcie, taki smukły był, taki... Mi się zawsze skała kojarzył z takim bardzo szczupłym, a teraz taki nabrał kolorków, że tak powiem. No, powodzi się to. No, także chętnie sobie też posłucham. Mi też, jak gdzieś tam, nie chciałbym utracić wiary w to, że świat jest już taki właśnie wyrachowany, cyniczny. Wszystko się sprowadza do tego, kto ma jaką armię i ile ma gazu. To by był koniec świata. To by były czasy ostateczne, więc siłą rzeczy musimy mieć w sobie trochę tej wiary. Tym bardziej, że jeśli będziemy mieli w sobie wiarę w to, że ludzie nie są do końca źli, że możemy liczyć na jakąś solidarność, na pomoc sobie nawzajem, musimy tak myśleć, bo jak przestaniemy w to wierzyć, to automatycznie sprawimy, że to faktycznie taki się stanie świat, jeśli wszyscy przestaną w to wierzyć. A sama wiara czasami, nawet jeśli by przyjąć, że świat faktycznie taki się robi, bardzo wyrachowany, oparty na interesach i tak dalej, to my możemy z tym walczyć, promując jakieś inne wartości, że może jednak niekoniecznie, bo wiara potrafi przenosić góry, tak twierdzą wierzący, tak? No to...
5: Ale oczywiście, Krawiec, zgadzam się z tobą, my mamy wpływ na świat, w którym żyjemy i nie możemy sobie odmawiać tego wpływu i promowanie podstaw opartych o jakieś wartości, o wolność, nie wiem, o umiłowanie tej wolności i tak dalej, sprawia, że to ma jakąś większą wartość, nie? Więc trzeba tu walczyć i te wartości trzeba się bić, trzeba o nie zabiegać. Ja na przykład z takiego powodu wstąpiłem do partii politycznej, co wcale nie jest przyjemne ani wdzięczne, ale no przecież sami wiecie, jak dużo złośliwości tutaj mi wygłaszacie z tego powodu. Ale to się po to robi, żeby iść i o te wartości zabiegać w różnych miejscach. No to każdy robi to po swojemu. Tak jak tutaj Krawcze też w swoim radyjku o tym mówisz, to tak samo. No, to jest super. Trzeba to robić, bo jeżeli oddamy pola cynikom, to taki będzie świat wtedy, nie? Więc no, nie możemy oddawać pola cynikom. Koniec kropka. Trzeba się cynizmowi sprzeciwiać, bo cynizm to jest strasznie niedobra rzecz. To zabija w ogóle wszystko, co piękne i dobre. A co najgorsze, jeżeli my się pogodzimy z tym, że ludzie są źli i zaakceptujemy to, że tak będziemy twierdzili, no ludzie są źli i tak dalej, no to przestaniemy od nich wymagać. No bo jeżeli tak są źli, to po co od nich wymagać? Nie? No, tacy są, to tak jest.
1: A cała ta wojna na Ukrainie pokazała, że jednak świat, powiem ci, że mnie miło zaskoczył, bo niektórzy twierdzą, że znaczy Ukraina siłą rzeczy, no cały czas woła o to, żeby reakcja była bardziej stanowcza i tak dalej, ale to jest normalne, że chcieliby, żeby ta pomoc była większa, ale tak biorąc pod uwagę, jaki jest świat, że rządzi pieniądz i tak dalej, to świat mnie trochę tak miło zaskoczył, że wiesz, no masa tej broni idzie na Ukrainę. Teraz to, że Szwecja i Finlandia mają zostać przyjęte do NATO w trybie ekspresowym, to są bardzo poważne przecież operacje, nie? Takie, wiesz, geopolityczne. No to nie jest takie napstryknięcie ciachu, machu, nic nas to nie kosztuje. A też te kraje skandynawskie, one mają podobno bardzo silną armię, znaczy pod tym względem, że mają może nie taką liczną armię jak Rosja czy Chiny, ale mają bardzo nowoczesny sprzęt, bardzo niesamowite te różne swoje czołgi, karabiny. bardzo nowoczesne i to jest naprawdę duża siła, bo z Rosjan się teraz śmieją na świecie, że ich żołnierze wyglądają jak menele spod żabki, nie? Trochę. No więc pytanie, czy więcej zdziała dobrze wyszkolony żołnierz, dobrze wyposażony w super nowoczesnym jakimś czołgu współczesnym, czy jakiś radziecki menel z karabinem na sznurku w liczbie tam 100. Mi się wydaje, że jednak

0: dron odwrócił uwagę tych tam właśnie obserwatorów na tym okręcie, że oni się zajęli tym dronem, a w międzyczasie te rakiety Neptun, właśnie przez długi czas niewykryte, trafiły w ten okręt. Oni już nie mieli czasu, żeby zareagować. Czyli okazuje się, że można paroma rakietami i jednym dronem rozpierdolić dumę Moskwy, nie? Duma Moskwy, tam helikoptery, wszystko olbrzymie, wielkie, opancerzone, ale można to sposobem, sprytną taktyką, nowoczesnym sprzętem rozpierdolić w trymiga.
1: Też trzeba mieć świadomość, że ten okręt był faktycznie przestarzały i to wszyscy zgodnie mówią, nie? Z wielu źródeł i u Wolskiego o tym można słyszeć i jak na przykład słyszałem, Radosław Sikorski też mówił, że to taki trochę zabytkowy egzemplarz był, więc to nie był jakiś super nowoczesny sprzęt, jeżeli porównać tam jego możliwości przechwytywania na przykład samolotów czy innych obiektów, to one są zdecydowanie poniżej współczesnych standardów. Tym niemniej propagandowo przede wszystkim to jest bardzo mocny cios w Rosji, nie? No i to jednak nadal mimo wszystko, no kurde, rozwalili rosyjski krążownik. To nie jest nic, nie?
0: No, krążownik, który nazwę swoją ma od stolicy, no to faktycznie tak wizerunkowo to jest potężny cios.
1: No, ale takich lepiej nie tracić, jak się tak nazywają, nie? To no, do dupy.
0: Trochę do dupy, no. Duże straty są Rosji. Mi się strasznie podoba to, że kraje się jednoczą. Też nie możemy oczekiwać co do takich tworów jak państwo, kraj, że będą podejmowały decyzje tak w jeden dzień, nie? Czy w ileś tam godzin. No od razu wysyłamy samoloty, spuszczamy bomby. To jest nierealne, niemożliwe. To musi trwać po prostu, bo to jest taki kolos. On wolno się rusza. To nie jest tchórzofretka. Kurczę, no, to jest
1: to
0: kolos.
1: No generalnie tak, że państwo demokratyczne działają wolniej, ale za to lepiej, no bo jak zwrócić uwagę na przykład, dobra, no to Rosja może podjąć szybką decyzję o tym, że zaatakuje jakieś państwo, a i tak zabiera im już tam od roku właściwie, jak to kto miał wiedzieć, ten wiedział, że ta wojna wybuchnie, ale za to państwo demokratyczne, jak zarządza swoim wojskiem i ma tą kulturę demokratyczną, to ci żołnierze, to wojsko też jest pewna kultura demokratyczna, tak? Na przykład dowódcy mają większą autonomię, jest większa transparentność. No, wszystko te rzeczy, które wynikają z systemu i liberalnego, i systemu demokratycznego sprawiają, że to wojsko jest po prostu lepsze. Więc dużo, dużo silniejsze jest wojsko pod tytułem więcej wolności, więcej swobody myślenia, więcej otwartości na inność, dziwność. To jest dużo skuteczniejsze niż jakaś armia takich, wiecie, maczystowsko smalco alfowatych facetów, którzy myślą sztywnymi, prostymi kategoriami. I okazuje się, że to jest to takie też konserwatywne wyobrażenie, że wiecie się, właściwie ono już można wyrzucić się do kosza, nie? To się okazało tylko kompletnie nie przystające do rzeczywistości. No i wiadomo, jednocześnie jakieś takie naiwne, lewicowe tam w drugą stronę, że tam po co armia i w ogóle przecież w XXI wieku nie będzie wojny, to też głupie, nie? To wiadomo, w drugą stronę. Ale to ja jako liberał w pewnym sensie tutaj mam pewną satysfakcję, bo okazało się, że zarówno prawica, jak i lewica pieprzyli głupoty totalnie.
0: No, PiS jak się w miarę spoko zachował, to teraz Smoleńsk wszedł na tapetę i jakby tak oni sobie chyba nie do końca zdają sprawę, jak źle to wygląda, że akurat teraz ludzie z PiS-u wygłaszają ostateczny werdykt, że to był zamach Rosji na nasze elity, że to był akt terrorystyczny, że można to było zrobić w innym czasie i że to ludzie trochę widzą, że to jest pod publiczkę i że to jest korzystanie z okazji, że wszyscy nie lubią Rosji, no to my teraz powiemy, że to był akt terroryzmu ze strony rosyjskiej. Znaczy, z drugiej strony też przemknęła mi taka myśl, kiedy zobaczyłem nie na własne oczy, tylko przekonałem się w pewien sposób, jak strasznym krajem jest Rosja, jak barbarzyńcy

0: wszystkim, nie? Jak potrafi kłamać, siać propagandę, nie przyznawać się do porażek jakichkolwiek, tak iść w zaparte. Że to jest taki burak, to jest taki dresiarz narodów, to pomyślałem sobie, w sumie czemu nie? Mogli się i posunąć do czegoś takiego, co mi się w głowie nie mieściło, czyli do zniszczenia naszego samolotu w jakiś tam sposób swój rosyjski, nie?
1: Wiesz co, to by miało sens, gdyby nie to, że na przykład według raportu komisji Macierewicza to piloci jeszcze sobie spokojnie pilotowali samolot i rozmawiali 6 sekund po rzekomej eksplozji według raportu Macierewicza, czyli wiesz, tam wybuchł ci potężny ładunek wybuchowy na twoim samolocie, który pilotujesz i ty jako pilot w ogóle tego nie odczułeś i jeszcze sobie tam rozmawiasz przez kolejne 6 sekund, nie? I zwracasz uwagę na coś zupełnie innego. No to jest, wiesz, to jest akurat totalnie skompromitowana wersja i w ogóle nie ma żadnego sensu, nie?
0: Skompromitowana pod wieloma względami, bo też ta publikacja zdjęć ofiar katastrofy, w tym Lecha Kaczyńskiego, który nie ma rąk, nóg, wiesz, leży jakiś korpusik w tym raporcie, to było coś strasznego, coś takiego, wiesz, czego się nie powinno robić zupełnie.
1: Tak.
0: I wiele osób oskarża Macierewicza, że to jest po prostu ruski agent, który ma na celu jakby zohydzić, zniechęcić ludzi, skompromitować to wszystko, bo oni potem przepraszali niby za to, ale dziwnym trafem, co by nie zrobił Macierewicz, to się okazuje jakąś porażką, jakąś kompromitacją, jakimś takim działaniem, że właśnie ruskim by to było na rękę. Dziwnym trafem, nie? Co by nie zrobił, to zawsze źle. No więc ja też tak zaczynam myśleć, że zresztą no, nasz kraj z racji swoich różnych historycznych z racji różnych historycznych wydarzeń no ma taką cechę, że kurczę, ciężko mi to, sorry, trochę już mi się język plącze, ale po prostu mamy tą agenturą swoją, znaczy tą rosyjską agenturą tutaj mocno zainfekowane. No, zainfekowane mamy tą ruską agenturą, nasze służby i tak dalej i cały czas za to płacimy cenę. I to, nie wiem, czemu, jak ty, Skała, myślisz, czemu ludzie, mając pod ręką takie namacalne, takie bardzo realne dowody na to, że Rosja to jest nasz wróg, że nam szkodzili, okradali nas, napadali, że nadal nam tu gmerają, propagandę sieją, kłamią, to ludzie nadal, wielu ludzi w Polsce jest za tą Rosją. Z czego to wynika, twoim zdaniem?
1: W skali Polski to jest jednak nieznacząca mniejszość, moim zdaniem. W sensie jest trochę takich ludzi, ale no zawsze są jacyś ludzie, którzy są po prostu głupi i wyznają coś, co jest totalnie wbrew ich interesowi, jest szkodliwe. No jest taka grupa ludzi i zawsze będzie, no i co? No i tak musi być, no. To jest normalne, byleby nie było tego za dużo, nie? Tak moim zdaniem. Więc no, trzeba z takimi osobami rozmawiać, trzeba takim osobom tłumaczyć, jak jest, no ale też są osoby, do których już nie przekonasz, nie? No bo nie zrobisz tego, no to już wtedy musisz ich zaakceptować, że są sobie i albo ich na przykład, nie wiem, wyrzucasz z takiego, nie wiem, radyjka, albo na przykład mówisz do nich do skutku i z nimi rozmawiasz i liczysz, że może kogoś innego chociaż przekonasz po rozmowie z nimi. Różne są podejścia, nie?
0: Mi się wydaje, że wiele osób jest za Rosją, dlatego że bardzo nienawidzi Zachodu i że w tym Zachodzie dało się przekonać, że ten Zachód to jest taki szatan narodów, że to jest taka ciemna strona mocy.
1: Ale my jesteśmy Zachód, to jeżeli ktoś nienawidzi Zachodu, to też nienawidzi Polski.
0: No Polska to tak by gdzieś tam w rozkroku zawsze między Wschodem a Zachodem, ale
1: jesteśmy Zachodem. To jest ewidentne, bo obecnie jak najbardziej jesteśmy państwem zachodnim.
0: No teraz to tak, no jesteśmy bardzo zachodni, ale i Polaków ciągnęło do Zachodu nawet za PRL-u, kiedy byliśmy pod tak mocnym wpływem Rosji i propaganda, wiesz, wszystko tutaj było i było i się płaciło jeszcze cenę za jakąś tam sympatię wobec Zachodu. Często można było być oskarżonym o to, że jesteś jakimś wywrotowcem. To ludzie, to Polaków zawsze ciągnęło do tego Zachodu. Zawsze gdzieś tam imponowała nam ta wolność, ta barwność, wielokulturowość, różne ideały, a nie zamordyzm, kurwa, byle jakość, syf. Ludziom się w Rosji czasami podoba to, że to jest taki, takie wiesz, gniotca, nie łamiotca, takie syfiaste, proste, ale działa, nie? I to ludziom się... To ludzie tak, czasami się im to miło się kojarzy.
1: Ale to zawsze są jacyś zwolennicy autorytaryzmu i zamordyzmu, którzy nienawidzą wolności, bo myślą, że jak się wszystkich weźmie za mordę, to będzie super. No są tacy ludzie. No. Daleko nie szukając, to masz tu takiego Etama na przykład, tak? Co takie wyznaje poglądy, że tam wolność jest niebezpieczna i mniej tym lepiej i generalnie najlepiej to by wszystkich za mordę wziąć, to by było fajnie i że wszyscy powinni być, wiesz, uformowani z tytanu najlepiej będzie, to by byłoby dobrze. A on tak by ich wszystkich zmielił jednym swoim wzrokiem, gdyby chciał. To tak sympatycznie. Etam, jak chcesz, się zaczepiam.
0: Etamowi się kojarzy to z taką niezależnością, że chyba, że on sobie może robić, co chce, bo jemu się tak kojarzy Rosja, że to jest... Ale to mu się źle kojarzy, bo właśnie... To bardziej Zachód to jest właśnie jednostka, to są prawa człowieka jako jednostki, a przecież cały ten Wschód, no to właśnie tak bardziej kolektywizm, więc tam musisz stać w szeregu, wypinać dumnie pierś, być posłusznym władzy... No to Etamowi się to trochę źle kojarzy, bo jemu się kojarzy, że on tak se żyje po swojemu, je tą kaszankę z gazety i że on se może robić, co chce. Tak mi się wydaje, nie? Że jemu... Że
1: wiesz, taki... właśnie najgorsze w takich systemach jest to, że one... Dlatego ten system jest taki nieludzki, że on się dowala nawet do takich Etamów, którzy sobie chcą żyć na uboczu i spokojnie, a oni się po niego zgłaszają, na przykład mówią mu: panie Etamie, już tutaj wyłączamy panu spokojne życie, bo pan idzie się bić teraz, zabijać ludzi, nie?
0: No, teraz w Rosji jest w tych w różnych regionach Ukrainy przymusowo werbują do wojska, żeby walczyli dla Rosji ludzi do 65 roku życia. No i to można sobie odpowiedzieć od razu na pytanie, jakiej jakości jest taka armia, tak? Że biorą jakiegoś emeryta, dziadka, który...
1: Przykład takiego Etama, załóżmy.
0: No, albo mnie na przykład, kogoś, kto wchodzi...
1: I mnie też.
0: No ciebie może mniej, bo ty tam wiem, że ćwiczysz, ostatnio się gimnastykujesz, to może byś się lepiej jakoś sprawdził na polu bitwy.
1: No ja wbrew temu, że jestem za gruby, to i z 15 kilometrów bym przebiegł i tam te różne pompki porobił, to takie rzeczy tak, ale strzelać nadal nie umiem. I jeszcze mam astygmatyzm, krótkowzroczny jestem, więc to dupy, niska wartość bojowa. Nawet jakbym bardzo chciał.
0: Może byś projektował brand, na przykład. Gdybyś w Rosji żył, to byś teraz projektował brand jakiś dla propagandy, tam, że sierp i młot byś tam w wektorach sprawdzał, czy wszystko się zgadza i z grafikami rozmawiał. Czy ten sierp i młot to dobrze leżą, dobre kompozycyjnie są?
1: Tak.
0: No, a Etamowi się podoba taka ruska i iluzoryczna fałszywa wolność, że wszystko ci wolno, tam masz wolność, dopóki jesteś posłuszny władzy, to dostaniesz pieniądze, wolność, ale jak tylko coś piśniesz przeciwko władzy, z czymś się nie zgodzisz, masz poglądy swoje, nie daj Boże, własne, to już się kończy wolność, nie? To taka wolność. To gówno niewolność.
1: No, No co mam ci powiedzieć? No to jest główna niewolność. Znaczy wolność, która polega na tym, że możesz zrobić wszystko, co chcesz, pod warunkiem, że zrobisz wszystko, co ci powiem, to nie jest wolność.
0: Nawet taki szabel, słuchajcie, tak ten wasz ukochany, dla niektórych ukochany szabel prorosyjski, ruska onuca, to on wychwalając tą Rosję rozmarza się, że może tam da jakiś traktor Putin, coś, jak będę grzeczny. No, puszczałem wam dżingle tutaj, no to co to jest za człowiek, który tak patrzy na świat?
1: Gdzie to w ogóle jest wolność w takim myśleniu, że może jak będę grzeczny, to Putin... Przecież to jest typowa niewolnicza mentalność, nie? Że jeżeli ja będę posłuszny wobec pana, to pan, dobry pan mnie wynagrodzi. To gdzie tu wolność? To nie jest wolność, to jest jakaś forma takiego cwaniactwa i to takiego dosyć ohydnego cwaniactwa, ale to świadczy o tym, że ktoś jest naprawdę podłego charakteru i takiego bardzo słabego i... To beznadziejna jest taka osoba, która takie rzeczy gada. To w ogóle mało interesujący chyba ten człowiek jest, jeżeli takie rzeczy wygaduje. To tak jakby, znaczy słuchanie takiego kogoś, to tak jakby chcieć się zaprzyjaźnić, nie wiem, no, z drzewnicą na polanie. No, można to zrobić, tylko po co?
0: To jest straszne i tak cały czas się zastanawiam, skąd w ludziach tyle no, sympatii dla takich nadających, którzy nawet nie pozwalają się wypowiedzieć komuś, kto ma inne zdanie, tylko jest taka sekta trochę, że trzeba trąbić w jedną trąbę i takie właśnie nastawienie, że będę posłuszny, to dostanę zniżkę na traktor. To wam imponuje, ludzie? Naprawdę? A to, że on gada o tym, że zrobimy polskie szable grafenowe, świetlne szable, to są jakieś w ogóle farmazony, nie? W ogóle gość przyszedł z szablą na ramieniu, trzyma sobie jak kmicic szablę, ręka na temblaku, bo pociął się sam tą szablą. To wam imponuje? Co wam w tym imponuje? Przecież koleś jest jakimś pokraką. No, sam się pociął szablą, gada farmazony o szablach świetlnych, nie dopuszcza do głosu, boi się każdego, kto tam coś do niego zagada, to się boi od razu. To wam się podoba, a to, że tam pijaki dzwonią i są dymy i tak dalej, no to jest fajne, no to Kononowicza możecie sobie włączyć, no to też jest zabawnie, śmiesznie, fajnie. Albo mnie, też gadam głupoty, wygłupiam się, no ale w pewnym momencie trzeba
1: sobie... Czasem elementy patostreamu zrobisz, nie?
0: Ale w końcu trzeba sobie powiedzieć, po której stronie jestem, nie? I czy jestem, kurczę, i czy... Faktycznie może kiedyś odpowiecie za to, że się opowiedzieliście po konkretnej stronie. Może ktoś was z tego rozliczy. Kto wie, jak ta rzeczywistość jest skonstruowana. Cały czas się czegoś nowego dowiadujemy. Teraz się dowiedzieliśmy, że nasza ludzkość jest starsza o te kilka milionów lat. Zawsze coś, nie? Czegoś tam nie wiedzieliśmy. No, naukowcy cały czas spekulują sobie o różnych rzeczywistościach alternatywnych. Może nas zaskoczyć to wszystko jeszcze. Bardzo dużo nie wiemy. Być może tak samo wiele nie wiemy, jak nie widzieliśmy 2000 lat temu.
1: Prosta sprawa. Warto o te zachodnie wartości, o ten Zachód dbać, pielęgnować i walczyć, bo w takiej Rosji czy w Chinach takiego radyjka jak Nocne Radio nie mogłoby być po prostu. Koniec, kropka. Prędzej czy później ktoś by się do tego dowalił. A o co tu się dowalać? To jest jakieś małe, nieznaczące w skali społeczeństwa fajne przedsięwzięcie, taki domek na drzewie trochę, w którym możemy sobie wspólnie przebywać i się spotykać i krawiec tu jest gospodarzem tego domku na drzewie, to jest piękne. I czemu ktoś miałby go psuć? To jest ohydny zamach właśnie na wolność taki. Wyobrażam sobie taką sytuację na przykład w Rosji albo w Chinach, że ktoś by to zepsuł tylko dlatego, że to w jakikolwiek nieznaczący w gruncie rzeczy sposób mogłoby uderzyć we władzę. I właśnie takie miejsce jak to też jest wolność, nie? To jest super, że tak coś może być. To super świadczy o naszej cywilizacji, że takie miejsca są. O tym, że może być, nie wiem, jakieś tam klody monety mogą sobie być i te klody monety tego świata nie są zwalczane, tylko sobie tam gadają te swoje pierdółki, nie? I super. I to fajnie, że możesz sobie gadać te swoje pierdółki i tam inni też. No tylko, że jest, tylko że to, wiecie, no to wszystko moment, jak gadanie pierdół i nieprzywiązywanie znaczenia do świata realnego jest czas do momentu, aż są warunki wojenne. Wtedy no, trzeba się skonfrontować i albo jesteś po naszej stronie i walczysz o Zachód, walczysz o Polskę, albo jesteś de facto przeciwko i stajesz po stronie Rosji, Chin, zamordyzmu, autorytaryzmu i nienawidzisz wszystkiego, co piękne, dobre i fajne. No to każdy ma wybór, nie?
0: W Korei Północnej teraz różowa dama, słynna dziennikarka, która prowadziła wiadomości przez wiele lat i tak wzruszała się, że nasz wielki umiłowany wódz Kim Jong-un pierdnął i zapachniało fiołkami. Dostała mieszkanie, jakiś apartament i widziałem zdjęcia, jak idzie pod rękę z wielkim wodzem, umiłowanym słońcem narodu. I czy to wam nie przypomina czegoś? Nie kojarzy wam się z czymś? Bo takim z szablem mi się trochę kojarzy, że on się tam... On jest nawet gorszy, bo on nie ma szans na tą zniżkę, na traktor, o której mówił. A tamta pani, ta różowa dama, ona sobie jakoś tam zapracowała, no, sączyła tą propagandę, wychwalała ustrój, była tym trybikiem w tej machinie opresji, ale wiedziała, że w końcu dostanie. A taki szabel to jest takim naiwniakiem, bo on liczy, że gdzieś tam mu się marzy ta zniżka na traktor, ale on jej nigdy nie dostanie. A może dostanie, nie wiem, no może. Ale raczej nie. Więc chyba gorszy jest jeszcze od tej różowej damy. I co, takie coś wam się podoba? No to tak słabo trochę, nie?
1: No to tak. No to już jest takie, wiesz, to już jest tak mega słabe, że mnie zadziwia, że ktokolwiek chce czegoś takiego słuchać. I w ogóle... że wzbudza to taka postawa, że wzbudza jakikolwiek szacunek u ludzi. W sensie bardzo mnie niepokoi, że domyślam się, że często fajni ludzie w jakiś sposób tego też mogą słuchać i co się stało, chciałbym porozmawiać z taką osobą, co się stało, że na przykład ta osoba z jakiegoś powodu słucha takiego kogoś i się czuje z tym spoko. No chyba, że to dla beki, to jeszcze tam rozumiem. Różne ludzie mają przecież humor, ale że to jest takie nieironiczne, to coś się wydarzyło chyba nie tak. Po drodze. Tak mi się zdaje.
0: Ludzie lubią być po prostu w opozycji i to się stało modne, że jesteś przeciwko...
1: Znam to uczucie od paru lat.
0: No właśnie. No właśnie. Też coś kiedyś powiedziałem na antenie, że moim zdaniem to bardziej dzisiaj takie osoby jak ty są w opozycji, bo dzisiaj to nic nie kosztuje naprawdę bycie... wbrew wszystkim i mówienie, że nie ma pandemii, że Rosja dobra, to nic nie kosztuje. Jeszcze wam przyklasną i będą wam wysyłali donaty po 1000 zł. A taki Skała zadzwoni i jak coś powie, chociaż jedną jakąś pozytywną rzecz o Unii Europejskiej, o PO, o Zachodzie, to zaraz będą na nim wieszali psy. Więc to tak naprawdę to dzisiaj... jest bycie w opozycji w Polsce w dużej mierze, bo znaczy jest, przypuszczam, spory odsetek społeczeństwa, który by nie miał problemu z zaakceptowaniem tego, co mówi Skała, ale to są ludzie, którzy nigdy tu nie zadzwonią raczej i którzy po prostu zajmują się jakimiś tam swoimi obowiązkami codziennymi, chodzą do pracy, oglądają sobie jakiś TVN, jakieś filmy z Bruce'em Willisem na TVN-ie i mają to w dupie tak z grubsza. A ci ludzie, którzy właśnie nienawidzą Zachodu, są za Rosją, będą gadali o banderowcach, oni są głośni i bardzo mocno manifestują swoje poglądy. W internecie zbierają sporą społeczność, bo tam się dużo dzieje, są dymy i dołączają do nich ludzi, którzy też chcą być takimi buntownikami i tak dalej. I to jest mocne.
1: No ale to jest taka, wiesz, to jest taki bunt właściwie przeciwko czemu? Bo mnie to zawsze zastanawia. Za czym ci ludzie się tak naprawdę opowiadają? W sensie nie deklaratywnie, ale czego oni właśnie chcą często? To mnie zastanawia, no bo no, to takie to jest trochę takie darcie mordy właściwie, bo gdyby trzeba sobie zdawać sprawę, że bardzo często w historii, to sobie polecam prześledzić sympatykom Rosji, że Rosja mordowała tych zwolenników swoich, którzy czekali na miejscu z kwiatami na Rosjan, żeby ich tutaj ugościć i pokazać, jak bardzo jest się wobec nich uległym, to Rosjanie mieli to w dupie. No polecam prześledzić losy Komunistycznej Partii Polskiej, nie?
0: No zawsze, może się ludziom tak kojarzy, że jak są buntownikami, to są takim Jamesem Deanem na motorze, że są takim Neo, a tak to co? Jesteś taką szarą masą, która wierzy w głupoty, co im tam powiedzą w telewizji, nie? Tak się ludziom kojarzy i chcą być takimi buntownikami, bo to jest jeden ze sposobów na to, żeby zdobyć zasięgi, żeby zostać gwiazdą. Chris Biegunka, którym kiedyś mi się spodobał jeden jego występ, jak zbuntował się i obsztorcował tam, zwyzywał gliniarzy, to mi jakoś tam imponowało. Ale teraz widzę, że on cały czas gada na przykład o tych maseczkach, mimo że nie trzeba już ich nosić, to on gada o maseczkach i napręża bicki i nawet dietę ma taką wbrew innym, jest tam na keto i o, trują was, maseczki wam każą nosić. I to jest taki sposób na zabłyśnięcie, jeśli nie masz zbyt wiele innych, jeśli nie masz co innego do zaproponowania, nie? Światu.
1: No tak, wiesz, krawiec, bo mi też bardziej imponują ludzie, którzy budują tę rzeczywistość wokół nas, nie? Robią coś konstruktywnego, robią coś fajnego. Nie wiem, nawet w tej zwykłej gospodarce, w której funkcjonujemy, budujemy nasze jakieś tam wspólne bogactwo i może nie mają jakichś, nie wiadomo jak, ambitnych nie wiem, poglądów czy coś takiego, ale po prostu zwyczajnie działają, coś robią. Zresztą jejku, jest naprawdę masa ludzi, którzy robią dużo zajebistej, fajnej roboty i poświęcają się dla innych ludzi i tak dalej. I takich ludzi jest dużo więcej w ogóle niż tych takich z takim negatywnym vibe'em, nawiążąc historycznie. I to naprawdę warto w ogóle na to zwrócić uwagę. I mam wrażenie faktycznie, że to duża część osób czerpie poczucie własnej wartości z tego, że się buntuje właściwie bez żadnego powodu. I to jest chyba brak akceptacji siebie przede wszystkim. Bardzo często tak jest. I te osoby nawet nie za bardzo są chętne, żeby przyjąć do siebie taką uwagę, ale tak bardzo często jest.
0: Może właśnie przykład Etama, naszego tutaj dyżurnego buntownika, pokazuje, na jakiej zasadzie to działa, bo Etam jest wielkim fanem a la Bandiego, czyli kogoś takiego, kto właśnie jest gdzieś tam płynie pod prąd, jest takim trochę dziwakiem, odmieńcem, ma swój własny sposób na życie i mówi rzeczy. No, to był taki serial, który jako jeden z pierwszych przedstawiał, był taką kontrkulturą jakby, nie? Że wiesz, wyśmiewał wszystko, co się dzieje dookoła, ten właśnie wyścig szczurów, jakieś takie, to była taka szydera trochę z tych upudrowanych, takich słodkopierdzących seriali i Etamowi strasznie się podoba to, właśnie takie bycie w kontrze, ale Etam nie do końca może sobie zdaje sprawę, że Ed O'Neill, który odgrywa rolę Teda Bandiego, Ala Bandiego, przepraszam, nie miałem na myśli Teda Bandiego, mordercy, tylko Ala Bandiego oczywiście, to on normalnie założył rodzinę, pracował, uprawiał sport, był świetnym tam karateką czy judoką, że świat nie jest taki jak w świecie według Bandich, że ta, która grała Kelly, Christina, nie pamiętam nazwiska, że ta aktorka, to ona miała swoje dramaty, ma amputowane piersi, że to świat nie wygląda tak jak w tym serialu, nie? Że to nie jest jakieś rozwiązanie, że to trochę inaczej to wygląda. 20 zł.
2: Z okazji moich urodzin i zbliżających się świąt przesyłam dwie dychy. Zdrowych i spokojnych. Może Etam prześle mi paczkę na święta, buźka mrugająca okiem.
1: Już można?
0: Nie, przepraszam, muszę się odnieść, bo to jest ważny donate.
1: A powiedz Krawcze, co tam jest, bo ja nie słyszę, jestem totalnie wykluczony.
0: Dobra, słuchaj, słuchacz Ploki, który czeka na paczkę od Etama już, nie wiem, pół roku, czy tam trzy miesiące, bo Etam zrobił taki konkurs w Nocnym Radio, że kto wpłaci tam najwięcej, to dostanie od niego jakieś specjalne kasety i tak dalej. Ale potem się okazało, że odtwarzacz kaset jest zepsuty i że Etam nie chce iść na pocztę, bo jest leniwy, nie chce mu się. I Ploki nadal czeka na tą paczkę od Etama. I pisze tutaj, z okazji moich urodzin i zbliżających się świąt przesyłam dwie dychy, zdrowych i spokojnych. Może Etam prześle mi paczkę na święta. I tu buźka, przymrużone oko. Wiesz co, Ploki? Szczerze ci powiem, nie sądzę, że on ci kiedykolwiek wyśle tą paczkę. Tak szczerze powiem. Myślę, że będzie więcej mówił o tej paczce i że może to się zrobi z tego jakieś wydarzenie medialne w Nocnym Radio, ale on ci nigdy nie wyśle tej paczki, bo ten magnetofon zawsze będzie zepsuty. Pójście na pocztę zawsze będzie zbyt dużym wyzwaniem. Etam, tak cię trochę skrytykuję, powiem ci, że ja trochę jestem taka pokrewna dusza tobie, ale ja jak muszę pójść na pocztę, to pójdę, wiesz, i odbiorę tą umowę, podpiszę, wyślę, ale no widzisz, to jakby dajesz trochę Etam świadectwo swoim tym różnym prawdom objawionym, ile to jest warte, że nie potrafisz wysłać paczki temu Plokijowi, jak obiecałeś, nie? Sorry, ale taka jest brutalna prawda, że trochę słabo to wygląda. Człowiek czeka, wiesz, i spoko się zachował, bo nie ma ci za złe, tutaj z przymrużeniem oka pisze, że wiesz, że czeka cały czas. No widzisz, no to jest twój świat, świat według kiepskich, świat według Alabandiego. Etam pisze tutaj, jak nie wyślę, jak leży spakowana. No ona będzie spakowana już po wsze czasy, ale nigdy nie wysłana. No.
1: No. Strasznie, strasznie smutno. To, co powiedziałeś teraz. Takie okropnie pesymistyczne i beznadziejne.
0: Ale co mam powiedzieć? No, człowiek...
1: No, tak będzie. Każdy z nas zna jakiegoś Etama, a Etam jest największym spośród wszystkich Etamów. Innymi słowy, to się nie wyśle. No. Bądźmy realistami.
0: No zbyt wiele oczekujemy chyba od Etama, że wyślę w końcu tą paczkę. Ale spoko, no widzisz, człowiek jest Etam... Etamie, to do ciebie mówię. Widzisz, człowiek jest wyrozumiały i tutaj jakby i pogodził się z tym, że chyba tej paczki nie dostanie. Nie wiem, też mam taki problem ze zmobilizowaniem się. Też trochę sobie wrzuciłem na luz i tak dalej, ale jednak w takich krytycznych sytuacjach czasami trzeba jednak.
1: Słuchaj, ja na przykład tylko tydzień po terminie ogarnąłem przegląd techniczny samochodu. I to jest to się nazywa odpowiedzialność, tak?
0: Też była ciekawa dyskusja adwokata z Etamem właśnie na temat tego czerpania wzorców z byle jakości, z buntowania się bez powodu. Właśnie wiesz, że twoim wzorcem jest nagle Ferdek Kiepski czy Albandi i adwokat. W pierwszym momencie, wiesz, mi się wydawało, że to takie marudzenie adwokatowe trochę, ale trochę racji miał, że to jest takie robienie świata byle jakim i promowanie tego właściwie wśród innych jeszcze, nie? Znaczy, każdy z nas chciałby być od czasu do czasu takim Alembandim, nie? Ty pewnie też czasami się na tym przyłapiesz, że chciałbyś mieć wywalone jaja na wszystko, dać komuś ja czasem, w ryja. No.
1: Ja czasem dosyć tak mam, nie? Nawet bywa i tak. No. Może nie z tym dawaniem w ryja, bo ja jestem naprawdę tak twardym pacyfistem, że za bardziej się nie da. floty. Jeżeli chodzi o takie życie codzienne. Kiedyś wyślę i kiedyś będą święta uśmiechnięta buźka, proszę nie krytykować reklama. Paczka nie jest ważna, a etan jest super. Ale ogólnie tak, no i też w życiu codziennym nieraz też jak jest zmęczony czy coś, to wiadomo, że zaniedba jakieś rzeczy i tak dalej, czy przełoży na później. To jest najgorsza choroba, jaka istnieje, przekładanie rzeczy na później. Znasz to pewnie bardzo dobrze. Ja myślę, że moglibyśmy zorganizować jakieś zawody w nocnym radiu w przekładaniu rzeczy na później. Na przykład nie zrobiłem czegoś, co wiąże się z odpowiedzialnością jakąś, nie wiem, na przykład urzędową albo karną i nie poniosłem konsekwencji. I kto dłużej to przełożył i nie poniósł konsekwencji. Byłoby ciekawa dyscyplina sportu. Wymagałaby wiele pracy i zaangażowania, a jednocześnie słodkiego lenistwa.
0: Wiesz co, myślę, że etam jest trochę takim symbolem pewnej postawy, która też mi, no znasz mnie, wiesz jaki jestem, też mi gdzieś tam, no tak trochę żyje. Ploki właśnie napisał, wysłał znowu do Nejcika i pisze, kiedyś wyślę i kiedyś będą święta. To o etamie. Proszę nie krytykować etama, paczka nie jest ważna, a etam jest super. I wiesz, mi się to kojarzy z tym, że etam jest takim trochę, jakby to powiedzieć, symbolem tego, co się niektórym marzy i traktują to jako pewien taki archetyp człowieka. Niekoniecznie chcą tak żyć, mieć, wiesz, wywalone na wszystko, żyć po swojemu. Nie mogą sobie do końca pozwolić na takie życie, ale gdzieś tam im się marzy i czują sympatię do tego etama, że on im pokazuje takie życie, że sobie tam otwiera puszkę, konserwę, sobie tam miesza z musztardą, chodzi w przepoconych skarpetkach. Wiesz, o co mi chodzi? Ja też tak żyję. Ja też, wiesz, nie piorę, chodzę taki trochę czasami zaśmierdzony. Mam wywalone tak jakby na pewne zasady życia w społeczeństwie i rozumiem, że wielu ludzi trochę za tym tęskni, chcieliby, jednocześnie czują się w obowiązku zadbać o rodzinę, o, wiesz, o dom i tak dalej, ale gdzieś tam im się marzy, że chcieliby sobie pożyć tak, nie? Mieć wszystko w dupie, żyć po swojemu, zbuntować się przeciwko pewnym zasadom, które system nam wtłacza do głowy.
1: Wiesz co, ja a propos zasad, to właśnie poczułem, jak bardzo jestem zmęczony, więc chyba zaraz idę spać. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat etama, że mi się wydaje, że on, tak jak mówisz, jest na tyle symbolem oporu względem rzeczywistości, że od niego dużo cenniejszą nagrodą jest nie dostać paczki niż temat nie dostania paczki, niż dostać paczkę. Czymkolwiek by to nie było. Że to jest właśnie o to chodzi. Że nie dostać paczki od etama to była tak naprawdę główna nagroda i znając go powinno się to rozumieć i ponosić jego odpowiedzialność, bo jeżeli chcesz się pogodzić z rzeczywistością, czyli nie być etamem, to jej nie oczekujesz. I oczekując paczki od etama stajesz się etamem. Bo on cię w ten sposób zaraża. I to właśnie, to jest nauka, która z tego płynie. I tym optymistycznym akcentem chciałbym życzyć wam dobrej nocy.
0: Dzięki, dzięki. Trzymaj się, stary. Hej, hej.

0: włącz kamerę, Krawcze, i pokaż, jak ty sobie radzisz. Divide et impera. Przyznam ci, że słabo sobie radzę. Słabo sobie radzę. Nie czuję się lepszy od Etama wcale. W ogóle nie lubię się czuć lepszy od kogokolwiek, bo to jest takie niezdrowe jakieś, tak czuć się lepszym od kogoś. Trochę jedziemy na tym samym wózku z Etamem, powiem ci. Ja jestem starym kawalerem.
1: Zajączek wielkanocny. 20 zł. Na jajka z niespodzianką.
0: Na jajka z niespodzianką. Od zajączka, proszę bardzo. Nawet zajączek się zjawił. Dziękuję, zajączku. Dziękuję, zajączku wielkanocny. Przypominam, że malowaliśmy dzisiaj pisanki. Na razie mamy takie pisanki. Mamy pisankę ukraińską, mamy pisankę Ashtar Sheran, pisankę LGBT. No tak trochę na siłę tutaj wtryniłem. Dariusz sobie zażyczył pisanki radzieckiej, no to proszę bardzo, niech będzie. Jest baranek, jest pisanka też z dedykacją dla Kasi kochanej. Tutaj pisanka ziołowa taka, konopna taka pisanka. No, liczyłem, że podrzucicie jakieś pomysły na inne pisanki. Wracając do tematu, nie czuję się ani trochę lepszy od Etama. Trochę podobnie żyję. Może jestem odrobinę bardziej ogarnięty, ale też tak trochę żyję właśnie jak Etam. Czyli trochę dałem już za wygraną, można powiedzieć. Co prawda się ogoliłem dzisiaj, ale... To jest, to ma pewnie jakiś związek z depresją. No, nie jest żadną tajemnicą, że Etam bierze jakieś tam środki na depresję. Jest pod ich wpływem już chyba od lat, nie? Więc słuchajcie, ale też czy musimy tak oceniać ludzi, że jeden żyje lepiej, drugi gorzej? Żyjemy różnie, no i ktoś, kto, nie wiem, nie chodzi, nie wstaje z rana do pracy, śpi sobie tyle, ile chce, ugotuje sobie jakiś kisiel kawalerski, ktoś taki i tak płaci cenę za to, jak żyje. Czasem po prostu, no, też go pewnie, takiego Etama czy mnie, też często nachodzi taka myśl, jak my żyjemy, nie? Tak byle jak trochę. Więc nie czujemy się, znaczy ja Etam może tak, ja mówię za siebie, nie czuję się lepszy od kogokolwiek, a nawet bardzo szanuję i cenię sobie ludzi, którzy wstają z rana do pracy, którzy nie są takimi może...
1: 10 zł. Skał się myli. Nie wiem, jak żyje Etam i co robi, po prostu bardzo podoba mi się to, co mówi. Paczkę kupiłem, by trochę wspomóc nocne radio, a nie dla fantów.
0: Ploki, ale nikt ciebie raczej nie posądza o to. Wręcz przeciwnie. My zdajemy sobie sprawę z tego, że chciałeś tu wspomóc radyjko i tak dalej, że to jest dla ciebie fan, że masz do tego duży dystans. To nie jest tak, że ktoś cię tu... ktokolwiek, wiesz, o coś posądza, że tym bardziej, że dajesz świadectwo temu, że wiesz, że jesteś wyrozumiały dla Etama, że go lubisz i tak dalej, więc no tak piszesz, no to ciężko, żeby to inaczej jakoś interpretować, więc nie musisz się tłumaczyć tutaj. No. A też to, co powiedziałem, tak trochę może szorstko w stosunku do Etama, to wiecie, że ja Etama lubię, że ostatnio go broniłem nawet trochę tutaj, wiecie, przed atakami pewnymi. Więc Etam jest z nami od dawien dawna, jest jednym z najstarszych słuchaczy tutaj, znaczy stażem. Jest z nami od początku. Ja mam do Etama dużo sympatii, zresztą też od niego dostałem upominki fajne. Nigdy mi złego słowa nie powiedział, jest taki bezproblemowy, wesoły, fajny, więc to, co ja tam mówię, to mówię tak w ramach jakiejś takiej refleksji tutaj, nie? Że sobie rozmawiamy, no i komentujemy, kto jak żyje. Są wśród nas, w nocnym radio są przeróżni ludzie, są tacy, którzy zrobili karierę, zakładali firmy. Krawiec, czemu więc po nim ciśniesz? Ziom, bracie, słuchaczu, ja tak cisnę, ale cisnę, staram się cisnąć z sympatią, albo tak go trochę może popchnąć, trochę w jakimś innym kierunku, ale jak mówię, ja Etama lubię i słuchaj, to co powiedziałem, że żyję trochę tak jak on, więc ciężko było mi by mieć do kogoś niechęć, taką prawdziwą niechęć, do kogoś, z kim jakoś tam się identyfikuje, no bo my z Etamem podobnie mamy. I on też, i on grafik, i ja grafik, nie? To białe tło jest passé. Zgadzam się, zgadzam. Van Dust pisze, że białe tło jest passé. Tak, przydałoby się tu jakieś inne tełko właśnie wrzucić. No, czekam na wasze propozycje. To jest właśnie taka akcja, że wy decydujecie, co ma być na ekranie. Więc staram się wychwycić wasze jakieś propozycje tutaj. Co wrzucić na ekran, jaką pisankę nową zrobić, jakie wrzucić tełko. Więc Van Dust, zamiast pisać mi tutaj, że białe tełko jest passé, z czym się zgadzam w sumie, źle to wygląda, to zaproponuj coś lepiej, co by tu wrzucić. Więc prywatnie sobie zadzwoń, ale to do mnie, dividę. Z Etamem czasem gadam prywatnie, my się znamy, więc wiecie, ja powiem wam, może was to zdziwi, ale prywatnie jestem często bardziej szorstki w stosunku do Etama niż na antenie, bo na antenie antena to jest antena, nie? I na antenie to z Etamem sobie tak gadamy trochę inaczej. A prywatnie czasem mu coś tam dopiekę, nie? I ale mimo wszystko i tak lubię Etama, jest moim kumplem. No, też no, niekoniecznie muszę tutaj każdemu słodzić zawsze, nie? No coś tam powiem czasami. Tło żółty, niebieski, pisze Ploki. Znaczy co, takie ukraińskie tło? W stylu ukraińskiej flagi? No może coś się da zrobić, zobaczymy. Nie chcę się też tak tłumaczyć, bo tak się, ciągle się tłumaczę, usprawiedliwiam i to już mnie trochę męczy. Wolałbym tak trochę po prostu mówić to, co myślę, a nie tak się ciągle tłumaczyć. Przepraszam, że żyję, przepraszam, że tak powiedziałem. Kto wie, ten wie, no kurde. Etam nie jest na mnie obrażony raczej i no i całe te, dobra, taka trochę za mała ta flaga, będzie rozpikselowana, ale Etamowi by to nie przeszkadzało. Dobra. Przydałby się jakiś taki cień, żeby to nie było takie płaskie. O, zrobimy taki drobny cień. Za koszyczkiem. Za konopiami. Kiedy te konopie będą w końcu legalne, żebym sobie mógł normalnie pójść do sklepu. Poproszę 5 gramów White Widow. 1 gramik Purple Haze'a poproszę, co by tu jeszcze, troszkę haszu pani dorzuci, bo tak mnie coś naszło, lubię czasem plastelinkę. O, dobra, trochę lepiej, nie? Bardziej takie przestrzenne, trochę takie płaskie te jajka, za mało cienia zrobiłem. A Etam się kiedyś na kogoś obraził? Tak, są pewne osoby, na które się obraził w pewnym momencie, ale potem mu przeszło. Etam jest taki bezkonfliktowy raczej. To też postrzegam jako zaletę raczej, to, że ktoś jest bezkonfliktowy. K konopi dużo i mefedronu u Etama. No konopi to nie, bo Etam przecież mówił, że nigdy nie jarał nic, nigdy nie próbował nic. Niech ktoś zadzwoni, bo ja muszę do toalety pójść, więc dobrze, żeby mnie ktoś wyręczył na chwilę.

Może Etam zadzwoni. Etam lubi być gwiazdą, więc skoro o nim mowa dzisiaj, tyle o nim tu gadamy, oceniamy go, to może by zadzwonił Etam, coś powiedział ciekawego. No. Etam, co by o nim nie mówić, to jest charakter, nie? To jest jakiś charakter. To jest postać. Więc to się może ludziom podoba, że jest oryginalny, że żyje po swojemu. No i tacy ludzie, którzy nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć w 100% po swojemu, gdzieś tam go postrzegają jako ciekawą postać. Tak sobie myślą, o fajnie by było sobie tak pożyć chwilkę po swojemu i czasami tak żyją, ale trochę im tego brakuje, więc Etam jest dla nich takim symbolem może właśnie życia po swojemu i tyle. Zamojskie drogi, a może tak dla odmiany polska flaga? A czemu nie? Czemu nie? Polska flacha, może polska flacha. Już tu szukam polskiej flagi. No faktycznie tak, no spoko, polska flaga też oczywiście. Okej. Okay. No, znowu trochę za mały obrazek. Proszę bardzo, wedle życzenia. Jak ktoś podeśle mi swoje zdjęcie, to zrobię karykaturę z tego zdjęcia. Pokażę wam, jak można na Photoshopie fajnie zrobić karykaturę. Tylko ktoś musi się odważyć i wkleić mi swoje foto. Byli już tacy odważniacy. Odważniacy. Ostatnio Czektul wkleił swoje foto. Etama to już znamy. Więc pierwsza osoba, która wklei mi swoje foto tu na Skype'a radiowego, Nocne Radio, tylko prawdziwe foto wklejajcie, nie jakieś tam kogoś, czy jakiegoś trolla, orka, tak dalej, no to nie w tym kierunku. To przerobię, zrobię waszą karykaturę. Pokażę wam, jak się fajnie robi na Photoshopie karykaturę. A tymczasem czekam na jakiś telefonik, bo serio, trochę mnie już ciśnie i muszę tutaj... Muszę pójść Poletkiemu na stronę, tam gdzie król chodzi piechotą i czekam, aż ktoś mnie tu wyręczy na antenie.

0: A któż to się do mnie dodzwonił?
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Nie wiem, jak się zachować nawet. Chyba wina się naleje. O, to jest dobry pomysł.
0: A czy osoba dzwoni pierwszy raz, czy już dzwoniła?
1: Tak jest. Nigdy nie dzwoniłem, ja tylko donaty wysyłam i czasami słucham.
0: A tylko donaty wysyła. Oto, to na pewno, słuchajcie, dobry człowiek, do rany przyłóż. Ja już to czuję, czuję dobrą energię, przykładam rękę do monitora. Ciepło, ciepło, tak. Czuję, ciepło.
1: Oczywiście, oczywiście. A ci nie wyświetliło, kto dzwoni?
0: No mam takie live tutaj, 145B.
1: A nie, ploki.
0: A to ploki, no proszę. No, to no. Już tu uzupełniamy teczki, dodaj kontakt, kontakt tak, operacyjny.
1: Na każdego musisz mieć kluź w ateczkę, nie?
0: Kontakt operacyjny, pseudonim operacyjny ploki, proszę bardzo.
1: No, i się zaczęło.
0: Słuchaj, to jako, że pierwszy raz dzwonisz, to mamy taki zwyczaj, że od razu wrzucamy na głęboką wodę, czyli zostawiam cię w ogóle na chwilę ze słuchaczami,
1: tak, masz prowadzić, słyszałem właśnie.
0: Masz prowadzić audycję i liczymy na to, że powiesz coś super ciekawego, że zabłyśniesz tutaj, wykażesz się humorem, charyzmą, wiedzą. Tak więc ja znikam i zostaję z wami.
1: Panie
0: jedyny
1: krawiec,
0: niepowtarzalny
1: Panie
0: ploki.
1: Jak ja mam się starać, jak już urodziny obchodzę od kilku godzin, to no nie, nie wydam, nie?
0: No to cóż, no to życzę ci, drogi no ploki, żebyś w końcu dostał paczkę od Etama i żeby ta paczka sprawiła, że twoje życie się odmieni i wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i no.
1: Dziękuję, dziękuję. Wreszcie ktoś mi złożył życzenia. Dziękuję.
0: I żebyś był taki, jaki jesteś. Wyrozumiały dla różnych ludzi, którzy ci nie wysyłają paczek, tak? Także...
1: Nie, w porządku ludzi jestem wyrozumiały. Jak ktoś jest w porządku, to jestem wyrozumiały. Jak ma co powiedzieć ciekawego, to ja z miłą chęcią słucham. Nie, ja lubię takich ludzi. O, mówię, ta paczka, to nie, to będzie, nie będzie, to nieważne, nieważne. To...
0: Ona kiedyś może przyjść, może stać się cud. Ona może kiedyś przyjść.
1: I to dopiero będzie niespodzianka.
0: No właśnie, no właśnie.
1: No i takie niespodzianki są najlepsze.
0: No.
1: Właśnie, właśnie to jest to. Najlepszy czas to jest ten oczekiwania. A nie, jak się dostanie, no dobra, to już jest. No to już bez sensu, nie? A czekać, może kiedyś. Może dzisiaj, może nie.
0: Czyli... Tak, żeby bardziej gonić króliczka, a nie go złapać. Tak,
1: tak, bo jak złapiesz króliczka, to już nie jest to samo. Nie? To już, po prostu już nie masz celu wtedy, nie?
0: Słuchaj, to opowiedz coś o sobie teraz słuchaczom, a ja idę siku.
1: O, tylko siku? To dobrze, że tak krótko. To nie muszę się wykazywać mocno. Nie, ja za dużo nie mam do powiedzenia. Ja po prostu chciałem, bo pewnie... Teraz będą święta, już nie będę mógł nasłuchiwać, więc chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia. I szczególnie Etamowi, bo wiem, że jest na czacie, bo widziałem. Chciałbym, żeby zadzwonił, bo lubię słuchać jego wypowiedzi. Tobie, krawiec, oczywiście też najlepsze życzenia. Wszystkim słuchaczom też. A o sobie nie mam co opowiadać. Ja to mam nudne życie. To praca, rodzina, dzieci... Żona też, no tak, żona też. No, ale co tam? Najważniejsze, że coś się dzieje, nie? Że nocne radio cały czas nadaje. Jest do czego wracać. A najbardziej lubię te niedzielne audycje. Szczególnie, jak to było z tymi filmami? Spoilery. Bo lubię filmy oglądać. Czasami żona mnie zmusza do jakichś takich filmów, ojejku, ciężkich, no ale dobra, czegoś nie robi dla innych. Ale słuchać, lubię oglądać filmy, lubię słuchać o filmach i czasami jakieś perełki można wyhaczyć właśnie na tym nocnym radiu. Trochę żałuję, że te audycje tak krótkie trwają, ale co zrobić? I chciałem powiedzieć, że to nie ja jestem prowadzącym, tylko krawiec. Więc wracaj, bo ja już nie wiem, co opowiadać. Żona siedzi i się tylko śmieje. Kurde, z tą żoną to tak jest. No nic. Wracaj ja tam, bo nie wiem, co mówić. A nie widzę czatu, co tam ludzie piszą. Mógłbym się odnieść, ale nie mam drugiego telefonu. Liczę na to, że Etam zadzwoni. Słyszysz, Etam? Masz wykręcać numer. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Nie wiem, jest późno, ale audycja jeszcze, mam nadzieję, że trochę potrwa. Dobra, zróbmy tak. Wpłacę kolejnego donata, jeśli Etam zadzwoni. Może to będzie motywacja. A, i był jeden donate, którego krawiec nie przeczytał. Ania wysłała coś. Nie wiem, bo też akurat tam też musiałem się wyścigać. Ale słyszałem. Ja, ale nie słyszałem. Bo pędziłem.
0: No, jestem. Słuchajcie, jak się sprawdził jako nadający? Nadawałby się tu, żeby własną audycję prowadzić?
1: No nie.

0: kurwa.
1: Za chleb 15 zł? No świat się kończy, nie?
0: No może niedługo w hipermarkecie za taki chiński z włosami Chińczyka chleb zapłacisz właśnie 15 zł, nie?
1: No, no całe szczęście, że chleb jem tylko w święta, nie? To sobie stwierdziłem, pozwolę sobie. Normalnie bym nie kupił. Ja w ogóle już chleba to nie jem. Chyba, że dzieci przyniosą ze szkoły. Jak taki odkurzacz. Bo nie lubię wyrzucać rzeczy. No tak jak już tam czasami po terminie to coś tam zjem. Nienawidzę wyrzucać. Nienawidzę wyrzucać jedzenia. Muszę wpierdoczyć.
0: Już tu uzupełniamy teczki. Posiada potomstwo. Dobra. No właśnie.
1: Tak, ale tylko dwa. To nie dużo.
0: Ale i nie mało.
1: Nie wiem, ale wie. Raz i już, nie?
0: W sumie człowiek nie powinien tak dużo chleba jeść, nie? To chleb, to my Polacy tak mamy, że jemy dużo kanapek, chleba, ale tak właściwie to słyszałem, że to nie jest takie popularne na świecie, że się ciągle tym chlebem ludzie zajadają.
1: No nie, ale właśnie ostatnio widziałem taki filmik na YouTubie, jak Chinka się wypowiadała, która mieszka w Polsce. Co ją zdziwiło w Polsce? I właśnie mówiła, że tutaj jest strasznie dużo rodzaju chleba. Nie? I mówi, że nie, u nich to tam dwa rodzaje są czy coś, ale u nich za to ryżu jest pełno rodzaju. I one się mało co różnią, a dla Chińczyka to jest wielkie znaczenie oczywiście, tak jak no, z chlebem, tak? No ale podkreśliła, że tam była w różnych krajach i w Polsce najlepszy chleb jest. No, to każdy ma swoje jakieś takie dziwne rzeczy, nie?
0: No. Ale chyba ryż zdrowszy. Gdybyśmy właśnie byli taką kulturą, która jest rozsmakowana w ryżu, rozpoznaje różne gatunki, taki tu bardziej lepki ryż, tu bardziej taki, że każde ziarenko osobno, no to byśmy zdrowiej żyli, bo ryż zdrowszy chyba od chleba. W ogóle takie są różne... Taką legendę słyszałem, że Pan Bóg kazał Noemu po potopie zasadzić... Z czego się robi chleb? Z pszenicy, tak?
1: I że
0: to było to, co sprawiło, że my ludzie krócej żyjemy, że te produkty różne z pszenicy, to jest coś takiego, czym my się tak stopniowo, powolutku trujemy, tak naprawdę, że to jest po prostu bardzo na dłuższą metę niekorzystne, przepraszam, dla nas. O cholera, mi się bekać chce.
1: A mi się siku chce, no ale nic. Każdy ma kuźwa swoje problemy. W każdym razie polecam tobie, lubisz komiksy, słyszałem, że lubisz komiksy.
0: O, lubię.
1: No, ja też lubię. Nie lubię, znaczy nie lubię. Nie, że nie lubię. Te superbohaterami
0: nie gustujesz. Do końca im podchodzą, nie? Nie gustujesz, bo powiedzmy tak, nie gustujesz.
1: Może tak, wiesz, jeżeli jest jakieś, przeczytam oczywiście, to tam ten, ale wolę jakieś komiksy takie zupełnie czy dla dorosłych komiksy, czy coś, tam nie wiem. Czy teraz patrzę właśnie sobie na moją biblioteczkę, czy jakiś tam Kaznodzieja, czy Skalp, czy jakiś tam, nie wiem.
0: Torgal.
1: Y. Torgala właśnie to jest moje takie, które nie czytałem niestety, ale ostatnio zakupiłem Torgala. Taki format chyba A3 nawet, w czarno-białym.
0: O!
1: Pierwsze kilka tych zeszytów tam jest, nie? Zajebiste wydanie. Świetnie wygląda, ale właśnie ja wolę jakieś takie właśnie tego typu komiksy. Nie jest tam Marvela czy jakieś, czy z Nietoperkiem. No chociaż z Nietoperkiem wolę niż te Marvela, nie? Ale polecam tobie komiks, który jest zrobiony na podstawie książki Sapiens.
0: Sapiens, coś mi to mówi, chyba.

0: Coś mi to mówi. To ale nie, to właśnie... może mi się myli z książką.
1: Bo to jest na podstawie książki. To jest na podstawie książki zrobiony komiks, nie?
0: Jak to?
1: Była książka Sapiens i wyszły komiks w dwóch częściach. Czekaj, zaraz ci powiem nawet...
0: Ale masz na myśli książkę Sapiens od zwierząt do bogów?
1: Tak.
0: No nie gadaj, dokładnie. Że jest komiks na podstawie.
1: Jest komiks, jest taka kreska dosyć surowa, taka prosta, znaczy nie surowa właściwie, nie surowa, tylko bardzo prosta kreska. Każdy komiks ma około 250 stron, bo teraz sprawdziłem właśnie. Kreska może się nie wszystkim spodobać. Więcej jest właściwie czytania niż oglądania tych grafik. Ale jest super, nie? Jest tam właśnie, jest też o pszenicy, o ryżu, jak to zaczęło wchodzić i tak dalej, że to, no bo najpierw oczywiście byli zbieracze i właśnie później weszła pszenica i ryż. Poczytaj sobie, naprawdę ciekawy komiks, ciekawy, warty uwagi, nie?
0: No, tak patrzę
1: pewnie
0: sobie.
1: Pewnie książka, podejrzewam, kreskę. Że książka może by była lepsza, nie wiem, ale książki nie czytałem, miałem książkę, ale nie czytałem. Dorwałem komiks, mam komiks i byłem zachwycony tym komiksem, jeśli chodzi o treść. Bo kreska mi tak nie do końca leży, ale sama treść jest super, uważam.
0: No, to muszę nabyć drogą kupna, zdecydowanie. Mimo, że kreska, no widzę, że jest nie do końca taka, jest taka trochę, humorystyczna. Ja bym to widział bardziej tak na poważnie, nie? A tutaj taka jest, ale z drugiej strony jest, dopracowana. Treści, jest dopracowana, więc to jest plus, bo widzę, że jest dbałość o detale i tak dalej.
1: I przez to też, wiesz co, przez to, że jest taka, jak powiedziałeś, humorystyczna. No, czekaj, muszę wino otworzyć kolejne. Że jest humorystyczna, to też łatwiej się czyta, nie? Przystępniej dla zwykłego jakiegoś tam, nie wiem, czytelnika, śmiertelnika, jak nazwać, tak nazwać.
0: No ale jednak chętnie bym zobaczył takie właśnie Sapiens z kreską taką jak u Rosińskiego w Szninklu. Nie wiem,
1: mam, znasz. Jeszcze nie czytałem, mam i też muszę przyznać, że mam wersję tą jakby oryginalną czarno-białą.
0: Ja też to mam właśnie, ona jest dużo lepsza od kolorowej, ci powiem, bo...
1: Tylko, że mam tą wersję nie w miękkiej okładce, tylko w twardej później wyszła taka wersja.
0: No i dobrze, przynajmniej ci się nie zniszczy tak łatwo.
1: No, ja lubię w twardych okładkach, nie? I, bo właśnie tak jak mówisz, nie niszczy się, nie? Bo te miękkie to tam...
0: No, to widzę, że lubisz dobre rzeczy. Wiesz co dobre, no. To koniecznie przeczytaj sobie jak najszybciej Szninkla, bo to jest dzieło kultowe, nie? To jest klasa, to jest... A tutaj macie na ekranie właśnie kadr z komiksu Sapiens.
1: Nie mogę, bo przerwę wtedy rozmowę.
0: Nie, spoko, chyba. To tak, wiesz, no ty to już znasz, ty to znasz, no to nie masz na co patrzeć, no to ty to już wiesz. Masz to w oryginale, a ja tak na szybko wyszukałem tutaj w internecie. I widzę, że po polsku jest super, no to koniecznie muszę sobie kupić. Ciekawe, ile kosztuje, no, czy nie, jakieś drogie.
1: Wiesz co, nie wiem, bo jak mi się zdarzyło tak, że akurat jak kupowałem, była jakaś zajebista promocja w Empiku. Bo czekaj, tu jest cena 8 dych niby na nim, więc nie mało za jeden tom. Ale była jakaś tam promocja, że ona była w promocji, ale jeśli jeszcze... się kupiło na kartę Empiku, to jeszcze chyba dwie dychy taniej było, więc ja za jeden tom, to zapłaciłem tam, nie wiem, 4 dychy, coś takiego. No akurat trafiłem, nie? Ale chciałem to je polecić. Nie wiem, czy lubisz science fiction, komiksy?
0: Pewnie, że tak.
1: Niezwyciężony. Kojarzysz?
0: No, Niezwyciężonego znam komiks, ale bardziej jestem obyty z serialem, nie? Z animowanym, który bardzo mi się spodobał, bo to jest super
1: opowieść. Ale to
0: opowieść.
1: Jest w ogóle polskiego tego, nie? Autora.
0: Niezwyciężony?
1: Rafał Mikołajczyk zrobił komiks.
0: To może o czym innym mówimy?
1: Może o czym innym. Tam o takim statku kosmicznym, że on tam wylądował na jakiejś planecie No nie chcę ci spoilerować.
0: A nie, to jest coś innego, to jest coś innego. To też kojarzę, że był jakiś niezwyciężony. Ale to jest chyba na podstawie Lema. To jest na podstawie Lema
1: tak,
0: chyba.
1: Tak, na podstawie Lema. Na podstawie tak. Lema.
0: A ja mówię o Invisible, czyli wiesz, o komiksie superbohaterskim i o serialu.
1: Nie. To jest co innego. Tak, kojarzę, ale nie o to mi chodzi. No. Chyba polecam komiks. Jest świetny. Moim zdaniem jest super. Ale i tak najlepszy komiks chyba, jaki dla mnie, jaki wyszedł, ja pogadam o... Czy nie chcesz?
0: Trochę cię czasami zrywa, wiesz? Masz chyba nie najlepszy internet, bo czasami umknie jakieś słowo.
1: Nie, internet mam dobry, tylko telefon mam chujowy.
0: Aha. Usłyszałem, czy mogę pogadać o...
1: Komiksach.
0: Cisza? Aha, o komiksach.
1: Czy nie chcesz?
0: Chcę. O komiksach zawsze, chętnie.
1: Dobrze, to uważam, że jest najlepiej komiks wydany w historii. Najlepsze wydanie. Komiks jest super rysowany na super papierze. To jest Obcy. Obcy tam na 30-lecie chyba. On jest. Teraz akurat komuś pożyczyłem, więc nawet nie mogę spojrzeć. On jest czarno-biały komiks. Nawet kartki od boku, jak patrzysz, są na czarno pomalowane. Papier w środku jest taki... on nie jest śliski, tylko właśnie taki bardziej jak blok techniczny. Treść i sama fabuła jest świetna. Kreska jest super. W ogóle to naprawdę fajnie, że drogi, bo to właśnie na 30-lecie, nie wiem, Alien, tam 30 lat czy coś, nie pamiętam, jak to się tam nazywa dokładnie. Ale to warto mieć, przeczytać i samo obcowanie z tym komiksem jest super, nie? Więc tak, to jest najlepszy komiks według mnie.
0: No to ciekawe. Muszę się zapoznać, bo z Obcym gdzieś tam przygodę komiksową to skończyłem.
1: Historia, to nie jest historia... przepraszam, że ci przerwę.
0: Śmiało.
1: To nie jest historia opowiedziana z filmu, tylko zupełnie inna, bo oni nie mieli też licencji na to, żeby na przykład wykorzystać postacie. Obcy go mogli wykorzystać, a oni mieli opcji wykorzystania tam bohaterów, którzy byli w filmie, nie? Więc to jest tam zupełnie inna historia opowiedziana. Gdzieś tam jest Ripley wspomniana tylko, ale nie ma tych postaci, nie? Więc jak będziesz czytał, to nie będziesz wiedział, co czytasz, oglądając film, tak?
0: No trochę dziwne, bo wydaje mi się, że jak wykupujesz sobie licencję na Obcego, to masz dostęp do całego uniwersum. Nie musisz osobno kupować na Obcego, na Ripley, na Ripley, tam na Predatora, no, tylko wiesz, teraz to już po prostu kupujesz sobie i możesz robić, opowiadać dowolne historie, tyle, że te licencje nie są tak lekką rączką sprzedawane, bo tylko, wiesz, takim zaufanym twórcom, co do których wiadomo, że zrobią coś ciekawego, ostatecznie jak dadzą dupy tacy twórcy, to się to określa jako twórczość niekanoniczną. Ale myślę, że masz dostęp do wszystkiego, no, a nie tam, tak, że na Predatora osobno, na Obcego. Dzisiaj to jest jedno uniwersum.
1: To nie jest komiks, tylko jeszcze ci przerwę, to nie jest komiks nowy. On jest nowo wydany, ale on jest chyba nawet, nie jestem pewien, czy on nie był wydany przed Obcym dwójką. Nie?
0: A, w ten sposób. Mhm. No to może być tym bardziej ciekawe, czyli takie coś wyciągnięte z szuflady z dawnych czasów. No wiesz, tak. Tu w Polsce też się dziwne rzeczy kiedyś działy. Wydawano bez licencji masę rzeczy. A słuchaj, a tymczasem dołączył do nas twój idol, nie waham się użyć tego słowa, twój autorytet, twój osoba, która budzi w tobie wielki szacunek, która jest twoim wzorem niedoścignionym, Etam.
1: I bardzo dobrze powiedziałeś. Z każdym twoim słowem się zgadzam.
0: Cześć, Etam.
2: Ciekawe. Cześć, Etam. Dziwnie się czuję w takiej roli, ale to mi się właśnie podoba w Rosji, to co powiedziałeś. Bez żadnej licencji, bez niczego. uwolnili się od tego dzięki tej całej zawierusze i bardzo dobrze. Chińczycy
0: można kraść,
2: dokładnie to samo.
0: Można kraść, kraść, dowoli, robić to, co się tam podoba. Kraść.
2: Ostatnio słuchałem podcastu, gdzie się dwóch czy trzech ludzi zastanawiało nad legalnością wydania jakichś tam gier na, to się nazywa, projekt się nazywa DA100, czyli Amiga 500, DA500, czyli Amiga 500, taka miniaturka, nie? Się zastanawiali nad legalnością tego. No ludzie, po 20 paru, 30 paru latach gry się po prostu kopiuje i tyle, nie? Że tam olewać te prawa autorskie w ogóle, to jest jakaś głupota kompletna naszych współczesnych czasów, nie?
0: No ale także słuchaj, no pewne rzeczy trzeba sobie jakoś tam określić. No. Ja myślę, że ci kolesie od A500 Mini, to jest też ciekawy temat, bo też mnie ciekawi, co ty myślisz o tym. To wiesz, wszyscy podkreślają, że jest to świetnie wykonane urządzenie z dbałością o detale, dobrej jakości plastik, przemyślane urządzenie. Ja nie sądzę, żeby stali za tym jacyś podpierdalacze, co sobie mieli w dupie prawa i tak dalej, tylko musieli raczej to wszystko uzgodnić i tak dalej, bo jest to po prostu, gdyby było tak, jak ty mówisz, że o, se chcę, to se robię, już stare i tak dalej, to by to było właśnie byle jakie, takie ruskie, a to jest dobrze wykonany sprzęt, wszyscy się nim zachwycają, że wspaniała miniaturka, nie? Wszystko przemyślane, menu, tytuły dobrze dobrane, wszystko dobrze działa i w ogóle kawał dobrego sprzętu, że to jest po prostu takie cacuszko, nie? Więc nie stoją za tym ludzie, którzy mają w dupie wszystko, komu coś tam ukradną, podpierdolą i tak dalej.
2: Znaczy nie, no za tym stoi akurat firma, która ma część praw, ale tam są cały czas batalie sądowe toczone, jeśli chodzi o te prawa do tych wszystkich ROMów i tak dalej, nie? Także to znaczy, to niszczy w ogóle ten komputer. Jest jeszcze na tyle dużo fanów, że gdyby to uwolnić, tak jak ktoś ma miejsce bodaj z Atari-TOS-em, to naprawdę mogłaby to być trzecia siła na rynku. Natomiast to się wszystko niestety sypie. Projekt ma aż 4 systemy, czy nawet 5 w tej chwili. Gałęzi deweloperów przez to jest bardzo niewielu do każdego z nich i po prostu zabijają w ten sposób projekt, nie? Który mógłby dalej funkcjonować. No ale ta próba wypuszczenia, zresztą to nie tylko Amiga, to przecież było wcześniej Komodorek mały i duży, jeszcze wcześniej kilka konsol, nawet w Lidlu chyba sprzedawali, z tego co pamiętam Atari 2600 czy 5400, to już nie pamiętam w tej chwili, ale pewnie będzie też Maxi, D500 Maxi, nie? Za jakiś czas z mechaniczną klawiaturą i być może ze stacją dysków.
0: No ta A500, ta miniaturka właściwie już się tego nie nazywa komputerem, bo to jest bardziej konsolka, bo tam nawet klawiatura jest nieaktywna, to znaczy klawiatura jest atrapą, nie można wcisnąć przycisków. I osoby, które recenzowały tą A500, stwierdziły, że gdyby jeszcze klawiaturka była aktywna, to by był sztos, nie? Energik się tak wypowiedział, że to już byłby sztos totalny, ale mimo to się bardzo dobrze wypowiadał o tej konsolce właściwie. Zgadzam się z tobą, to jest atrapa Amigi, to jest namiastka Amigi, ale świetnie wykonana. Tak jakby to stworzyli miłośnicy tej Amigi, tacy jak ty, którzy wiesz, dbają, znaczy ty byś nie stworzył, bo ty respektujesz tylko taką ortodoksyjną Amigę prawdziwą, wielką, 500 i byś pewnie ubolewał na tym, że myszka jest odrobinę mniejsza od oryginalnej, a kontroler, który jest dołączony, ten pad jest wzorowany na kontrolerze od Amigi CD32, ale naprawiono, jakby nie jest on tak nieporęczny jak ten oryginalny, który był tandetą, który był skrzypiącym plastikiem, ale ty byś się zachwycał, że ten plastik tak wspaniale skrzypiał i że to był taki śmierdzący plastik, ten śmierdzący zapach, jak ja go wspominam. Ja trochę cię rozumiem, bo ja też dużą wagę przywiązuję właśnie do zapachów, do takich, wiesz, takie nawet jakiś zapach śmierdzącego plastiku potrafi wzbudzić we mnie nostalgię, wspomnienia. Czekaj, bo tu Ploki.
3: Dzięki Etamże zadzwoniłeś.
0: Ploki, który jest cały czas z nami, jednocześnie wysyła donata i dziękuję Etamowi. Dziękuję Etam, że jesteś z nami. Ploki, weź się coś odezwij. Dzięki w ogóle za donacika. Może tak Plokija podpytam, czy ty masz takie też jakiś, też jesteś taki retro trochę? Też masz takie wspominki jakieś, że coś budzi w tobie nostalgię z dawnych czasów?
1: Kurde, ja też mam swoje lata. Cały czas już wspominam tylko stare lata. Ale obiecałem, że jeżeli Etam zadzwoni, to wyślę do Nate'a. Ty byłeś w toalecie, więc nie wiesz o tym, no.
2: Ja też byłem, ale słyszałem.
1: No, z komputerów to no, niestety z jakiejś Amigi jestem trochę noga, bo tylko kolega miał. Ja miałem ZX Spectrum. I na tym działałem, nie? Ale to podobne działania były, że człowiek chciał wgrać cokolwiek, czekał pół godziny i na końcu błąd. Więc takie mam wspomnienia.
2: No tak, ja bym
1: nie wiem, czy kojarzycie tego laptopa, bo to był taki pierwszy laptop, nie? Bo to był taki mały komputerek, gumowe przyciski. W kieszeni właściwie prawie się mieścił większej.
2: No, czy laptop to nie był akurat, aż po prostu był to komputer niewielkich rozmiarów, tak?
1: No.
2: Gumiak. Podobnych rozmiarów był zresztą Timex, sprzedawany z Chłonicy Harcerskiej z plastikową klawiaturą.
1: No nie, aż tak stary to nie jestem.
2: Nie, Timex był później. ZX...
1: Nie. Nie miałem, wiesz?
2: ZX Spectrum to było 82 rok, a później dosyć dużo klonów powstało. Zresztą największym państwem, które najwięcej klonów stworzyło, jest Rosja właśnie. Tam do dziś ZX Spectrum jest takim komputerem dosyć często spotykanym wśród fanów retro. Natomiast na przykład dla przykładu powiem, że Bułgaria, czyli też taki cyrylicowy kraj, odważył się firma Prewek, od miejscowości, w której istniała Prewek, robiła klony Apple'a. Oczywiście jeszcze system Geos Apple'a na procesorze 6502, czyli tym, który w Commodore'ku mam.
1: Ja pamiętam pierwsze, jak chodziłem na kółko informatyczne w podstawówce, to w ogóle w szkole to nie mieliśmy PC-tów, tylko mieliśmy i to był ekran, tylko tam z wejściem włączało się go tam od tyłu, tylko klawiatura. Nie było jakby jakiejś stacji, tylko cały komputer był jakby w monitorze już wtedy.
2: Znaczy być może, znaczy taki komputer, mówisz, który to był rok?
1: Co, no podstawówka. Dobra, jestem 83 rok, no to podstawówka, no to nie wiem, 90?
2: No jeszcze to mogliście mieć, bo był okres, kiedy Baltona między 87 a 90 kupowała niektórym szkołom właśnie taki zestaw, bo był taki 8-bitowy komputer, wszystko w jednym, podobny do Apple'a i to był Amstrad. Były trzy...
1: Nie wiem, on na pewno się nazywał Macintosh, nie? To był Macintosh, było jabłuszko, więc to na pewno był Apple'owski.
2: No to może Macintosh 2 na przykład, albo Classic. Jakiś...
1: Nie pamiętam, że to już były takie czasy, że to znaczy się tak nie interesował tym, nie? Nie było tak dość, jak teraz internet czy coś. No. Pamiętam.
2: Wiesz, no znaczy wiedzę można było zdobyć, bo było bardzo dużo gazet w tamtych czasach, no Bajtek, komputer, X, czyli informatyka, komputery, systemy, mikroklan. Kwartalik,
1: no ale z drugiej strony, jak ja wtedy miałem, nie wiem, 7 do 9 lat, no to...
3: Niech go tym razem ten kamień przygniecie. Masz krawiec tak, na flaszkę, wypij za moje zdrowie i spluń pod nogi jakiemuś sukienkowemu klesze.
1: Nie będę kłamał, nie czytałem gazet. Nie bać tą pedofilską
3: organizację, niech ich szatan jebie.
2: No, ale dzisiaj o jajkach, tam krawiec puść...
1: Ale jeszcze tylko mam pytanie do ciebie, Etam. Mam książkę. Chciałbyś taką książkę? Historia Amigi, piksel po pikselu.
2: Powiem ci, że nie chcę czytać książek.
0: Przepraszam, że się śmieję.
2: To znaczy, nie, to jest, ja wiem, kto napisał, znam zresztą tego człowieka osobiście. To jest projekt, który zbierał banty, było zbierane na to.
1: Wikings?
2: Tak, to oni zebrali na to 200 coś tysięcy dolarów, aż na tą książkę.
1: Wiesz co, nie wiem, teraz ona po polsku była wydana na Wspieram to, nie? No.
2: Tak, wiem. Wiem, no jestem akurat w trakcie słuchania podcastu na ten temat. Zresztą już go kilka razy przesłuchałem. Takie banty. Sam bym mógł dużo napisać na ten temat, ale nie chcę sobie zaburzać, czy po prostu bym tego nie czytał, może w ten sposób. To nie ma sensu. Dla mnie, ja raczej, jeżeli chodzi o książki, to nie czytam książek w tej chwili w ogóle. Czytam wszystko z ekranu, natomiast aczkolwiek czytam więcej, myślę, niż przeciętny człowiek, natomiast książki, jeśli już, to raczej fizyka teoretyczna, tego typu rzeczy.
0: No, miałem kiedyś też takiego kumpla, który czytał tylko książki naukowe. To był Olo i Olo był w ogóle ciekawą postacią, bo Olo, z którym pracowałem w pierwszej takiej większej firmie, był informatykiem, ale był napakowany, miał po prostu mięśnie, takie jak Schwarzenegger, bo był po szkole wojskowej i Olo w tej szkole wojskowej się nauczył, że liczy się informacja, wiedza, skuteczność i czytał tylko książki naukowe, nie lubił beletrystyki, nie lubił, nuda straszna ta beletrystyka, lubił tylko książki naukowe, był napakowany i był informatykiem, no to taki Olo był. Słuchajcie, tutaj jak Michał wysłał ciekawego donata, aż 5 dyszek, dziękuję bardzo, to zacnie, i pisze tak trochę niecenzuralnie, jebać Jachwusa. Domyślam się, że ma na myśli starożytnego boga hebrajskiego, Jachwę. Dobrze, że zdechł, ale to nie, on nie zdechł, on żyje chyba cały czas, bo on jest nieśmiertelny, to jak zdechł. Chyba może chodziło
1: o... Nie lubię jechania po jakiejkolwiek religii, wiesz co... No. W cokolwiek człowiek wierzy, czy w nie wierzy, nie lubię tego. Jakoś mnie to nie śmieszy.
0: A satanizm, czy...
1: Tak, jest to jakiś rodzaj religii, tak? Jest to jakiś rodzaj religii i wcale nie jest brutalny. Jeżeli poczytasz książkę o satanizmie, nie jest to brutalna religia, to tylko tak jest powiedziane, jakoś, nie wiem, się utarło. Ale nie lubię jechać po jakiejkolwiek religii. W cokolwiek człowiek wie, i to jest jego sprawa i ja czuję do tego jakiś tam szacunek, że nie wiem, to jest jego prywatna sprawa, tak?
0: Czyli jesteś taki otwarty, raczej starasz się na ludzi patrzeć pozytywnie, dostrzegać w nich jakieś pozytywne cechy, szanować ich przekonania w ten sposób.
1: Szanuję ich przekonania. Na przykład, no nie lubię jakichś takich, oczywiście, jeżeli nie wiem, nie znam może takiej religii, ale jeżeli była jakaś religia brutalna, która nie wiem, każe mordować cokolwiek, no to tak, to bym negował. Ale jeżeli jest religia, która nikomu nie robi szkody żadnej, no to szanuję to, tak? Niech sobie wierzy, okej. Okay. Ja na przykład w to nie wierzę, ale szanuję, że ktoś tam w to wierzy i jest mu z tym dobrze.
0: A co myślisz w takim razie o wierzeniach wikingów? No wiesz, sam byłem wikingiem przez jakiś czas, więc jakoś tam...
1: Nie wiem, ale...
0: No, ale wiesz, no każdy chyba wie, o co tu chodzi, że liczy się odwaga, waleczność i wiesz, okay, i giniesz z mieczem w ręku i że twój wróg jest kimś, kogo musisz zniszczyć, pohańbić, zabić.
1: Tak, jest twoim wrogiem jakimś tam, nie wiem jak to nazwać, fizycznym, czy no nie wiem, napada na twój kraj, czy coś, walczysz,
4: to okej, tak? No bo walczysz, jak żołnierz.
0: No nie, no to raczej ty napadasz w tym wypadku, bo Wikingowie słynęli z tego, że podbijali innych i że oni nie widzieli nic, nie widzieli nic złego w tym, że napadasz na innych, że zabijasz jakichś tam mnichów, powiedzmy, robisz rzeź.
4: Neguje samą wojnę, tak? Z pobudek, nie wiem, podbijania, bo tak, bo chcę mieć więcej ziemi, która mi jest niepotrzebna, to tak, to neguję to. Ale samo wierzenie na przykład w to, że jeżeli tam nie wiem, w bitwie pójdę do jakiegoś tam, do Walhalli czy do innego nieba, to okej. Okej, no dobrze, no nie wiem, tak jak mówiłem, że jeżeli bronisz swojego kraju i w walce zginiesz i stwierdzisz, że idziesz do Walhalli, dobrze, no to idziesz, no. Ale jeżeli walczysz tylko dlatego szukasz walki, żeby iść do Walhalli, no to nie, to...
0: No, mnie troszkę tak właśnie zniechęciło do wikiństwa. Ten taki kult siły, kult podporządkowywania sobie innych, po prostu jak jesteś silniejszy, napadasz na innych, bo to taka trochę kultura...
4: No nie, no.
0: Znaczy, to była wielka, to była wielka kultura, bo oni mieli wspaniałe prawo, słynęli z tego, że byli bardziej cywilizowani niż inne różne narodowości, wiesz, dbali o higienę, wikingowie. Kobiety miały prawa takie same praktycznie jak mężczyźni, były docenione, ale jednocześnie mieli taką kulturę bandytów trochę, że napadasz na innych i że to, że jesteś silniejszy, cię uprawnia do tego, żeby kogoś sobie podporządkować. Tak po prostu. Znaczy, niektórym może to odpowiadać, bo może trochę takie prawo dżungli, takie proste prawo, że jesteś silniejszy, to ktoś ma ci służyć. Ale wiesz, też niewolnictwo tam było, ale to z drugiej strony było takie inne niewolnictwo, bo niewolnik często mógł mieć tak tam całkiem nieźle i mógł nawet awansować na kogoś, kto jest równy całej społeczności innej. To jest skomplikowany temat.
4: Ciężko mi się wypowiedzieć, bo w ogóle nie znam tej kultury, nie? Więc no nie chcę tutaj jakiś głupot gadać. Nie?
0: Jasne, spoko, tak tylko tu podpytuję. Michał też tutaj pisze, jebać tą pedofilską organizację. A no w sumie to się zgodzę w dużym stopniu, że Watykan jest pedofilską organizacją. Jeśli
4: też
0: mówimy
4: nie można
0: Watykanie.
4: Generalizować, tak? Ja uważam, że oczywiście oni tuszują wiele spraw, żeby nie wyszło na jaw, bo to jest biznes, tak? To kościół, jaki by nie był właściwie, znaczy nie wiem, czy jaki by nie był, ale na pewno katolicki, to jest biznes. To jest biznes i oni tuszują pewne sprawy, no bo no zagraża biznesowi, tak? Ale też nie można generalizować, że wszyscy są tam pedofilami i tak dalej. Z tym też się nie mogę zgodzić, ale no tak, też uważam, że
0: no
4: to
0: wiesz,
4: jest mafia.
0: Przepraszam, ale wiesz, ale, no tak, ale też Ploki, nie wydaje mi się, żebyś był, trochę chyba ulegasz jakimś tam, znaczy wydaje mi się, że nie byłbyś taki wyrozumiały, gdybyś spotkał się z jakąś firmą czy korporacją, w której nagle stwierdzono, że w jakimś Microsoftcie ruchano dzieci na 4., 5. i 6. piętrze, ale jest jeszcze 1. piętro, 2. piętro, byś już tego tak nie tłumaczył. I gdzieś tam
4: nie,
0: może
4: nie,
0: ulegasz.
4: Uważam, że to jest mafia, tak? Że to jest największa, jedna z największych mafii na świecie. Mhm. Że to wiesz, to nie jest różowo i kolorowo, ale też nie można wszystkich uważać za pedofili, że to wszyscy są pedofilami. Co mi się bardzo nie podoba, że jeżeli są, bo są, bo to jest stwierdzone, to jest tak dalej. I mi się strasznie nie podoba to, że oni to tuszują, tak? Że, no, i to na najwyższych szczeblach.
0: Dobra, zajmijmy się może bardziej tutaj naszą społecznością. Czułek od dłuższego czasu jest taki smutny. Jest mu smutno, nikt go nie kocha. Czułek, wspieramy ciebie i przytulamy ciebie do serduszka swojego.
2: Tutaj. Laurkę, co ci wysłałem na Skype'ie tutaj Nocnego Radia, to mu się rozweseli.
0: A tak, było. No, taka etamowa trochę na 60%.
4: Zajebiście, wrzucę.
0: No dobra, to wrzucimy tutaj. Ale to jest animowana, aha, bo to jest jakiś filmik. Dobra, to już tu zapisuję.
4: Nie mogę obejrzeć, bo ja gadam przez telefon, nie mogę obejrzeć.
0: To my ci opowiemy ci, co tam jest, opowiemy.
2: Możesz kliknąć, może na Skype'ie ci się odtworzy.
4: Tak?
2: Tak.
0: Nie, bo jeszcze nie ma, to dopiero wrzucam.
4: No to daj cynę, jak będzie.
0: Dobra.
2: Znaczy na pewno masz...
0: Ale to jest jakieś horyzontalne, to jest jakieś pionowe...
2: Bo to ma się na komórce odtwarzasz, to właśnie jest taka...
4: Jakiś komiks. Teraz widzę, że jakiś komiks wskoczył.
0: Nie, no komiks to już od dłuższego czasu. Coś się tu nie odtwarza. Aleluja. A nie, ale jaja. Aleluja, ale jaja. Wielkanoc od Etama. Smacznego od Etama. Etam, skąd ty masz takie szablony, że jajko gonisz, kurczak goni jajko? Ty masz tu takie...
2: Pinta.
0: Skąd?
2: Z Deluxe Pinta.
0: No nie gadaj, że z Deluxe Pinta to masz. No co ty?
2: Może to z Deluxe Video. Ale to jest z Deluxe Pinta tworzone. Proszę sobie.
0: A to nie wygląda na Deluxe Pinta.
2: No, trzeba to przekonwertować tak, żeby nie było widać.
0: Ale nie, to jest za złożone, za skomplikowane. Deluxe Paint to były takie bardzo proste animacje z detailingiem, a tutaj masz takie wszystko ładne, fajne.
2: To jest w Deluxe Video. W Deluxe Video robiłem ryszard, bo ja też mówię.
0: Oczywiście, że tak.
2: No, to ja właśnie mam z tym. Ja też mówię tak animować jak Eric Schwarz. Nawet mam swój katalog na internecie, ale to już...
0: Przepraszam bardzo, ale z całym szacunkiem dla ciebie, Etamie, ale nie sądzę, żebyś potrafił tak fajnie rysować jak Erik Schwarz.
2: Bo nie widziałeś moich prac, bo ja się tutaj nie chwalę, bo jakbym się chwalił, to byście poznali.
0: Ale to jest rysownik, który pracował dla Disneya, człowieku. Ty potrafisz taką rysować Ami, czy inne te takie fury, zwierzaczki.
4: Ale Etam pracuje dla Etamowych pogadanek, no.
0: Słuchaj, ja jestem takim rysownikiem, tak trochę korpo rysownikiem, ale jednak od lat rysuję i nie potrafiłbym za Chiny tak narysować fajnie jak on, a ty nagle się tu chwalisz, że ty nigdy nic nie rysowałeś odręcznie, że ty byś rysował jak Rick Schwarz, no to przepraszam bardzo.
2: To wiesz, to się robi myszką.
0: Stryszką, kurwa. Gównyszką. Etam, nie pierdziel.
4: Mam prośbę do ciebie. Widziałem taki filmik, jak z psem wychodziłeś. Na spacer. I na jakimś garażu to był taki... No mural to nie, no ale...
2: To jest graffiti, graffiti, elektronika.
4: Dokładnie. Czy mógłbyś mi wysłać zdjęcie tego?
2: No, gdzieś tam...
4: Zajebista była grafika. Szczególnie, że miałem taką grę.
2: Czy psem mogę ci wysłać zdjęcie?
4: No, kiedyś będziesz z psem na spacer, to kiedyś fotkę.
2: Muszę tylko zapamiętać to. Wiesz, ja dzisiaj byłem garki, mało brakowało mi tutaj krawca, dobrze, że sobie przypomniałem, bo... Zacząłem myć o 16, skończyłem o 23, potem wygarki z tego, z Wigilii jeszcze, nie?
4: No kurwa. No? Ja dziś, ja dzisiaj do tego sprzątałem i tam inne rzeczy robiłem. Jakieś coś tam jeszcze w kuchni, jakieś coś tego pierdoły. Kurde, jutro ciasto muszę robić.
0: Ciasto robisz? Co ty, kurwa, gosposia jesteś domowa?
4: A co? No, ja torty, na przykład ty... No torty ja robię.
0: O, to jest sztuka zrobić tort. To jest sztuka zrobić.
4: Nie taka sztuka. Bo sprzedaj, wchodzisz moje wypieki masz przepis i robisz jak matematykę, no 2 plus 2 równa się 4. Tam dodaj 2 łyżki kakao, 1 łyżkę, nie wiem, oleju czy coś i robisz, no, jak matematykę, to za filozofia. Najgorzej, jak wsadzisz do pieca i nie wiesz kiedy wyjąć, ale to patyciek musi być suchy. Koniec.
0: Mi się wydaje, że trochę jednak trzeba włożyć serca w biegi, czy to taki...
4: Nie, to jest tych czysta matematyka. Nie. Jak robisz według przepisu, to co ty, nie spierdolisz, nie mogli.
5: Ja to się pochwalę, że ja będę w salaterce gotował kiełbasę białą razem z kolorową. Właśnie tak mam taką głęboką salaterkę znalazłem, taką miskowatą, nie? I tam naleję wrzątku, wrzucę kiełbasy i się będą moczyły w gorącej wodzie, to się ugotuje.
4: No szacun, nie? Szacun. Ale moja żona, co ona zrobiła? Nie uwierzycie. Zimne nóżki.
5: A to w takiej galaretce jest coś, to...
4: No
5: je.
4: Raczej, no.
0: No, to dobre
4: i
0: rzeczy.
4: Chota. Nie wiem, jak u was no, to się mówi, czy zimne nóżki, czy jak?
0: Zimne nóżki, tak.
4: Jest też takie określenie, no to zylc.
0: Nóżki w galarecie, zimne nóżki, no. A ty mówisz zylc. Zylc. To no. Na Śląsku chyba.
4: Nie, na Pomorzu. Kaszuby.
5: Na Pomorzu to też jo się mówi. Jo, jest siedzi dobrze.
4: No, ale to kaszuby. Właśnie na Kaszubach. Jo się mówi.
0: A ty potrafisz coś powiedzieć po kaszubsku?
5: Kaszłeś.
4: Wyjebana za chujcami. Wiesz, co to znaczy?
0: Że w pytę coś jest, tak? Nie.
4: Nie. Wyjebana za chujcami to wyje pociąg, bo bana to jest pociąg, za choin... Wyje pociąg za choinkami, no.
0: A.
4: Wyjebana za chujcami.
5: To z nimi...
4: Nie znam kaszubskiego. Ja tam jeszcze znam Reisentasza, no, torba podróżna, galopkasta, to skrzynia biegów. No, nie.
0: Kaszubski to jest jednak taki bardzo różny od naszego język, nie? Bo jak ktoś coś mówi...
4: Głównie niemiecki, nie? Tam wchodzi. No. Tam głównie niemiecki wchodzi. I jak pojedziesz na Kaszuby, to takiego dziadka, który gada po kaszubsku, nie zrozumiesz. Nie ma opcji, nie?
5: No na ten. Kiedyś na Amigę był edytor, Kaszubasz się nazywał właśnie. I to był kaszubski ze słownikiem kaszubskim.
4: To jest drama. Jak to kolega mówił, że ktoś tam do roboty. No i do roboty to wół, kaszub i sztaplarka. No. A dobry kaszub to martwy kaszub. No.
0: Ty tam jakąś muzykę jeszcze wrzuciłeś podobno. Ja nie miałem tu odsłuchu i nie słuchałem, a zagłuszała naszą rozmowę trochę ta muzyka.
5: To Borg tam... Nie wiem, ile on, trzy godziny patrzył się w kamerę i podskakiwał w rytm Demka z Komodorka z muzyczką. I tak mnie natchnął tą muzyczką, że włączyłem Amigę, podłączyłem sampler, samplowałem i zrobiłem remix i remaster tego. I puściłem, dałem mu, żeby puścił dla porównania. Jak sami
0: sorry ludzie. Nie wziąłem, wydawało mi się, że tutaj wszystko jest okej, okay, a zagłuszało. No to jakieś, my tu sobie gadamy, a tu jakieś denerwujące dźwięki w tle lecą. Kurde, sorry, to moja wina.
4: A jeszcze, no. Jeszcze mam tylko takie, a propos kaszubów, nie wiem czy zrozumiecie, po czym rozpoznać kaszuba? Po czarnym podniebieniu. Wiecie czemu?
0: Czemu?
4: Czemu mają kaszubi czarne podniebienie? Nie wiecie.
0: No nie wiemy, czemu. No.
4: Bo wciągają tabakę. Bo na Kaszubach bardzo popularna jest tabaka. Nie wiem, czy wiecie o tym.
0: No to wiemy akurat, ale nie wiedziałem, że się czarne podniebienie od tego robi.
4: No a to jest taki tam dowcip, ale właśnie, że na Kaszubach tabaka jest bardzo popularna. Sami tam mielą ten tytoń i tak dalej. Nie? To jest takie... Taka tradycja u nich. No? Jako ciekawostka jeszcze. No. No, też czasem wciągam tabaczkę. Dobra jest. ale...
0: A co, a masz po tym jakąś fazę?
4: Nie. To tylko przeczyszcza nos, takie, masz takie... Miałeś takie sztyfty kiedyś czasami do nosa, tak już włożyć, tak wciągnąć takie... Nie pamiętam, jak to się nazywało, taki sztyf taki. W aptece się chyba kupowała, czy w sklepie, nie pamiętam. To tak po prostu odświeża tobie. Wiesz co, to nic nie robi.
0: Może by mi dobrze zrobiło, bo mam często zatkany nos z racji uszkodzonej przegrody.
4: To tak, odświeży ci nos, ale to żadnej fazy niestety po tym nie ma.
0: A to jak nie ma fazy, to...
4: Bez sensu, nie?
0: Nie ma co. A wiesz, tam ostatnio sobie ściągnąłem, na chomiku znalazłem, bo ściągnęli z CDA wszystkie sezony Świata według Bandich były, a nie ma. Wiem, że kiedyś od ciebie dostałem na odtwarzaczu, miałem zgrane wszystkie sezony, ale to wiesz, odtwarzacz to odtwarzacz, komputer to komputer. No i gdzieś tam miałem ochotę sobie znowu ten Świat według Bandich obejrzeć, a tu z CDA wszystko zniknęło. I tak mnie to ciekawiło, czemu. I sprawdziłem, i oczywiście się pojawiły wydania DVD Świata według Bandich, tylko że tak, oni, wiesz, jak to zwykle bywa, 4 odcinki za 100 zł, nie? No to wiesz, to tak bez sensu.
5: Mam oryginalne DVD z sezonami Bandych.
4: A ile było sezonów?
0: 7 chyba.
5: 11.
0: Co? 11? 11.
5: Tak, 11 sezonów.
4: Ja właśnie na DVD.
5: Podczas zmywania 11 obejrzałem. Czy posłuchałem sobie.
4: Ja na DVD mam cały sezon Alo, Alo. Bo to lubię.
0: No, też dobry serial, też dobry. Trochę taki czasami nudny, smętny już mi się teraz wydaje, bo trochę... Kiedyś była inna filozofia robienia tych seriali. One były takie powolniejsze trochę, bardziej, wiesz, takie właśnie powolne, spokojne, więc trochę już mi takie za nudne się to wydaje, ale jednak dobre, bo takie, żeby się wyciszyć trochę, nie, na przykład.
4: Ale właśnie tutaj z kolegą właśnie tak jak rozmawiałem, to są jakby dwa obozy. Na przykład Alo, Alo śmieszyło. Podobało mi się. A jego na przykład śmieszyło tam latający cyrk Monty Pythona, który mnie nie śmieszył.
0: No co ty, nie śmieszy cię Monty Python? No to...
4: Nie, Monty Python nie mogę nie śmieszyć.
0: Nie. Człowieku, weź to.
4: No nie.
5: Latający cyrk miał taki dosyć bardzo taki...
4: Angielski,
5: ale taki jeszcze angielski razy dwa, ten humor był taki ciężki momentami. Natomiast są angielskie seriale, które, czy poza Alo, Alo oczywiście, które pokazuje w państwo Vichy we Francji, się śmieje z tego. Natomiast jest taki jeszcze bardzo dobry serial Hotel Zacisze z właśnie ekipą. A polecam, super jest, Hotel Zacisze jest świetny.
4: Z takich właśnie angielskich to jeszcze było, to dużo ludzi oglądało ten serial, o którym powiem, Do nauki angielskiego. To czekaj, co ludzie powiedzą i to ludzie oglądali właśnie często, żeby się uczyć angielskiego, bo tym angielszczyzną mówili dobrą.
5: Bardzo możliwe, że to też oglądałem, bo coś mi tytuł mówi.
4: Tam była taka, tam bohaterowie, to była Róża jakaś. No, to też angielski humor, nie? Głównie w budynkach siedział taki.
5: Mi się w Alo, Alo najbardziej podobało ten, jak on się nazywał, ten, co miał mały czołg, kurczę, ten Pedzio.
4: Gruber. Nie, ten. Nie Gruber, tylko Gruber to był
5: Her coś tam i jego mały czołg, to było dobre właśnie. Zresztą notabene później ożenił się z tą dziewuchą, co u tego SS-mana.
4: No.
5: Ten w ostatnim odcinku Hergo jest pokazany. Tak.
4: A najlepiej, że on udawał pedała, przepraszam, homoseksualistę, żeby było poprawnie, tak? A co się okazało w rzeczywistości, że René że René naprawdę był homoseksualistą, no. No, później się okazało, tam wyszło jakoś tam. Przyznał się, nie?
5: Takich smaczków nie znałem. W Bandych była taka sytuacja, że Marcy Darcy, czyli Marcy Rhodes poprzednia, jak jeszcze poprzedniego męża, ta aktorka właśnie lesbijką. Lesbijką jest.
4: No proszę.
5: No. Zresztą oni no, później... Oni później zagospodarowali Eda O'Neilla, tego aktora głównego, co grał Bandiego w takim serialu Nowoczesna Rodzina, ten Modern Family, ale ja na przykład zacząłem to oglądać i nie byłem w stanie po prostu tego oglądać. Teraz podobno jest projekt, że mają spróbować, ale czy to dojdzie do skutku, trudno powiedzieć, zrobić takich Bandych po 30 latach, nie?
0: No, nie lubię takich rzeczy. To też nie widzę za bardzo tutaj potencjału. Oni się spotkali, było takie, jak to się nazywa, reunion. No, ale to nie wyjdzie. To jest takie, wiesz, już takie smędzenie i tam wspominanie, ale musieliby to zrobić, znaczy nie, po prostu Bandy było czymś nowym w tamtym czasie, było czymś pionierskim. I żeby powtórzyć sukces, trzeba zrobić coś na dzisiejsze czasy pionierskiego, nie?
4: Gruber. Ale tak, ale mi się wydaje, że to może być skok trochę na kasę, nie?
0: Nie ma potencjału w takim już za bardzo.
4: Nie, ale na przykład co mnie zdziwiło, pozytywnie zaskoczyło, gdzie widziałem Kelly ze świata z Bandy, że ona występowała w filmach takich, czy poważnych, poważniejszych, tak? Jakichś tam produkcjach filmowych, gdzie naprawdę pokazała się z bardzo dobrej strony, nie tak jak wszyscy ją pamiętają z takiej głupiej blondynki, tylko naprawdę fajnie zagrała w kilku filmach ją widziałem. I widziałem serial, nie wiem, czy widzieliście Sons of Anarchy.
0: Tak, tak. Bardzo dobry.
4: No i kto tam grał z Bandy?
5: No grał Fabiano, ten brat jej i ona grała, Christina Applegate.
4: Dokładnie. I uważam, że tam bardzo dobrze zagrała.
5: No, czy ona bardzo dużo filmów, czy ja z nią widziałem sporo filmów. Nawet w paru jej nie poznałem, no bo teraz to już jest kobieta 50, ona jest mój rocznik, jest Christian Applegate, nawet troszkę starsza ode mnie. Ona już teraz inaczej troszkę wygląda, nie tak bardziej poważnie.
4: No
5: Troszkę podobna do tej aktorki, która grała, taki był bardzo popularny u nas film. Bridget Jones, ona jest trochę teraz podobna do tej aktorki.
4: A nie, to myślałem inaczej, że jest bardziej do tej, która grała, ona w Bondzie grała. Nie. Seymour, jak ona miała? Kurde, ona wygrała w takim serialu, że lekarką była na Dzikim Zachodzie. Jak to było?
0: Lekarka na Dzikim Zachodzie. Doktor Queen?
4: Doktor Queen, właśnie. I mi bardziej właśnie ona przypomina tą aktorkę, nie? Ona też oczywiście jest starsza. I ta Doktor Queen grała w Bondzie jednym.
0: Doktor Queen, czekaj, jak się nazywa ta aktorka? Bo też mi wyszło z głowy, już to sprawdzam.
4: Seymour?
0: Tak, Seymour. Jane Seymour?
4: No, dokładnie.
5: Doktor, a takie aktorki, które się wam spodobały, których się podkochiwaliście.
4: A nie, to ja nie...
0: To zaraz ci
4: ja
0: powiem.
4: Ja nie miałem żadnej takiej aktorki. Żadna mi się nie podobała.
0: Jak to? Żadna? Aha, bo żona słucha, dobra. Tak, wszystkie kobiety oprócz naszej, naszych żon są brzydkie, szkaradne. Tak.
4: O Jezu.
0: O Jezu, fu.
4: Te szmaty.
5: A ja was zaskoczę, pierwszą aktorką, w której się zakochałem, miałem wtedy 7 lat, była taka bajka czechosłowacka science fiction, nazywała się Spadla z obloków, czyli Spadła z obłoków.
4: I to była bajka czechosłowacka science fiction, to brzmi dobrze.
5: I to była aktorka, która się nazywała Zuzanna Prównacka, słowacka aktorka. No dzisiaj to już jest stara baba, nie? Ale mi się strasznie podobała. Później kto mi się podobał? No oczywiście Lucelia Santos, czyli niewolnica Izaura, to bardzo fajna babeczka. Ze Star Treka mi się podobała bardzo Nana Visitor, taka modelka. Ona grała Major Kire w Deep Space Nine.
4: A, no. Mi też się... Bardzo ładna.
5: Ładnie zestarzała.
4: Co się okazało później, że ona zestarzała się, ale ona cały czas krótkie włosy ma. To mnie zdziwiło, jak widziałem zdjęcia.
5: A cały czas zresztą ona wyszła za mąż, za doktorka z planu tego filmu.
4: Tak? Bashir.
5: Znaczy rozwiedli się później, jak to w aktorskich związkach bywa. No.
4: Ale ładno bywa, ładno.
0: Mi się za młodych
4: była
0: lat...
4: Ta ładna...
0: No. Która?
4: Z tego serialu jeszcze Deep Space Nine podobały mi się te... Kurde, ta aktorka z długimi włosami, nie pamiętam, jak ona miała.
5: Którą chodzi, co miała symbiota.
4: Tak.
5: Nie pamiętam.
4: Ona później się zmieniła, aktorka się później zmieniła. W kolejnych seriach, ale ta mi się podobała, ta pierwsza była ładna.
5: No, do tego to powiem ci, że tak. No, w tych Star Trekach to było w ogóle dużo ładne. Nawet Polka tam jednak grała kiedyś. Nie pamiętam, w której serii to było. Jeszcze Christina Applegate też młodziutka się fajnie prezentowała.
0: Świetne ciało miała, nie? Miała piękne nogi, sylwetkę, ale która to wytwórnia robiła? Bandy Fox? Czy kto to robił?
5: Znaczy Fox, bo oni się żartowali Fox. Często, że Fox przyjąć pozycję do odbioru stacji Fox, bo to były jeszcze czasy przedkablówkowe i oni na antenach chodzili.
0: To oni tak, to była taka autoironia, tak? Że pozycję odpowiednią tam trzeba z anteną stać. Aha, no ale tak słyszałem, że Fox właśnie słynął z tego, że przyjmował aktorki, które miały świetną figurę i to widać też po Katie Sagal, po Christinie Applegate, że zawsze świetna figura, nie?
4: W tych strojach musiały się prezentować.
5: Katie Sagal się w ogóle prawie nie zmieniła z wyglądu do dziś, jak te zdjęcia jej się ogląda. Znaczy ona teraz pewnie ma 60 parę lat, jak mniej więcej. Ale babka się naprawdę dobrze trzyma, nie? Zresztą ona jest piosenkarką tak w ogóle, nie? Ona nie jest taką typową aktorką.
0: Tak, ona dobrze śpiewa. Ja się kiedyś tam gdzieś fascynowałem, podobały mi się... Na przykład był taki serial Na wariackich papierach, to było po angielsku Moonlighting. Moonlighting, jak to przetłumaczyć na polski? Moonlighting. Księżycoświecenie, księżycoblask. Więc no, ciężko czasami przetłumaczyć coś. I tam grał właśnie młody Bruce Willis i Sybil Shepherd. Też mi się podobała właśnie młoda Sybil Shepherd. Christine Dunst też mi się podobała.
4: To grała w tym, w Spider-Manie pierwszym, nie?
0: Tak, grała w Spider-Manie. W wywiadzie z wampirem, nie? Też grała jeszcze jako
4: Ale to młodziutka
0: młoda...
4: była.
0: Tak, to młodziutka dziękuję. Jeszcze. No, ale właśnie w Spider-Manie grała tą Gwen Stacy chyba, tą dziewczynę Petera Parkera.
4: Tak.
0: Czy Mary Jane, czy Gwen Stacy, nie pamiętam, która to była. Ale właśnie...
4: Mary Jane.
0: Tak.
4: Nie.
0: Chyba Mary Jane jednak to była, bo Gwen. Tak. Nie pamiętam, ale też mi się jakoś tam podoba jej uroda. Ja lubię takie kobiety, które mają taką nieszablonową urodę, nie jakieś takie dody, które mają napompowane usta. Czasami mi się podoba taka kobieta, która ma nieszablonową urodę, ma troszkę za wąskie wargi, jakieś zbytnio wydatne kości policzkowe, ale to jest fajne, to jest coś ciekawego, nie? A nie taka, taka uroda jak od lalki Barbie, że taka według schematu, nie?
5: No to z takich nieschematycznych to mi się podobała aktorka, która grała w detektywie Remington Steele.

0: grał Tom Cruise, no także odgrywał sceny walki non-stop i się odradzał, jak go zabili, to się odradzał.
1: To był ten, o tych powtórzeniach takich, co się walczyli z taką rasą, gdzie alfa.
0: I tam taka aktorka była właśnie fajna.
1: Przebłysk jutra, to był film.
0: Nie, chyba inaczej to przetłumaczyli. Chyba nie Przebłysk jutra, na pewno nie Przebłysk jutra.
1: Ja się pomyliłem. Przebłysk jutra to był serial, którego nie dokończyli. Ale coś takiego to było. Tomorrow coś tam.
0: I tam była ta aktorka, główna aktorka. I ona mi się podoba. Ale jak ona się nazywa? Jezus Maria, zapomniałem.
2: A to Misiu pisze tutaj, krawiec, ja też lubię ciasne walki. Mi się podobają nawet...
0: Ciasne walki, a kto nie lubi ciasnej walki?
2: Ciasne walki, no tak, no, właśnie.
0: Ale, nie mówię o tych górnych.
2: No właśnie, a ja tak o tych górnych właśnie, że... Nie, aha, no, ciasne, ale własne, tak. Ale mi się podobają kobiety, które mają węższe trochę... usta, nie takie napompowane jakieś wielkie wary.
0: Botoksem.
2: No nie, no, gdzie takie glonojady. Znaczy, może być też i kobieta, która ma wydatne usta i też jest piękna, ale to jest taki standard. Tak dzisiaj wszystkie dążą do tego, żeby mieć wielkie usta. No, to...
1: no moja córka sobie kilka tygodni temu wstrzyknęła ten... w usta kwas hialuronowy. Ja ją ostrzegałem. Słuchaj, jak ty sobie to zrobisz, to tata sobie też coś powiększy.
0: A czy można ten kwas gdzie indziej wstrzykiwać?
1: Oczywiście, w ciało jamiste, w penisa na przykład wstrzykują.
0: No co ty, serio?
1: Oczywiście, że tak, powiększy ci dwukrotnie mniej więcej, tylko on będzie taki ciastowaty, nie?
2: Tam, jak się od razu ożywił, uaktywnił się. Tak, oczywiście można. Ja się już dowiadywałem.
1: Czy nie robiłem reklamy firmie, która chciała mi barter zrobić, ale ja nie chcę sobie powiększać penisa, po co mi? Bo to będzie taki banan mi się kurde wziął w portkach w nogawce. Dajcie sobie.
2: Ja podobno mam bardzo wydatnego zdaniem niektórych kobiet.
0: Tak, mi też każda tak mówiła. Tak, oczywiście. No, pewnie.
1: Duży ptak jest niewygodny, bo jak skaczesz na nartach, to trzepocze podczas...
0: Ja muszę was na chwilkę przeprosić. Będę za 30 sekund.
2: No to przeproś nas, bo czujemy się urażeni głęboko w pupę. Przeproś.
0: Muszę, bo narobię wpory.
1: No właśnie tak myślałem, że chcesz tego ptaka wypuścić na głos.
0: Sprawdzić, czy muszę powiększyć to. No. Dobra, nara.
2: Nara, marynara. No to co, Etamie, zostaliśmy sami i co?
1: I co możemy zrobić we dwóch?
2: Trójkącik z Amigą zróbmy. Trójkącik z Amigą. No. Na dwa baty.
1: Ja kiedyś na forum pisałem, że Amiga ma taką cipkę z boku, co się wkłada dyskietki.
2: Słuchaj, to ty będziesz pchał tam, gdzie jest stacja dyskietek, a ja włączę RS. Nie wiem, jakie tam były jeszcze.
1: Nie, wpisiłem się w pcimcie.
2: Ja w pcimcie, a ty w stację dyskietek. Dobra.
1: No bo Amiga ma pcimcie przecież. Na początku, jak to usłyszałem, bo u nas tak mówiono na to pcimcia, PCMCIA, tak? To ja myślałem, że to jest cipcia.
2: Mój kolega też tak kiedyś mówił, ale wiesz, miałem takiego kolegę, nazywał się Paszczak i Paszczak to był amigowy geek. On, słuchaj, wszystko wiedział, co w Amidze siedzi. Kochał Amigę, wydawał magazyn amigowy, amosowy, dyskowy. Miał jako pierwszy, w ogóle chyba jeden z pierwszych w Polsce, modem do Amigi. Rozbudowywał sobie Amigę. Miał najpotężniejszą Amigę, być może nawet potężniejszą od ciebie. Nie, od ciebie to chyba nie, ale też miał potężną Amigę. Ale w pewnym momencie poznał dziewczyny jakieś tam i zaczął się umawiać na imprezy, na randki. Kupił sobie rolki, zaczął jeździć na rolkach i nagle...

0: mu się odechciało Amigi i komputerów w ogóle. Stał się w ogóle niekomputerowy. Zaczął jeździć na rolkach i dmuchać laski. Zdradził Amigę. W ogóle.
1: No u mnie było bardzo podobnie niestety. No, kobieta to jest wróg Amigi, nie? Nawet w sumie w pewnym sensie poprzez takie związki przyczynowo-skutkowe moja Amiga 4000 została uszkodzona przez to, że zamieszkałem z dziewczyną, bo tam była wilgoć i się zepsuła ta Amiga.
2: Etam, wiesz co, nie potrzebuję tego kwasu, nie? Nie, nie chcę. Sprawdziłem, nie chcę.
1: Znaczy ja bez sprawdzania nie chcę, ja bym sobie w ogóle nie dał tam wstrzykiwać cokolwiek.
2: O Jezu.
1: Znaczy to jest pod znieczuleniem, a to mimo wszystko. Sobie...
0: Też z kolegi Paszczaka się kiedyś tam śmiały, bo ja tak się obracałem w różnych jakby grupach. Były i geeki komputerowe i tam i tacy, co tam rządzili na osiedlu i się ich bali w różnych tam kręgach. I mi potem się opowiadali mi, że kolega Paszczak po raz pierwszy poszedł z dziewczyną do pokoju sam na sam i tak długo ich, taka cisza, nie ma ich. Po pół godziny Paszczak wychodzi z pokoju i tam do ziomków mówi: ona chce barszczu. Tak, że ta dziewczyna chciała barszczu. Takie dziwne jakieś mi historie opowiadali. No i to był właśnie ten okres, kiedy kolega Paszczak właśnie porzucił Amigę na rzecz kobiet i przyniósł barszcz dziewczynie i zaczął jeździć na rolkach.
2: Teraz zaczynaje poruchowo.
1: No. Ja już siebie nie oszukuję, ja już po prostu wracam na stare śmieci, do Amigi, do komputera, w ogóle do retro. Ja już tak to bądźmy szczerzy, no ja już chyba raczej kobiety mieć nie będę, nie? Także.
0: No ja też to... chyba już nie.
2: No. Ale niestety jeszcze mam. Śpi, to mogę powiedzieć. Niestety, no.
1: Znaczy, no, kobieta się czasami coś przydaje, na przykład jakby miało tak, kobietę zaznaczam, nie tam dziewczynę, nie, kobietę, taką w pełni funkcjonalną, to przecież nie musiałbym się zmywać, nie?
2: Nie, no, powiem tak, są plus tego, bo pilnuję, tak? Jak podejrzewam, że jakby nie miał żony, to zszedłby na psyna. Więc tutaj to jest cholerny plus, który tak. Z drugiej strony trochę mnie denerwuje, ale tak.
0: Ale pomaga. Duży plus, tak. Kobieta ubogaca mężczyznę, tak mówiąc językiem kościółkowym trochę, ale coś w tym jest, że czyni mężczyznę lepszego, motywuje go do tego, żeby nadal pozostał mężczyzną.
1: Ja jestem przykładem, gdzie z konta znikły prawie wszystkie pieniądze, a to nie za bardzo z tym ubogacaniem.
2: Ubiednia.
1: Znaczy nie, no bo to ja je sam wydałem, ale po prostu byłem takim żywicielem, nie? Ale to wiesz, to nie jest dobry, nie stanowię dobrego przykładu. Nie?
2: Ale wiesz co, ja też mam takie podejście, jakby coś było nie halo, byśmy się rozstali, to ja biorę tylko mojego saba i tyle. Resztę zostawiam, nie? Nic nie biorę.
0: Kobiety
2: nie?
0: Chyba częściej są materialistkami. Przepraszam, jeśli urażę. Znaczy nie, ja tak myślę. Ja tak myślę, że materialistkami.
2: Ja bym zostawił wszystko, niech żyje na tyle godnie, ile mogę zapewnić jakoś. Ja sobie postaram się jakoś sobie poradzić, ale tylko mój samochód zabieram, nie? Nie zostawiam drugi samochód. Ja zabieram mojego Saba z 1988 roku i to mi wystarczy, nie?
0: ja tu nie chciałem urazić pań, bo wiem, że są różni ludzie, no jeden jest taki, drugi jest taki, ale mówię o pewnej tendencji, że jednak jest, są takie role nam przypisane, że kobieta częściej będzie chciała być tą księżniczką, która dostaje coś, która gdzieś tam wiąże się z tym królem, rycerzem i coś dostaje, a mężczyzna jest jakoś zobligowany do tego, żeby zdobywać, żeby gromadzić. No więc to jest takie naturalne, nie? Więc częściej będą się zdarzały wśród kobiet takie, które gdzieś tam lecą na kasę, które oczekują, że mężczyzna zadba i tak dalej. No wiecie, o co chodzi, do czego zmierzam, nie?
2: Akurat ja taki... Ja wziąłem sobie księżniczkę... Może jeszcze słucha, ale nie tego typu, nie? Nie. Wręcz odwrotnie, nie? Raczej oszczędna i no, w drugą stronę, nie?
0: Ale to jest...
2: To ona mnie pilnuje, żeby gdzieś tam nie wydać za dużo pieniędzy, żeby czegoś nie wyrzucić, może się przyda i tak dalej, nie?
0: Ale wiesz, ale to może wynika z tego, że kobieta czasami przyjmuje taką rolę opiekunki tego siedliska domowego i ona tak dba, dba po prostu o to, żeby wszystko gdzieś tam, wiesz, pykło, żeby gdzieś tam to było zorganizowane, nie? Ona tak po prostu organizuje. No to w ten sposób, ale... Kobiety, myślę, się dzielą na takie dwie kategorie. Właśnie te, które myślą bardziej tak menadżersko, które starają się zadbać o to, żeby wszystko się tam, żeby wszystko było ogarnięte, i na te, które po prostu mają pewną misję zostania taką księżniczką, o którą zadba facet i zorganizuje właśnie, i nie przejmują się czegoś zabraknie, czy nie, po prostu bardziej na mężczyznę tą rolę tego organizatora spychają.
2: Nie potrafię być taką kobietą, która myśli o właśnie jakichś takich rzeczach, nie? Nie chodzi mi o to, żeby zrzucała na mnie jakąś tam odpowiedzialność pilnowania tego wszystkiego, tylko po prostu, żeby była, tak jak mówisz, księżniczką. Nie dałbym rady, nie.
0: Ale księżniczka też jest fajna, też ma swoją rolę, bo wiesz, właśnie taka księżniczka bardziej cię motywuje, żebyś ty był rycerzem, facetem, zdobywcą, mężczyzną, więc to jest też taka rola księżniczki, nie? Ona ci wynagradza uśmiechem, czułością, tym, że masz się kim zaopiekować, to też jest taka rola fajna, nie?
2: No może tak, a wiesz... Dla mnie to było fajne pewnie na krótką metę, bo później już nie wiem, może dlatego, że też nie miałem takiej, więc ciężko mi powiedzieć, no ale ja podejrzewam, że ciężko mi było.
0: No wiesz, no, każdy ma swoje... No.
1: Przed użyciem kobiety należy komunikować się z lekarzem lub farmaceutą. No to jest niebezpieczne, to jest duże ryzyko. Jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co się trafi. I to jest taka zasada, która obowiązuje. Ja bym nie ryzykował. Znaczy, dzisiaj ja już jestem mądrzejszy, nie? To już to wiem, jak to popatrzeć, jak sprawdzić zestawienie finansowe i w ogóle, jak powiedzieć kilka podchwytliwych tekstów, gdzie odpowiedź będzie dawała mi dużo do zrozumienia. Ja mam test na kobietę, mam też test dla kobiety na mężczyznę, ale nie chcę ich tak za bardzo zdradzać, bo po co?
2: Wiesz, może nam się przydać jeszcze, nie? Może zdradzić.
1: No czy wiesz, niekoniecznie, bo może będzie wśród takiej ekipy nocno-radiowej jakaś panna, która jeszcze, no, przecież ja wiem. Nie, chyba bym nie chciał. Jednak odzyskałem wszystkie części ciała tylko dla siebie i to. I to jest okej.
2: Okay. A najlepiej szwagier mówi, jeśli chodzi o wygląd kobiety, to najlepszy test to jest pierwsza randka na basenie. I wtedy człowiek wie, jak kobieta wygląda. Bo nie może się za bardzo malować, bo to wszystko się zmyje. pokazuje swoje ciało, bo jest w stroju kąpielowym, więc pierwsza randka na basenie i wtedy człowiek wie, jak kobieta naprawdę wygląda. Jeśli chodzi tylko o wygląd oczywiście. Więc myślę, że to jest tak, dobry sposób.
0: To ciekawe nawet.
2: Pierwsza randka na basenie.
0: No, bo taka kobieta, wiesz, mi się wydaje, że to jest takie, taka gra wtedy w otwarte karty. Kobieta, która musi się pokazać tak, jak naprawdę wygląda, może dojść do wniosku, że nie ma co udawać, trzeba być szczerym i że nie oszukasz faceta i że ja mam swoje niedoskonałości i on ma swoje niedoskonałości i jesteśmy równi sobie, nie? To mi się podoba nawet właśnie to, co powiedziałeś.
2: No, szczególnie, że piecze tak? Później, niestety, później dopiero dochodzi do relacji takich już tam. Kurwa, brakuje mi słowa. Relacji międzyludzkich, tak? Ale pierwsze co to jest wygląd, tak?
0: Patrzę, no najpierw jest chemia, a potem dopiero się zaczynają niuanse, nie?
2: Tak, ale pierwsze co? No widzisz kobietę. Zanim zaczniesz rozmawiać, to widzisz. Więc na basenie wszystko widzisz, tak?
0: I dobrze, i dobrze. Ja jestem za taką szczerością i za... znaczy, wiesz, a może są ludzie, którym odpowiadają gry, którzy lubią gierki. I to też trzeba uszanować, ale to muszą się ludzie po prostu dobrać. Jeśli on i ona lubią pewną grę i pewną grę pozorów, udawanie, malowanie się, wiesz, napinanie mięśni i tak dalej, to też jest spoko. Ale niektórzy nie lubią i jak się spotka taka para, gdzie on nie lubi, a ona lubi, albo vice versa, odwrotnie, no to nie ma co ciągnąć tego dalej, bo to...
2: Vis-a-vis,
0: tak.
2: A propos gier. Zdradzę taką moją troszeczkę prywaty wrzucę. Prawie sobie otwierę teczkę, pisz. Zajebiście.
0: Coś przerywasz ploki, wiesz? Tak zaczęło więcej ciebie przerywać jakieś lagi.
2: To nie lagi, to wino, po prostu więcej wina, wiesz?
0: Tak? Nie. Ja czuję, ja wiem, że ja już tu jestem wyczulony i wiem, że to są kłopoty z połączeniem. Trochę ci urywa słowa. Więc słuchaj, może się połączenie ustabilizuje. Albo nie, albo bo to jest ciekawe. Coś masz ciekawego do powiedzenia, czuję.
2: Nie, ciekawego. Powiem nie, tak. No. Słyszysz mnie?
0: Tak, teraz cię słyszę.
2: Uwielbiam gry planszowe.
0: No, a kto nie lubi?
2: Nie chodzi mi o gry wstępne, tylko gry planszowe. Mam tych gier w chuj mam. Znaczy w chuj. No, są ludzie, którzy mają więcej, no tam ze 150, tak. Halo?
0: Tak, słyszymy się. No.
2: No, mam tam ze 150 gier różnych, ale to nieważne w co się gra, nie? Ja po prostu uwielbiam, jak ludzie się spotykają i czy grają, czy nie. No, jest tak, że czasami czy gra skupia się na grze. Okej. Okay. Ale czasami jest tak, że po prostu siedzimy nad grą i więcej gadamy o pierdołach, niż skupiamy się na grze. Ale gra jest tym motywem, żeby się spotkać, żeby sobie porozmawiać. Ale tak czy siak, każdy tam chce coś tam. No nieważne, czy chce zagrać, czy nie. Ale uwielbiam gry planszowe. Czasami lubię po prostu skupić się na grze i dążyć do wygranej, a czasami chcę się spotkać po prostu z ludźmi i gra to jest tylko pretekst, tak? Żeby się spotkać, żeby sobie porozmawiać.
0: Uwielbiam. Stary, dokładnie. Słuchaj, miałem dosyć duże problemy z jakąś tam integracją z moją babcią, tak? I najfajniejsze chwile, takie najweselsze, najbardziej otwarte rozmowy, wiesz, to były właśnie chwile spędzone przy magii i mieczu. Co moja babcia tego za bardzo nie kumała na początku, ale szybko się wkręciła i wiesz, i to wybieranie, czy tam elf, czy barbarzyńca, dowcipkowanie, przy Monopoly też dużo miłych chwil. I tak teraz sobie zdaję z tego sprawę, że właściwie takie najbardziej serdeczne, fajne chwile, które spędziliśmy z moją babcią, to były przy tych grach, bo się śmialiśmy. Gdzieś tam, wiesz, tak. Babcia próbowała coś tam oszukać, że to moje domki, coś tam, i wiesz, i śmichy, chichy. To było najfajniejsze. Ta gra planszowa sprawiała, że my zaczęliśmy rozmawiać ze sobą jak człowiek z człowiekiem, śmiać się, gdzieś tam przekomarzać. Fajne to było, fajne, no.
3: I ta gra nie zawsze, ona musiała być jakimś tam sensem tego spotkania, tak? Czasem ta gra po prostu była na stole, a człowiek rozmawiał z drugim człowiekiem.
0: Tak, no.
3: I powiem tobie na przykład właśnie a propos tych... już wcześniej chciałem o tym powiedzieć, ale chyba się wysikacie. Jak mówicie o tych... Były tam, że ruski, czy kacapy, czy polskie pomioty, jak ich zwał, że oni kopiują rzeczy. To na przykład nie miałem magii i miecza, tylko miałem magiczny miecz, co było podróbą magii i miecza, tak?
0: Ty nie słyszałem nie w ogóle o czymś takim, że była jakaś taka podróba. Sama, słuchaj, magia i miecz, ta, która wyszła w Polsce, to niewykluczone, bo mam tutaj sprzeczne informacje. To była podróba talizmana, to była podróba...
3: Nie, krawiec. Uwierz mi, zgłębiłem trochę temat. Nie. No. Była magia i miecz. Były lata tam 80. gdzieś. Później w Polsce wyszedł magiczny miecz, gdzie to było dokładnie to i dokładnie jota w jota to samo, tylko dołożone więcej kart i tak dalej, więc ulepszyli jakby system troszeczkę. Znaczy ulepszyli, no dodali od siebie. Więc to był magiczny miecz. Z dodatkami oczywiście, bo tam było dużo dodatków, jakieś tam gilia, jaskinia, jakieś tak, pierdoły, nieważne.
0: Podziemia, kosmiczna otchłań, ciekawe. Słuchaj,
3: dopiero wyszedł talizman, który jest jakby implementacją tego, co było wcześniej. To jest to samo, tylko tam plastikowe figurki i tak dalej.
0: W Magii i Mieczu były czarno-białe te w ogóle karty zdarzeń, a w talizmanie były kolorowe. W talizmanie były figurki, a w Magii i Mieczu były kartoniki.
3: Talizman teraz wychodzi, ale Magia i Miecz wcześniej było.
0: To jest mega ciekawy temat dla mnie i zaraz do niego wrócimy, ale dajmy głos Grześkowi. Grześiu do nas dołączył. Grześiu.
3: Nie, spoko.
0: Cześć Grześiu.
4: Siema, krawiec, cześć. Cześć ja tam, cześć Ploki. W ogóle Ploki cały czas słucham ciebie, jakbym słyszał Furiata. Jesteś jego bratem? Jesteście braćmi?
0: Że podobny głos, tak?
4: Bardzo. Cały czas mam wrażenie, jakbym Furiata słyszał.
3: Przepraszam, do mnie mówisz? Do Ploki?
4: Tak.
3: Nie, ja przepraszam. Nie, ja Furiata w ogóle nie znam.
4: Jak nie? Znasz go z anteny, nie? Tam jakoś tam.
3: Nie, wiesz co, ja nocnego radia słucham od 4 miesięcy może, wiesz co, i to tak...
0: Tak krótko? Jak to? Co mocno kurwa? Tak krótko? Co? Nowociota, no. Nowociota, cwel.
3: Nowociota, ale lubię. Nowociota, ale lubię, no.
4: W każdym razie bardzo interesujący wątek poruszyliście. Ja dzwoniłem po to, żeby też, bo o tym basenie mnie zaciekawiłeś. Tak jak to mi się tu, moim zdaniem, słusznie zaznaczył na czacie, że żadna kobieta się nie umówi na pierwszą randkę na basen. To również myślę.
3: Nie czytam. Przepraszam, jak teraz rozmawiam, To nie czytam czatu, nie? Więc ja...
4: Spoko, spoko. W każdym razie tak pomyślałem sobie, kurde, choćby nawet się mówiło, ale z takim moim tym brzusznym piwkiem.
3: No, musimy tym, mieć.
4: Bębelem.
3: W tym wieku już musimy mieć.
4: Nie musimy mieć, ale jak wiesz, jestem suchoklates, w ogóle nie ćwiczę. Jak po schodach czasem wyjdę z zakupami na drugie piętro, to jestem już...
3: Grecki Bóg, suchoklates.
4: Suchoklates, tak. Muszę sobie odsapnąć, to jest tragedia. Tak po prawdzie wam powiem, że nigdy w życiu nie byłem w tak złej kondycji, jak ówcześnie jestem. I też od 2 lat żywię się pizzą i piwem.
3: Zajebiście, też bym chciał.
4: No nie wiem, czy to tak byś chciał.
3: Fajnie jest, no smaczne to
4: więc,
3: jest.
4: Więc na basen nie. To też musi facet być swojej, jakby być pewny swojej tam, może nie atrakcyjności, ale no, że odrobił zadanie domowe, tak? Że,
3: no tak,
4: no to i dopiero laskę bierze. Tak. No, lekko trzeba, może nie przypakować, ale jakoś tak wyglądać jak człowiek. To na pewno. Mieć w ogóle posturę jakąś wyprostowaną, tak? Od tego zaczniemy. No, przygarbiony tak, z dużym brzuszkiem wyjdzie i ma wymagania od laski, czy jej tam makijaż się zmyje, czy nie, nie? No to faceci są...
3: No nie, no wiesz...
4: Jesteśmy
3: no,
4: tak ostrzy.
3: Mówiłem... Tak, wiesz, no trochę tak w żarcie, trochę wiesz, no to wiesz. No.
4: Ale bym wrócił do planszówek, bo to bardzo ciekawe.
0: A czekaj się, bo ja tak bym podsumował, że przyłapanie siebie we związku na wzajemnych jakichś niedoskonałościach, na tym, że nie jesteśmy idealni, to tak łączy ludzi trochę, bo nabieramy takiej śmiałości, nie? Ja często wpadałem w taką pułapkę, że wydawało mi się, że kobieta jest czymś nieosiągalnym dla mnie, że jest dużo lepsza ode mnie, że jest piękniejsza czy coś tam.
3: No jest piękniejsza od ciebie. Nie wiem, jak wyglądasz, ale jest piękniejsza od ciebie.
0: Ale często jest dlatego, że po prostu dba o siebie, że maluje siebie i tak dalej, wiesz, że... A fajnie tak przyłapać siebie na tym, że jesteśmy ludźmi, nie? Po prostu.
3: Naturalnie,
0: że jesteśmy ludźmi, że i to jest takie szczere, taka, wiesz, takie zbliżenie ku sobie poprzez tą szczerość, że jesteśmy jacy jesteśmy, ale jesteśmy ze sobą. No, to tak tylko chciałem.
4: Tutaj. Już jesteśmy, co jesteśmy ze sobą, to już grubo. Takie sentencje.
0: A co grubo? No co, ale grubo, ale co, co źle mówię?
4: Nie, no fajnie. A tak świątecznie, tak, kochajmy się, fajnie.
0: No to kurwa, ty, a ty co masz do powiedzenia tutaj? A ty co masz, a ty co mądrego powiesz? No czekamy.
4: Ale ja powiem, że jak zaczęliście mówić o planszówkach, to nie, w ogóle się nie znam na planszówkach. Ja gram tylko w Monopoly i w Polsce była podróba chyba Eurobiznes, a miałem podróbę tej podróby, nazywała się Biznesman.
3: Podróba Eurobiznes.
0: Podróba podróby.
4: Tak, przygoda z planszówkami się skończyła, a to jest bardzo ciekawy temat. I
3: a to jest cały świat.
4: Wiesz co, teraz jadę, znaczy się za parę godzin, nie, znaczy za 7 godzin. Znaczy za 7 godzin jadę, a ten, to znaczy za dobę będę w Polsce. I tak myślę, może ten. Na 3 tygodnie jadę do rodzinki, to może kupię za 2 planszówki i może to jest dobry motyw, żeby się jakoś zintegrować, bo rzadko się widzę z rodzinką. Co byś polecił właśnie?
3: Na początek ja akurat już troszeczkę więcej grałem, ale tak już grałem już tak, ale na początek polecam na przykład wsiąść do pociągu. Jest
0: byle okay jakiego.
3: Gra. Splendor. Tak, bardzo też fajna gra na początek.
4: Czekaj, słyszę za ten.
0: Ja polecam Munchkin to była ta gra, gdzie się układało takie wynalazki różne.
3: Od 3 graczy jest, nie? Munchkin jest od 3 graczy. Też mam. mam jakieś tam dodatki nawet i tak dalej, i tak dalej. Munchkin bardzo mi się podobał, ale wsiąść do pociągu, Splendor, no. Azul. Azul, Azul naprawdę może się spodobać na starszym ludziom.
0: To są takie gry imprezowe, tak? To są takie gry imprezowe nie, bardziej.
3: Nie.
0: Ale czemu nie? Nie, właśnie myślę, że Munchkin, czy chyba Munchkin? Te, co polecasz, to są takie gry właśnie... Właśnie myślę, że Grzesiu pytał o takie gry imprezowe, co można się, wiesz, fajnie bawić na imprezie. Wszyscy się szybko wkręcą. Gry z prostymi zasadami, nie? Ale gdzie
3: tak,
0: można...
3: Tak, ale te właśnie te gry, które poleciłem, czyli Azul, przede wszystkim, wiesz to, w pierwszej kolejności Azul. Azul jest bardzo ładnie wykonaną grą, ma bardzo proste zasady. Wsiąść do pociągu też jest ładnie wykonane, też ma proste zasady i to są gry do 4 osób. Nie wiem, ile osób będziesz miał tam, żeby...
4: Tak,
3: żeby...
4: właśnie dokładnie 4.
3: To tak, to Azul, wsiąść do pociągu, Splendor, to są takie gry fajne na początek, żeby wkręcić ludzi w planszówki. I to, co mówię właśnie, proste zasady, ładnie wykonane, i sympatycznie się gra. Nie ma negatywnej interakcji, bo to może ludzi odrzucać, że robisz komuś na złość. Więc nie ma tam czegoś takiego. To tak na szybko oczywiście, tak?
4: Bo to, tylko to ja to mam w zakładkach, sobie zostawię.
3: To naprawdę to te gry polecam.
4: Spoko.
3: To z Azula gram z teściami i są mega zadowoleni, nie? Zresztą nie będę ci mówił o jakichś tam bardziej skomplikowanych grach, bo to nie ma sensu na początek, bo mogą się ludzie zrazić, gdzie instrukcja ma chyba 35 stron.
4: No to
0: nie,
4: tak.
0: No
4: to
0: bez
4: tak,
0: sensu, nie? Właśnie takie gry z prostymi zasadami, śmieszne, fajne, gdzie można coś sobie powymyślać, jest. Wykazać się kreatywnością, nie, są świetne, żeby się zintegrować z rodzinką, gdzieś tam sobie w towarzystwie cioci, babci, coś powymyślać, pograć, poprzekomarzać się. Właśnie takie gry, myślę, dobrze robią na relacje.
3: Akurat te, które wymieniłem, to akurat nie są takie śmieszne, że tam... Nie, te są takie normalne gry, że tak powiem, że tam nie ma śmiechów, chichów, ale z takich śmiechów, chichów to na przykład, nie wiem... czekaj, te kotki, jak one, kurwa, czekaj, spojrzę zaraz, jak one mają, zapomniałem nazwy.
0: To tam zerknij sobie na spokojnie. Słuchajcie, jak macie taką rodzinkę, która jest taka pieniężna, nie, że tam wszystko się do kasy sprowadza, no to Eurobiznes czy Monopoly, to jest fajna zabawa.
3: Nie, Krawiec, nie, proszę, nie, tego nie polecaj, nie.
0: A u mnie się sprawdziło to akurat.
3: To się sprawdziło.
0: Są
3: polską grą. Wybuchające, to były, teraz nie mam też pożyczyłem wybuchające kotki czy coś, to jest taka śmiechowa gra. Wybuchające kotki, rozbrajające kotki, kurwa, jak to było, coś tam z kotkami. To jest właśnie taka śmiechowa gra, nie? To jest wesoła gra, to tam też proste zasady i śmiechy, chichy, nie? Fajna gra jest, to tam, ale to jest już taka gra, że jest negatywna interakcja, robisz ludziom na złość, cisza w mieście zombie. Proste zasady, w miarę proste, no troszeczkę bardziej skomplikowane, ale nie jest jakieś tam, nie, w miarę proste, cisza w mieście zombie. Że tam niszczysz innym rzeczy, że próbujesz dojść do swojej wygranej, nie? To też takie...
0: O, to z Zenonem, Zenonem można pograć właśnie, niszczysz innym i się tam cieszysz. No, Etam, chciałeś coś powiedzieć? Tak?
5: No i jeszcze zależy, gdzie ta impreza będzie się odbywać, czy w plenerze, to znaczy gdzieś na podwórku, czy w ogródku, czy w tego, bo jak na ogródku, to ja proponuję, żebyś zamiast planszówki kupił wiatrówkę, kuloła, okulary i postrzelać trochę.
4: No tak już widzę moją mamę z tym z wiatrówką w ręku. No nie, raczej chyba nie przejdzie. Ta integracja mogłaby nie odbyć się stosownie. Czy bym dostał dupę drugą od mamy tę wiatrówkę na końcu.
3: Nie, ale jeżeli byś chciał jakieś gry, jakieś tego, to to coś tam mogę polecić, to mogę tam później gdzieś tam wysłać, czy coś.
4: Te tytuły, które wymieniłeś, sobie w zakładkach tutaj zostawiłem i sobie je tam będę miał na telefonie.
3: Mówię, te kotki
4: będę...
3: to są wybuchające kotki, coś takiego. Nie pamiętam teraz taka nazwy. I to jest taka już taka mocno śpiewkowa, bardziej taka rozrywkowa taka gra. Tamte też są te fajnie się gra, naprawdę sympatycznie.
4: Ten Explosion Kite.
3: Tak,
4: eksplodujące kotki.
3: Eksplodujące kotki, nie?
4: Wiesz co, to jest też fajne z tego względu, że ja bardzo, kiedy wracam do domu, znaczy wracam, czy wyjeżdżam teraz bardziej, pasował powiedzieć, odwiedzić rodziców, to chodzą dwa telewizory, ojciec ogląda tam coś w sypialni, a w tam pokoju dziennym, nazwijmy to, tak przejściowym, no to coś tam mama, ale ona gdzieś pójdzie, jeden jest włączony, drugi i radio, nie? I tak ja chodzę, tak wyłączam, tak, kurwa, cisza. No i chociaż też cwany gapa jestem, bo zawsze mam słuchawkę w uchu i coś mi tam napierdala, jakiś podcast. Tak? Ale wolę podcast, czy nocne radio, niż reklamy troszkę do prania, tak. I ten, maść do nadgarstków i to same leki zresztą w Polsce reklamują, ubezpieczenia i pożyczki. To właśnie, żeby to wyłączyć i sobie też telefony zostawić, tak? Patrzeć na Facebooka i sobie siąść. To jest chyba najlepsze w dzisiejszych czasach w grach planszówkowych, tak mi się wydaje, bo właśnie
3: tak
4: wiele słyszałem.
0: Gry planszówkowe są bardzo integrujące, to nie ulega wątpliwości. Przepraszam was, na chwilę chciałbym tutaj skomentować pewną kwestię. Martin Lechowicz, słynny Bart, objawił się na naszym Discordzie i tutaj rozmawia, właśnie dyskutuje o tym, co by można poprowadzić w nocnym radio też, między innymi, bo no, nadawalibyśmy pewnie na dwa radia, na radio Martina i na nocne radio, ale Martin tutaj się wykazał właśnie taką czujnością, prawda, i tu się dopytuje, czego słuchacze chcieliby i co by tu ludzie chcieli usłyszeć, czy macie jakieś pomysły.
4: No to podpowiedzmy. No to już Ploki jest zaproszony do odcinka, Krawiec prowadzi pewnie. Ja już wam zaranżuję audycję razem. No czemu nie?
3: Nie.
4: To jest świetny temat.
3: Bo Krawiec jest trochę introwertykiem, mi się wydaje. I nie wiem, czy w planszówki by tak uderzył, bo że umieć z kim grać. Nie?
0: Grałem w planszówki, grałem przez wiele lat, grałem w RPG. Jak introwertyk, słuchaj, ja jestem taki introwertyk, ekstrawertyk. No, grałem, słuchaj, połowę swojego życia zmarnowałem na grę w RPG. To mi się dzisiaj śni.
3: Ale w co?
0: O Jezu, we wszystko. No, Cyberpunk, Czarne Oko, AD&D, Warhammer, masa innych systemów.
3: Ja się zakochałem w Zew Cthulhu, nie?
0: No też grałem, też w Zew Cthulhu grałem. We wszystko grałem. We wszystko grałem i to nie jestem... Nie jestem takim stereotypowym introwertykiem. Po prostu stałem się introwertykiem...
3: Przepraszam, nie wiedziałem.
0: Stałem się introwertykiem z własnego wyboru. Może tak. Ale interesuje mnie właśnie to nadawanie z Martinem. Martin tutaj fajnie, że się uaktywnił i pisze na naszym Discordzie. To pokazuje, że jednak mówiłem trochę tutaj źle go oceniłem, że Martina trzeba ciągnąć za ucho i go tu przyciągnąć, i że inaczej to on nie wykona żadnego działania, bo pojawił się u nas, pisze tutaj, konwersuje, tak więc no, mam nadzieję, że się nie zniechęci, bo ja dzisiaj na przykład trochę jestem w stanie wskazującym, więc...
3: Ja też i co z tego? No. Wreszcie zadzwoniłem dzięki temu. No coś to ten alkohol pomaga.
0: No, bierze człowieka na odwagę, nie? Że się gdzieś tam przemoże czasami.
3: Przecież ona broniła dzwonić. Słuchaj.
0: Etam, dajmy Etamowi coś powiedzieć, bo tu coś chciał powiedzieć.
5: Ja mówię, że się boję pić alkoholu, bo ja nie lubię alkoholu.
0: A czemu nie lubisz? A próbowałeś?
5: No, myślę, że ze 3 litry alkoholu w życiu wypiłem.
3: O kurwa.
0: To faktycznie. To faktycznie tak, szacun.
4: Tak na raz to szacun, masz łeb.
5: No, trzy litry w ogóle, nie?
4: I to dobrze, bo kiedyś zrobiłem sobie eksperyment, żeby rok nie pić i to był chyba najlepszy rok przez ostatnie moje parę lat, tak naprawdę, nie będę się oszukiwał. To jest dobry kierunek.
3: Nie, ja podjąłem taką decyzję, że piję tylko w piątek i w sobotę, nie?
4: No widzisz, a u mnie to się rozmywa bardziej.
3: Ale piję no mur. Ale tylko piątek, sobota, ale piję no mur. Ale w ciągu tygodnia nie dotykam w ogóle, nie wącham na to alkoholu.
4: Ja też w ciągu jestem.
3: Nie, no ja w takim ciągu to nie.
0: A ja tam nic nie wciągam. Właśnie tutaj mi oskarżają o to, że krawiec już nic nie bierz, daj zregenerować nos. Nie, przyznaję się bez bicia, że nic nie wciągałem. Jakieś tam piguły, jakieś tam grzyby, jakieś tam szałwie, jakieś tam zioło. Coś było, ale nie tak, żeby coś wciągać. Nie, bo wiem, żebym się uzależnił od białego, więc nawet jak tam gdzieś tam poszedłem tu w środzie i tam gdzieś namawiali, to nie, dziękuję. Nic nie wciągam, więc źle mnie oceniacie.
3: Ja powiem szczerze, ja jestem alkoholikiem weekendowym. Weekendowym alkoholikiem jestem. Jak przychodzi weekend, muszę się napić.
0: Rob Roy proponuje wspólne radio Krawca i Radę Menesa. No to mam prowadzić radio z kimś, kto mnie nienawidzi? Kto mną gardzi i kto w ogóle
3: a to nie wiem, nie znam
0: jest
3: tematu.
0: Anty? No to dziękuję bardzo za takie...
5: Ja bym mógł prowadzić wideo bloga nawet z kamerką, powiedzmy w takim komplecie z potrzebą i z Zenkiem. Bez problemu.
0: To super by była audycja, prawda? Aż mi się siku zachciało, jak to powiedziałeś, że z Zenkiem...
4: Ja sądzę, że to mogłoby się ziścić, tylko to nie mógłby być na pewno temat wojny, ale o czymkolwiek innym, o retro... to dogadalibyście się, czy
0: dobra, tak w wielu innych tematach. Tak mówiąc serio, chciałbyś tam prowadzić z kimś audycję, kto cię nazywa jebanym śmieciem?
5: Znaczy ja to nie zdradzałem, ale publicznie, ale...
0: A ja zdradzę, bo mnie to trochę teraz zdziwiło, że chciałbyś prowadzić z kimś, kto cię nazywa jebanym śmieciem.
5: Ja ci wyjaśnię, jak ja podchodzę do tego. Każdy ma prawo mieć opinię na...
0: To jest taka opinia, tak? Że ktoś cię nazywa jebanym śmieciem. To dobrze, to ja idę siku sobie w takim razie.
5: No, ja nie mogę się na coś takiego gniewać, ponieważ każdy ma swoje jakieś tam systemy wartości, no. Jeżeli ktoś kogoś za taką osobę uważa, nie mogę mu tego zabronić. No i to jest po prostu... To jest po prostu wolnościowe podejście do sprawy. Nie? Ja się akurat na to nie gniewam, aczkolwiek jeżeli to trwa przez kilka dni w prywatnych wiadomościach bez prowokacji, no to rzeczywiście można się zastanowić nad pobudkami takiego czegoś. Ale to, mówię, no, ja mam do tego podejście z dystansem, jak do wszystkiego zresztą.
4: No tak zwracając trochę do tematu, bo pamiętam kiedyś dzwoniłeś do audycji Krawca, ale tak wyszło, że gadaliście chyba parę godzin. I to było tak, pierwsze 2 godziny o niczym, tam jakieś ble, ble, ble, nie? Potem tam zaczęliście gadać o starych zabawkach. I kurde, tam rozpisywałem się w komentarzach, że to jest jedna z lepszych audycji, tylko od połowy, no ale kto tam... Trudno wypromować audycję, gdzie mam 4,5 godziny, tak, i pierwsze 2 godziny jest tak o niczym, a następne 2,5 godziny jest zajebiste. I ja taki pomysł podrzucam, żebyście powtórzyli ten temat o starych zabawkach. Takich kurde, naprawdę starych zabawkach. Zajebista sprawa, nie? Potem można gdzieś dojść do pierwszych planszówek i planszówkach też zrobić. To jest fajny temat. Bo świetnie mi się tego słuchało. Kilka razy to słuchałem. Zajebista sprawa. Jak ludzie nie mieli materiałów, nie mieli mocy przerobowych, ładnych pudełek, tak? Kolorowych farb, a mimo to potrafili z gówna ulepić jakieś tak ciekawe rzeczy, nie? I to jakoś wydać i po prostu no dać frajdę dzieciakom, tak? Super sprawa.
5: Ja jako dzieciak to sam robiłem z kolegą w temacie Gwiezdnych Wojen, oczywiście wzorując się tam na różnych grach planszowych. Z Fantastyka kiedyś wydawała takie gry, na przykład Labirynt Śmierci czy Bitwa na Polach Pelenoru. Robiliśmy gry w świecie Gwiezdnych Wojen, a potem sami żeśmy w to grali, nie? Także samemu się robiło, ale powiem szczerze, że ja w dawnych latach, i to do dziś będzie największa ilość gier, jaką gram, może w ten sposób, gry, w którą grałem najwięcej, to jest piłka nożna, i to nie piłka nożna na konsoli, ale na podwórku. Myślę, że jeszcze do tej pory nic nie przebiło ilości godzin, roboczo godzin, które spędziłem kopiąc piłkę.
0: Wiecie co, jak byłem takim całkiem małym dzieciakiem jeszcze, nie wiem ile miałem lat, 8, 9, coś koło tego, miałem kolegę, ja zawsze się obracałem w gronie starszych kolegów, tam o parę lat, ale kolega stworzył dla mnie grę, po prostu napisał, znaczy narysował ją, po prostu stworzył taką planszówkę. To były takie czasy. Wiem, że to dla was dzisiaj brzmi śmiesznie i tak frajersko trochę, ale to były takie czasy, gdzie nie było niczego, gdzie były same takie liche towary, gry, nie było komputerów jeszcze i kolega dla mnie narysował taką grę jakąś taką flamastrami, kredkami i to była zajebista gra, była naprawdę dobra. Fajnie się w to grało. Rzucało się kostkami, były różne tam wydarzenia, coś. Ja miałem kumatych ziomów, nie? I Rafał dla mnie zrobił naprawdę zajebistą grę. I wcale mi się to nie wydaje jakieś śmieszne. Czy wszystko trzeba kupić w sklepie, kurwa, zapłacić za to kasą? A może ktoś może dla was zrobić coś fajnego, wymyślając coś, przeznaczając na to trochę czasu i coś tworząc fajnego.
3: A tak jako ciekawostka, już nie wiem, siedem gier planszowych, które nie były dostępne na rynku polskim, pościągałem pliki, poprzetłumaczałem, przerabiałem na jakieś tam wymiary kart, takich bardziej uniwersalnych. Jest 7 wersji planszowych, sobie po prostu wydrukowałem. Plansze sobie wydrukowałem, karty sobie wydrukowałem, żetony, powycinałem i tak dalej, i tak dalej. Tak, można to robić, nie?
0: Można.
3: Oczywiście to była po prostu, to nie było wymyślanie czegoś nowego, jak twój kumpel krawiec wymyślił, tylko ja po prostu z dostępnych plików stworzyłem swoje, bo nie było tego na rynku polskim, tak? Więc tak, jestem maniakiem tego gówna, tych planszówek, no.
5: Kto pamięta gry w kapsle na przykład robiło się?
3: No jest. No,
0: też się grało, tak.
3: Super,
0: tak.
3: Oczywiście.
0: Fajne, to było fajne, bo każdy miał te kapsle inne takie i takie, niektórzy mieli jakieś tam wyszlifowane, niektórzy mieli jakieś tam markowe, inni
3: z zagranicy.
0: Inne. Fajne to było, no.
3: Krawiec, powiedz mi tylko, jaki jest mail do twojego radia?
0: Wiesz co, pisz na morten.tylor@gmail.com, nie na nocne radio, bo mi tam czasem nie przychodzi, ani jakoś mam takie...
3: Co?
0: Wkleję ci tutaj na czacie mojego maila.
3: Dobra, bo chcę wysłać zdjęcie, żebyś przerobił.
0: A nie, no to tu na czacie po prostu skype'owym wklej. Przeciągnij tam zdjęcie na czata i się
3: można?
0: Wklej.
3: Można?
0: Tak.
3: Nie jestem taki, wiesz.
0: Tak.
3: Serio?
0: Tak.
3: Dobra, no spróbuję.
5: Bo nie może być problem w telefonie.
3: Ja w telefonie teraz działam, to tak wiesz.
0: A maila ci podaję. Aha, w telefonie może być ciężej trochę, no tak. No.
3: No.
0: W telefonie. to w razie czego to wyślij na tego maila, którego ci tu wkleiłem. No.
4: Bardzo prosto jest wysłać zdjęcie. No tam sobie po prostu szerujesz i na Skype'a.
0: Słuchajcie, fajne były te czasy, kiedy musieliśmy sami tworzyć pewne gry, rzeczy, coś. To była mega kreatywność. Człowiek wtedy zaczynał myśleć, coś tworzyć, a nie, że wszystko gotowe, kupione w sklepie za pieniążki. To, dziś się to, to w nas wyrobiono takie poczucie, że to jest coś takiego głupiego samemu coś zrobić, nie? To właśnie jest nowy, wspaniały świat. Czytam Orwell, rok 1800... kurwa, który tam był, nie pamiętam, pijany jestem.
4: Niech będzie.
0: Niech będzie.
4: Znaczy, wiadomo, o co chodzi.
0: Tak, że wszystko kupuj nowe, tak? Tam była taka, takie przesłanie, że kupuj nowe, bo używanie
4: starego... W 84 tam dużo nowego nie mieli. To w tym nowym, wspaniałym świecie ten motyw był, że taka przesłanka za tym stała, że zabawić człowieka na śmierć. Po prostu niech w tych przyjemności się obłowi, niech i wtedy nie będzie myślał o tym, co jest naprawdę ważne, bo na wyciągnięcie ręki będzie miał zawsze taką krótką, szybką przyjemność, zastrzyk adrenaliny. I żeby było śmiesznie, to jest definicja smartfonu. Kurwa, nie teraz. Tak to działa trochę. A to już jest inna para koloszy.
5: Na smartfony mówię gliniane tabliczki, żeśmy wrócili do początków kultury czytania. No bo to są też kwarcowe tabliczki de facto, nie?
4: No, tylko że się szybciej zmieniają, tak w cholerę razy szybciej, nie? Na sekundę razy ten tekst zapierdala.
5: Wyobraź sobie sytuację, gdzie naprawdę widzę, młoda siedzi, zanim uśnie 2 godziny przy tej tabliczce w tych tramwajach, autobusach i teraz już tam pomijając ruskich, ale rozbłysk słoneczny, impuls elektromagnetyczny się wszystko pali i nie będzie tego. Na przykład, nie? Co by się stało? Ja myślę, że kupa ludzi po prostu, którzy są naprawdę od tego uzależnieni, po prostu no miałaby poważny problem psychiczny.
3: Zajebista książka, wiem, że nie czytasz książek. Zajebista książka. Sekundę za późno. Coś takiego. Tak, sekundę za późno. Czy mnie?
4: Jesteśmy. Książka się nazywa Sekundę za późno?
3: No, czy no, jakoś tak. Chyba sekunda czy minuta za późno.
0: Wiem, że nie czytasz książek. Do kogo to było, panie Ploki?
3: Etama właściwie.
0: Aha, no Etam, aha, to przepraszam, bo Etam się sam przyznał, że nie czyta książek. Tak.
4: Sekundę za późno. William R. Forstein.
3: Tak,
4: to Niemiec.
3: Dokładnie.
4: Czy nie, to nie ma czytać, bo to Niemiec.
3: Nie, to nie jest Niemiec. Nie wiem, czy to jest Niemiec, ale ta książka miała być w ogóle jako lektura w Stanach Zjednoczonych. To jest coś takiego, że ktoś, nie wiadomo kto, jakie państwo, wypuściło rakiety tam atomowe, które wybuchły w którejś tam stratosferze, czy którejś tam sferze, że nie poszła radioaktywność, tylko impuls elektromagnetyczny. Czyli cała elektronika w chuj poszła. Mhm. I to jest takie z perspektywy małego amerykańskiego miasteczka. Co się wtedy dzieje? Nie ma żadnych dostaw, nie ma leków, nie ma jedzenia dostaw. Ludzie zaczynają napadać na siebie o kawałek jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I na końcu są przypisy i tak dalej, że koleś miał, ten koleś, autor książki miał dojścia do wojskowych różnych tam akt, że rzeczywiście mogłoby tak się stać. Że to nie jest jakiś tam totalny wymysł. Oczywiście samą fabułę jakoś tam wymyślał, ale podpierał się faktami, jak to by mogło być. Że tam właśnie wojskowi stwierdzają, że dojścia do wojskowych akt, nie? No, tam wejścia po prostu. Więc książka i to, co najciekawsze, starsza pani w autobusie kiedyś mi poleciła tą książkę i przeczytałem ją. Jest zajebista. Oczywiście jest troszeczkę tym amerykańskim jakimś tam myśleniem, ale sama koncepcja. Każdemu polecam książkę.
4: Powiedz mi tak szybko, tak zapytam od razu, jak to się stało, że zacząłeś w autobusie rozmawiać ze starszą panią i jeszcze też o
0: tak,
4: książkę?
0: Też tak sobie właśnie chciałem zadać to pytanie właśnie. Co, czy często rozmawiasz ze starszymi paniami w autobusie?
3: Miałem tam kurwa 60 lat, ale była zajebista, więc pomyślałem sobie, może porucham książkę. Znaczy, nie, czytałem tego... czytałem, na e-booku czytałem, tak? E-booki czytałem i ta pani zaczęła ze mną rozmawiać, że o, że pan czyta elektroniczne książki, bo wiesz, tak, że to jest wygodne, bo nie muszę książki brać, że to tutaj wszystko mogę tam sobie przeczytać, że to tak fajnie wygląda, pokazałem jej to. Ona właśnie też, o, bo się zastanawiałem, żeby to kupić i tak nie miałem kontaktu z tym. Rzeczywiście fajna sprawa, ja ostatnio czytałem, a co pan czyta, ja czytam to, a ja czytam ostatnio to i polecam i tak dalej, nie? Więc
4: bardzo
3: tak
4: fajna sprawa, świetna.
0: Fajna, rzecz. No, super.
5: A wiecie co, przyszedł mi do głowy pewien challenge dla słuchaczy, tylko musieliście mieć ukrytą kamerkę, podchodzimy do randomowych osób w zupełnie randomowym wieku i zaczynamy gadać na różne tematy, żeby ich zagadać.
3: Ale ja nie mam o czym gadać.
0: No, ciekawy challenge. Ciekawy challenge.
5: No. Bo ja to robię na co dzień akurat.
0: Ale to kiedyś nagraj kiedyś, bo wiesz, tak opowiadać o tym to nie to samo, co zobaczyć i posłuchać.
5: No ja kiedyś, jak transmitowałem na Nocnym Radiu, to mieliście okazję tam parę razy na pewno usłyszeć, jak z przypadkowymi osobami zaczynałem gadać i nie pozwalałem się, żeby udało im się odczepić od tej rozmowy.
4: Tak, tylko tam wszystko w porządku, tylko gdybyś miał mikrofon krawatowy, który jest do smartfona bardzo kompatybilny i na słuchaweczkę jedną nawet, co może rzucić, to masz ten rozgałęźnik i jest świetnie, tylko ty miałeś kurwa w rękawie chyba ten telefon i nie było nic nie słychać nie było.
0: Pamiętam. No właśnie.
5: Różnie to było.
0: A powiem ci, że ty masz talent do tego, bo słucham bardzo dużo live'ów różnych, nagrań tego typu, bo lubię rzeczy, które są na żywo, które są tu i teraz, przedkładam to ponad jakieś tam przygotowane podcasty i tak dalej. I powiem ci, że twoich rozmów z przypadkowymi ludźmi słucha się o wiele przyjemniej niż niektórych innych osób, które też się starają takie coś uskuteczniać. Masz do tego talent.
3: Ja tak sobą gadam, nie?
0: No, nie czuć w tobie tam takiej jakiejś, wiesz, wyższości, że gdzieś tam się chcesz wybić, coś zapunktować. Jesteś po prostu sobą i rozmawiasz sobie z ludźmi, to jest fajne. Na przykład słucham sobie ostatnio Michaela i on jest... Ja kiedyś go bardzo lubiłem, ceniłem jako takiego rozmówcę ulicznego, ale teraz widzę, że on... ciągle ma jakieś wąty do kogoś, coś mu się nie podoba, gwiazdę z siebie robi. Wiesz, zaczęło być to takie sztuczne i takie nieprzyjemne. U ciebie jest, nie ma tego w ogóle, czegoś takiego, nie? Fajnie się ciebie słucha, jak gadasz z przypadkowymi osobami, więc zachęcam się do tego, żebyś coś nagrał.
5: Wiesz, ja rozmawiam o zwykłych rzeczach. Na przykład dzisiaj zaczepiłem maszynistę, bo widziałem, że wychodził z pociągu, z składu na stacji, tam gdzie się musiał podpisać przy tym, jak to się nazywa, dyżurnym ruchu. I zacząłem gadać o naczelniku lokomotywowni, w którym akurat moi dziadkowie pracowali. Przy okazji się podpytałem, czy jest jeszcze tam ten modelik, który chciałem sobie buchnąć, jak byłem mały. A dziadkowie mi na szczęście nie dali, żebym buchnął. No i się taka się rozmowa zaczęła i żeśmy gadali chyba z pół godziny, stojąc przy torach z psem. W końcu pies im przerwał tą rozmowę, bo już się niecierpliwił. I tego, a wiecie, ja w zasadzie ostatnie tydzień, dwa, to ja codziennie z kimś tak rozmawiam. Codziennie. z randomowymi ludźmi. Na przykład ostatnio widziałem dzika, bo chodził za nami dzik. To była gdzieś godzina pierwsza w nocy i siedziała para, która się kleiła do siebie. No i zacząłem rozmowę od tego, że oczy dookoła głowy i przegadaliśmy z godzinę na różne tematy. Przy okazji tak się trochę z tą dziewczyną pogadałem, z tym chłopakiem i żeby się tak zastanowili, czy chcą być ze sobą. I rzuciłem
4: parę już zacząłeś im jakby rozbudzać wątpliwości co do związku, tak na zaś?
5: Nie, to nie chodzi o to, żeby ten, żeby ja, najpierw z tą dziewczyną rozpocząłem,

0: Jeden, jak to było? Jeden kotlet na talerzu i 8 zapasowych. To pamiętam.
1: 8 ma być. A
0: razem.
1: Razem, tak jest, to dokładnie. No, żeby nie musiała biegać drugi z do kuchni i klepać, nie? To przecież jest w interesie kobiety, nie? No tak samo sprzątanie, nie? No, przy tym sprzątaniu, że mężczyźni nie lubią sprzątać, kobiety powinny posprzątać, nie?
2: Nie, etap. To nie jest tak, że mężczyźni nie lubią sprzątać, a myślisz, że kurwa kobiety lubią sprzątać? Nikt nie kurwa nie lubi sprzątać.
3: Dokładnie.
2: Nikt kurwa nie lubi sprzątać.
1: Teraz posłuchaj, załóżmy, że jesteś tą dziewczyną na ławeczce, która poddała to w wątpliwość, więc ja ci zadaję takie pytanie. Czy jak pani nie posprząta, to czy od tego będzie czyściej? No nie, no. Musi odpowiedzieć nie, no bo nie będzie od tego czyściej. I kto na tym ucierpi? No my właśnie, jeśli będziemy w związku cierpieć. My wszyscy.
2: Ja sprzątam, no co?
3: No tak, ktoś bierze na siebie tą rolę i fajnie sobie dorobić ideologię, że ktoś to lubi, nie?
2: Nikt kurwa tego nie lubi.
3: No dokładnie. No, a ty faktycznie masz Ploki podobny głos do Furiata. Czasami brzmisz identycznie jak Furiat, stąd takie właśnie były skojarzenie.
2: Nie Furiata. Znaczy, słyszałem, że coś mówił, nie wiem, kilku ludzi na nocnym radiu nie lubię. No, jest tak, że nie pasz.
3: A kogo nie lubisz? Kogo nie lubisz?
2: Bo możesz słuchać. Nie lubię na przykład Gambola, nie lubię, kurwa.
3: Gambola? Przecież są taki dorany przyłóż. Ale spoko, no, każdy ma jakieś tam swoje. No,
2: każdy ma swoje jakieś tam, wiesz. Ale to nie znaczy, że wiesz, nie lubię go słuchać, więc mogę go nie słuchać. Ale nie będę go negował, tak? Nie będę tam wysyłał SMS-ów, nie będę jakiś tam... Ja się z tobą właściwie krawiec komunikuję właściwie tylko przez donaty. Więc... Jak nie lubię...
0: Ploki, takie pytanie, ty jesteś na Discordzie nocnego radia, czy nie?
2: Nie. Znaczy mam jakieś tam Discordy. Nie. Aha. Wiem, że to jest nowość. Nie, jakoś tak
0: Discord... Ja też nie jestem jakoś aktywny ostatnio, nawet bardzo rzadko, ale tak tylko zapytałem. Okej.
3: Komunikuję się ze sobą, z tobą tylko przez donaty. To mam nadzieję, że sobie jeszcze pogawędzimy.
2: Cwaniatek, robaty.
3: Kurwa.
2: Ale a propos jeszcze chciałem, a propos książek powiedzieć. Mogę coś wrzucić? A propos książek?
3: Proszę bardzo.
2: Ostatnio przeczytałem książkę Coś.
3: Kubuś Puchatek. Aha, no, Coś. Aha.
2: Coś. Kojarzycie film Coś z 80. tam?
3: Tak, wszyscy roku. Kojarzą. No.
2: Tak. I zajebiście się zdziwiłem, jak zacząłem czytać książkę, że akcja książki dzieje się w 38 chyba, 8 czy 30...
3: Ale to była chyba książka napisana na podstawie filmu. To są największe krapy. Największe krapy.
2: Nie. Odwrotnie.
3: Serio?
2: W ogóle tytuł książki to jest, kurwa, no ja tu mam pod ręką tą książkę. Może znajdę, jaki był tam oryginalny tytuł, ale był zupełnie inny tytuł książki.
3: Może takie jakieś retro science fiction z lat 50. To przyszło z kosmosu.
2: No, akcja książki dzieje się w 38 czy w 39, ale tytuł książki Here... Nie. Kim ty jesteś? Coś takiego to tam... Coś takiego tam było... Że tytuł książki jest zupełnie z dupy, nie?
3: To przyszło z kosmosu. Stawiałbym na taki tytuł. To przyszło z kosmosu.
2: Tytuł właśnie kim jesteś, czy czym jesteś, coś takiego. Był taki tytuł książki raczej był, nie? Właśnie oryginalny. Ale teraz przeczytam książkę. No, książka sam
3: nie,
2: motyw,
3: no, nie,
2: sam,
3: nie, sam... nie czytaj książki nam teraz. Nie.
2: Chodzi o to, że sam motyw książki, sama treść i tak dalej jest asekcyjne, ale co ciekawe, kim jesteś? O, tak, to był oryginalny tytuł książki, kim jesteś? Zajebiste wydanie książki jest. Wydanie książki przez wydawnictwo. Oni zajebiście wydają książki i jest taki mały, kurwa, szczegół, który

0: super podoba, że dają na przykład zakładkę do książki, która jest z motywem i z tytułem tej książki, którą kupujesz, nie?
1: No to jest fajne.
0: To jest małe gówno, które robi robotę, nie?
1: No, pewnie, że tak. A Kazimierz Walizka tutaj na czacie ma ciągle jakieś skojarzenia z narkotykami, z wódką. I to,
0: no, lubię to.
1: Wspomniałem tylko Kubuś Puchatek, to on od razu, że tutaj Kubuś Puchatek mefedron chciał ukraść z garnka. No właśnie, to, ale Kubuś Puchatek to jest ciekawe dzieło, bo to jest takie studium różnych chorób psychicznych. Tutaj jakiś autyzm lekki, Kubuś Puchatek, nie? Tutaj jakiś choleryk, paranoik, królik. To było tak napisane i to jest, dlatego stało się to dziełem kultowym, myślę. Tak samo jak Alicja w Krainie Czarów, jakieś tam marzenia pedofila, to też gdzieś tam...
2: Alicja w Krainie Czarów, tam niektóre... bo to pisał matematyk, tak? Logik, matematyk i niektóre rzeczy. Ja nie wiem, bo ja aż tak nie znam oryginału, ani tłumaczenie też było bardzo trudne, bo właśnie to były niektóre tam 6-7 poziomowe jakieś zagwozdki ironiczne, nie? Że dopiero tam tak głębokie, kurwa, pojebane, strasznie.
0: Nie, to...
2: Więc Alicja w Krainie Czarów zaserwowane jak w szkole podstawowej, to jest jakiś absurd, bo to logicy, kurwa, współcześni nie ogarniają niektórzy, nie? Tego, co tam się odjebało. Po prostu.
1: No, coś się odjebało, na pewno, bo to był dziwny człowiek, ten, co napisał.
2: Bardzo skomplikowana osobowość.
0: W ogóle większość bajek, które teraz Kubuś Puchatek może z nową ankietą, w miarę nową, tak? Nowym twórem, ale te jakieś tam, nie wiem, Śnieżka, czy jakieś tam inne, i to teraz my oglądamy,
1: Królewna Śnieżka.
0: Są naprawdę jakieś takie dla ludzi, ale tam było brutalność, jakieś tam chodzenie po rozgrzanych węglach, że stopy się paliły, jakieś oryginalne wersje Andersena baśni, to są chore.
1: No, czy tam bracia Grimm czerpali z ludowych różnych opowieści, które były bardziej hardkorowe o wiele.
0: Dokładnie.
1: Ale to były takie opowieści, które miały przestrzegać właśnie przed czymś młode dziewczyny, czy tam dzieci, tak, wilk, pedofil, tak, i tak dalej.
0: Ale to nogę, żeby im krew leciała. No to takie, tego typu były takie przesłania, nie?
1: No, królewna
2: ścieżka. Dawniej było bardziej brutalne, dosadne i ten nasz szeroko wyrobiony humanizm, to jest bardzo fajna sprawa i odcinam od tego kupony, tak, i idziemy do sklepu, nikt nam tam ręki nie urwie za sakiewkę z talarami, tak? Tylko mamy kartę płatniczą i najwyżej wpis dostaniemy, bo się krzywo popatrzyliśmy, nie? No, jeszcze kredka przyjedzie i krewkę wytrą, kurwa. No, w takich bezpiecznych czasach żyjemy, więc tak, możemy się śmiać, że ten Disney trochę tak ułagodził, trochę bardzo ułagodził te właśnie, do absurdu wręcz doprowadzając niektóre rzeczy wręcz, ale na tamte czasy, tamte przesłanki, te morały były chyba takie adekwatne, tak?
0: No, tak, bo to było w tamtych czasach pisane, nie? I ludzie mieli inne podejście.
2: I to jest też ciekawe, że to nie jest tak, że była jedna wersja i potem Disney ją wypłaszczył, tylko następne wersje były coraz bardziej łagodniejsze. No. Kiedyś zadałem sobie trud, żeby szukać tych właśnie braci Grimm, tych pierwszych tłumaczeń. No to, o kurde, to jest trudno. Tak bardzo dużo. To jest tak wiele wersji, że nie podołałem.
0: Ale była rzeźnia, jak się człowiek czytał.
2: Robinson Crusoe. Spróbowałem znaleźć, znaczy znalazłem pierwsze, bo inaczej. Od początku zacząłem sobie czytać Robinsona Crusoe i ni chuja mi nie pasuje. Coś tu kurwa jest nie tak. Niby Robinson Crusoe, wydanie, patrzę, no na czytniku to czytam. Nie pasuje. Bez sensu. I znalazłem inną wersję, starszą. I tak, właśnie, to jest ta wersja, gdzie ten Robinson, ktoś tam z rodziny mu zginął, byli biedni i tam to mnie pierdolili się po prostu z takimi okrągłościami. No, ktoś umierał z głodu, tak, z rodziny po prostu. To była normalka i to, o takich rzeczach się mówiło. I znalazłem to pierwsze PDF-y z tego, tam nie pamiętam, kto był, tam połowa XIX wieku wydanie chyba.
0: Nie były jeszcze tłumaczone.
2: I sprawdzałem właśnie z tym polskim tłumaczeniem i znalazłem te polskie, dopiero przeczytałem. Zajebista sprawa, zresztą polecam.
0: Ale czytałeś w końcu po polsku czy po angielsku?
2: Nie, czytałem po polsku, ale z angielskim sobie z tymi z tej pierwszej wersji sprawdziłem, czy to jest to tłumaczenie, tak? A między tym jest jakieś 5 różnych tłumaczeń zjebanych. Także nawet taką fajną książkę można sobie spierdolić przez to, że tłumaczenie jest.
3: Straszne były kiedyś te bajki, że o tej dziewczynce z zapałkami się spaliła, czy tam coś jej się stało, albo na przykład...
2: Że ona zamarzła chyba.
3: Aha, zamarzła.
0: Nie, w pierwszej wersji to... No.
3: Ona się ogrzewała, czy coś tam...
2: Fajnie to pokazało... Sorry, tam wejdę ci tylko jedno zdanie. Jakoś nie omiesz... Fajnie to pokazali w Panu Kleksie, tak? Że tak na brutalnie, że... Ktoś tam szedł po piegi i musiał wejść do baśni i tam była ta dziewczynka za pałkami i tak zostawił.
1: Ale tam było szybko, już ci etam przekazuję głos.
0: Tam była pedofilia.
1: Nie, już ci etam daję głos. Muszę trochę moderować, bo już wszyscy jesteśmy pijani i tutaj wchodzimy na siebie. W Panu Kleksie, przepraszam bardzo, ale tam było właśnie szybko było wytłumaczone, bo Adaś Niezgódka się bardzo zmartwił, że te bajki Andersena są takie srogie, takie straszne, ale sam Andersen się pojawił i powiedział Adasiowi: Adasiu, ale pamiętaj, że to są tylko bajki. Tak więc było to wszystko tak złagodzone też w Panu Kleksie. Etamie, mów.
3: No z tą filią to by była ta, na przykład taka bajka o 7 krasnoludkach w środku Marysi, nie?
0: O kurwiks.
1: Nie, to na chyba mówisz chyba. O królewnie Śnieżce chyba, bo w oryginale było tak, że te krasnoludki jakoś tam spółkowały z tą królewną Śnieżką też, nie? Coś takiego było.
3: Nie, ale chodzi o sam tytuł, że była środka Marysia i czy tam królewna Śnieżka. Nie, to była środka Marysia i 7 krasnali, a ja myślałem, odwróciłem tytuł, że 7 krasnali w środku Marysi, nie?
1: To
0: ale w oryginalnej wersji ona zaszła w ciążę, jak była w śpiączce. I tam ten książę przyszedł, to ona była w ciąży, urodziła to dziecko, jak była w śpiączce. Czeski film. W oryginalnej wersji tak jest.
1: Pamiętam tam kiedyś taki...
0: Ktoś musiał ją gwałcić, nie?
1: Pamiętam taki satyryczną ilustrację w tygodniku, nie, u Urbana. Środka Marysia, taka rozkraczona. Wszystko tam jej widać. Bździochę i tak dalej. I tak, taka... I wrzeszczy. Gdzieście cholery powłaziły? Tak, to srogi.
0: Urbana taki filmik najbardziej podobał na Prima Prilis. Jak on leży, taki niby umarły, taki, no leży tam, ręce skrzyżowane tego i na Prima Prilis i wstaje, nagle podnosi się i żartowałem z kurwysyny. Cały Urban.
1: Spróbuję dołączyć Michała, który próbował się tutaj połączyć z nami.
3: Już tak. Cały świąt już odłączam, bo mi kisiel wystygł właśnie.
1: Kisiel po kawalersku oczywiście.
0: No tak. Dziękuję Etam, że byłeś z nami. Chciałem bardzo podziękować, bo lubi się słuchać.
3: No to fajnie, że chociaż jest jeden, w którym mnie lubi słuchać.
2: Teraz... Nie, jak jeden, no przecież...
1: Ja też lubię.
2: Ile ludzi na czacie ci słodziło, Etam? Ja też lubię cię słuchać, dopóki nie wchodzimy na onucyzm.
1: No,
2: tutaj druga mokiem,
3: jaki onucyzm?
2: Nie, to wiesz.
1: Łukaszenka, świetny gospodarz, Putin twardą, twarda ręka, ale sprawiedliwy. To tak, póki takich rzeczy nie gadasz, to spoko się słucha, tak, faktycznie.
0: Kurde, miałem zadzwonić i złożyć tylko życzenia, a tu się przedłużyło.
2: No dobra. Tak, wiesz, jak się wkręcisz w dzwonienie do naszego radia, tak będzie.
1: To trzymaj się, trzymaj się etamie, no tam do swidania.
2: Wesołych świąt, zdrowych, trzymaj się.
1: Do swidania, tak. Adios muchachos, papayos. Michał do nas dołączył. Michale, witam cię.
4: Witam was nocniki bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na antenę.
1: Proszę bardzo. Odwdzięcz się nam teraz jakimś komentarzem.
0: Nie, jakim komentarzem? Nie, tantiemem. Znaczy tym.
1: Dobra, Ploki, tutaj już nie przerywaj, nie zagłuszaj, daj powiedzieć coś Michałowi. No.
4: Nie cudzosłuż. Chciałem wam życzyć zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że nie ostatnich, chociaż dużo na to wskazuje. I tu mam takie przesłanie do rolników. Pamiętajcie, rolnicy, myjcie jaja.
1: A to faktycznie ja słyszałem, że były takie wywieszki, takie komunikaty dla rolników za PRL-u, że tam chłopie, myj jaja. I to faktycznie się tyczyło tego, żeby ci chłopi te jaja od kur myli. To było tak dowcipnie. To jest jakiś taki plus PRL-u, że PRL potrafił tak z dowcipem podejść czasami do sprawy. No. Chłopie, myj jaja.
4: No, a tak etam już poszedł, ale chciałem powiedzieć tak szczerze jedną rzecz, że ja etama podziwiam za jedną rzecz właśnie taką, że etam zawsze jak dzwoni, to wydaje się bardzo zrelaksowany, taki ustabilizowany, taki nic go nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi, tylko on zawsze tak mówi, tak spokojnie i do rzeczy, tak czuć pewność siebie w głosie etama zawsze. I to jest rzecz, której ja bym sobie bardzo życzył dla samego siebie. I ogólnie etamie powiem ci, że podziwiam cię za to naprawdę, bo to jest coś, czego nie się chyba wyćwiczyć, tylko po prostu z tym trzeba się urodzić, żeby tak spokojnie, bez nerwów, bez emocji, bez jakichś tam wpływów, jakichś tam dziwnych właśnie, nie wiem, szpilek czy coś, żeby mówić do rzeczy jasno i konkretnie. Bo naprawdę etam, gdyby każdy polski polityk w telewizji, biorąc udział w debacie publicznej, mówił w taki sposób, jak mówi etam, to naprawdę aż przyjemnie by się takie dyskusje oglądało.
1: Łubu dubu. No. Tutaj no, faktycznie taka laurka i tak trochę hymn pochwalny na cześć etama. Ja się zgodzę. Etam brzmi, jakby był taki zjarany non-stop, chociaż nigdy nie jarał. Więc to takie ciekawe jest. No, tak.
2: Może etam jak był mały, wpadł do kociołka z haszem i już nigdy nie musi jarać.
1: Może, jak Obelix faktycznie. No.
0: Nie, mi się wydaje, że etam ma wiedzę, jest inteligentnym tak? człowiekiem i jak się wypowiada, to jest samą sobą i przyjemnie go się słucha, bo rozmawia na tematy, na które ma jakąś wiedzę. Nie rozmawia na tematy, o których nikt nie wie. I dlatego...
2: No ja bym to polaryzował, ale zgodzę się z tym, że fajnie się słucha, bo tam ma wiedzę na wiele tematów retro, filmów.
0: Tak. I na te tematy się wypowiada. Nie wiem...
2: Nawet znaczy, o fizyce kwantowej tam o wielu rzeczach można pogadać super, świetnie, to prawda.
0: Znaczy, wiesz co, nie znam na tyle etama, bo za krótko słucham, ale na tyle co słucham, to raczej się nie wypowiadam na tematy na które nic nie wie.
1: No to słabo znasz jeszcze, słabo znasz jeszcze Nocne Radio i słabo znasz Etama właśnie, bo to zupełnie teraz palnąłeś kulą w płot. Ale spoko, no musisz sobie jeszcze się tu zaznajomić z Nocnym Radiem. No
0: to... Jeszcze mam dużo do nadrobienia.
1: Właśnie nie? Etam się wypowiada na wszelkie tematy i na każdym temacie się zna.
0: No kurczę, dobry więc, człowiek.
1: No, jaki mądry w każdym temacie. To jest, słuchaj, informatyk, haker, tapicer, amator, ginekolog.
2: Właściwie miałem powiedzieć ginekolog, ale powiedziałeś.
1: Na wszystkim się zna, na pieczeniu ciast, na informatyce, na języku polskim, historyk wzięty, naprawdę, film, na filmie się zna, często wspomina serial, na którym był w kinie 45 razy, Terminator.
2: Prawo lokalne, jeśli chodzi o prawo pisane i te zwyczajowe bunkry, prawo polskie oraz zagraniczne, jak Karta Praw Człowieka oraz Trybunał Haski, to tak w jednym paluszku.
1: Gotowanie, literatura, historia, biologia, chemia. Na wszystkim się
0: zna. Dlatego go szanuję, no kurwa, zna się na wszystkim.
4: Wy się śmiejecie, ale Etama się naprawdę przyjemnie słucha. Jego głos jest taki, można powiedzieć, wręcz hipnotyczny. I kiedy Etam mówi z sensem i do rzeczy, to można się naprawdę odpłynąć na godzinę, położyć się w łóżku i przez godzinę sobie odpłynąć i tylko słuchać tak. I słuchać, co ten człowiek mówi. Naprawdę, on ma jakiś dar taki.
2: Absolutnie się zgadza, Michał, z tobą.
1: Tak, ja też.
2: Jeszcze przed erą YouTube'a, znaczy Etam w Nocnym Radio, no, była antena radiowa, nie było YouTube'owa jeszcze, i Etam wchodził sobie na live'y i potem tak tam... Przez ileś tam dni się zbierało, tak 16 godzin, no to zlepił w jedną MP3 i tak puścił. I ty wiecie, że ja tu 16 godzin przesłuchałem. I to nie tak, że było 16 godzin potem nic, tylko tam w międzyczasie też wchodził na antenę i też słuchałem. Także ja tam się osłuchałem bardzo dużo i ja się absolutnie z tym zgadzam, że fajnie się Etama słucha, oczywiście, że tak.
1: Też się zgodzę z tym w 100%, że właśnie Etama można słuchać o polityce, o religii, o biologii, chemii, fizyce, astronomii i się odpływa. Ja zawsze odpływam wtedy. Tak.
0: To nie jest tak, że człowiek odpływa i zasypia, tylko że słucha tego.
2: Nie, to takie, to sobie szpilę wbijamy, że no już tyle znam Etama, że tak. Ja wiem, na których tematy Etam naprawdę się zna i tam nie ma gdzie szpilki wbić, dobrze mówi, zajebiście, słucham jak prąbany, a w innych tematach tak słucham jednym uchem, ale ogólnie lubię Etama i tyle.
1: Grzesiek słynie z tego na antenie, że jest bardzo grzeczny i bardzo w taki kulturalny sposób się wypowiada o różnych osobach, tak więc... Ale potwierdzam, że...
2: Za to na Discordach, jak się narąbę, to wyzywam ludzi, to też tak bywało.
1: Raz ci się zdarzyło.
0: To ja też mogę jebać ludzi dzisiaj, bo też odbyłem. Nie ma tego w naturze. Niestety.
1: Dobra, panowie, będziemy kończyli, bo ja już jestem śpiący trochę i trochę mi się oczy kleją i trochę mi się inne rzeczy jeszcze kleją. No, tak więc jakieś
0: kurde,
1: słowo...
0: Ja jeszcze mam pół wina.
2: Ja muszę się spakować. Ja pewnie cierpię się pakować.
1: A co, gdzie wybierasz się?
2: Do Polski na święta.
1: Aha.
2: Mam ten samochód o... 7, a lot
5: jak Michał, 50 zł. Donatem kontrybuje do dyskusji.
2: Pakować.
1: Tymczasem tutaj Michał dopinguje do dyskusji. Donatem kontrybuje. przepraszam.
4: Kontrybuuję.
1: Nie, tak, właśnie, bo on jakoś...
4: Jeszcze ze 40 minut audycji bym posłuchał bardzo chętnie.
1: On tak dziwnie tu napisał, kontrybuuję do dyskusji. M jak Michał zawsze rację ma. M jak Michał srata ta ta ta.
0: Kurwa, krawiec, nie śpiewaj.
1: No przepraszam. Sorry, przepraszam. Ale w każdym razie... No to...
4: Jeszcze pociągnij z pół godziny przynajmniej.
1: No, czuję się zobowiązany. Jak taki donajcik, 5 dyszek, no to, to muszę posiedzieć trochę. No dobra, to wy gadajcie, ja będę słuchał tutaj i mówił tylko I tak to właśnie jest. O właśnie...
0: Jeśli chodzi, tylko o gry planszowe, to daj znać. Grzesiek, tak?
2: Grzesiek? Tak, ja mam, wiesz, chyba 5 tytułów różnych w zakładkach.
0: Jak coś, nie ma problemu, coś tam, wiesz,
2: spróbuję wsiąść do pociągu, Splendor,
0: Azur. W pierwszej kolejności Azur, nie?
2: Machnikin, tak?
1: Nie mówcie jednocześnie, raz jeden, raz drugi, no.
0: W pierwszej kolejności Azur.
4: Dowcip, okay. Halo, ja chcę powiedzieć dowcip, bo mi się przypomniał. Przychodzi koń do baru i zamawia Heinekena. No i się tak patrzy barman, ale mówi, no dobra, Heineken, nie? 50 zł. No i koń tak siada, wypija tego Heinekena, a obok jakiś pijaczek mówi, kurwa, niespotykany to jest, żeby koń przychodził do baru ludzkim głosem, zamawiał piwo i siedział przy barze i pił. A koń się tak patrzy i mówi, no pewnie, że niespotykany, człowieku, Heineken za 5 dych. Taki suchar. O, chyba mnie rozłączyli, bo to dowcip był chujowy.
2: To ten fajnie, kongres do spraw zbyt suchych sucharów cię rozłączył. Tak jest na Skype'ie.
0: Ja poszedłem po wodę, nie?
2: A to nie, akurat no, się upiekło.
4: To jest suchar, no to co się spodziewacie?
1: A ja obiecuję, że się pośmieję. Jak będę miał trochę czasu wolnego, to się pośmieję.
4: No dobra. O, ale przypomniał mi się jeszcze lepszy. Tylko
1: jeszcze lepszy. To jest dobry,
4: no. Nie, naprawdę. Był sobie Indianin z plemienia tam Cherokee i wziął sobie za żonę białą kobietę. No i tak wziął to po ślubie już było, no i jedzie ta kobieta z tym Indianinem do wioski indiańskiej, jadą sobie tam za przęgiem konnym, no jadą przez te góry i koń się nagle potknął. I Indianin tak z taką kamienną twarzą mówi, raz. Ta kobieta się tak na niego popatrzyła, no ale no tak dziwne jej się to wydało, ale tak nic nie powiedziała. Jadą dalej i znowu koń się potknął i Indianin z kamienną twarzą mówi, dwa. No to ona się znowu na niego popatrzyła, tak dziwnie jej się zrobiło, no ale no co, no jadą dalej, nie? Jadą. Koń się znowu potknął trzeci raz i Indianin mówi, trzy. Po czym zatrzymał wóz, zsiadł z wozu, podszedł do konia, wyciągnął pistolet i koniowi strzelił w głowę. No i ta kobieta wpadła w panikę i mówi, no kurwa, co my teraz zrobimy? Ja pierdolę, przez te góry musimy zapierdalać i w ogóle, nie? A Indianin tak się popatrzył na tą kobietę i mówi, raz.
1: Ale czemu się śmiejesz,
2: Grzesiek? Fajnie, Michał, opowiadasz kawały.
1: Czemu się, Grzesiek, śmiejesz? Czemu się śmiejesz, Grzesiek? Bo ty zawsze taki chcesz być miły, tak? Zawsze taki chcesz być uprzejmy, miły.
2: Nie, bo stam ten kawał. Miły.
1: A bo znasz, nie, no to czemu się śmiejesz, jak znasz? No, tym bardziej się pytam.
2: Daj mi odpowiedzieć. No bo to jest... Różne konfiguracje tego żartu są, tak? Tam przerozmaite. Akurat o Indianinach tego nie słyszałem, ale to jest tak zawsze fajnie, jak się powie raz. Nie? Czemu?
1: No dobra, no, a czyim zdaniem fajne? No ale dobra, to nie ciągnijmy tego tematu, dobra. No.
2: Raz. Był człowiek, który zabił radiowca, bo go wkurwił i coś tam, ten coś tam opowiedziałby cały kawał, a ty, a czemu się śmiejesz, żebym powiedział raz, no to też by było śmieszne, bo jest następna wersja tego kawału. No,
1: tak, może i byłoby śmieszne, no dobrze.
2: No Furiat się zgadza z tobą.
1: Gdzie jest Furiat?
2: Nie żartuję.
0: Ja chcę usłyszeć Furiata, bo ma taki głos jak ja.
2: No, dokładnie, ma taki sam głos jak ty. Michał, jak myślisz?
4: Ale o czym?
0: Pierwszy raz dzwoni.
2: Tloki, który jest na antenie, pierwszy raz dzisiaj, ma bardzo podobny głos do Furiata naszego radiowego.
4: A szczerze mówiąc, to tak. Myślałem, że to właśnie Furiat jest.
0: Kurwa, zmieni.
4: Tylko, że krawiec zawsze Furiata rozłącza, jak Furiat zaczyna tam bełkotać. Dlatego oczywiście, że
1: rozłącza, jeśli już, a nie rozłącza. Proszę mi tutaj nie kaleczyć mowy.
0: Rozłącznikiem rozłączasz. Ale czy Furiat to jest ten, który zawsze dzwoni najebany i naćpany?
1: Nie, ostatnio właśnie nie pije już od dłuższego czasu, więc proszę go tu dopingować i docenić, że właśnie jest trzeźwy, dzwoni, jest trzeźwy i zupełnie inaczej brzmi właśnie i tutaj szacunek, no.
0: My wkurwia taki gościu, który jeszcze dzwonił do ciebie, krawiec, nie wiem, on zawsze naćpany dzwoni. Naćpany, nie wiem jak on...
2: Dariusz? Czyżby to
0: nie był? Wiem, naćpany, zawsze tam kurwa, nie wiedział o czym mówi.
1: Też od razu pomyślałem, że Dariusz, ale... Ale to słuchaj, no naćpany, nie naćpany, no on ma swoją rzeczywistość, swój świat i to jest też jakoś tam ciekawe. No,
0: ale wiesz, krawiec, nie wiem jak masz na imię właściwie. Właściwie nie wiem jak krawiec
1: ja,
0: ma na imię.
1: Ja też nie
0: Czy
1: wiem.
0: Czy ktoś wie jak krawiec ma na imię?
1: No niektórzy wiedzą, ale to nieważne. No.
0: Czy ktoś wie jak ten pan ma na imię? Dobra, gościu prowadzący, pan krawiec.
1: No, to co?
0: Nie wiem jak ten gość najebany, naćpany, nie wiem, wkurwia mnie, nie wiem, podobno teraz jest trzeźwy, tak?
2: Jeśli ci chodzi o Dariusza, to nie jest naćpany, on taki jest po prostu, znaczy nie da się być cały czas naćpanym tak samo, nie? To on po prostu taki jest.
0: Nie, mam je wkurwia,
1: dokładnie.
0: Po prostu, ja bym go rozłączył, jakby miał radio, bym go rozłączył, nie, bo po prostu naćpany taki... Typ jakiś, nie wiem jak się nazywa, może to nie ten, nie.
4: Przećpany, on jest przećpany, on już ćpać nie musi, jemu tak siadło.
0: No tak, bo już mu siadło tak, że to...
4: No nie, proszę, no, jak ktoś dzwoni, zaczyna gadać, że jakieś tam szeraki czy inni z siódmej gęstości to są tacy i tacy, a
0: dokładnie.
4: Z nimi to walczą ci tamci jacyś niebiescy, kurwa, i oni są z innej tam planety i tak, wiesz, tak gada z takim przekonaniem, jakby naprawdę tam z nimi był i wódkę pił normalnie z tymi kosmitami, wiedział o nich wszystko. No to tak, jak takiego człowieka brać na serio?
1: Wódkę. No, a czemu, a skąd wiesz, że ty nie jesteś tym takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do... A co się... O, już się śmieję, już.
2: Ja się śmieję, bo
1: ale posłuchaj,
2: ale
1: skąd wiesz, że nie jesteś takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do wody? O, się wódki napił z kosmitami, akurat. Daj mi skończyć, proszę mi nie przerywać.
4: Okay.
1: Skąd wiesz, że nie jesteś takim niskowibracyjnym człowiekiem, który wszystko sprowadza do wody, a Dariusz nie jest tym, który spotkał kosmitów faktycznie, który nie doświadczył jakichś tam podróży przez swoje kontakty z substancjami psychoaktywnymi, a ty się śmiejesz, dajcie mi kurwa skończyć, proszę mi nie przerywać, bo zaraz wypierdolę wszystkich. Skąd wiesz, że nie jesteś taką niską wibracyjną istotą, która nie doświadczyła tego, co doświadczył Dariusz i sprowadzasz, o tu wódkę się z kosmitami napił, hehehe, a on, wiesz, gdzieś tam jest wyżej, brał pewne specyfiki, które go zbliżyły do kosmosu. Cicho, kurwa, nie sapaś mi tam.
0: Prawie cię jest zajebisty.
1: Proszę mnie nie kadzić tam, kurwa, w tle. Wiesz, i po prostu ty pewnych rzeczy nie rozumiesz. Jesteś gdzieś tam o 10 leveli niżej i tam tylko w... No co, kurwa, jakieś śmichy, chichy, kurwa, cicho tam. Wuda tylko... A wiesz, a Dariusz, mimo że jest taki śmieszny trochę tego, to gdzieś tam odbył podróże transcendentalne. Faktycznie jest takim... Kurwa, i już prycha. Dobra, to se mówcie.
4: Mogę odpowiedzieć.
1: To odpowiedz, no.
4: Odpowiedź, której się nie spodziewacie. Bo ja w swoim życiu też parę razy, i to możecie się śmiać, ale też parę razy miałem styczność z tak zwanym nieznanym i też widziałem pewne rzeczy na niebie. I wiem, że to wcale nie wygląda tak, jak opowiada to Dariusz.
0: Dariusz się myli?
4: Na przykład, słuchajcie, ja kiedyś miałem, i to jeszcze miałem, nie wiem ile, no 10 lat maksymalnie, widziałem coś, co latało po niebie zygzakami i patrzyłem się w to z domu, z okna normalnie, zawołałem mamę, mówię, mamo, co to jest? No i mama mi tam opowiedziała bajkę o tam jakichś kosmitach, robotach, jakichś takich rzeczach, że to niby tam gdzieś istnieje, niby gdzieś sobie to lata i to w ogóle nie wyglądało jak opowieści Dariusza. Inna sytuacja miała miejsce, kiedy widziałem coś, co latało też zygzakami po niebie i widziałem to nie tylko ja, ale też, nie wiem, z 5 przynajmniej osób, bo akurat staliśmy, paliliśmy szlugi i wszyscy się patrzyli na to samo. I tam też nie było żadnej ideologii do tego dorabianej, bo to, że ktoś gdzieś coś zobaczył, to spoko, nie? Ja uważam, że UFO istnieje ogólnie, że są jakieś tam statki latające i tak dalej, ale dorabianie do tego już całej ideologii, wiesz, i zapisywanie tego gdzieś w jakichś świętych księgach, że oni tam, kurwa, mówią to i tamto i pochodzą od tych i tamtych, z ósmej gęstości, to jest pierdolenie moim zdaniem, no. No, bo skąd taki człowiek miałby to wiedzieć, no. Bo to dużo, słuchaj, obiekty latające na niebie dużo ludzi widziało, szczególnie ludzi, którzy się tym interesują i co noc się patrzą w niebo, to jakbyś przez cały rok stał i patrzył w niebo przez, nie wiem, godzinę albo dwie, to w końcu coś zauważysz gdzieś tam, no zobaczysz. Ale dopierdalanie do tego od razu, wiesz, że to są ci, a to są tamci, a to są szraki, a to są reptylianie, a to są tacy i oni robią to i to i walczą z tamtymi tymi, no to to jest już głupota.
2: Michał, twoje wibracje bardzo nisko oceniam, to jest jak tak między 3 a 4. Między
1: to jest
2: kamieniem
1: kamień.
2: A grzybem.
1: Tak, nie, grzyb, przepraszam, nie, bluźnierstwo, grzyb to jest bardzo wysoki.
2: To przepraszam.
1: Kamień, to jest kamień, roślina, trawa między trawą, a kamieniem, to tak.
2: No i to tak uschł na jesień trawą, bo ma trawa trochę większą wibrację, wiadomo, wszyscy o tym wiedzą.
1: Od grzyba go tu skomplementował.
0: Kurwiks, dojebał.
1: Grzyb to jest wysoka cywilizacja.
4: Ja nie neguję, że gdzieś tam coś tam jest i sobie lata, bo nie neguję takich rzeczy, no bo wiadomo, że to no jest, no dużo ludzi widziało, że jakieś tam światła, jakieś tam kule latające, jakieś spotki, to dużo ludzi widziało na całym świecie, ale dorabianie do tego ideologii, że to są ci, a to są tamci, ci są z nami, ci są przeciwko nam i oni są gdzieś tam na jakimś tam levelu rozwoju, a my jesteśmy jeszcze tu i tam, to jest takie niczym niepoparte to jest. To nawet to się nie da tego udowodnić.
1: Tymczasem Borsuk...
4: Pentagon opublikował filmy, na których piloci tam samolotów, wiesz, pokazują, że latają rzeczywiście jakieś tajemnicze kule i one gdzieś tam, wiesz, są szybsze niż wszystko, co znamy i manewrują, wiesz, w ułamku sekundy o 90 stopni, wiesz, lecą.
2: Wiesz, Michał, z Kopernika też się śmiali, także wiesz, uważ.
1: Kule. Latające kule. Pamiętam, jak pewna kobieta spytała mojego kolegi na wyjeździe, tam byliśmy na wycieczce, z kulami czy bez, a tymczasem Borsuk pisze, Krawiec, ty się z tygodnia na tydzień robisz żałośniejszy. Powinno być tutaj coraz żałośniejszy, tak gramatycznie bardziej, stylistycznie. Zacznę chyba liczyć levele, teraz będzie minimum 80 level. Chyba minus o 80 byłoby tutaj. No. Dziękuję za słowa uznania, Borsuku. No, także tak to właśnie jest na tym świecie, no, że są rzeczy, które się fizjologom nie śniły. I
0: fizjonomom,
1: tak. Także taki Dariusz może was wyprzedzać gdzieś tam, jeśli chodzi o świadomość, o level. Bardzo mocno i wy gdzieś tam żyjecie w tym świecie właśnie wody, o co ja tu, co ja będę z tego miał,
2: jakieś
1: o,
2: statki, gdzieś tam Dariusz,
1: kartki na mięso.
2: 5 lat to się bawił w statki kosmiczne, wiesz, człowieku teraz się opiera, no nie, nie teraz, ale rzeczywistość wszechświatów na energii, a nie na jebanych statkach, co chcesz, żeby blaszany jakiś statek fruwał po niebie, tak? No,
1: taki pierdzący, wiesz, na paliwo.
2: I bez sensu, co ty gadasz?
1: Tak, taki statek blaszany, pierdzący na paliwo.
2: Na paliwo, na lupę.
1: Który tam przefrunie gdzieś. Tak w porównaniu nasze podwórko tutaj, nie? My jesteśmy na podwórku naszym, gdzieś tam wyszliśmy za bramę dalej, a Dariusz lata gdzieś tam na innej dzielnicy już i wy się śmiejecie z niego, o tam tego tu wariat. No tak może być, może być.
0: Ty krawiesz, a wiesz...
1: No, kto, bo to dwóch chciało coś ja powiedzieć. Kto pierwszy, ten lepszy, no.
4: No dobra, wy naprawdę w to wierzycie, że to, co on mówi?
1: A co za takie głupie, co wy wierzycie, panie Paździoł, że to takie głupoty, to co on to gada, to naprawdę, to tak to jest, te Mansony całe te? No, nie wiem, panie, no, kurwa, no.
4: Naprawdę, kurwa. No nie, wy naprawdę w to wierzycie, tak od A do Z, że to, co on mówi, to jest szczera prawda.
1: Nie, ja nie wierzę od A do Z.
4: Nie koloryzuję, tylko to, co on mówi, to jest 100% prawdy. Naprawdę
1: nie.
4: W to wierzycie.
1: A czy ty musisz w coś wierzyć od A do Z? Bo teraz powiedziałeś, czy od A do Z. Czy ty musisz w coś wierzyć zawsze od A do Z, a nie możesz w coś uwierzyć od A do D, albo od A do G, albo od A do K? No nie wiem, tak świat jest dla ciebie taki czarno-biały, że albo w coś wierzysz w 100% od A do Z, albo w ogóle. No to chyba o tobie to kiepsko świadczy, że musisz tak mieć wszystko...
4: Jak wierzysz w coś od A do K, to po co wykraczać poza to K, skoro ty wierzysz w tylko od A do K?
2: No bo Jadwianie się nie lubią, na przykład tak jak Dariusz twierdzi, że wszyscy się kochają tak na najwyższym poziomie, w tym multi wszechświecie, gdzie jest prawo nadrzędne, ale w tym podrzędnym wszechświecie Jadwianie niekoniecznie siebie lubią z reptylianami na przykład. Co jest oczywiste, a on się myli. No i to już nie jest od A do Z, tylko jest jakaś tam nieścisłość.
4: No jest. Ale ja kiedyś się interesowałem bardzo zjawiskiem UFO i naprawdę słuchałem tych wszystkich tam relacji, nierelacji, opowieści, tych wszystkich ludzi, którzy mieli z UFO cokolwiek wspólnego, bo naprawdę kiedyś od rana do wieczora tam, nie wiem, Zakurskiego tą telewizję oglądałem i jeszcze jakieś inne kanały tych wszystkich ludzi, którzy niby mieli jakieś tam spotkania z obcą cywilizacją, ale tam nie było żadnej miłości czy czegoś takiego, tylko oni wszyscy mówili, że ktoś ich gdzieś tam brał wbrew ich woli, porywał, tam jakieś eksperymenty jakieś szły, jakieś kasowanie pamięci, takie rzeczy, to mi się jakoś z jakąś wszechogarniającą miłością mi się to raczej nie kojarzy, a wręcz przeciwnie, że to było wszystko robione tak, po prostu bierzemy cię jak obiekt, prowadzimy badania, a potem cię zrzucamy tam na ziemię i martw się sam o siebie. Tam ewentualnie ktoś na hipnozę jakąś poszedł i ten hipnotyzer go tam jakąś sesję z nim prowadził i to tam straszne makabryczne rzeczy wychodziły na tych sesjach hipnotycznych. Jakieś takie, że to prawie o tortury zahaczało tak naprawdę. Ja nie wiem, nie spotkałem się nigdy, żeby tam jakieś miejsce było na jakąś tam bezgraniczną miłość wielką międzygalaktyczną, tam jakąś zgodę między gatunkami czy coś takiego. No, nie spotkałem się z czymś takim.
2: Co ciekawe, to jak kosmici robią eksperymenty, to zawsze wsadzają komuś coś w pupę.
1: No tak,
2: to jest dokładnie. Takie chłopskie wyparcie gdzieś wraca do pociągu do tej samej płci UFO. Taka moja robocza teoria. Znaczy, wcześniej o tym myślałem.
1: Ale Dariusz też gdzieś tam podkreślasz cały czas, że są te szaraki, że są ci reptylianie i że oni są tacy niskowibracyjni i że wcale tak nie koloryzuje, że jest taki świat, wszechświat cały pełen miłości i tak dalej, tylko są te rasy niższe, tak jak, trochę jak ludzie. Ludzie są według Dariusza gdzieś tam pomiędzy. Są pomiędzy tymi rasami bardziej wyewoluowanymi w kierunku współdziałania, miłości, jakichś cech wyższych. Mi się wydaje, że to się sprowadza do tego, że reptilianie to jest takie nawiązanie do tego naszego gadziego mózgu, nie? Do tych właśnie odruchów. Gadzi mózg to są właśnie odruchy, instynkty, polowanie, zdobywanie, a w nas się wykształciły też inne partie mózgu, które powodują, że współczujemy, współdzielimy nasze cierpienie, współdziałamy, tworzymy poezję, sztukę, no różne rzeczy. Ale gdzieś tam jest w nas cały czas ten gadzi mózg i może manifestacją naszych wspomnień o tym gadzim mózgu jest wyobrażenie tych reptilian, którzy mogą w sumie istnieć. Czemu to jest takie nieprawdopodobne? Czemu nie potrafimy sobie wyobrazić, że są takie rasy, które poszły w tym kierunku właśnie gadzim, zdobywanie, wojna, rywalizacja. Często jak tworzymy utwory science fiction, to sobie tworzymy Klingonów jakiś w Star Treku czy inne takie rasy, które się skupiły na wojnie, na, nie wiem, na wynajdowaniu wynalazków, które są właśnie jakimiś tam katapultami kosmicznymi, statkami wojennymi, krążownikami wojennymi i tak dalej, no.
2: Okej, to ja tak będę już leciał, bo muszę się ogarnąć, spakować. To chciałem powiedzieć, podziękować Dariuszowi za wymedytowanie kopuły chroniącej nas nad Polską, całą Polską, bo to nie, że Dariusz sam oczywiście. Nie. Z grupą się połączyli wewnątrz czaszkowo i poza czaszkowo i skonstruowali kopułę, która Polskę chroni od złych rzeczy na czas wojny, także te święta spokojne zawdzięczamy również Dariuszowi, jego kompanom, czyli mamy spokojne święta, czego sobie wam życzę wszystkim. Dobranoc, ja spadam już.
1: Dobranoc, trzymajcie się, Grzegorzu, hej.
0: Cześć, ja.
1: Pozdrawiam cię międzygalaktycznym pozdrowieniem, rozdziawiam palce.
0: Miło, pa, bara.
4: To ja chciałem powiedzieć, że kolega Grzegorz niestety ma nieświeże informacje, dlatego że oficjalna teraz propaganda rosyjska mówi, że właśnie Polacy to są naziści i polscy naziści wspomagają ukraińskich nazistów. Nie wiem, czy słyszeliście.
1: Polacy to są plejadianie. Polacy to są plejadianie właśnie. A Ruscy to są reptole wstrętne, skupione wokół wojny, cywilizacja turańska. Chcą tylko zdobywać, podbijać władza, pieniądze, dobra materialne. A Polacy, Chrystus narodów, rasa wylewelowana wyżej, świetlista. Chrystus nas natchnął energią, oświetlił nam mamy w sobie Ashtara Sherana. No, cicho, kurwa, nie wkurwiajcie mnie nawet, nic złego na Polaków, Polacy, nie, ale tak serio, Polacy są fajni, Polacy są fajni.
4: Zajebiści są Polacy.
1: No, Polacy są
4: najlepsi. Są Polacy.
1: Najlepsi.
4: Ale przez to, że Polacy wspierają Ukrainę, to teraz się pojawiła w Rosji taka narracja, naprawdę, że Polacy to są naziści, faszyści i Ukraińcom, czyli znaczy Ukraińcom, też ukraińskich faszystów, nazistów wspomagają, tam wspierają. W tym momencie się zrobiła nagonka na Polskę. A dlaczego to mówię? Dlatego, że może się zdarzyć tak, że Rosja naprawdę może chcieć zaatakować Polskę za chwilę i już sobie grunt pod ten atak układa, że jak zaatakują, to żeby mieli co powiedzieć, że my tutaj bronimy Rosji i tych złych Polaków, my tu będziemy teraz pacyfikować. I to mnie przeraża delikatnie. Nawet nie delikatnie, mnie to przeraża.
0: Ja wiesz?
4: Bo ja wiem, dlaczego Rosja jest wolna.
1: Co?
0: Wiesz co, ja jestem zmęczony, muszę iść spać. Jestem
4: nie śpi.
1: No, to spoko.
0: Idę spać.
4: No to nie spoko. Wolno.
1: To wszystko. To trzymaj się w takim razie, Ploki.
4: Jeszcze pół godziny.
1: I pamiętaj.
0: Pierwszy raz dzwoniłem i myślałem, że tylko złożę życzenia, a tu przedłużyło się, kurwa, z lekka.
1: No, jakoś tak o 3 godziny, ale spoko. Ale pamiętaj, ta paczka kiedyś do ciebie dojdzie. No.
0: Ta chuj z tą paczką. To...
1: A chuj, a nie, nie chuj, bo to tam będą, słuchaj, kasety VHS i kasety chromowane.
0: Nie, kasety... Unitra. To mi zależało, żeby ciebie wspomóc, żeby to radio jakoś działało, bo jest zajebiste. W dupie mam tą paczkę, wiesz?
1: No nie wolno, nie wolno tak mówić, że tam w dupie mam paczkę, bo to musiałbyś mieć dużą dupę, żeby mieć w dupie tą paczkę. Ja cię nie posądzam.
0: Przytyłem mam dużą dupę, przytyłem, no kurwa.
1: Ja cię nie posądzam, że masz aż tak dużą dupę, żeby paczkę od Etama, która kiedyś dojdzie, żeby tam zmieścić, bo on tam napcha kaset, amik, magnetofonów.
0: Ale
1: kiedyś to. Ale ja wiem, że to nie jest. Wiem, że to nie jest najważniejsze. Ale to jest też. On w to włoży serce. On te kasety nagra na kasecie chromowej, specjalnej Unitra.
0: On w to przyjdzie paczka, nie przyjdzie, to wpizdzie to mam, wiesz?
1: Nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić, że wpizdzie.
0: Ja chciałem wspólnot radio. Ja też, działało,
1: nie chcę, wiesz, żebyś ty mówił, że masz wpizdzie, bo ja wierzę, że ty jesteś prawdziwym mężczyzną i że nie masz pizdy, tylko masz co innego. Gdzieś tam ta paczka, ona w końcu dojdzie, za 2 lata nawet.
0: No okej, okay, no super, no dojdzie za 2 lata, będę szczęśliwy. Nie, no ja chciałem ciebie wspomóc, bo szanuję.
1: Ja to tam nieważne, ale ta paczka...
0: Nie, ty jesteś ważny, kurwa. Dla mnie ty jesteś ważny, no.
1: Nie, to tak no, nie daj, można.
0: To, co mi się podoba, no.
1: No dobrze, to dziękuję ci w takim razie za twoje wsparcie, za twoje dobre serduszko. No, także trzymaj się, Ploki.
0: No, trzymaj się, pa.
1: Pa, pa.
0: Zdrowy wesoły świąt, nie?
1: Pa, pa, heja. Trzymaj się. Wesołego jajka, hej. No. Zostałem sam z Michałem.
4: No, to będzie katorga.
1: Psychopatą. Zostałem sam z Michałem, psychopatą.
4: Dlaczego psychopatą?
1: Nie, tak mówię w żartach trochę.
4: Tak, na pewno w żartach.
1: No.
4: Nie, ja nie chciałem tu nikogo urazić tam, jako Dariuszu mówiłem. To też nie, Dariusz, jeżeli to słyszysz. Ja cię nie chcę urażać, ale po prostu moim zdaniem za bardzo fantazjujesz, no. Bo to wiesz, kiedyś było takie zjawisko właśnie jak niezależna telewizja i tam różne szury waliły po prostu drzwiami i oknami do tej telewizji tylko po to, żeby zareklamować jakiś tam magiczny kubek za 150 zł, który zamieniał wodę w wodę skrystalizowaną, która ma swoją pamięć i tak dalej. No i szukali jeleni i wielbłądów, żeby po prostu sprzedać swój produkt, bo zwęszyli na tym biznes. I dlatego, no, ja nie mów, bo ty nic dalej już nie sprzedajesz, nie? Także ja cię nie oskarżam o takie rzeczy. No ale dużo było takich ludzi, którzy niestworzone rzeczy opowiadali po prostu tylko po to, żeby na tym zarobić. No. Dlatego uważam, że fantazjujesz. No i tyle, nie? Nic do ciebie nie mam osobiście, Dariuszu.
1: Czekaj, bo tu dziwne rzeczy piszą na czacie. Krawiec, twój kolega Klodi pobił dzisiaj twój rekord i nadawał 13 godzin non-stop. To kłamstwo. To nie, to tak ściemnia. To taki żarcik, żeby mnie tu zmusić, zachęcić, żebym siedział dalej. Siedzę tutaj 7 godzin akurat i żebym jeszcze drugie tyle siedział, tak? Żebym był zazdrosny o Claude'a. To kłamstwo. Proszę o dowody. Proszę mi pokazać dowód, że w ogóle on był, że się zjawił. W ogóle, że dzisiaj nadawał cokolwiek. Oszczerstwa. Kłamstwa.
4: No, Claude nadaje. Aktualnie.
1: Tak? Czekaj, ja to sprawdzę. Ty też kłamiesz. Jesteś razem z nimi w zmowie. Radio FM. Puśćmy, posłuchajmy. No, o, jest, died. Niby.
6: COVID died. No nie wiem, no, dobrze było zaśpiewać. Taką piosenkę właśnie, pamiętacie? Bye, bye, Miss American. Bye, bye, bye, Miss COVID, bye.
1: No dobra, no niby jest na antenie faktycznie, ale to pewnie wszedł o 12:00.
4: 4 godziny leci.
1: 4 godziny? A to skąd ty wiesz? A skąd masz takie dane?
4: O 12:00 nadaje, a jest 4:00, tak? No 10 po.
1: Ale to, 4 godziny. Ale to założyłeś, że wszedł o 12:00, a może dzisiaj wyjątkowo wszedł wcześniej. Ale spoko, zwykle wchodzi o 12:00, no więc no 4 godziny kontra 7 godzin. Jestem lepszy.
4: A dzwoniłem ostatnio do niego.
1: Tak?
4: Wyjaśniłem mu sytuację. No, nie ma tematu. No. Nie da się.
1: Jak wyglądała wasza rozmowa?
4: No, szczerze mówiąc, to nie pamiętam tak dokładnie, ale było, wiesz, nie ma co gadać, no, jak on to mówi, odłóżmy to, czy odstawmy to, czy pomińmy to, jakoś tak on ten ma swój wymijający taki, no jak on to mówi, wiesz, krawiec, jak on to mówi, zostawmy to.
1: Zostawmy to.
4: No. Także tego, no. No, tak się gada z Claude'em. No ale też on ma.
1: Dobrze, to zostawmy to. Zostawmy to, tak, zostawmy to. No dobrze. No słuchajcie, słuchacz ma prawo do swojego zdania, ale jednak nie możemy pozwolić na pewne tutaj, prawda, manipulacje. Dziękuję ci, słuchaczu, za twój głos. Podaję wam jego numer 578283. Wiecie, co z nim zrobić. Tak, żegnaj. Troll dopisany tutaj do listy. Trolling, przykład trollingu. Dobrze, no, do widzenia. Nie, no dobra, no to coś chcesz jeszcze powiedzieć, to mów. No dobra, na koniec.
4: Ja uważam, że Claude w ogóle nie ma takiego zaplecza, słuchaczy, żeby ktoś tam gdzieś tam, o, wiecie, co z nim zrobić, że on tam poda numer i mu nagle, wiesz, do dupy nakopią, nie? No, myślę, że Claude nie ma takiego zaplecza. Ja ostatnio, jak miałem audycję, to głównie mu ludzie dziękowali w ogóle. No, tam dzwonili do niego, mówili, ja ci dziękuję, że tam od 10 lat audycję prowadzisz i tak dalej. Ale takich, jakby to powiedzieć, takich audycyjnych fanatyków to on nie ma. Są tacy ludzie, co przyjdą, posłuchają, zaznajomią się, posłuchają, co on tam mówi. Jeden wyłączy, drugi posłucha dalej, ale takich, żeby byli tak na 100%, którzy za nim stoją, to myślę, że jest bardzo mało, albo w ogóle takich nie ma. Są na czacie tam u niego, są na czacie u Claude'a ludzie, którzy przychodzą godzinę przed audycją, pytają, czy będzie audycja, i potem, jak się okazuje, że audycji nie będzie, no to tam zażenowani odchodzą, mówią, że o, ja pierdolę, ja myślałem, że audycja będzie, a tu znowu powtórka, nie? Ale taki, i to są zwykle ci sami słuchacze, tak zauważyłem, tam jacyś pankracjusze, jacyś tacy No chyba ten Pankracjusz mi się tak w oczy rzucił. Ale tak generalnie takich stałych słuchaczy to tam nie ma. Bo on też zawodzi, no.
1: Pewnie trochę ma, tylko mi się wydaje, że jest... Na pewno ma też takich swoich, wiesz, ludzi, którzy go cenią, którzy będą czekali, powiedzmy, tak jak ja kiedyś miałem, że słuchaj, na mnie kiedyś czekali dosłownie, nie wiem, półtorej godziny, bo zaspałem na audycję, to jeszcze było za czasów kontestacji. I się naprawdę było mi cholernie miło, że ludzie słuchali, czekali dosłownie z półtorej godziny, nie? Aż się zjawię. To było strasznie miłe. I on też na pewno takich ludzi ma swoich, tylko

0: niego sporo takiego, no wiesz, karaczany, różne wilczany,
1: ja myślę,
0: tak
1: że
0: dalej.
1: Ci trolle już się odwalili, bo powiem ci, że od roku tak mniej więcej, no od 8 miesięcy powiedzmy, żaden troll chyba nie zadzwonił. Nie słyszałem żadnego tam, nie wiem, pierdnięcia do słuchawki, czy żeby ktoś bekał, tylko już dzwonią normalni ludzie. Nie ma trollowania. Już od jakiegoś dłuższego czasu.
0: Tak,
1: tylko,
0: tak,
1: że też
0: tak.
1: Jest fakt jest taki, że Claude no mówi, że no sorry, gardło mnie boli, nie będę dzisiaj nadawał, zapraszam za tydzień, a za tydzień znowu się pojawia informacja, no sorry, ale jakiegoś tam wirusa mam, także w piątek, w sobotę będzie dopiero audycja, w sobotę ludzie przychodzą i znowu widzą komunikat, że przepraszam, ale na czwartek następny przenoszę audycję, bo znowu ten. I to myślę, że tych trolli tak deprymuje. Że im się nie chce.
0: Sam nie wiem, co o tym myśleć, bo gdzieś tam mam wgląd w czany, wiem, co tam się dzieje, wiesz, u anonków i tak dalej. I wiem, że sobie trochę go odpuścili, nie? Że już nie jest taką lolkrową, ale z drugiej strony myślę, że nadal go spora część tej społeczności słucha. Może zaimponowało im trochę to, że on jest taki wytrwały, że przez wiele lat nie dał się złamać, że nadal nadaje, że się nie przejmuje tym, że wiesz, nie dał za wygraną, że się nie dał zniszczyć, więc wiesz, to też są ludzie, oni też mają swoje uczucia jakieś tam i może im trochę imponować to, że on jest taki wytrwały, nie? Że nie dał się złamać. I w końcu mu dali spokój.
1: Ale ja też myślę, że on przesadza, bo wiesz co, jeżeli on to zwala wszystko na służby, że to służby tam nasyłają jakieś troli i tak dalej, to ja myślę, że te służby, wiesz, by go niszczyły, dopóki by go nie zniszczyli, dopóki by mu nie odebrali chęci nagrywania, wiesz. Na tej zasadzie jest. A jeżeli, wiesz, on nagrywa cały czas i te trolle się wykruszają, no to co? No to wychodzi na to, że Claude wygrał ze służbami. Na to wychodzi.
0: A tak, a ja w to nie wierzyłem nigdy, że na niego się, że na niego służby założyły parol, że wiesz, po prostu, no służby, jakie służby, no daj spokój, no kurwa.
1: To jest bardziej takie, wiesz, mi się wydaje, bo to, co on mówił z tym Turynem, tak, że on tam gdzieś pojechał na tych Bilderbergów i tam go na lotnisku zawinęli i wiedzieli, kto on jest, to mi się wydaje bardziej, że to działa na takiej zasadzie, że oni, że te tak zwane służby, wiesz, może ktoś mu chce po prostu, wiesz, zaszkodzić, ale to nie są żadne Bilderbergi albo ktoś, tylko on po prostu wziął i komuś kiedyś, nawet nieświadomie, może na odcisk nadepnął, coś tam o kimś powiedział, wiesz, bo on ma dużo tych spraw takich o zniesławienie, nie? Mi się wydaje, że po prostu jakiś tam, nie wiem, ktoś, jego mość, wiesz, poczuł się urażony tym, co Claude powiedział i ile mógł, to swoich sił przeciwko Claude'owi uruchomił i Claude to odebrał jako, wiesz, działania służb.
0: Tak, żadne
1: naprawdę.
0: Służby.
1: To, że on poleciał do Londynu, słuchaj, to, że on poleciał do Turynu i go gdzieś tam zawinęli na lotnisku, to możliwe to jest, że to żadne Bilderbergi nie brał, no to kurwa, jakie Bilderbergi, nie? Że to nie żadne Bilderbergi wzięli i na niego parol zagięły, tylko po prostu zleciał samolotem z nim ktoś, kto potencjalnie, wiesz, z jakimś tam, gdzieś tam jakimś posłem zwykłym, jakimś szarakiem, że tak powiem, wiesz, miał do czynienia. No i tyle, nie? Może mu nawet chcieli coś tam zrobić, ale to nie uważam, żeby to były jakieś Bilderbergi, bo człowieku, myślisz, że te Bilderbergi to teorii chaosu słuchają? Kurwa, no bez przesady, nie? Wiesz, to mógł być ktoś po prostu, kto chciał mu po mordzie może dać, no.
0: Nie ktoś, tylko po prostu, słuchaj, no, jak jesteś tak, znaczy, jak jesteś bardziej popularny, gdzieś tam zaistniejesz w pewnych kręgach, no, to popatrz na takiego Kononowicza. Ciągle mu tam przysyłają paczki z gównem, donosy jakieś ślą, że do niego przyjeżdża ktoś i sprawdza, czy on w piecu nie pali gumiakami. Anony to są, to jest bardzo prężna społeczność.